0: mówiąc, że służby poinformują o nich w odpowiednim momencie. Do ataku doszło w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: 13-latek, który z kolei planował zamach w polskiej szkole, w książkach trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Zdecydował o tym sąd rodzinny w Wąbrzeźnie. W mediach pojawiły się informacje o tym, że chłopak był obiektem rówieśniczego hejtu. Kujawsko-pomorska kuratorka oświaty Grażyna Dziedzic zaprzeca.
2: Może i był trochę wyobcowany, bo ma taką osobowość, natomiast nikt go nie hejtował. Młodzież ma opiekę pedagoga i psychologa. Wychowawcy również zostali poinstruowani. To wydarzenie powoduje, że no, czują wszyscy powagę sytuacji i to, że trzeba z tym walczyć na co dzień.
1: Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka w poniedziałek. W jego domu, w jego plecaku znaleźli bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Wcześniej chłopak zabił kilka kotów.
3: To są aktualności jedynki.
1: Ukraiński nurek Wołodymyr Żurawliow, podejrzany przez niemiecką prokuraturę o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream, wystąpił o azyl polityczny w Chorwacji. Poinformował o tym jego adwokat, który twierdzi, że jego klient obawia się, iż w Niemczech nie będzie miał uczciwego procesu.
4: Żurawliow został zatrzymany w Chorwacji 19 sierpnia na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez Niemcy. Niemieccy śledczy podejrzewają go o udział w grupie, która we wrześniu 2022 roku miała umieścić materiały wybuchowe na gazociągach Nord Stream na Bałtyku. Chorwacki sąd 18 września zezwolił na jego ekstradycję do Niemiec. Obrona zapowiedziała działania prawne, a teraz złożyła wniosek o azyl. Sam wniosek nie wstrzymuje jednak automatycznie procedury ekstradycyjnej. Żurawliow zaprzecza udziałowi w wysadzeniu gazociągów. Wcześniej był zatrzymywany w Polsce, ale sąd odmówił wydania go Niemcom i w październiku 2025 roku nakazał jego zwolnienie. W niemieckim śledztwie występuje również inny Ukrainiec, Serhii Kuzniecow, który przebywał w niemieckim areszcie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Środa będzie słoneczna i ciepła, od 17 stopni na północnym wschodzie i około 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach porwiste. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali. Tyle samo jest teraz.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
5: Nasze studio odwiedził pan Mariusz Paczkowski, ekspert do spraw energii i środowiska Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Będziemy rozmawiać o apelu, który się pojawił, wysłany przez unijnego komisarza do spraw energii do państw członkowskich, dotyczący no właśnie oszczędzania, ograniczenia popytu na gaz i na energię elektryczną. Czy ten apel to jest zwiastun trudnej, wymagającej, ciężkiej zimy?
6: Niestety tak. Oczywiście mówimy pod kątem energetycznym. Musimy się przygotowywać na trudną zimę. Oczywiście to, jak ta sytuacja z energią będzie się rozwijała, będzie zależała też od pogody. To znaczy, jeżeli to będzie mroźna zima, taka z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnim roku, no to może mieć to swoje takie niekorzystne konsekwencje dla rynku energii, dla odbiorców. Natomiast jeżeli to będzie łagodniejsza zima, te konsekwencje też mogą być, ale mogą być też łagodniejsze.
5: Te konsekwencje będą polegały na tym, że będzie drożej niż było, czy może po prostu tej energii i gazu nawet zabraknąć?
6: Raczej takiego radykalnego scenariusza taki nie jest przewidywany, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw. Natomiast ja powiedziałbym, to jest moja subiektywna opinia, że na pewno będzie drożej. Mhm. Pytanie, czy to będzie bardzo, bardzo drogo? Czy tylko trochę drożej? To jesteśmy między takim.
5: Czyli
6: wyborem.
5: Pytanie nie brzmi czy, tylko jak bardzo.
6: Zgadza się. W takiej sytuacji jesteśmy.
5: Z czego to wynika? Tylko z tych niepokojów i z tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie?
6: Przede wszystkim z tego. Bliski Wschód, Zatoka Perska jest takim newralgicznym miejscem na mapie świata, że jest to obszar świata obdarzony paliwami różnego rodzaju, między innymi gaz ziemny.
5: No właśnie, bo do tej pory martwimy się głównie o Zatokę Perską i wojnę w Iranie przez pryzmat i patrzymy na to przez pryzmat cen na stacjach benzynowych. Tymczasem okazuje się, że tam nie tylko ropa, ale także gaz.
6: Bierze się to z tego, że cieśnina Ormuz była jednym z głównych szlaków eksportowych dla gazu skroplonego.

0: A ten gaz kroplony staje się takim podstawowym źródłem gazu potrzebnego dla przemysłu, dla energetyki, dla ciepłownictwa. No i przez to blokadę tego, tej trasy, tego szlaku, no, powodują obniżenie eksportu, no a to wpływa na cały rynek, tak kaskadowo na poszczególne jego elementy, finalnie dochodząc aż do przeciętnego odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych.
1: Dlaczego nie wystarczy w tej sytuacji szukać nowych źródeł, dywersyfikacji dostaw? No bo przecież Bliski Wschód, Zatoka Perska to nie jest jedyne miejsce, gdzie można pozyskiwać i ropę, i gaz.
0: Zgadza się, natomiast to wszystko jest procesem. Wiadomo, jak jest rozłożony proces inwestycyjny, podejmowanie decyzji, a potem ich realizacja i tak dalej. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, która nie była jeszcze przewidywana kilkanaście miesięcy temu. I nawet kiedy wybuchł konflikt, kiedy Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran i doszło do tej blokady, to też rynek miał trudności z tym, żeby ocenić, jak długo ta blokada potrwa i w jakim ona będzie zakresie. Więc też dostajemy sprzeczne informacje, czy ona jest, czy przepływają tam statki, czy nie przepływają, ile ich było.
1: No właśnie, więc Washington Post pisze ostatnio, że 80% jednak dostaw przepływa, płynie w świat z Zatoki Perskiej, mimo tych blokad irańskiej i amerykańskiej. I że tak naprawdę no nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Tam nie jest totalnie zablokowany Ormus i to nie jest tak, że żadne transporty w świat nie wyruszają.
0: Zgadza się, ale tutaj trzeba powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze jest pewna niepewność, znaczy po pierwsze jest to pewien wycinek okresu czasu, a tutaj trzeba wziąć dłuższy, ponieważ na tą cenę, na dostępność składa się jakiś średni okres czasu i tak na to w takiej perspektywie należy patrzeć. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę, że w Katarze celem ataku, może nie celem, ale na pewno ofiarą tego ataku była infrastruktura do skraplania gazu, więc też nie mam ostatnich informacji, jaki jest termin naprawy tej infrastruktury. No i trzecia sprawa, stamtąd pochodziła jednak największa, jedna z dużych ilości tego gazu skroplonego. Inni duzi eksporterzy gazu to Stany Zjednoczone i widać, że one teraz zwiększą ten poziom tego eksportu. Statki LNG powinno ich być więcej. No i gaz norweski. To są takie, powiedziałbym, trzy filary, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na zaspokojenie zapotrzebowania na gaz na świecie.
1: No i też wyobrażam sobie, że gdyby w tej sytuacji kryzysowej wszystkie kraje członkowskie, no bo zawęźmy nasze spojrzenie na Unię Europejską, poszczególne kraje rzuciły się właśnie na te zakupy, czy to w Stanach, czy w Norwegii, to tak czy inaczej cena surowca poszybuje.
0: No właśnie. I to jest kluczowa kwestia, ponieważ to jest rynek, mamy dostawy, powiedziałbym, kierunki w miarę zdywersyfikowane, czyli tak, no, nie mamy monopolu takiego, ale są te główne kierunki dostaw. No i rynek, działają tutaj mechanizmy rynkowe. To znaczy, jeżeli mamy duży popyt, a zbliża się zima, więc to jest ten okres tego zwiększonego popytu, to w takim razie importerzy, dostawcy podnoszą te ceny. I działają tutaj te mechanizmy rynkowe. Jest popyt, jest podaż. I stąd, nawiązując do właśnie pani pytania i tego, co Komisja Europejska planuje dostać, ona właśnie chce wysłać sygnał do rynku, że obniżamy tą presję popytową. Czyli trochę uelastyczniamy nasze wysokie cele, poziomy magazynowania gazu w Unii Europejskiej.
1: Zmniejszamy te limity?
0: Tak. Może nie, znaczy doprowadzi to do zmniejszenia, natomiast używa się tutaj takiego ładnego stwierdzenia, uelastyczniamy, prawda?
1: Brzmi lepiej.
0: Po wybuchu wojny w Ukrainie, agresji Rosji na Ukrainę, Komisja Europejska, przygotowując się na zimę 2022-2023 roku, podniosła oczekiwania względem magazynowania gazu do 90%, zakładając, że Unia Europejska więcej zużywa gazu niż sama wydobywa, jest takim zasysaczem tego gazu z innych rynków, od innych producentów.

0: Więc ustaliła, że najlepszą sytuacją idealną byłoby, żeby poziomy napełnienia magazynów były jak największe i wtedy określono ten cel na 90%. Co to wywołało? No jeżeli mamy impuls popytowy i obowiązek właśnie tak dużego napełnienia gazu, no to powoduje, że inni dostawcy widzą, ok, oni potrzebują, w takim razie my im sprzedajemy po odpowiedniej cenie. Jeżeli ten impuls popytowy zmniejszamy, co prawda uelastyczniamy, to wtedy może to mieć taki wpływ na zmniejszyć presję popytową i wpłynąć korzystnie na cenę. Oczywiście to też jest tak, że ta cena nie spadnie do jakiegoś poziomu, nie wróci do poziomów, powiedziałbym, sprzed kilku miesięcy, natomiast pewnie będzie pewną ulgą.
1: Miłosz Motyka, minister energii, w jednym z wywiadów radiowych dzisiaj stwierdził, że Polska, jeśli chodzi o zapasy i zasoby gazu, no to tutaj możemy się czuć bezpiecznie, bo nasze magazyny są wypełnione w prawie 100%, wymienił tutaj liczbę 99%, ale od razu zastrzegł, no, że co prawda jesteśmy tutaj liderem, jeśli chodzi o to procentowe podejście do sprawy w Unii Europejskiej, no ale też zasobność tych magazynów w Polsce w innych unijnych krajach jest inna. Z czego to wynika?
0: Ze zdolności magazynowych. No niestety mamy pewne, powiedziałbym, zaszłości, ponieważ no, nasze zdolności magazynowe nie są duże. Rzeczywiście to napełnienie poziomu magazynów jest prawie, one są prawie pełne, natomiast to jest zapotrzebowanie na około 30 kilku dni takiego bardzo dużego zapotrzebowania, czyli to jest około 16% zapotrzebowania rocznego. Zakładając, że mamy takie dni, gdzie ten gaz jest bardzo potrzebny i jest intensywnie, prawda, pobierany. Natomiast inne państwa, takie potęgi magazynowe jak Niemcy, czy Francuzi, czy Holendrzy, no tych zdolności mają na znacznie większą ilość dni, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie. Tam to dochodzi do 60 dni, nawet do 30% zapotrzebowania w skali roku. Przy czym oni akurat nie mogą się pochwalić tym, czym chwali się minister i Polska, bo u nich ten stan napełnienia to jest około 50 kilku procent, prawda? Mówię o tych największych państwach magazynowych, a średnia unijna w tym momencie, patrzyłem na dzisiaj te dane, to jest 70%. I rzeczywiście to jest za mało. To jest za mało, ponieważ brakujący gaz, no trzeba będzie skądś pozyskać. Są dostawcy, natomiast będą oczekiwali za to.
1: Trzeba będzie słono za to zapłacić. Mamy ten apel komisarza unijnego do spraw energii. Jak go zrealizować? Czy to jest apel do każdego pojedynczego, poszczególnego odbiorcy prądu i gazu? Czy to jest raczej apel do rządzących, żeby pomyśleć na tym poziomie ogólnokrajowym, jak te zasoby oszczędzać?
0: Przede wszystkim jest to apel do rządu i do administracji publicznej, ponieważ ona ma najwięcej instrumentów do tego, żeby się zastosować do takiego apelu i wprowadzić oszczędności na poziomie centralnym.
1: Jak to zrobić?
0: Czyli przede wszystkim jest to korzystanie z budynków publicznych, obniżanie temperatury w tych budynkach do jakiegoś, powiedziałbym, takich znośnych poziomów. Wyłączanie świateł ulicznych tam, gdzie nie jest to potrzebne, witryn, gdzie nie jest to potrzebne. Więc jest to taka oszczędność no, z takiego poziomu administracji. No, można powiedzieć, że też samorządowej. To wszystko zależy od państwa członkowskiego, jak ono potem ten sygnał o oszczędzaniu prześle dalej. Natomiast jeżeli chodzi, i równocześnie jest to, można powiedzieć, apel też do każdego odbiorcy. Każdy może tutaj swój wkład wnieść i no, jest to taka oszczędność, powiedziałbym, zdrowa, którą też wynosimy z domu, żeby wyłączać światło.
1: Czyli takie proste, codzienne
0: takie
1: nawyki?
0: Takie proste, codzienne nawyki. No jest jeszcze jeden element bardzo ważny, żeby przesuwać godziny korzystania z energii i gazu na takie godziny, powiedziałbym, tak zwane pozaszczytowe. O ile to możliwe.
1: Czyli pralka, zmywarka włączona.
0: Wieczorem, ale bardzo późnym, albo w samym środku dnia, ponieważ te szczytowe godziny zapotrzebowania, czyli wtedy, kiedy najwięcej potrzebujemy, to są rano, tak mniej więcej od 7 do 9. To się też zmienia w zależności od pory roku, prawda, jak jest, mamy tą aktywność taką większą. No i potem godziny, kiedy ludzie wracają z pracy do domu i też

0: wtedy jest szczyt zapotrzebowania, czyli to jest mniej więcej od 17 do 20, tak bym powiedział. Więc wtedy ograniczamy zużycie, o ile się da, a zwiększamy w środku dnia, czy przesuwamy właśnie, uruchamiamy sprzęty późnym, bardzo późnym wieczorem albo nawet w nocy.
1: Dlaczego gaz i prąd wymieniamy tutaj na jednym oddechu?
0: Tak, zgadza się. Ponieważ jesteśmy w takim procesie, że coraz więcej energii jest produkowana ze źródeł gazowych.
1: Znaczy, odchodzimy od węgla, dlatego kierujemy się w stronę gazu.
0: Tak, i ta rola gazu będzie w kolejnych latach cały czas rosła. I poza tym, oprócz samego tego powiązania polegającego właśnie na źródłach energii gazowych, jeszcze jest tak, że gaz wyznacza cenę na rynku tak zwanym spotowym dla ceny energii, więc ma bezpośrednie przełożenie, cena gazu ma bezpośrednie przełożenie na to, ile kosztuje energia.
1: O czym mówił w Polskim Radiu 24 nasz gość, pan Mariusz Paczkowski, ekspert do spraw energii i środowiska z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, mimo że niewiele niestety optymistycznych tutaj wątków się pojawiło, bo przed nami być może trudna, no i niestety również droga zima.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Jest z nami pani profesor Anna Tomaszuk-Kazberuk, kierownik Kliniki Kardiologii, Lipidologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Światowy Dzień Serca, dzisiaj o sercu rozmawiamy, o jego zdrowiu i przedstawiamy państwu, naszym słuchaczom, również niepokojące statystyki, bo cały czas choroby sercowo-naczyniowe odpowiadają za 37% zgonów w Polsce. 80 tysięcy osób rocznie w naszym kraju ma zawał. To są liczby, które muszą zrobić wrażenie, ale wrażenie także robi ten sposób, dzięki któremu możemy takim przykrym konsekwencjom, tragicznym konsekwencjom przeciwdziałać, bo są sposoby, są metody, żeby o serce zadbać i żeby uniknąć tych skrajnie trudnych konsekwencji chorób układu naczyniowo-sercowego. Jak to zrobić?
3: Proszę państwa, może zacznę od tego, że rzeczywiście potwierdzam to, co powiedziała pani redaktor, że pierwsza przyczyna śmierci w naszym kraju to są choroby serca. To nie są wcale nowotwory. Nam się jakby wydaje, że większość z nas wymrze z powodu nowotworów, ale tak nie jest. Statystyki są prawdziwe. I choroba nowotworowa jest bardzo nośna medialnie, ona bardzo stygmatyzuje pacjentów i stąd takie nasze wrażenie. Natomiast serce jest pierwszą przyczyną zgonów, jak gdyby serce i duże naczynia, czyli ten układ krążenia, układ sercowo-naczyniowy, szeroko rozumiany, bo to nie tylko wspomniane przez panią redaktor zawały serca, ale to też udary mózgu, to też zatory, niewydolność serca i tak dalej. Czyli to jest pierwsza przyczyna, to już ustaliłyśmy. I teraz właśnie ten Światowy Dzień Serca jest organizowany po to, żeby uświadomić społeczeństwu te takie proste, ale bardzo ważne fakty, że trzeba zadbać o swoje zdrowie zawczasu i ten Światowy Dzień Serca, który został powołany jakby do życia przez prezesa Światowej Federacji Serca, pana profesora Antonio Baeza de Luna, kiedyś już w zasadzie prawie 30 lat temu, to jest taka inicjatywa odgórna, która miała na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa, całego narodu na to, że choroby serca są pierwszą przyczyną, która zabija, prawda, mieszkańców i na to, że można temu przeciwdziałać, jeżeli zwrócimy uwagę na profilaktykę, czyli odpowiednio wcześnie będziemy świadomi zagrożeń, no i zaczniemy z nimi walczyć.
1: Pani profesor, mówi pani odpowiednio wcześnie. Co to znaczy? Kiedy jest najlepszy czas, żeby pomyśleć i zadbać o swoje serce, o swój układ naczyniowy?
3: Ja uważam, że od najwcześniejszych dziecięcych lat.
1: A no właśnie.
3: Prawda? Mamy po prostu wychowujemy swoje dzieci i swoim zachowaniem, swoim przykładem uczymy je najbardziej. Bo dziecku nie zawsze trzeba mówić, słuchaj, tak postępuj, taki jest świat. Wystarczy, że będzie obserwowało matkę i ojca.

0: prawda? Jak się ci ludzie zachowują, czy prowadzą aktywny tryb życia, co się w domu jada, prawda? Nad czym się dyskutuje, czy problemy zdrowotne, czy właściwie zdrowie jest wartością, która jest no, doceniana i niektórzy mają to we krwi, prawda? Eliminują rzeczy szkodliwe, a starają się trzymać rzeczy korzystnych, no bo mamy jedno życie, jedno ciało, jedno zdrowie i od nas najbardziej to zależy. Nie od opieki zdrowotnej, nie od systemu, nie od NFZ-u, ale od nas samych najbardziej zależy nasze zdrowie.
1: Mówi pani profesor, że mamy jedno serce, jedno życie, jedno ciało, trzeba o nie dbać, ale mamy trzy fotele. Przygotowując się do tej rozmowy, natknęłam się właśnie na takie sformułowanie, że żyjemy właśnie w tym zaklętym kręgu trzech foteli. Pierwszy to jest fotel w samochodzie, do którego wsiadamy jadąc do pracy. Tak. Drugi fotel to jest to krzesło, na którym spędzamy najwięcej czasu przed komputerem, wykonując właśnie tę pracę siedzącą. I trzeci to jest ten fotel, na którym lądujemy po pracy, żeby obejrzeć serial albo żeby no, w takim naszym mniemaniu odpocząć, zrelaksować się wieczorem i to jest ten zaklęty krąg i pułapka de facto trzech foteli, pułapka dla naszego jednego serca.
0: To jest rzeczywiście prawda. To dotyczy wielu, wielu, bardzo wielu ludzi, ale proszę państwa, to jest zawsze w życiu coś za coś, prawda? Płaci się za to później cenę, bo najpierw kumulujemy czynniki ryzyka, tak jak otyłość, nadwaga, prawda? Palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, właśnie ten siedzący tryb życia, podwyższone z czasem ciśnienie, prawda? Podwyższony poziom cukru i tak dalej, i tak dalej. My te czynniki ryzyka gromadzimy, kumulujemy i one później przekształcają się na już uszkodzenie poszczególnych narządów, poszczególnych tkanek. To jeszcze czasem, to jeszcze nie jest nazwana choroba, ale to uszkodzenie już postępuje aż do tego momentu, który jest taką cezurą czasową, kiedy człowiek siedzi przed lekarzem, a lekarz mówi mu, ma pan chorobę wieńcową, prawda? I on sobie wtedy myśli, Boże, co ze mną teraz będzie? Co będzie ze mną, z moją rodziną? Co się z nami stanie? Czym to grozi? Czy moje życie będzie skrócone? Czy moje życie teraz będzie trudne? Jak mam dalej z tym żyć, prawda? Czyli ten moment jest bardzo taki traumatyzujący. Jeżeli byśmy sobie w porę uzmysłowili coś takiego, nie chcielibyśmy znaleźć się w tym miejscu. I lepiej jest naprawdę zapobiegać niż leczyć, bo wprawdzie zdrowie nie jest wszystkim, pani redaktor, ale życie bez zdrowia jest marne.
1: Czy chorują na serce tylko dojrzali mężczyźni? I jak chorują na serce mężczyźni? Jak chorują kobiety? Czy to się różni? Jak chorują ludzie właśnie w bardziej zaawansowanym wieku? I czy dotyczy to także osób młodych i bardzo młodych?
0: Proszę państwa, najczęstszą przyczyną w naszym kraju i w ogóle w tej szerokości geograficznej chorób serca jest miażdżyca, czyli to, co się bierze właśnie z cholesterolu, z siedzącego trybu życia. Więc od miażdżycy bierze się choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca, groźne zaburzenia rytmu, czyli kołatania, palpitacje. Tam wszędzie prapoczątkiem jest miażdżyca. Czyli inne choroby to jest tak jakby w kardiologii sprawa nieco marginalna, a to jest ten główny strumień. I teraz muszę powiedzieć, że mężczyźni i kobiety nie chorują równo, dlatego że kobiety mają taką ochronę ze strony estrogenów dłuższy czas i dopiero w okresie menopauzalnym i pomenopauzalnym zaczynają chorować tak, jak chorują mężczyźni. Ale proszę państwa, później kobiety już po przejściu menopauzy chorują bardzo ciężko i zrównują się z mężczyznami. Można powiedzieć, że to przebiega bardzo podobnie. Ale no, długość życia kobiet średnia jest jednakże dłuższa, prawda, większa niż mężczyzn, ogólnie rzecz biorąc. Ale choroba wieńcowa, choroba miażdżycowa dotyczy jednej płci i drugiej płci niestety.
1: A chorują tylko starsi? Bo często tak się uważa,
0: nie,
1: że po 40 to wtedy jest większe ryzyko.
0: Nie, nie chorują tylko starsi. Wiele zależy również od takiej konstrukcji naszej genetycznej. Jeżeli mamy skłonność genetyczną, to się nazywa rodzinna hipercholesterolemia, to chorować możemy już w dużo, dużo młodszym wieku. I

0: Oczywiście, że zawał serca może dotyczyć i młodszej osoby, zwłaszcza z tymi skłonnościami genetycznymi, ale u osoby, która nie jest odpowiednio zadbana i która nie jest odpowiednio leczona. No tutaj głównym orężem w walce z miażdżycą są oczywiście statyny, ale na temat statyn narosło tak wiele jakby fałszywych opinii, tak wiele tak zwanych, dzisiaj się mówi, fake newsów, że no doszło do takiej sytuacji bardzo niebezpiecznej, kiedy leki, które mają naprawdę ogromny potencjał pomocy, jeśli idzie o wszystkie choroby odmiażdżycowe, one są w niektórych środowiskach przez niektórych ludzi zupełnie wyklęte, niesłusznie. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, z którą my lekarze musimy sobie jakoś dawać rady i walczyć.
1: Słuchajmy ekspertów w tej dziedzinie, dbajmy o swoje serce i być może, pani profesor, uczcimy ten dzisiejszy Światowy Dzień Serca, idąc na dłuższy niż zwykle spacer. Pogoda temu w Polsce sprzyja, złota polska jesień. Dbajmy o siebie, dbajmy o serce. Dużo zdrowia dla pani i dla pani współpracowników i pacjentów. Przesyłamy te życzenia w Światowym Dniu Serca. Pani profesor Anna Tomaszuk-Kazberuk, kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, była z nami. Wszystkiego dobrego, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, życzę krzepkiego zdrowia wszystkim. Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Ze mną w studiu ekspert w tej dziedzinie, pan dr Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku PKO S.A. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Gdyby miał pan ten budżet przyszłoroczny na razie w wersji zaprojektowanej, wysłanej do Sejmu, określić jednym słowem, to jaki to byłby przymiotnik?
3: Zachowawczy, ostrożny, trudny, wymagający, ale konstruktywny. Nie, bo nie jest to jeden przymiotnik, natomiast no to jest ogromny dokument. Jeżeli ktoś kiedykolwiek próbował zapoznać się z budżetem państwa, to wie, że to jest ogromna dżungla PDF-ów, zipów i tabelek.
1: Jak się pisze taką ustawę? Czy to jest podobne do konstruowania domowego budżetu, który gdzieś tam pewnie każdy z nas kiedyś przygotowuje, planu wydatków, dochodów, inwestycji, których dokonujemy w tej mikroskali?
3: Znaczy, logika biurokracji nakazuje odpowiedzieć, że budżet sporządza się w taki sam sposób, jak sporządzało się go rok temu, dwa lata temu i trzy lata temu i tak dalej, bo inercja tego typu procesów jest ogromna. Natomiast no, porównując to do budżetu domowego, to analogia jest powiedziałbym, że ograniczona. W tym sensie, że oczywiście na początku gromadzimy jakąś informację na temat tego, jakie mamy potrzeby wydatkowe. No, członkowie tego gospodarstwa domowego zgłaszają jakieś potrzeby. Oczywiście w praktyce w domu jest to dużo bardziej nieformalne. Wiemy, jakie mamy źródła finansowania naszych wydatków, wiemy, jakie mamy dochody, możemy sobie coś zaplanować, wiemy, czy szef nam da po podwyżkę. Natomiast różnica jest taka, że w przypadku budżetu domowego no, dużo trudniej o sfinansowanie deficytu, natomiast państwo generalnie może operować z deficytem. Państwo może zadłużać się na różnego rodzaju, na potrzebę finansowania różnego rodzaju wydatków, czy to inwestycyjnych, czy, no to jest gorsza odpowiedź, bieżących. I państwo jest jednocześnie no, jedynym emitentem tego typu pieniądza, w którym później jest ten dług spłacany. Jednocześnie państwo, no, mając monopol na różne usługi, no, tak naprawdę no, zmusza nas do korzystania z pieniądza i do finansowania swojego deficytu. Także to nie jest tak, że budżet państwa jest dokładnie taki sam, znaczy dokładnie takim samym bytem, jak budżet gospodarstwa domowego. Natomiast tutaj czasami się przesadza z tymi, akcentując te różnice, no bo jednak I wiemy to z makroekonomii, to, że jesteśmy w stanie no, w danym roku sfinansować niedobór dochodów deficytem, nie znaczy, że w przyszłości nie będziemy musieli tego w jakiś sposób sfinansować, więc istnieje ograniczenie budżetowe, istnieją ograniczenia, w ramach których się poruszamy, natomiast one są dużo, dużo luźniejsze niż w przypadku gospodarstwa domowego.
1: Można by to sprowadzić do takiego stwierdzenia, że łatwiej zbankrutować pojedynczemu Kowalskiemu, który planuje swój budżet domowy, niż całemu państwu?
3: Znaczy, Kowalski może dość łatwo zbankrutować. Natomiast no, to w praktyce zdarza się jednak dość rzadko, bo bankructw konsumenckich jest, nie jest aż tak dużo. Państwa generalnie bankrutują, jeżeli chcą. To jest odpowiedź najprostsza. Natomiast taka bardziej skomplikowana jest taka, że generalnie w pewnym momencie państwo będzie zmuszone podejmować bardzo trudne decyzje, polegające na tym,

0: których zobowiązań się nie wywiązywać i jakby czasem może nie wywiązywać się z zobowiązań wobec inwestorów zagranicznych. I to są takie najbardziej spektakularne bankructwa. To są bankructwa, które no, w pewnym sensie przydarzyły się Polsce w PRL-u. To są bankructwa, które przydarzają się wielu rynkom wschodzącym, niektórym seryjnie, jak na przykład Argentynie, ale są też takie miękkie bankructwa. To jest coś, co nazywamy tak, coś, co może być na przykład wyjściem z długu poprzez inflację, czyli rozwodnieniem zobowiązań poprzez zmniejszenie wartości pieniądza, w którym są spłacane przykładowo. Albo na przykład jakimś drakońskim programem redukcji wydatków w kraju i oszczędzania, co na przykład robiła Rumunia w czasach komunistycznych. Także jest wiele różnych sposobów wychodzenia z tego problemu. Natomiast no, jeżeli państwo no, pozwala na to, żeby problem fiskalny urósł do zbyt dużego poziomu, to później pojawia się dość bolesna kuracja.
1: W przyszłym roku deficyt budżetu ma wynieść ponad 282,5 miliarda złotych.
0: To prawda. To jest
1: ten moment już taki groźny, niepokojący. To jest ta wartość, która każe panu określać ten projekt jako trudny i wymagający?
0: To jest wartość bardzo podobna do wartości z poprzedniego roku. To gdybym określił budżet przyszłoroczny tego typu przymiotnikami, to musiałbym tymi samymi przymiotnikami określić też budżet tegoroczny. I trochę tak jest, w tym sensie, że no, sytuacja fiskalna jest wymagająca. Będziemy mieli w tym momencie, czy rok 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się no, nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi. Natomiast to jest, można powiedzieć, poziom powiedzmy strategiczny. To jest poziom powiedzmy zaplanowania i skalibrowania polityki gospodarczej. Natomiast na takim poziomie powiedzmy czysto operacyjnym czy czysto technicznym Polska nie ma problemu ze sfinansowaniem deficytu. Aukcje skarbowych papierów wartościowych no, przyciągają całkiem spore zainteresowanie. Na ostatniej aukcji, która odbyła się w zeszłym tygodniu, popyt wyniósł ponad 20 miliardów złotych, co było naprawdę solidną kwotą, powiedzmy, nie wiem, 10 lat temu niespotykaną. Natomiast no, nie znaczy to, że nie można byłoby tego zrobić lepiej.
1: Rozmawiając o budżecie, o projekcie budżetu na kolejne lata, no, mam wrażenie i pewnie podobne wrażenie odnoszą nasi słuchacze, że te rozmowy przebiegają w takiej atmosferze narzekania, ubolewania, że no właśnie ten deficyt, że cały czas bijemy rekordy. No ale z drugiej strony cały czas ta machina jakoś, panie doktorze, funkcjonuje, nie załamuje się. Dochodzi do no jednak wyrównania tych wydatków dochodami, które do budżetu trafiają, a jeśli nie, no to ten deficyt i ten dług, o którym pan wspomina, jest do opanowania. Więc może wcale nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać.
0: Myślę, że problem jest inny. Problem numer jeden to brak pola manewru w polityce fiskalnej. Jeżeli możemy sobie wyobrazić hipotetyczną sytuację, mam nadzieję, że do niej nie dojdzie, ale możemy sobie bez problemu wyobrazić, bo takie rzeczy zdarzały się i to wiele razy w ostatnich 25-35 latach. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której wzrost gospodarczy z przyczyn niezależnych zupełnie od naszych, spowalnia na przykład do 1%, znacząco spada inflacja, wzrost dochodów budżetu państwa szoruje o glebę i mamy dodatkowe wydatki, które są związane ze spowolnieniem gospodarczym, czyli na przykład wzrost zasiłków czy wsparcie dla kluczowych przedsiębiorstw. No ale w tym momencie, jeżeli deficyt wynosi już teraz 7% PKB, no to w takim scenariuszu on mógłby dodatkowo wzrosnąć do poziomów rzędu, na przykład do poziomów na przykład dwucyfrowych. Możemy sobie coś takiego wyobrazić. Natomiast i znowu, wtedy państwo ma ograniczone możliwości reakcji. Być może nawet w skrajnych scenariuszach, takie rzeczy na świecie się zdarzały, może być zmuszone do realizowania polityki fiskalnej w sposób, który jest niezgodny z tym, co dzieje się w koniunkturze, bo wtedy nie tylko nie może wspierać gospodarki, ale wręcz przeciwnie, musi jeszcze bardziej zaciskać pasa w momencie, kiedy nie powinno tego robić. Więc jakby prowadzenie tego typu polityki fiskalnej wiąże się z takimi ryzykami. Kolejna rzecz jest taka, że w ostatnich sześciu latach, pięciu, sześciu latach byliśmy świadkami wzrostu kosztów obsługi długu z około 1% PKB no, do 2,5% i myślę, że mówimy docelowo nawet ponad 3% PKB. Co oznacza, że odsetki od długu wypychają inne wydatki państwa, zmniejszają pole manewru. Oczywiście, część tych odsetek to są dochody krajowego sektora prywatnego, który posiada obligacje, ale to nie wszystko. Natomiast no, jak najbardziej tego typu odsetki to są wydatki, które trzeba pokryć nowym długiem, więc

0: Póki mamy do czynienia ze szybkim wzrostem gospodarczym, no, matematyka finansowania deficytu i matematyka tak zwanego no, rolowania tego kolejnego długu jest dla nas dość prosta. Natomiast największy problem to dotyczy przede wszystkim pola manewru, które w tym momencie mamy, bo możemy sobie wyobrazić też, że państwo, ciągnąc może mój pierwszy przykład, że państwo w tym momencie mogłoby chcieć zrobić coś nieoczekiwanego, co nie było planowane. I perypetie programu CPN, czyli programu cięć podatków pośrednich od paliw, czyli no, państwo chciało ulżyć kierowcom tutaj w tych ciężkich czasach, kiedy no nie, jakby ani Polska, ani oni nie zawinili w żaden sposób tej sytuacji w Zatoce Perskiej, no to państwo pole manewru miało ograniczone. Ten program CPN był najpierw wycofany dość szybko, dużo szybciej niż wielu czasem cynicznie nastawionych do polityki fiskalnej komentatorów oczekiwano. Program został przywrócony w ograniczonej formie, natomiast losy jego finansowania tak zwanym podatkiem od zysków nadzwyczajnych no, z powodów politycznych są bardzo, bardzo skomplikowane i nie wiemy, czy to doczeka się tego finansowania. Gdybyśmy startowali z deficytu rzędu 2%, to prawdopodobnie państwu byłoby dużo prościej wprowadzać działania osłonowe dotyczące energii, energetyki, tak jak to miało miejsce kilka lat temu, kiedy faktycznie ten deficyt był niższy i państwo bardziej skore do podejmowania tego typu działań.
1: Ta polityka nam się zawsze wdziera w te dyskusje o budżecie państwa. No w końcu to najważniejsza ustawa w całym roku, no ale tym razem mam wrażenie, to zjawisko jest jeszcze bardziej intensywne, bo wspomniał pan o tym podatku od nadmiarowych zysków. No i mamy też dyskusję o zmianach progów podatkowych. To również bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób wygląda projekt na przyszły rok, projekt budżetu.
0: To prawda, no to chyba jest największa zmiana, jeżeli chodzi o przyszłoroczny budżet, bo ustawa zakłada dość spore, powiedzmy, jeżeli chodzi o parametry, zmiany w podatkach od dochodów osobistych i trochę mniejsze, ale mimo wszystko również od dochodów korporacyjnych. Natomiast zmiany te są, no powiedzmy, no możemy je wymienić, tak? Generalnie lista będzie dość długa, to sporo jest tych modyfikacji. Natomiast ich efekt netto dla finansów publicznych nie jest duży. Mówimy o 5-8 miliardach złotych większych wpływów i to, że generalnie reforma podatkowa, bo to jest jakby któraś z kolei reforma podatkowa, której projekt widzimy w ostatnich latach. To, że ta reforma podatkowa aż tak mało zmienia łącznie w bilansie dochodów, czy może gospodarstw domowych i bilansie dochodów państwa, jakby mówimy jeden do jednego, no, to jest zasługa no, kwestii politycznych, czyli tego, że trudno się dogadać na konsolidację fiskalną. Trudno się dogadać na działania, które byłyby akceptowalne dla wszystkich sił politycznych, ale co ważniejsze, i to jest, wydaje mi się, klucz problemu, bo generalnie no, opinie polityków czy spory między politykami są trochę emanacją tego, co sądzi społeczeństwo i co sądzą wyborcy. I tutaj mamy mamy jednak sporo badań dotyczących tego, czego chcieliby wyborcy. Okazuje się, że w gruncie rzeczy nie ma takich działań, które jednocześnie przynosiłyby duże korzyści budżetowi i byłyby akceptowalne przez większość polskich wyborców. I to tak naprawdę bardzo zmniejsza pole manewru, które może mieć jakikolwiek rząd w polityce fiskalnej. Bo ciężko jest o duże zmiany podatkowe, a jeżeli ktoś myśli poważnie o tym, co nazywamy konsolidacją fiskalną, czyli jeżeli ktoś myśli o poważnej redukcji deficytu w dużej skali, to musi się zmierzyć z faktem, no tak jak pani chyba wspominała, że to jest 300 miliardów złotych. Mm. To nie są małe pieniądze w żadnym wypadku. Co więcej, tajemnicą Poliszynela finansów publicznych jest to, że jeżeli chcemy rozmawiać o tego typu kwotach, czyli o kwotach nawet nie kwotach rzędu dziesiątków miliardów złotych, to musimy mówić o opodatkowaniu praktycznie no, wszystkich podatników, bo to baza podatkowa w tym momencie musi być bardzo szeroko. Natomiast zgody politycznej, społecznej i tak dalej, no, na tego typu zmiany w tym momencie nie ma.
1: Panie doktorze, ten projekt budżetu jest napisany tak, jakby gdyby pewna była zgoda prezydenta na te rozwiązania podatkowe zaproponowane przez rząd. Tymczasem sygnały, które płyną z Pałacu Prezydenckiego świadczą o tym, że raczej podpisu pod ustawą zmieniającą wysokość podatku CIT i zmieniającą te progi podatkowe nie będzie. Czy ten budżet jest do realizacji w przypadku, kiedy prezydent Karol Nawrocki powie nie ustawie budżetowej, bo zawetować jej nie może, ale tym ustawom, które decydują o tym, w jaki sposób

0: sposób będzie w przyszłym roku zorganizowany system podatkowy w Polsce.
1: O ile dobrze pamiętam, te zmiany podatkowe, o których rozmawiamy, dałyby budżetowi w 5 miliardów złotych, w kolejnych latach 8 miliardów złotych. No to bez 5 miliardów złotych budżet państwa by sobie bez problemu poradził. To myślę, że jakoś tak wyszło. No generalnie musimy pamiętać o tym, że miliard złotych dzisiaj nie jest równoważny miliardowi złotych 10 lat temu, 15 lat temu, czy 20 miliardów, czy 20 lat temu, więc generalnie wiem, że może to brzmieć śmiesznie, natomiast no, 5 miliardów złotych to nie są duże pieniądze w dzisiejszych czasach. Oczywiście dla każdego z nas to
0: niewyobrażalne.
1: Każdy z nas by, mówiąc kolokwialnie, przytulił taką kwotę i wyjechał z nią na Polinezję. Natomiast budżet państwa ma bardzo dużo możliwości, czy Ministerstwo Finansów, budżet państwa ma bardzo dużo możliwości modyfikacji wydatków, sięgnięcia po rezerwy. Trzeba pamiętać, że generalnie budżet państwa jest skonstruowany z pewnymi rezerwami, czy można powiedzieć trochę z zakładkami, które można wykorzystać. Więc myślę, że tutaj nie ma większego problemu. Podam przykład. W 2026 zabraknie około 20 miliardów złotych wpływów podatkowych według uzasadnienia do ustawy budżetowej na przyszły rok, a pomimo tego deficyt będzie taki, jak zaplanowano. Z czego to wynika? Z tego, że udało się pomanewrować wpływami niepodatkowymi i pomanewrować wydatkami. W ten sposób się to złożyło z powrotem na te 271 miliardów złotych, które poprzednia ustawa budżetowa planowała. Także 5 miliardów złotych w porównaniu do tego oczywiście przydałoby się budżetowi, byłoby ważnym sygnałem pewnie, i to jest i swoją drogą tego typu działania, czy może, może fakt, że nawet tak małe oszczędności budżetowe padają ofiarą sporu politycznego, został odnotowany przez agencje ratingowe i był jednym z uzasadnień niedawnej decyzji o obcięciu ratingu przez agencję Moody's, i na pewno inne agencje też na to zwrócą uwagę, nawet jeżeli nie zdecydują się na podobny krok.
0: Czyli kreatywna księgowość.
1: To tak też nie można powiedzieć, bo to raczej bierze się z faktu, że tak zaczęliśmy od tej rozmowy, że budżet państwa jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowaną maszyną, w ramach której są pewne luzy, i w każdej maszynie są luzy. I tutaj nie jest inaczej, więc to jest raczej, powiedzmy, to są narzędzia, które są dostępne, legalne i możliwe do wykorzystania. I może dobrze, że budżet państwa jest w stanie wytrzymać tego typu frykcje, bo w przeciwnym przypadku musielibyśmy nowelizować z błahego powodu budżet i zajmować czas parlamentu i urzędników Ministerstwa Finansów. W ten sposób możemy te parę miliardów złotych zmieścić w jednym czy w drugim miejscu.
0: Czy jest gdzieś górny limit wydatków państwa? Pytam o to w kontekście przede wszystkim tych głównych pozycji, które znalazły się po stronie wydatków w przyszłorocznym budżecie, czyli sprawy związane z uzbrojeniem, obronnością, i budżet przeznaczany na finansowanie systemu ochrony zdrowia.
1: To jest ciekawe pytanie, bo ograniczeniem generalnie dla budżetu państwa są realne zasoby dostępne w gospodarce. To znaczy, państwo mogłoby wydać, mogłoby teoretycznie przeznaczyć 10 razy więcej na służbę zdrowia, natomiast nie wyczaruje w ten sposób lekarzy, których nie ma, nie zbuduje z banknotów złotowych nowych maszyn do diagnostyki i tak dalej. Jakby te zasoby są nie zmieniają się aż tak bardzo z roku na rok, chociaż oczywiście wydawanie więcej tworzy bodźce do tego, żeby je zwiększać. Natomiast możemy na to popatrzeć z innej strony. W 2025, to są ostatnie dostępne dane, państwo polskie, czy wydatki państwa polskiego, szeroko pojętego, bo nie tylko budżetu centralnego, ale też samorządów oraz funduszy ubezpieczeń społecznych, wynosiły prawie 51% PKB. To była jedna z większych wartości w Unii Europejskiej. Natomiast są kraje, które wydają jeszcze więcej. Na przykład Francja, Finlandia. To są dwa przykłady, które mi przychodzą od razu do głowy. I tam ten wskaźnik przekraczał 55%. Więc teoretycznie tak, moglibyśmy wydawać więcej. Natomiast ograniczenia dotyczą przede wszystkim wykorzystania zasobów, zdolności państwa oczywiście do wykorzystania i skonsumowania, oraz faktu, że część z tych wydatków

wydatków. Mówię na przykład o wydatkach zbrojeniowych, które mogłyby być pewnie jeszcze podniesione, gdyby oczywiście no, był taki sprzęt wojskowy na przykład do kupienia i bieżącego sfinansowania.

0: deficytu w Polsce, są wydatki. Bo jakby to wydatki wzrosły z 41 do 51% PKB na przestrzeni kilku lat. I ten wzrost był, tego wzrostu nie możemy przypisać żadnej jednej kategorii. Nawet wydatki zbrojeniowe, które są jedną z większych pozycji tutaj, odpowiadają za maks 1/4 wzrostu wydatków państwa ogółem. Podobnie wzrost, podobnie koszty obsługi długu. No, wydatki państwa wzrosły praktycznie we wszystkich kategoriach. Myślę, że możemy wskazać 5 albo 6 takich pozycji. W związku z czym jakiekolwiek podejście do dyscypliny fiskalnej będzie musiało się zmierzyć z tym faktem, ale też będzie musiało zmierzyć się z tym, że to nie będzie łatwe. To nie jest takie proste. Nie można po prostu obciąć jakiejś jednej kategorii i liczyć na duży efekt. Także no niestety, jak to często bywa w rozmowach o polityce publicznej w Polsce, reformy są trudne, wymagają namysłu i dość czasu i dość pogłębionych analiz. Miejmy nadzieję, że w horyzoncie, o którym rozmawiamy, bo tak naprawdę dzisiaj oprócz budżetu został opublikowany, przepraszam, inny ciekawy dokument, jakim jest strategia zarządzania długiem do 2030 roku, gdzie no, widzimy już stukanie, nie tylko stukanie w progi ostrożnościowe, ale nawet przekroczenie jednego z progów ostrożnościowych, o ile dobrze pamiętam, no to w horyzoncie tych 4 lat, które mamy przed sobą, to pewnie jakaś reforma czy przemyślana konsolidacja fiskalna będzie niezbędna. Jak ona będzie wyglądała, w jakim momencie zostanie wprowadzona, nie wiem. Natomiast wiem, że budżet na 2027 no nie jest jeszcze budżetem konsolidacji fiskalnej zdecydowanie.
1: No i pewnie rok wyborczy takim reformom sprzyjał, także nie będzie.
0: Tak.
1: Pan doktor Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao S.A. był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze,
0: dziękuję bardzo za
1: tę rozmowę.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A teraz powinnam ostrzec chyba wszystkich o słabych nerwach i być może też o słabym sercu, bo będziemy rozmawiać o wczorajszym meczu polskiej reprezentacji w piłce nożnej ze Szwecją. Z nami połączony pan Bartłomiej Płonka, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Znowu mecz ze Szwecją i znowu, no właśnie nie wiem, czy sromotna, ale na pewno porażka 1-3. Takim wynikiem to spotkanie się zakończyło w Lidze Narodów. Kolejne rozczarowanie dla kibiców polskiej reprezentacji. Tak to chyba trzeba wprost określić.
3: Z jednej strony tak, a z drugiej jednak ktoś, kto trzeźwo myślał, no to jednak się nie spodziewał, że raczej wygramy na wyjeździe ze Szwedami, bo ten pierwszy mecz podczas tego zgrupowania z Bośnią pokazał, że wciąż nie jesteśmy w dobrej formie, wciąż trwa, no właśnie, pytanie, czy poszukiwanie odpowiedniego składu, odpowiedniej taktyki, czy to jest bardziej chaos. Mi się wydaje niestety, że trochę tkwimy w chaosie. No i też w związku z tym ja absolutnie nie zakładałem tego, że będziemy w stanie wygrać ze Szwecją na wyjeździe. Myślę, że remis byłby to dobry wynik dla nas, no ale koniec końców na to nie zasłużyliśmy. To jest porażka w pełni zasłużona i tak naprawdę dzisiaj zamiast walczyć o awans do dywizji A Ligi Narodów, no to grozi nam spadek na trzeci poziom rozgrywkowy.
1: Co jest źródłem tych problemów, źródłem tej porażki wczorajszej, ale również tych kłopotów, w których od już jakiegoś czasu popadła polska reprezentacja?
3: No to jest dobre pytanie, bo gdybyśmy tak zaczęli wymieniać wszystkie kłopoty, wszystkie problemy ogólnie polskiej piłki reprezentacyjnej, no to chyba by nam trochę zeszło, może nawet kilka godzin. No myślę, że taka teoria, że ryba psuje się od głowy, tutaj jest dobra i właściwa, bo praktycznie piłka reprezentacyjna nie daje nam zapomnieć o sobie cały czas. Co chwilę są jakieś afery związane z PZPN-em, z tym, co robią działacze. Ostatnio jeszcze przed pierwszymi meczami tego zgrupowania była afera nagraniowa, później była afera związana z tym, kiedy prezes Cezary Kulesza podmienił dziecko, chłopczyka, którego miał wyprowadzać Robert Lewandowski podczas tego meczu z Bośnią. No i to są takie rzeczy, które na pewno pokazują, że problemy są też na górze, a niestety też chaos jest coraz bardziej pod względem sportowym. My tak się trochę miotamy, jeżeli chodzi o taktykę, o to, jak mamy grać, bo tak na dobrą sprawę, gdyby dzisiaj pani mnie zapytała, jak reprezentacja Polski ma grać, jaki to jest pomysł, no to ja nie byłbym w stanie odpowiedzieć, ponieważ to wszystko przypomina coś, nad czym nikt nie panuje. Odnoszę wrażenie, że chociażby zgrupowanie w czerwcu zostało przespane, ponieważ my nie awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata.

0: w czerwcu rozegraliśmy dwa mecze towarzyskie z Nigerią i z Ukrainą. I to był czas, kiedy można było na przykład testować nowych zawodników. Natomiast do tego nie doszło. Trochę nie wiem, po co to zgrupowanie wtedy było, bo ani nie można powiedzieć, że nowi piłkarze byli testowani, ani nie można powiedzieć, że ci dotychczasowi byli zgrywani. Trochę tamten czas został przespany. No i teraz też tak naprawdę moim zdaniem brakuje kilku piłkarzy w kadrze, kilku piłkarzy, którzy mieliby szansę, żeby się zaprezentować, chociażby Jan Urban nie powołał najlepszego polskiego napastnika w ekstraklasie, Karola Czubaka, a każdy też widzi, że Robert Lewandowski zmierza trochę ku końcowi swojej kariery. Jest też podczas tego zgrupowania w kadrze najlepszy obrońca ekstraklasy Polski, Wojciech Mońka, to jest młodzieżowiec z Lecha Poznań, z Mistrza Polski, no ale na razie Wojciech Mońka jest, można powiedzieć, na wycieczce, bo on ani w tym meczu z Bośnią nie zagrał, ani wczoraj ze Szwecją, więc to wszystko wygląda no, trochę jakby nie miało ładu i składu. Nie został też powołany inny obiecujący młody piłkarz, a więc Michał Gurgul to jest lewy obrońca, natomiast na tej lewej stronie oglądamy to Mateusza Puchacza, który wczoraj znowu nas zawiódł i trochę nie wiemy, w jakim kierunku ta kadra ma iść, więc tak jak powiedziałem, na ten temat można by się było rozwlec na dobre kilka godzin i nie wiem, czy byśmy znaleźli odpowiedź.
1: Antidotum na te wszystkie problemy, które pan wymienił, miał być nowy selekcjoner. Jak często bywa w przypadku polskiej reprezentacji? Jan Urban nie spełnił pokładanych w nim nadziei. To miał być taki dobry duch polskiej kadry, który miał wnieść do tego zespołu no, jakąś nową energię. Wiele razy podkreślało się te jego interpersonalne, miękkie kompetencje, które miały przynieść jakąś nową jakość w polskiej kadrze.
0: Bo na początku tak było, ponieważ Jan Urban na samym początku swojej przygody w reprezentacji, po pierwsze niespodziewanie, tego się nikt nie spodziewał, zremisował z Holandią w Rotterdamie, co było świetnym wynikiem, no bo to jest mowa o przeciwniku z najwyższej półki, pokonał Finów i dzięki temu później awansował do barażu o Mistrzostwa Świata. No i tutaj niestety te baraże zostały przegrane. Natomiast Jan Urban został w tej reprezentacji. I celem dla niego po pierwsze był awans do, powrót w zasadzie do dywizji A Ligi Narodów i co za tym idzie też później awans na Mistrzostwa Europy. No tymczasem my zagramy piątek z Rumunią, która też ma jeden punkt po dwóch meczach i to będzie bardzo ważne spotkanie w kontekście tego, że przegrany ugrzęźnie na ostatnim miejscu, a to już będzie bardzo blisko spadku do dywizji C. A co jeszcze gorsza, jeżeli Polacy nie zajmą w swojej grupie Ligi Narodów miejsca drugiego co najmniej i skończą na trzecim albo czwartym, no to trafią do koszyka trzeciego w losowaniu eliminacji Mistrzostw Europy. A proszę wierzyć, że losowanie z koszyka trzeciego to jest znacznie gorsza informacja niż z drugiego, no bo to może oznaczać z kolei, że trafimy na dwóch bardzo mocnych przeciwników w tych kwalifikacjach i to na pewno będzie utrudnienie. Tak jak mówię, Jan Urban trochę mi się wydaje przespał te czerwcowe zgrupowanie i to już wtedy większość ekspertów, obserwatorów widziała. Teraz no nie do końca się zgadzamy, ja się przynajmniej nie do końca zgadzam z jego powołaniami, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, nie ma Karola Czubaka, czyli najlepszego polskiego napastnika w ekstraklasie. Jest za to Karol Świderski, to jest piłkarz o dużym doświadczeniu w kadrze, ale on w tej samej ekstraklasie na razie strzelił tylko jednego gola w tym sezonie, a Czubak 5. Zresztą Jan Urban trochę chyba tak lekceważy nasze rozgrywki, bo on jeszcze na początku zgrupowania mówił chociażby, że Czubak to nie jest poziom reprezentacyjny. Podkreślał, że on gra w ekstraklasie, tak jakby trochę, tak jak mówię, te rozgrywki lekceważył. A ja chciałem zauważyć, że wczoraj w zespole Szwecji na prawym skrzydle grał Patryk Wolemark. To jest piłkarz, który jest na co dzień zawodnikiem Lecha Poznań, czyli mistrza Polski, czyli zespołu, który też występuje w ekstraklasie. I wczoraj ten Patryk Wolemark no, wrzucił na karuzelę najpierw Tymoteusza Puchacza, a później Przemka Frankowskiego. No i też zaliczył asystę przy bramce na 3-1, gdzie właśnie wspomniany Frankowski sobie z nim nie poradził. To oznacza, że trochę może te podejście do ekstraklasy powinno być ze strony selekcjonera inne, że nie ma co tak lekceważyć tej naszej ligi, bo wiadomo, że nie jesteśmy ligą z top 5 czy 10 w Europie, ale to nie oznacza, że w naszej lidze nie grają dobrzy piłkarze, co wczoraj pokazał właśnie zawodnik szwedzkiej drużyny Patryk Wollemark.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za to podsumowanie tego, co się

0: dzieje i także diagnozę tego, co dzieje się na zapleczu polskiej kadry. Bartłomiej Płonka, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet, był z nami.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.

0: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło zawiadomienia w sprawie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. W zawiadomieniu sędzia Trybunału Sławomir Patyra zarzuca Bogdanowi Święczkowskiemu manipulowanie składami orzekającymi. Zdaniem Święczkowskiego złożone przez Patyrę zawiadomienie jest motywowane personalnie i jest związane z toczącym się wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Rzeczniczka resortu sprawiedliwości Dominika Ziętara wyjaśnia Polskiemu Radiu, czego dotyczą zarzuty opisane w zawiadomieniu.
1: W zawiadomieniu mowa przede wszystkim o tym, że pan Bogdan Święczkowski miał wraz z innymi nieustalonymi osobami przekraczać uprawnienia w ten sposób, że systematycznie i wielokrotnie wyznaczał składy orzekujące Trybunału z pominięciem ustawowych reguł.
0: Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk nie sądzi, by pomysł sędziego Patyry w jakikolwiek sposób zagroził pozycji prezesa Święczkowskiego.
2: Nie sądzę, żeby to był pomysł rozsądny i co więcej przyniósł jakiekolwiek skutki.
3: Pracuję w skrajnie trudnych warunkach. W tamtym roku pozbawiono sędziów wynagrodzenia. Pan prezes jakoś musiał z tego skromnego budżetu te wynagrodzenia wypłacać.
0: Eksperci wskazują, że sytuacja w Trybunale mogłoby poprawić zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, jednak nie chce go zwołać przewodniczący Święczkowski. Ceny paliwa są przedmiotem politycznej konkurencji między rządem i prezydentem, uważa profesor Ewa Marciniak. Na antenie Polskiego Radia 24 szefowa CBOS mówiła, że prezydent i premier rywalizują o to, czyje propozycje doprowadzą do obniżenia cen na stacjach paliw.
4: Nie chodzi o to, żeby dodać jakieś środki budżetowe czy przeznaczyć środki budżetowe na obniżkę cen, tylko chodzi o to, który z polityków, czy prezydent, czy premier, będzie bohaterem właśnie dla kierowców.
0: O podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych wielokrotnie apelował premier Tusk. Prezydent Nawrocki ustawę po pierwszym uchwaleniu skierował do Trybunału Konstytucyjnego, uznając, że jej zapisy są niekonstytucyjne. Teraz na jego decyzję czeka druk uchwalony po raz drugi. Ponad 6 milionów Polaków może mieć poważną chorobę płuc i o tym nie wiedzieć. W 10 miastach, w tym we Wrocławiu, odbędzie się ogólnopolska akcja profilaktyczna. Dolnośląski NFZ zaprasza osoby po 40 roku życia na bezpłatną spirometrię. Alergolog dr Piotr Dąbrowiecki podkreśla, że o ile dobrze leczona astma pozwala żyć przez wiele lat, to niewykryta w porę przewlekła obturacyjna choroba płuc może mieć poważne konsekwencje.
5: Smith powiedział senatorom, że jest apolityczny, a jego zespół zebrał dowody winy prezydenta Trumpa. Podczas naszego śledztwa zgromadziliśmy dowody wskazujące na to, że...
0: Były prokurator specjalny Jack Smith podtrzymał przed Senatem, że zebrał niepodważalne dowody na poważne przestępstwa Donalda Trumpa. Zrobił to, choć prezydent domaga się postawienia go przed sądem, a resort sprawiedliwości zwolnił jego współpracowników.
5: Smith powiedział senatorom, że jest apolityczny, a jego zespół zebrał dowody winy prezydenta Trumpa. Podczas naszego śledztwa zgromadziliśmy dowody wskazujące na to, że prezydent Trump dopuścił się poważnych

0: ważnych przestępstw przeciwko państwu. Smith dodał, że gdyby dziś miał podjąć decyzję w tej sprawie, to ponownie postawiłby Trumpa w stan oskarżenia. Zamiast zaakceptować swoją porażkę w wyborach prezydenckich 2024 roku, prezydent Trump zaangażował się w kryminalne działania zmierzające do podważenia rezultatów i niedopuszczenia do zgodnego z prawem przekazania władzy. Prokurator Jack Smith prowadził dwa śledztwa. Jack Smith oświadczył, że nie da się zastraszyć i zmusić do milczenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Od dziś w kinach można oglądać Lalkę, wyreżyserowania nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, która opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej podjął się Maciej Kawalski. Reżyser mówi, że tworząc ten film czuł ogromną odpowiedzialność, jednocześnie zapewnia, że starał się na ile to możliwe oddać realia powieści.
3: Ta adaptacja jest bliska, ona jest bardzo klasyczna, w takim wydaniu, że nie dopisaliśmy nowych, dużych postaci, nie zmieniliśmy głównego wątku powieści, natomiast sam aspekt selekcji siłą rzeczy sprawia, że nie jest to jeden do jeden książka.
2: Postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, z kolei Ignacego Rzeckiego po blisko 20 latach nieobecności na planie filmowym zagrał Marek Kondrat. Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, na ekranie zobaczymy m.in. Agatę Kuleszę jako panią Meliton, Andrzeja Seweryna jako Tomasza Łęckiego, Maję Komarowską jako prezesową Zasławską. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W ciągu dnia słonecznie i ciepło, na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie, około 20 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali i będzie stabilne.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Roch Kowalski, mówię państwu, dzień dobry.
1: Komentarz.
4: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Myśli Politycznej imienia prezydenta Gabriela Narutowicza reprezentuje dr Roland Zarzycki. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
4: Zacznijmy od referendum w Warszawie, bo to chronologicznie świeższa informacja o tym, że nie udało się inicjatorom referendum zebrać wymaganych 100 ponad 30 tysięcy podpisów. Nieco ponad 100, około 20 tysięcy podpisów zabrakło, chociaż tak na dobrą sprawę nie wiemy, ile z nich było prawdziwych, no bo nie podlegały weryfikacji przez komisarza wyborczego. Czy to klęska inicjatorów? Dlaczego w tę inicjatywę właśnie nie włączyły się partie opozycyjne, takie jak Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, czy nawet mocno krytykująca Rafała Trzaskowskiego w Warszawie Partia Razem, panie doktorze?
5: Oba pytania są dosyć złożone i odpowiedzi nie są takie jednowyrazowe. Jeżeli idzie o kwestię tego, czy to jest klęska. Myślę, że wizerunkowo jest to na pewno może nie klęska, ale potknięcie, bo jednak jeżeli angażuje się takie siły, angażuje się czas ludzi, angażuje się jakieś też nadzieje, oczekiwania, a potem wszystko spala na panewce, to oczywiście pojawia się rozczarowanie. Jest to także, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju potknięcie koordynatora tej całej zbiórki jako kogoś, kto próbuje być oddolnym liderem politycznym i to też jest znaczące. Natomiast jednocześnie wskazuje to na pewien jednak potencjał taki polityczny, przedwyborczy i pozwala budować jakiegoś rodzaju strukturę osób, które sprzeciwiają się rządom Trzaskowskiego w Warszawie. Więc w kontekście tego, co czeka nas w przyszłorocznej kampanii wyborczej, myślę, że to jest jakiś potencjał, który można ocalić, wykorzystać, jeżeli mówimy z perspektywy obozu opozycyjnego. Mhm. Więc w tym sensie coś się wydarzyło znaczącego jednak. Druga rzecz to jest pytanie, jeszcze ciekawsze powiedziałbym, to znaczy pytanie, dlaczego inne partie się nie włączyły. I teraz moja taka szybka diagnoza jest taka, że po prostu nie miały w tym jakiegoś wielkiego interesu. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że to, że prezydent, że Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, nie jest dla nich jakoś bardzo szkodliwe. To znaczy Trzaskowski nie jest, powiedziałbym, jakimś bardzo aktywnym prezydentem. Po prostu w Warszawie żyje się dobrze. Sprawy toczą się swoim torem. W Warszawie pracuje mnóstwo wysoce wyspecjalizowanych, kompetentnych urzędników, którzy zarządzają tym miastem. A właściwie Trzaskowski jest po prostu jakąś tak

0: jakimś takim patronem tego wszystkiego, ale bardziej wizerunkowym jest po prostu, niż to, że jest sprawnym zarządcą tego wszystkiego. Myślę, że tego w tym wszystkim nie widać i też wydaje się, że po tych sytuacjach, w których Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie w całym kraju i to nie raz, rozgrywka o jego wizerunek nie jest już tak istotna politycznie. To znaczy w jakimś sensie prawdopodobnie opozycja spodziewa się, że on już kolejnej szansy i tak nie będzie dostawał, w związku z tym nie ma się tutaj o co bić. I to jest jakby jeden powód, czyli ten Trzaskowski, który nie jest po prostu jakoś szczególnie znaczący, jest raczej już teraz nie pierwszolinijnym politykiem Platformy Obywatelskiej. Z drugiej strony istotne jest to, że zaangażowanie w taką zbiórkę to jednak jest energia, to jest czas ludzi, to jest mobilizacja, która prawdopodobnie, można się było spodziewać, zakończy się właśnie potknięciem, czy właśnie niezrealizowaniem celów. W związku z tym mogłoby zadziałać demotywująco na elektorat poszczególnych partii, które by się rzuciły w tą akcję, w wir tych działań. Czyli na przykład, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zaangażowałoby swoich aktywistów w Warszawie, to skończyłoby się jakiegoś rodzaju właśnie porażką. No to po co takie doświadczenie na rok przed wyborami, kiedy za chwilę znowu trzeba będzie mobilizować tych ludzi do działania. W związku z tym z czystej ostrożności myślę, że partie opozycyjne nie zaangażowały się w tę akcję. Natomiast tutaj jeszcze ostatnia uwaga, zanim weszliśmy na antenę, to słyszałem głos posła Koniecznego, który właśnie mówił, że Trzaskowski jest lubiany przez warszawiaków. Ja powiedział, nie jestem przekonany co do czego, czy Rafał Trzaskowski jest lubiany przez warszawiaków. Warszawiacy są pragmatyczni i po prostu dopóki żyje się dobrze, to prezydent Warszawy jest lubiany. A czy to jest Rafał Trzaskowski, czy nie Rafał Trzaskowski, to jest jakby zupełnie inna sprawa.
1: No i tu jest w Warszawie też jeszcze jedno pytanie. Kto, jeśli nie Rafał Trzaskowski i nie Platforma Obywatelska? To znaczy nie ma żadnej innej siły, która chociażby pokazywałaby, że jest w stanie, że ma możliwości przejąć władzę w tym mieście. To ze stolicy obecnej Polski przenosimy się do byłej stolicy Polski, do Krakowa.
0: Oczywiście.
1: I jak pan patrzy na wyniki właśnie tamtych wyborów? Czy można je przekładać, bo to pytanie, które powraca, czy można je przekładać na politykę centralną? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to dlaczego?
0: Tak, na pewno można szukać analogii. Oczywiście polityka lokalna rządzi się swoimi prawami i te lokalne układy sił, sympatie, antypatie mają większe znaczenie. To znaczy ktoś, kto jest nawet właśnie politykiem niezależnym, ma znacznie większe szanse lokalnie niż oczywiście w wyborach ogólnokrajowych, gdzie jednak ten potencjał instytucjonalny, finansowy, dużych partii no, dominuje całą rozgrywkę. Natomiast to, co widzimy w Krakowie, trochę właśnie w kontekście też tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą w kontekście Warszawy. To jest to, że odrzucenie konkretnego polityka nie oznacza odrzucenia całej formacji politycznej, tak? To znaczy zaufanie straciło w Krakowie, zaufanie stracił konkretny polityk, ale partia może wystawić innego polityka, który może odzyskać zaufanie, sympatię ludzi. I w tym sensie, znowu wracając jeszcze na chwilę do Warszawy, można powiedzieć, że trochę chodzi o Rafała Trzaskowskiego, ale jednak trochę nie o niego chodzi, dlatego że jeżeli doszłoby do takiej ostatecznej decyzji wśród warszawiaków, czy mają prezydenta, który pochodzi, czy prezydentkę z Platformy Obywatelskiej, czy nie, to po prostu głosowaliby za Platformą, a nie za konkretną osobą prawdopodobnie. I teraz jakby widzimy to trochę też w Krakowie, że ta rozgrywka jest z jednej strony rozgrywką, w której niezależni kandydaci mają swoje mocne wejście, ale z drugiej strony jednak te barwy partyjne się liczą. I jest to taka rozgrywka. Tutaj oczywiście też pojawia się pytanie o to, no, jakie ostatecznie są szanse tych niezależnych kandydatów, czy rzeczywiście oni są w stanie się przebić na fotel prezydencki. No, widzieliśmy jakiś czas temu taką też próbę we Wrocławiu, ale w Krakowie powiedziałbym, może tak, sytuacja dojrzewa do tego, żeby to się w końcu działo dosyć systematycznie, że ci niezależni kandydaci wchodzą jako prezydenci miast i na to widzimy jakieś tam szanse w Krakowie. I teraz pytanie, czy to ma szansę się przenieść na politykę ogólnokrajową? Czy niezależni politycy mają szansę na to, żeby startować na przykład z list partyjnych, żeby nie będąc członkami partii gdzieś tam wchodzić wysoko? Myślę, że to, co jest tą analogią, którą możemy znaleźć, jest to oczekiwanie obywateli. To znaczy ludzie chyba coraz wyraźniej dają znak, i to też widać w różnego rodzaju sondażach, że że zależy im na wyjściu poza te utarczki, kłótnie,

0: mimozje partyjne i chcieliby mężów czy żon stanu, które by brały odpowiedzialność za kraj, niekoniecznie pod flagą tej czy innej partii. Więc to jest trochę oczekiwanie ludzi. Na ile to się przekłada na praktykę, to jest jakby inna sprawa. Natomiast jest to jakoś symbolicznie znaczące.
1: To jakie przewidywania w takim razie na tę drugą turę i na wynik drugiej tury? Kto ostatecznie zostanie prezydentem Krakowa?
0: Trudno mi spekulować. Wydaje mi się, że obecny kandydat, który ma jakąś tam przewagę, będzie w stanie ją dowieść do końca. Czyli w tym sensie myślę, że Kraków ma szansę właśnie na to, żeby mieć kandydata, który przynajmniej nominalnie jest kandydatem niezależnym, prezydentem niezależnym. I na to bym stawiał. Ale oczywiście sytuacja jest dosyć trudna i złożona.
1: To panie doktorze, porozmawiajmy jeszcze chwilę o cenach paliw i o sporze pomiędzy stroną prezydencką a stroną rządową, o to, w jaki sposób ceny paliw obniżyć. Czy w pańskiej ocenie, czy to jest spór merytoryczny, rzeczywiście o konkretne rozwiązanie, czy zmniejszać na przykład VAT na paliwo, czy opodatkować nadmierne zyski koncernów paliwowych, czy to po raz kolejny, tak jak na przestrzeni ostatniego już ponad roku obserwujemy, znaczy każda ze stron chce postawić na swoim. Kancelaria premiera chce, żeby to rządowa ustawa przeszła. Prezydent nie chce dać rządowi sukcesu i chce, żeby to jego pomysł został wdrożony w życie. No i koniec końców żaden nie jest.
0: No właśnie, to jest dokładnie ta sytuacja, o której mówiliśmy przed chwilą w kontekście Krakowa. To znaczy ludzie mają prawdopodobnie już dość właśnie takich rozgrywek, w których chodzi o ten interes partyjny. To znaczy, tak jak dokładnie pan redaktor powiedział, każda strona chce, aby przeszło jej rozwiązanie, aby móc się później chwalić przed wyborcami, że tak, dzięki mnie te ceny paliw spadły. Oczywiście ceny paliw są czymś fundamentalnie ważnym, bo to dociera, można powiedzieć, ponad elektoratami. To znaczy każdy prawie jest wrażliwy na ceny paliw. To jakby też dobrze pokazuje polityka amerykańska, w której te ceny paliw są fundamentalnym elementem taktyk politycznych. Więc to jest jakby bardzo ważny obszar zabiegania o głosy i z drugiej strony właśnie oprócz tego, że chcemy się pochwalić tym, że to dzięki naszym ustawom te ceny spadły, no to dobrze też jakby z perspektywy politycznej jest pokazać, że nieskuteczna polityka drugiej strony doprowadza do tego, że te ceny cały czas się utrzymują na wysokim poziomie. Więc żyjemy w takim klinczu. I teraz ciekawym zabiegiem, ja powiem, skomentuję to trochę z perspektywy, bym powiedział, takiej technologii politycznej. Ciekawym zabiegiem jest manewr premiera Tuska, który stara się dotrzeć właśnie do jak najszerszego grona odbiorców z bardzo prostym komunikatem, że prezydent Nawrocki działa w taki sposób na swoją korzyść, na korzyść swojej formacji politycznej, że ofiarami tego całego procesu są zwykli Polacy i Polki. I to jest bardzo mocny przekaz polityczny, który trafia, tak jak powiedziałem, do bardzo wielu ludzi i trafia też w dobrym momencie, czyli jakby, no, można powiedzieć, na około rok przed wyborami. Więc ja bym bardziej tę całą sytuację traktował jednak w kategoriach rozgrywki polityczno-wizerunkowej. Co nie zmienia faktu, że samo rozwiązanie proponowane przez premiera Tuska, które miałoby polegać na opodatkowaniu tych nadzwyczajnych zysków firm sektora, jest sensownym rozwiązaniem. I właściwie dlaczego nie rozmawiać o tym, aby wdrożyć oba rozwiązania, czyli zarówno to, jak i to dotyczące VAT-u.
1: Tylko tak sobie myślę w kontekście tego, o czym pan mówi, panie doktorze, że koniec końców to rząd ma wcześniejszą weryfikację wyborczą niż prezydent. To znaczy, jeśli mówi pan o tym, że wyborcy są już zmęczeni właśnie tym ciągłym patrzeniem przez pryzmat partyjny polityków, no to najpierw wybieramy rząd, a potem prezydenta, jeśli wie pan, co sugeruje.
0: Oczywiście tak, zdaję sobie sprawę, ale jednocześnie można dosyć prosto tutaj zwrócić uwagę na to, że jednak prezydent nie odpowiada tylko za swój wybór, dlatego że prezydent gra jednak w pewnej szerszej drużynie prawicowej, na przykład jest sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym no, trudno byłoby nie dostrzegać tego, że w jakimś tam sensie szkodzenie czy podstawianie nogi rządowi premiera Tuska nie jest korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, co z kolei jest spójne z sojuszem prezydenta i obozem Jarosława Kaczyńskiego.
1: Doktor Roland Zarzycki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Myśli Politycznej imienia prezydenta Gabriela Narutowicza. Bartosiewicza. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze.

0: Doktorze, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Dzień w sieci należał, należy do Krakowa. Zaraz sprawdzimy. Wybory prezydenta miasta mają największe zasięgi i reakcje. Ponad dwa razy więcej niż drugi temat. Szczyt przypadł w niedzielę między 21 a 23, kiedy spływały wyniki głosowania na prezydenta Krakowa. I premier jest jedynym politykiem, który prowadzi dziś, wczoraj, dziś własny przekaz, bo ja myślę, że będzie kontynuacja. Dwa jego wpisy o walce z przestępczością i o cenach paliw zebrały razem blisko 12 tysięcy reakcji. W jego temacie wszystkie cztery główne wątki angażują powyżej swojej obecności. Dobrze. To teraz po naszemu. Kamil Smogorzewski, to jest Futura. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie Kamilu, co to są zasięgi?
4: To jest...
3: Jak się je liczy, sprawdza? To jest zasięgi... to, jak często oglądamy, jak często klikamy, czy w ogóle zwracamy uwagę, przykuwamy wzrok?
4: Zasięgi to jest taka miara potencjalnego dotarcia albo tego, jak dużo osób mogło zobaczyć dany materiał. Właśnie dotarcie jest lepszą miarą, bo pokazuje nam już trochę bardziej, kto i kiedy obejrzał na przykład rolkę, kto kiedy przeczytał jakiś artykuł.
3: Wystarczy, że się na niej zatrzymamy, czy musimy w nią kliknąć? To jest taka moja ciekawość.
4: Zatrzymamy, taki ciekawostka z obszaru technologii. Google już wie, co będziemy albo kiedy będziemy chcieli coś obejrzeć w momencie, kiedy wyciągamy telefon z kieszeni. No już wtedy jesteśmy zapisywani.
3: W ogóle nie jestem zaskoczona, bo jak wchodzimy do sklepu, to przynajmniej niektóre już wiedzą, co chcemy kupić.
4: Czasem tak jest rzeczywiście, no, ale to na razie jeszcze jest dość odległa pieśń przyszłości, żeby wszystkie sklepy tak miały, żeby nam, nie wiem, na półkach podświetlały rzeczy, które rzeczywiście chcemy kupić, albo które są nam potrzebne, albo które wcześniej sobie zapisaliśmy na liście. Mhm.
3: Kto dostaje cięgi w internecie przez wybory w Krakowie?
4: Och, no to zależy, w której bańce, na którą bańkę spojrzymy. Dzisiaj jest Dzień Serca, tak?
3: No to tutaj to bądźmy łagodni dla siebie, tak?
4: Z mojego podwórka sobie myślę, że są dwa obszary. No serduszka, wiadomo, każdy zna serduszka w internecie, które najczęściej pokazują, czy daną sprawę lubimy, ale czasem też ironicznie możemy się odnieść serduszkiem do pewnego wpisu albo do pewnej wypowiedzi polityka. Ale druga sprawa jest taka, że aktywność fizyczna, oczywiście ja popieram, rękami i nogami się do tego, pod tym podpisuję. Natomiast to, co czytamy i to, co piszemy w internecie, no również powoduje szybsze bicie serca.
3: Czyli ale
4: dzisiejszy dzień jest tak naprawdę doskonałym momentem,
3: nie wiem, czy o taki
4: żebyśmy
3: wysiłek
4: porozmawiali, żebyśmy porozmawiali o tym, co się dzieje.
3: Mm-hmm. Wysiłek intelektualny, mówi pan, no dobrze.
4: No to oczywiście, że tak. Natomiast kto rzeczywiście najwięcej cięgów zbiera, no to z jednej strony chyba jednak... Jakby to powiedzieć.
3: Śmiało. Proszę się nie obawiać.
4: To powiedzieć. Największe cięgi zbiera wszystko to, co się wydarzyło przed. Znaczy te rozbudzone nadzieje na to, że być może kandydatka Koalicji Obywatelskiej zdobędzie ponad 30% i twierdzenia mówiące o tym, że na przykład Daria Gosek-Popiołek wyprzedzi, albo że nie ma opcji, żeby Aleksandra Owca wyprzedziła Darię Gosek-Popiołek. No, we wczorajszym badaniu widzimy też, że sondaże były na cenzurowanym, to znaczy jak tam wcześniej pokazywały i jak exit poll pokazał wyniki po 21 albo o 21. No więc wydaje się, że no oczywiście w tej bańce antygibałowej, w cudzysłowie oczywiście, no będziemy mieli też informacje o tym, czy kandydat w drugiej turze ma te długi u swojego ojca, czy nie ma, jakie są powiązania.

0: między nim a światem deweloperskim w Krakowie, czy są
1: no,
0: czy
1: ale jest o tym to już kiedyś Jacek Majchrowski mówił, prawda?
0: No właśnie, właśnie i ta książka uwagę, teraz krąży.
1: No i krytykował Łukasza Gibałę, mówił, że to jest ostatni człowiek, na którego on zagłosuje.
0: Ciekawe, kto byłby pierwszy.
1: Prawda? Swój głos wycofała też Małgorzata Wasserman i to mogło się przyczynić do porażki w starciu z Miszalskim, z panem Miszalskim. Więc jest sporo wątpliwości. Ja jestem przekonana, że one, delikatnie mówiąc, wypłyną, że teraz praca w re, prawda? Żeby wyciągnąć wszystko, co się da.
0: Tak. No kandydatka koalicji pani Piątkowska już podczas chyba wieczoru wyborczego powiedziała, że w zasadzie to na zawsze miała serce po lewej stronie.
1: O.
0: No to już wiemy, że ta walka o wyborcę antygibałowego, znowu tak powiem, bo to jest dużo lepiej oddaje lokalną politykę niż jakieś partie polityczne z tej ogólnopolskiej polityki. No więc to będzie walka, która, no to profesor Flis powiedział, że to wcale może nie być takie pewne, że
1: no tak, on przypomina wybory, w których to ktoś, kto zdecydowanie wygrał pierwszą turę, drugą przegrywa i to wcale nie myślimy, znaczy nie musimy myśleć tylko i wyłącznie o lokalnych, bo ostatnie prezydenckie.
0: Ale z drugiej strony też zależy, kto mówi, bo jak Daria Gosek-Popiołek powiedziała podczas wieczoru wyborczego, że było tak, że prezydenci, znaczy kładli się, a kandydaci jako prezydenci budzili się jako przegrani, no to akurat w kontekście wyniku Darii Gosek-Popiołek było to dość absurdalne. No ale już jeśli odniesiemy to do rywalizacji pomiędzy Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską, to rzeczywiście może mieć tutaj zastosowanie. Natomiast
1: jest, nikt nie może spać spokojnie, to bez dwóch zdań wybiera.
0: No po to jest kampania, żeby te nadrobić te punkty procentowe, no albo stracić, jeżeli nastąpi jakaś spektakularna wpadka albo klęska. Natomiast jeśli chodzi o to, co w internecie się dzieje wokół wyborów, no tutaj wybrzmiewa taka dychotomia pomiędzy tym, czy Koalicja Obywatelska straciła na tych wyborach, czy nie. Znaczy, czy Monika Piątkowska rzeczywiście przegrała też tak symbolicznie, czy nie. No i tutaj wcale nie jest takie pewne. Znaczy, internauci, tam jest, nie wiem, 40 parę do 50 parę procent. 50 parę to jest oczywiście taka narracja, że Koalicja Obywatelska no jednak nie dowiozła, znaczy, że coś tam złego się dzieje, że to może być w dalszej konsekwencji sygnał ostrzegawczy dla Koalicji Obywatelskiej, ale 40 parę procent mówi, że tak jest.
1: No tak, bo są bardzo duże wątpliwości, czy te lokalne samorządowe wybory mają takie rzeczywiste przełożenie na ogólnokrajową politykę. Mhm. Tam się w Krakowie za dużo wydarzyło, żeby to przełożenie było takie proste. Ale jak weźmiemy pod uwagę brak struktur Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, bo przecież nasz gość się uśmiecha, to od razu państwu podpowiem. Przecież struktury zostały rozwiązane. Przecież na ratunek ruszał Donald Tusk, pani Piątkowskiej, prawda? Więc kto wie, czy jej wynik nie jest jednak sukcesem, biorąc pod uwagę całe zaplecze.
0: No, wspominałem o tym symbolicznym zwycięstwie albo przegranej i gdyby tylko pani Monika Piątkowska przekroczyła te 30%, no to byśmy byli w zupełnie innej sytuacji. Znaczy to symbolicznie 29,9,
1: no
0: a 30%.
1: No właśnie, ale było tak blisko. Jest jednak, tak?
0: Tak, jest to i komunikacyjnie
1: miejsca po przecinku
0: też
1: mają znaczenie. No
0: dokładnie tak. Zabrakło kilkuset pewnie głosów. Natomiast no, nie można tego traktować jako porażkę. Monika Piątkowska weszła do drugiej tury. Różnica to jest kilka punktów procentowych. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie teraz ze zbieraniem tego elektoratu. Albo przynajmniej z prowadzeniem kampanii w tę stronę, żeby wyborcy, którzy chcieliby zagłosować na Łukasza Gibałę, zostali w domu. No bo przecież w kampanii nie chodzi tylko o to, żeby pozyskać nowe głosy, ale też żeby odebrać jakkolwiek głosy przeciwnikowi. No ale też trzeba pamiętać, że to były takie narracje, że Kraków konserwatywny, tutaj na pewno partia Razem będzie miała 1-2%. No
1: ja się
0: okazało,
1: podobnie jak część.

0: internautów, bo to zdaje się na partię Razem, w ogóle na lewicę największa kpina spłynęła, tak? Ta internetowa.
1: Tak, tak, tak. No a tutaj ponad 7% kandydatka partii Razem. No więc rzeczywiście ja się zgadzam, że te lokalne wybory mają i nie mają przełożenia na tą ogólnopolską politykę. Może odwrotnie, jest trochę większy przepływ, ale no, z zaciekawieniem będziemy obserwować.
0: A jak się ma w sieci referendum, które się nie odbędzie, to warszawskie, w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego, bo już wiemy, że za mało głosów zostało zebranych, żeby referendum się mogło odbyć.
1: No ono się pojawiło we wczorajszych tych najbardziej zasięgowych tematach. Natomiast to wcale nie jest tak, że internauci jakoś szczególnie negatywnie podeszli do tej całej sprawy. Znaczy, z tego co pamiętam, tam około 60% wypowiedzi były wypowiedzi sugerujące, że no okej, Warszawa nie chce zmienić prezydenta. A nie, że to zupełne fiasko tych organizatorów i w zasadzie powinni zapaść się pod ziemię. No ale z drugiej strony, no nie zebrać 130 tysięcy podpisów pod wnioskiem referendalnym
0: nie
1: w Warszawie.
0: Nie zebrać 3 tysięcy? W Krakowie?
1: I nie zebrać 3000 w Krakowie, prawda? Tak. Trzeba albo mieć rzucane pod nogi kłody zewsząd, albo być tak niesprawnym organizacyjnie, żeby rzeczywiście...
0: Albo Rafał Trzaskowski jest tak popularny w stolicy.
1: Albo tak, albo po prostu warszawiacy nie widzą alternatywy.
0: Właśnie. Ksiądz Adrian nie pytał internetu, czy wolno mu przebaczyć. Wygłosił homilię, powiedział o miłości i przebaczeniu, a Polska Sieć natychmiast zrobiła z tego referendum nad tym, jak daleko właściwie powinno ingerować chrześcijaństwo w nasze życie. Ta sytuacja z Jarosławia i ksiądz, który został poszkodowany w ataku nożownika i niezwykle autentycznie brzmiały jego słowa, bo nawet jeśli czytał je z kartki, to nie miało większego znaczenia. Jak to odebraliśmy?
1: W gruncie rzeczy dobrze, znaczy 3/4 opinii, 3/4 opinii było pozytywnych, ale no blisko 25 czy tam ponad 25% komentarzy było negatywne. Ja sam widziałem memy z przeróbkami księdza, który stoi na ołtarzu i tą homilię mówi. Gdzieś tam mi się na tablicy wyświetliło. Więc to nie jest tak, że się zjednoczyliśmy, ale rzeczywiście dostrzegliśmy, że i połączyły się te bańki w pewnym momencie, że choć raz ci, którzy wcześniej byli antyklerykalni na przykład, mogli się zgodzić z księdzem.
0: Ja a zwłaszcza, że była też reakcja episkopatu szybsza niż zwykle, prawda? I
1: tak.
0: Jestem ciekawa konsekwencji tej homilii, takiej trochę odsuniętej w
1: Obawiam
0: czasie.
1: Się, że jutro już nikt nie będzie o tym pamiętał w internecie.
0: Taki jest internet, czy my tacy jesteśmy?
1: Tacy my jesteśmy w internecie.
0: Czy takie są algorytmy?
1: Tacy my jesteśmy w internecie.
0: No właśnie, bo to one, ja zapytałam o algorytmy, bo to one często zarządzają naszą zbiorową wyobraźnią.
1: Tak.
0: Dziękuję bardzo, Kamil Smogorzewski, Res Futura, o tym, jacy jesteśmy.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Agaton Koziński, publicysta, komentator Dziennika Polska. Dzień dobry, redaktorze.
3: Dzień dobry.
0: Żona Nikosia ma też pewną sprawę do załatwienia z panem prezydentem, bo on w swojej książce tej słynnej, którą napisał pod pseudonimem, twierdzi, że była prostytutką. Żona Nikosia protestuje i próbuje od miesięcy dostarczyć pozew panu prezydentowi. Niestety nie odbiera korespondencji. No ale to tylko jeden z aspektów tej sprawy. Pan prezydent nie zdecydował się na wyjaśnienie tej sprawy w trybie wyborczym w czasie kampanii. Co może teraz zyskać albo stracić?
3: Znaczy, no, przede wszystkim mam nadzieję, że wyjaśnimy prawdę. Sprawa jest o tyle ciężka, ponieważ, tam był najbardziej kontrowersyjny w tej całej sprawie, moim zdaniem, był moment zwodowania tejże informacji. No, słuchamy tutaj, w artykule było dwóch świadków, teraz cytujecie państwo redaktora naczelnego Onetu, który mówi, że świadków jest więcej, czyli redakcja...
0: Ja to wyjaśnię. Za

0: O tym, co mówi redaktor Stankiewicz, dwóch z tych świadków złożyło pisemne zobowiązanie stawienia się przed sądem.
1: Tak, tak, tak. Nie chodzi mi o to. Chodzi o to, że redakcja prowadziła długie, skoro jest tylu świadków, więcej niż dwóch, odwołuję się do słów tych, tego wcześniej nawet nie słyszałem, redaktora naczelnego Onetu, skoro jest więcej niż dwóch świadków, tacy ludzie nie przechodzą z tragarzami koło redakcji, to raczej redakcja musiała pojechać do Trójmiasta i ich poszukać. To były wielotygodniowe pewnie pracowanie.
0: Miesięczne, jak mówili
1: Albo nawet
0: obaj.
1: Miesięczne. W związku z tym sprawa została zwodowana na 4 dni, jeśli dobrze pamiętam, przed drugą turą wyborów prezydenckich. No, taki moment bardzo nieprzypadkowy, moment, który mógł wstrząsnąć, wstrząsnął zresztą. Pamiętam, akurat byłem u państwa tutaj w studiu i komentowałem tę sprawę na bieżąco i sam nie do końca zdążyłem przeczytać artykuł, bo to poszło rano. Natychmiast trzeba było go komentować i ten szok, jak to, w jaki sposób to ugryźć, to było szalenie skomplikowane i moment tego odpalenia był moim zdaniem nieprzypadkowy, właśnie miał służyć temu, żeby ten efekt szoku wywołać i wpłynąć na wynik wyborów. I to jest największa kontrowersja tak naprawdę wokół tej sprawy, jaka była. Prezydent musiał podejmować szybkie decyzje, nie zdecydował się na proces w trybie wyborczym, wychodząc z założenia, że więcej zamieszania z tym wszystkim nie będzie dla niego politycznie korzystne. Wynik wyborów był taki, jaki był.
0: No tak, bo rozstrzygnięcia w trybie wyborczym
1: 24 godziny, 48 godzin. Tak, tak. No tutaj zaufanie do sądów jest niewielkie, no bo tutaj cała materia jest. No, pamiętamy tą historię, zwodowany artykuł, potem wypowiedź Donalda Tuska w telewizji Polsat, który opowiadał o sobie znanym panu Murańskim, który no może jest i znany, chociaż ja go wcześniej nie znałem, pewnie w niektórych kręgach był znany, ale czy taką osobę można uznać za wiarygodną? I tutaj moim zdaniem cały proces będzie się wokół tego rozstrzygał, więcej niż dwóch świadków, tylko ilu z tych świadków będzie miało choć jakąśkolwiek elementarną ludzką wiarygodność? Czy będziemy mówili o ludziach z tak zwanego marginesu, właśnie prostytutkach, ludziach związanych ze światem mafii
0: i tak dalej, i tak dalej.
1: Ludzie, którzy parają się działalnością albo przestępczą. W skrócie, ludzie parający się działalnością przestępczą z definicji mają obniżoną wiarygodność, bo wychodzimy z założenia, że są gotowi skłamać w każdej sytuacji.
0: Jeden z tych świadków redaktorów Stankiewicza i Harłukowicza, czy Onetu, to jest kolega ze studiów Karola Nawrockiego. To nie jest człowiek z świata przestępczego.
1: Aha, studia i świat przestępczy, nie to się wykurza?
0: Nie. Jak twierdzi,
1: nie wiem, kim są ci świadkowie, mówię o...
0: Ja mówię o jednym z nich. Ja no też dobrze. Nie wiem, ale
1: tak naprawdę to
0: się,
1: będzie przesądzające.
0: Tak.
1: To będzie przesądzające o tym, czy ta sprawa jest, czy ta sprawa zostanie jednoznacznie rozstrzygnięta, czy nie. To jest kluczowa informacja, wiarygodność świadków. Jeżeli sąd uzna, że świadkowie są wiarygodni i należy wziąć ich słowa pod rozwagę i są kluczowe, a nie mataczą, nie kłamią, nie chcą jakichś innych korzyści z tego powodu uzyskać, obarczyć byłego kolegę, z którym kiedyś tam stali na bramce, no bo to, że był Karol Nawrocki ochroniarzem, wiadomo, od bardzo dawna. Bardzo wiele motywacji tam będzie i to jest kwestia właśnie dla sądu, na ile można dać posłuch, na ile te wyznania, no zakładam, że to i też to śledztwo będzie kluczowe, no bo czy te zeznania będą uzgodnione, czy będą sprzeczne, czy będą się powtarzały, no wiele różnych zagadnień. Wiarygodność świadków tutaj przesądzi o wyniku całego, przesądzi o wyroku.
0: Łukasz Gibała chce przewietrzyć Kraków, jeśli chodzi o elity. To są słowa dosłownie sprzed chwili z jednego z wywiadów. Jest człowiekiem spoza układu Łukasz Gibała?
1: Znaczy, bardzo trudno jest powiedzieć, kim jest Łukasz Gibała. Dlatego ja się zawsze bardzo wstrzemięźliwie podchodzę.
0: Na pewno jest waleczny i wytrwały.
1: Ale ja też jestem waleczny i wytrwały, a nawet się nie ocieram ani o prezydenta Krakowa, ani nawet o prezydenta naszego ukochanego Płocka.
0: Musiałby pan mieć takie środki, jak pan Łukasz Gibała, żeby zorganizować referendum.
1: Moja intuicja jest taka, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia środków, ale też kwestia bardzo wielu różnych cech, które trzeba mieć, żeby walczyć o takie stanowisko. Ja takich cech wiem w sobie, że nie mam, dlatego jestem tutaj z panią, rozmawiamy o naszym ukochanym Płocku, a nie w tym, że Płocku przebijamy się łokciami na poziomie Rady Miasta.
0: Trzeba mieć też zespół cech, żeby być redaktorem Kozińskim, to też w ogóle bez dwóch zdań.
1: Ale inny zestaw cech niż zestaw cech potencjalnego radnego Płocka, nie mówiąc już o prezydencie Płocka. Ja do takich funkcji politycznych nigdy nie aspirowałem i mam nadzieję, że nigdy nie będę aspirował, a gdybym, nie daj Boże, coś mi odbiło, liczę, że pani redaktor Żochowska po starej znajomości powie: stary, puknij się w głowę. Nie po to kończyłeś Małachowiankę, żeby się teraz wygłupić. Także tutaj jest, to jest jedna część odpowiedzi.
0: To znaczy tak, to ja gwarantuję, tak. Może nie w tej formie, ale...
1: A druga część odpowiedzi brzmi następująco.

0: gorąco. Nikt nie wie, kim jest Łukasz Gibała. Właśnie dlatego ja zawsze jestem bardzo wstrzemięźliwy i troszkę z lekkim rozbawieniem słucham tych wszystkich poważnych analiz, które mówią, co wynik w Krakowie mówi nam o polityce ogólnopolskiej. No nic tam nie mówi o polityce ogólnopolskiej, ponieważ nie ma w polityce ogólnopolskiej jakiejkolwiek partii, która by choć trochę była zbliżona do Łukasza Gibały. Proszę zwrócić uwagę, jaki Łukasz Gibała zawiera w sobie zestaw sprzecznych cech. On jest trochę konserwatywny, ale jest jednak bardzo liberalny, bo należał do ruchu Palikota. Jest bardzo establishmentowy, bo wywodzi się z tych najbogatszych krakowskich rodzin, a z drugiej strony przedstawia się jako antysystemowiec. No nie da się łączyć tak sprzeczności, nie da się być jednocześnie czarnym i białym, a Łukasz Gibała taki jest.
1: No ale może to wystarczy, żeby... Bo on...
0: Na Kraków pewnie wystarczy, ale w żadnych cech, ale...
1: Ja nie chcę deprecjonować tutaj Krakowa. Chodzi o to, czy mieszkańców tego miasta, ale od wielu dni zastanawiamy się z naszymi gośćmi, ekspertami nad tym, że trudno go umieścić w krajowej polityce, bo...
0: No bo rzeczywiście, jest inny, tak.
1: Tak, jest Sui inny, ale też argumenty za referendum i teraz te dominujące w kampanii, nie tylko z jego strony, ale też no, jego rywalki w drugiej turze głosowania, są naprawdę samorządowe. Chodzi o strefę czystego transportu, chodzi o bilety, chodzi o metro.
0: To, to jest oczywiście retoryka, która pada w kampanii wyborczej. Tam chodzi o Łukasz Gibała jest sui generis, sam z siebie, jedyny w swoim rodzaju, dlatego że prezydent Majchrowski, to jest ten prezydent, który rządził do 2024 roku przez 21 lat, też był sui generis. On był teoretycznie człowiekiem lewicy, bo pierwsze wybory wybrał z poparciem SLD.
1: No ale on ostrzegał przed Łukaszem Gibałą.
0: No ale właśnie do tego zmierzam. Musimy pamiętać, kim był Łukasz profesor Majchrowski, jaki system władzy stworzył w Krakowie. Właśnie system rozciągnięty od prawa do lewa. Miał zwolenników wszędzie. Umiał się dogadywać właściwie z wszystkimi krakowskimi koteriami i stworzył w ten sposób sobie mały pomnik w tym mieście. No tylko jak każdy pomnik, miasta to są żywe organizmy i pomniki ładnie wyglądają na placach, ale nie w ratuszach. I ludzie, którzy czuli się odrzuceni przez układ stworzony przez pana Majchrowskiego, zaczęli rosnąć w siłę. I właśnie ich emanacją jest Łukasz Gibała i dlatego on jest po prostu inny niż był profesor Majchrowski. Ale dlatego, ponieważ Majchrowski był nie jedyny w swoim rodzaju, nie było drugiego takiego polityka, nie mówiąc o szerszych formacjach, do których dało się go porównać, Łukasz Gibała jest dokładnie taki sam. On jest przeciwieństwem pana Majchrowskiego. On obiecuje, mój Kraków będzie inny. Bo to jest, pani dała przykłady, takie najbardziej rzucające się w oczy, ceny biletu, strefa czystego transportu, to co wychodzi w sondażach, ludzi najbardziej denerwuje.
1: Zatruszenie miasta, restrukturyzacja,
0: Ale tam zastrzeżenia takie moim zdaniem są głębsze. Po pierwsze, Aleksander Miszalski był zwyczajnie Ciachowy. Kraków to jednak jest stare miasto, ludzie lubią, żeby przynajmniej to wyglądało.
1: A skąd pan wie? Ja nie wiem. Był Obciachowy?
0: No pełno, te filmiki, co znaczy? Chodziły, no tańczył na dachu, tańczył w klubie nocnym o drugiej w nocy ze szczotką, no to ja to widziałem w mediach społecznościowych, no zakładam, że w Krakowie takich rzeczy było więcej. Ludzie, to jednak Kraków to musi być profesor.
1: Może był blisko ludzi, po prostu.
0: No blisko ludzi, ale nie blisko szczotki. No możemy się śmiać, bo to już jest pan...
1: Pan Nikt.
0: No w Płocku mamy poważniejszego prezydenta. To trzeba mu oddać.
1: Od wielu, wielu lat
0: od wielu, wielu lat. Dobrze. Chociaż do Majchrowskiego, bo daleko.
1: Dobrze, ale w Warszawie też mamy prezydenta od wielu, wielu lat, bo chciałabym jeszcze zdążyć.
0: No i pozostanie jeszcze, tak.
1: I pozostanie.
0: Do 2029, tak?
1: Teraz będziemy analizować, dlaczego tylko 111 tysięcy głosów zebrali ci, którzy chcieli.
0: Jeśli zabrali, referendum. Bo nikt tego nie policzył.
1: No tak, ale może... Warszawiacy lubią pana prezydenta Trzaskowskiego i to nie nieudolność zbierających głosy, tylko popularność prezydenta zwyciężyła.
0: No wiele różnych płaszczyzn, popularność prezydenta oczywiście również, ale przede wszystkim wszystkie wielkie miasta rządzą się według tego samego formatu, za wyłączeniem oczywiście Krakowa, bo Kraków jest inny, wszystkie pozostałe miasta to są ludzie mający liberalno-lewicowy profil polityczny i tego typu polityków są na swoim czele, a jeżeli widzą, że może się zachwiać ich prezydent i w to miejsce, nie daj Boże, wejdzie jakiś konserwatywny polityk, a już najgorzej byłaby to był ktoś z PiSu, no to absolutnie nie i to konserwuje jakiekolwiek zmiany. Najgorszy prezydent Warszawy, mający poparcie liberalno-lewicowych partii, będzie lepszy niż najlepszy prezydent z PiSu, a póki system jest zero-jedynkowy, a w wielkich miastach jest system zero-jedynkowy, prezydent popierany przez Koalicję Obywatelską dostaje około 70-70% głosów, a kandydat popierany przez PiS dostaje 25-30% głosów, a reszta się nie liczy, no to

0: w takich wielkich miastach będzie układ obowiązywał, a taki układ chyba za wyłączeniem Wrocławia, co pokazały ostatnie wybory, cały czas się utrzymuje w wielkich miastach, no to puty co w dużych miastach tego typu referenda są tylko i wyłącznie przepalaniem środków, czasu i energii i niczemu to nie zmieni. Kraków jest wyjątkowy, można zastanawiać się nad referendami w trochę mniejszych ośrodkach. Bardzo słabo wygląda prezydent Rzeszowa, on nie ma dobrych opinii, a akurat tam poparcie dla liberalno-lewicowych kandydatów jest dużo niższe niż w największych miastach. Mówi się o Białymstoku, mówi się o Kielcach. Ale to są już miasta drugiej, trzeciej kategorii, jeśli chodzi o wielkość, jeśli chodzi o rozpoznawalność, jeśli chodzi o wagę w skali kraju. W tych największych miastach układ jest zakonserwowany i pewnie jak za 10 lat się spotkamy w tym studio, będziemy rozmawiali o wyborach prezydenckich, to nie musimy rozmawiać, wystarczy odtworzyć tą taśmę, którą teraz nagraliśmy i będzie się zgadzało.
1: Będzie to samo. To jeszcze Kraków.
0: Już się nie nagrywa na taśmy chyba, nie?
1: Rzeczywiście.
0: Nie otworzy się taśmy. No może nie. Na twardym, a w chmurze będzie.
1: Już jest. Wszyscy jesteśmy
0: to
1: na podsłuchu.
0: Zapiszmy tylko datę. Jasne. I za 10
1: nie, to jeszcze Kraków, ale z trochę innej perspektywy, bo wybory samorządowe, oczywiście tych krajowych nie można przekładać na krakowskie czy na samorządowe, ale co pierwsza tura wyborów samorządowych w Krakowie mówi nam o zapleczu politycznym, o Prawie i Sprawiedliwości, o Konfederacji, o Koalicji Obywatelskiej?
0: O Koalicji Obywatelskiej mówi bardzo niewiele. Druga tura powie więcej. Najwięcej o Koalicji Obywatelskiej powiedziała porażka Miszalskiego w referendum. To jest ewidentna wpadka tej partii, porażka tej partii i teraz są konsekwencje tejże porażki. Im dłużej to trwa, tym ta porażka się jakby rozciąga. Jest to dalej ropiejąca rana. Moim zdaniem Donald Tusk nie zaryzykuje walki o zwycięstwo, bo musiałby rzucić bardzo dużo na to, musiałby naprawdę rozpalić emocje.
1: Jeszcze raz, nie zaryzykuje
0: walki o zwycięstwo.
1: W Krakowie?
0: Tak, tak.
1: Nie rzuci wszystkiego na szale, żeby wygrała pani Piątkowska?
0: Co musiałby zrobić, żeby pani Piątkowska wygrała?
1: Może niewiele.
0: Moim zdaniem dużo, no bo ona zdobyła mało głosów i nie ma z czego dobierać. No zdobyła 20-30%.
1: Niecałe.
0: Niecałe, tam 700 zabrakło. 5% niecałe zdobyła kandydatka lewicy i to wszystko głosy, jakie może liczyć. Jedyne rezerwy to są ludzie, którzy nie wzięli udziału w głosowaniach. Proszę zwrócić uwagę różnicę między frekwencją w drugiej turze wyborów prezydenckich ogólnopolskich, a teraz. To jest prawie 30%, a Rafał Trzaskowski wygrał z przewagą 2-1 z Karolem Nawrockim. Także jakby rozpalić kampanię wyborczą w standardzie ogólnopolskim na bardzo silnej polaryzacji, no to wtedy być może tych wyborców by się ruszyło i pani Piątkowska byłaby ruszona, ale porażka wtedy by bolała dużo
1: ale
0: bardziej.
1: Ale druga tura to zupełnie nowe wybory, tak mówią też eksperci.
0: Będzie gra na alibi, żeby ta przewaga pana Gibały nie była zbyt duża. Tak czuję, żeby wyciszyć jak najszybciej system.
1: Dziękuję bardzo. Agaton Kosiński z państwem w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
1: 13-latek z Książek w powiecie wążeskim miał planować atak na swoją szkołę. Policja dostała informację z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, której źródłem byli zagraniczni partnerzy. Wcześniej rano funkcjonariusze weszli do domu chłopca w plecaku przygotowanym do szkoły. Miał bagnet. W mieszkaniu miał tasak. Policja informowała również, że nastolatek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W działania włączono policjantów zajmujących się cyberprzestępczością. Chłopiec został zatrzymany, trafił do policyjnej izby dziecka. Tak, bo to dziecko. Informacja wydarzenia sprzed kilku dni. Szkoła podstawowa w Ptakach, powiat kolneński. 11-letni chłopiec przyniósł do szkoły toporek, siekierkę. I przed godziną 8 zaatakował na szkolnym korytarzu 10-letnią uczennicę. Według policji dziewczynka była przypadkową ofiarą, a ci, którzy znali tego chłopca i jego sytuację, mówili o tym, że był ofiarą przemocy rówieśniczej. Jego rodzina także to potwierdza. Chłopiec był wcześniej prześladowany i wyśmiewany przez innych uczniów. Co się z nami dzieje? Co się dzieje z młodymi ludźmi? Z nami teraz Roma Gąsiorowska, aktorka Fundacja Wuarte. Dzień dobry, pani Romo.
3: Witam serdecznie.
1: Ma pani swoje obserwacje, swoją analizę w tej sprawie. Co się takiego dzieje z młodymi ludźmi, że sięgają po takie narzędzia, żeby nie wiem, wyrazić, co czują?
2: Po pierwsze, ja dziękuję za zaproszenie, natomiast chcę od razu powiedzieć, że nie występuję tutaj w roli eksperta, dlatego że jestem aktorką i nie mam wykształcenia.

ocenia ani psychiatrycznego, ani psychologicznego. Natomiast przy projekcie, który w ramach swojej fundacji prowadzę, który dotyczy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży właśnie,

0: w sobie, nie ujawniają, nie szukają nigdzie pomocy, bo uznają, że to jest normalne, dlatego że przemoc jest normalizowana i nie ma odpowiednich narzędzi czy środków, żeby reagować odpowiednio. Wymagana jest od nauczycieli czy od służb pewna procedura, natomiast jeszcze nie ma odpowiedniej ilości szkoleń z tego, co wynika z badań, żeby rzeczywiście adekwatnie reagować prewencyjnie, żeby uniknąć sytuacji, gdzie dziecko, którego zasoby w danym momencie życia są takie, jakie są, a więc dużo bardziej ograniczone niż zdrowego dorosłego, mogły pojąć, jaka jest różnica pomiędzy fikcją a rzeczywistością i jaka jest prawidłowa reakcja i regulacja emocji, a nie poprzez tego rodzaju narzędzia, jakie udostępniają tak naprawdę kopiowane są zachowania tych wszystkich udostępnianych treści przez internet.
1: Jasne, bo skąd młody człowiek, dziecko, 11-latek, 13-latek ma wiedzieć, jeśli zanurzy się w ten świat emocji, prawda? Jeśli jest na przykład jak w sytuacji, o której wspominałam, ten 11-latek, jeśli jest ofiarą przemocy rówieśniczej, to tak, a nie inaczej wyraża tak swój bunt, lęk, nie wiem, wszystko razem. To, to jak on ma wiedzieć, jak odróżnić rzeczywistość, prawda, od tego, co go otacza?
0: Rozpoczynamy dyskusję, mówiąc o skrajnym przypadku, prawda? Odwołujemy się do sytuacji, w której dziecko zachowuje się jak, już w tym momencie dokonuje przestępstwa, co jest wykroczeniem. Natomiast bardzo dużo jest takich dzieci, które są w tak zwanej normie lub mają przeróżne diagnozy, które powodują, że też te dzieci nie do końca wiedzą, co mają z tą swoją anomalią dotyczącą funkcjonowania w społeczeństwie, które tak naprawdę w tym momencie jest dosyć chaotyczne i mamy bardzo różne sposoby wychowania dzieci, mamy różne sposoby myślenia o wychowaniu dzieci. Dzieci chodzą do różnych domów, są we własnym domu. Doświadczenia przemocy są nie tylko doświadczeniami zebranymi wśród rówieśników. Przede wszystkim przyzwolenie na przemoc jest w wielu domach polskich. I mówiąc o tym, co się dzieje ze społeczeństwem, trzeba by odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dla każdego w tym momencie definicja przemocy. Dlatego, że jest ogromna dyskusja, zmieniają się prawa, zmieniają się możliwości właśnie rozwiązania systemowe, tak jak mówię. Natomiast jeszcze nie wszędzie to dociera na tyle i nie na tyle jest to skuteczne, żeby ochronić młodych ludzi. Oni są po prostu w jakimś sensie bezbronni też przez konsekwencje, jakie ponoszą decyzji dorosłych, więc można by zacząć od tego, jak ważna jest edukacja w tym temacie, czym w ogóle jest przemoc poza przemocą fizyczną, tak?
1: Jasne,
0: Przemoc psychiczna jest tym elementem, o którym rozmawiamy. Wyśmiewanie, wyszydzanie, odrzucanie z grupy. No tak, ale czy nie, jeśli zajrzymy do, nie wiem, co piątego, co dziesiątego polskiego domu, to czy to nie jest normalne, że przy stole dziecko tak samo jest traktowane przez swojego ojca, czy czasem swoją matkę i też to jest coś, czego się uczy i potem powtarza. To, co ja zauważyłam i to, dlaczego moja fundacja powstała i dlaczego robimy projekt dotyczący komunikacji bez przemocy, to, że nie tylko edukacja dotycząca tego, czym jest przemoc, jest istotna, ale przede wszystkim rozwiązania i łączenie tego, co już jest, zasobów, które już mamy wszędzie, jeżeli chodzi o prewencję, jeżeli chodzi o rozwiązania dotyczące przemocy, edukacja w tym temacie, zarówno dorosłych, jak i młodzieży, ale przede wszystkim rozwiązania, które dają młodzieży możliwości uczenia się regulowania we zdrowy sposób własnych emocji na co dzień i stawiania granicy i wychodzenia poza przemoc, nie rozwiązaniami przemocowymi, tak? Trzeba po prostu dać rozwiązania, więc należy moim zdaniem łączyć siły jak najszybciej, bo musimy reagować natychmiast i sami siebie wyedukować i w większości zastosować po prostu narzędzia, które będą korygowały też nasze zachowania, nasze dorosłych, po to, żeby rzeczywiście ochronić dzieci. Tak wygląda moja obserwacja i to jest to, co ja robię w ramach mojej fundacji.
1: No właśnie. Pani Romo, jest pani aktorką, jest pani przyzwyczajona do tego, że przez ciało i różne w różne sposoby jest pani w stanie wyrazić swoje emocje i pokazać innym, jak to się robi. Patrzę na zdjęcia na stronie w fundacji, młodych ludzi, którzy stoją wokół pani w jakimś działaniu, tak? No, tylko fotografy, więc
0: warsztaty. Tak, to są właśnie na stronie fundacji sobie... fotografie z warsztatów, które miały miejsce w Łodzi przy współpracy z miastem Łódź i właśnie Ministerstwem Zdrowia. Te warsztaty właśnie dotyczyły komunikacji

0: bez przemocy i regulacji emocji. Dlatego, że tak jak pani powiedziała, no moja, nie tylko to jest moja praca jako aktorki, ale ja prowadzę szkołę aktorską od 14 lat i zdobyłam narzędzia pracy z ludźmi, pewnymi metodami, które uważam, że właśnie są bardzo uniwersalne, jeżeli chodzi o regulację emocji. I to jest coś, co w bardzo, można powiedzieć, że skondensowany jednak sposób, bo jakby w pigułce, ale właśnie młodzież dostawała, młodzież z klas 7 i 8 w Łodzi w tym roku podczas tych warsztatów. Miasto Łódź będzie kontynuowało ten projekt w przyszłym roku, natomiast ja już idę do kolejnych miast i to jest tylko taki moment i zapalam gdzieś w nich iskierkę budzę, ale uważam, że rzeczywiście regulacja emocji poprzez narzędzia, które dają twórcy, jest i dostępna, i bardzo ważna, żeby wyrazić siebie w sposób, który nie jest właśnie przeciwko komuś, tylko jest twórczy i pokazuje dostęp do własnych emocji, do własnego ciała, tak jak my je czujemy, czyli no gdzieś tak, poszukujemy własnej tożsamości.
1: Jak w tańcu trochę, prawda? Jesteśmy na początku zamknięci, czujemy się niezdarni, nie bardzo wiemy, co zrobić. To tak w relacjach, w komunikacji nie bardzo umiemy powiedzieć nie, nie bardzo umiemy powiedzieć stop, nie bardzo umiemy pokazać, co czujemy. Jestem ciekawa pani refleksji na temat tego momentu, w którym człowiek otwiera się poprzez ciało i zaczyna, nie wiem, śpiewać, tańczyć, krzyczeć, płakać.
0: To znaczy, to są narzędzia typowo też terapeutyczne i gdzieś można powiedzieć, że one nie są używane w aktorstwie już, jeśli mówimy o budowaniu roli, ale na pewno pochodzi to z dramy, gdzieś właśnie połączenia psychologii z metodami aktorskimi i tutaj mówimy nawet o metodach, które już w tym momencie w terapii są stosowane, czy śniące ciało, gdzie Krystian Lupa pracuje od lat taką metodą. To są metody na pograniczu hipnozy, na pograniczu transu. To można w ten sposób terapeutyzować nawet głębokie traumy. My się tym nie zajmujemy w ramach fundacji, ale mówię jako ciekawostkę, że jakby rzeczywiście jest tak, że poprzez ciało, nie będąc aktorem, można oczywiście przy bezpiecznym prowadzeniu, bo ja nie jestem za eksperymentami jak najdalej od tego, to muszą być eksperci i sprawdzone metody, więc bardzo też mi na tym zależy i to akurat w ramach fundacji też robimy, to przede wszystkim certyfikowanie wiedzy i narzędzi to jest coś, co uważam za podstawę, bo bardzo łatwo też oddać się w takim trudnym momencie życia w niepowołane tak zwane ręce i zrobić sobie jeszcze większą krzywdę, otwierając się, a nie regulując i radząc sobie z rozwiązaniami. Więc tutaj uważam, że owszem, otwarcie w bliskich warunkach, ciepłych i sprzyjających, kiedy czujemy się akceptowani, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy ofiarami przemocy, to tylko jest w takich możliwych warunkach, żeby w ogóle dojść do tego, co czujemy. Natomiast to jest bardzo kruche. To jest jak małż, który, nie wiem, w środku jest delikatny, a na zewnątrz ma skorupę. Więc no, ta skorupa bardzo długo pozostaje skorupą lub się jeży. I my jesteśmy głębiej gdzieś wrażliwi, gdzieś bardziej pochowani, tym szybciej się jeżymy w tych warunkach, w których nie czujemy się bezpieczni. Dlatego tak wiele jest teraz prób samobójczych wśród młodzieży, dlatego tak wiele jest teraz samobójstw, bo te dzieci są też pootwierane i nie dają odpowiednich narzędzi czy wsparcia osoby, które są blisko nich, a otwarcie wynika z tego, że gdzieś jest większa świadomość przede wszystkim tego, z czym się mierzą i rzeczywiście mam wrażenie i tak jak rozmawiam ze specjalistami i tymi, którzy prowadzą badania terapeutami czy psychiatrami, no to przede wszystkim świadomość właśnie poprzez większą świadomość w ogóle społeczeństwa w tym
1: Pani
0: temacie.
1: Romo, więc, musimy kończyć niestety, ale ja zapraszam
0: bardzo
1: Państwa na stronę
0: rozmowa,
1: Fundacji
0: Dziękuję.
1: Warte, bo tak, bo można się porozumieć bez tego, co kończy się tragediami, prawda? Ja mam głęboką wiarę w to i dziękuję za naszą
0: uważam,
1: rozmowę.
0: Uważam, że należy pierwszy krok wykonać zawsze, niezależnie od tego, w którym się jest miejscu i poprosić o pomoc. To jest ważne, a wtedy konsekwentnie już iść po tę pomoc i czy jest się ofiarą, czy sprawcą przemocy, no iść do rozwiązania, tak uważam.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję
1: Roma
0: bardzo.
1: Gąsiorowska z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia.

0: Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja.

0: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Zapraszam. Jak tylko prezydent ustawę podpisze, rząd od razu uruchomi program CPN, deklaruje minister energii Miłosz Motyka. Chodzi o ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która czeka na podpis Karola Nawrockiego. Minister Motyka odniósł się też do słów Marcina Przydacza. W TVN24 prezydencki minister powiedział, że wprowadzenie w życie rządowej propozycji może przełożyć się na wyższe ceny na stacjach.
1: Cena paliwa będzie niższa na pewno, jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę. To jest ponad 1 zł, zależnie od cen hurtowych, na litr, więc to jest istotna zmiana. Więc niech się pan Przydacz nie martwi o to, jak spadną ceny, spadną.
0: O podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych kolejny raz zaapelował premier Tusk, tym razem w podcaście w portalu X. Rząd przewiduje, że ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Ochrona infrastruktury krytycznej to zdaniem ekspertów jedno z głównych wyzwań, jakie stoją dziś przed Polską w obliczu ewentualnej wojny z Rosją. Pomysłów, jak zrobić to skutecznie, nie brakuje. Michał Fabisiak.
2: Eksperci zgodnie zauważają, że bez dostępu do energii nie da się prowadzić wojny. Generał Jarosław Gromadziński jest przekonany, że to właśnie elektrownie będą jednym z pierwszych celów ewentualnego rosyjskiego ataku. Dlatego Polska musi wzmocnić ich ochronę.
3: To nie jest tylko ważne dla społeczeństwa i budowania odporności państwa, ale również ważne jest dla funkcjonowania sił zbrojnych, bo siły zbrojne nie funkcjonują w próżni.
2: W ocenie Jacka Bartosiaka z think tanku Strategy and Future należy odejść od modelów, w którym za ochronę tej infrastruktury odpowiada wyłącznie wojsko.
4: Należy tę sprawę zderegulować i pozwolić tym, którzy zarządzają obiektami infrastruktury, na wzięcie sprawy w swoje ręce, jeżeli chodzi o ich ochronę.
2: Eksperci zauważają, że wojna na Ukrainie pokazuje, jak ważną rolę odgrywa energetyka jądrowa. Dlatego Polska powinna dążyć do jej budowy oraz rozwoju. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: 13-latek, który zaatakował nożem w szkole na Słowacji już wcześniej, sprawiał problemy wychowawcze. We wczorajszym ataku zginęła jedna osoba, a dwie zostały ciężko ranne. Napastnik został zatrzymany. Ofiarą śmiertelną jest 61-letnia nauczycielka. Życiu drugiej rannej pedagogzki nie zagraża niebezpieczeństwo. W stanie krytycznym jest jednak jedna z uczennic. Według słowackich mediów dziewczyna miała wcześniej poinformować dyrekcję o problematycznym zachowaniu kolegi, tego samego ucznia, który później zaatakował nożem. Chłopiec miał stworzyć fotografię przedstawiającą obóz koncentracyjny, na której umieścił swoje nauczycielki. Po ataku w Staszkowie na północy kraju słowacka policja wszczęła postępowanie pod kątem zabójstwa z premedytacją. Ze względu na wiek 13-letni napastnik nie poniesie jednak odpowiedzialności karnej. Ponad 500 mln zł, 3 lata budowy i 16 milionów pasażerów rocznie. W Krakowie trwa rozbudowa lotniska. Dobiegają końca prace związane z wykopaniem fundamentów, mówi Janusz Kardasiński z zarządu Kraków Airport.
5: Po oddaniu tej inwestycji do użytku będziemy mogli obsłużyć 16 milionów pasażerów w komfortowych warunkach. 11 gate'ów, 3 wieże przyrękawowe, 45 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
0: Pierwsi pasażerowie z rozbudowanej części terminala polecą w 2029 roku.
6: To są aktualności jedynki.
0: Nietypowy pacjent trafił do lecznicy weterynaryjnej w Szczecinie. To młody wilk odłowiony na terenie pobliskiego Gryfina. Zwierzę kilka dni błąkało się na terenie ogródków działkowych, budząc sensację, ale też strach. Lecznicę i wilka odwiedziła Aneta Łuczkowska.
7: To młody, okołoroczny wilk trafił do lecznicy w opłakanym stanie, mówi lekarz weterynarii Leonard Gugała.
8: Na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie takiego wygłodzonego, takiego zabiedzonego i myślę, że osłabiony. Wszystko idzie w tym kierunku, że ma problemy takie wrodzone, wady wrodzone i to jest coś, co go absolutnie eliminuje z natury.
7: Pojawienie się wilka

0: kilka nieopodal ludzi wywołało, delikatnie mówiąc, zaniepokojenie.
1: Dobrze, że było zgłoszenie, że go odłowiono, natomiast no, niepotrzebnie się ludzie obawiali, że jest wściekły.
0: Ze względu na stan zdrowia młody wilk najprawdopodobniej nie nadążył za watahą lub został przez nią odrzucony. O jego przyszłości zdecyduje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Środa będzie słoneczna i jak na ostatni dzień września wyjątkowo ciepła. Od 17 stopni na północnym wschodzie i około 20 w centrum do 24 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1019 hektopaskali i jest stabilne.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
4: Nasze studio odwiedził pan Mariusz Paczkowski, ekspert do spraw energii i środowiska Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Będziemy rozmawiać o apelu, który się pojawił, wysłany przez unijnego komisarza do spraw energii do państw członkowskich, dotyczący no właśnie oszczędzania, ograniczenia popytu na gaz i na energię elektryczną. Czy ten apel to jest zwiastun trudnej, wymagającej, ciężkiej zimy?
5: Niestety tak. Oczywiście mówimy pod kątem energetycznym. Musimy się przygotowywać na trudną zimę. Oczywiście to, jak ta sytuacja z energią będzie się rozwijała, będzie zależała też od pogody. To znaczy, jeżeli to będzie mroźna zima, taka z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnim roku, no to może mieć to swoje takie niekorzystne konsekwencje dla rynku energii, dla odbiorców. Natomiast jeżeli to będzie łagodniejsza zima, te konsekwencje też mogą być, ale mogą być też łagodniejsze.
4: Te konsekwencje będą polegały na tym, że będzie drożej niż było, czy może po prostu tej energii i gazu nawet zabraknąć?
5: Raczej takiego radykalnego scenariusza taki nie jest przewidywany, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw. Natomiast ja powiedziałbym, to jest moja subiektywna opinia, że na pewno będzie drożej. Mhm. Pytanie, czy to będzie bardzo, bardzo drogo? Czy tylko trochę drożej? To jesteśmy między takim
4: czyli
5: wyborem.
4: Pytanie nie brzmi czy, tylko jak bardzo.
5: Zgadza się. W takiej sytuacji jesteśmy.
4: Z czego to wynika? Tylko z tych niepokojów i z tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie?
5: Przede wszystkim z tego. Bliski Wschód, Zatoka Perska jest takim newralgicznym miejscem na mapie świata, że jest to obszar świata obdarzony paliwami różnego rodzaju, między innymi gaz ziemny.
4: No właśnie, bo do tej pory martwimy się głównie o Zatokę Perską i wojnę w Iranie przez pryzmat i patrzymy na to przez pryzmat cen na stacjach benzynowych. Tymczasem okazuje się, że tam nie tylko ropa, ale także gaz.
5: Bierze się to z tego, że cieśnina Ormuz była jednym z głównych szlaków eksportowych dla gazu skroplonego, a ten gaz skroplony staje się takim podstawowym źródłem gazu potrzebnego dla przemysłu, dla energetyki, dla ciepłownictwa. No i przez to blokady tej trasy, tego szlaku no, powodują obniżenie eksportu, no a to wpływa na cały rynek, tak kaskadowo na poszczególne jego elementy, finalnie dochodząc aż do przeciętnego odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych.
4: Dlaczego nie wystarczy w tej sytuacji szukać nowych źródeł, dywersyfikacji dostaw? No bo przecież Bliski Wschód, Zatoka Perska to nie jest jedyne miejsce, gdzie można pozyskiwać i ropę, i gaz.
5: Zgadza się, natomiast to wszystko jest procesem. Wiadomo, jak jest rozłożony proces inwestycyjny, podejmowanie decyzji, a potem ich realizacja i tak dalej. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, która nie była jeszcze przewidywana kilkanaście miesięcy temu i nawet kiedy wybuchł konflikt, kiedy Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran i doszło do tej blokady, to też rynek miał trudności z tym, żeby ocenić, jak długo ta blokada potrwa i w jakim ona będzie zakresie. Więc też dostajemy sprzeczne informacje, czy ona jest, czy przepływają tam statki, czy nie przepływają, ile ich było.
4: No właśnie, więc Washington Post pisze ostatnio, że 80% jednak dostaw płynie w świat z Zatoki Perskiej, mimo tych blokad irańskich.

0: i amerykańskiej i że tak naprawdę no nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Tam nie jest totalnie zablokowany Ormus i to nie jest tak, że żadne transporty w świat nie wyruszają.
1: Zgadza się, ale tutaj trzeba powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze jest pewna niepewność, znaczy po pierwsze jest to pewien wycinek okresu czasu, a tutaj trzeba wziąć dłuższy, ponieważ na tą cenę, na dostępność składa się jakiś średni okres czasu i tak na to w takiej perspektywie należy patrzeć. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę, że w Katarze celem ataku, może nie celem, ale na pewno ofiarą tego ataku była infrastruktura do skraplania gazu, więc też nie mam ostatnich informacji, jaki jest termin naprawy tej infrastruktury. No i trzecia sprawa, stamtąd pochodziła jednak największa, jedna z dużych ilości tego gazu skroplonego. Inni duzi eksporterzy gazu to Stany Zjednoczone i widać, że one teraz zwiększą ten poziom tego eksportu. Statki LNG powinno ich być więcej. No i gaz norweski to są takie, powiedziałbym, trzy filary, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na zaspokojenie zapotrzebowania na gaz na świecie.
0: No i też wyobrażam sobie, że gdyby w tej sytuacji kryzysowej wszystkie kraje członkowskie, no bo zawęźmy nasze spojrzenie na Unię Europejską, poszczególne kraje rzuciły się właśnie na te zakupy, czy to w Stanach, czy w Norwegii, to tak czy inaczej cena surowca poszybuje.
1: No właśnie, i to jest kluczowa kwestia, ponieważ to jest rynek, mamy dostawy, powiedziałbym, kierunki w miarę zdywersyfikowane, czyli tak, no, nie mamy monopolu takiego, ale są te główne kierunki dostaw. No i rynek, działają tutaj mechanizmy rynkowe. To znaczy, jeżeli mamy duży popyt, a zbliża się zima, więc to jest ten okres tego zwiększonego popytu, to w takim razie importerzy, dostawcy podnoszą te ceny. I działają tutaj te mechanizmy rynkowe. Jest popyt, jest podaż. I stąd, nawiązując do właśnie pani pytania i tego, co Komisja Europejska planuje dostać, ona właśnie chce wysłać sygnał do rynku, że obniżamy tą presję popytową. Czyli trochę uelastyczniamy nasze wysokie cele, poziomy magazynowania gazu w Unii Europejskiej.
0: Zmniejszamy te limity?
1: Tak. Może nie, znaczy doprowadzi to do zmniejszenia, natomiast używa się tutaj takiego ładnego stwierdzenia, uelastyczniamy, prawda?
0: Brzmi lepiej.
1: Po wybuchu wojny w Ukrainie, agresji Rosji na Ukrainę, Komisja Europejska, przygotowując się na zimę 2022-2023 roku, podniosła oczekiwania względem magazynowania gazu do 90%, zakładając, że Unia Europejska więcej zużywa gazu niż sama wydobywa, jest takim zasysaczem tego gazu z innych rynków, od innych producentów, więc ustaliła, że najlepszą sytuacją, idealną byłoby, żeby poziomy napełnienia magazynów były jak największe i wtedy określono ten cel na 90%. Co to wywołało? Jeżeli mamy impuls popytowy i obowiązek właśnie tak dużego napełnienia gazu, no to powoduje, że inni dostawcy widzą, ok, oni potrzebują, w takim razie my im sprzedajemy po odpowiedniej cenie. Jeżeli ten impuls popytowy zmniejszamy, co prawda uelastyczniamy, to wtedy może to mieć taki wpływ na zmniejszyć presję popytową i wpłynąć korzystnie na cenę. Oczywiście to też jest tak, że ta cena nie spadnie do jakiegoś poziomu, nie wróci do poziomów, powiedziałbym, sprzed kilku miesięcy, natomiast pewnie będzie pewną ulgą.
0: Miłosz Montyka, minister energii, w jednym z wywiadów radiowych dzisiaj stwierdził, że Polska, jeśli chodzi o zapasy i zasoby gazu, no to tutaj możemy się czuć bezpiecznie, bo nasze magazyny są wypełnione w prawie 100%, wymienił tutaj liczbę 99%, ale od razu zastrzegł, no, że co prawda jesteśmy tutaj liderem, jeśli chodzi o to procentowe podejście do sprawy w Unii Europejskiej, no ale też zasobność tych magazynów w Polsce w innych unijnych krajach jest inna. Z czego to wynika?
1: Ze zdolności magazynowych. No niestety mamy pewne, powiedziałbym, zaszłości, ponieważ no, nasze zdolności magazynowe nie są duże. Rzeczywiście to napełnienie poziomu magazynów jest one są prawie pełne, natomiast to jest zapotrzebowanie na około 30.

0: kilku dni takiego bardzo dużego zapotrzebowania, czyli to jest około 16% zapotrzebowania rocznego, zakładając, że mamy takie dni, gdzie ten gaz jest bardzo potrzebny i jest intensywnie, prawda, pobierany. Natomiast inne państwa, takie potęgi magazynowe jak Niemcy, czy Francuzi, czy Holendrzy, no tych zdolności mają na znacznie większą ilość dni, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie. Tam to dochodzi do 60 dni, nawet do 30% zapotrzebowania w skali roku. Przy czym oni akurat nie mogą się pochwalić tym, czym chwali się minister i Polska, bo u nich ten stan napełnienia to jest około 50 kilku procent, prawda? Mówię o tych największych państwach magazynowych, a średnia unijna w tym momencie, patrzyłem na dzisiaj te dane, to jest 70%. I rzeczywiście to jest za mało. To jest za mało, ponieważ brakujący gaz, no trzeba będzie skądś pozyskać. Są dostawcy, natomiast będą oczekiwali za to.
1: Trzeba będzie słono za to zapłacić. Mamy ten apel komisarza unijnego do spraw energii. Jak go zrealizować? Czy to jest apel do każdego pojedynczego, poszczególnego odbiorcy prądu i gazu? Czy to jest raczej apel do rządzących, żeby pomyśleć na tym poziomie ogólnokrajowym, jak te zasoby oszczędzać?
0: Przede wszystkim jest to apel do rządu i do administracji publicznej, ponieważ ona ma najwięcej instrumentów do tego, żeby się zastosować do takiego apelu i wprowadzić oszczędności na poziomie centralnym.
1: Jak to zrobić?
0: Czyli przede wszystkim jest to korzystanie z budynków publicznych, obniżanie temperatury w tych budynkach do jakiegoś, powiedziałbym, takich znośnych poziomów, wyłączanie świateł ulicznych tam, gdzie nie jest to potrzebne, witryn, gdzie nie jest to potrzebne. Więc jest to taka oszczędność no, z takiego poziomu administracji. No, można powiedzieć, że też samorządowej. To wszystko zależy od państwa członkowskiego, jak ono potem ten sygnał o oszczędzaniu prześle dalej. Natomiast jeżeli chodzi, i równocześnie jest to, można powiedzieć, apel też do każdego odbiorcy. Każdy może tutaj swój wkład wnieść. I no, jest to taka oszczędność, powiedziałbym, zdrowa, którą też wynosimy z domu, żeby wyłączać światło.
1: Czyli takie proste, codzienne
0: takie
1: nawyki?
0: Takie proste, codzienne nawyki. No jest jeszcze jeden element bardzo ważny, żeby przesuwać godziny korzystania z energii i gazu na takie godziny, powiedziałbym, tak zwane pozaszczytowe. O ile to możliwe.
1: Czyli pralka, zmywarka włączona wieczorem.
0: Zmywarka, znaczy wieczorem, ale bardzo późnym. Albo w samym środku dnia, ponieważ te szczytowe godziny zapotrzebowania, czyli wtedy, kiedy najwięcej potrzebujemy, to są rano, tak mniej więcej od 7 do 9. To się też zmienia w zależności od pory roku, prawda, jak jest, mamy tą aktywność taką większą. No i potem godziny, kiedy ludzie wracają z pracy do domu i też wtedy jest szczyt zapotrzebowania, czyli to jest mniej więcej od 17 do 20, tak bym powiedział. Więc wtedy ograniczamy zużycie, o ile się da, a zwiększamy w środku dnia, czy przesuwamy właśnie, uruchamiamy sprzęty późnym, bardzo późnym wieczorem albo nawet w nocy.
1: Dlaczego gaz i prąd wymieniamy tutaj na jednym oddechu?
0: Tak, zgadza się. Ponieważ jesteśmy w takim procesie, że coraz więcej energii jest produkowana ze źródeł gazowych.
1: Znaczy, odchodzimy od węgla, dlatego kierujemy się w stronę gazu.
0: Tak, i ta rola gazu będzie w kolejnych latach cały czas rosła. Poza tym, oprócz samego tego powiązania polegającego właśnie na źródłach energii gazowych, jeszcze jest tak, że gaz wyznacza cenę na rynku tak zwanym spotowym dla ceny energii. Więc ma bezpośrednie przełożenie, cena gazu ma bezpośrednie przełożenie na to, ile kosztuje energia.
1: Mówił w Polskim Radiu 24 nasz gość, pan Mariusz Paczkowski, ekspert do spraw energii i środowiska z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, mimo że niewiele niestety optymistycznych tutaj wątków się pojawiło, bo przed nami być może trudna, no i niestety również droga zima.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Jest z nami pani profesor Anna Tomasz.

0: Maszuk Kazberuk, kierownik Kliniki Kardiologii, Lipidologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Światowy Dzień Serca. Dzisiaj o sercu rozmawiamy, o jego zdrowiu i przedstawiamy państwu, naszym słuchaczom, również niepokojące statystyki, bo cały czas choroby sercowo-naczyniowe odpowiadają za 37% zgonów w Polsce. 80 tysięcy osób rocznie w naszym kraju ma zawał. To są liczby, które muszą zrobić wrażenie, ale wrażenie także robi ten sposób, dzięki któremu możemy takim przykrym konsekwencjom, tragicznym konsekwencjom przeciwdziałać, bo są sposoby, są metody, żeby o serce zadbać i żeby uniknąć tych skrajnie trudnych konsekwencji chorób układu naczyniowo-sercowego. Jak to zrobić?
1: Proszę państwa, może zacznę od tego, że rzeczywiście potwierdzam to, co powiedziała pani redaktor, że pierwsza przyczyna śmierci w naszym kraju to są choroby serca. To nie są wcale nowotwory. Nam się jakby wydaje, że większość z nas wymrze z powodu nowotworów, ale tak nie jest. Statystyki są prawdziwe. I choroba nowotworowa jest bardzo nośna medialnie, ona bardzo stygmatyzuje pacjentów i stąd takie nasze wrażenie. Natomiast serce jest pierwszą przyczyną zgonów, jak gdyby serce i duże naczynia, czyli ten układ krążenia, układ sercowo-naczyniowy, szeroko rozumiany, bo to nie tylko wspomniane przez panią redaktor zawały serca, ale to też udary mózgu, to też zatory, niewydolność serca i tak dalej. Czyli to jest pierwsza przyczyna, to już ustaliłyśmy. I teraz właśnie ten Światowy Dzień Serca jest organizowany po to, żeby uświadomić społeczeństwu te takie proste, ale bardzo ważne fakty, że trzeba zadbać o swoje zdrowie zawczasu i ten Światowy Dzień Serca, który został powołany jakby do życia przez prezesa Światowej Federacji Serca, pana profesora Antonio Baeza de Luna, kiedyś już w zasadzie no, prawie 30 lat temu, to jest taka inicjatywa odgórna, która miała na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa, całego narodu na to, że choroby serca są pierwszą przyczyną, która zabija, prawda, mieszkańców i na to, że można temu przeciwdziałać, jeżeli zwrócimy uwagę na profilaktykę, czyli odpowiednio wcześnie będziemy świadomi zagrożeń, no i zaczniemy z nimi walczyć.
0: Pani profesor, mówi pani odpowiednio wcześnie. Co to znaczy? Kiedy jest najlepszy czas, żeby pomyśleć i zadbać o swoje serce, o swój układ naczyniowy?
1: Ja uważam, że od najwcześniejszych dziecięcych lat.
0: A no właśnie.
1: Prawda? My mamy, tak, mamy, po prostu wychowujemy swoje dzieci i swoim zachowaniem, swoim przykładem uczymy je najbardziej. Bo dziecku nie zawsze trzeba mówić, słuchaj, tak postępuj, taki jest świat. Wystarczy, że będzie obserwowało matkę i ojca, prawda? Jak się ci ludzie zachowują, czy prowadzą aktywny tryb życia, co się w domu jada, prawda? Nad czym się dyskutuje, czy problemy zdrowotne, czy właściwie zdrowie jest wartością, która jest no, doceniana i niektórzy mają to we krwi, prawda? Eliminują rzeczy szkodliwe, a starają się trzymać rzeczy korzystnych, no bo mamy jedno życie, jedno ciało, jedno zdrowie i od nas najbardziej to zależy. Nie od opieki zdrowotnej, nie od systemu, nie od NFZ-u, ale od nas samych. Najbardziej zależy nasze zdrowie.
0: Mówi pani profesor, że mamy jedno serce, jedno życie, jedno ciało. Trzeba o nie dbać, ale mamy trzy fotele. Przygotowując się do tej rozmowy, natknęłam się właśnie na takie sformułowanie, że żyjemy właśnie w tym zaklętym kręgu trzech foteli. Pierwszy to jest fotel w samochodzie, do którego wsiadamy jadąc do pracy. Tak. Drugi fotel to jest to krzesło, na którym spędzamy najwięcej czasu przed komputerem, wykonując właśnie tę pracę siedzącą. I trzeci to jest ten fotel, na którym lądujemy po pracy, żeby obejrzeć serial albo żeby no, w takim naszym mniemaniu odpocząć, zrelaksować się wieczorem i to jest ten zaklęty krąg i pułapka de facto trzech foteli, pułapka dla naszego jednego serca.
1: To jest rzeczywiście prawda. To dotyczy wielu, wielu, bardzo wielu ludzi. Ale proszę państwa, to jest zawsze w życiu coś za coś. Prawda? Płaci się za to później cenę. Bo najpierw kumulujemy czynniki ryzyka, tak jak otyłość, nadwaga, prawda? Palenie papierosów.

0: stresów, nadużywanie alkoholu, właśnie ten siedzący tryb życia, podwyższone z czasem ciśnienie, prawda, podwyższony poziom cukru i tak dalej, i tak dalej. My te czynniki ryzyka gromadzimy, kumulujemy i one później przekształcają się na już uszkodzenie poszczególnych narządów, poszczególnych tkanek. To jeszcze czasem, to jeszcze nie jest nazwana choroba, ale to uszkodzenie już postępuje aż do tego momentu, który jest taką cezurą czasową, kiedy człowiek siedzi przed lekarzem, a lekarz mówi mu, ma pan chorobę wieńcową, prawda? I on sobie wtedy myśli, Boże, co ze mną teraz będzie? Co będzie ze mną, z moją rodziną? Co się z nami stanie? Czym to grozi? Czy moje życie będzie skrócone? Czy moje życie teraz będzie trudne? Jak mam dalej z tym żyć, prawda? Czyli ten moment jest bardzo taki traumatyzujący. Jeżeli byśmy sobie w porę uzmysłowili coś takiego, nie chcielibyśmy znaleźć się w tym miejscu. I lepiej jest naprawdę zapobiegać niż leczyć, bo wprawdzie zdrowie nie jest wszystkim, pani redaktor, ale życie bez zdrowia jest marne.
1: Czy chorują na serce tylko dojrzali mężczyźni? I jak chorują na serce mężczyźni? Jak chorują kobiety? Czy to się różni? Jak chorują ludzie właśnie w bardziej zaawansowanym wieku? I czy dotyczy to także osób młodych i bardzo młodych?
0: Proszę państwa, najczęstszą przyczyną w naszym kraju i w ogóle w tej szerokości geograficznej chorób serca jest miażdżyca, czyli to, co się bierze właśnie z cholesterolu, z siedzącego trybu życia. Więc od miażdżycy bierze się choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca, groźne zaburzenia rytmu, czyli kołatania, palpitacje. Tam wszędzie prapoczątkiem jest miażdżyca. Czyli inne choroby to jest tak jakby w kardiologii sprawa nieco marginalna, a to jest ten główny strumień. I teraz muszę powiedzieć, że mężczyźni i kobiety nie chorują równo, dlatego że kobiety mają taką ochronę ze strony estrogenów dłuższy czas i dopiero w okresie menopauzalnym i pomenopauzalnym zaczynają chorować tak, jak chorują mężczyźni. Ale proszę państwa, później kobiety już po przejściu menopauzy chorują bardzo ciężko i zrównują się z mężczyznami. Można powiedzieć, że to przebiega bardzo podobnie. Ale no, długość życia kobiet średnia jest jednakże dłuższa, prawda, większa niż mężczyzn, ogólnie rzecz biorąc. Ale choroba wieńcowa, choroba miażdżycowa dotyczy jednej płci i drugiej płci niestety.
1: A chorują tylko starsi? Bo często tak się uważa, nie, że po 40 to wtedy jest
0: pani
1: większe
0: redaktor,
1: ryzyko.
0: Nie chorują tylko starsi. Wiele zależy również od takiej konstrukcji naszej genetycznej. Mhm. Jeżeli mamy skłonność genetyczną, to się nazywa rodzinna hypercholesterolemia, to chorować możemy już w dużo, dużo młodszym wieku. I oczywiście, że zawał serca może dotyczyć i młodszej osoby, zwłaszcza z tymi skłonnościami genetycznymi, ale u osoby, która nie jest odpowiednio zadbana i która nie jest odpowiednio leczona, no tutaj głównym orężem w walce z miażdżycą są oczywiście statyny, ale na temat statyn narosło tak wiele jakby fałszywych opinii, tak wiele tak zwanych, dzisiaj się mówi, fake newsów, że no doszło do takiej sytuacji bardzo niebezpiecznej, kiedy leki, które mają naprawdę ogromny potencjał pomocy, jeśli idzie o wszystkie choroby odmiażdżycowe, one są w niektórych środowiskach przez niektórych ludzi zupełnie wyklęte, niesłusznie. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, z którą my lekarze musimy sobie jakoś dawać rady i walczyć.
1: Słuchajmy ekspertów w tej dziedzinie, dbajmy o swoje serce i być może, pani profesor, uczcimy ten dzisiejszy Światowy Dzień Serca, idąc na dłuższy niż zwykle spacer. Pogoda temu w Polsce sprzyja, złota polska jesień. Dbajmy o siebie, dbajmy o serce. Dużo zdrowia dla pani i dla pani współpracowników i pacjentów. Przesyłamy te życzenia w Światowym Dniu Serca. Pani profesor Anna Tomaszuk-Kazberuk, kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii była z nami. Wszystkiego dobrego, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, życzę krzepkiego zdrowia wszystkim. Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Ze mną w studiu ekspert w tej dziedzinie, pan dr Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku PKO SA. Dzień dobry.

0: panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Gdyby miał pan ten budżet przyszłoroczny na razie w wersji zaprojektowanej, wysłanej do Sejmu określić jednym słowem, to jaki to byłby przymiotnik?
1: Zachowawczy, ostrożny, trudny, wymagający, ale konstruktywny. Nie jest to jeden przymiotnik, natomiast no to jest ogromny dokument. Jeżeli ktoś kiedykolwiek próbował zapoznać się z budżetem państwa, to wie, że to jest ogromna dżungla PDF-ów, zipów i tabelek.
0: Jak się pisze taką ustawę? Czy to jest podobne do konstruowania domowego budżetu, który gdzieś tam pewnie każdy z nas kiedyś przygotowuje, planu wydatków, dochodów, inwestycji, których dokonujemy w tej mikroskali?
1: Znaczy, logika biurokracji nakazuje odpowiedzieć, że budżet sporządza się w taki sam sposób, jak sporządzało się go rok temu, dwa lata temu i trzy lata temu i tak dalej, bo inercja tego typu procesów jest ogromna. Natomiast no, porównując to do budżetu domowego, to analogia jest powiedziałbym, że ograniczona. W tym sensie, że oczywiście na początku gromadzimy jakąś informację na temat tego, jakie mamy potrzeby wydatkowe. Członkowie tego gospodarstwa domowego zgłaszają jakieś potrzeby. Oczywiście w praktyce w domu jest to dużo bardziej nieformalne. Wiemy, jakie mamy źródła finansowania naszych wydatków, wiemy, jakie mamy dochody, możemy sobie coś zaplanować, wiemy, czy szef nam da po podwyżkę. Natomiast różnica jest taka, że w przypadku budżetu domowego no, dużo trudniej o sfinansowanie deficytu, natomiast państwo generalnie może operować z deficytem. Państwo może zadłużać się na różnego rodzaju, na potrzebę finansowania różnego rodzaju wydatków, czy to inwestycyjnych, czy, no to jest gorsza odpowiedź, bieżących. I państwo jest jednocześnie no, jedynym emitentem tego typu pieniądza, w którym później jest ten dług spłacany. Jednocześnie państwo, no, mając monopol na różne usługi, no, tak naprawdę no, zmusza nas do korzystania z pieniądza i do finansowania swojego deficytu. Także to nie jest tak, że budżet państwa jest dokładnie taki sam, znaczy dokładnie takim samym bytem, jak budżet gospodarstwa domowego. Natomiast tutaj czasami się przesadza z tymi, akcentując te różnice, no bo jednak i wiemy to z makroekonomii, to, że jesteśmy w stanie no, w danym roku sfinansować niedobór dochodów deficytem, nie znaczy, że w przyszłości nie będziemy musieli tego w jakiś sposób sfinansować, więc istnieje ograniczenie budżetowe, istnieją ograniczenia, w ramach których się poruszamy, natomiast one są dużo, dużo luźniejsze niż w przypadku gospodarstwa domowego.
0: Można by to sprowadzić do takiego stwierdzenia, że łatwiej zbankrutować pojedynczemu Kowalskiemu, który planuje swój budżet domowy, niż całemu państwu?
1: Znaczy, Kowalski może dość łatwo zbankrutować, natomiast no, to w praktyce zdarza się jednak dość rzadko, bo bankructw konsumenckich jest, nie jest aż tak dużo. Państwa generalnie bankrutują, jeżeli chcą. To jest odpowiedź najprostsza. Natomiast taka bardziej skomplikowana jest taka, że generalnie w pewnym momencie państwo będzie zmuszone podejmować bardzo trudne decyzje, polegające na tym, z których zobowiązań się nie wywiązywać. I jakby czasem może nie wywiązywać się ze zobowiązań wobec inwestorów zagranicznych. I to są takie najbardziej spektakularne bankructwa. To są bankructwa, które no, w pewnym sensie przydarzyły się Polsce w PRL-u. To są bankructwa, które przydarzają się wielu rynkom wschodzącym, niektórym seryjnie, jak na przykład Argentynie. Ale są też takie miękkie bankructwa. To jest coś, co nazywamy, coś, co może być na przykład wyjściem z długu poprzez inflację, czyli rozwodnieniem zobowiązań poprzez zmniejszenie wartości pieniądza, w którym są spłacane przykładowo. Albo na przykład jakimś drakońskim programem redukcji wydatków w kraju i oszczędzania, co na przykład robiła Rumunia w czasach komunistycznych. Także jest wiele różnych sposobów wychodzenia z tego problemu. Natomiast no, jeżeli państwo no, pozwala na to, żeby problem fiskalny urósł do zbyt dużego poziomu, to później pojawia się dość bolesna kuracja.
0: W przyszłym roku deficyt budżetu ma wynieść ponad 282,5 miliarda złotych.
1: To prawda. To jest
0: ten moment już taki groźny, niepokojący. To jest ta wartość, która każe panu określać ten projekt jako trudny i wymagający?
1: To jest wartość bardzo podobna do wartości z poprzedniego roku. To gdybym określił budżet przyszłoroczny tego typu przymiotnikami, to musiałbym tymi samymi przymiotnikami określić też budżet tegoroczny. I trochę tak jest, w tym sensie, że no, sytuacja fiskalna jest wymagająca. Będziemy mieli w tym momencie, czy rok 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się no, nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach.

0: Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi. Natomiast to jest, można powiedzieć, poziom, powiedzmy, strategiczny. To jest poziom, powiedzmy, zaplanowania i skalibrowania polityki gospodarczej. Natomiast na takim poziomie, powiedzmy, czysto operacyjnym czy czysto technicznym, Polska nie ma problemu ze sfinansowaniem deficytu. Aukcje skarbowych papierów wartościowych przyciągają całkiem spore zainteresowanie. Na ostatniej aukcji, która odbyła się w zeszłym tygodniu, popyt wyniósł ponad 20 miliardów złotych, co było naprawdę solidną kwotą, powiedzmy, nie wiem, 10 lat temu niespotykaną. Natomiast nie znaczy to, że nie można byłoby tego zrobić lepiej.
1: Rozmawiając o budżecie, o projekcie budżetu na kolejne lata, mam wrażenie i pewnie podobne wrażenie odnoszą nasi słuchacze, że te rozmowy przebiegają w takiej atmosferze narzekania, ubolewania, że właśnie ten deficyt, że cały czas bijemy rekordy, ale z drugiej strony cały czas ta machina jakoś, panie doktorze, funkcjonuje, nie załamuje się, dochodzi do jednak wyrównania tych wydatków dochodami, które do budżetu trafiają, a jeśli nie, to ten deficyt i ten dług, o którym pan wspomina, jest do opanowania, więc może wcale nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać.
0: Myślę, że problem jest inny. Problem numer jeden to brak pola manewru w polityce fiskalnej. Jeżeli możemy sobie wyobrazić hipotetyczną sytuację, mam nadzieję, że do niej nie dojdzie, ale możemy sobie bez problemu wyobrazić, bo takie rzeczy zdarzały się i to wiele razy w ostatnich 25-35 latach. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której wzrost gospodarczy z przyczyn niezależnych zupełnie od naszych spowalnia na przykład do 1%, znacząco spada inflacja, wzrost dochodów budżetu państwa szoruje o glebę i mamy dodatkowe wydatki, które są związane ze spowolnieniem gospodarczym, czyli na przykład wzrost zasiłków czy wsparcie dla kluczowych przedsiębiorstw. Ale w tym momencie, jeżeli deficyt wynosi już teraz 7% PKB, w takim scenariuszu on mógłby dodatkowo wzrosnąć do poziomu rzędu, na przykład do poziomów na przykład dwucyfrowych. Możemy sobie coś takiego wyobrazić. Natomiast i znowu, wtedy państwo ma ograniczone możliwości reakcji. Być może nawet w skrajnych scenariuszach, takie rzeczy na świecie się zdarzały, może być zmuszone do podejmowania, do realizowania polityki fiskalnej w sposób, który jest niezgodny z tym, co dzieje się w koniunkturze, bo wtedy nie tylko nie może wspierać gospodarki, ale wręcz przeciwnie, musi jeszcze bardziej zaciskać pasa w momencie, kiedy nie powinno tego robić. Więc jakby prowadzenie tego typu polityki fiskalnej wiąże się z takimi ryzykami. Kolejna rzecz jest taka, że w ostatnich 6 latach, 5-6 latach, byliśmy świadkami wzrostu kosztów obsługi długu z około 1% PKB do 2,5% i myślę, że mówimy docelowo nawet ponad 3% PKB. Co oznacza, że odsetki od długu wypychają inne wydatki państwa, zmniejszają pole manewru. Oczywiście, część tych odsetek to są dochody krajowego sektora prywatnego, który posiada obligacje, ale to nie wszystko. Natomiast jak najbardziej tego typu odsetki to są wydatki, które trzeba pokryć nowym długiem, więc dopóki mamy do czynienia z szybkim wzrostem gospodarczym, matematyka finansowania deficytu i matematyka tak zwanego rolowania tego kolejnego długu jest dla nas dość prosta. Natomiast największy problem to dotyczy przede wszystkim pola manewru, które w tym momencie mamy, bo możemy sobie wyobrazić też, że państwo, ciągnąc może mój pierwszy przykład, że państwo w tym momencie mogłoby chcieć zrobić coś nieoczekiwanego, co nie było planowane. I perypetie programu CPN, czyli programu cięć podatków pośrednich od paliw, czyli państwo chciało ulżyć kierowcom tutaj w tych ciężkich czasach, kiedy ani Polska, ani oni nie zawinili w żaden sposób tej sytuacji w Zatoce Perskiej, to państwo pole manewru miało ograniczone. Ten program CPN był najpierw wycofany dość szybko, dużo szybciej niż wielu czasem cynicznie nastawionych do polityki fiskalnej komentatorów oczekiwano. Program został przywrócony w ograniczonej formie, natomiast losy jego finansowania tak zwanym podatkiem od zysków nadzwyczajnych z powodów politycznych są bardzo, bardzo skomplikowane i nie wiemy, czy to doczeka się tego finansowania. Gdybyśmy startowali wychodzić z deficytu rzędu 2%, to prawdopodobnie państwu byłoby dużo prościej wprowadzać działania osłonowe w czasie, dotyczące energii, energetyki, tak jak to miało miejsce kilka lat temu, kiedy faktycznie ten deficyt był niższy i państwo bardziej skore do podejmowania tego typu działań.
1: Ta polityka nam się zawsze wdziera w te dyskusje o budżecie państwa. No w końcu to najważniejsza ustawa w całym roku, no ale tym razem mam wrażenie,

0: to zjawisko jest jeszcze bardziej intensywne, bo wspomniał pan o tym podatku od nadmiarowych zysków. No i mamy też dyskusję o zmianach progów podatkowych. To również bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób wygląda projekt na przyszły rok, projekt budżetu.
1: To prawda, no to chyba jest największa zmiana, jeżeli chodzi o przyszłoroczny budżet, bo ustawa budżetowa, ustawa zakłada dość spore, powiedzmy, jeżeli przynajmniej chodzi o parametry, zmiany w podatkach od dochodów osobistych no trochę mniejsze, ale mimo wszystko również od dochodów korporacyjnych. Natomiast zmiany te są, no powiedzmy, no możemy je wymienić, tak? No generalnie lista będzie dość długa, to sporo jest tych modyfikacji. Natomiast ich efekt netto dla finansów publicznych nie jest duży. Mówimy o 5-8 miliardach złotych większych wpływów i to, że generalnie reforma podatkowa, bo to jest jakby któraś z kolei reforma podatkowa, której projekt widzimy w ostatnich latach. To, że ta reforma podatkowa aż tak mało zmienia łącznie w bilansie dochodów, czy może gospodarstw domowych i bilansie dochodów państwa, tak mówimy jeden do jednego, no to jest zasługa kwestii politycznych, czyli tego, że trudno się dogadać na konsolidację fiskalną, trudno się dogadać na działania, które byłyby akceptowalne dla wszystkich sił politycznych, ale co ważniejsze, i to jest, wydaje mi się, klucz problemu, bo generalnie no, opinie polityków czy spory między politykami są trochę emanacją tego, co sądzi społeczeństwo i co sądzą wyborcy. I tutaj mamy mamy jednak sporo badań dotyczących tego, czego chcieliby wyborcy. Okazuje się, że w gruncie rzeczy nie ma takich działań, które jednocześnie przynosiłyby duże korzyści budżetowi i byłyby akceptowalne przez większość polskich wyborców. I to tak naprawdę bardzo zmniejsza pole manewru, które może mieć jakikolwiek rząd w polityce fiskalnej. Ciężko jest za duże zmiany podatkowe, a jeżeli ktoś myśli poważnie o tym, co nazywamy konsolidacją fiskalną, czy jeżeli ktoś myśli o poważnej redukcji deficytu w dużej skali, to musi się zmierzyć z faktem, no tak pani chyba wspominała, że to jest 300 miliardów złotych. Mm. To nie są małe pieniądze w żadnym wypadku. Co więcej, tajemnicą poliszynela finansów publicznych jest to, że jeżeli chcemy rozmawiać o tego typu kwotach, czyli o kwotach nawet nie kwotach rzędu dziesiątków miliardów złotych, to musimy mówić o opodatkowaniu praktycznie wszystkich podatników, bo to baza podatkowa w tym momencie musi być bardzo szeroko. Natomiast zgody politycznej, społecznej i tak dalej, na tego typu zmiany w tym momencie nie ma.
0: Panie doktorze, ten projekt budżetu jest napisany tak, jakby gdyby pewna była zgoda prezydenta na te rozwiązania podatkowe zaproponowane przez rząd. Tymczasem sygnały, które płyną z Pałacu Prezydenckiego, świadczą o tym, że raczej podpisu pod ustawą zmieniającą wysokość podatku CIT i zmieniającą te progi podatkowe nie będzie. Czy ten budżet jest do realizacji w przypadku, kiedy prezydent Karol Nawrocki powie nie? Nie ustawie budżetowej, bo zawetować jej nie może, ale tym ustawom, które decydują o tym, w jaki sposób będzie w przyszłym roku zorganizowany system podatkowy w Polsce.
1: O ile dobrze pamiętam, te zmiany podatkowe, o których rozmawiamy, dałyby budżetowi w 2026 5 miliardów złotych, w kolejnych latach 8 miliardów złotych. No to bez 5 miliardów złotych budżet państwa by sobie bez problemu poradził. To myślę, że jakoś tak wyszło. No generalnie musimy pamiętać o tym, że miliard złotych dzisiaj nie jest równoważny miliardowi złotych 10 lat temu, 15 lat temu, czy 20 miliardów, czy 20 lat temu, więc generalnie wiem, że może to brzmieć śmiesznie, natomiast no, 5 miliardów złotych to nie są duże pieniądze w dzisiejszych czasach. Oczywiście dla każdego z nas to
0: niewyobrażalne.
1: Niewyobrażalne. Każdy z nas by, mówiąc kolokwialnie, przytulił taką kwotę i wyjechał z nią na Polinezję. Natomiast budżet państwa ma bardzo dużo możliwości, Ministerstwo Finansów, budżet państwa ma bardzo dużo możliwości modyfikacji wydatków, sięgnięcia po rezerwy. Trzeba pamiętać, że generalnie budżet państwa jest skonstruowany z pewnymi rezerwami, czy można powiedzieć trochę z zakładkami, które można wykorzystać. Więc myślę, że tutaj nie ma większego problemu. Podam przykład. W 2026 zabraknie około 20 miliardów złotych wpływów podatkowych według uzasadnienia do ustawy budżetowej na przyszły rok, a pomimo tego deficyt będzie taki, jak zaplanowano. Z czego to wynika? Z tego, że udało się pomanewrować wpływami niepodatkowymi i pomanewrować wydatkami. W ten sposób się to złożyło z powrotem na te 270

0: 1 miliard złotych, które poprzednia ustawa budżetowa planowała. Także 5 miliardów złotych w porównaniu do tego oczywiście przydałoby się budżetowi, byłoby ważnym sygnałem pewnie i to jest i swoją drogą tego typu działania, czy może, może fakt, że nawet tak małe oszczędności budżetowe padają ofiarą sporu politycznego, został odnotowany przez agencje ratingowe i był jedną z przyczyn, jednym z uzasadnień niedawnej decyzji o obcięciu ratingu przez agencję Moody's i na pewno inne agencje też na to zwrócą uwagę, nawet jeżeli nie zdecydują się na ten na podobny krok.
1: Czyli kreatywna księgowość.
0: To tak też nie można powiedzieć, bo to raczej bierze się z faktu, że tak zaczęliśmy od tej rozmowy, że budżet państwa jest bardzo skomplikowaną maszyną, w ramach której są pewne luzy i w każdej maszynie są luzy. I tutaj nie jest inaczej, więc to jest raczej, powiedzmy, to są narzędzia, które są dostępne, legalne i możliwe do wykorzystania. I może dobrze, że budżet państwa jest w stanie wytrzymać tego typu frykcje, bo w przeciwnym przypadku musielibyśmy nowelizować z błahego powodu budżet i zajmować czas parlamentu i urzędników Ministerstwa Finansów. A w ten sposób możemy te parę miliardów złotych zmieścić w jednym czy w drugim miejscu.
1: Czy jest gdzieś górny limit wydatków państwa? Pytam o to w kontekście przede wszystkim tych głównych pozycji, które znalazły się po stronie wydatków w przyszłorocznym budżecie, czyli sprawy związane z uzbrojeniem, obronnością, i budżet przeznaczany na finansowanie systemu ochrony zdrowia.
0: To jest ciekawe pytanie, bo ograniczeniem generalnie dla budżetu państwa są realne zasoby dostępne w gospodarce. To znaczy, państwo mogłoby wydać, mogłoby teoretycznie przeznaczyć 10 razy więcej na służbę zdrowia, natomiast nie wyczaruje w ten sposób lekarzy, których nie ma, nie zbuduje z banknotów złotowych nowych maszyn do diagnostyki i tak dalej. Jakby te zasoby są, nie zmieniają się aż tak bardzo z roku na rok, chociaż oczywiście wydawanie więcej tworzy bodźce do tego, żeby je zwiększać. Natomiast możemy na to popatrzeć z innej strony. W 2025, według to są ostatnie dostępne dane, państwo polskie, czy wydatki państwa polskiego, szeroko pojętego, bo nie tylko budżetu centralnego, ale też samorządów oraz funduszy ubezpieczeń społecznych, wynosiły prawie 51% PKB. To była jedna z większych wartości w Unii Europejskiej, natomiast są kraje, które wydają jeszcze więcej. Na przykład Francja, Finlandia, to są dwa przykłady, które mi przychodzą od razu do głowy i tam ten wskaźnik przekraczał 55%, więc teoretycznie tak, moglibyśmy wydawać więcej, natomiast ograniczenia dotyczą przede wszystkim wykorzystania zasobów, zdolności państwa oczywiście do wykorzystania i skonsumowania oraz faktu, że część z tych wydatków, mówię na przykład o wydatkach zbrojeniowych, które mogłyby być pewnie jeszcze podniesione, gdyby oczywiście był taki sprzęt wojskowy na przykład do kupienia i bieżącego sfinansowania, wiązałyby się później z niemożnością z wykorzystania tych zasobów, czy sprzętu wojskowego na przykład, czy też z niemożnością utrzymania go, więc dla każdego wydatku możemy sobie wyobrazić tego typu ograniczenia, natomiast myślę, że nie osiągnęliśmy jeszcze tego maksimum. Myślę, że 51% to nie jest maksimum, jakie możemy sobie wyobrazić, natomiast zwróciłbym uwagę na jedną rzecz i to jest coś, co też sam jestem tutaj temu winien, bo wcześniej, kiedy rozmawialiśmy o możliwych oszczędnościach w budżecie i kształcie polityki fiskalnej, to wspominałem głównie o stronie podatkowej. Natomiast strona wydatkowa też jest jak najbardziej ważna, bo głównym winowajcą, jeżeli chodzi o pojawienie się 7% deficytu w Polsce, są wydatki. Jakby to wydatki wzrosły z 41% do 51% PKB na przestrzeni kilku lat. I ten wzrost był... tego wzrostu nie możemy przypisać żadnej jednej kategorii. Nawet wydatki zbrojeniowe, które są jedną z większych pozycji tutaj, odpowiadają za maks 1/4 wzrostu wydatków państwa ogółem. Podobnie koszty obsługi długu. Wydatki państwa wzrosły praktycznie we wszystkich kategoriach. Myślę, że możemy wskazać 5 albo 6 takich pozycji. W związku z czym jakiekolwiek podejście do dyscypliny fiskalnej będzie musiało się zmierzyć z tym faktem, ale też będzie musiało zmierzyć się z tym, że to nie będzie łatwe. To nie jest takie proste. Nie można po prostu

obciąć jakiejś jednej kategorii i liczyć na duży efekt. Także no niestety, jak to często bywa w rozmowach o polityce publicznej w Polsce, reformy są trudne, wymagają namysłu i dość czasu i dość pogłębionych analiz. Miejmy nadzieję, że w horyzoncie, o którym rozmawiamy, bo tak naprawdę dzisiaj oprócz

0: w jakim momencie zostanie wprowadzona, nie wiem. Natomiast wiem, że budżet na 2027 no nie jest jeszcze budżetem konsolidacji fiskalnej zdecydowanie.
1: No i pewnie rok wyborczy takim reformom sprzyjał, także nie będzie.
0: Tak.
1: Pan doktor Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao S.A. był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze,
0: dziękuję
1: za
0: bardzo
1: tę rozmowę.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A teraz powinnam ostrzec chyba wszystkich o słabych nerwach i być może też o słabym sercu, bo będziemy rozmawiać o wczorajszym meczu polskiej reprezentacji w piłce nożnej ze Szwecją. Z nami połączony pan Bartłomiej Płonka, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Znowu mecz ze Szwecją i znowu, no właśnie nie wiem, czy sromotna, ale na pewno porażka 1-3. Takim wynikiem to spotkanie się zakończyło w Lidze Narodów. Kolejne rozczarowanie dla kibiców polskiej reprezentacji. Tak to chyba trzeba wprost określić.
3: Z jednej strony tak, a z drugiej jednak ktoś, kto trzeźwo myślał, no to jednak się nie spodziewał, że raczej wygramy na wyjeździe ze Szwedami, bo ten pierwszy mecz podczas tego zgrupowania z Bośnią pokazał, że wciąż nie jesteśmy w dobrej formie, wciąż pa, no właśnie, pytanie, czy poszukiwanie odpowiedniego składu, odpowiedniej taktyki, czy to jest bardziej chaos. Mi się wydaje niestety, że trochę tkwimy w chaosie. No i też w związku z tym ja absolutnie nie zakładałem tego, że będziemy w stanie wygrać ze Szwecją na wyjeździe. Myślę, że remis byłby to dobry wynik dla nas, no ale koniec końców na to nie zasłużyliśmy. To jest porażka w pełni zasłużona i tak naprawdę dzisiaj zamiast walczyć o awans do dywizji A Ligi Narodów, no to grozi nam spadek na trzeci poziom rozgrywkowy.
1: Co jest źródłem tych problemów, źródłem tej porażki wczorajszej, ale również tych kłopotów, w których od już jakiegoś czasu popadła polska reprezentacja?
3: No to jest dobre pytanie, bo gdybyśmy tak zaczęli wymieniać wszystkie kłopoty, wszystkie problemy ogólnie polskiej piłki reprezentacyjnej, no to chyba by nam trochę zeszło, może nawet kilka godzin. No myślę, że taka teoria, że ryba psuje się od głowy, tutaj jest dobra i właściwa, bo praktycznie piłka reprezentacyjna nie daje nam zapomnieć o sobie cały czas. Co chwilę są jakieś afery związane z PZPN-em, z tym, co robią działacze. Ostatnio jeszcze przed pierwszymi meczami tego zgrupowania była afera nagraniowa, później była afera związana z tym, kiedy prezes Cezary Kulesza podmienił dziecko, którego, chłopczyka, którego miał wyprowadzać Robert Lewandowski podczas tego meczu z Bośnią. No i to są takie rzeczy, które na pewno pokazują, że problemy są też na górze, a niestety też chaos jest coraz bardziej pod względem sportowym. My tak się trochę miotamy, jeżeli chodzi o taktykę, o to, jak mamy grać, bo tak na dobrą sprawę, gdyby dzisiaj pani mnie zapytała, jak reprezentacja Polski ma grać, jaki to jest pomysł, no to ja nie byłbym w stanie odpowiedzieć, ponieważ to wszystko przypomina coś, nad czym nikt nie panuje. Odnoszę wrażenie, że chociażby zgrupowanie w czerwcu zostało przespane, ponieważ my nie awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata, ale w czerwcu rozegraliśmy dwa mecze towarzyskie z Nigerią i z Ukrainą i to był czas, kiedy można było na przykład testować nowych zawodników. Natomiast do tego nie doszło. Trochę nie wiem, po co to zgrupowanie wtedy było, bo ani nie można powiedzieć, że nowi piłkarze byli testowani, ani nie można powiedzieć, że ci dotychczasowi byli zgrywani. Trochę tamten czas został przespany. No i teraz też tak naprawdę moim zdaniem brakuje kilku piłkarzy w kadrze, kilku piłkarzy, którzy mieliby szansę, żeby się zaprezentować. Chociażby Jan Urban nie powołał najlepszego polskiego napastnika w ekstraklasie, Karola Czubaka, a każdy też widzi, że Robert Lewandowski no, zmierza trochę ku końcowi swojej kariery. Jest też podczas tego zgrupowania w kadrze najlepszy obrońca ekstraklasy Polski, Wojciech Mońka. To jest młodzieżowiec z Lecha Poznań, z Mistrza Polski. No ale na razie Wojciech Mońka jest, można powiedzieć, na wycieczce, bo on ani w tym meczu z Bośnią nie zagrał, ani wczoraj ze Szwecją. Więc to wszystko wygląda no, trochę jakby nie miało ładu i składu. Nie został też powołany inny obiecujący młody piłkarz, a więc Michał Gurgul to jest lewy obrońca. Natomiast na tej lewej stronie oglądamy to Mateusza Puchacza, który wczoraj znowu nas zawiódł i trochę nie wiemy, w jakim kierunku ta kadra ma iść, więc tak jak powiedziałem, na ten temat można by się było rozwlec na dobre kilka godzin i nie wiem, czy byśmy znaleźli odpowiedź.

0: antidotum na te wszystkie problemy, które pan wymienił, miał być nowy selekcjoner. Jak często bywa w przypadku polskiej reprezentacji? Jan Urban nie spełnił pokładanych w nim nadziei. To miał być taki dobry duch polskiej kadry, który miał wnieść do tego zespołu no, jakąś nową energię. Wiele razy podkreślało się te jego interpersonalne, miękkie kompetencje, które miały przynieść jakąś nową jakość w polskiej kadrze.
1: Bo na początku tak było, ponieważ Jan Urban na samym początku swojej przygody w reprezentacji, po pierwsze niespodziewanie, tego się nikt nie spodziewał, zremisował z Holandią w Rotterdamie, co było świetnym wynikiem, no bo to jest mowa o przeciwniku z najwyższej półki, pokonał Finów i dzięki temu później awansował do barażu o Mistrzostwa Świata. No i tutaj niestety te baraże zostały przegrane. Natomiast Jan Urban został w tej reprezentacji. I celem dla niego po pierwsze był awans do, powrót w zasadzie do dywizji A Ligi Narodów i co za tym idzie też później awans na Mistrzostwa Europy. No, tymczasem my zagramy piątek z Rumunią, która też ma jeden punkt po dwóch meczach i to będzie bardzo ważne spotkanie w kontekście tego, że przegrany ugrzęźnie na ostatnim miejscu, a to już będzie bardzo blisko spadku do dywizji C. A co jeszcze gorsza, jeżeli Polacy nie zajmą w swojej grupie Ligi Narodów miejsca drugiego co najmniej i skończą na trzecim albo czwartym, no to trafią do koszyka trzeciego w losowaniu eliminacji Mistrzostw Europy. A proszę wierzyć, że losowanie z koszyka trzeciego to jest znacznie gorsza informacja niż z drugiego, no bo to może oznaczać z kolei, że trafimy na dwóch bardzo mocnych przeciwników w tych kwalifikacjach i to na pewno będzie utrudnienie. Tak jak mówię, Jan Urban trochę mi się wydaje przespał te czerwcowe zgrupowanie i to już wtedy większość ekspertów, obserwatorów widziała. Teraz no nie do końca się zgadzamy, ja się przynajmniej nie do końca zgadzam z jego powołaniami, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, nie ma Karola Czubaka, czyli najlepszego polskiego napastnika w Ekstraklasie. Jest za to Karol Świderski, to jest piłkarz o dużym doświadczeniu w kadrze, ale on w tej samej Ekstraklasie na razie strzelił tylko jednego gola w tym sezonie, a Czubak 5. Zresztą Jan Urban trochę chyba tak lekceważy nasze rozgrywki, bo on jeszcze na początku zgrupowania mówił chociażby, że Czubak to nie jest poziom reprezentacyjny. Podkreślał, że on gra w Ekstraklasie, tak jakby trochę, tak jak mówię, te rozgrywki lekceważą. A ja chciałem zauważyć, że wczoraj w zespole Szwecji na prawym skrzydle grał Patryk Wolemark, to jest piłkarz, który jest na co dzień zawodnikiem Lecha Poznań, czyli mistrza Polski, czyli zespołu, który też występuje w Ekstraklasie. I wczoraj ten Patryk Wolemark no, wrzucił na karuzelę najpierw Tymoteusza Puchacza, a później Przemka Frankowskiego. No i też zaliczył asystę przy bramce na 3-1, gdzie właśnie wspomniany Frankowski sobie z nim nie poradził. To oznacza, że trochę może te podejście do Ekstraklasy powinno być ze strony selekcjonera inne, że nie ma co tak lekceważyć tej naszej ligi, bo wiadomo, że nie jesteśmy ligą z top 5 czy 10 w Europie, ale to nie oznacza, że w naszej lidze nie grają dobrzy piłkarze, co wczoraj pokazał właśnie zawodnik szwedzkiej drużyny Patryk Wolemark.
0: Bardzo dziękuję panie redaktorze za to podsumowanie tego, co się dzieje i także diagnozę tego, co dzieje się na zapleczu polskiej kadry. Bartłomiej Płonka, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet, był z nami.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej. Zgodnie z jej zapisami wydatki państwa mają w przyszłym roku przekroczyć 970 miliardów złotych, a dochody wyniosą niecałe 700 miliardów.
1: Minister Finansów i Gospodarki podkreślił, że ten projekt ustawy budżetowej łączy wsparcie dla obywateli z inwestycjami i wydatkami kluczowymi dla państwa. Andrzej Domański wskazał tutaj nie tylko na zwiększone środki przeznaczone na ochronę zdrowia, ale też na obronność.
2: Planowane wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych.
1: Andrzej Domański zapewnił też, że mimo dużych wydatków i zadłużenia państwa, rząd będzie dalej realizował kluczowe programy socjalne.
2: Między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro.
1: Teraz projekt ustawy budżetowej trafi do Sejmu. Posłowie zajmą się nim w przyszłym tygodniu. I zgodnie z konstytucją prezydent nie może zawetować tego dokumentu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Na Podkarpaciu pożegnano księdza Stanisława Zbojnowicza. Zmarł on w wyniku obrażeń odniesionych w ataku nożownika w jarosławskim opactwie. Piotr Durys.
3: Mszy pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy Przemyski Stanisław Jamrozek. Homilię wygłosił ksiądz prałat Marcin Bocho. Przypomniał, że przez ostatnie 16 lat zmarły posługiwał w jarosławskim opactwie, gdzie codziennie spowiadał.
4: Przychodzili do niego z całej okolicy, wiedząc, że go zastaną w konfesjonale, że on na nich czeka.
3: Podczas uroczystości przypomniano apel o przebaczeniu, z którym wystąpił ranny w ataku ksiądz Adrian Mantynkiewicz. 31-letni sprawca Ichor M. został przez sąd w Jarosławiu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd zdecydował, że mężczyzna pozostanie w szpitalu. Biegli psychiatrzy stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Prezydent sprzeciwia się skróceniu kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kategorycznie nie zgadza się z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu i Senatu. Napisał w oświadczeniu Karol Nawrocki i podkreślił, że nie potwierdza wygaśnięcia kadencji członków gremium. Obie izby parlamentu odrzuciły sprawozdanie Krajowej Rady z działalności w 2025 roku. Wśród argumentów znalazły się m.in. wyroki sądów dotyczące wstrzymywania przekazywania środków pochodzących z opłat abonamentowych, czy brak odpowiedniej reakcji na rozpowszechnianie treści o charakterze homofobicznym i mowy nienawiści. Zgodnie z przepisami po niekorzystnych dla Rady głosowaniach w Sejmie i w Senacie okres pełnienia funkcji jej członków powinien wygasnąć, ale dzieje się tak tylko po złożeniu podpisu przez głowę państwa pod decyzją w tej sprawie. W amerykańskim Milwaukee rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów handlu G20. Polskę reprezentuje minister finansów i gospodarki, a przy stole zasiądzie także minister rozwoju gospodarczego Rosji. Andrzej Domański ma na marginesie obrad spotkać się z głównym negocjatorem handlowym Chin i ministrami Indii, Australii, Kanady i Turcji. Tematem mają być polskie misje gospodarcze i współpraca technologiczna. O zaproszeniu Rosjan zdecydowała administracja Donalda Trumpa bez konsultacji z innymi państwami.
5: To są aktualności jedynki.
0: To superprodukcja z gwiazdorską obsadą. Dziś do kin wchodzi Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. W nowej ekranizacji powieści Bronisława Prusa w rolach głównych występują Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz Marek Kondrat, który po latach powrócił na ekran wcielając się w Ignacego Rzeckiego. W pozostałych rolach też same gwiazdy Karolina Gruszka, Paweł Wilczak i Maja Komorowska przyznali, że praca na planie Lalki była dla nich wyjątkową przygodą i przyjemnością.
6: To jest wielkie szczęście i ogromne wyróżnienie i myślę, że my wszyscy, wielu z nas przyszło na takie niewielkie role, jedni na większe, drudzy na mniejsze, ale to właściwie w którymś momencie przestało mieć znaczenie, bo po prostu chcieliśmy wejść w ten świat.
7: Zjawiskowo muszę powiedzieć, że się wchodziło w tę scenografię, w ten kostium, w tą atmosferę, no jakby się człowiek cofnął do tamtych czasów, to naprawdę było imponujące.
8: Myślę, że to bardzo może być ciekawe w dzisiejszym świecie, takim trudnym świecie, zobaczenie takiej lalki.
0: Na planie w niemal 50 miejscach Polski pojawiło się ponad 3000 statystów. Dzięki temu powstało kinowe widowisko, które już stało się wydarzeniem tego sezonu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W ciągu dnia słonecznie i jak na ostatni dzień września wyjątkowo ciepło. Będzie od 17 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie, w centrum około 20. Ciśnienie w Warszawie nadal wynosi 1019 hektopaskali i jest stabilne.
5: Autopromocja.
9: W sobotę w audycji Kierunek Kino spotkanie z Maciejem Kawalskim, reżyserem nowej ekranizacji Lalki według

0: Wesława Prusa. Jak ta przygoda reżysera z autorem się rozpoczęła? Co było najważniejsze przy pracy nad filmem? I czy decyzje obsadowe były łatwe i oczywiste, czy też rodziły się w bólach i były pełne obaw? Maciej Kawalski, gość audycji Kierunek Kino. Sobota, godzina 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
1: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
2: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
3: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
2: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
3: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18:00 zapraszają Renata Grochal,
2: Jacek Czarnecki
3: i Roch Kowalski.
4: Autopromocja. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: A już za chwilę na naszej antenie bardzo ważny temat. Zastanowimy się nad tym, jak nie marnować żywności. Z badań wynika, że przeciętna rodzina wyrzuca rocznie 57 kg jedzenia i traci na tym prawie 1800 zł. Warto o tym pomyśleć przy okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości na temat marnowania żywności. Według danych ONZ-u każdego roku na świecie marnuje się 1/3 wyprodukowanej żywności. W audycji powiemy także o kampanii Dobry smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie.
6: Zmiana klimatu.
7: Marta Hoppe, zapraszam. Temat, o którym dzisiaj porozmawiamy, bardzo często wraca w naszym programie, ale dlatego, że trzeba o tym mówić i cały czas jest co zrobić właśnie w tym temacie, czyli w temacie niemarnowania jedzenia, bo każdy z nas je, no i niestety każdy z nas marnuje. I tak naprawdę to nie restauracje, to nie kawiarnie, to nie stołówki, tylko my w domach marnujemy najwięcej jedzenia. W takim razie trzeba nas cały czas edukować, namawiać, pokazywać tę dobrą drogę. No i tak postanowiła zrobić doktor nauk społecznych, edukatorka Zuzanna Jastrzębska-Krajewska w ramach kampanii Dobry smak zaczyna się w Polsce, nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie, ma zachęcać do świadomych decyzji i pokazywać, dlaczego wybór lokalnych, regionalnych produktów jest sposobem na ograniczenie i niemarnowanie jedzenia. Potakuje głową, kiwa, że tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Ładny wstęp. Dziękuję.
7: 11 września w auli kryształowej SGGW odbyły się warsztaty na temat tego właśnie, jak nie marnować. Czyli cały czas, mimo że wiemy, to nie wiemy?
8: Tak, to prawda. To zacznę od tego pierwszego pytania. Faktycznie odbyły się warsztaty, które inaugurowały kampanię ogólnopolską, kampanię społeczno-edukacyjną. Dobry smak zaczyna się w Polsce, nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Długa nazwa, ale ona ma być taka, bo ona ma w sobie zawierać to, co zawiera.
7: Czyli wszystko.
8: Tak, i spotkaliśmy się z nauczycielami, było nas dużo. I nie tylko o tym, jak nie marnować mówiliśmy. Przede wszystkim, jak budować świadome postawy w dzieciach, w młodzieży, ale też jak tę wiedzę przenosić do domów, bo nauczyciel może zrobić ogrom tej pracy i w ogóle uważam, że nauczyciele są niezwykle ważnym elementem tej kampanii, ponieważ to oni oddziałują na pewne społeczne postawy. I okazuje się, dzięki badaniom, które przeprowadziliśmy w ramach rozpoczęcia tej kampanii, że my wiemy, także tu nie jest problem braku wiedzy, co robić, żeby nam się jedzenie nie marnowało, ale co do tego, jakie mamy postawy i co ostatecznie dzieje się z jedzeniem, to jeszcze dużo mamy do zrobienia. I to jest też bardzo ciekawe, bo kiedy myślimy o edukacji, no to właśnie najczęściej chcemy nauczyć dla posiadania wiedzy, a bardzo często brakuje nam tego spoiwa, co zrobić, żeby z wiedzy zbudować nawyk, postawę i realne działania wdrożeniowe. I ten projekt nie jest jednorazową kampanią, przynajmniej mam taką nadzieję i nad tym pracujemy, żeby to był wieloletni projekt, ale żeby on realnie przynosił zmiany.
7: Czyli musimy najpierw nauczyć nauczycieli, żeby uczyli uczniów?
8: Ja uważam, że

0: Najpierw nauczyciele na pewno dużo wiedzą, ale chodzi o dostarczenie im bardzo jakościowych i dobrych materiałów, nie na zasadzie gotowców, tylko na zasadzie tego, że nauczyciel ma tak dużo pracy przy dzisiejszym kompasie jutra, przy wszystkich zmianach, przy tym, że nauczyciel dzisiaj już nie jest tylko osobą, która przychodzi na lekcję, chociaż nigdy tak nie było, ale w erze trudności związanych z relacjami, z przemocą, ten nauczyciel papierologią, którą ma, rodzicami, którymi się zajmuje i tak dalej, i zajmuje się tym, żeby wszystko to działało, po prostu nie może być tak, że do wszystkiego ten nauczyciel przygotowuje się sam. Co więcej, w kontekście badań takich jak te, które przeprowadziliśmy, ale w ogóle szeroko rozumianych badań, takich społecznych, niezwykle ważne jest aktualizowanie swojej wiedzy, bo postawy i wyniki się zmieniają. Na przykład jakbyśmy kiedyś porozmawiali o tym, co uważaliśmy za właściwe podejście do nauki, to już 10 lat później, 20 lat później były zupełnie inne wyniki. W przypadku niemarnowania żywności, moim zdaniem, te wyniki też się zmieniają, ponieważ myślę, że kiedyś ludzie marnowali znacznie mniej jedzenia.
1: Niestety w złą stronę się zmieniają.
0: Tak, tu akurat poszliśmy w niewłaściwą stronę i myślę, że za mało jeszcze o tym rozmyślamy, bo mamy tak dużo spraw na głowie. Umówmy się, o jedzeniu rozmawiamy w kontekście składników odżywczych, w kontekście tego, że coś kosztuje, na matematyce policzymy, na biologii posłuchamy właśnie o tym, jak się uzupełnić organizm w makro- i mikroelementy i witaminy i będziemy wiedzieć, że adek to się rozpuszcza w tłuszczach, ale chodzi o to, żeby to złożyć w całość, bo potem tak naprawdę na koniec dnia dzieje się tak, że to człowiek zostaje z tym, co zrobić, jeżeli mam w lodówce marchewkę, która już nie wygląda najbardziej świeżo, trochę cebuli, nie wiem, jakiś przecier pomidorowy, tudzież pomidory, które na ten przecier można szybciutko przerobić, a już nie wyglądają na takie, co by się chciało położyć na kanapkę. I to o to chodzi, żeby można to było wykorzystać w praktyce, a nie zdawać z tego egzamin.
1: A skąd pani wiedza? Bo jeżeli zajrzymy na pani Instagrama pod hasłem pani Zuzia, to umówmy się, ale tam jest matematyka przede wszystkim i tłumaczenie zawiłości tej królowej polskich nauk. A skąd nagle ta wiedza i to zaangażowanie w niemarnowanie jedzenia?
0: To też proces. Ja przede wszystkim bardzo lubię łamać schematy i bardzo lubię, jak właśnie przychodzę gdzieś i ktoś mówi, no ale ty się zajmujesz tym, albo pani się zajmuje tamtym. Natomiast prawda jest taka, że od zawsze ja chcę, żeby wiedza była użyteczna. I nawet w tej matematyce, czy w projekcie, którego jestem organizatorką, autorką 20 minut dla matematyki, to jest taki projekt edukacyjny, gdzie pokazujemy, że matematyka jest we wszystkich obszarach życia.
1: Niestety.
0: niestety jest. Od razu powiem, ja nie lubiłam w szkole matematyki. Więc to nie jest tak, że to ten. W każdym razie, jak ja chcę i przyglądam się temu, to zawsze mówię, nie ma lepszej lekcji matematyki niż na zakupach, kiedy to dziecko ma chociażby nawet z czystych rachunkowych doświadczeń. Bo mówimy, dzisiaj kupujemy 6 jogurtów, mamy już 4, dorzuć jeszcze ile? Robimy w ten sposób niewiadomą. I zaraz przejdę do tego, skąd wiedza w kontekście żywienia, ale dodam, że jak gotujemy, proporcje, zmiana tych proporcji, myślenie przyczynowo-skutkowe, liczenie. Ja nie znoszę, kiedy wiedza jest oderwana od rzeczywistości. Dla mnie pierwszą i najważniejszą w matematyce zawsze będzie zaradność życiowa. I jako człowiek, który nie lubił matematyki i który odkrył matematykę dopiero będąc dorosłym człowiekiem na studiach jako coś fascynującego, a najbardziej fascynujące jest dla mnie uczenie dzieci w tym wypadku, po prostu zrozumiałam, że to trzeba zrobić inaczej. I trzeba też otworzyć drzwi ludziom takim, którzy właśnie mówią, ja się do tego nie nadaję. Nie może tak być. Każdy z nas będzie musiał to zrobić. W kontekście akurat kampanii Dobry Smak, moja życiowo koleżanka, a zawodowo również bardzo wspierająca ten projekt i tak naprawdę bez niej by się to nie odbyło, Karolina Krzeska, która jest technologiem żywienia i prowadzi też tak naprawdę firmę mediową, powiedziała mi, słuchaj, to jest tak niesamowity temat, może się nim zajmiemy. A że jechałyśmy razem samochodem.
1: Długa droga.
0: Bardzo. Jechałyśmy na sam koniec Polski, robiąc inne edukacyjne rzeczy. Mówię, słuchaj, Karola, zróbmy to. Ja mam duże dotarcie do nauczycieli i do rodziców.
1: Duże zasięgi w internecie.
0: Duże zasięgi w internecie. Co więcej, dla mnie jedzenie zawsze było istotnym elementem. Ja pochodzę z takiego domu, gdzie oprócz tego, że to jedzenie jest formą budowania relacji, wspólne posiłki, spotykanie się na posiłki i na właśnie na przykład obiad niedzielny czy coś, to jest taka stałość. Natomiast akurat mogę powiedzieć coś bardzo ciekawego. Moja mama prowadzi przedszkole w Olsztynie.

0: I to przedszkole od bardzo dawna. To jest tak naprawdę i najważniejszą, jedną najważniejszą nogą jest żywienie, drugą matematyka. I tam moja mama od zawsze, ja pamiętam, że dbała o to, żeby wszystko było przygotowywane w kuchni. Nie ma czegoś takiego, że kupuje się produkty, które nie mają najwyższej wartości albo są wysoko przetworzone. I tutaj nie chodzi o to podawanie przykładów, bo ta audycja nie służy temu, żeby ludzie dzisiaj czuli się przez nas wytknięci i gorsi, że mają w lodówce produkty, które są wyżej przetworzone. Ja też takie mam. Natomiast placówka edukacyjna ma bardzo ważne zadanie budować te nawyki tam też, gdzie rodzic nie ma czasu i nie dowiezie pewnych rzeczy. I w grupie dzieci też dużo lepiej jedzą. To też trzeba powiedzieć, że próbują nowych rzeczy, których być może nie
1: spróbują. Bo Karolinka zjadła, to Jola spróbuje.
0: Tak, tak, bo to po prostu tak działa. To też jest bardzo społeczne, jak my się uczymy jeść i uczymy się nowych smaków. I powiem szczerze, że moja mama wtedy na swoją skalę Olsztyna robiła takie projekty, zapraszała technologów żywienia, zapraszała dietetyków, budowała taką kuchnię razem z kucharzami, z panią intendentką i tak dalej, żeby zmienić smaki. Dzieci w przedszkolu nagle okazało się, że piją zakwas buraczany, że to w ogóle i w ogóle jak odporność wzrastała, tak? I myśmy to widzieli. W związku z tym, jeżeli ktoś się zastanawia, skąd pani Zuzia w temacie żywienia, to dla mnie to nie jest temat obcy, mimo że ja nie mówię o nim na kanałach, bo ja nie jestem ekspertką od żywienia. Ten projekt nie jest tylko o żywieniu, on jest o fakcie, że marnujemy, że nie umiemy
1: oszacować,
0: nie umiemy
1: policzyć,
0: oszacować,
1: dodać,
0: zaplanować i gdzieś gubimy coś, co jest niezwykle ważne w kontekście jednostki, ale w kontekście społecznym. Co więcej, fajnie by było, gdybyśmy wiedzieli, co jest produktem polskim, co to znaczy, że produkt jest lokalny, co to znaczy, że jest regionalny, lokalny, czyli blisko, region jest trochę większy, można dostarczyć, żeby wiedzieć, żeby dzieci nie mówiły, gdzie znajdziemy jabłka, że w sklepie, tylko rozumiały, że owszem, one mogą najczęściej kupić je w sklepie, czy to w większym, czy w mniejszym, ale to jabłko przyjeżdża. Najpierw musi być ktoś, kto zasadzi jabłonki, bo to też się samo nie wydarzy, żeby tyle jabłek gdzieś było. Musi być ktoś, kto będzie o te jabłonki dbał. Niezależnie od tego, przecież w tym roku, nie wiem, czy widziała pani takie akcje, ja widziałam na mediach społecznościowych, że była tak słaba pogoda w czasie, kiedy jabłka powinny właśnie dojrzewać, że w sadach były ustawione specjalne podgrzewacze, takie...
1: Wczesną wiosną były tak, takie podgrzewacze, tak, ponieważ zrobiło się ciepło, a potem zrobiło się zimno.
0: Zrobiło się zimno i żeby nie stracić, sadownicy musieli o te owoce zadbać. I tak sobie myślę, jak mało z nas w swoim pędzie w ogóle ma czas, żeby się zastanowić, bo przyzwyczailiśmy się.
1: Że jabłko jest.
0: Tak, że niezależnie od tego, jak mamy majętny portfel, to wchodząc do sklepu na półkach jest. Wchodząc do sklepu naprawdę widzimy urodzaj. Więc nie czujemy też tego braku, ale żeby te jabłka mogły do nas przyjechać właśnie z Polski, a nie być sprowadzane, kiedy akurat jabłko jest bardzo naszym owocem, to trzeba o to zadbać. To jest też szacunek do pracy. Zobaczy pani, jak długo pokutuje w społeczeństwie takie podejście, że ludzie, którzy pracują na wsi, ludzie, którzy właśnie zajmują się tym, żeby ta wieś dawała nam plony i przynosiła nam to, co najlepsze, chociażby w kontekście pożywienia, to jest coś gorszego. Ile razy tak było, że ze wsi, to pejoratywne. Chodzi o to, żeby docenić ludzki wysiłek. Więc kampania ma wielowymiarowy tor i ja tutaj powiem, że też dlatego, że oprócz tego, że mówię o Karolinie Krzeskiej, ale też patrząc na to, że mamy partnerstwo SGGW, czyli tutaj naprawdę no, chyba nie można było trafić lepiej.
1: Jeśli chodzi o szkoły wyższe, to jedna z tych, tak, które rzeczywiście z jedzeniem mają dużo wspólnego.
0: Mamy Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, to jest też niezwykła sprawa, ponieważ uzyskać życzliwość i przede wszystkim zaufanie tak wielkiej organizacji do tego, żeby robić projekt, no to też jest fajna sprawa i chciałabym powiedzieć, że udało nam się zainteresować też dużych partnerów. I może nawet dziwić, bo jeżeli państwo wejdziecie na stronę naszadecyzja.pl, zobaczycie tych partnerów, na przykład mamy Lidl, mamy duże sieci handlowe, mamy też na przykład sklep odpowiedzialny za dostarczanie sprzętu elektronicznego. Ktoś może się zastanawiać, po co? Sprzętu AGD, chodzi mi o to też. No i właśnie o to w tej kampanii chodzi, o jej wielowymiarowość. Jeżeli mamy dużych partnerów, którzy mówią, okej, dzisiaj nie stajemy jako konkurencja, tylko rozumiemy, że konsument wybierze nas, przyjdzie do nas, ma przyjść też do lokalnych, małych sklepów.

0: sklepów, ale my mamy programy. My jesteśmy zobowiązani, żeby żywność się nie marnowała. My jesteśmy zobowiązani do edukacji i oprócz tego, że jesteśmy zobowiązani, chcemy się w tą edukację zaangażować, mimo że mamy swoje wewnętrzne projekty. I chciałabym, żeby to zauważyć. Dlaczego na przykład sprzęty AGD? Mamy coraz bardziej nowoczesne lodówki, miksery.
1: A to wszystko sprawia, że jedzenie jest dłużej świeże albo można je lepiej przerobić.
0: No tak, tylko że okazuje się, że my często kładziemy coś na trzeciej półce, dlatego że mamy przyzwyczajenie, że zawsze tak było, a lodówka mamy taką, gdzie gdybyśmy położyli w szufladzie chociażby, to wydłużymy świeżość produktu o kilka dni, o może nawet tydzień czy dwa. Mówimy szczególnie o owocach i o warzywach. Nie wiemy, które owoce i warzywa trzymać w lodówce, które poza nią. Nie wiemy, co to znaczy, jak się okazuje. To też jest bardzo ciekawe, edukacyjnie. Nie rozróżniamy najlepiej spożyć przed, najlepiej i spożyć do. Bo są produkty suche i tu warto to wymienić, że jeżeli nawet data tej pierwszej przydatności minimalnej została przekroczona, jeżeli produkt był prawidłowo przechowywany i zamknięty, na węch, na smak nie widzimy, żeby się zepsuł,
1: to śmiało można
0: taką kaszę ugotować. Ona nie straciła składników odżywczych.
1: Ani nie straciła właściwości nawet tych wyglądowych, chociaż czasami może coś być, nie wiem, makaron trochę się pogniótł w międzyczasie, bo parę razy przesuwaliśmy go w szafce, nie udało mu się
0: schował wystąpić. się za innym makaron. To też jest ciekawe, że często układamy produkty to dzięki też partnerom i dzięki temu, że miałam z nimi panele dyskusyjne. Właśnie też w SGGW mieliśmy. Tam padło coś takiego, że bardzo często układamy w lodówce od najnowszego do najstarszego, a powinno być, że z przodu mamy najstarsze, tak jak w sklepach często się
1: takie
0: to
1: powiedzenie
0: rozkłada.
1: First in, first out. Czyli pierwsze
0: piękne.
1: Było w lodówce, to pierwsze powinno z niej wyjść, żebyśmy spożywali. O sieci handlowej, o której pani wspomniała, tam ja swego czasu zauważyłam taki nowy pomysł na niemarnowanie jedzenia, gdzie były gotowe torby z warzywami. Takimi albo właśnie już troszkę zmęczonymi, albo takimi, gdzie była włoszczyzna, ale marchewka już się nie dawała, ale reszta z tej włoszczyzny i to było zapakowane w torebce. Przez pierwszy tydzień można było to upolować. W tej chwili to jest polowane w 5 minut, więc widać,
0: że
1: my chcemy.
0: Edukacja działa. Co więcej, ja myślę, że to też wybrzmiewa. Duże sieci handlowe mają klientów, którzy często robią dużo większe zakupy, bo myślą o zapasie, żeby nie jeździć ileś razy. Ale też warto powiedzieć, że właśnie takie kupowanie produktów, które mają krótszą datę, że właśnie są za dobre, żeby je wyrzucić, ale możesz je kupić w niższej cenie, ma wiele takich walorów. Po pierwsze, w mojej kieszeni zostaje więcej. Po drugie, ja szybciej to zjem, to się nie zepsuje. Kupię mniej, bo to jest mniejsza porcja, więc jestem w stanie to po prostu przerobić w swoim gospodarstwie domowym i myślę sobie, że naprawdę jest z tego ogromny taki plus, ale też ważne, bo my mamy wśród partnerów na przykład banki żywności. I o ile banki żywności jako takie zwykły Kowalski nie może wspomagać banków żywności, bo to jest organizacja, która działa z innymi organizacjami, to chodzi o duże nakłady. Natomiast ja dzięki tej kampanii mogę mówić głośno o tym, że mamy podzielnie, mamy jadłodzielnie, mamy lodówki społeczne i mamy też sąsiadów. Może nie wszystkich lubimy, ale jeżeli ja wiem, że mam jeszcze na przykład dobry chleb, a wyjeżdżam i po prostu mam tą swoją koleżankę czy kolegę, czy kogoś, z kim się mijam, to czemu ja nie mogę powiedzieć, słuchaj, został mi dobry chleb, a wyjeżdżam, zepsuję się, nie mam gdzie zamrozić, bo akurat mam za mało miejsca.
1: Zwłaszcza, że może to być ta sąsiadka, która na przykład przychodzi podlewać kwiaty albo nakarmić kota.
0: Tak.
1: To przy okazji jej powiesz, Monika, zostały pomidory, zjedz je.
0: To jest naprawdę świetny pomysł. Myślę, że my czasami się nawet wstydzimy takich rozwiązań, bo że może kogoś urazimy, że chcemy mu dać jeść, jakby on był właśnie biedny. Tak, niewystarczająco. I myślę, że my musimy też wrócić do tego, po co jemy, dlaczego jemy, że jemy nie tylko dlatego, że to jest nasza fizjologiczna potrzeba. To jest też nasza potrzeba społeczna. Stół ma być w domu, dzieci mają jeść razem z rodzicami, z babciami, z dziadkami. I oczywiście jest zasada, przy jedzeniu się nie rozmawia. Ja chciałabym, żebyśmy jednak zostali przy zasadzie, kiedy mamy w buzi, to nie rozmawiamy. Ale żeby stół był miejscem budowania relacji, bo można tam zasiąść też chwilę po tym, jak się zje posiłek.
1: Mówiłyśmy o warsztatach, które odbyły się na SGGW. No, to była jednorazowa akcja, chociaż ma pani nadzieję, że nie. Ale jakie najważniejsze rzeczy tam się pojawiły? Jakie informacje zostały przekazane? Takie, które teraz naszym słuchaczom też mogłyby pomóc, mogłyby się

0: przydać od już, od dzisiejszej kolacji albo jutrzejszego śniadania.
1: No właśnie, tak. Bardzo dziękuję, że podkreślamy te warsztaty, bo faktycznie mało kampanii jakichkolwiek ma taką przestrzeń, żeby zaangażować stacjonarne wydarzenie z nauczycielami. I to ja bardzo doceniam, bo nauczyciele mogli bezpłatnie wziąć udział, byli nauczyciele z całej Polski, co więcej, niektórzy nie dojechali przez strajk kolei, ale przez to, że mieliśmy streaming, mogą obejrzeć te konferencje. I tam najważniejsze rzeczy, które ja zrobiłam, to przede wszystkim jak oglądać z dziećmi produkty. Ponieważ my dzisiaj żyjemy w świecie idealnym. Idealnych twarzy, idealnych sylwetek, ale też idealnych produktów.
0: Idealna marchewka, jabłko ma, banan i pomidor.
1: Dokładnie tak. I ja już chociażby przyniosłam tam rzeczy, które nabyłam na lokalnym bazarku. Przyniosłam i pokazałam. Zobaczcie, jakie ważne jest, żeby pokazać dziecku nie na obrazku. Bo ja zapytałam, jakie są drukowane w pomocach podobizny, bo to najczęściej nawet nie są zdjęcia, tylko rysunki przedstawiające warzywa i owoce. Oni mówią zawsze idealne. Ja mówię, no i zobaczcie teraz, jak bardzo te nasze dzieciaki są zakodowane w tym, że tak musi wyglądać. Czyli jeżeli jest lekko wykrzywione, tutaj zabrudzone, to coś
0: z nim nie tak. To może niezdrowe, niebezpieczne,
1: tak.
0: Nie dotykać.
1: Co więcej, młodzież wręcz wystrzega się jedzenia tego, co nie idealne, bo się po prostu boją. Są też na takim etapie, że może lepiej nie, to już lepiej tego nie zjem. Więc chociażby pokazywaliśmy, jak to zrobić, żeby pokazać uczniom. Następna rzecz, którą zrobiłam, to też to, co zrobiłam, słuchajcie, bo ja uważam, że w edukacji najważniejsze jest obrazowanie. Jak tylko się z dzieckiem mówi, wypełnia karty pracy, co prawda przy naszym projekcie powstały materiały, ale tam przede wszystkim chcę zainspirować, tworząc te materiały i to, co w nich jest dla nauczycieli, to są też bezpłatne materiały do pobrania. Ja chcę zainspirować nauczycieli do tego i rodziców do tego, żeby robili pokaz. Na przykład wyciągamy ze swoich toreb butelki z ostatnich 2-3 dni i okazuje się, że tak, w tej zostało 20 ml, w tej zostało 50 ml, a w tej zostało, nie wiem, 10
0: wałyki.
1: Ml. Wałyki. I teraz tak, butelek obecnie nie wyrzucamy, mamy system kaucyjny, w związku z tym czujemy wartość tej butelki, ale to, co w tej butelce po 2-3 dniach, po prostu jest zmarnowane, bo nie lubimy pić nieświeżej wody.
0: Wygazowanej,
1: zresztą on to też nie jest tak, bo poza tym to też nie jest do końca bezpieczne i tutaj już tam namnażające się bakterie.
0: I to nie zawsze jest woda, bo może być jakiś sok.
1: Sok, dokładnie, coś sfermentuje, zepsuje się. I teraz ja zrobiłam to wprost. Wzięłam litrowy słoik, przyniosłam butelki z tego tygodnia z mojego domu, celowo je zbierałam i celowo też nie dopijałam na ten tydzień i po prostu wlałam to do słoika. I okazało się, że ja w ten sposób zmarnowałabym litr wody. I teraz jak często to się wylewa do toalety, zanim zaniesiesz to do systemu kaucyjnego, akurat młodzież uwielbia system kaucyjny, więc oni tego pilnują. I co się dzieje w przypadku tego, gdzie ja pokazuję? Wszyscy jesteśmy w szoku. Litr wody. I teraz, czy to dziecko wie, że można tym podlać kwiaty? W momencie, w którym mamy naprawdę suszę. Każda woda, którą nawet ja bym pod drzewo podlała, jest lepsza niż jeżeli wyleje ją do toalety. Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, poziom Wisły się dramatycznie obniża. Czyli my nie mówimy teraz o tym, że chcemy się rozpłakać nad klimatem, tylko mówimy o tym, że realnie potrzebujemy każdego człowieka do tej zmiany. Każdego, żeby każdy zrobił przy sobie i wtedy świat będzie lepszy. Bo my cały czas mówimy, a to wielkie koncerny powinny robić, a to firmy. Natomiast z naszych badań akurat o niemarnowaniu żywności i marnowaniu żywności wynika, że o tyle, ile prawie 5 milionów ton jedzenia jest zmarnowanych rocznie.
0: I ta liczba nie maleje.
1: O tyle prawie 3 miliony z tego. 3 miliony, czyli większość to są gospodarstwa domowe.
0: Ponieważ... To, co powiedziałam na początku, wcale nie restauracje, gdzie moglibyśmy tak pomyśleć, czy szkolne stołówki, gdzie kotlecik ląduje.
1: I tutaj warto sobie odpowiedzieć, dlaczego tak jest. Mamy pochit i ja się też dowiedziałam tego od nich. Oni powiedzieli, na nas są nałożone restrykcje. Na nas nałożone są kary. My musimy tę pracę domową odrabiać na 200%, bo jak jej nie odrabiamy, to koszt, który ponosimy wielowymiarowy, nie tylko finansowy, jest za duży.
0: Warto to wziąć pod uwagę, warto trochę się nauczyć, trochę zmienić ten sposób myślenia i nie kupować na zapas, bo to, że w niedzielę sklep jest nieczynny, to od poniedziałku do soboty znów można zrobić zakupy, więc ten zapas taki duży jest nam niepotrzebny. Dobry smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. O tej kampanii dzisiaj rozmawiałyśmy, a gościem była doktor nauk społecznych Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, edukatorka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.

0: powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
1: W studiu Małgorzata Telmińska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Czas na tematy o zdrowiu, dziś o mężczyznach.
2: O chłopakach, o mężczyznach, o facetach. Dlaczego dzisiaj o tym mówimy? Dlatego, że jutro jest Dzień Chłopaka. A ja chcę dzisiaj porozmawiać z panią profesor Małgorzatą Dobrowolską, psycholożką i ekspertką od budowania silnej psychiki, o tym, jaką straszną krzywdę robimy już chłopakom, a później mężczyznom, bo mówimy nie płacz, uczymy ich ukrywania, swoich emocji, oni cierpią w milczeniu i to jest bardzo, bardzo niedobre dla ich zdrowia.
1: Zapraszamy.
3: Samo zdrowie.
2: Dobry wieczór, wita państwa Małgorzata Telmińska i witam mojego dzisiejszego gościa, a ze mną pani profesor Małgorzata Dobrowolska, zgodnie z zapowiedzią zresztą, psycholożka, ekspertka od budowania silnej psychiki. Dobry wieczór pani profesor.
4: Dobry wieczór wszystkim, ciepło wszystkich witam, cześć.
2: Nie płacz, bądź mężczyzną, weź się w garść, poradzisz sobie. Ile razy chłopak musi usłyszeć takie zdania, żeby jako dorosły mężczyzna już nie potrafił powiedzieć, boję się, jestem samotny, nie daję rady. Chyba coś złego robimy naszym synom, że wyrastają później na mężczyzn, wydaje nam się silnych, ale oni cierpią w milczeniu, bo chłopaki nie płaczą. To niedobrze.
4: Dokończyłabym nawet bardzo tak przeszywająco. Chłopaki nie płaczą, chłopaki znikają i na zawał umierają, tak? Czyli trochę tak rymujemy sobie i to niby jest taki żart, ale tak naprawdę to jest taki mem, który jest no takim trudnym tak naprawdę doświadczeniem. I rzeczywiście wszyscy jesteśmy w to mocno zaangażowani. Bo dzieci, tak, chłopcy i dziewczyny rodzą się z płaczem, tak samo. Tak? Dziewczynki, chłopcy, my płaczemy i tak naprawdę oduczamy się tego płakania i właściwie hamujemy te emocje dopiero wtedy, kiedy zaczynamy dojrzewać, bo wtedy właśnie słyszymy, nie bądź dupą wołowym, dokładnie to, co przed chwilą było przywołane.
2: Nie masz się jak baba, prawda?
4: Nie masz się, oczywiście, przestań, co ty się w ogóle tutaj zachowujesz, nie bądź taka, no, nie bądź taki miękki, tak, w tym wszystkim. Także można aby to dużo, i każdy z nas to słyszał dobrze i my to też mówimy, bo kulturowo taki mamy przekaz, że w ogóle emocje takie słabe, mówimy w cudzysłowie słabe, to zwykle właśnie strach. Chłopcy się nie mogą bać, bo chłopak musi być odważny i chłopak ma zakaz przeżywania smutku. On nie może po prostu płakać, smucić się.
2: W ogóle okazywać emocji.
4: I w ogóle wszystko, co jest jakieś takie z pogranicza słabości, to jest zakazane, bo to jest nie wpisane w pewien kanon. I przez to potem mamy taką sytuację, że my, no mówimy dzisiaj dziennie 13, tak, samobójstw, z czego 11 chłopcy. To jest potworna, to jest straszna liczba, nie? Więc jak tak sobie po chwilę posłuchamy, to oczywiście możemy mówić, a w sumie jakoś ten świat się kręci, wszystko jest okej. Okay. Ale gdy się nad tym tak chwilę zastanowić, no to słuchajcie, 13 samobójstw dziennie w kontekście 11 u chłopaków, to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo.
2: Bo nie da się uciec od emocji, prawda? Te nieokazywane, one nie znikają, one gdzieś się kumulują.
4: No to jest największy mit. Jeśli mnie teraz słuchacie, to mam też prośbę i do chłopców, i do dziewcząt, i do mężczyzn, i do kobiet, że to jest taki mit, że emocje się strawią, że one się rozejdą po kościach. One się nigdy nie rozejdą po kościach. One zawsze muszą mieć jakieś ujście. I albo jest tak, że w tym takim małym nasileniu, no to nie śpimy, nie? Bo w nocy mamy ten stres i się boimy, albo tam się przejmujemy, albo się złościmy, albo mamy nerwy, ale generalnie no nie śpimy. Albo tyjemy, albo właśnie nie dojadamy, albo się wyżywamy na najsłabszych, czyli na naszych dzieciach. Czyli zawsze będzie tak, że te emocje będą miały jakieś ujście. I oczywiście, że tak jest, że jeżeli mamy tydzień jakiegoś stresu, no to z tego stresu nie zrobi nam się wypalenie zawodowe i depresja i dramat życiowy, tylko to musi trwać dłużej. No ale jak już mamy taki permanentny stres właśnie, to takie hamowanie, zaprzeczanie temu, co się we mnie dzieje. I idziemy w kierunku takiej, mówimy, korpo-mowy, tak? Że zamiast mówić, no jest mi źle, mam problem, no to my mówimy, mam wyzwanie, tak? Czyli my ciągle, kurczę, zakładamy takie maski, które powodują, że my jesteśmy naprawdę bardzo nieszczęśliwi wewnątrz, prezentując no, jakieś życie na zewnątrz i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co z tym zrobić, no bo nie wypada, nie powinno się, nie? To jest tak, że niedobrze jest to, że kulturowo ten przekaz

0: jest po prostu taki też trudny do tego, żeby ci panowie, tak, czy ludzie, którzy przeżywają trudności, po prostu poprosili o pomoc. I tu jest chyba największy nasz problem. I chcę wam powiedzieć, że my jako kobiety, wychowując dzieci, też dajemy się wciągnąć. Ja sama też mam syna nastolatka, 13-latka i rozumiem też te swoje dylematy, bo też mam z tym taki kłopot, na ile właśnie pilnować jednak tej socjalizacji, tego, że my w kulturze jesteśmy osadzeni, no bo trudno powiedzieć, że tak nie jest. No jest taki przekaz w filmach, w życiu, no też chodzi o to, żeby mieć taką umiejętność rozwiązywania problemów, ale też gdzie jest ta granica do tego, żeby no, zachęcać do tego nieautentycznego życia. Więc fajne jest to, że my coraz bardziej mówimy o tym rozwoju osobistym, fajne jest to, że my mówimy coraz bardziej o tych emocjach, fajne jest to, że dajemy sobie coraz bardziej przyzwolenie do tego i uczymy się, jak sobie z tymi emocjami poradzić, bo o to głównie chodzi.
1: No tak, dziewczynka wie, że może przyjść, poszukać pomocy, wdrapać się na kolana,
0: ale dziewczynka
1: wypłakać.
0: Też nie może się zgłościć, bo złość też szkodzi.
1: Czyli też niestety hamujemy jakieś emocje.
0: Dziewczynki też nie mogą się złościć. No, kobiety nie powinny być ambitne, nie? Bo kto to widział, żeby tak kobieta nie stała, w ogóle dziewczyna musi w szarym kącie. Przecież mamy te też takie kulturowe, wiecie, no możecie się teraz na mnie denerwować i złościć, ale to tak jest, że my niestety tym dziewczynom też trochę kastrujemy, nie? Te warkocze, nie tylko tym chłopakom, tylko po prostu też jesteśmy w takim momencie, gdzie no mamy te powinności, że dziewczynka nie powinna właśnie tam, nie? Się wkurzać, wsiekać, no, już w ogóle przeklinać.
1: Tupnąć nogą,
0: pokazać. A chłopcy z kolei no nie mogą zapłakać, nie? I na tym polega ten nasz dramat, który tak naprawdę, no on nie ma przełożenia na nasze sprawne życie. Czyli gdyby to jeszcze przynosiło nam jakąś korzyść, że my hamujemy te emocje, ale to nam nie przynosi korzyści. To nam przynosi wyłącznie szkody. Lawina emocji, którą nie potrafimy po prostu okiełznać, no rozwala nam różne sytuacje w naszym życiu. Decyzje, pieniądze, w pracy różne szanse. To jest wielka umiejętność i najgorszy mit, który mamy, że silny mental czy silna psychika to jest twardość. To
1: A
0: nie
1: właśnie,
0: jest twardość.
1: Chciałam zapytać, bo pani profesor jest ekspertką od budowania właśnie silnej psychiki. My rozmawiamy oczywiście, no, bo tym powodem naszej rozmowy głównym jest to, że już za chwileczkę będziemy świętować Dzień Chłopaka, więc będziemy mówić o chłopakach, tylko właśnie w takim kontekście, no, bez emocji trochę, a chcemy rozmawiać przede wszystkim o ich emocjach. Jak to rozróżnić? No bo z jednej strony mówimy, dajemy prawo chłopakom do emocji, z drugiej strony mówimy o konieczności budowania silnego mentalu. Ale co? Silny mental nie oznacza bycia twardzielem, bycia skałą?
0: No właśnie, to jest jeden z największych mitów, że my mówimy, że silny mental to zagryzanie zębów, tak? To jest wytrzymywanie jakiejś takiej, nie wiem, presji i takiego trudu i właśnie takiego bycie takim twardym, jak skała. No właśnie chcę wam powiedzieć, że nie. W psychologii silny mental i umiejętność trenowania odporności psychicznej, bo to jest zwykły trening, my się tego uczymy. I zachęcam wszystkich do tego, żeby do tego treningu podejść, bo to jest zwykła umiejętność, zwykła kompetencja. My budujemy silną psychikę, odblokowujemy swój potencjał, mamy do tego mnóstwo już technik, mnóstwo właśnie metod, my świetnych specjalistów, my to potrafimy robić, więc nie martwcie się, jak wam coś dolega, jest wam trudno i macie kłopot z emocjami, tylko po prostu no, przyjdźcie do nas, tak? Zapytajcie nas o to, skorzystajcie z naszych kompetencji, z naszych umiejętności i właśnie z tego trenowania odporności psychicznej, bo odporność psychiczna to przede wszystkim rozwiązywanie trudnych sytuacji na co dzień. I to jest ta umiejętność. I druga korelacja to jest to, że to jest radzenie sobie z naszymi emocjami, czyli z tą lawiną emocji. Jak potrafię rozwiązywać trudne sytuacje, czyli w ogóle potrafię być skutecznym, zadaniowym, sprawczym i do tego potrafię radzić sobie ze swoją emocjonalnością, to jestem i silny, i szczęśliwy, mówimy, tak? Czyli to jest koniunkcja, to jest zawsze łącznik, że możesz być i silny, i szczęśliwy, i bądź i silny, i szczęśliwy, czyli stawiaj na odporność psychiczną, buduj silny mental, bo to jest coś, co możesz wytrenować tak jak każdy inny mięsień, tak? To jest fajna metafora, bardzo ją lubię. Ona jest prosta, bardzo popularna, że po prostu mimo tego, że tej psychiki nie widać, no to to jest taki sam mięsień jak każdy inny, który możesz potrenować po to, żeby ci było lepiej, żebyś miał lepszy vibe, więcej szczęścia, żebyś miał tą radość życia, żeby ci było w życiu lżej, żebyś miał dystans w życiu, żebyś wiedział, co zrobić wtedy, kiedy jesteś zły, kiedy jesteś sfrustrowany, kiedy jest ci smutno, kiedy jest ci trudno, kiedy jesteś zazdrosny, kiedy jesteś, wiesz, w jakimś impasie, kiedy nie wiesz, wiesz, co tak naprawdę czujesz, bo my wszystko już to znamy i te emocje wszystkie po to wymieniam, żeby pokazać, że one są super fajne i super dobre.
1: Co się dzieje z facetami, którzy te emocje ukrywają? Zaczyna się od chłopaka, a później to już jest dorosły facet, który nauczony jest wytrzymać.

0: Trenowane jest, wytresowane jest do tego, żeby tych emocji nie pokazywać. I czasami i tych pozytywnych, i tych negatywnych, prawda? Bo on powinien wszystko kwitować po prostu delikatnym uśmiechem i być właśnie jak skała. A co się dzieje w nim, jak on hamuje w sobie właśnie te szalejące w nim jednak emocje? Bo dziewczyna rzuciła, bo w pracy nie wyszło, bo za dużo problemów, kłopotów.
1: Zazwyczaj jest tak, że wracam znowu do tej puenty, emocje się nie trawią, czyli zawsze gdzieś będą miały ujście i te konsekwencje emocji są tragiczne, tak? Czyli tego, że my sobie nie radzimy w życiu z różnymi trudami i one w nas zostają, no to dlatego mówimy w tej metaforze, chłopaki nie płaczą, chłopaki na zawał, tak? Umierają i znikają, bo to jest właśnie ten efekt, nie? Czyli, że każda nasza taka, wiecie, każde nasze, każdorazowo jak blokujemy i hamujemy, czyli nie chcemy się spotkać z emocjonalnością, chcemy tłumić emocje, no to jest wchodzenie w takie patologiczne radzenie sobie z emocjami, czyli to, że ja im zaprzeczam, to, że ja ich nie chcę się z nimi spotkać, to, że ja chcę je w jakiś sposób wyhamować, to nie znaczy, że ja ich nie doświadczam. Ja mogę być nieświadomy tego, co mi w duszy gra i to jest najgorsze, tak? Czyli jeżeli ja miałem na przykład, nie wiem, ojca, który mi cały czas powtarzał właśnie, nie bądź jak dupa wołowa, nie bądź ten jak ten Jasiu, nie bądź jak ten w ogóle taki, zobacz, jak twoi inni koledzy są wspaniali, są cudowni, tam osiągają sukcesa, patrz, a ty to jesteś takie nic, takie byle co i tak dalej, no to tworzy się w nas taka potrzeba, która bardzo często jest nie do zaspokojenia i w życiu dorosłym, tak, my to ciągle chcemy zaspokoić, żeby się lepiej poczuć. To się nazywa ładnie psychologicznie kompensacja. My sobie chcemy kompensować tą sytuację, udowadniając, że jesteśmy czegoś warci, że możemy zasłużyć na uznanie, na akceptację, właśnie na ten podziw, na to poklepanie przez tego ojca. I nawet jak tego ojca już nie ma, to my mamy w sobie tą potrzebę, ten przymus działania, ten mechanizm właśnie kompensacji sobie tych różnych rzeczy, więc wchodzimy w takie, wiecie, niezbyt zdrowe dla nas zachowania. Na przykład zachorowujemy się na śmierć. Musimy za wszelką cenę zarabiać. Mamy przymus na przykład osiągania jakichś działań. I wtedy, kiedy to jest związane z takim zdrowym, fajnym zarabianiem, to to jest okej. Ale wtedy, kiedy jest tak, że jest w tym jakieś cierpienie, jest w tym coś takiego, że ja czuję, że jest w tym jakaś blokada psychologiczna, jest w tym jakaś, wiecie, że czuję, że tam jest coś nie tak, to dobrze jest na to zareagować, bo to są mechanizmy, które po prostu rujnują nam nie tylko zdrowie psychiczne, ale też i zdrowie fizyczne.
0: Kobiety częściej rozmawiają, zdecydowanie mają przyjaciółki, tu się wyżalą, tu poskarżą, tu opowiedzą o tym, co je tam gdzieś trawi, no częściej, chociaż wiemy już, że uczone jesteśmy z kolei hamowania złości, a mężczyzna się poskarży?
1: Rzadko i dlatego mówimy, że to jest jedna z dobrych, fajnych rekomendacji. Jak jesteś chłopakiem, łącz się z innymi chłopakami, tak? Czyli to jest taka dobra rekomendacja. Dobrze być wśród swoich, tak? W tych kręgach męskich, mieć podobne też hobby, mieć przyjaciół, mieć chłopaków, z którymi człowiek może pójść, wyskoczyć na jakiś tam, nie wiem, trening czy cokolwiek, po to, żebyś był i miał osoby, z którymi możesz porozmawiać, które też mogą zareagować, kiedy z tobą się będzie coś działo zwykłego. Natomiast to są, tak zawsze mówię, takie działania też trochę z pogranicza takiego pozoru. Bo to tak jakbyśmy powiedzieli, że jak będziesz oddychał, to ci w stresie to oddychanie pomoże. Oczywiście, no doraźnie, jak sobie tam pooddychasz, odliczysz do 10, pewnie tak. Ale ty nie pracujesz nad przyczyną tego problemu, tej trudności. Więc tak naprawdę dobrze jest zobaczyć w życiu, czemu ja prokrastynuję. I zadać sobie to pytanie, dlaczego ja coś robię, albo czegoś nie robię. Dlaczego mnie coś uwiera, albo coś nie uwiera. Uwielbiam takie, a propos wypalenia zawodowego, tak, to jest taka metafora właśnie Maslach-Leiter. Oni mówili o drzazgach. Tak? Jak masz coś w pracy, co cię uwiera, to to jest tak jak ta drzazga. No ona ci od razu zdrowia nie zrujnuje, nie? Bo to nie jest tak, że ktoś ci wbija nóż i tam masz wielką ranę, ale ta drzazga jest taka, że ona nas jakoś rozdrażnia, nas uwiera w sensie, że ona jest nieprzyjemna. Więc popatrz na swoje życie w kontekście takich mikrokorekt. Zobacz, co jest tą twoją drzazgą i pracuj zawsze nad tą drzazgą, czyli nad tą przyczyną, nad tą odpowiedzią, dlaczego ja mam tak, że się w życiu męczę, dlaczego jest tak, że ja nie mogę pokazywać siebie samego, że ja muszę przybierać te maski. Czemu ja tak mam? Dlaczego ja tak mam, że mnie coś uwiera, nie, w tym życiu? Że ja się mocno stresuję, że ja jestem sfrustrowany, że jestem rozbity, że jest mi smutno, a nie mogę tego smutku okazać. I wtedy, jak mamy tą przyczynę, no to jesteśmy w stanie już w ogóle się od niej też troszkę uwolnić.
0: Przeraziło mnie to, gdy pani profesor mówiła o tych statystykach, z których wynika, że codziennie tak wiele osób kończy swoje życie i wśród nich jest aż tylu mężczyzn, którzy po prostu sobie nie radzą, nie znajdują ujścia dla własnych

0: konkretnych emocji. Mówi pani profesor o tym, że dobrze, żeby mężczyźni byli w tym swoim kręgu, mieli jakieś hobby, ale czy mężczyźni rozmawiają ze sobą o psychice? Czy, nie wiem, dwóch kumpli potrafi usiąść i powiedzieć, słuchaj, ostatnio jest u mnie ze mną źle? Kobiety tak.
1: Aż tak. No, kobietom oczywiście jest łatwiej, bo mamy większą, też większe przyzwolenie społeczne do tego, żeby mówić, nie? Że nam jest źle, narzekać, opowiadać, dużo mówimy o emocjach, dużo mówimy w ogóle, dużo o emocjach, nie? I ten mężczyzna czasem też się go czepiamy, nie? Że dlaczego jak ja ci tak dużo mówię, tak dokładnie i tak precyzyjnie, to ty mnie nie rozumiesz, nie wiesz, o co chodzi. Więc to też z tego są różne kawały i oczywiście te różnice indywidualne są. Ale łatwiej rzeczywiście nam jest w tak zwanych grupach homogenicznych prosić o pomoc, bo takie są też wyniki badań, czyli w takich grupach podobnych. Czyli jeżeli na przykład wszyscy, nie wiem, należą do takich grup, gdzie wszyscy mają kłopot na przykład mają, no nie wiem, nie mam dobrego przykładu może teraz, ale mają dziecko chorujące na spektrum autyzmu, to łatwiej nam jest po prostu radzić sobie w problemie. Jak mamy, nie wiem, przynależy do grup, które mają, nie wiem, raka piersi na przykład, tak, to łatwiej mi też rozmawiać o problemach i o trudnościach i dostaję więcej wsparcia. Więc to wynika z takiego konceptu właśnie grupy homogenicznej, że jak trafiam w krąg, który jest podobnym kręgiem, to jest mi łatwiej radzić sobie w tej trudności, powiedzieć i jednocześnie ten krąg daje mi takie poczucie wsparcia, bo też jest w stanie zareagować. No więc oczywiście, że to nie rozwiąże wszystkich problemów i najlepiej jest i zawsze to każdy powie terapeuta, każdy psycholog, każdy specjalista od pomocy powie, że idź do profesjonalisty, idź do specjalisty, ale rzeczywiście no ciągle jeszcze jesteśmy uwikłani też w pewne takie tabu, bo popatrzcie, nawet u mnie, jak ja pracując na uczelni publicznej, dużej, technicznej, to do mnie chłopaki też przychodzą po kryjomu, nie? Wiedzą, że jestem psychologiem, wiedzą, że pojawiam się w różnych mediach, że się wypowiadam, znają mnie z mediów społecznościowych, ale jednak przychodzą po kryjomu, pytać się pani profesor albo proszę pani, proszę mi powiedzieć, czy ze mną coś jest nie tak, bo ja się tam, czy to temperament, czy to już jest ADHD, jak z tą dziewczyną. Więc no, ciągle jesteśmy uwikłani w takie tabu, wiecie, mówienia o swoich trudnościach psychicznych, psychologicznych, więc no wszyscy włączmy się w takie mówienie i w takie przyzwolenie o tym, nie? No, traktujmy to jak taką zwyczajną normę, bo inaczej bez proszenia o pomoc, bez mówienia wprost o tym, że jest nam źle, a nie, że mamy wyzwanie, czyli że mamy problem, że jest nam trudno, że jest nam ciężko, to się po prostu w milczeniu to będziemy znikać. O, czyli ta puenta właśnie, że chłopaki nie płaczą, tylko znikają, będzie taką puentą ciągle istniejącą, a w milczeniu to znikanie po prostu będzie najbardziej takie, powiedzielibyśmy, przeszywające w tym wszystkim, że nagle się okazuje, że jesteśmy, tak jak to trochę powiedzieliście i tak jakoś mi się kojarzy ten przykład i mam nadzieję, że to tak może nie będzie aż dołujące, ale rzeczywiście, że to nie będzie jak ten przykład z tych biało-czarnych zdjęć w LinkedInie, tak, czy w innych mediach społecznościowych, gdzie widzimy ludzi, którzy są świetni na zewnątrz, mają świetne sukcesy, mężczyzn, którzy osiągają bardzo wiele, ale płacą tym swoim sukcesem, tą swoją taką pozorną twardością, no śmiercią.
0: Tak, to jest faktycznie ogromny czasami szok, gdy się widzi tych ludzi sukcesu, których już nie ma, to znaczy jak bardzo oni ukrywali te trawiące ich różne emocje, uczucia, to co się dzieje w ich życiu negatywnego, a później nagle jest właśnie taki szok. To nikt nie wiedział, prawda, bo widzi uśmiechniętego człowieka sukcesu, a że tak nie było, no to się okazuje już za późno. No i teraz będziemy rozmawiać o tym, jak to zmienić. Znaczy jak nauczyć mężczyznę, chłopaka mówienia o emocjach. Wiele musi się zmienić, także nie wiem, w relacji ojciec-syn, w relacjach rodzinnych, no właśnie, żeby dostrzegać to, że ten chłopak też ma emocje pozytywne, negatywne, jest i złość, i smutek. Sporo się musi wydarzyć, żebyśmy to troszeczkę, żebyśmy odpuścili, żeby zacząć rozmawiać.
1: Wiecie co, myślę, że dobre jest to, że w ogóle się interesujemy trochę rozwojem osobistym i widzimy, że to ma sens, żeby usprawnić się w taką, dziś mówimy, że tolerancja na stres jest największym luksusem tych czasów, że właśnie komunikacja jest najbardziej dochodową kompetencją przyszłości. Czyli, że to, że potrafię się dogadać z innymi, dogadać ze sobą samym, że potrafię załatwić każdą sprawę, zaczyna być modne i dobrze, bo dzięki temu przemycamy tutaj też w takim dobrym tego słowa znaczeniu taką wiedzę o tym, że kompetencje, że w ogóle silny mental może być mocno przekładający się właśnie na te dochodowe nasze, czyli na co dzień, przekłada się bezpośrednio i jest związany z taką korelacją z psychologią osiągnięć. Czyli dzięki temu, że ja wzmacniam swoje psychę, że ja wzmacniam tą swoją psychikę i wiem, jak to zrobić, to ja mam z tego konkretne korzyści. Więc mówiąc o tym, że no, może też wrócę do jednego takiego wątku, nie chcę

tak skakać, ale popatrzcie, mężczyźni i kobiety potrzebują tego samego. Potrzebują, my jako istoty społeczne, my potrzebujemy human to human touch, tak? My potrzebujemy bycia w relacji, my potrzebujemy drugiego człowieka, my potrzebujemy wyrażać siebie i emocje i nasza natura emocji u kobiet i u mężczyzn jest taka sama. My mamy te same emocje,

0: Mamy własne życie i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważna jest to, jak to jest poważna sprawa, że my narażamy swoje życie, że z tych emocji to my tak naprawdę chorujemy na serce, tak, na zawały, że my z tych emocji umieramy.
1: I cały czas podkreślamy, silny mental nie oznacza tego, że my nie okazujemy uczuć, że to po nas spływa, prawda?
0: Nie, oznacza dokładnie to, że potrafimy sobie radzić z tą lawiną emocji, bo potrafimy czerpać, czyli potrafimy zreflektować. Jestem smutny, jestem zły, jestem wkurzony i przez to, że potrafię zreflektować, nazwać emocje, potrafię korzystać z tej energii, tych emocji, czyli potrafię coś z tym zrobić. Bo popatrz, nawet zazdrość, jak jestem zazdrosna, to jest oczywiście nielubiana taka emocja, nie? Taki konstrukt. Mówimy, kurczę, nie lubię być zazdrosny. Ale to jest jeden z najlepszych motywatorów na świecie. Zazdrość ma tyle energii i ma taki przekaz. Chcę mieć tak samo jak ten ktoś. Więc zobacz, jak możesz to wykorzystać. Popatrz, jak jesteś zazdrosny o to, że ten ktoś ma ten sukces. To przełóż. Zreflektuj, nazwij to. Okej, jestem zazdrosny, zazdrosna, bo też chcę tak samo jak ten ktoś. Ale wyciągnij z tego puentę i wykorzystaj tą energię na to, żebyś też osiągał te sukcesy. Więc nawet te upierdliwe emocje typu złość, popatrz ile ma, jaka złość jest energetyczna, że to jest super fajny kop energii do tego, żeby posprzątać mieszkanie, nie? Do tego, żeby w ogóle wywrócić życie do góry nogami.
1: Ale naprawdę, słuchajcie, tak sobie właśnie to zwizualizowałam. No
0: ale
1: tak.
0: Bo chcę pokazać, że te emocje u kobiet też są dobre, że ta złość jest fajna, nie? A ten smutek, no warto, bo to jest papierek lakmusowy, no jak jest mi źle, tak? I doświadczam smutku, to jest bardzo ważny sygnał do tego, żeby wprowadzać te mikrozmiany i makrozmiany, czyli żeby dokonywać w życiu takich fajnych, dobrych przełomów, nie? Więc zmieniaj, tak? Korzystaj z tych emocji, wykorzystaj ich energię.
1: Czyli musimy też nauczyć się rozmawiać, tak? Chociażby ze swoimi synami, ze swoimi mężami i im pozwolić na to, zapytać ich, jak się czują po prostu?
0: No to może zróbmy tak, że zróbmy taki prezent na Dzień Chłopaka.
1: A właśnie,
0: jutro.
1: Że zamiast właśnie. Tych lizaków, zamiast tych samochodzików. Tak?
0: To zapytajmy, bo wiecie, dobry dialog to jest tak naprawdę dialog, to jest o ciekawości, tak? Czyli mówimy, jak tak naprawdę dialogowanie to jest bycie ciekawym drugiego człowieka i prawdziwy dialog, nawet jak już jesteśmy 100 lat z tym mężem i 150 lat z tym synem, to jest właśnie to zapytanie, co ci w duszy gra. Słuchaj, widzę, że milczysz, zastanawiam się o czym, tak? Z czym się teraz zmagasz? Co masz w głowie za pomysł? Co jest trudnego? Jak ci w tej pracy? A w jaką grę tam grasz? Czyli w takiej prawdziwej ciekawości zaczyna się tak naprawdę to prawdziwe zainteresowanie i tak naprawdę ten prawdziwy human to human touch, my mówimy, nie? Czyli ten taki dobry dotyk drugiego człowieka, dobre wsparcie, dobra relacja, dobre wsparcie w znaczeniu dobra pomoc, bo wsparcie równa się pomoc, tylko taka, że my faktycznie jesteśmy kimś zainteresowani. Także jakbym miała powiedzieć, zachęcić do fajnego prezentu, to zróbcie jutro fajny prezent takim dobrym, fajnym dialogiem w prawdziwej ciekawości.
1: Gdyby mogła pani profesor wykreślić jedno zdanie, które od pokoleń mówimy naszym synom, chłopcom, nie płacz, bądź facetem, weź się w garść, poradź sobie sam, to które wyrzuciłaby pani jako pierwsze?
0: Nie dasz rady, nie dla ciebie. To nie dla ciebie, nie dasz rady. To myślę jest taki chyba największy kastrat i takie najgorsze coś, co można sobie powiedzieć. Jak wiem, że nie dam rady i że to nie dla mnie i puknij się w głowę i nic z tego nie będzie, to jest, no, to nawet nie zaczynamy, nie? To my nawet nie próbujemy.
1: Krótko, co powiedzieć w zamian?
0: Słuchaj, spróbuj. Nie miej nigdy ostatniej próby, tak? To jest coś takiego, co bardzo lubię. Działaj, tak? Działaj, idź.
1: Daj sobie prawo, tak? Również daj sobie prawo do porażki, do emocji. Szanowni Państwo, najlepszy prezent, jaki możemy zrobić facetom, chłopakom jutro, no to właśnie już wiemy, że w Dniu Chłopaka zamiast tych lizaków, zamiast tych samochodzików dajmy prawo do emocji, porozmawiajmy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholożka i ekspertka od silnej psychiki, o której już wiemy i proszę to zapamiętać. To nie polega na tym, że mamy być jak skała. To zupełnie coś innego i zachęcamy Państwa do tego, żeby zgłębiać teraz tajniki silnej psychiki. Pani profesor, dziękuję.
0: Do zobaczenia, pa.
1: Do usłyszenia, dziękuję i żegna się z Państwem Małgorzata Tolmińska.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu. Noc. Polskim Radiu 24.
4: Mija miesiąc od wprowadzenia

0: diety planetarnej w szkołach, która ograniczyła mięso na rzecz dań roślinnych. Dezinformacja nie tylko nie maleje, ale przybiera również nowe formy. O najnowszym fejku żywieniowym Rafał Roślik.
1: Sprawdzam to.
2: Ciecierzyca zamiast wolnego wyboru? Takie pytania na portalu X zadaje partia Korwin. Mimo upływu czasu i wielokrotnego wyjaśniania manipulacji związanych z nowymi zasadami żywienia, temat ograniczenia mięsa i cukru oraz dodanie co najmniej jednego roślinnego dania w tygodniowej diecie szkolnej dalej polaryzuje społeczeństwo. Partia Korwin porównuje dzieci szkół podstawowych do rzymskich niewolników z czasów starożytności, dodatkowo twierdząc, że państwo próbuje pokazać, że wie lepiej od rodziców, co jest dobre dla ich dzieci. Czy nowa dieta w szkołach jest dobra dla zdrowia uczniów? Oto spytałem dietetyczkę Aleksandrę Czernewicz-Kamińską z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie.
3: Te zalecenia są jak najbardziej właściwe, dlatego że, drodzy Państwo, nie jest nigdzie powiedziane, że mamy zjadać codziennie kotlety ze schabu, że mamy zjadać takie duże ilości czerwonego mięsa, jakie zjadamy. Idziemy w kierunku tego, żeby zwiększać ilość spożywanych warzyw w diecie.
2: Czy w innych krajach dostosowuje się zasady żywienia dzieci do zdrowotnych trendów żywieniowych?
3: Nie tylko my, Polska, ale ogólnie świat. Idziemy w kierunku tego, żeby zwiększać ilość spożywanych warzyw w diecie. Odchodzimy od czerwonego mięsa, idziemy w kierunku ryb, idziemy w kierunku innych źródeł białka, czyli właśnie roślin strączkowych czy też nabiału.
2: Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat na zlecenie organizacji Roślin Nie Jemy wykazało, że we wrześniu ponad 65% badanych Polaków dobrze ocenia zmianę diety w szkołach. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
1: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
4: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
6: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
5: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
6: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
5: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
6: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
5: i Michał Strzałkowski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejna kość niezgody między rządem a prezydentem. Rada Ministrów przyjęła ustawę zmieniającą progi podatkowe. Resort Sprawiedliwości potwierdza jest zawiadomienie w sprawie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Mamy już serial, teraz czas na film. Do kin wchodzi druga w ostatnim czasie ekranizacja Lalki Prusa. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Trzy progi podatkowe, pierwszy podwyższony do 130 tysięcy złotych. Ustawę zmieniającą skalę podatkową przyjął rząd. Premier Donald Tusk przekonywał, że ze zmian skorzysta 3,5 miliona Polaków. Ustawę musi jednak podpisać prezydent, a otoczenie Karola Nawrockiego już wcześniej sygnalizowało, że ma zastrzeżenia do tej propozycji.
2: Pierwszy próg podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, drugi od 130 do 150.

0: 10 tysięcy z 24% stawką podatkową i trzeci próg 32% dla tych, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Dla równowagi budżetowej będą też podwyżki podatków. To w ten sposób rząd chce sfinansować zmiany, tłumaczył premier.
1: Tak się umówiliśmy z panem ministrem finansów i gospodarki, że będziemy finansowali te zmiany podatkowe z podatków, które dotyczą tych największych i najbogatszych.
0: Problem w tym, że współpracownicy prezydenta już wcześniej krytycznie oceniali propozycję zmiany progów podatkowych. Podkreślali, że jest krótkowzroczna i wprowadza zamieszanie. Donald Tusk ma jednak nadzieję, że Karol Nawrocki weźmie pod uwagę interes podatników.
1: Bardzo na to liczę, chyba że jestem naiwny.
0: Ustawą o zmianach podatkowych zajmą się teraz parlamentarzyści. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Dodajmy, że rząd przyjął wczoraj projekt ustawy budżetowej. Zgodnie z jej zapisami wydatki państwa mają w przyszłym roku przekroczyć 970 miliardów złotych, a dochody wyniosą niecałe 700 miliardów. Teraz pilny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert takiej treści został wysłany do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Przyglądamy się tej sytuacji i będziemy Państwa informować o kolejnych komunikatach. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło złożenie zawiadomienia w sprawie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Sędzia Sławomir Patyra zarzuca w nim Święczkowskiemu manipulowanie składami orzekającymi. Rzeczniczka resortu Dominika Ziętara wyjaśniła Polskiemu Radiu, czego dotyczą zarzuty opisane w zawiadomieniu.
3: W zawiadomieniu mowa przede wszystkim o tym, że pan Bogdan Święczkowski miał wraz z innymi nieustalonymi osobami przekraczać uprawnienia w ten sposób, że systematycznie i wielokrotnie wyznaczał składy orzekujące Trybunału z pominięciem ustawowych reguł.
2: Zdaniem Bogdana Święczkowskiego złożone przez Sławomira Patyrę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału to motywowane personalnie działanie związane z toczącym się wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Prezydent sprzeciwia się skróceniu kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu i Senatu, napisał w oświadczeniu Karol Nawrocki i podkreślił, że nie potwierdza wygaśnięcia kadencji członków gremium. Dzięki merytorycznej ocenie prezydenta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może kontynuować swoją misję na rzecz wolności słowa i niezależności mediów. Skomentowała to w internecie przewodnicząca Rady Agnieszka Glapiak. Obie izby parlamentu odrzuciły sprawozdanie Rady w ubiegłym roku. Wśród argumentów znalazły się m.in. wyroki sądów dotyczące wstrzymywania i przekazywania środków pochodzących z opłat abonamentowych czy brak odpowiedniej reakcji na rozpowszechnianie treści o charakterze homofobicznym i mowy nienawiści. Zgodnie z przepisami po niekorzystnych dla Rady głosowaniach w Sejmie i Senacie okres pełnienia funkcji jej członków powinien wygasnąć. Jednak dzieje się tak tylko po złożeniu podpisu przez głowę państwa pod decyzją w tej sprawie. To superprodukcja z gwiazdorską obsadą. Dziś do kin wchodzi Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. W nowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa w rolach głównych występują Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz Marek Kondrat, który po latach powrócił na ekran, wcielając się w Ignacego Rzeckiego. W filmie zobaczymy też m.in. Maję Komorowską i Pawła Wilczaka, którzy przyznają, że praca na planie Lalki była dla nich wyjątkową przygodą i przyjemnością.
4: Muszę powiedzieć, że się wchodziło w tę scenografię, w ten kostium, w tą atmosferę. No jakby się człowiek cofnął do tamtych czasów. To naprawdę było imponujące.
5: Myślę, że to bardzo może być ciekawe w dzisiejszym świecie, takim trudnym świecie, zobaczenie takiej Lalki, tych problemów, które wtedy były. No i cieszę się, że mogłam wziąć w tym udział.
2: To nie jedyna ekranizacja na motywach powieści Bolesława Prusa w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że od 16 września na jednej z platform streamingowych pojawił się 6-odcinkowy serial Lalka w reżyserii Pawła Maślony z Tomaszem Szuchartem i Sandrą Drzymalską w rolach głównych.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Ostatni dzień września w całym kraju będzie na ogół słoneczny i dość ciepły. Termometry pokażą od 19 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 24 stopni na ziemi lubuskiej. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
6: Klimat.
2: Jakość powietrza prawie w

0: W całym kraju jest dobra. Miejscami na północy, północnym wschodzie, południowych krańcach Polski i w województwie lubuskim jest bardzo dobra. Około 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. Obowiązuje też 89 ostrzeżeń IMGW dotyczących suszy hydrologicznej.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry. 6:06 na zegarach. Środa, 30 i ostatni dzień września. 273 dzień roku przed nami. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają się Anna Pałdyna, pourlopowo Natalia Jędrzejewska, Wiktor Sudyka, po stronie informacji Rafał Boguta oraz Aleksandra Augustyniak. Wszyscy jesteśmy z Państwem do godziny 9:00. Będą z nami także goście. Po godzinie 7:07 Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a po 8:07 Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Słońce wzejdzie za mniej niż pół godziny o 6:34, a zajdzie o 18:17. Dzień potrwa 11 godzin i 43 minuty, a imieniny obchodzą dzisiaj Felicja, Franciszek, Grzegorz, Hieronim, Sonia, Wera i Zofia. Panom i paniom składamy najlepsze życzenia, a ten poranek, jak każdy inny, rozpoczynamy od kalendarium historycznego.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Habemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 30 września 1773 roku Sejm Rozbiorowy ratyfikował traktaty pierwszego rozbioru Polski.
12: Konfederacja Barska w jakimś stopniu przygotowała pierwszy rozbiór Polski, bo z jednej strony osłabiła te grupy, które by mu się zbrojnie przeciwstawiły, a z drugiej ośmieliła sąsiadów.
11: Uważał profesor Janusz Tasbir. Umowy dotyczące podziału ziem zostały podpisane rok wcześniej w Petersburgu. W roku 1854 zmarł generał Józef Chłopicki, jeden z dowódców podczas powstania listopadowego.
13: Wygrał bitwę, która przesądzała o losach powstania w pierwszej jego fazie, bitwę w Olszynce. Grochowski świetnie uszykował wojska i świetnie nimi pokierował, chociaż formalnie nie sprawował naczelnego dowództwa, był doradcą naczelnego wodza. Bardzo w istocie rzeczy pozytywna postać.
11: Uważał profesor Paweł Wieczorkiewicz. 120 lat temu po raz pierwszy odbyły się międzynarodowe zawody balonów wolnych, nazywane później pucharem Gordona Bennetta.
14: Polska była przed wojną mocarstwem w sporcie balonowym. Czterokrotnie nasi zawodnicy zdobywali prestiżowy puchar Gordona Bennetta.
11: Wspominał dr Janusz Osica. 100 lat temu odbył się pierwszy powszechny spis ludności w Polsce. Został przeprowadzony na całym obszarze odrodzonej Rzeczpospolitej.
15: To było istotą tego całego przedsięwzięcia i całą tą mądrością, że jeśli mieliśmy tworzyć pewną wizję rozwoju niepodległego kraju, trzeba było mieć najpierw diagnozę.
11: Uważał były szef Głównego Urzędu Statystycznego profesor Janusz Witkowski. Ponad 38 tysięcy zamieszkujących Polskę podało w spisie, że ich narodowość to tutejsi. 30 września 1939 roku, w 30 dniu wojny, definitywnie kończy swoją działalność Polskie Radio. Właśnie wtedy za pomocą stacji krótkofalowych swój ostatni komunikat wyemitowała stacja Warszawa II, która w ten sposób próbowała kontynuować swoje nadawania przez tydzień po zbombardowaniu warszawskiej elektrowni.
16: Halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat.
11: Również w roku 1939 Ignacy Mościcki zgodnie z przepisami Konstytucji Kwietniowej przekazał urząd prezydenta RP Władysławowi Raczkiewiczowi. Tego samego dnia prezydent Raczkiewicz nominował Władysława Sikorskiego nowym premierem rządu Rzeczpospolitej.
17: Wojna obecna nie jest tylko wojną o terytoria i granice biorących w niej udział państw. Ten najstraszniejszy konflikt dziejowy jest zarazem rewolucją powszechną, walką na śmierć oraz życie pomiędzy demokracją a totalizmem, pomiędzy dwoma wykluczającymi się absolutnie koncepcjami życia ludzkiego.
11: Mówił dwa lata później dla Radia Wolna Europa generał Sikorski. W roku 1954 urodziła się wokalistka i producentka muzyczna Basia Trzetrzelewska.

światowy sukces odniosła na przełomie lat 80. i 90. utworami w stylu pop-jazzowym. Tego dnia, lecz w roku 1968 urodził się muzyk Tymon Tymański. Jest założycielem takich grup jak Tymon and the Transistors, Miłość czy Kur.

0: Jest także twórcą pojęcia jazz, czyli określenia gatunku łączącego elementy współczesnej muzyki improwizowanej, jazzu, punk rocka i folku. 4 dekady temu Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu Stanisława Barei zatytułowanego Alternatywy 4.
1: Życzy pan przesunąć rurkę kuchni teraz, czy może kiedy indziej?
2: Jaką rurkę?
3: Widzi pan taką rurkę?
2: No.
3: Ona stoi daleko od ściany.
4: Ale nie da się jej przesunąć, bo tu jest rura ciepłej wody. No ale za godzinę wszystko może być w porządku.
2: No dobrze, a powiedzcie mi panowie, skąd byście wiedzieli o tej rurze w moim mieszkaniu?
3: Bo myśmy ten dom budowali.
2: No to nie mogliście od razu tej rurki dać tam przy ścianie?
3: Nie. Myśmy go budowali według planu.
0: W rolę mieszkańców tytułowego bloku wcieliła się plejada polskich aktorów. Między innymi Roman Wilhelmi, Stanisława Celińska, Jerzy Turek czy Wojciech Pokora. 20 lat temu zostały zlikwidowane wojskowe służby informacyjne. W ich miejsce powołano Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego. Przed rokiem odeszła Teresa Chylińska, wybitna muzykolog, przez wiele lat związana z polskim wydawnictwem muzycznym. Była specjalistką w zakresie badań nad życiem i twórczością Karola Szymanowskiego.
5: Wydawca i edytor nie może w żadnym świetle pokazywać osobistości, której poświęca pracę. To musi być z żelazną konsekwencją i uczciwością robione, bo inaczej wrócimy do XIX wieku, kiedy się obcinało fragmenty listów, jak nie pasowały, bo obyczaje, bo rodzinne koneksje, no wiemy, co się działo.
0: Za swoją działalność otrzymała liczne nagrody i odznaczenia. Między innymi Złoty Medal Gloria Artis czy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
6: Kalendarium historyczne.
7: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
6: Przegląd prasy.
7: A co państwo powiedzą, jeśli w tym przeglądzie prasy akurat odpoczniemy nieco od polityki i porozmawiamy o innych wątkach niż czysta polityka? To zacznijmy od kultury, bo w Rzeczpospolitej na stronie 7 tegoż dziennika wywiad z Marcinem Dorocińskim, odtwórcą roli Stanisława Wokulskiego w najnowszej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa, tej ekranizacji, która od wczoraj na ekranach kin w całej Polsce. W czasie premiery w Teatrze Wielkim Operze Narodowej czułem się trochę jak Wokulski. Splendorem i zainteresowaniem przytłoczony, tak mówi Marcin Dorosiński, z którym rozmawia Barbara Holender. Co pan pomyślał, gdy od Macieja Kawalskiego dostał pan propozycję zagrania Wokulskiego w nowej ekranizacji Lalki? Dorosiński odpowiada, najpierw poczułem lęk, bałem się oczekiwań. Wszyscy czytali książkę, wiele osób widziało film Wojciecha Hasa, a potem serial Ryszarda Bera. Każdy ma swój obraz Wokulskiego. Zrozumiałem, że to ogromna odpowiedzialność. Miałem zagrać postać, w którą kiedyś wcielali się Mariusz Dmochowski, Jerzy Kamas. Wiele osób też pytało, po co ekranizować Lalkę jeszcze raz. Ale pomyślałem, kiedy jak nie teraz, następna Lalka za 50 lat. Dziś mam nadzieję, że nasz film spełni oczekiwania widzów i obudzi w nich emocje. Jest także wypowiedź Marcina Dorocińskiego o konkurencyjnej ekranizacji, czyli tej, którą zrealizował jeden z serwisów streamingowych i który to serial wywołuje bardzo dużo kontrowersji i w sieci, i wśród odbiorców. Marcin Dorociński mówi, obejrzałem Lalkę Pawła Maślony, bardzo mi się podobała, zadzwoniłem od razu do Pawła i do Tomka Szucharda. To oczywiście Tomek Szuchard jest odtwórcą roli Stanisława Wokulskiego w tej serialowej ekranizacji Lalki. Zapraszamy państwa chyba do wyrobienia sobie własnego zdania i obejrzenia obu produkcji, ta lalka filmowa już w kinach. To teraz jeszcze pozostajemy przy Rzeczpospolitej i nieco w kręgach gospodarczych, ale przenosimy się na ostatnie strony tego właśnie dziennika, a tam o

0: a tam o rynku gier wideo, który ma wzrosnąć o 6% w tym roku. Nie znaczy to jednak, że studia, które tworzą gry, mogą spać spokojnie. Walka o gracza jeszcze nigdy nie była tak trudna. Wynika z raportu Bain & Company, który Rzeczpospolita opisuje jako pierwsze. Ciekawy też wykres. Największym rynkiem gier na świecie jest oczywiście rynek chiński, za nim japoński z około 50 milionami graczy. Na trzecim miejscu Japonia, potem Korea Południowa, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Kanada, Meksyk i Brazylia. Pod względem zatrudnienia największe rynki gier w Europie to na pierwszym miejscu Wielka Brytania, ale już na drugim miejscu Polska. W tej branży zatrudnionych jest około 15 tysięcy osób, w Wielkiej Brytanii 25 tysięcy. Prawie 214 miliardów dolarów wyniesie tegoroczna wartość światowego rynku gier. W ostatnich latach branża przeżywa trudne chwile, pisze Katarzyna Kucharczyk. Wiele premier poniosło porażkę, studia przeprowadzały zwolnienia i likwidowały projekty. Rynek znalazł się w przełomowym momencie. Więcej na ten temat na 17 stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej, a ja obiecuję już Państwu, że w dalszej części poranka więcej twardej polityki. Prezydent blokuje nominację na szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie na to stanowisko pułkownika Tomasza Jackowicza, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak dodał, premierowi przekazano negatywne stanowisko w tej sprawie. O kolejnym punkcie spornym między rządem a kancelarią prezydenta mówiła w Polskim Radiu 24 dr Kinga Wojtas, politolożka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prezeska Fundacji Stan, z którą rozmawiała Maria Furdyna.
1: Pani doktor, czy to już jest samo blokowanie dla właśnie samego blokowania, czy te decyzje można jakoś wytłumaczyć?
2: No to jest kolejny rok, kiedy powtarza się ta sama sytuacja, ponieważ sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są sprawozdaniami rocznymi. I w tamtym roku mieliśmy dokładnie taką samą sytuację, że mimo nieprzyjęcia sprawozdania przez obie izby parlamentu, prezydent, wtedy już świeżo zaprzysiężony, również nie zaakceptował tej decyzji. No to jest pewien kłopot związany z tym, że w przypadku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji muszą współdziałać trzy elementy. I Sejm, i Senat oraz prezydent. No bo także w zakresie powoływania prezydent ma głos i powołuje dwóch członków Krajowej Rady, a zatem to nie jest tak, że akurat w tym sytuacji nie mamy tutaj uzurpacji władzy, tylko konieczność współdziałania. I jest to po prostu no, sytuacja, która się już powtarza i powtórzy się w przyszłym roku zapewne. Aż do wygaśnięcia sześcioletniej kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No bo prezydent nie widzi swojego interesu w tym, aby skrócić tę kadencję, gdyż w skład tejże rady zasiadają osoby wyłonione jeszcze poprzez poprzednią większość i przez poprzedniego prezydenta. Wobec jednego z członków prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji próbowano wszcząć postępowanie przed Trybunałem Stanu, ale ze względu na to, że w tym procesie uczestniczyła jeszcze pani prezes Manowska, był problem ze składem orzekającym i tak naprawdę pan Świrski, bo tu o nim mowa, jest zawieszonym członkiem Krajowej Rady, więc mamy pewien kolejny pad, który...
1: Można powiedzieć w kolejnej instytucji, w kolejnej sprawie, która wymaga współpracy między rządem a prezydentem. Czy tych wet, blokowania prac rządu będzie więcej? Chodzi o to, by przez ten najbliższy rok do wyborów parlamentarnych pokazać, że ten rząd nie jest sprawny do rządzenia i trzeba go zmienić właśnie, by realnie rządzić. Taki jest cel prezydenta i to nie jest żadne zaskoczenie, patrząc na to, jak Karol Nawrocki od samego początku już w kampanii prezydenckiej mówił, że rząd premiera Donalda Tuska jest najgorszym rządem, jego zdaniem.
2: Znaczy to jest, obie strony grają na polaryzację. Tu się nie ma co oszukiwać, że zarówno koalicji rządzącej, jak

0: i prezydentowi oraz jego zapleczu politycznemu, czyli Prawu i Sprawiedliwości, bo wreszcie PiS się przyznał do Karola Nawrockiego, co nastąpiło nie tak dawno, że już nie jest to obywatelski kandydat, tylko nasz człowiek. Zależy na tym, aby utrzymywać ten konflikt, bo on kondensuje emocje, konsoliduje obozy, a gra PiS kontra Koalicja Obywatelska służy temu, aby się do parlamentu w minimalnym stopniu dostały siły, które mogą być konkurencyjne. I to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Bo ani Prawu i Sprawiedliwości nie zależy na tym, aby wzmacniać Konfederację, wzmacniać Rozwój Plus Morawieckiego, czy też Koronę Brauna, ani Koalicji Obywatelskiej nie zależy na tym, aby wzmacniać i pomagać Lewicy, Razem, czy PSL-owi. No tutaj tu akurat jest już, jest to partia w dość mocnym kryzysie, jeżeli chodzi o poparcie. No ale mieliśmy jeszcze Polskę 2050, która przeszła pewne transformacje i podzieliła się na dwa ugrupowania. Więc tak naprawdę obie strony są zainteresowane tym, aby konflikt na linii koalicja PiS był bardzo intensywny. No tylko inne tutaj pewne strategiczne zabiegi są podejmowane, no bo na ile można blokować rząd, aby nie zostać uznanym za
1: no osobę, która na przykład szkodzi.
0: I szkodzi po prostu, przynosi realne szkody obywatelom. No bo w niektórych sytuacjach, w niektórych kwestiach dla większości wyborców są to spory abstrakcyjne.
1: No na przykład toczy się spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Trybunału Konstytucyjnego i ja już mam takie wrażenie, że to jest spór, który toczy się dla zagorzałych zwolenników jednej albo drugiej strony dla tego twardego elektoratu. Ale jak rozmawiamy o chociażby cena w paliw, czy o tej propozycji podatkowej przyjętej przez rząd, no to na tej propozycji może skorzystać 3,5 miliona Polaków. Przypomnijmy, pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie. Posłuchajmy, co mówił premier Donald Tusk, który liczy, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o zmianach w podatkach.
2: Bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi. Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu. Ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że to realne, efektywne obniżenie podatków, no bo tak należy to traktować, odczuwalne dla 3,5 miliona ludzi, że to jest argument chyba wystarczający, żeby ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
1: Pani doktor, to jaka może być decyzja prezydenta? Od razu zapytam o dwie sprawy. O ceny paliw, no bo to jest też coś, co spędza sen z powiek, myślę, że wielu obywatelom. Druga sprawa, propozycja podatkowa.
0: No i tu właśnie pojawia się ten moment kalkulacji. Myślę, jestem przekonana, że prezydent, jego kancelaria oraz zaplecze polityczne liczy i sprawdza, czy te 3,5 miliona osób, które skorzystają na zmianach podatkowych, to są wyborcy, czy to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaka jest recepcja tychże zmian i czy warto grać na ostro z rządem i znowu wetować? I czy, bo oczywiście tu możemy antycypować, co powie prezydent, że przecież on złożył swoją propozycję zmian podatkowych, kwota wolna od podatków to 140 tysięcy złotych i że to będzie, prawda, że wyższa, że rząd tak naprawdę blokuje doskonałe pomysły Karola Nawrockiego. Tam pojawił się także taki pomysł jak PIT Zero, rodzina na plus, czy bardzo podobnie brzmiące, w którym prezydent proponował w tym projekcie zwolnienie z PIT rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Więc zastanawiam się, no właśnie, co prezydent

0: jego zaplecze wybiorą i co im wyjdzie z kalkulacji. Czy należy grać pod hasłem zły rząd, bo nasza propozycja była bardziej radykalna, bo i wyższa kwota i ta propozycja zerowego PIT-u dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, czy też wyjdzie im z obliczeń sondaży i z kalkulacji, że w tym wypadku warto jednak ulżyć części obywatelom.
1: To pani doktor, zapytam, kto w takim razie na ten moment bardziej zyskuje, a kto bardziej traci, bo jak przytoczę te ostatnie sondaże, mówię tutaj o po pierwsze sondaż Ibris dla Onetu. Prezydent po raz pierwszy od kilku miesięcy schodzi poniżej 50%. Tutaj chodzi o ranking zaufania. Karolowi Nawrockiemu ufa obecnie ponad 47% badanych. To o ponad 3% mniej niż w poprzednim badaniu. Natomiast w ciągu 3 miesięcy wynik Karola Nawrockiego obniżył się o 7,7%. Punktów procentowych. Natomiast kolejny sondaż to jest ocena pracy Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. Sondaż Instytutu Badań Polster dla Super Expressu. Szefa rządu dobrze oceniło 33%, 53% źle, więc to pokazuje, że na tym chyba etapie nie zyskuje ani jedna, ani druga strona, tylko obie strony tracą.
0: No tak, bo Polacy oczekują elementarnej zgody. I sobie musimy przypomnieć te sytuacje, w których rząd i opozycja, niezależnie od tego, czy rząd i opozycja to była w tej konfiguracji też odwrotnej, robili coś wspólnie, nagle zaufanie Polaków rosło. No ale zwróćmy uwagę też na to, że to niekoniecznie, czyli straty prezydenta w rankingach zaufania niekoniecznie muszą się wiązać z jego polityką na nie, czyli wetuje wszystko, co się da.
1: A z czego to może wynikać? Stawiam,
0: no, mamy tutaj zonda krypto, tak? Wielką aferę, która możliwe, że zarezonowała trochę, no bo i zarówno organizacja konferencji SIPAC, prawda, przed wyborami i te kilka wet chroniących tak naprawdę interesy tej grupy finansowej, mogły się odbić na tym spadku zaufania. Tu oczywiście w tym rankingu, w tym sondażu chyba nie jest uwzględniona opcja sprzedaży spotkań z prezydentem, czy też potencjalnych spotkań z prezydentem, ten platynowy pakiet srebrny i innych kolorów metali szlachetnych.
2: Z dr Kingą Wojtas, politolożką z UKSW i prezeską Fundacji Stan, rozmawiała Maria Furdyna. W gotowości już Rafał Boguta, bo za chwilę 6:30 i informacje.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Po reklamie.
4: To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Polska poderwała myśliwce. To reakcja na rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Sytuacja jest monitorowana, oczekuj dalszych komunikatów, podkreśla RCB. Wiadomość wysłano też w języku angielskim. Otrzymali ją mieszkańcy, przypomnijmy, województw lubelskiego i podkarpackiego. O poderwaniu myśliwców poinformowało w osobnym komunikacie dowództwo operacyjne rodzaju Sił Zbrojnych. Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

0: Wskazała, że w związku z zapewnieniem swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. O 26 miliardów złotych wzrośnie nakład na ochronę zdrowia, który wyniesie 274 miliardy złotych. Rząd przewiduje, że w przyszłorocznym budżecie wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów złotych. Deficyt stanowi ponad 5% PKB, mówił w Polskim Radiu 24 Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku Pekao S.A.
1: 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi.
0: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański mówił też, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, takie jak 800+, aktywny rodzic oraz 13 i 14 emerytura. 13-latek, który planował zamach w szkole w Książkach, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, zdecydował sąd rodzinny w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskiem. W mediach pojawiły się informacje o tym, że chłopak był obiektem rówieśniczego hejtu. Kujawsko-Pomorska kuratorka oświaty Grażyna Dziedzic zaprzecza tym doniesieniom.
2: Może i był trochę wyobcowany, bo ma taką osobowość, natomiast nikt go nie hejtował. Młodzież ma opiekę pedagoga i psychologa. Wychowawcy również zostali poinstruowani. Trzeba z młodzieżą porozmawiać z dziećmi. No i przeciwdziałać temu, żeby się takie rzeczy nie powtarzały, więc trzeba rozmawiać o hejcie. To wydarzenie powoduje, że no, czują wszyscy powagę sytuacji i to, że trzeba z tym walczyć na co dzień.
0: W poniedziałek policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka w domu. W jego plecach znaleźli bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Wcześniej chłopak zabił kilka kotów. Ponad 6 milionów Polaków może mieć poważną chorobę płuc i o tym nie wiedzieć. W 10 miastach odbędzie się ogólnopolska akcja profilaktyczna. NFZ zaprasza osoby po 40 roku życia na bezpłatną spirometrię. Alergolog Piotr Dąbrowiecki podkreśla, że o ile dobrze leczona astma pozwala żyć przez wiele lat, to niewykryta w porę przewlekła obturacyjna choroba płuc może mieć poważne konsekwencje.
3: Patrząc na POHP, to jest choroba, która pojawia się często po 40 roku życia. Na początku to jest kaszel, pacjenci mówią, to jest kaszel palacza, to nieprawda. Kaszel palacza nie istnieje, to jest przewlekłe zapalenie oskrzeli i to trzeba leczyć. Z astmą można żyć 100 lat, będąc dobrze leczonym. Z POHP jest to niemożliwe.
0: Pół godziny przed spirometrią nie należy jeść, pić ani palić, ponieważ może to wpłynąć na wynik. Badanie jest proste, bezbolesne i nieinwazyjne. Można je wykonać w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku i Bydgoszczy.

0: Nadal wiosna. Od 20 stopni nad Bałtykiem, 21 w centrum, 22 na południu, do 24 stopni w województwie lubuskim. Wszędzie słonecznie z niewielkimi zachmurzeniami i w sumie na tym mógłbym skończyć już tę prognozę pogody, bo bez opadów po prostu słonecznie. Nie miałem, przepraszam, jakiegoś kreatywnego pomysłu na tę prognozę pogody.
1: Ale dobrze zakończyłeś, ale słonecznie. No taka powinna być złota polska jesień, prawda?
0: Słoneczna?
1: No dlaczego nie?
0: Ja to
1: piękne. Mówi. Słuchaj, wczoraj jechałem autem z córkami i tak po południu i to słońce zachodzące odbijało się od tych liści żółtych. No to było coś niesamowitego. Złoto, złoto.
0: O szyby
1: naprawdę.
0: Deszcz dzwoni
1: nie
0: jesienny.
1: Nie było deszczu wczoraj, ale...
0: I pluszcze jednak i miarowy. No to jednak wolę taką stafowską jesień, taką bardziej mokrą. Dobrze, proszę państwa, to dość o pogodzie, a teraz o sporcie.
1: I od razu przenosimy się za ocean. A coś chciałeś jeszcze dodać?
0: Jeszcze chciałem się przedstawić. Rafał Bała z redakcji sportowej.
1: Ja myślałem, że ten głos jest tak charakterystyczny, że nie trzeba mnie przedstawiać już, ale teraz, no ale...
0: Oj, dobrze, walczę.
1: Dobrze. Ruszyła Liga NHL, najlepsze na świecie amerykańsko-kanadyjskie rozgrywki hokejowe. No i na inaugurację mistrzowie z poprzedniego sezonu, zawodnicy Carolina Hurricanes, pokonali Florida Panthers 1-0. O tym już teraz więcej porozmawiamy z Janem Pachlowskim, naszym amerykańskim korespondentem. Witam cię, Janku.
2: Dzień dobry.

0: Mówi się, że to najtrudniejsze rozgrywki na świecie, że bardzo trudno obronić Puchar Stanleya i dostarczają wiele emocji, tak można też powiedzieć po pierwszych spotkaniach, bo rzeczywiście zaczęło się dziać tutaj na, jak to Rafał powiedział, amerykańsko-kanadyjskich lodowiskach. Te najważniejsze rzeczy, które przed sezonem albo już na samym początku nurtują kibiców hokeja, to pierwsze pytanie, czy drużyna kanadyjska w końcu zniesie to fatum i zdobędzie Puchar Stanleya, bo już jak wiemy, Kanada przecież to jest ojczyzna hokeja, a Pucharu Stanleya żaden klub z kraju klonowego liścia nie jest w stanie zdobyć od ponad 3 dekad. Zawsze jest tak, że rozgrywki rozpoczyna mistrz i jest taka specjalna uroczystość, czyli wręczanie pierścieni tych pamiątkowych i wciągnięcie takiego baneru mistrzowskiego. Tak było w przypadku Caroliny i potem spotkanie zacięte, niezłe, ale jak na hokej mało bramek, bo jedyny gol dopiero w dogrywce, tak jak podkreśliliśmy, zwycięstwo 1-0, tą bramkę zdobył obrońca drużyny Panthers Gustav Forsling. Szef, posłuchajmy, co powiedział po tym spotkaniu.
1: Po strzelaniu zwycięskiej bramki świetnie się czułem i za często wpisuję się na listę strzelców. Przed samym spotkaniem przypominaliśmy sobie, jak my rok i 2 lata temu zdobywaliśmy mistrzostwo. Znamy to uczucie i wiemy, jakiego wysiłku wymaga zdobycie mistrzostwa.
0: No właśnie, tu już wspomnieliśmy zespół Florida Panthers i właśnie to Pantery z Florydy i Colorado Avalanche uznaje się teraz te zespoły za faworytów do tytułu. Ciekawostki jeszcze w przypadku startu tego sezonu po raz pierwszy od sezonu 93-94. Każda drużyna rozegra 84 spotkania zamiast 82, aby zbilansować terminarz wewnętrznych tutaj dywizji. I w przypadku tego, co jest jeszcze nowością, to nowy przepis wprowadza wymóg noszenia ochrony szyi dla wszystkich nowych graczy wchodzących do ligi. I też oczywiście wielcy gracze w dalszym ciągu, weterani, o nich będziemy mówić, Aleksander Owieczkin czy Sidney Crosby dalej będą nas cieszyć tutaj w przypadku rywalizacji na lodowiskach. I na koniec jeszcze zerknijmy, bo trwają spotkania Golden Knights Blackhawks 3-1, koniec drugiej tercji. W trzeciej tercji Edmonton Oilers przegrywają 4-5 z Vancouver Canucks. W zakończonych meczach Bruins wygrali z Rangers 3-0. Montreal Canadiens wygrali z Toronto Maple Leafs 3-2. I podkreślamy, że na inaugurację mistrzowie Hurricanes przegrali z Panthers, czyli drużyną typowaną do mistrzostwa. 0-1.
2: Jan Pachlowski, Janku, no szkoda, że Polaka nie ma w tych rozgrywkach NHL, przecież mieliśmy swego czasu, a w NBA zbliża się też początek sezonu i tutaj Polak będzie, prawda? Króciutko.
0: Tak, będzie Jeremy Sochan z rocznym, niepewnym kontraktem, ma się odnaleźć po słabym sezonie, mówimy o Portland Trail Blazers. No tak wywołaliśmy do tablicy, 20 października startuje sezon Ligi NBA.
2: Czyli już niedługo, dziękuję ci serdecznie, Jan Pachlowski. Ja się pojawiam tutaj za godzinę, ale jeszcze na koniec chciałem cię, Rochu, no tak, żebyś przypomniał sobie troszkę Mistrzostwa Świata, które się niedawno toczyły w piłkarskiej.
3: I tam pamiętam.
2: Jednym z bohaterów był bramkarz piłkarskiej reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, taki niejaki Wozinia. On grał w drugiej lidze portugalskiej. Wiesz, że on jadąc na Mistrzostwa Świata stracił kontrakt w drugiej lidze portugalskiej. Nie był pewny, czy w ogóle będzie grał w następnym sezonie. Tutaj był bohaterem na tych Mistrzostwach Świata. Co się okazało? Na Instagramie miał 50 tysięcy osób obserwujących. W czasie mistrzostw ta liczba wzrosła do 26 milionów. Oni wtedy między innymi zremisowali z Hiszpanami, którzy później Mistrzami Świata zostali. I wyobraź sobie, że on teraz podpisał kontrakt w lidze chilijskiej. Nie ma już żadnej prywatności. Skarży się, że idzie do restauracji. Zawsze ktoś jest, kto go fotografuje, filmuje. Pod jego domem, pod domem jego matki na Wyspach Zielonego Przylądka codziennie stoją fani z flagami. No i nie wiadomo, co dalej zrobić, bo trochę też się załamuje, bo też jego rodzina ma problemy. No ale to jest cena sławy, prawda? No
3: właśnie myślę, że, tak, że ma to swoją wymierną cenę. W dolarach.
2: Dolar.
3: Bardzo serdecznie dziękuję, Rafał Bała. Do usłyszenia za godzinę.
2: Do usłyszenia.
3: 6.41 już prawie na zegarach. W Grzęsce na Podkarpaciu pochowano wczoraj księdza Stanisława Zbojnowicza. Duchowny zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w ubiegły czwartek, gdy nożownik zaatakował 5 osób w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu. W ostatnim pożegnaniu kapłana w jego rodzinnej miejscowości uczestniczyli bliscy, mieszkańcy.

0: tańcy oraz około 100 księży. Na uroczystościach był także nasz reporter Piotr Durys.
1: Grzęska to rodzinna miejscowość księdza Stanisława. W tutejszym kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego został ochrzczony, a 40 lat temu odprawił swoją pierwszą mszę świętą. Wczoraj w tej samej świątyni mszy pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy Przemyski Stanisław Jamrozek. Odczytano też list prezydenta Karola Nawrockiego. Homilię wygłosił ksiądz prałat Marcin Bocho. Zaznaczył, że Eucharystia jest sprawowana także w podziękowaniu za życie zmarłego kapłana.
2: Chcemy podziękować za dobro, które przez 4 dekady ksiądz Stanisław uczynił z miłości do Boga i z miłości do ludzi.
1: Ksiądz Stanisław posługiwał jako wikariusz w parafiach, był kapelanem szpitala w Krośnie, a przez ostatnie 16 lat pracował w jarosławskim opactwie. Jak mówił ksiądz Marcin Bocho, przychodzili tam do niego wierni z całej okolicy, szukając w konfesjonale rozgrzeszenia, ale też dobrego słowa i pociechy. Zmarłego księdza wspominali także mieszkańcy Grzęski.
3: Był bardzo uczynny człowiek, nawet do spowiedzi miałem możliwość z nim być, także jestem zszokowany taką sytuacją, jaka się wytworzyła.
4: Bardzo pokorny i taki dobry ksiądz, taki bardzo ładny, dobry spowiednik. Mieszkał tu, dom ma rodzinny, tak, dom ma rodzinny.
1: W homilii pojawił się też obraz z czwartkowego ataku. Na miejscu ataku znaleziono klucz do tabernakulum. Według księdza Marcina Bocho zmarły musiał go trzymać w ręku, gdy został ugodzony nożem.
2: Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca kościoła, jakim jest tabernakulum.
1: Podczas homilii ksiądz zwrócił też uwagę, że ktoś umieścił zdjęcie księdza Stanisława na pomniku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Przypomniał, że ksiądz Jerzy Popiełuszko powtarzał słowa świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. W tym duchu przytoczył wypowiedź księdza Adriana Mantynkiewicza. Duchowny wygłosił ją w sobotę w Jarosławiu w pierwszej homilii po wyjściu ze szpitala.
2: Jako uczeń Jezusa Chrystusa pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy.
1: Ksiądz Adrian Mantynkiewicz prosił wtedy również, by nie obwiniać narodu, z którego pochodzi sprawca. Po sobotnim nabożeństwie kilkaset osób przeszło w Jarosławiu w Marszu Milczenia z rynku pod opactwo. Uczestnicy nieśli znicze, kwiaty i biało-czerwone flagi. Po wczorajszej mszy w Grzęsce księża ponieśli trumnę z ciałem zmarłego wokół kościoła, a kondukt żałobny odprowadził duszpasterza na miejscowy cmentarz. Ksiądz Stanisław spoczął w rodzinnym grobie. Tymczasem 30-letni obywatel Ukrainy, Ihor M., który w czwartek zaatakował nożem 5 osób w opactwie, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Biegli psychiatrzy stwierdzili u mężczyzny ostre zaburzenia psychotyczne, co na razie uniemożliwia formalne ogłoszenie mu zarzutów.
0: Relację przygotował Piotr Durys. Nad połączeniem bezpieczeństwa państwa z nowoczesną transformacją gospodarczą debatowali wczoraj politycy i eksperci podczas konferencji Energia i Odporność. Została zorganizowana przez Fundację Polska z Natury oraz Instytut Sobieskiego. Patronem wydarzenia był prezydent Karol Nawrocki, a na miejscu był nasz reporter Michał Fabisiak.
5: Rząd widzi w transformacji energetycznej drogę do energetycznej niezależności. Dlatego zdaniem wiceministra energii Konrada Wojnarowskiego z PSL należy przyspieszyć jej przeprowadzenie.
6: Transformacja energetyczna nie dotyczy wyłącznie klimatu, lecz przede wszystkim uniezależnienia Polski od zewnętrznych dostawców, szantażu energetycznego i zmiennych cen paliw. Celem rządu i Ministerstwa Energii jest stabilny i zrównoważony miks energetyczny. Jeśli chcemy osiągnąć rzeczywistą niezależność, musimy skoncentrować się na energetyce jądrowej, uzupełnianej przez wszystkie dostępne i przystępne cenowo źródła.
5: Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej, która zakłóciła łańcuchy dostaw oraz spowodowała wzrost cen surowców. Zdaniem ekspertów stworzenie dostatecznych i zdecentralizowanych źródeł energii jest jednym z wyzwań, jakie stoją przed NATO w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Drugi to skuteczna ochrona infrastruktury energetycznej, która, jak mówi generał Jarosław Gromadziński, może być jednym z pierwszych celów przeciwnika.
7: Naturalnym celem dla Rosji jest nasze elektrownie i nasze linie przesyłowe, więc musimy być przygotowani na to, żeby przeciwdziałać. Najważniejszym jest to, aby NATO stworzyło taki system, który będzie odporny na zakłócenia. I system przesyłowy energii musi być dezertyfikowany, możliwość przełączania na różne kierunki.
5: Zdaniem generała Polska powinna stawiać na rozwój energii jądrowej, bo ta sprawdza się w warunkach konfliktu, co widzimy na przykładzie wojny na Ukrainie, a równolegle rozwijać energetykę odnawialną. Jak

0: Jacek Bartosiak z think tanku Strategy and Future uważa, że w celu skuteczniejszej ochrony infrastruktury krytycznej należy odejść od modelu, w którym odpowiada za to państwo.
1: Pozwolić tym, którzy zarządzają obiektami infrastruktury, na wzięcie sprawy w swoje ręce, jeżeli chodzi o ich ochronę. Dać szanse rozwojowe tym, którzy potrafią tę ochronę zapewnić. Państwo musi puścić bez zazdrości to. Nie widzę żadnego powodu, żeby zbiorniki w Azotach i ci, którzy za to odpowiadają, nie mogli w ciągu 2 dni wybrać systemów antydronowych i testować ich na własną rękę. Rewolucja w sprawach wojskowych przejawia się w tym, że to jest bardzo tanie.
0: Eksperci zwracali też uwagę na to, żeby Europa i Polska, które uniezależniają się od paliw kopalnych z Rosji, nie wpadały w nową zależność, na przykład od dostaw technologii OZE z Chin. Zdaniem ekspertów nasz kraj ma ogromne możliwości rozwoju sektora biometanu, który może stać się lokalnym i suwerennym źródłem energii. Trzeba tylko wykorzystać ten potencjał. Apelowali też o wprowadzenie stabilnej strategii państwa, która będzie odporna na zmiany rządów. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fabisiak.
2: Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej. Zgodnie z jego zapisami wydatki państwa mają w przyszłym roku przekroczyć 970 miliardów złotych, a dochody wyniosą niecałe 700 miliardów. W budżecie zawarto także koszty planowanej reformy podatkowej, która ma wprowadzić pośredni próg z 24% stawką PIT dla zarabiających między 130 a 150 tysięcy złotych. Tym tematem zajęła się Dagmara Kędzior.
3: Minister Finansów i Gospodarki podkreślił, że ten projekt ustawy budżetowej łączy wsparcie dla obywateli z inwestycjami i wydatkami kluczowymi dla państwa. Andrzej Domański wskazał tutaj nie tylko na zwiększone środki przeznaczone na ochronę zdrowia, ale też na obronność.
4: W budżecie na rok 2027 planowane wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB, to jest poziom, który nadal utrzymuje Polskę wśród liderów państw NATO. Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026.
3: Andrzej Domański zapewnił przy tym, że mimo dużych wydatków i zadłużenia państwa, rząd będzie dalej realizował kluczowe programy społeczne.
4: Między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
3: Resort finansów szacuje też, że w przyszłym roku dynamika wzrostu PKB będzie na poziomie 3%. Inflacja również ma się mieścić w okolicach 3%. W projekcie ustawy budżetowej zawarto też koszty, które państwo ma ponieść wskutek zmian w progach podatkowych, objętych osobnym projektem ustawy. W skrócie, z początkiem przyszłego roku pierwszy próg podatkowy zostanie podwyższony do 130 tysięcy złotych, potem zostanie wprowadzona stawka pośrednia PIT sięgająca 24%, to dla osób zarabiających między 130 a 150 tysięcy złotych i dopiero powyżej tej ostatniej kwoty obowiązywać będzie 32% stawka. No i według rządu zmiany te obejmą ponad 3,5 miliona podatników. Rocznie będą mogli na tym zyskać do 3600 zł. I koszty tych rozwiązań mają ponieść najbogatsi. Tutaj rząd zaproponował dla nich w ustawie zmiany podatkowe. Między innymi zwiększenie daniny solidarnościowej do 5% w przypadku osób zarabiających co najmniej 1 000 000 zł.
4: Kolejnym elementem tej ustawy jest wprowadzenie wyższej stawki podatku CIT dla największych firm, tych, które osiągają przychody powyżej równowartości 50 milionów euro.
3: Mówił Andrzej Domański. Zmiany podatkowe nie mogą jednak wejść w życie bez podpisu prezydenta. I tutaj rząd przypomina, że Karol Nawrocki w trakcie kampanii wyborczej wielokrotnie mówił, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki. Dlatego premier Donald Tusk liczy na to, że prezydent zaakceptuje tę rządową propozycję.
5: Słyszę też sygnały, że nie wszystkim tam podoba się idea, aby ludzie płacili trochę niższe podatki. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi. Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu. Ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
3: Teraz projekty łącznie tych kilku ustaw trafią do Sejmu. Sprawą samego budżetu posłowie mają się zająć w przyszłym tygodniu. I tutaj, zgodnie z konstytucją, prezydent nie może zawetować tego dokumentu.
2: O czym informowała Dagmara Kędzior? O komentarz do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok zapytaliśmy eksperta Piotra Bartkiewicza, ekonomistę z banku PKO SA, z którym rozmawiała Ewa Wasążnik.
6: Gdyby miał pan ten budżet przyszłoroczny na razie w wersji

0: zaprojektowanej, wysłanej do Sejmu określić jednym słowem, to jaki to byłby przymiotnik?
1: Zachowawczy, ostrożny, trudny, wymagający, ale konstruktywny. Nie, bo nie jest to jeden przymiotnik, natomiast no to jest ogromny dokument. Jeżeli ktoś kiedykolwiek próbował zapoznać się z budżetem państwa, to wie, że to jest ogromna dżungla PDF-ów, zipów i tabelek.
0: Jak się pisze taką ustawę? Czy to jest podobne do konstruowania domowego budżetu, który gdzieś tam

0: Uważam, że ograniczona. W tym sensie, że oczywiście na początku zgromadzimy jakąś informację na temat tego, jakie mamy potrzeby wydatkowe. No, członkowie tego gospodarstwa domowego zgłaszają jakieś potrzeby. Oczywiście w praktyce w domu jest to dużo bardziej nieformalne. Wiemy, jakie mamy źródła finansowania naszych wydatków, wiemy, jakie mamy dochody, możemy sobie coś zaplanować, wiemy, czy szef nam da po podwyżkę. Natomiast różnica jest taka, że w przypadku budżetu domowego no, dużo trudniej o sfinansowanie deficytu, natomiast państwo generalnie może operować z deficytem. Państwo może zadłużać się na różnego rodzaju, na potrzebę finansowania różnego rodzaju wydatków, czy to inwestycyjnych, czy, no to jest gorsza odpowiedź, bieżących. I państwo jest jednocześnie no, jedynym emitentem tego typu pieniądza, w którym później jest ten dług spłacany. Jednocześnie państwo, no, mając monopol na różne usługi, no, tak naprawdę no, zmusza nas do korzystania z pieniądza i do finansowania swojego deficytu. Także to nie jest tak, że budżet państwa jest dokładnie taki sam, znaczy dokładnie takim samym bytem, jak budżet gospodarstwa domowego. Natomiast tutaj czasami się przesadza z tymi, akcentując te różnice, no bo jednak, i wiemy to z makroekonomii, to, że jesteśmy w stanie no, w danym roku sfinansować niedobór dochodów deficytem, nie znaczy, że w przyszłości nie będziemy musieli tego w jakiś sposób sfinansować, więc istnieje ograniczenie budżetowe, istnieją ograniczenia, w ramach których się poruszamy, natomiast one są dużo, dużo luźniejsze niż w przypadku gospodarstwa domowego.
1: Można by to sprowadzić do takiego stwierdzenia, że łatwiej zbankrutować pojedynczemu Kowalskiemu, który planuje swój budżet domowy, niż całemu państwu?
0: Znaczy, Kowalski może dość łatwo zbankrutować, natomiast no, to w praktyce zdarza się jednak dość rzadko, bo bankructw konsumenckich jest nie jest aż tak dużo. Państwa generalnie bankrutują, jeżeli chcą. To jest odpowiedź najprostsza. Natomiast taka bardziej skomplikowana jest taka, że generalnie w pewnym momencie państwo będzie zmuszone podejmować bardzo trudne decyzje, polegające na tym, z których zobowiązań się nie wywiązywać. I jakby czasem może nie wywiązywać się ze zobowiązań wobec inwestorów zagranicznych. I to są takie najbardziej spektakularne bankructwa. To są bankructwa, które no, w pewnym sensie przydarzyły się Polsce w PRL-u. To są bankructwa, które przydarzają się wielu rynkom wschodzącym, niektórym seryjnie, jak na przykład Argentynie. Ale są też takie miękkie bankructwa. Coś, co może być na przykład wyjściem z długu poprzez inflację, czyli rozwodnieniem zobowiązań poprzez zmniejszenie wartości pieniądza, w którym są spłacane przykładowo. Albo na przykład jakimś drakońskim programem redukcji wydatków w kraju i oszczędzania, co na przykład robiła Rumunia w czasach komunistycznych. Także jest wiele różnych sposobów wychodzenia z tego problemu. Natomiast no, jeżeli państwo no, pozwala na to, żeby problem fiskalny urósł do zbyt dużego poziomu, to później pojawia się dość bolesna kuracja.
1: W przyszłym roku deficyt budżetu ma wynieść ponad 282,5 miliarda złotych.
0: To prawda. To jest
1: ten moment już taki groźny, niepokojący. To jest ta wartość, która każe panu określać ten projekt jako trudny i wymagający?
0: To jest wartość bardzo podobna do wartości z poprzedniego roku. To gdybym określił budżet przyszłoroczny tego typu przymiotnikami, to musiałbym tymi samymi przymiotnikami określić też budżet tegoroczny. I trochę tak jest, w tym sensie, że no, sytuacja fiskalna jest wymagająca. Będziemy mieli w tym momencie, czy rok 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się no, nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi. Natomiast to jest, można powiedzieć, poziom, powiedzmy, strategiczny. To jest poziom, powiedzmy, zaplanowania i skalibrowania polityki gospodarczej. Natomiast na takim poziomie, powiedzmy, czysto operacyjnym czy czysto technicznym, Polska nie ma problemu ze sfinansowaniem deficytu. Aukcje skarbowych papierów wartościowych no, przyciągają całkiem spore zainteresowanie. Na ostatniej aukcji, która odbyła się w zeszłym tygodniu, popyt wyniósł ponad 20 miliardów złotych, co było naprawdę solidną kwotą, powiedzmy, nie wiem, 10 lat temu niespotykaną. Natomiast no, nie znaczy to, że nie można byłoby tego zrobić lepiej.
1: rozmawiając o budżecie, o projekcie budżetu na kolejne lata, no, mam wrażenie i pewnie podobne wrażenie odnoszą nasi słuchacze, że te rozmowy przebiegają w takiej atmosferze narzekania, ubolewania, że no właśnie ten deficyt, że cały czas bijemy rekordy, no ale z drugiej strony cały czas ta machina jakoś, panie doktorze, funkcjonuje, nie załamuje się, dochodzi do no jednak wyrównania tych wydatków.

0: podatków, dochodami, które do budżetu trafiają, a jeśli nie, no to ten deficyt i ten dług, o którym pan wspomina, jest do opanowania, więc może wcale nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać.
1: Myślę, że problem jest inny. Że problem numer jeden to brak pola manewru w polityce fiskalnej. Jeżeli sobie możemy sobie wyobrazić hipotetyczną sytuację, w której wzrost gospodarczy z przyczyn niezależnych zupełnie od naszych, spowalnia na przykład do 1%, znacząco spada inflacja, wzrost dochodów budżetu państwa szoruje o glebę i mamy dodatkowe wydatki, które są związane ze spowolnieniem gospodarczym, czyli na przykład wzrost zasiłków czy wsparcie dla kluczowych przedsiębiorstw. No ale w tym momencie, jeżeli deficyt wynosi już teraz 7% PKB, no to w takim scenariuszu on mógłby dodatkowo wzrosnąć do poziomów rzędu, na przykład do poziomów na przykład dwucyfrowych. Możemy sobie coś takiego wyobrazić. Natomiast i znowu, wtedy państwo ma ograniczone możliwości reakcji.
2: Z Piotrem Bartkiewiczem, ekonomistą z Banku Pekao S.A. rozmawiała Ewa Wasążnik. Za dwie minuty godzina 7 i zapraszam na informacje. To tak jak państwu wspominałem, dwie minuty, już nawet półtorej tylko pozostało do godziny 7. Za chwilę informacje i Rafał Boguta, a po nich nasz pierwszy polityczny gość, Krzysztof Paszyk z PSL-u.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
7: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
6: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
7: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
6: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
7: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19.05
6: i na polskieradio.pl.
7: Zapraszamy.
6: Marta Hoppe
7: i Patryk Michalski.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Myśliwce na polskim niebie, seria porannych komunikatów służb to reakcja na kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Zakłada utrzymanie dotychczasowych programów społecznych. Rząd przyjął ostateczny projekt przyszłorocznego budżetu. Przez dekady los tego dzieła był nieznany. Publiczność będzie mogła zobaczyć obraz Józefa Mehofera z marszałkiem Piłsudskim. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Polska poderwała myśliwce w reakcji na rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Sytuacja jest monitorowana, oczekuj dalszych komunikatów, podkreśla RCB. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Rzecznik dowództwa, podpułkownik Jacek Goryszewski, przekazał Polskiemu Radiu, że działania mają charakter prewencyjny.
2: Związane jest po raz kolejny z atakami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Była konieczność poderwania lotnictwa po to, by zabezpieczyć przestrzeń powietrzną na wschodzie Polski. Również nasze systemy osiągnęły stan wyższej gotowości.
1: Wojsko podkreśla, że na razie nie ma informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców Polski. Sytuacja jest stale monitorowana. Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. W obliczu coraz śmielszych rosyjskich ataków w pobliżu naszej granicy współpraca Polski z Ukrainą jest wzorowa, mówił tak wczoraj premier Donald Tusk.
3: Każdej doby wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo, ponieważ ataki Rosji w pobliżu polskiej granicy, one już nabrały charakteru takiego permanentnego. No jesteśmy bardzo skoncentrowani, żeby nie zdarzyło się nic złego po polskiej stronie. Nasza współpraca

0: ze stroną ukraińską jest wzorowa.
1: Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku rakietami i dronami na Kijów i obwód kijowski. Są zabici i ranni. Rząd przyjął ostateczny projekt budżetu na przyszły rok. Najwięcej pieniędzy zamierza przeznaczyć na obronność i ochronę zdrowia, ale jak zapewniał minister finansów Andrzej Domański, wszystkie programy społeczne zostaną utrzymane. O szczegółach Sylwia Białek.
2: Wydatki mają wynieść ponad 970 miliardów złotych, dochody 695 miliardów. Na obronność rząd przeznaczy 198 miliardów złotych. To 4,5% PKB i jak mówił minister finansów Andrzej Domański, wyróżniamy się pod tym względem wśród państw NATO. Na ochronę zdrowia resort finansów zapisał w budżecie ponad 270 miliardów. To 26 miliardów złotych więcej niż w tym roku. Minister Domański uspokajał, przy tym wszystkie kluczowe programy społeczne zostaną utrzymane.
3: Między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
2: W budżecie uwzględnione zostały też zmiany podatkowe, które zaakceptowała Rada Ministrów. Pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Budżet teraz trafi do Sejmu, a później na biurko prezydenta. Karol Nawrocki ustawy budżetowej zawetować nie może. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: I o budżet przyjęty przez rząd zapytamy naszego pierwszego porannego gościa Krzysztofa Paszyka z PSL-u. Główny Urząd Statystyczny poda dziś szybki szacunek inflacji za wrzesień. Rynek spodziewa się skoku do 4,1%, z 3,4% w sierpniu. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego uważa, że odpowiedzialne za ten wzrost są w głównej mierze ceny paliw.
4: One rok do roku są już ponad 30% wyższe, co sprawia, że w tym skoku inflacja z 0,6 punkta procentowego będzie wygenerowane dokładnie przez ten element.
1: Pełne dane o wrześniowej inflacji poznamy w połowie października. Teraz zaglądamy do Stanów Zjednoczonych. Były prokurator specjalny Jack Smith podtrzymał przed Senatem, że zebrał niepodważalne dowody na poważne przestępstwa Donalda Trumpa. Zrobił to, choć prezydent domaga się postawienia go przed sądem, a resort sprawiedliwości zwolnił jego współpracowników. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Smith powiedział senatorom, że jest apolityczny, a jego zespół zebrał dowody winy prezydenta Trumpa. Podczas naszego śledztwa zgromadziliśmy dowody wskazujące na to, że prezydent Trump dopuścił się poważnych przestępstw przeciwko państwu. Smith dodał, że gdyby dziś miał podjąć decyzję w tej sprawie, to ponownie postawiłby Trumpa w stan oskarżenia. Zamiast zaakceptować swoją porażkę w wyborach prezydenckich 2024 roku, prezydent Trump zaangażował się w kryminalne działania zmierzające do podważenia rezultatów i niedopuszczenia do zgodnego z prawem przekazania władzy. Prokurator Jack Smith prowadził dwa śledztwa o próbę odwrócenia przez Trumpa w wyniku wyborów prezydenckich i zabranie przez niego z Białego Domu tajnych dokumentów. Po zwycięstwie Trumpa oba śledztwa umorzono, a obecny prezydent USA zapowiedział odwet. Jack Smith oświadczył, że nie da się zastraszyć i zmusić do milczenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Na koniec coś dla miłośników polskiego malarstwa. Odnaleziony po dekadach obraz Józefa Mehofera z marszałkiem Józefem Piłsudskim wraca do publiczności. Po kompleksowej konserwacji dzieło po raz pierwszy zostało zaprezentowane w Muzeum Historii Polski. Tam też w przyszłości będzie eksponowane, powiedział dyrektor placówki Marcin Napiórkowski.
6: Będzie to jedna z ozdób naszej wystawy stałej, którą otwieramy już w czerwcu przyszłego roku. I dzieło tym bardziej wartościowe, że kryje się za nim ta historia. Historia o odnalezieniu, historia o odtworzeniu, historia o powrocie prawie z zagrobu.
1: Przez dziesięciolecia los dzieła pozostawał nieznany. Wiosną 2024 roku monumentalny portret naczelnika państwa został odnaleziony na strychu prywatnego domu w Warszawie. Płótno było zwinięte w rulon i znajdowało się w bardzo złym stanie. Dzieło przeszło kompleksową, kilkumiesięczną konserwację.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
8: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
1: Wrzesień pożegna nas słoneczną pogodą i dość przyjemną temperaturą. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie do 24 na ziemi lubuskiej.
8: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 7:07 na zegarach punktualnie. Dzisiaj 30 i ostatni dzień września, 273 dzień roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem ponownie i zapraszam na drugą godzinę naszego poranka, którą oczywiście rozpoczniemy od rozmowy politycznej. Krzysztof Paszyk będzie z nami zdalnie już za chwil kilka, a jeszcze kilka informacji, garść informacji o dzisiejszym dniu, bo słońce wzeszło o 6:34, czyli pół godziny temu, a zajdzie 17 minut po godzinie 6. Dzień potrwa 11 godzin i 43 minuty, a imieniny obchodzą Felicja, Franciszek, Grzegorz, Hieronim, Sonia, Wera i Zofia. Składamy Państwu najlepsze życzenia. Zanim jeszcze rozpoczniemy rozmowę z naszym gościem politycznym po godzinie 6, nie chciałem Państwa martwić tematami politycznymi, wojennymi, ale nie ma już odwrotu od tego. Pierwsza strona dzisiejszej Gazety Wyborczej, tryliony rubli na zbrojenia. Kreml będzie wydawał jeszcze więcej, w cudzysłowie oczywiście, na obronę. Aby pokryć rosnący deficyt, władze rosyjskie zamierzają zaciągnąć większe pożyczki i podnosić podatki. Tak pisze Wiktoria Bieliaszyn na właśnie pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Aż 17 trylionów rubli, czyli około 202 miliardów dolarów, ma przeznaczać Rosja na obronę, w cudzysłowie, w 2027 roku. To najwyższa kwota, podaje Reuters, od inwazji na Ukrainę. Jaki sposób jakie mają być źródła tego finansowania? No, między innymi właśnie podnoszenie podatków, a także ograniczanie wydatków. Wcześniej rosyjskie władze ogłosiły nowe podwyżki w 2027 roku, w szczególności nowy podatek od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw metalurgicznych i wydobywczych. Ten ma przynosić około 200 miliardów rubli. Niezależny portal śledczy The Insider, powołując się na eksperta, który w swojej pracy zajmuje się monitorowaniem rosyjskich wydatków wojskowych, odnotował, że tylko w pierwszej połowie tego roku Rosja wydała już na obronę 83% wszystkich zaplanowanych wydatków. To jeśli jesteśmy przy wydatkach na obronę, to teraz pierwsza strona Rzeczpospolitej i tam informacja o tym, że Polska już nie jest liderem wydatków na zbrojenia. Przegoniły nas kraje bałtyckie. Nasz kraj przestał być liderem NATO pod względem wydatków obronnych, a w 2027 roku budżet Polski na obronność ma nominalnie spaść. Wschodnia flanka hamuje, podczas gdy Niemcy mocno zwiększają nakłady. Jeszcze w 2025 roku Polska była liderem NATO, przeznaczając na obronność 4,3% PKB. W 2026 roku, mimo wzrostu do około 4,5%, wyprzedzał nas Litwa, Łotwa i Estonia. Litwa dojdzie do poziomu 5,25% procent PKB na wydatki. Zaległości nadrabiają też Niemcy. Ich wydatki obronne wraz ze specjalnym funduszem mają sięgnąć niemal 140 miliardów euro i przekroczyć 3% PKB. Chciałbym o wojnie więcej nie mówić, ale jeszcze, bo zmalał eksport broni i pytanie, czy tylko na chwilę, to pytanie stawia z kolei dziennik Gazeta Prawna. To też, żeby Państwu zobrazować, jak każdy z dzienników zajmuje się właśnie problematyką bezpieczeństwa. O ponad 600 milionów euro spadła w ciągu roku wartość polskiego eksportu broni, osiągając wartość 2,5 miliarda. Nadal największym klientem naszych firm jest Ukraina, choć znaczące kontrakty udało się podpisać także z Filipinami, które kupiły śmigłowce Black Hawk, czy ze Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem ekspertów polski przemysł ma coraz więcej zamówień, ale musi się przestawić na masową produkcję. My w tej chwili odbudowujemy się z kompletnej ruiny, bo przez lata niemal wypadliśmy z tego rynku, mówi dziennikowi Gazecie Prawnej Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Armenii i na Łotwie. Zainteresowanie polskimi systemami wyrażają państwa Zatoki Perskiej oraz także Indie. To w kwestiach bezpieczeństwa i na razie ten wątek zostawmy. Ciekawe, czy Państwo przyzwyczaili się już do systemu kaucyjnego, bo ten obowiązuje od roku. Dokładnie 1 października 2025 roku pojawiły się, czy też zaczęły się pojawiać w sklepach i na półkach butelki z znakiem kaucji. To oczywiście się odbywało stopniowo. No i pojawiały się też butelkomaty. A okazuje się, że system

0: kaucyjny ma cienie nie tylko dla odbiorców, dla konsumentów, ale także dla samorządów, bo kaucje uderzają w gminne budżety. Do tej pory mam nadzieję, że państwo segregowali, ale jeśli segregowali państwo śmieci, to butelki PET, czyli te butelki po napojach, trafiały do żółtego worka. Teraz już nie trafiają, przez co gminy nie mogą sprzedawać tego surowca. Krzysztof Bałękowski na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej o tym pisze. Spośród kilkudziesięciu gmin, które odpowiedziały na pytania dziennika o podsumowanie funkcjonowania systemu kaucyjnego, żadna nie wskazała jeszcze, że jest zmuszona podnieść opłaty dla mieszkańców z tego powodu. Ale nie oznacza to, że podwyżek nie ma, ani że w przyszłości nie będą większe. Wzrost stawek za wywóz śmieci jest związany przede wszystkim ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności, a nie bezpośrednio z wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Jednak brak cennych surowców, czyli właśnie butelek PET i puszek, widać już w instalacjach komunalnych zajmujących się przetwarzaniem odpadów i ich sprzedażą. Utrata przychodów wynosi około 5-10% budżetu każdej instalacji. Negatywny wpływ systemu na budżet jednostek samorządu terytorialnego będzie się tylko powiększał, a samorządy widzą też zjawisko turystyki kaucyjnej. Mieszkańcy gmin wiejskich zwracają opakowania w miastach przy okazji zakupów, a to z kolei może wpłynąć negatywnie na osiągane przez te pierwsze poziomy recyklingu. To takie problemy po roku obowiązywania tego systemu i zdaje się, że jeszcze nie wszędzie infrastruktura jest gotowa do tego, by taki system kaucyjny obowiązywać. Już za chwilę rozmowa z naszym gościem, a pierwsza strona dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej o długu publicznym, który będzie balansował między progami. Nie ma zagrożenia, że dług publiczny osiągnie w tej dekadzie konstytucyjny próg 60% PKB, tak zapewniał minister finansów Andrzej Domański. Przyznał jednak, że jest prawdopodobne, iż w 2028 roku państwowy dług publiczny przekroczy próg ostrożnościowy 55% PKB. Będzie to skutkowało koniecznością oszczędzania w budżecie na 2030 rok, ale to już będzie zmartwienie kolejnego rządu, chyba że ten przedłuży swój mandat.
1: Autopromocja.
2: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
0: 7.14, 7.15 już punktualnie na zegarach, rozmowa polityczna.
1: 24 pytania, rozmowa polityczna.
0: Brzmi poważnie, mówi Krzysztof Paszyk z PSL-u i tak będzie poważna rozmowa polityczna przed nami. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ale energii w głosie od rana. A zaczynamy od finansów i od budżetu i od zmian w progach podatkowych. Myśli pan, że jest jakakolwiek szansa, że prezydent zaakceptuje takie zmiany?
3: Ale to może pomału. Rząd przyjął na wczorajszym posiedzeniu projekt budżetu. Budżet skrojony na miarę potrzeb, mimo, warto tu podkreślić, niezwykle wymagających czasów. Poziom bezpieczeństwa, który dzisiaj wymaga inwestycji, potrzeby, które w związku z tym też państwo musi zrealizować. A mimo to ten budżet mamy. Nie ma cięć też, patrząc przez pryzmat resortów, za które Polskie Stronnictwo Ludowe odpowiada. A więc wysokie nakłady na bezpieczeństwo tu w kontekście obrony narodowej i resortu Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale też zwracam uwagę podniesienie nakładów na infrastrukturę, którą kieruje i zarządza minister Dariusz Klimczak. Dalsze te inwestycje nie będą zwalniać tempa. Energetyka również przyspiesza dzięki nakładom. Natomiast mimo tego, również z myślą o blisko 3,5 miliona Polaków, również korzystne dobra, zmiany to ja się podatkowe. Muszę pytanie, co pan prezydent, panie redaktorze?
0: Dobrze, to do zmian podatkowych zaraz przejdziemy, bo ja się muszę trochę przyczepić, bo mówi pan tak, że nie spadają nakłady. Jest problem z finansowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego i szprych kolejowych. To informacja z ostatnich dni. Brakuje kilkudziesięciu miliardów złotych, bo finansowanie unijne będzie niższe niż rząd się spodziewał. Dzisiejsza pierwsza strona Rzeczpospolitej. Polska nie będzie już liderem wydatków na zbrojenia. Prześcigają nas Estonia, Łotwa. Łotwa

0: i Litwa. Problemy finansowe...
1: Zależy jakimi kryteriami.
0: Ja rozumiem, jeszcze proszę dać mi dokończyć. I na koniec jeszcze kwestia ochrony zdrowia. Miało być uregulowanie kwestii finansowania płac i tego, ile idzie na świadczenia. No tego też nadal nie ma.
1: To zacznę po kolei, od infrastruktury. To jest niezwykle szeroka dziedzina. CPK jest jedynie, czy też Port Polska, bo posługujemy się tym sformułowaniem. Tu dzięki decyzjom pana ministra Dariusza Klimczaka dzisiaj ta nazwa, która bardziej się z prezentacjami w PowerPoincie poprzedników naszych kojarzyła, nazywa się Port Polska. Natomiast to jest jedynie pewien element tej szerokiej rzeczywistości związanej z infrastrukturą. Na pewno nie będą zwalniały tempa inwestycje drogowe, nie będą zwalniały inwestycje w kolej, która staje się takim sztandarowym dzisiaj projektem.
0: No właśnie panu mówię, że brakuje kilkudziesięciu miliardów złotych.
1: Ale kolej to też nie jest centralny port komunikacyjny, czy też port Polska. To są inwestycje chociażby takie jak w moich rodzinnych obornikach wielkopolskich w Wielkopolsce. Blisko 100 milionów złotych po II wojnie światowej przywrócenie drugiego toru. Panie redaktorze, te słynne po 30-40 latach połączenia, które wracają, to są kluczowe inwestycje dzisiaj w kolej. No to jest centralny port komunikacyjny, czy też Port Polska, bo przestawiajmy się na tą nazwę. To jest wieloletni projekt, niezwykle drogi projekt i pewnie w trakcie kolejnych lat jego realizacji, bo tu nic się nie dzieje, jeśli chodzi o cel, jakim jest stworzenie tego portu. Wielu tuż siało jakiś defetyzm,
0: dobra,
1: że to
0: ale musimy
1: odłożymy.
0: Odpuścić trochę sportu,
1: więc w trakcie pewnie
0: dalej
1: będą jakieś przesunięcia. Oczywiście to jest dzisiaj projekt, który jest najbardziej istotnym z punktu widzenia. Ale będą pewnie w trakcie jakieś drobne korekty, przesunięcia w finansowaniu. Nie upatrywałbym tu naprawdę niczego.
0: Wrócę do tych zmian podatkowych, czyli wprowadzenia tego pośredniego progu podatkowego pomiędzy pierwszym a drugim progiem podatkowym, jakby nie patrzeć. Czy to nie jest fantomowa propozycja? No bo jeśli premier ją prezentując mówi od razu o wecie prezydenta, że prezydent się nie zgodzi, bo w ślad za tym idą podwyżki dla przedsiębiorców, to czy my rozmawiamy o tym na poważnie?
1: Rząd rozmawia, podejmuje decyzje jak najbardziej na poważnie. Pytanie, na ile poważnie zachowuje się pan prezydent, to jest już inne pytanie do innego adresata. Natomiast te zmiany w podatkach, które zaproponował rząd, panie redaktorze, one są niczym innym jak odpowiedzią na wzrost poziomu płac, który się dokonał w ostatnich latach. I obejmuje osoby, które w tym wzroście, tym wzrostem zostały objęte, są taką klasą średnią i bardzo dobrze uważam, że rząd też nie zamyka oczu na osoby, które dzięki też swojemu wysiłkowi, wykształceniu, które zdobyły, doskonaleniu zawodowemu, które podejmują na co dzień, bo to jest też coś, czego no nie możemy tracić z pola widzenia, zyskują na wynagrodzeniach i dobrze, żeby nie przechodziły w ten najwyższy poziom.
0: Ja mam wrażenie, że mówiąc podatku o tym, że będą inne podatki, wprowadzamy opinię publiczną w błąd. To znaczy raczej nie będzie innych podatków.
1: Nie, panie redaktorze, no bardzo jasno komunikujemy, jakie były powody. Mówił o tym pan premier Tusk, mówią o tym liderzy koalicji, jakie są powody z myślą o kim te zmiany, że to są decyzje rządu. O tym komunikujemy od dłuższego czasu. No to jest też jasno mówimy, że teraz kluczowy etap i po raz kolejny okaże się, czy pan prezydent dalej ochoczo bawi się w swoją politykę, czy politykierstwo kosztem Polaków, ochoczo walcząc z rządem, no czy też zacznie wreszcie w myśl tych haseł, które głosił w kampanii wyborczej, szanować interes Polek i Polaków. Mamy pierwsze, sprawdzam, w przypadku ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a zaraz drugie, sprawdzam, będzie dotyczyło kwestii związanych z ulgą dla sporej grupy podatników.
0: Ja zdradzę naszym słuchaczom, że my się poznaliśmy mniej więcej 11 lat temu przy okazji sprawy Trybunału Konstytucyjnego.
1: Bardzo trafnie, panie redaktorze, to już tyle minęło.
0: Tak, to po tych 11 latach podoba się panu to, w jakim kierunku idzie sytuacja w Trybunale, miasteczko przed Trybunałem, w zawiadomienia do prokuratury, próby postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, no i brak perspektywy na na rozwiązanie tego słupła?
1: Niezmiennie mi się to nie podoba. Po tylu latach Polacy zasługują na przywrócenie Sądu Konstytucyjnego, który nie jest tylko jakąś wydmuszką czy instytucją, która sobie istnieje nie wiadomo z jakich pobudek, tylko

0: to jest sąd, który w cywilizowanym kraju i do czasu, kiedy PiS go nie zdewastował, stał na straży naszych swobód i wolności, broniąc tam, kiedy one zostały naruszone, bez względu jaki rząd próbował podejmować kontrowersyjne rzeczy. Sytuacja dzisiaj faktycznie jest niewesoła, ale jasno trzeba powiedzieć, że zawsze jest przestrzeń na decyzje, na działania, które mają tą sytuację zmienić. I wydaje mi się, że dzisiaj doszliśmy do takiego etapu za sprawą arytmetyki i 8 sędziów do Trybunału wybranych w sposób legalny. Oczywiście widać, jakim uporem maniaka wszyscy związani z poprzednią władzą, dla której ten Trybunał to było coś niebywale ważnego i dlatego tak go deptali. Będą teraz oczywiście podejmować wszelkie próby paraliżowania z jakimś sfingowanym miasteczkiem włącznie. Natomiast jest, uważam, przestrzeń do tego, aby działać, egzekwować w sposób bezwzględny prawo. Znaczy, panie redaktorze, ja nie jestem zwolennikiem siłowych rozwiązań, no ale czasami...
1: Ale mogą wejść do trybunału.
0: Najważniejsze ponad tym, co robią poszczególne organy w tym państwie, jest prawo i czasami to prawo wymaga twardego egzekwowania, chociaż to zawsze jest wariant ostateczny.
1: Bazy amerykańskie w Polsce rzeczywiście zaczną, czy ta baza stała amerykańska w Polsce powstanie do 2029 roku?
0: Zgodnie z zapowiedziami Władysława Kosiniaka-Kamysza, Pałacu Prezydenckiego, kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, tu pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pani minister Zalewski też wielką pracę wykonywali w ubiegłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. Mamy informacje już nie tylko od prezydenta Trumpa w tym jego specyficznym języku, ale także już ze szczebla urzędniczego, że sprawa stałej bazy, stałej obecności Amerykanów w Polsce jest realnie przygotowywana, opracowywana. Zawsze należy podkreślać, że ostatecznie decyzja, gdzie, w jakim kształcie ta baza powstanie, będzie należała do strony amerykańskiej, ale mamy komunikaty, które jasno potwierdzają, że ten scenariusz jest dzisiaj na stole.
1: Donald Trump i jego administracja daje rękojmie wiarygodności, bo Donald Trump zapowiadał także, że do Polski przyleci 5000 żołnierzy w ramach tej wstrzymanej rotacji. Oni do dzisiaj nie przylecieli.
0: Jesteśmy w procesie korekty obecności i zaangażowania z amerykańskich żołnierzy w Europie. To ma swoje perturbacje, które też powodują czasami pewne mieszane uczucia i obawy, ale tutaj jeśli chodzi
1: o... Ale w panu jest więcej nadziei niż obaw.
0: We mnie zawsze jest dużo nadziei, bo z natury jestem człowiekiem, który stara się widzieć połowę wody w szklance, a nie brak drugiej połowy. Ale też no, dla mnie to jest podwójna kwestia. Jestem Wielkopolaninem. Jak pan redaktor wie, Wielkopolska jest jednym z miejsc, które mają niezwykle dobry potencjał i przygotowanie do tego, aby Amerykanów przyjąć. Mamy bardzo pozytywne informacje ze Stanów Zjednoczonych, potwierdzające wolę utworzenia tutaj bazy. Ten harmonogram decyzji prezentował wczoraj premier Władysław Kosiniak-Kamysz. W najbliższych tygodniach techniczne decyzje, potem ogłoszenie przez prezydenta Trumpa. Jesteśmy dobrej nadziei.
1: Krótko niestety, ale zapraszam na dłużej. Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzięki, dobrego dnia.
0: Dziękuję za zaproszenie, również miłego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne.
3: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Siódma 27 już prawie na zegarach, a Litwa jest na półmetku dużych ćwiczeń systemu mobilizacyjnego. Bierze w nich udział około 150 instytucji, 3000 urzędników, funkcjonariuszy i przedstawicieli samorządów oraz około

0: około 1000 wolontariuszy. Na Litwę przybędą też przedstawiciele polskich władz, a więcej o tym wszystkim opowie Państwu nasz wileński korespondent Kamil Zalewski.
1: Scenariusz ćwiczeń przewiduje zarówno stopniowe pogarszanie się sytuacji bezpieczeństwa, jak też cyberataki, działania informacyjne czy zakłócenia w energetyce i łączności. Są tutaj także zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, a także nuklearne. Litewskie władze podkreślają, że chodzi przede wszystkim o sprawdzenie, czy państwo jest przygotowane na tego typu wyzwania. Państwo, które nie boi się ćwiczyć, wyciągać wniosków i uczyć się, jest państwem przygotowanym i właśnie do tego dążymy, mówił kanclerz rządu Tomasz Daukantas. Wczoraj sprawdzano system ostrzegania ludności, uruchomione zostały syreny, a na telefony mieszkańców wysłano komunikaty ostrzegawcze. Z każdym kolejnym dniem scenariusz będzie rozwijany. To również bardzo ważny sprawdzian dla naszych instytucji, jak potrafią podejmować trudne decyzje, ponieważ mamy tyle zasobów, ile mamy. Natomiast liczba zadań i stopień skomplikowania sytuacji będą rosły. Najwyższy poziom presji osiągniemy w piątek i zobaczymy wtedy, jak sobie poradzą. Mówił Polskiemu Radiu szef Litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas. Instytucje mają sprawdzić, jak będą działały między innymi przy przeciążeniu najważniejszych usług publicznych. Ostatnim dużym praktycznym elementem ćwiczeń będzie utworzenie w sobotę miasteczka humanitarnego w Łoździejach, niedaleko granicy z Polską. Służby, samorząd i organizacje pozarządowe będą sprawdzały między innymi rejestrację i tymczasowe zakwaterowanie ewakuowanych, dostarczanie żywności, pomoc medyczną oraz logistykę i ewakuację ludności przez granicę. Wilmantas Witkauskas mówi, że w tym ostatnim przypadku litewskie władze muszą nie tylko zaplanować ewakuację w kierunku Polski, ale też zmierzyć się z przyjęciem sił sojuszników, które przybyłyby na Litwę przez polskie terytorium. To bardzo istotna kwestia, ponieważ mamy tutaj ruch w dwóch kierunkach. Jeden strumień kieruje się z Litwy, ale jeszcze większy będzie kierował się na Litwę. Mówimy tutaj o sprzęcie wojskowym i żołnierzach. Musimy więc rozwiązać kwestię, w jaki sposób będziemy regulować ten ruch. Musimy to wszystko skoordynować i sprawdzić, czy infrastruktura jest odpowiednia, czy stan dróg jest właściwy, czy na przykład wytrzymałość mostów jest wystarczająca w sytuacji, gdy pojawi się większy ruch samochodów. Na Litwę przybędzie dziś też polska delegacja, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele MSWiA oraz innych instytucji państwowych. Ćwiczenia mobilizacyjne potrwają do 3 października. Z Wilna dla Polskiego Radia 24, Kamil Zalewski.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
0: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Jest 7.31. Rafał Boguta, zapraszam. Alerty dla mieszkańców, poderwane myśliwce, zamknięte lotniska w Lublinie i Rzeszowie. To reakcja na rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Z kolei Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Służby zapewniają, że sytuacja jest monitorowana. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok, a w nim zmiany w podatkach. Zmiany będą korzystne dla podatników zarabiających poniżej 150 tysięcy złotych rocznie, zapewnia minister finansów Andrzej Domański.
9: Podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych, czyli ta najwyższa stawka 32%.

0: procentowa będzie obowiązywała dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy złotych. To jest rozwiązanie, na którym skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników.
1: Minister finansów zaznaczył, że korzystne dla podatników zmiany w podatkach PIT będą sfinansowane z uszczelnienia podatku CIT i przywrócenia progu, do którego można korzystać z rozliczenia ryczałtowego. Ceny paliwa stały się przedmiotem politycznej konkurencji między rządem a prezydentem, ocenia profesor Ewa Marciniak. W Polskim Radiu 24 szefowa CBOS mówiła, że prezydent i premier rywalizują o to, czyje propozycje doprowadzą do obniżenia cen na stacjach benzynowych.
2: Właściwie nie chodzi o to, żeby dodać jakieś środki budżetowe czy przeznaczyć środki budżetowe na obniżkę cen, tylko chodzi o to, który z polityków, czy prezydent, czy premier, będzie autorem tej inicjatywy, czyli który z panów polityków będzie bohaterem właśnie dla kierowców.
1: O podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych wielokrotnie apelował premier. Rząd przewiduje, że ustawa przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Prezydent ustawę po pierwszym uchwaleniu skierował do Trybunału Konstytucyjnego, uznając, że jej zapisy są niekonstytucyjne. Teraz na jego decyzję czeka druk uchwalony po raz drugi. Od dziś w kinach można oglądać Lalkę. Wyreżyserowania nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa podjął się Maciej Kawalski. Reżyser mówi, że tworząc film czuł ogromną odpowiedzialność i jednocześnie zapewnia, że starał się, na ile to możliwe, oddać realia powieści.
3: Ta adaptacja jest bliska, ona jest bardzo klasyczna. W takim wydaniu, że nie dopisaliśmy nowych, dużych postaci, nie zmieniliśmy głównego wątku powieści. Natomiast sam aspekt selekcji siłą rzeczy sprawia, że nie jest to jeden do jeden książka.
1: W postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska.

0: O godzinie 7 najcieplejszym miejscem w kraju była Jelenia Góra. Termometry wskazywały tam 15 stopni, a najchłodniejszym miejscem był Terespol. Tam tylko 3 kreski nad zerem. W ciągu dnia w całym kraju będzie raczej słonecznie, z niewielkimi zachmurzeniami i z temperaturą od 19 stopni na krańcach północno-wschodnich, 20 stopni w centrum, 22 na południu, 24 na zachodzie. Rafał Bała z redakcji sportowej. Cześć,
1: witam
0: Rafale.
1: Ponownie, tak chyba możemy zdradzić słuchaczom, o czym rozmawialiśmy.
0: O lalce.
1: O lalce właśnie. To z którym bohaterem się utożsamiałeś, jak czytałeś?
0: No. Wiesz co, to nie...
1: Tak romantycznie z Wokulskim, czy pozytywistycznie z Rzeckim?
0: Nie. Trudno mi jest odpowiedzieć, bo z żadnym z bohaterów się z lalki nie identyfikowałem. A ty?
1: Ja chyba
0: romantyk,
1: tak bardziej,
0: czy...
1: Tak, chyba tak z Wokulskim.
0: Czy mędrca, szkiełko i oko?
1: Tak, nie, no chyba bardziej z Wokulskim, ale no, co kto lubi.
0: Dobrze, ale serial czy film?
1: Na
0: wierna
1: razie
0: adaptacja, czy
1: czekam na film, jeszcze
0: improwizacja?
1: Nie obejrzałem. No, każdy mówi... Mówię, no,
0: wiesz, każdy ma zdanie na temat lalki. Każdy w Polsce.
1: Obejrzę więc film, to przyjdę tutaj i powiem.
0: Dobrze, a na razie opowiesz nam o sporcie.
1: Sport. No ciekawi jesteśmy, czy Hubert Hurkacz ma za sobą już właśnie tę serialową lalkę, czy czeka na film, ale na pewno w ostatnio nie miał czasu oglądać, bo grał i to bardzo dobrze w turnieju w Chengdu w Chinach. No i niestety w finale uległ Alejandro Davidowiczowi w Okinie 4-6, 6-7. W drugiej partii nie wykorzystał piłek setowych, a trener tenisa Michał Gołowski mówi o straconej szansie.
2: Żal jednej na pewno rzeczy, bo to dużo punktów do wzięcia. Pierwsze, drugie miejsce to zawsze się mocno różni. To już chyba nawet nie chodzi o finanse. Szkoda, szkoda tego pierwszego seta, bo myślę, że on gdzieś tam długo w głowie siedział Huberta w drugim secie. Było wrażenie, że gdzieś tam troszeczkę tej takiej pewności siebie zgubił, którą mecz wcześniej miał, szczególnie na serwisie. Szkoda, bo myślę, że wygranie pierwszego seta 7-6 dałoby ogromny handicap i statystycznie wygraną w całym turnieju, bardzo mocny turniej, jak na tą rangę, więc tym bardziej trzeba się z tego cieszyć i miejmy nadzieję, że jak najszybciej, zresztą zaraz rusza sezon cały halowy, więc miejmy nadzieję, że ten ranking się na tyle szybko poprawi, żeby łapać się do turnieju głównego i nie przebijać się przez eliminację.
1: W tym chińskim Chengdu z bardzo dobrej strony pokazał się Jan Zieliński. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wygrali

0: i rywalizację deblistów, pokonując w finale Szweda Goransona i Amerykanina Galloway'a 7-6-7-5. No to posłuchajmy Jana Zielińskiego.
1: Rewelacyjny tydzień, zakończony wisienką na torcie. Mecz na pewno nie był łatwy. Przeciwnicy są bardzo wszechstronni, dobrze serwują, więc na pewno było ciężko się taktycznie przygotować do tego meczu. Ale udało nam się dobrać kilka aspektów, w których myślę, że byliśmy delikatnie lepsi i udało nam się je wykorzystać dzisiaj na korcie. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu wydarzeń dzisiaj. Pierwszy set był na sam styk, udało się go obrócić, a w końcówce drugiego seta coś kliknęło w powietrzu i ostatnie 10 punktów poszło w naszą stronę, więc naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi i jak kończyć współpracę do tego w ten sposób.
0: Jana Zielińskiego czeka więc w najbliższej przyszłości nowe wyzwanie poszukiwania kolejnego partnera do gry deblowej. Polak największe sukcesy odnosił z Manajkiedzikiem Mygonysem do finału Australian Open i 4 wygrane turnieje ATP. A nasi uczestnicy rajdu Maroka nie zaliczą do udanych pierwszego etapu do Zagory. Startujące w kategorii samochodów Eryk Goczał, Szymon Gospodarczyk zajęli dopiero 14. miejsce, motocyklista Konrad Dąbrowski był 21. Hokeiści GKS-u Katowice przegrali z Krakowią 2-3 w meczu Ekstraligi Hokejowej. W drugim spotkaniu STS Sanok przegrał z Zagłębiem Sosnowiec 1-5. Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk wygrali swój pierwszy mecz Ligi Europejskiej. Pokonali na wyjeździe niemiecki Gummersbach 38-34. A wczoraj w Krakowie odbyła się taka miła uroczystość. Nasze wielkie gwiazdy narciarstwa Kamil Stoch, Adam Małysz i Justyna Kowalczyk-Tekieli zostali uhonorowani przez gminę Val di Fiemme. To jest włoska gmina, a tak o swoich związkach z tym włoskim regionem mówi Kowalczyk-Tekieli.
2: No Val di Fiemme to są tak, dobre wino, świetne jedzenie, no oczywiście góry, wspinanie i cała reszta górska, ale to jest, można powiedzieć, trochę sportowo. No i cudowne widoki, gdziekolwiek się tam gdzieś człowiek nie wyszedł, wyżej nie wystyrmał, to fantastyczne widoki, jest tam wszystko absolutnie. Życie to sport, więc głównie sportowo. Trudniejsze psychicznie były na pewno Mistrzostwa Świata, ponieważ nie zakończyły się po mojej myśli. Trudniejsze fizycznie zawsze będzie Alpe Czermis, bo to jest zwieńczenie długotrwałego wysiłku, więc Tour de Ski jest po prostu trudne fizycznie. Jakby i to było fajne, ale no, wspomnienie Alpe Czermis. Ja myślę, że to jest taka emocjonalna rzecz, że ja naprawdę jestem z Val di Fiemme mocno związana, bo i jak już gdzieś sobie wystartuję, to jestem w barwach teamu maratońskiego stamtąd, więc to jest takie fajne. Wiem, że zawsze mam tam otwarte drzwi, więc super być tak docenionym. Często jak tam biegałam długie biegi, to byłam bardzo, bardzo dopingowana przez lokalnych ludzi. Ba, nawet jak we Włoszech biegałam jakieś biegi górskie, to też mnie często kojarzono właśnie z Val di Fiemme, więc to takie fajne.
0: No na pewno bardzo fajny. I
3: wystyrmać
0: fajny.
3: Się. Tak. Słowo pochodzące z gwary góralskiej, która tak oznacza wdrapywać się bądź wspinać się na coś, często z trudem lub wysoko.
0: No i proszę, cały czas się czegoś uczymy i dzięki Justynie Kowalczyk-Tekieli. No
3: wystyrmać
0: bo przecież ona z Kasiny,
3: się.
0: Wiesz, z Kasiny, no to wiadomo, że tak
3: z Kasiny.
0: Z Kasiny, o. Czechy przegrały z Anglią 0-2, to już piłka nożna. Grupa trzecia najwyższego poziomu piłkarskiej Ligi Narodów. No i także w innym spotkaniu Hiszpania pokonała Chorwację 4-1. No przypomnę, że w piątek w Warszawie nasi zmierzą się z Rumunami. Czekamy na ten mecz, bo ostatnio nie było zbyt dobrze. Remis z Bośnią i Hercegowiną, porażka w Szwecji właśnie ze Szwedami.
3: No i Rumunia przed nami.
0: Rumunia przed nami. Najsłabszy teoretycznie zespół tej grupy, chociaż nie wiadomo, czy my nie jesteśmy najsłabsi.
3: No właśnie Kacper Merk wczoraj powątpiewał, czy to się uda.
0: Rumunia na razie dwie porażki. Wracając jeszcze do tego, co się wydarzyło w Szwecji, no Marek Rzepka występował w kadrze w 1991 roku, kiedy w Gdyni Polacy pokonali Szwedów 2-0. Były znakomity obrońca, jest załamany postawą piłkarzy obecnej reprezentacji.
4: To jest tak zniesmażony tą naszą reprezentacją, że przynajmniej się spodziewałem, że jak Janek Urban obejmie tą drużynę, to coś zacznie się dziać. W końcu będziemy utożsamiali się z naszą reprezentacją, tak jak każdy Polak powinien. A tutaj dosłownie, troszeczkę się wstydzimy za tę reprezentację. Ja tak szczerze nie mam pomysłu na tę reprezentację, co tu zrobić, żeby lepiej było, prawda?
0: No szukamy właśnie tego pomysłu. Trener Jan Urban miał mieć ten pomysł. Zastanawia się także legenda polska. Kadry, czyli Grzegorz Lato. No on przecież był królem strzelców mundialu. Wygrali Polacy w 1974 roku ze Szwedami. No ale teraz taki pomysł może mieć Grzegorz Lato na tę reprezentację.
5: Jak ja bym miał pomysł, co z tym fantem zrobić, to bym był bardzo bogatym człowiekiem, bo bym jechał do Londynu, założyłbym wszystko, co mam i bym tylko się śmiał, wie pan, o co chodzi.
0: Wiemy, panie Grzegorzu, o co chodzi. Czekamy na to, co się wydarzy z polskimi piłkarzami. Przypomnijmy, już 2 października w Warszawie gramy z Rumunami.

0: I na koniec jeszcze, Rochu, nie wiem, czy pamiętasz, od prawie roku co jakiś czas wracam do sprawy tureckich sędziów, bo tam ta afera sędziowska, oczywiście u nas był kiedyś fryzjer, tam mają swoich tureckich fryzjerów i Ferhat Gündoğlu, to jest szef piłkarskich sędziów w Turcji, okazuje się, że został zatrzymany. Razem z nim pięciu innych sędziów, to minister sprawiedliwości Akin Gurlek zlecił na rzecz czystego futbolu. To jest takie postępowanie. Okazuje się, że ingerował ten sędzia, ale także inni w ustalanie rankingów arbitrów, manipulacje przy obsadach sędziowskich. Dokonano zatrzymań. Wtedy, ponad rok temu, jak mówiliśmy, wstrząsnęła afera bukmacherska Turcją, bo 371 z 571 sędziów, okazuje się, miało konta bukmacherskie założone, no a 150 aktywnie grało w internecie, obstawiało różne mecze, co jest oczywiście nielegalne. Wtedy też 3700 piłkarzy tureckich klubów znalazło się na cenzurowanym i także ten proceder bukmacherski obstawiali. No to nie tylko u nas coś takiego miało miejsce. No, może nie do końca coś takiego, ale te afery sędziowskie, a w Turcji wzięli się za to na poważnie.
1: Rafał Bała, bardzo ci serdecznie dziękuję.
0: Ja zawsze
1: ale
0: na poważnie się biorę, jeśli chodzi o serwis sportowy. Widzę.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Miłego dnia.
1: O 7.43 mamy dla Państwa informację z ostatniej chwili z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego i w ten sam sposób odwołano już zagrożenie, czy też informację o zagrożeniu ze strony ukraińskiej. Konfederacja Korony Polskiej z kolei mogła być nielegalnie finansowana ze środków przekazanych w ramach 1,5% podatku. Tak uważa Narodowy Instytut Wolności, który złożył zawiadomienie w prokuraturze w sprawie Fundacji Osuchowa prowadzonej przez polityków Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika. Po kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności Fundacja Osuchowa straciła prawo do pobierania 1,5% podatku i została wykreślona z listy organizacji pożytku publicznego. O szczegółach Michał Makowski.
2: Narodowy Instytut Wolności przyjrzał się wydatkom Fundacji Osuchowa, która organizowała m.in. pokazy filmu Giedrzwałt 1877 – Wojna Światów. W ocenie Instytutu projekcje służyły do promocji działalności politycznej Konfederacji Korony Polskiej oraz jej poszczególnych przedstawicieli. Dyrektor Instytutu Michał Braun stwierdził, że doszło do naruszenia kodeksu wyborczego oraz ustawy o partiach politycznych.
3: Chodzi tutaj o przekazywanie partii politycznej wartości niepieniężnych z naruszeniem przepisów. Politycy Grzegorz Braun i Włodzimierz Skalik wykorzystali prowadzoną przez siebie Fundację Osuchowa jako narzędzie finansowania partii politycznej Konfederacja Korony Polski.
2: W 2025 roku Fundacja Osuchowa dostała w ramach 1,5% podatku ponad 460 tysięcy złotych. Z otrzymanych pieniędzy mogła wspierać także inne organizacje ze środowiska Konfederacji Korony Polskiej.
3: Inne działania, które finansowała fundacja, to m.in. finansowanie działania Fundacji Pobudka, która promuje polityczny program Grzegorza Brauna. Fundacja Osuchowa finansuje także Fundację Polskie Veto, gdzie członkiem zarządu jest poseł Roman Fritz, a sama fundacja podejmuje działania dezinformacyjne i antyszczepionkowe.
4: Zauważyliśmy jednak także pewną lukę w obowiązujących przepisach. Mianowicie obecnie jest dopuszczalne zbieranie środków z 1,5% na organizacje, które same nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, a więc nie podlegają zasadom określonym w ustawie dotyczącym transparentności, sprawozdawczości i kontroli.
2: Dodaje Adela Gąsiorowska, zastępczyni dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Instytut przygotowuje projekt ustawy, która ma uszczelnić przepisy. Finansowanie partii z kieszeni fundacji może stanowić także próbę obejścia ustawy o finansowaniu partii politycznych.
3: Grzegorz Braun zachęca do wpłacania darowizn na fundację, być może dlatego, że dzięki temu darczyńcy pozostają anonimowi, bo w przypadku, gdyby wpłaty dokonywane były na partię polityczną, lista darczyńców musiałaby być jawna. No, w przypadku fundacji darczyńcy mogą także odliczać od podatku swoje darowizny.
2: W zawiadomieniu do prokuratury Narodowy Instytut Wolności wskazał dwa przepisy. Za ich złamanie Fundacja Osłuchowa może grozić łącznie 200 tysięcy złotych grzywny. Rzecznik Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz nie odpowiedział na pytania Polskiego Radia dotyczące sprawy Fundacji Osłuchowa.
1: O czym informował Michał Makowski.

0: Powstanie poradnik dotyczący reagowania w pracy na alarmy lotnicze. Oto jak reagować na alerty RCB, zwłaszcza podczas ataków powietrznych, dopytują przedsiębiorcy, a wytyczne dla firm przygotowuje Państwowa Inspekcja Pracy. Krzysztof Polasik.
1: Mieszkańcy, zwłaszcza województw przy granicy z Ukrainą, dostają alerty RCB nie tylko w domach, ale także w pracy lub w drodze do pracy.
2: Powinniśmy się udawać do schronów, tak? Ale czy ktoś wie, gdzie są schrony?
1: Pyta prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na Lubelszczyźnie, Leszek Kędzierawski.
2: Pracodawcy powinni dostać ewentualnie informacje, gdzie mają się udawać z pracownikami albo gdzie wysyłać pracowników.
1: Zdaniem prezesa związku firmy powinny wiedzieć, który alert daje podstawy do wstrzymania pracy, a który oznacza ewakuację. Ostrzeżenia są różne, podkreśla rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
3: Informacja o rosyjskim ataku na Ukrainie i o działaniach polskiego lotnictwa różni się od ostrzeżenia, w którym podawane są konkretne zalecenia znalezienia bezpiecznego miejsca. Jeżeli wiadomość zawiera takie zalecenie, należy się do niej bezwzględnie zastosować.
1: Poradnik przygotowywany przez Inspekcję Pracy ma odpowiadać na najważniejsze pytania pracodawców, ale także pracowników. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: 7.48 na zegarach w naszym studiu. Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Błażeju. 7.48 i Błażej Prośniewski to dwa sygnały, że czas na gospodarkę.
4: Saldo. Magazyn gospodarczy.
5: A dzisiejszy magazyn zaczynamy od przyjętego właśnie przez rząd projektu ustawy budżetowej na 2027 rok. Dokument zakłada wydatki na poziomie ponad 970 miliardów złotych. Dochody mają natomiast wynieść 695 miliardów. Najważniejsze pozycje w budżecie stanowią wydatki na obronność 198 miliardów złotych. To ponad 4,5% naszego PKB. Z kolei 274 miliardy przeznaczono na ochronę zdrowia. To o 26 miliardów więcej niż w tym roku. Jednocześnie, jak mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, rząd zamierza kontynuować też kluczowe programy społeczne.
6: Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
5: A co o projekcie przyszłorocznego budżetu mówią eksperci? Ci, jak na przykład Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku PKS-a, zwracają uwagę przede wszystkim na wysoki deficyt.
7: 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi.
5: A wczoraj rząd zatwierdził także ważne zmiany podatkowe. Zgodnie z nimi od przyszłego roku pierwszy próg podatkowy wzrośnie o 10 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka PIT w wysokości 24%.
6: Podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych. Wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych, czyli ta najwyższa stawka 32% będzie obowiązywała dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy złotych. To jest rozwiązanie, na którym skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników.
5: Co ważne, zapowiadane zmiany mają być neutralne dla budżetu, a ubytek dochodów z PIT ma zostać pokryty m.in. poprzez podniesienie stawki CIT dla największych przedsiębiorstw. Rząd zapowiedział też obniżenie limitu przychodów uprawniających do rozliczania się ryczałtem. Dziś Główny Urząd Statystyczny poda szybki szacunek inflacji za wrzesień. Rynek spodziewa się jej skoku nawet do 4%. W sierpniu, przypomnijmy, wskaźnik ten wyniósł 3,4%. Za ten wzrost odpowiedzialne są przede wszystkim wysokie ceny paliw. One są już o ponad 30% wyższe w porównaniu do poprzedniego roku. W efekcie powoduje to podbicie inflacji o 0,6 punktu procentowego. Jednocześnie Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka z PKO Banku Polskiego, zwraca w tym kontekście uwagę także na kwestię cen żywności.
8: Zakładamy, że wrzesień przyniesie także zakończenie, a co najmniej osłabienie korzystnego trendu po stronie cen żywności, które powrócą do wzrostów miesiąc do miesiąca. Rok do roku wciąż będą nieco niższe, no ale ich działanie takie obniżające inflację po prostu nam nieznacznie usłabnie. No, z czwórką z przodu zostaniemy przez co najmniej kilka miesięcy. Zakładamy, że poniżej tego poziomu możemy spaść dopiero na przełomie pierwszego, drugiego kwartału przyszłego roku.
5: A to

Jak w kolejnych miesiącach będzie kształtowała się inflacja, będzie zależało między innymi od decyzji prezydenta w sprawie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Rząd deklaruje, że jeśli Karol Nawrocki ją podpisze, to od razu zostanie uruchomiona kolejna odsłona programu CPN. Jednocześnie minister energii Miłosz Motyka odpiera zarzuty płynące między innymi

0: się pan przyda, czy nie martwi o to, jak spadną ceny? Spadną.
1: Rząd przewiduje, że ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu, które będzie można wykorzystać na działania osłonowe dla kierowców. Do tej pory w ramach programu CPN rząd wydał ponad 5 miliardów.
2: Saldo.
1: Skarbówka coraz częściej interesuje się osobami, które wydają więcej niż oficjalnie zarobili. I nie chodzi tu tylko o tak zwane grube ryby posiadające luksusowe nieruchomości czy drogie auta, ale także o przykładowych, zwykłych kowalskich czynowaków, którzy chociażby kupili samochód za kilkadziesiąt tysięcy złotych, mimo że ich deklarowane dochody wskazują, że ich na to nie stać. Fiskus wysyła wezwania takim podatnikom, a ci muszą gęsto się tłumaczyć, skąd mieli pieniądze na taki zakup. Jak mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infact, takich spraw jest coraz więcej, bo skarbówka coraz więcej o nas wie.
3: Skarbówka wie dziś dużo. Informacje dostaje od notariuszy, z rejestru pojazdu, z banków, a nawet z Allegro czy też Vintage. Najważniejsze to my musimy udowodnić, skąd mamy pieniądze. Oszczędności, chociażby w skarpecie, nie przekonują urzędników. Jeśli pomogła nam rodzina, pieniądze powinny przejść przelewem. Darowiznę powyżej 36-120 tysięcy złotych trzeba zgłosić do urzędu w ciągu 6 miesięcy. Inaczej grozi nam dodatkowe 20% podatku.
1: Ekspert przed chwilą wspomniał o darowiznach i to jest właśnie najczęstszy powód, jaki podają kontrolowane osoby. Tu podkreślmy, że zgodnie z prawem w przypadku najbliższej rodziny, czyli rodziców, dzieci, dziadków czy rodzeństwa, darowizn w wysokości do 30 120 zł nie trzeba zgłaszać skarbówce. Fiskusowi trzeba też informować o rodzinnych pożyczkach do tej wysokości. Powyżej już tak, choć takie darowizny po spełnieniu ustawowych warunków mogą być całkowicie zwolnione z podatku. W przypadku osób niespokrewnionych te limity są znacznie mniejsze. Ale co ciekawe, podatnicy, aby wskazać źródło pochodzenia pieniędzy, często powołują się też na dochody zwolnione z PIT, na przykład ze sprzedaży runa leśnego, czyli grzybów albo jagód. Są też tacy, którzy próbują się tłumaczyć dochodami z usług niemoralnych, czyli mówiąc wprost, z nierządu. Jeśli nie udowodnimy źródeł pochodzenia podejrzanych środków, fiskus może je opodatkować stawką w wysokości 75%. Według prawa urzędnicy podatkowi mogą badać stan naszego majątku do 5 lat wstecz. A teraz w magazynie jeszcze o za starych na awans. Z badania przeprowadzonego przez platformę Enpuls i Szkołę Główną Handlową wynika, że ponad 1/3 pracowników w wieku 45-59 lat zetknęła się w ciągu ostatnich 3 lat z dyskryminacją ze względu na wiek. Najczęstszym problemem było pomijanie przy awansach. Aż 30% badanych wskazało, że nie otrzymało wyższego stanowiska mimo odpowiednich kompetencji. Kolejne 6% doświadczyło nierównego traktowania już na etapie rekrutacji. Jak mówi pomysłodawczyni badania Magda Pietkiewicz, to bardzo zaskakujący i niebezpieczny trend, zwłaszcza, że to doświadczona i bardzo zaangażowana zawodowo grupa pracowników.
4: 63% badanych deklaruje wysokie zaangażowanie w pracę, podczas gdy w naszym wcześniejszym badaniu o pokoleniu Z było to niespełna 40%. Co ciekawe, 81% pokolenia X ocenia swoje kompetencje cyfrowe jako dobre lub bardzo dobre, a połowa deklaruje gotowość do pracy także po osiągnięciu wieku emerytalnego. To pokazuje, że zamiast zastanawiać się, kiedy pokolenie X odejdzie z rynku pracy, powinniśmy raczej zapytać, jak wykorzystać jego doświadczenie i potencjał.
1: Zwłaszcza, że jak dodają eksperci, znaczenie pokolenia X ze względu chociażby na niż demograficzny na rynku pracy będzie coraz większe. Stąd też pracodawcy już dziś powinni bardziej otworzyć się na tę grupę wiekową. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła się przewagą spadków. Po zielonej stronie mocy znalazł się tylko indeks MWIG 40, który zyskał 0,26%. Najwięcej zaś stracił WIG 20, były to 0,44%. W dół indeks ciągnęły przede wszystkim akcje Budimexu i Orlenu. Na plus natomiast wyróżniło się PGE, zyskując ponad 5%. Jeśli chodzi natomiast o waluty, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,85 zł, kurs euro wynosi 4,37, a za franka trzeba zapłacić 4,62 zł.
2: Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny.

0: Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Poranny alert odwołany po rosyjskim ataku na Ukrainę. Zagrożenia na terenie Polski nie ma, przestrzeń powietrzna nienaruszona. Jest potwierdzenie. Pentagon bada możliwości utworzenia stałych baz wojskowych w naszym kraju. Po serialu czas na film. Do kin wchodzi druga w ostatnim czasie ekranizacja Lalki Bolesława Prusa. Minęła ósma. Rafał Boguta. Zapraszam. Na początek ważna informacja dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało poranny alert. Treść najnowszego komunikatu brzmi: uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze. Były one wstrzymane przez ponad godzinę w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, które operowało w czasie rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. O zakończeniu operacji poinformowało na X-ie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, podkreślając, że nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku na Kijów i obwód kijowski. Co najmniej jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne. Rosyjskie wojsko użyło rakiet i dronów. Trwają akcje ratunkowo-poszukiwawcze. Do wybuchów i zniszczeń doszło też w podkijowskich miejscowościach. W Wyszogrodzie spod gruzów domu mieszkalnego wydobyto ciało dziecka. Kolejnych kilka osób odniosło rany. Wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. O 26 miliardów złotych wzrośnie natomiast nakład na ochronę zdrowia, który wyniesie 274 miliardy złotych. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. Wydatki mają w nim wynieść ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów. Budżet skrojony na miarę potrzeb mimo niezwykle wymagających czasów, mówił w poranku Polskiego Radia 24 Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Patrząc przez pryzmat resortów, za które Polskie Stronnictwo Ludowe odpowiada, a więc wysokie nakłady na bezpieczeństwo tu w kontekście obrony narodowej i resortu Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale też zwracam uwagę podniesienie nakładów na infrastrukturę, którą kieruje i zarządza minister Dariusz Klimczak. Dalsze te inwestycje nie będą zwalniać się tempa. Energetyka również przyspiesza dzięki nakładom.
1: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział, że będą kontynuowane kluczowe programy społeczne, takie jak 800+, aktywny rodzic oraz 13. i 14. emerytura. Pentagon potwierdził, że bada

0: możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Wzmianka o stacjonowaniu stałych sił USA w naszym kraju znalazła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. Jednocześnie Pentagon potwierdził, że realizacja strategii obronnej USA spowodowała zmniejszenie liczby brygad wojsk amerykańskich w Europie z 5 do 3. Elbridge Colby stwierdził, że strategia Stanów Zjednoczonych zakłada przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, a Pentagon ma się skupić na wsparciu sojuszników w tym zadaniu. Robimy to na poziomie dwustronnym, prowadząc rozmowy techniczne oraz poprzez bliską współpracę, między innymi poprzez badanie potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce, podkreślił w oświadczeniu przesłanym do Kongresu USA. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada, że decyzję w tej sprawie Biały Dom podejmie prawdopodobnie pod koniec roku. Trwa sprzątanie nadmorskich plaż po tym, jak w weekend Bałtyk wyrzucił nieznaną substancję na pasie od Rusinowa do Rowów. Najbardziej zanieczyszczone są plaże na terenie gminy i miasta Ustka, dlatego zostały zamknięte, powiedział burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.
1: Nie widać żadnych martwych ryb i to jest najważniejsze w tej chwili, że nie jest to jakieś skażenie takie, które mogłoby w jakiś sposób wpłynąć na florę czy faunę naszego kochanego Bałtyku. Tak więc mamy nadzieję, że to za chwilę Państwu z powrotem tą plażę otworzymy.
0: Mieszkańcy i turyści najczęściej podchodzą do zakazu ze zrozumieniem.
2: Jest zanieczyszczona, to uważam, że dobrze, że jest zamknięta. Jak trzeba, to trzeba. Nie mam nic przeciwko.
3: Ja tam widziałam, że ludzie jednak wchodzą na swoją odpowiedzialność.
4: Nie jestem z tego powodu zadowolona, ale cóż, takie życie.
0: Trwa analiza ropopochodnej substancji. Wyniki laboratoryjne mają być znane w tym tygodniu. Plaże na terenie miasta i gminy Ustka mają zostać otwarte w ciągu kilku dni. Od dziś w kinach można oglądać Lalkę. Wyreżyserowania nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, która opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej, podjął się Maciej Kawalski. Więcej w relacji Witolda Banacha.
5: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
6: Maciej Kawalski zapewnia, że starał się na ile to możliwe oddać realia powieści, która choć rozgrywa się ponad 150 lat temu, jest wciąż aktualna.
7: Do czego wszyscy zmierzamy w życiu? Gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte? To nam dawało takie poczucie, że robimy film współczesny i ponadczasowy.
6: Marcin Dorociński zagrał Stanisława Wokulskiego, który tłumaczy jest postacią tragiczną.
8: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
9: Jest bardzo pracowity, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał.
6: Miłość Wokulskiego, Izabelę Łęcką, zagrała Kamila Urzędowska, a na ekranie zobaczymy też między innymi Agatę Kuleszę, Andrzeja Seweryna i Maję Komorowską. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To nie jedyna ekranizacja na motywach powieści Prusa w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że od 16 września na jednej z platform streamingowych pojawił się 6-odcinkowy serial Lalka w reżyserii Pawła Maślony z Tomaszem Szuchartem i Sandrą Drzymalską w rolach głównych.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
11: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
0: Ostatni dzień września będzie w całym kraju słoneczny i dosyć ciepły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum do 24 stopni na ziemi lubuskiej.
11: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
12: Poranek w Polskim Radiu 24.
13: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 8:07 punktualnie na zegarach. Dzisiaj środa, 30 dzień września 2026 roku. Zapraszam Państwa na nasze spotkanie i ostatnią godzinę porannego programu w Polskim Radiu 24. Już za chwilę rozmowa polityczna, a po niej komentarz politologa. Na koniec jeszcze wrócimy do tematu ekranizacji Lalki, filmu, który już wszedł na ekrany. Będzie między innymi relacja z premiery. To wszystko przed godziną 9, a przed

0: Przed nami 273 dzień roku. Słońce będzie nam towarzyszyć do 18.17, a imieniny obchodzą Felicja, Franciszek, Grzegorz, Hieronim, Sonia, Wera i Zofia. Najlepsze życzenia wszystkim Państwu składamy.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie rzeczniku.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Przepraszam, że nie osobiście, ale nie dałem rady dojechać ze względu na obowiązki.
0: Bardzo się cieszę, że i tak rozmawiamy, nie ma problemu. Panie rzeczniku, zacznijmy od tematów związanych z podatkami i z budżetem państwa. Rząd chce wprowadzić ten próg pośredni pomiędzy pierwszym a drugim progiem podatkowym w wysokości 24%, by, jak mówi, ulżyć klasie średniej, ale przy okazji zapisano też podwyżki dla przedsiębiorców. Jaka decyzja powinna być ze strony prezydenta? Jak wy, jako Prawo i Sprawiedliwość, będziecie głosować? Jak podchodzicie do tych zmian zaproponowanych przez rząd?
2: Dobrze, że pan dodał właśnie to, że w tej ustawie, wbrew temu, co Donald Tusk mówi, wcale nie chodzi o obniżenie podatków, tylko tak na dobrą sprawę o ich podwyższenie, bo mamy zmianę zasady tych, którzy rozliczają się zasadą ryczałtową oraz podwyższenie podatku CIT dla firm. A jeśli chodzi o same progi podatkowe, no to jest pewnego rodzaju kosmetyka, wprowadzanie dodatkowego progu podatkowego między 130 a 150 tysięcy dochodu. Nie jest to rozwiązanie, które jest trafne, moim zdaniem, w pełni wypełniające oczekiwania klasy średniej, która coraz częściej wpada w ten drugi próg podatkowy. My zaproponowaliśmy swoje rozwiązanie już jakiś czas temu, czyli podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych, co może przynieść oszczędności rzędu 12 tysięcy złotych rocznie dla osoby rozliczającej się indywidualnie, a dla małżeństwa analogicznie do 24 tysięcy złotych. W tej propozycji Donalda Tuska maksymalne korzyści są zaledwie 3600 złotych, więc nie jest to rozwiązanie na pewno nawet zbliżone do tego, co Donald Tusk obiecywał, bo przecież obiecywał podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Mamy po pierwsze zagmatwanie, kolejną propozycję, która zagmatwa system podatkowy, a w rzeczywistości również przełoży się na to, że firmy przede wszystkim będą płaciły wyższe podatki, co przecież wróci do nas w kosztach usług bądź towarów.
0: No a może to jest, tak się zastanawiam na głos, no może to jest bardziej odpowiedzialne podejście, myślę o tych opłatach, o tych podwyżkach dla przedsiębiorców, no bo jednak jakieś źródła finansowania trzeba znaleźć. Budżet nie jest z gumy. 180 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Nie staję w obronie rządu, po prostu się na głos zastanawiam. 180 tysięcy do drugiego progu podatkowego, no to byłyby gigantyczne koszty dla budżetu.
2: To są koszty, które przez nas zostały wyliczone, które można osiągnąć między innymi, znaczy równoważenie tych kosztów można osiągnąć między innymi wprowadzając taki rzeczywisty podatek bankowy od nadmiarowych zysków, nie taki kadłubkowy, który został wprowadzony przez obecnie rządzącą koalicję. Panie redaktorze, no to, że budżet nie jest z gumy, że budżet jest w fatalnym stanie, jest odpowiedzialnością tego rządu. Skoro rząd przed wyborami, jeszcze będąc w opozycji, deklarował różnego rodzaju obietnice związane z tym, że podatków będziemy płacili mniej, a teraz wprowadza rozwiązania, które wprowadzają się do tego, że tych podatków będziemy płacili więcej, no to jest po prostu nieuczciwe. Ja nie biorę odpowiedzialności, moja formacja polityczna nie bierze odpowiedzialności za to, że rządzą nami dyletanci, którzy nie są w stanie załatać dziury budżetowej, którzy nie są w stanie spiąć tego budżetu i muszą szukać różnego rodzaju rozwiązań niekorzystnych, a przedstawiać je w swojej propagandzie jako rozwiązania, które idą na rękę wszystkim. Jest to skrajnie po prostu nieuczciwe. Ja jeszcze raz podkreślę, my złożyliśmy konkretną propozycję opartą na konkretnych wyliczeniach. Chcielibyśmy, żeby ta ustawa została wprowadzona w życie. Złożyliśmy ją do laski marszałkowskiej, bo to jest rozwiązanie, które realnie przyczyni się do tego, że Polacy będą odczuwali to w swoich portfelach. Coraz więcej osób wpada w ten drugi próg podatkowy. To jest około 3 milionów Polaków, jeśli dobrze pamiętam. Wpadają w ten drugi próg podatkowy już osoby zarabiające nie takie znowu duże pieniądze, na przykład nauczyciele pod koniec roku, więc jest to jak najbardziej rozwiązanie idące im naprzeciw i powinno zostać po prostu wprowadzone.
0: Myśli pan, że koniec końców to jest realna propozycja, bo premier, przedstawiając ją te kilkanaście tygodni temu, mówił jednocześnie, że spodziewa się prezydenckiego weta. Słyszymy się, panie rzeczniku? Straciliśmy połączenie z panem rzecznikiem Mateuszem Kurzejewskim. Nie mamy dzisiaj szczęścia do rozmów politycznych i do dołączeń. Rozmawiamy

0: Mówimy o zmianach podatkowych, bo rząd zaproponował wczoraj, przede wszystkim przyjął projekt budżetu na 2027 rok, ale także w ramach tego projektu budżetu na 2027 rok przedstawił propozycję zmian podatkowych i właśnie tego wprowadzanego pośredniego progu w wysokości 24% dla zarabiających powyżej 130 tysięcy złotych, jeśli się nie mylę. Mateusz Kurzejewski jest już z nami, słyszymy się ponownie?
1: Tak, jestem, jakieś problemy na łączach, ale jeszcze raz mam nadzieję, że będzie dobrze.
0: Wróćmy do mojego pytania, znaczy ono się sprowadza do tego, czy prezydent, no niezależnie już od państwa propozycji Prawa i Sprawiedliwości, czy prezydent powinien taką zmianę podatkową podpisać, zaakceptować?
1: Panie redaktorze, pan też z pewnością pamięta obietnice, które składał pan prezydent Karol Nawrocki w toku kampanii wyborczej. Jedną z takich najważniejszych było to, że nie zgodzi się na żadne podwyższanie podatków, a tutaj, jak w naszej poprzedniej części rozmowy wspólnie ustaliliśmy, ta propozycja sprowadza się do podwyższenia właśnie podatków. Jaka będzie decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego? Ja oczywiście tego nie wiem, bo nie pracuję w kancelarii prezydenta, natomiast mogę podejrzewać, że będą spore wątpliwości związane z tym, czy tą ustawę należałoby podwyższyć. To jest taki trend w rządzie Donalda Tuska, że zaszywa w projektach ustaw rozwiązania, które są po prostu niekorzystne. Wielokrotnie mieliśmy z tym do czynienia, począwszy chociażby od ustawy tej mrożącej ceny energii, gdzie były zaszyte przepisy dotyczące stawiania wiatraków w pobliżu domostw, i kilka takich propozycji jeszcze było, odkąd oni rządzą. A tutaj mamy kolejne rozwiązanie. Wprowadzanie jakiejś tam korekty delikatnej, niespełniającej oczekiwań społeczeństwa. Mówię tutaj o kwestiach drugiego i trzeciego progu podatkowego, czyli wprowadzenia tego dodatkowego 24-procentowego, a jednocześnie rozwiązania skrajnie niekorzystne dla przedsiębiorców, o których przedsiębiorcy mówią wprost, że jest to rozwiązanie, które po prostu utrudni im prowadzenie swojej działalności.
0: Okej, czyli jak rozumiem właściwie, jeśli dobrze pan antycypuje decyzję prezydenta, zachowanie prezydenta, to właściwie tego tematu zmian podatkowych nie ma w przestrzeni publicznej. Zmienimy...
1: jeśli chodzi o decyzję pana prezydenta, to będzie decyzja pana prezydenta.
0: Ja rozumiem, dlatego zastrzegłem, że jeśli pan dobrze ją antycypuje, to właściwie mamy pusty przebieg z tą ustawą. Zmienimy wątek. Trybunał Konstytucyjny, bo państwo się mobilizują przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tam jest także miasteczko związane z telewizją Republika. Mamy wymianę pomiędzy sędziami tak właściwie, bo sędzia Patyra składa zawiadomienie na Bogdana Święczkowskiego, a Bogdan Święczkowski chce postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów. Jaka jest wasza propozycja, wasza Prawa i Sprawiedliwości na rozwiązanie tego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego?
1: Nasza propozycja, panie redaktorze, jest bardzo prosta. Trzeba przestrzegać prawa i szanować Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. A w tej chwili mamy do czynienia z taką próbą, no, która zakończy się najprawdopodobniej przejęciem Trybunału Konstytucyjnego. W jakiej formie? Czy to będzie siłowe rozwiązanie, czy to będzie jakiś inny pomysł, który narodzi się w głowach rządzących? Ciężko w tej chwili przewidzieć. Moim zdaniem scenariusze są dwa. Albo sędziowie powołani w tej kadencji Sejmu, łącznie z tymi, którzy składali swoje ślubowanie do kolumny w sali sejmowej, zostaną przeniesieni do jakiegoś innego obiektu i tam będą sobie siedzieli, rozmawiali i wydawali decyzje, które w mniemaniu rządu będą wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, a w rzeczywistości wartość będą miały między innymi taką, jak chociażby ulotka ze 100 konkretami Koalicji Obywatelskiej, czyli żadną. Albo będzie wariant siłowy, czyli wejście policji do Trybunału Konstytucyjnego, być może wyniesienie w kajdankach pana prezesa Święczkowskiego, co by było oczywiście skandalem. Jeden i drugi scenariusz jest skrajnie skandaliczny. Natomiast chyba nikt nie chce patrzeć na obrazki, kiedy jeden z ważniejszych organów państwa jest w ten sposób atakowany przez służby. No, widzimy również takie kolejne szczebelki na tej drabinie eskalacyjnej. To takie nomenklaturę wojskową trochę używam, no bo zarzuty zostały postawione urzędnikom pracującym w Trybunale Konstytucyjnym, prawda? Czyli szefowi Straży Trybunalskiej i pani dyrektor. To też jest taki trend w obecnej władzy, że kiedy nie mogą w tym pierwszym kroku dorwać się do osób, na którym najbardziej im zależy, to atakują urzędników. Przecież dwie panie z Ministerstwa Sprawiedliwości też przesiedziały kilka miesięcy w areszcie wydobywczym. My się mobilizujemy, bo wiemy, że taki duży opór społeczny jednak działa na Donalda Tuska i na jego władzę, i mamy nadzieję, że uda nam się zatrzymać to, co rządzący planują.
0: Dobrze, to uporządkujmy kilka rzeczy, bo coś się we mnie też oburzyło w trakcie, jak pan mówił. No to przecież pan mówi o przejmowaniu Trybunału Konstytucyjnego. To państwo upolitycznili, państwo jako Prawo i Sprawiedliwość przez

0: 8 lat Trybunał Konstytucyjny do tego stopnia, że w pewnym momencie wszyscy sędziowie, którzy zasiadali w Trybunale Konstytucyjnym, nie dość, że byli wybrani przez waszą większość Prawa i Sprawiedliwości, to jeszcze część z tych osób była czynnymi politykami wcześniej Prawa i Sprawiedliwości. To raz. Proszę dać mi dokończyć, panie rzeczniku. Dwa. Mówi pan o kwestii sędziów i o postępowaniach o zawiadomieniach do prokuratury czy o pracownikach Trybunału. No, przypominam, że Zbigniew Ziobro sędziom, którzy nie zgadzali się z prowadzoną przez niego polityką, wytaczał procesy dyscyplinarne, a prokuratorów, którzy nie zgadzali się także ze Zbigniewem Ziobrą, wysyłał delegacje o 300 kilometrów. No więc państwa oburzenie na tego typu standardy jest dosyć hipokryzją.
1: Panie redaktorze, ale używanie argumentu, że większość Trybunału Konstytucyjnego została obsadzona przez większość parlamentarną, która rządziła przez 8 lat, no przecież to wynika wprost z ustawy. I jeśli pan uważa, że to jest jakieś złamanie standardów,
0: tak samo, panie rzeczniku, jak wynika wprost z ustawy to, że ta koalicja rządząca, ta kadencja Sejmu miała prawo wyłonić 8 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wyłoniła, a prezydent zaczął rościć sobie prawo do wyboru tych kandydatów, znaczy sędziów właściwie, od których odbierze ślubowanie. Tak.
1: Panie redaktorze, doskonale pan wie, mam nadzieję, że doskonale pan wie, że pan prezydent Karol Nawrocki jest strażnikiem konstytucji. Ma prawo badać, czy kandydaci na sędziów Trybunału Konstytucyjnego spełniają kryteria, które są zawarte.
0: Nie ma prawa, nigdzie nie ma takiego prawa zapisanego, panie rzeczniku.
1: Tutaj została przerwana korespondencja pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Kancelarią Sejmu i marszałek Czarzasty postanowił zorganizować sobie happening podczas którego czterech kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego składało swoje ślubowanie do kolumny.
0: A pamięta pan dlaczego? Dlaczego czterech sędziów złożyło ślubowanie w Sejmie?
1: Ponieważ marszałek Czarzasty postanowił nie czekać na to.
0: Ale ile miał? To nie marszałek Czarzasty, tylko to sędziowie.
1: Panie
0: rzeczniku, rozmawiajmy poważnie. Przecież to były jakieś działania pozorowane. Nigdy nie chodziło. Prezydent kupował czas. Właśnie tą korespondencją z marszałkiem Sejmu.
1: To jest pana domniemanie.
0: Nie, to nie jest moje domniemanie.
1: Kupował sobie prezydent, czas, tak samo jak w tej chwili.
0: Prezydent otrzymał od Sejmu wybór sześciorga sędziów. Spośród sześciorga sędziów według własnego wyboru wybrał dwóch, od których odebrał ślubowanie, pozostawiając czworo sędziów bez ślubowania. Prezydent nie ma prawa badać życiorysów sędziów ani wybierać, tylko po prostu odbiera ślubowanie od osób wyłonionych przez Sejm. Skoro odebrał ślubowanie od dwóch z sześciu, no to pozostałe cztery osoby znalazły się w sytuacji bez wyjścia.
1: Co do dwóch nie miał wątpliwości, co do czterech skierował dodatkową korespondencję, która została przez marszałka Czarzastego przerwana. Myślę, że gdyby ona była kontynuowana i gdyby zachowywał się marszałek Czarzasty i szerzej cała koalicja rządząca w sposób transparentny, to mogłoby nie być żadnych wątpliwości. Tak jak w tej chwili pan prezydent Karol Nawrocki bada wątpliwości związane z Maciejem Bergiem.
0: A to prezydent przestał już badać te kandydatury czworga sędziów, od których nie odebrał ślubowania?
1: Ja jeszcze odniosę się do jednej sprawy, bo pan mówił, że czynni politycy. Doskonale pan sobie zdaje sprawę, że posłowie zostawali sędziami Trybunału Konstytucyjnego jeszcze długo przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, ale takiego przypadku, żeby poszedł tam minister konstytucyjny, prawa ręka premiera Rzeczypospolitej Polskiej, osoba odpowiadająca za cały proces legislacyjny, za każdą jedną ustawę.
0: A czym to się różni, panie rzeczniku, od tego, jak wysłaliście do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Oceniał ustawy, które sam opiniował.
0: Panie rzeczniku,
1: czy to jest pana zdaniem upolitycznienie? Czy to
0: panie
1: nie jest
0: rzeczniku,
1: pana
0: a pamięta pan, jak Prawo i Sprawiedliwość wysłało do Trybunału Konstytucyjnego szefa Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, komisji, która pracowała nad reformą Trybunału Konstytucyjnego, wysłał szefa tej komisji do Trybunału Konstytucyjnego, pana Piotrowicza? Czym to się różniło? Od wysłania Macieja Berka? Niczym.
1: Zdecydowanie się różniło, bo tak jak powiedziałem wcześniej, posłowie byli już wysyłani do Trybunału Konstytucyjnego. Zdarzało się to i w latach 90. i na początku lat 2000. Natomiast w przypadku, żeby minister konstytucyjny, to jeszcze odpowiadający za tak wrażliwą materię, szedł bezpośrednio do Trybunału Konstytucyjnego, to jeszcze nie było. Ucieka nam jeden podstawowy wątek, panie redaktorze, bo pan relatywizuje, używając argumentów, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość rzekomo upolityczniło Trybunał Konstytucyjny. My mamy do czynienia prawdopodobnie z planem siłowego wejścia do Trybunału Konstytucyjnego i wyniesienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego. konstytucyjnego. Nie było jeszcze takiej sytuacji. To są standardy.

0: jakichś republik bananowych przecież. I pan sobie, mam nadzieję, zdaje z tego doskonale sprawę. Nie zapowiedzi jest. Poszczególnych nie, polityków Koalicji Obywatelskiej i ich wypowiedzi, mówiące o tym, że trzeba wejść, na przykład Arłukowicz mówi, jak karateka i tam Berek z kopa drzwi musi otworzyć. Żurek mówi, że tu trzeba wyprowadzić. Tusk mówi coś o baseballu. No,
1: panie rzeczniku, ale bądźmy poważni, przecież wam w to gra i tak na dobrą sprawę. To, co robicie razem z Telewizją Republika przed Trybunałem Konstytucyjnym, powodując u tych ludzi, którzy tam są, jakieś rozedrganie emocjonalne, liczenie funkcjonariuszy policji, ujawnianie policjantów, którzy są w cywilu na miejscu, podchodzenie z mikrofonem czy przez posłów do policjantów i nagabywanie ich, albo próba wypytywania o rzeczy polityczne, to przecież tak na dobrą sprawę jest scenariusz, który dla Prawa i Sprawiedliwości w waszej sytuacji politycznej jest idealny, jest wymarzony.
0: Zaczyna się z panem akurat, wie pan, nikt z nas nie patrzy pod kątem korzyści politycznych bądź jakiegoś odbijania kapitału politycznego. To, że ludzie zatroskani stanem polskiej demokracji spędzają tam dnie i noce pod Trybunałem Konstytucyjnym, to tylko i wyłącznie
1: ja nie wiem, panie rzeczniku, szczerze, ja nie wiem, czy to są ludzie zatroskani. Ja myślę, że to nie są ludzie zatroskani, znaczy to są ludzie zatroskani o demokrację, ale to są ludzie przez was zmanipulowani. Przecież tak na dobrą sprawę ci ludzie uniemożliwiają także wchodzenie pracownikom czy sędziom do Trybunału Konstytucyjnego. Podtrzymujecie grupę ludzi przed Trybunałem Konstytucyjnym, wmawiając im, że teraz zaraz dojdzie tam do starcia z policją, kiedy ale tak na dobrą sprawę nic takiego nie ma miejsca.
0: Przepraszam bardzo, my wmawiamy, no przecież przytoczyłem panu cytaty z Arłukowicza, z Żurka, z ministra sprawiedliwości, z Donalda Tuska. To jest pana zdaniem manipulacja? Czy pan tak samo mówił do ludzi, którzy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości wymyślili sobie jakieś upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego i protestowali pod nim? To jest skrajnie nieuczciwe, co pan w tej chwili mówi i uważam, że twierdzenie, że osoby, które z troski o stan polskiej praworządności spędzają długie godziny, całe dnie pod Trybunałem Konstytucyjnym, bo nie godzą
1: tylko
0: się
1: niech
0: na
1: mi pan powie, po co te osoby tam siedzą? Po co ściągacie te osoby przed Trybunał Konstytucyjny?
0: Po to, żeby my nikogo nie ściągamy, to jest inicjatywa osób, które, jeszcze raz to podkreślę, troszczą się o stan polskiej demokracji, a bardzo dobrze, że to się dzieje.
1: Szkoda ludzi.
0: Pan prezes Jarosław Kaczyński, byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, codziennie są tam posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Bo duży opór społeczny może zatrzymać zapędy obecnej władzy do tego, żeby siłowo wejść do Trybunału
1: Konstytucyjnego tam kilkadziesiąt osób
0: i dokonać ataku na polską demokrację, jakiego jeszcze po 1989 roku po prostu nie było.
1: Myślę, że polska demokracja widziała już wiele ataków po 1989 roku.
0: Tam nielegalnie przejętej prokuratury, nielegalnie przejętych mediów publicznych i prawdopodobnie nielegalnie przyjętego Trybunału Konstytucyjnego polska demokracja po 1989 roku jeszcze nie widziała.
1: Przejęcie Trybunału Konstytucyjnego widzieliśmy 11 lat temu, jak sejmową uchwałą Prawo i Sprawiedliwość anulowało wybór sędziów dokonany przez poprzednią kadencję.
0: Panie redaktorze, kryzys w Trybunale Konstytucyjnym rozpoczął się od decyzji pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej, czy drugiego w zasadzie, bo to była druga kadencja, kiedy premierem była Ewa Kopacz. I gdzieś to całkowicie umyka. Teraz przyszła obecna władza, uchwałą sejmową uznali sobie, że organ konstytucyjny może nie funkcjonować.
1: Ale wy zrobiliście dokładnie to samo i wtedy państwa, pana to nie oburzało. Robiliście dokładnie to samo.
0: Czy ktoś przyjął sejmową uchwałę mówiącą o tym, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje? Czy ktoś przyjął uchwałę mówiącą o tym, że KRS nie istnieje? Nie.
1: Ale panie rzeczniku, pan serio nie pamięta? Czy pan udaje, że nie pamięta? Nie pamięta pan, jak Beata Szydło nie publikowała wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Nie pamięta pan, jak sejmową...
0: opublikowane, a nie, teraz ile... mamy masową procedurę niepublikowania Trybunału...
1: Jak jednostkowo?
0: Wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ale to się będzie działo tylko do czasu, aż Donald Tusk stwierdzi, że tam są już jego ludzie i wtedy Trybunał Konstytucyjny będzie już pracy.
1: A co zrobił rząd Beaty Szydło? Nie publikował wyroków, dopóki był w Trybunale Andrzej Rzepliński. Jak Andrzeja Rzeplińskiego w Trybunale zabrakło i przejęliście Trybunał, to zaczęliście publikować te wyroki. No naprawdę krzyczenie teraz, że ktoś dokonuje zamachu na Trybunał Konstytucyjny, w sytuacji, w której właściwie to, ile, panie przeczniku, przypomnij mi pan, ile przez 8 lat przyjęliście nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, tak żeby skład i formuła jego działania odpowiadała waszym interesom politycznym? 8 czy 10 było nowelizacji?
0: Taką koncepcję, która była bardzo bliska opozycji totalnej, jak jeszcze opozycji była, że dublowanie jest dziedziczne. Pamięta pan taką koncepcję, która była przedstawiana? To co się nagle stało, że teraz już to dublowanie, czyli sędziowie dublerzy, następni, którzy którzy po nich przychodzą, już nie są dublerami. Dlaczego tak się stało? Bo pojawiła się perspektywa.

0: perspektywa na to, żeby przejąć Trybunał Konstytucyjny przez obecnie rządzących.
1: Wie pan, co by nam się przydało od partii opozycyjnej, takiej jak Prawo i Sprawiedliwość, to pozwolę sobie na ocenę?
0: Przydałoby się, ale mogę dokończyć swoją myśl. Rząd Donalda Tuska upadł po prostu i żebyśmy mogli znowu przywrócić praworządność w Polsce.
1: Przydałoby się, żebyście państwo, skoro już też dołożyliście swoją dużą cegłę do tego, żeby podważyć zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, żebyście wyszli z jakąś pozytywną propozycją. Nie żeby było tak, jak było za waszych rządów, tylko jeśli jest kryzys i wszyscy widzą, że kryzys wokół Trybunału jest, to gdzie jest wasza pozytywna propozycja w tym aspekcie?
0: Proszę bardzo, panie redaktorze, naszą propozycją pozytywną jest to, żeby przestrzegać prawa, a prawo w tej chwili nie jest przestrzegane.
1: No to ktoś przetarł szlaki. Mateusz Kurzejewski, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie rzeczniku, za rozmowę. Za minutę Rafał Boguta i najnowsze informacje.
0: Do widzenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Na zegarach 8.31 Rafał Boguta zapraszam. Poranny alert RCB odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. To informacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłana do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Z kolei lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze. Przed godziną 6 RCB rozesłało alert do osób mieszkających i przebywających w województwach lubelskim i podkarpackim, informujący o możliwym zagrożeniu atakiem z powietrza. W tym czasie Rosja atakowała Ukrainę. Prezydent nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa Służby Ochrony Państwa, poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Negatywne stanowisko w tej sprawie przekazano premierowi. Jednocześnie kancelaria prezydenta podkreśliła, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o innym kandydacie. Ale jak napisał prezydencki rzecznik w mediach społecznościowych, osoba ta musi dawać rękojmie profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Prezydent robi wszystko, żeby sypać piach w tryby rządowi, ocenił kilkanaście minut temu w radiowej Trójce szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Kolejny raz ważne interesy państwowe są zakładnikiem tego, że Karol Nawrocki jest politykiem PiSu.
10: Pułkownik Tomasz Jackowicz pełnił obowiązki szefa SOP po tym, jak Marcin Kierwiński wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił generała brygady Radosława Jaworskiego. Główny Urząd Statystyczny poda dziś szybki szacunek inflacji za wrzesień.

0: Rynek spodziewa się skoku do 4 lub 4,1% z 3,4% w sierpniu. Odpowiedzialne za ten wzrost są w głównej mierze ceny paliw, ocenia Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
1: One rok do roku są już ponad 30% wyższe, co sprawia, że w tym skoku inflacja z 0,6 punkta procentowego będzie wygenerowane dokładnie przez ten element.
0: Pełne dane o wrześniowej inflacji poznamy w połowie października. Sanepid i Lasy Państwowe apelują do grzybiarzy o rozsądek w lesie. Wspólnie prowadzą akcję Bezpieczne Grzybobranie i przypominają dekalog grzybiarza. A tam jeden z punktów mówi, by nie próbować surowych grzybów, gdyż trujące mogą smakować bardzo dobrze. Mówi wojewódzki inspektor sanitarny w Katowicach Grzegorz Chudzik.
2: Osoby, które doznały zatrucia humorem sromotnikowym, mówią o jego bardzo łagodnym, przyjemnym smaku. To zachęca do spożycia, natomiast jest to śmiertelnie niebezpieczne.
0: Pamiętajmy też o odpowiedzi. W odpowiednim ubraniu na grzybobranie powinno zabezpieczać przed ukąszeniem owadów i żmij. Najlepiej założyć wysokie buty trekkingowe lub gumowe kalosze.

0: Ja się tak trochę nie znam, ale jeśli prawdą jest, że grzyby rosną tylko po deszczu, to trzeba będzie na nie jeszcze poczekać, bo przed nami słoneczny i pogodny dzień z niewielkimi zachmurzeniami i z temperaturą od 18 stopni, najchłodniej będzie na krańcach północno-wschodnich, przez 20 stopni nad Bałtykiem i w centrum, do 22 stopni na południu, a nawet 24 na zachodzie.
1: Komentarz.
0: 8:34 na zegarach, punktualnie nawet już 35, a z nami pani Daria Hibner. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy w kontekście politycznym oczywiście. To zacznijmy od tej propozycji rządu związanej z budżetem i ze zmianami podatkowymi. Bo poniekąd rząd wywiązał się ze swojej własnej obietnicy wyborczej, czyli podniesienia drugiego progu podatkowego. Być może nie w takiej formule, jak obiecywał, no ale zdaje się, że te wszystkie próby na nic, bo prezydent nie zgodzi się na podwyżkę dla opłat podatków dla przedsiębiorców, która jest częścią tej zmiany podatkowej.
2: Tak, musimy pamiętać, że budżet to nie tylko zestawienie liczb, ale przede wszystkim taka deklaracja polityczna. I w tym można zobaczyć, jakie są właśnie najważniejsze cele rządu, z czego nie chce rezygnować i jakie koszty jest gotowy ponieść. Więc tutaj mamy tak naprawdę bezpieczeństwo, wysokie świadczenia socjalne i zwiększenie nakładów na usługi publiczne. No i oczywiście te wszystkie cele mają swoją cenę. I no i właśnie kto na to zapłaci, tak jak zawsze zadajemy sobie te pytanie. Deficytu nie wiem, czy aż tak bardzo bym się właśnie obawiała, bo oczywiście, że w skali jakiegoś zagrożenia bezpieczeństwa, czy na przykład podkładania teraz wysokich kosztów na obronność, czy konieczności przeprowadzenia jakichś dużych inwestycji, co zadłużenie jest tam uzasadnione, ale to też nie można traktować jako nieuzasadnionego źródła pieniędzy. No i tutaj też wszystko rozbija się, tak jak już pan powiedział, o współpracę z prezydentem i to, co jedna i druga strona chcą przeforsować.
0: No dobrze, a kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku na zmiany podatkowe, których nie będzie? Czy rządowi uda się przekonać wyborców, że to wina prezydenta, a rząd chciał dobrze? Czy jednak prezydent wyjdzie zwycięsko jako ten, który blokuje zmiany dla przedsiębiorców, czy wywiązuje się ze swojej obietnicy, którą składał w kampanii, że nie zgodzi się na żadne podwyżki podatków?
2: Myślę, że tak naprawdę w dłuższej perspektywie i jedna, i druga strona tracą, bo ostatecznie wyborcę interesuje to, ile zarabia albo ile płaci podatków i tak samo jak jest z cenami paliw, tyle ile płaci przy dystrybutorze, a im dłużej trwa sytuacja, że jedna strona coś proponuje, a druga strona coś blokuje, no to w tym momencie wyborca już zniecierpliwionym, zmęczonym ma tak naprawdę najgorzej, ten, którego interesują przede wszystkim to, jak mu się żyje i ile musi ostatecznie zapłacić. I on tak naprawdę tym traci. Być może będzie poszukiwał jakichś innych dróg. Nie wiem, oczywiście to jest znowu gdybologia stosowana. Ale myślę, że w dłuższej perspektywie obie strony tak naprawdę tracą.
0: Podobny problem mamy, czy podobny mechanizm polityczny mamy do czynienia z nim w przypadku cen paliw i ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych?
2: No myślę, że to jest tak, że

0: dwie strony chcą jakby obniżki cen paliw, ale rząd proponuje jeden projekt i właśnie rząd chce obniżyć VAT, akcyzę oraz te administracyjne ceny maksymalne wprowadzić finansowane właśnie z budżetu. Z drugiej strony prezydent chce obniżyć akcyzę, ale zwolnić z podatku od sprzedaży detalicznej i ustawić limity marż. Więc prezydent krytykuje rządowy podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a jednocześnie proponuje ograniczenie ich marż. To są trochę dwa różne sposoby ingerowania w rynek, ale mają doprowadzić do jednego skutku, bo po prostu pierwszy ma zwiększyć dochody budżetu, a drugi bezpośrednio ograniczyć część zysków przedsiębiorstw. Ale tak naprawdę na razie żaden z nich nie będzie wprowadzony, a my przy dystrybutorach znów będziemy, cały czas będziemy płacić po prostu tyle samo drogo.
1: No i znowu, na kogo spadnie odpowiedzialność za taki stan rzeczy?
0: Myślę, że odpowiedzialność spadnie na kogo? W zależności od tego, jak dany wyborca ma sympatie polityczne.
1: Czyli nie przekroczymy tych progów polaryzacji.
0: Nigdy nie można powiedzieć, że czegoś nie przekroczymy, czy czegoś po prostu nie zrobimy, ale być może ja liczę na to, że w końcu będzie taka sytuacja, że politycy jednak będą musieli usiąść do tego wspólnego stołu i zgodzić się chociażby na pewne rzeczy, które po prostu poprawią jakość życia zwykłego wyborcy, bo w dłuższej perspektywie no to niestety nie wiem, czy do końca wyborcy odpowiedzą przy urnie, no dobra, to teraz głosujemy na kogoś innego, wybieramy jakąś trzecią opcję, bo tej trzeciej opcji tak średnio jest. Ile jeszcze pozostaniemy w tym klinczu tej polaryzacji? Myślę, że potrzeba jakiegoś takiego mocnego po prostu odbicia, takiego jakiegoś mocnego zatrzymania państwa, żeby coś tam się u nas właśnie radykalnie zmieniło.
1: Mm-hmm. Przypominam, że Daria Himner z Rzeczpospolitej jest naszą rozmówczynią w poranku Polskiego Radia 24. Czy właśnie takie efekty polityki możemy obserwować w Krakowie, bo pani wspomniała o tej trzeciej sile, że dopóki ona się nie pojawi, to trochę będziemy skazani na taką polaryzację. W Krakowie pojawiła się ta trzecia siła w postaci Łukasza Gibały i widać, że obie te główne strony sporu, czyli PiS i Platforma, czy też strona koalicyjna i strona opozycyjna, straciły na rzecz tej trzeciej siły. Czy to tylko specyfika krakowska?
0: Ja tutaj byłabym dość ostrożna, już bym na przykładzie Krakowa nie wieściła wielkiego upadku polaryzacji i konfliktu pomiędzy Koalicją Obywatelską a PiS-em, ponieważ Łukasz Gibała też ma przeszłość parlamentarną, był związany z Koalicją Obywatelską, z tego co pamiętam, to chyba też z ruchem Palikota.
1: Tak, był posłem z ramienia ruchu Palikota.
0: Tak, tak, dokładnie. I to nie jest też tak, że Donald Tusk przegrał po prostu Kraków, bo do drugiej tury wchodzi Monika Piątkowska, która była bardzo mocno wspierana, pokazywana, że ona właśnie jest też. Nie zapominajmy, że same referendum w Krakowie jakby przeszło głosami jakby 30% mieszkańców miasta. To nie było taka wielki sukces, że cały Kraków poszedł na te referendum. Ono po prostu przeszło. Ale tutaj, jaka to tak naprawdę jest zmiana? To jest to, że Łukasz Gibała, on bardzo długo działa w Krakowie, on jest właśnie kojarzony, to jest kandydat budujący od lat swój własny miejski elektorat i jakby dający szansę na to, że jest trochę z tego układu, chociaż ma przeszłość partyjną, ale to też nie jest tak, że te duże partie przestały się liczyć. Oczywiście nie przeszedł kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale dalej mamy kontra właśnie Monikę Piątkowską, kontra reprezentanta Koalicji Obywatelskiej. I nie zapominajmy o tym, że polityka samorządowa jest dość specyficzna. To nie jest polityka ogólnopolska. Jeżeli państwo będą chcieli zobaczyć, jakie dziwne układy bywają w polityce samorządowej, kto kogo popiera i kto z kim współpracuje, to proszę przeczytać uchwały Rady Miasta i zobaczyć, jak są podzielone te wszystkie głosy, bo na poziomie ogólnopolskim słyszymy, że to jest walka z jednymi lub z drugimi, jedna i druga strona imperium zła albo imperium dobra, a potem na poziomie lokalnej polityki to politycy jednak już się zupełnie inaczej dogadują.
1: Mhm. To jaki jeszcze pani rezultat wyników wyborów krakowskich? Czy Monice Piątkowskiej uda się odrobić tę stratę, czy też wszystko wskazuje na to, że to właśnie Łukasz Gibała będzie zwycięzcą tego wyścigu?
0: Zauważmy, że Łukasz Gibała tak naprawdę ma największe poparcie, jeżeli patrzymy na badania w grupie młodszych i powiedzmy średnich wiekiem mieszkańców Krakowa. Monika Piątkowska ma dużą przewagę w grupie 60+. I tak naprawdę, jeżeli ona chciałaby odrobić tę stratę, oczywiście przy wyborach nigdy nie możemy powiedzieć niczego na pewno, to jak obserwuję po prostu

0: reakcję na jej kandydaturę, to bardzo wielu wyborców z Krakowa mówiło, że ona ma takie straszne nastawienie z wysokiego C, to znaczy patrzy na wielu osób z góry. Jeżeli ktoś młody zadaje jej pytanie, to ona odpowiada w taki sposób z autorytetem i to się bardzo ludziom nie podoba. I dlatego też jest kojarzona jakby ze starym establishmentem. Więc myślę, że trochę taka zmiana nastawienia do wyborców, jest mało czasu i tak dalej, być może mogłaby jej pomóc. Mhm. Patrząc o tym, co ludzie piszą właśnie w internecie, jak komentują.
1: To jaki to jest prognostyk dla całej sceny politycznej, przed przyszłoroczną kampanią wyborczą i przed wyborami, bo Lewica zastanawia się, jakie wnioski wyciągnąć dla siebie, czy iść razem, czy podzielona. Słyszałem, że marszałek Czarzasty znowu wzywa partię Razem do stworzenia wspólnego bloku, czy też wspólnej listy wyborczej. Są dywagacje po stronie prawicowej, Prawo i Sprawiedliwość oskarża także Mateusza Morawieckiego, że niewystarczająco wsparł kandydaturę pana Michała Drewnickiego w Krakowie. Konfederacja nie miała swojego kandydata, mówię o Konfederacji Mencena i Posaka. I czy da się przełożyć, albo czy jest przełożenie właśnie tych wyborów krakowskich na to, w jakich układach politycy pójdą w przyszłym roku do wyborów?
0: Ja bym nie przekładała właśnie takich wyborów lokalnych, samorządowych na dużą politykę i mimo wszystko uważam, że wybory ogólnopolskie to one jednak będą takie całkowicie mocne, agresywne, negatywna kampania, bo przed wyborami trzeba walczyć z przeciwnikiem politycznym, trzeba wyrywać jak najwięcej głosów i dopiero później, po wyborach, będą próby jakichś układów i tak dalej. Oczywiście najciekawsze jest to, co się dzieje właśnie na prawicy, w tym sensie, że tam nie ma już jednej siły po prostu politycznej. Jarosław Kaczyński nie jest już hegemonem na prawicy i wyborcy prawicowi mogą sobie wybierać naprawdę z różnych partii i to jest ciekawe, jak te głosy się rozłożą. Jeżeli chodzi o Lewicę, to ona ma ten problem, że tak naprawdę w Polsce nie ma takiego dobrego, mocnego, dobrego w tym sensie, że nie ma dużego właśnie elektoratu lewicowego. Lewica musiałaby się zdecydować, jaki w końcu ma program, czy to ma być Polska z atomu, krzemu i stali, czy jednak działanie na rzecz mniejszości. I z jednym i z drugim będzie bardzo trudno jej się przebić, bo nie ma u nas dlatego tak dużego poparcia, z drugiej strony nie będzie wiarygodna w tym, że ona chce tylko stawiać na gospodarkę i transfery socjalne. Co zresztą widać po wypowiedzi członków jej działaczy w internecie i na platformach społecznościowych. No i drugie pytanie, na ile wyborcy po prostu rozliczą ten rząd, tę koalicję z obietnic wyborczych, z tego, co udało im się zdziałać i czy wystarczy już tej emocji, że nie przeciw, ale też będziemy głosować za co. Ja bym jednak chciała, tak ogólnie moje jest takie marzenie, żeby jednak politycy bardziej mówili kampanią pozytywną, co chcą zrobić, jaki mają plan, no ale myślę, że z tego, co się nie wydarzy, to się nie wydarzy najbardziej.
1: Mm-hmm. A wierzy pani w powrót trzeciej drogi, ponowny sojusz Władysława Kosiniaka-Kamysza z Szymonem Hołownią, bo chyba temu ma służyć powrót Szymona Hołowni na ten polityczny świecznik?
0: Nie, średnio jestem taka przekonana, czy Szymon Hołownia może jeszcze wrócić do tej głównej gry politycznej. Oczywiście zawsze jest taka opcja, zawsze jest taka możliwość. Mógłby coś zrobić, żeby przekonać do siebie wyborców, ale tak zwane trzecie siły, na które Polacy lubią bardzo mocno głosować, i to było też przypadek Kukiza, działają najsilniej wtedy, gdy są świeże i nowe i kiedy obiecują, że rozbiją ten układ, że zaproponują coś nowego. To Szymon Hołownia jest już w tym nieautentyczny, ponieważ od razu wszedł w koalicję rządową i nie pokazał się jako gracz, który będzie wprowadzał własne wizje i własne projekty, tylko po prostu raczej przyklepywał to, co mu podano. Więc w tym właśnie budowie swojego politycznego wizerunku nie będzie już po prostu autentycznym. Musiałby zaproponować coś innego.
1: Tylko jednocześnie widać w rządzie, wśród wypowiedziach polityków, ministrów, że chyba jest zmęczenie Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz w rządzie i im głośniej czytam krytykę pod adresem pani minister, tym bardziej się ja przynajmniej utwierdzam w przekonaniu, że chyba Donald Tusk woli Szymona Hołownię jako koalicjanta niż Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
0: No, zgadzam się z tym, że Donald Tusk woli Szymona Hołownię jako koalicjanta, no ale to jeszcze wyborcy muszą zadecydować o tym, czy dają mu kolejny raz swoje zaufanie i mandat. I to, co tak naprawdę on, myślę, że po prostu z nim się łatwiej po prostu współpracuje, z nim łatwiej przeprowadzić jakieś projekty, no ale wyborcy raczej pamiętają to, że on chciał uciec do ONZ na inne stanowisko.

0: stanowisko, a jednak oddali mu swoje głosy i miał pracować na ich rzecz. Potem powrócił, robił dziwne rzeczy, niby chciał być tej w polityce, niby nie chciał być tej polityce. I to moim zdaniem wyborcy bardziej pamiętają. I nie wiem, czy to jest realne, że on właśnie znowu budując coś z Kosiniakiem-Kamyszem będzie miał szansę po prostu znów dostać się do parlamentu.
1: To moje ostatnie pytanie i ostatni wątek będzie dotyczyć Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, bo to już kilka miesięcy po tym, jak doszło do rozwodu i rozstania w Prawie i Sprawiedliwości. Sondaże stoją w miejscu. Politycy PiSu mówią, że ich głównym celem teraz jest, i to w jednej z wypowiedzi chyba dla Gazety Wyborczej czytałem, że głównym celem PiSu jest teraz doprowadzenie do tego, żeby Mateusz Morawiecki miał nie więcej niż 3%. I jak twierdzą politycy PiSu, bez, no w pewien sposób podtopienia Mateusza Morawieckiego, podtopienia go pod próg wyborczy, nie uda się ofensywa, jesienna ofensywa, czy w ogóle nowy start w Prawie i Sprawiedliwości. Jak pani ocenia tę inicjatywę Mateusza Morawieckiego po tych już kilkunastu tygodniach istnienia?
0: Myślę, że Mateusz Morawiecki wcale nie gra pod tę następną kadencję Sejmu. On buduje ruch, który ma się bardzo mocno odróżnić od PiSu, chociaż na razie na to nie wygląda. Widać oczywiście, myślę, że on nie jest aż tak jakimś naiwnym politykiem, żeby nie wiedział, że taki projekt prawicowy, który jest technokratyczny, skoncentrowany na rozwoju, miał szansę na więcej punktów procentowych niż teraz. Bo nie ma, ale moim zdaniem Mateusz Morawiecki myśli o przyszłości. On buduje coś, co ma przetrwać po tej nawałnicy, która przejdzie, kiedy po prostu odejdzie Jarosław Kaczyński.
1: Daria Hibner.
0: I to jest tak naprawdę jego główny plan.
1: Daria Hibner, redaktorka z Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Obiecałem państwu, że przed godziną 9, a dokładnie 10 minut pozostało do godziny 9, wrócimy do najnowszej ekranizacji powieści Bolesława Prusa, do Lalki, tej filmowej, jak państwo słyszeli, serialowa i z pewnością już też państwo widzieli albo wyrobili sobie zdanie, serialowa jest już dostępna na jednym z portali streamingowych, a od dziś w kinach można oglądać filmową Lalkę. Wyreżyserowania nowej adaptacji powieści podjął się Maciej Kawalski. Oczywiście Lalka to opowieść o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej, nieco manierycznej arystokratki Izabeli Łęckiej. Z twórcami filmu widział się i rozmawiał Witold Banach.
2: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
3: Lalka, powieść uwielbiana przez kolejne pokolenia Polaków. I ten fakt dla Macieja Kawalskiego był powodem niezwykłego poczucia odpowiedzialności, jak po latach ponownie przełożyć tekst Bolesława Prusa na język filmowy.
4: To jest kolosalna odpowiedzialność. Jest to z jednej strony spełnienie marzeń, bo zawsze marzyłem o wielkim, ważnym kinie, ale z drugiej strony poczucie, że dotykamy czegoś bardzo cennego dla ludzi, czegoś bardzo osobistego, że dla wielu Polaków to jest ukochana powieść, do której wracają wielokrotnie przez wiele dekad swojego życia. Ja do niej również wracam wielokrotnie. To mieliśmy poczucie, że chodzimy po takiej trochę świętej ziemi. I z jednej strony trzeba zdjąć z siebie to poczucie, jednak bawić się pracą na planie, bo to jest gra, to musi być zabawa, to musi być spontaniczne, to musi być lekkie, świetliste, a z drugiej strony musi to być ważne. Nie chcieliśmy zrobić jakiejś trawestacji, nie oddać ducha powieści, tylko jakoś ją wykorzystać.
3: Reżyser dodaje, że choć zrobił film osadzony w przeszłości, to opowiada o zawsze aktualnych sprawach.
4: Do czego wszyscy zmierzamy w życiu? Za co chcielibyśmy poświęcić życie? Gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte? I jak je potem posklejać? Jak potem znaleźć znowu sens życia?
3: W postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński. Aktor podkreśla, że grany przez niego bohater to postać tragiczna.
5: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
6: To jest taki człowiek, który się strasznie zakochał, jest bardzo pracowity, potrafi wszystko zrobić swoimi rękami, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, bardzo wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał. i wszystko, co się wiąże z tego konsekwencjami. Ta książka jest niezwykle aktualna i emocje są po prostu aktualne, choćby świat się zmieniał w koło.
3: A miłość Stanisława Wokulskiego, Izabelę Łęcką, zagrała Kamila Urzędowska.
7: Bo moja miłość równie jest głęboka jak

0: ciąży. Im więcej ci jej udzielam, tym więcej tu jej w sercu.
1: Aktorka podkreśla, że ten film jest opowieścią o trudnej drodze życiowej zagubionego człowieka.
2: Mówię tutaj o Wokulskim. Człowieka niezwykle niezdecydowanego, który musi podejmować decyzje, jest wrzucony w pewne ramy. I dla mnie tytuł Lalka

0: jest pozytywistą. Albo zmienisz świat, albo sobie łeb rozbijesz. Ale póki co, żyj.
1: Z kolei w postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat.
2: Postać Rzeckiego jest mocno okrojona. On nie ma swojej perspektywy, że tak powiem, narracyjnej, tak jak u Prusa. Żartobliwie wspomina swój pamiętnik, który prowadzi w rozmowie z postacią dziennikarza, który imituje postać samego autora, czyli Bolesława Prusa, Aleksandra Głowackiego. Natomiast nie przeraża mnie uskromnienie tej postaci. To, na czym mi zależało najbardziej, to pokazanie tej postaci w nieco innym wymiarze niż moi wspaniali poprzednicy. W swojej postaci postanowiłem udać się, że tak powiem, w przeszłość żołnierską tej postaci, czyli taki grunt, który łączy Wokulskiego rzetelnością pewną, postawą taką charakterną, że tak powiem, typową dla postawy żołnierskiej. Oni obaj zaznali krwi, więc pomyślałem, że to jest doskonała baza do tej przyjaźni.
3: Heroiczne czyny są łatwe. To codzienność jest trudna.
1: Z kolei Agata Kulesza odkrywa przed widzami nowe wcielenie pani Meliton.
4: Pani Meliton jest wspaniałą osobą i tutaj muszę bardzo podziękować i Maćkowi, i Radkowi, ponieważ nikt z was nie pamięta pani Meliton z książki, a z filmu będziecie pamiętać. Ma swoją rolę do wykonania, mając ogromny wpływ na Wokulskiego, żeby mu pokazać, czym się ten świat kręci. Jest dosyć też cyniczna, jest bardzo niezależna, jest szybka w myśleniu, jest bardzo dobrze stawiająca diagnozy społeczne.
5: Pan wybaczy, ale kupiec, do panny z arystokracji.
1: A na ekranie zobaczymy jeszcze między innymi Andrzeja Seweryna, Maję Komorowską, Karolinę Gruszkę i Cezarego Żaka.
6: A z twórcami filmowej lalki spotkał się i rozmawiał Witold Banach.

0: 8.56 w naszym studiu, już na stanowisku prezenterskim, przy stole prezydialnym. Małgorzata Żochowska.
1: Dzień dobry, dzień dobry
0: tak,
1: Państwu.
0: Tak, to prawda, ja tu zawsze taki zgarbiony siedzę.
1: Dzień dobry Państwu. Ja muszę na dzień początek dobry. Z okazji Proszę. Dnia chłopaka.
0: A, dziękuję.
1: Wszystkim mężczyznom, chłopcom, bohaterom codzienności, facetom, tym, którzy mają w głowie fantazję i tym, którzy jej nie mają, to ja życzę takiego spełnienia i poczucia, że wszystko mogą i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja bym powiedział jeszcze mniej toksycznej samczości, więcej męskiej wrażliwości, to tak, by nam się przydało.
1: Heroiczne czyny, ja zanotowałam, co mówiła Agata Kulesza, heroiczne czyny są łatwe, codzienność jest trudna, więc takiej łatwiejszej codzienności panom
0: też,
1: życzę.
0: To jest też pytanie, czy aby na pewno Wokulski to ten ideał mężczyzny, który chcemy pokazywać młodym pokoleniom. No dobrze, Gosiu, a powiedz, czy poza lalką coś u ciebie jeszcze w programie, czy tylko 3 godziny rozmowy o męskości?
1: Nie, nie. Bardzo ciekawy, jeden z ciekawych tematów. Oczywiście to propozycja resetu konstytucyjnego od doktora Tomasza Zalasińskiego. Tę propozycję znajdą Państwo na stronach Fundacji Batorego. Będziemy o tym mówić. Stworzenie konstytucyjnej gwarancji apolityczności. Dziękuję. Apolityczność sędziów proponuje pan doktor Zalasiński. Coś w rodzaju resetu, czyli inny wybór sędziów Trybunału.
0: I zaczynamy od nowa.
1: I zaczynamy od nowa. Gwarancja polityczności, czyli wracamy do karencji po pełnieniu jakichś funkcji politycznych, ale też określone ściśle procedury wprowadzania tego resetu. Wierzysz, że się uda?
0: Właśnie chcę Państwa zaprosić o tym, jak dobry to jest pomysł i jak bardzo się nie uda. W programie Małgorzaty Żochowskiej.
1: Ale ponieważ dziś taki szczególny dzień, to będziemy funkcjonować w sferze marzeń chyba. No tak.
0: No to zostawiam Państwa w rękach i w słowach Małgorzaty Żochowskiej.
1: Zapraszam.
0: Ja się nazywam Roch Kowalski. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję także wydawczyniom Annie Pałdynie i Natalii Jędrzejewskiej oraz realizatorowi Wiktorowi Sudyce. Dzięki wielkie. Dzięki Państwu. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: za 299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Rolą odpowiedzialnego państwa jest ostrzegać. Szef MSWiA komentuje coraz częstsze alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Amerykańskie stałe bazy w naszym kraju coraz bliżej. Pentagon bada możliwości ich utworzenia. Niewykluczone, że jeszcze dziś powróci do kraju. Trwa sprowadzanie ciężko chorego Polaka z Filipin. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta. Zapraszam. Za nami kolejny niespokojny poranek przy wschodniej granicy. Rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało informację o zakończonym ataku powietrznym na Ukrainę. Stwierdzono brak zagrożenia na terenie Polski. Informacje RCB wysyłano do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zapewniło, że po operacji lotniczej w naszej przestrzeni nie zaobserwowano jej naruszenia. Ponadto lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operację. Lotnicze. Szef MSWiA Marcin Kierwiński był pytany w radiowej Trójce, czy te alarmy nie są nadużywane. Rolą odpowiedzialnego państwa jest ostrzegać, podkreślał minister.
7: Czy jeżeli leci do nas z prędkością 700-800 na godzinę dron odrzutowy z głowicą, z ładunkiem wybuchowym, leci w kierunku naszej granicy, czy państwo ma ostrzegać obywateli, czy ma nie ostrzegać obywateli? Ja nie jestem w stanie i nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy ten dron uderzy kilometr przed polską granicą, czy może 2 kilometry za polską granicą.
6: Przed godziną 6 RCB rozesłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, informujący o możliwym zagrożeniu atakiem z powietrza. W tym czasie Rosja atakowała Ukrainę. Po uderzeniu w Kijów i okoliczne miejscowości są doniesienia o zabitych i rannych cywilach. Pentagon bada możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Wzmianka o stacjonowaniu stałych sił USA w naszym kraju znalazła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. Krzysztof Paszyk z PSL powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że Polska jest przygotowana do tego, by Amerykanów przyjąć.
8: Ten harmonogram decyzji prezentował wczoraj premier Władysław Kosiniak-Kamysz. W najbliższych tygodniach techniczne decyzje, potem ogłoszenie przez prezydenta Trumpa. Jesteśmy dobrej nadziei.
6: Były szef MON, wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak powiedział w radiowej Jedynce, że decyzję w tej sprawie podjął już prezydent Donald Trump.
9: Ze względu na rozmowy z prezydentem Nawrockim zdecydował o tym, żeby wojska amerykańskie stacjonowały na stałe w naszym kraju. W Stanach Zjednoczonych prezydent podejmuje decyzję. Problem polega na tym, że rząd Donalda Tuska jest rządem antyamerykańskim. W związku z tym nie spieszy się, żeby zrealizować Fort Trump.
6: Rozmowy dotyczące utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce posuwają się do przodu, wynika z zapewnień MON. Obiekt ma mieścić około 5000 żołnierzy. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone w grudniu. Ciężko chory Piotr Moczulski po 2 latach na Filipinach wróci do Polski. Zostanie przetransportowany do kraju rządowym samolotem, potem przewieziony karetką do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W 2024 roku mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze i został ciężko ranny. Ma wiele obrażeń wewnętrznych i obrzęk mózgu. Od tego czasu przebywa w szpitalu w Cebu City na Filipinach. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
3: W sprowadzenie Piotra Moczulskiego z Filipin do Polski zaangażowały się władze Białegostoku. Rzeczniczka prezydenta tego miasta, Urszula Boublej, mówi Polskiemu Radiu, że starania trwały od czerwca.
10: Cały proces tak naprawdę rozpoczęty został przez to, że prezydent

0: Tadeusz Truskolaski spotkał przyjaciela pana Piotra, który poprosił prezydenta o rozmowę, przedstawił to, w jakim stanie, w jakiej sytuacji jest pan Piotr Moczulski.
1: Za organizację transportu odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak dodała Urszula Boublej, możliwość sprowadzenia do kraju Piotra Moczulskiego to ogromna ulga dla jego rodziny.
0: Ten moment, kiedy pan Piotr będzie już w domu, że mama będzie mogła go chociażby podtrzymać za rękę i być przy swoim dziecku, to jest coś chyba bezcennego.
1: Mężczyzna cały czas znajduje się w stanie śpiączki. Rządowy samolot, na pokładzie którego znaleźli się specjaliści i brat pana Piotra, jest od wczoraj na Filipinach. Możliwe, że dziś wyląduje w Polsce. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Ponad 6 milionów Polaków może mieć poważną chorobę płuc i o tym nie wiedzieć. W 10 miastach odbędzie się ogólnopolska akcja profilaktyczna. NFZ zaprasza osoby po 40 roku życia na bezpłatną spirometrię. Alergolog Piotr Dąbrowiecki podkreśla, że o ile dobrze leczona astma pozwala żyć przez wiele lat, to niewykryta w porę przewlekła obturacyjna choroba płuc może mieć poważne konsekwencje.
3: Patrząc na POHP, to jest choroba, która pojawia się często po 40 roku życia. Na początku to jest kaszel, pacjenci mówią, to jest kaszel palacza. To nieprawda. Kaszel palacza nie istnieje, to jest przewlekłe zapalenie oskrzeli i to trzeba leczyć. Z astmą można żyć 100 lat, będąc dobrze leczonym. Z POHP jest to niemożliwe.
2: Pół godziny przed spirometrią nie należy jeść, pić ani palić, ponieważ może to wpłynąć na wynik. Badanie jest proste, bezbolesne i nieinwazyjne. Można wykonać je w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku i Bydgoszczy.
4: To były informacje Polskiego Radia 24. Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
2: Wrzesień pożegna nas słoneczną pogodą i dość przyjemną temperaturą. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, 20 w centrum do 24 stopni na ziemi lubuskiej. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
4: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych. Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest dobra, miejscami, na przykład w Słupsku, czyli Jeleniej Górze, bardzo dobra. W Nisku jakość powietrza jest dostateczna, a w Sulęcinie i Tczewie umiarkowana. Ponad 35% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ich udział w miksie energetycznym będzie rósł w kolejnych godzinach. Obowiązuje też 89 ostrzeżeń IMGW dotyczących suszy hydrologicznej, przede wszystkim na zachodzie i w centrum kraju.
4: Klimat. Reklama.
5: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
7: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowid. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Witam Państwa w zespole. Rafał Wardzyński, Natalia Jędrzejewska, Wiktor Sudyka. Przez kilka najbliższych godzin będziemy sprawdzać dla Państwa najważniejsze informacje i natychmiast jak tylko się da będziemy je Państwu przekazywać. Mam nadzieję, że będą to także dobre informacje.
4: Stan dnia.
10: Prokuratorzy zajmą się zbieraniem dowodów w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału

0: konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, albo jak twierdzą niektórzy, przez pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra twierdzi, że prezes Święczkowski w niektórych sprawach manipulował składami orzekającymi Trybunału według własnego upodobania i robił to niezgodnie z ustawą. Teraz z nami Michał Makowski. Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co konkretnie sędzia Patyra zarzuca prezesowi Święczkowskiemu?
1: Zacznijmy od tego, że ustawa mówi dość jasno, że sędziowie powinni być dobierani z listy ułożonej alfabetycznie, z uwzględnieniem oczywiście liczby spraw, które już prowadzą, tak aby cały Trybunał Konstytucyjny był w miarę równo obciążony pracą. Oczywiście prezes może czasami odstąpić od tego kryterium, jeśli zagadnienie wymaga na przykład specjalistycznej wiedzy prawniczej, którą posiada, załóżmy, konkretny sędzia, no ale w zawiadomieniu wskazano, że prezes Święczkowski manipulował składami orzekającymi w sprawach dotyczących, no właśnie, polityki oraz kwestii ustrojowych, zwraca uwagę prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Chociażby kontrasygnata premiera na pewnych aktach, które wspólnie z prezydentem premier musi kontrasygnować, czy też transkrypcja aktów małżeństwa. Z tych spraw były eliminowane osoby, które w świetle tej alfabetycznej listy powinny być albo sprawozdawcami, albo członkami składu.
1: A w rozmowie z TVP Info prokurator generalny mówił także, że śledczy będą teraz sprawdzać to, czy w sprawę manipulowania składami orzekającymi były zaangażowane także inne osoby.
2: Prokuratura w tego typu sprawach musi zebrać konieczne dowody. Jest stosowny zespół prokuratorów, którzy zajmują się tego typu sprawami i to zawiadomienie trafi do tego zespołu i będziemy ustalać, jakie są fakty. Kto złamał prawo, w jaki sposób do tego doszło i czy panu Święczkowskiemu pomagały w tym także inne osoby w Trybunale.
1: Trybunał Konstytucyjny odpiera zarzuty i zapewnia, że prezes Święczkowski wyznacza składy zgodnie z prawem. No i wskazuje, że to zawiadomienie złożono po podjęciu działań zmierzających do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Sławomirowi Patyrze, ponieważ sędzia Patyra nie zamierza orzekać, dopóki pozostali sędziowie powołani przez Sejm nie zostaną dopuszczeni do pracy przez prezesa Święczkowskiego. Prokuratura Krajowa prowadzi już śledztwo dotyczące niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów TK wybranych przez Sejm, od których to prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania, więc potencjalnie te sprawy mogą zostać połączone. Niedawno zarzuty w tej sprawie usłyszała dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent na razie nie odebrał też ślubowania od sędziego Macieja Berka, bo Kancelaria Prezydenta czeka na wyjaśnienia dotyczące spełnienia przez sędziego wymogu 10-letniego stażu pracy jako radca prawny.
3: Minister Maciej Berek musi spełnić wszystkie wymogi formalne. Wymogiem formalnym jest 10-letni staż pracy jako radca prawny. To wynika wprost z przepisów prawa. Pan prezydent, przyjmując przysięgę od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w ten sposób pokazuje, że ta decyzja była praworządna, zgodna z procedurami i zgodna z przepisami polskiego prawa.
1: Powiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, a Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie ma żadnego nadzoru nad procesem wybierania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. No i sędziowie wybrani przez obecną koalicję rządzącą mają już większość w Trybunale, ale ze względu na brak ślubowania u prezydenta część z nich nie została dopuszczona do orzekania. No i niewykluczone, że w świetle potencjalnych zarzutów dla prezesa TK sędziowie spróbują zwołać tak zwane zgromadzenie ogólne i uchylić immunitet Bogdanowi Święczkowskiemu oraz odwołać go ze stanowiska. Czy takie rozwiązanie będzie w pełni legalne? No w obecnej sytuacji jeden prawnik powie tak, drugi prawnik powie nie.
0: Michale, bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Więcej na temat sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym w Polskim Radiu 24 po 9.30. Naszym gościem będzie dr Tomasz Zalesiński, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas i ekspert Fundacji Batorego, który proponuje bardzo konkretne formy i kroki postępowania w resecie konstytucyjnym. Komentarz. Forum Cyberbezpieczeństwa. Dwa dni rozmów o cyberbezpieczeństwie Polski i Europy. Cyberwojna, sztuczna inteligencja, dezinformacja, odporność państwa, infrastruktura krytyczna, regulacje i współpraca międzynarodowa to tematy tego forum. A z nami Michał Sajdak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, serwis Sekurak.pl.

0: Dzień dobry, panie Michale.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Tak się zastanawiam, czy dzięki temu forum i, nie wiem, rozmowom, decyzjom, ustaleniom nasz świat stanie się bezpieczniejszy. Pan się uśmiecha, ja też. Ale ja oczywiście nie kwestionuję sensu organizowania takich konferencji. Nie, nie, to nie dlatego.
1: Miejmy nadzieję, że tak. Przede wszystkim problem, który ja widzę z cyberbezpieczeństwem, jest taki, że jest niski poziom świadomości. I to zarówno po stronie osób z IT, które powinny chronić różne systemy, słyszeliśmy ostatnio o wielu różnych głośnych wyciekach, jak i też od strony takich zwykłych osób, które nie do końca wiedzą, jak zabezpieczyć swoje dane. Także takie wydarzenia mają na celu budowanie świadomości i tych osób technicznych, i tych osób nietechnicznych, więc miejmy nadzieję, że będziemy wszyscy bardziej bezpieczniejsi, jeśli chodzi o nasze dane.
0: Jasne, zwłaszcza kto wie, czy nie tych nietechnicznych, bo jeśli ktoś jest specjalistą, zajmuje się zabezpieczeniami, to mniej więcej zna słabe miejsca, prawda? Wie, co, gdzie, kiedy, jak może się wydarzyć. A jeżeli nie jesteśmy specjalistami, to czasem zostawiamy otwarte wrota tym, którzy chcą, nie wiem, choćby wykraść nasze dane.
1: Tak, trochę tak, trochę nie. Tu bym się z panią troszeczkę pospierał.
0: A proszę, dlaczego? Chętnie.
1: Dlatego, że taka jest moja obserwacja, od 15 lat siedzę w tej branży cyberbezpieczeństwa i mogę spokojnie postawić tezę, że w zdecydowanej większości, jeśli nie w przytłaczającej większości firm, czasem też dużych firm, są rzeczywiście osoby techniczne zajmujące się informatyką, serwerami, komputerami, ale one niekoniecznie wiedzą wiele o cyberbezpieczeństwie. Na studiach bardzo jest niewiele o tym informacji, mam na myśli techniczne studia, więc skąd te osoby się mają tego nauczyć? Raczej tutaj ktoś musi być takim, bym powiedział, domorosłym hakerem i samodzielnie sobie tą wiedzę budować. No i wtedy się zatrudnia w jakiejś firmie, wie jak zabezpieczyć systemy, wie gdzie są słabe dziury w ten sposób. Także po tej stronie osób technicznych nie jest tak idealnie. No a po stronie osób nietechnicznych, no to też choćby hasła, wiele osób ma hasło składające się z imienia na przykład, albo imię i cyfra. Takie hasło można złamać dosłownie w przeciągu 2 sekund na przykład.
0: Cyberzagrożenia nie respektują podziałów administracyjnych, sektorowych, ani kompetencyjnych. Są powszechne i niszczą systemy, wprowadzają zamęt, chaos, mogą być wykorzystywane przeciwko nam. Wie pan, myślę, że my się tym nie do końca interesujemy, dlatego że nam się wydaje, że to jest problem odległy, że on dotyczy korporacji, jakichś potężnych systemów. A w chwili, kiedy dowiadujemy się, że przez ten czy inny system wyciekły na przykład nasze dane medyczne, czyli moje, pana, nie wiem, kogo jeszcze, prawda? I zaczyna nas to dotykać bezpośrednio, to dopiero w takiej sytuacji zdajemy sobie sprawę z tego, co nas może czekać i może to też powodować naszą ciekawość, jakich błędów nie popełniać.
1: Tak, tak, to jest prawda. Jest nawet takie powiedzenie troszeczkę z uśmieszkiem, jeśli chodzi o zespoły IT techniczne, że nie ma co ruszać z danego problemu, danego systemu, jeśli wszystko dobrze działa. Tylko tak, jak się w ten sposób podchodzi, to te problemy narastają, to cyberbezpieczeństwo jest coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze, aż wreszcie dochodzi do tego, że mamy ogromny wyciek. Ja bym to jeszcze porównał na przykład nadciśnieniem, troszkę może takie odległe porównanie, ale nadciśnienie nie boli, nic się w zasadzie nie dzieje, człowiek się dobrze czuje, ale jeśli nic z tym nie robi latami, no to później troszeczkę jest za późno, żeby ratować.
0: No wie pan, wczoraj był Światowy Dzień Serca i mówiliśmy o tym właśnie, że te problemy rozwijają się latami i bardzo, bardzo długo możemy w ogóle nie mieć świadomości, że coś się dzieje. Dowiadujemy się wtedy, kiedy problem zaczyna być poważny. To jest taka analogia?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Systemy potrafią być zawierające dane medyczne, czy jakieś nasze dane osobowe, może nawet dane finansowe, dane wrażliwych osób. Potrafią być cały czas, jak się to kolokwialnie mówi, dziurawe. Nic się nie dzieje latami, nikt tego nie atakuje, nikt się nie interesuje, więc wszyscy myślą, że no w zasadzie wszystko jest w porządku, nie ma co tego sprawdzać, nie ma co inwestować za dużo środków w cyberbezpieczeństwo, wszystko jest w porządku, aż wreszcie ktoś się tym zainteresuje, no i się okazuje, że może ten haker nasz zły zrobić z danym systemem wszystko. Wykrać wszystkie dane, szczegóły wizyt lekarskich, jakie leki bierzemy, jakieś osobiste informacje dotyczące jakichś sesji terapeutycznych, psychologicznych na przykład.

0: Wszystko, wszystko.
1: Panie Michale, teraz ważna informacja dla naszych słuchaczy.
0: Tak.
2: Pilne.
1: Przekazujemy Państwu alert RCB. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Tak brzmi alert RCB wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego. Bo taka staje się nasza codzienność. Przypomnę, Michał Sajdak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, serwis Securak.pl. 600 tysięcy klientów no nie straciło, tylko ich dane wyciekły w dużej firmie od faktur. Firma fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wiele wskazuje na to, że stoją za tym te same osoby, którym udało się to samo w przypadku MyDoctor czy Kubusoft. Ci ludzie są nie do zatrzymania?
0: Wszyscy są do zatrzymania. Pytanie, jakie tutaj zostaną powzięte działania. Czasem rzeczywiście jest takie, że trzeba tak duże środki zorganizować, że i jakby takie śledztwo prowadzić latami, że w praktyce nikt tego nie robi. Ogólnie rzecz biorąc, w internecie jest wiele metod na uzyskanie anonimowości, czy takie anonimowe atakowanie. Jeśli ten haker jest sprytny, doświadczony, wie jak zachować swoją anonimowość, no to bardzo ciężko jest kogoś takiego namierzyć. Historycznie czasem się kogoś udawało namierzyć na przykład po dwóch, po trzech latach, a wygląda na to, no nie mam potwierdzenia, że to jest ktoś, kto nie jest Polakiem, ktoś nie do końca może zna naszą specyfikę, ale tak próbuje trochę znaleźć miejsca, które wydają się wrażliwe i na razie mu się tutaj to dobrze udaje.
1: No, także
0: jest to naprawdę dosyć ciekawa historia.
1: Właśnie, użył pan słowa trochę, no to jeżeli mamy miliony z MyDoctor i Kubusoft i jeszcze teraz fakturownia, to ten ktoś, kto podpisuje się jako fingerprint, czyli odcisk palca, tak? Informuje otwarcie, że wykradł dane, po prostu na razie nic z nimi nie robi. Fingerprint informuje, że pozyskał 6 terabajtów faktur. To dużo?
0: Dosyć dużo, chociaż zazwyczaj te dane się liczy w liczbach faktur, a nie w terabajtach. Mogą być tam jakieś duplikowane faktury, jedna faktura może mieć niewielką objętość albo wielką objętość, także raczej w liczbach tutaj bym spróbował się posługiwać tymi informacjami. Natomiast rzeczywiście tutaj pani trochę mnie naprowadziła na taki temat, że ten wyciek, czy ta działalność tego fingerprinta, złego hakera, albo etycznego hakera go się nazywa,
1: rany,
0: jest trochę nietypowa.
1: To zestawienie haker i etyczny brzmi jak, wie pan, jak oksymoron jakiś.
0: Trochę tak, ale rzeczywiście istnieją takie osoby, które zgłaszają do firm, czy do instytucji rządowych, czy samorządowych, pewne dziury, podatności, słabości. Na zasadzie tutaj jest taki problem, można potencjalnie zrobić z tym to a to, na przykład wyciągnąć wszystkie wasze dane, ale ja nic nie chcę, ja tylko chcę zgłosić tę informację, nie będę tego nigdzie publikował, nie będę kradł danych, załatajcie to sobie i świat będzie bezpieczniejszy.
1: Czyli jest taki cybernetyczny Robin Hood.
0: Trochę tak. I ten właśnie nasz fingerprint jest trochę, tak bym powiedział, jedną nogą jako ten etyczny haker, a drugą nogą jako ten zły haker, bo to jest dobra informacja. Przynajmniej w publicznych oświadczeniach fingerprint mówi, że tych danych ani nie sprzeda nikomu, ani ich nie upubliczni, więc one będą tylko u niego. Więc nie będzie prawdopodobnie takiej sytuacji, że zaraz cały internet będzie miał wielką bazę faktur polskich, wielką bazę polskich obywateli i danych medyczne. Także jest to dobra informacja. Co się wydarzy, to oczywiście nie wiemy, czy się będzie trzymał tych swoich deklaracji, czy też nie.
1: To co robimy, jeżeli jesteśmy klientami albo użytkownikami którejkolwiek z tych platform? To takie ABC... Jakbyśmy dostali alert RCB, co pan sugeruje?
0: Taka najważniejsza informacja, którą proponuję zastosować każdemu tak naprawdę, niezależnie od tego, czy jest w wycieku, czy nie jest w wycieku, to żeby zastrzegł swój PESEL. Zastrzeżenie PESEL-a powoduje znaczne ograniczenie różnych problemów, które możemy mieć w wyniku tak zwanego przejęcia naszej tożsamości. Czyli ktoś potencjalnie, mając nasze dane, próbuje brać na nas kredyt na przykład. Albo założyć jakieś konto bankowe i

0: tam robić jakieś nieciekawe rzeczy, jakieś oszustwa na przykład w internecie. Także zastrzeżenie PESEL-a można to zrobić apką M-Obywatelem bądź na stronie webowej też w rządowym M-Obywatelu. Ewentualnie można się wybrać po prostu do urzędu gminy. Także to jest taka podstawa podstaw, a reszta zależy od tego, co tak naprawdę wyciekło. Ponieważ różne są reakcje na różne wycieki. Przykładowo w fakturowni, jeśli pamięć mnie nie mieli, bo to świeża rzecz jest z wczoraj, wszyscy też analizują, ale była mowa o potencjalnym wycieku haseł. Więc jak jest taka informacja, to druga rzecz, poza tym zastrzeżeniem PESEL-a, zmienić hasło na bardziej złożone, albo w ogóle zmienić hasło, to po pierwsze, bardziej złożone, czyli posiadać hasło obecne rekomendacje mówią, że hasło powinny być po prostu długie, czyli na przykład 15 znaków lub więcej, nie jakieś cyfry, znaki specjalne, małe, duże litery, tylko po prostu hasło długie, 15 znaków. To takie dwie rzeczy na początek, a resztę proponowałbym doczytać to, co pisze czy fakturownia, czy MyDoktor w komunikacie, to, co oni rekomendują, bo zazwyczaj te rekomendacje są dobrane pod konkretny wyciek.
1: Chcę pana zapytać o konkretną sytuację, taką, w której to system proponuje nam, panie Michale, hasło. Gdzieś się logujemy, próbujemy ustawić hasło i system podaje nam ciąg liczb, znaków i tak dalej, przynajmniej 15. Zapamiętywać to, posługiwać się tym, czy ustalać własne hasło?
0: Ja bym raczej ustalał własne hasło. Zawsze patrzę podejrzliwie, jeśli jakiś system mi próbuje hasło wygenerować. Natomiast polecałbym każdemu się zaznajomić z czymś, co się nazywa menadżer haseł. To jest taki program, który można powiedzieć jest schowkiem na hasła. Są darmowe takie menadżery haseł, może nie będę jakichś nazw tutaj wymieniał. Więc działa to po prostu w ten sposób, że mam aplikację czy na telefonie, czy na komputerze. Pamiętam tylko jedno hasło tak naprawdę do tego menadżera haseł, a wszystkie moje hasła przechowuję sobie w środku. Taki menadżer haseł też jak się loguje na jakąś stronę, na przykład do poczty elektronicznej, to sam mi uzupełnia hasło, więc jest to naprawdę bardzo wygodne.
1: Przepraszam, bardzo zalecane, uśmiecham się, panie Michale, pod warunkiem, że hasło do menadżera jest bezpieczne.
0: Tak, to jest podstawa. Jeśli mam hasło Michał123 do menadżera, nie za dobrze.
1: Gosia1234, prawda? Jeszcze albo tak. Data urodzenia. No tak, tak, zdecydowanie. Dwustopniowa weryfikacja?
0: Też bardzo ważna sprawa. Bardzo mało Polaków posiada dwustopniową czy dwuczynnikową weryfikację. Dwa określenia to samo. Mówiąc obrazowo, jest to taki mechanizm związany z logowaniem się do konta. Myślę, że wszyscy znają ten mechanizm banków, czyli jak się loguje do banku, to podaje swój login, podaje hasło, ale podaje też albo kod z SMS-a, albo coś zatwierdzam w apce. I właśnie ten kod z SMS-a, czy ta apka, to jest ten drugi czynnik uwierzytelniający. To 2FA, to się tak po angielsku ładnie nazywa, 2FA po polsku. Powoduje to tyle, że nawet jeśli ktoś uzyska dostęp do mojego hasła, na przykład właśnie z wycieku, z fakturowni, to nie może się zalogować na moje konto. No bo właśnie potrzebuję jeszcze SMS-a czy jakiegoś działania w apce. I coś takiego można sobie skonfigurować w bardzo wielu aplikacjach webowych, tak powiem trochę technicznie, a bardziej kolokwialnie po prostu w poczcie internetowej, w serwisach społecznościowych.
1: No tak, najczęściej jesteśmy pytani, tak, prawda? Sugerowana jest nam dwustopniowa weryfikacja.
0: Z tym byłbym ostrożny.
1: Znaczy z mojego doświadczenia, może ja tak głęboko nie sięgam, ale no tak, spotykam się z taką sytuacją, czy chcę zainstalować dwustopniową weryfikację.
0: To tylko pochwały dla takiego systemu, czy dla takiej aplikacji, bo to jest bardzo dobre. Natomiast cały czas w poczcie elektronicznej, czyli w darmowych skrzynkach jest taka opcja, ale nie za bardzo jakby ona jest tak aktywnie proponowana użytkownikom.
1: No to nie, dajmy się, bo mamy do tego narzędzia. Jeśli państwo nie wiedzą jak, to proponuję sprawdzać, pytać, czytać. Możemy przynajmniej na zasówkę te drzwi zamknąć, jeśli nie na jakąś niezniszczalną kłódkę. Michał Sajdak, serwis Sekurak.pl z państwem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również i pozdrawiam.
2: Reklama.
3: Wróżka, prawdę ci powie? Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
4: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
5: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym.

0: Nowym odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
1: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Na początek kolejny dziś alert RCB, tym razem tylko dla mieszkańców województwa lubelskiego. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, czytamy w alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ponadto dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało w osobnym komunikacie o operacji lotniczej na polskim niebie. O czytanie alertów i stosowanie się do poleceń służb apelował w radiowej Trójce szef MSWiA. Marcin Kierwiński przypomniał także, gdzie można się ukryć w razie zagrożenia.
6: Przeczytajcie te dokumenty, które przygotowali fachowcy pracujący z MSWiA i zwróćcie uwagę, że dobrym miejscem schronienia może być też nasz garaż w domu, miejsce, które nie ma dużych przeszkleń. To są wystarczające miejsca w tej sytuacji do ukrycia.
5: Przypomnijmy, że poprzedni alert RCB został wydany tuż przed godziną 6 dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Odwołano go jeszcze przed godziną 8. Eksplozja drona na terytorium Mołdawii. W czasie rosyjskiego ataku na rejon Odeski jedna z maszyn wleciała na terytorium Mołdawii, spadła i eksplodowała. Na miejscu pojawili się policjanci i żołnierze, a teren został zabezpieczony. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach. Więcej o tym powiemy w informacjach o 10. To dobry budżet, mimo że powstaje w trudnych czasach, ocenia Krzysztof Paszyk z PSL. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Krzysztof Paszyk podkreślał w poranku Polskiego Radia 24, że mimo wymagających czasów nie ma cięć w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem.
7: Nie ma cięć też, patrząc przez pryzmat resortów, za które Polskie Stronnictwo Ludowe odpowiada, a więc wysokie nakłady na bezpieczeństwo tu w kontekście obrony narodowej i resortów Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale też zwracam uwagę podniesienie nakładów na infrastrukturę, którą kieruje i zarządza minister Dariusz Klimczak. Dalsze te inwestycje nie będą zwalniać tempa. Energetyka również przyspiesza dzięki nakładom.
5: Na obronność w budżecie zapisano prawie 200 miliardów złotych, co odpowiada 4,5% PKB. Zgodnie z projektem wydatki państwa mają w przyszłym roku przekroczyć 970 miliardów złotych, a dochody wyniosą niecałe 700 miliardów. W budżecie zawarto też koszty planowanej reformy podatkowej, która wprowadzi pośredni próg z 24% stawką PIT dla osób zarabiających między 130 a 150 tysięcy złotych. Ponad 0,5 miliarda złotych, 3 lata budowy i 16 milionów pasażerów rocznie. W Krakowie trwa rozbudowa terminala lotniska. W pierwszej kolejności powstanie zachodnia część obiektu. Dobiegają końca prace związane z wykopaniem fundamentów, mówi członek zarządu Kraków Airport Janusz Kardasiński.
8: Jesteśmy na etapie końcowym palowania. Za chwilę będzie płyta fundamentowa wylewana. Po oddaniu tej inwestycji do użytku będziemy mogli obsłużyć 16 milionów pasażerów w komfortowych warunkach. 11 gate'ów, 3 wieże przyrękawowe, 45 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
5: Pierwsi pasażerowie z rozbudowanej części terminala polecą w 2029 roku. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu informacji. Na kolejne punktualnie o 10 zapraszam już w imieniu Eweliny Kamińskiej. Dziękując Państwu za wspólnie spędzony poranek, mówię do usłyszenia jutro. Rafał Boguta.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 9.34, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Mam dla Państwa pewną propozycję. Spróbujmy sobie wyobrazić stan idealny, w którym w skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 15 prawidłowo wybranych sędziów, których status i sposób wyboru nie budzą wątpliwości prawnych, zarówno formalnych, jak i materialnych. Sędziowie Trybunału orzekają w sposób niezależny, niezawisły i apolityczny w oparciu o Konstytucję Rzeczpospolitej, ustawy i własne sumienie. Trybunał prawidłowo i bez zbędnej zwłoki realizuje wszystkie swoje konstytucyjne oraz ustawowe funkcje i zadania, zarówno organizacyjne, jak i przede wszystkim orzecznicze, również te wymagające orzekania w pełnym składzie. W Trybunale prawidłowo funkcjonuje instytucja wyłączenia sędziego, pozwalające na przykład na unikanie ewentualnych konfliktów interesów, a także system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału. Orzecznictwo Trybunału jest prawidłowo publikowane i wykonywane przez organy władzy publicznej. Trybunał sukcesywnie odbudowuje zaufanie publiczne do działalności tego organu i wydawanych rozstrzygnięć. O przywróceniu praworządności w Trybunale Konstytucyjnym, który zdaniem naszego gościa należy rozumieć jako doprowadzenie metodami praworządnymi do stanu, o którym wspomniałam, będziemy teraz rozmawiać.
0: Komentarz.
1: Z nami dr Tomasz Zalesiński, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas i ekspert Fundacji Batorego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor, kłaniam się nisko.
1: Ja czytałam fragment pana opracowania, które mogą państwo znaleźć na stronie Fundacji Batorego. Każdy obywatel, organizacja społeczna lub gospodarcza bądź inny podmiot obdarzony na mocy konstytucji legitymacją do wszczynania postępowania przed Trybunałem, niezależnie od sympatii czy antypatii politycznych, ma równe prawo do niezawisłego, apolitycznego i godnego zaufania Trybunału Konstytucyjnego jako zasadniczego elementu systemu kontroli konstytucyjności prawa w Polsce. To brzmi, panie doktorze, jakby nas nie dotyczyło. Jesteśmy w takiej sytuacji upadku zaufania i skuteczności Trybunału Konstytucyjnego już w tej chwili?
2: To brzmi tak, pani redaktor, jak przewiduje to Konstytucja, jaką rolę Trybunału Konstytucyjnego przewiduje się w systemie prawnym demokratycznych państw. Tak powinien wyglądać i tak powinien funkcjonować Trybunał Konstytucyjny, aby w pełni spełniał swoją rolę. A rolą tą jest ochrona praw i wolności jednostki, ochrona państwa przed ochrona obywateli przed nadużyciami władzy, a także ochrona państwa przed tym, aby dobro partii nie stało się ważniejsze niż dobro państwa i interes publiczny.
1: Zanim przejdziemy do pana propozycji resetu ponad podziałami, chcę pana zapytać, dlaczego tak ważne jest, żebyśmy mieli zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, my obywatele?
2: Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, który ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania państwa, dla ochrony praw jednostki, dla ochrony takiej zaufania obywateli do państwa, pewności prawa, a także pewności obrotu gospodarczego. Bez Trybunału Konstytucyjnego Konstytucja staje się, czy może stać się martwą literą, tak? Po trosze ten stan obserwujemy obecnie, kiedy mamy sytuację taką, że Trybunał Konstytucyjny nie wypełnia swojej konstytucyjnej roli. Widzimy, jak funkcjonuje państwo. Tak, brakuje nam arbitra, który w tym sporze między politykami potrafiłby przedstawić rozwiązanie, które byłoby zgodne z konstytucją, rozwiązanie, do którego zaufanie mieliby obywatele, ale też również mieliby to zaufanie, miałyby to zaufanie osoby, które uczestniczą w sporze politycznym. Tego arbitra nam brakuje, a każdy, nawet najbardziej zajadły spór, musi mieć sędziego, który potrafi stwierdzić, w jakich wypadkach strony tego sporu faulują, w jakich wypadkach zachowują się niezgodnie z prawem i

0: przedstawić prawidła tego, w jaki sposób taki spór powinien się w sposób praworządny toczyć.
1: Zwraca pan uwagę, jasne. Zwraca pan uwagę na to, że odwrócenie wektora zależności politycznej nie jest przywróceniem praworządności i zmiany polegające na odbiciu czy odzyskaniu Trybunału, tak, z takimi słowami się w przestrzeni politycznej, publicznej spotykamy, przez jakiekolwiek siły polityczne nie przywrócą apolityczności. Ale zwraca pan też uwagę na bardzo ciekawy aspekt moim zdaniem, że żadna grupa społeczna czy polityczna nie może w wyniku zmian takich czy innych czuć się pokonana czy upokorzona politycznie lub faktycznie. Dlaczego do 2015 roku to działało, a po 2015 nie? To my się zmieniliśmy? Co się zmieniło?
0: No właśnie pojawiła się kwestia, ten problem związany z upolitycznieniem Trybunału, z traktowaniem Trybunału Konstytucyjnego w sposób przedmiotowy, jako instrument gry politycznej, jako rodzaj trzeciej izby parlamentu, w której ma się odpowiednią większość i można uchwalić, co się chce. Tak nie jest. Trybunał Konstytucyjny po 2015 roku, jego funkcja i rola uległa wypaczeniu. I problemem właśnie jest ten taki, tak został zawirusowany politycznie Trybunał Konstytucyjny. I to jest remedium, właśnie odpolitycznienie, stworzenie Trybunału Konstytucyjnego, który będzie nasz, niezależnie od tego, jakie są nasze sympatie polityczne. Tak? Dlatego w procesie przywracania praworządności w Trybunale Konstytucyjnym należy bezwzględnie odejść od tej narracji militarystycznej.
1: Bo jak ona zostanie w naszych głowach, to nie będziemy mieć szansy na to, żeby go odpolitycznić, no prawda, i wrócić na ścieżkę zaufania, niezbędnego zaufania, o którym
0: no właśnie o to chodzi.
1: Mówi.
0: Dlaczego Trybunał Konstytucyjny miałby być Trybunałem Wyborców jednej partii politycznej, a przestawać być Trybunałem Wyborców innej partii politycznej? Przecież to nie chodzi o to, żeby Trybunał przejąć, ale aby Trybunałowi zapewnić dobre warunki do funkcjonowania w sposób niezależny i niezawisły. I apolityczny, rzecz jasna.
1: No tak,
0: bez tego, pani redaktor, wszelkie próby przejmowania Trybunału Konstytucyjnego będą paliły na panewce, będą krótkotrwałe. Dojdzie do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny będzie odbijany w cyklach czteroletniej kadencji Sejmu, kiedy jedna większość będzie dokonywała zmian w Trybunale w sposób bezprawny, a następnie po czterech czy po ośmiu latach będzie przychodziła kolejna większość i będzie robiła to samo. To jest droga, która prowadzi, pani redaktor, donikąd.
1: Ja rozumiem, panie doktorze, że chodzi panu też o tę sferę narracyjną, słowną. Bo
0: ona jest bardzo ważna.
1: Właśnie, bo czy cokolwiek możemy... Ja jestem ostatnią osobą, która może to zrobić, ale czy ktokolwiek, cokolwiek może zarzucić sędziom wybranym przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim czasie?
0: Pani redaktor, jest pani pierwszą osobą, która to może zmienić, ponieważ rola mediów jest tutaj bardzo ważna. To media również podchwytują tą narrację taką militarną, a chodzi o to, żeby od niej odstąpić, żeby pokazać, że Trybunał Konstytucyjny to nie jest zdobycz polityczna.
1: No tak, ale chodzi mi o narrację. Na niej chciałabym się skupić. Mówiąc o tym, że nie mam kompetencji, czy jestem ostatnią osobą, do oceny kompetencji, tak, prawnych kompetencji osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. Mogę się przyglądać ich publicznej działalności, co też robię, ale z pana perspektywy, czy jakąś, nie wiem, jakieś zarzuty upolitycznienia w stosunku do tych ostatnich sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, którym pan prezydent odmawia przyjęcia ślubowania, możemy zarzucić?
0: Znaczy ja nie chciałbym stawiać zarzutów osobom, czy wychwalać osoby, które zostały wybrane do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast chciałbym poprzestać na pewnych standardowych, zasadniczych tezach. W Trybunale Konstytucyjnym nie powinno być miejsca dla osób, które są politykami. czy które były politykami. W projekcie, w tym dokumencie fundacji, który opracowałem dla Fundacji Batorego, a także w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 24 roku jest przepis, który mówi o tym, że oczywiście prawo ubiegania się o stanowisko w Trybunale Konstytucyjnym mają wszyscy, ponieważ jest to funkcja publiczna. Wszyscy oczywiście, którzy wyróżniają się wiedzą prawniczą. Natomiast jeżeli polityk

0: chciałby ubiegać się o stanowisko w Trybunale Konstytucyjnym, no to musi odczekać, tak? Mhm. Dlatego, aby te więzi polityczne uległy zerwaniu. I to jest taka podstawowa zasada, że do Trybunału Konstytucyjnego powinny być wybierane osoby, które mają doświadczenie prawnicze, mają pewną taką swobodę i autonomię osądu prawniczego. Są niezależne, niezawisłe i przede wszystkim apolityczne. I to jest gwarancja sukcesu. I wtedy będzie nieistotne, jakie ugrupowanie polityczne udziela im rekomendacji, ponieważ wiadomo, że kiedy staną się sędziami Trybunału Konstytucyjnego, będą orzekali właśnie na podstawie konstytucji i ustaw w oparciu o własne doświadczenie zawodowe oraz własne sumienie. To sumienie jest bardzo ważne. Ja się troszeczkę pomija tą kwestię, ale ja chciałbym właśnie zwrócić na to uwagę, że sędzia każdy, nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, orzeka na podstawie prawa oraz własnego sumienia.
1: W pana propozycji resetu konstytucyjnego są dwie istotne kwestie. Projekt ustawy konstytucyjnej i ustawy o Trybunale. I oba te rozwiązania miałyby kompleksowo określać nowe zasady funkcjonowania Sądu Konstytucyjnego. Dziś sędziów Trybunału wybiera Sejm. Pan proponuje skład Trybunału, który mieliby tworzyć sędziowie, 15 sędziów, z których 7 powoływałby Sejm.
0: 12. Tak, 15 rzecz jasna.
1: 7 powoływałby Sejm, 5 Senat, 3 prezydent. Rozwiązanie mogłoby wszystkich pogodzić.
0: W tym zakresie proponuję dość istotną zmianę, gdy idzie o zasady wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bowiem obecnie 15 sędziów jest wybieranych przez Sejm większością bezwzględną. Praktyka ustrojowa pokazuje, że Sejm już kolejnej kadencji nie potrafi się ustrzec tego, aby kumulować te mandaty i wybierać za jednym zamachem większą grupę sędziów. Dochodzi do sytuacji również, że Sejm jednej kadencji wybiera większość w Trybunale Konstytucyjnym. Jak widzimy, nie jest to praktyka, która się sprawdza. Dlatego konieczna jest w tym zakresie zmiana, która spowodowałaby większe urozmaicenie, większy pluralizm wśród sędziów, a do tego może prowadzić właśnie zmiana sposobu wyboru, polegająca na tym, że 7 sędziów wybierałby Sejm, 5 sędziów wybierałby Senat i 3 sędziów powoływałby prezydent. I dzięki temu udałoby się uzyskać pewne dodatkowe gwarancje pewnej wewnętrznej niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Bowiem, jak wiemy, w Sejmie nie zawsze rządzi ta sama większość polityczna, która jest w Senacie. A prezydent często działa w warunkach kohabitacji, czyli pochodzi z innego obozu niż większość rządowa. To siłą rzeczy powodowałoby, że ten Trybunał Konstytucyjny byłby bardziej, no tak jak wspomniałem, pluralistyczny, bardziej urozmaicony w zakresie składu i istniałoby mniejsze ryzyko takiego jednostronnego światopoglądu w Trybunale Konstytucyjnym. Uważam, że jest to zmiana, która jest zasadna, jest potrzebna i w ustrojach innych państw, na przykład w Niemczech, tego rodzaju tryb wyboru funkcjonuje.
1: Proponuje pan jednoczesny wybór całego składu tego organu, ale żeby uniknąć kumulowania mandatów sędziowskich, proponuje pan zróżnicowanie długości kadencji sędziów zasiadających w pierwszym składzie, tak żeby oni się po prostu, mówiąc wprost, zazębiali, prawda? Żebyśmy mieli tutaj gwarancję różnorodności.
0: Chodziło do sytuacji, tak, że za 9 lat znowu jedna kadencja Sejmu, jedna kadencja Senatu i prezydent, żeby wybierali ponownie cały skład. Ja przyznam szczerze, że przedstawiając tą propozycję sięgnąłem do sposobu, w jaki powołano pierwszy skład Trybunału Konstytucyjnego w 1985 roku. Tam również ten pierwszy skład Trybunału miał zróżnicowaną kadencję, co pozwoliło na wymianę połowy składu Trybunału po kilku latach. W propozycji, którą sformułowałem, jest rozwiązanie analogiczne. 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego po 5 latach zostanie wymienionych. Czy zostałoby wymienionych, jeżeli moja propozycja rzecz jasna spotkałaby się z zainteresowaniem publicznym?

0: Tak. Żeby w ogóle można było mówić o tym rozwiązaniu, trzeba by w jakiś sposób zakończyć kadencję obecnego Trybunału. Jak?
1: No właśnie, i w tym celu konieczna jest nowelizacja Konstytucji, bo poza wprowadzeniem właśnie tego nowego trybu wyboru sędziów, to skrócenie kadencji urzędujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest możliwe wyłącznie na mocy Konstytucji i to w sytuacji, w której dokonuje się równocześnie reorganizacji funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. A w tej propozycji tak właśnie by było. Ważne też dla mnie jest to, aby wraz z projektem tych zmian konstytucyjnych, to jest nieznaczna zmiana w Konstytucji, dotycząca tak naprawdę jednego przepisu, jednego artykułu, ale ważne jest, aby wraz z tą zmianą również została przygotowana nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i pewną taką bazą dla tej ustawy mógłby być społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który został przygotowany przez zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego, ponieważ obowiązująca ustawa o Trybunale Konstytucyjnym również stanowi szereg barier w przywróceniu stanu praworządności w Trybunale Konstytucyjnym. Przede wszystkim z racji tego, że w sposób nieproporcjonalnie wysoki przedstawia kompetencje i zadania prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W świetle tej ustawy właśnie tak naprawdę prezes Trybunału Konstytucyjnego rządzi tym Trybunałem, a w obecnym stanie faktycznym możemy śmiało powiedzieć, że prezes Trybunału Konstytucyjnego jest Trybunałem Konstytucyjnym, a tak być nie powinno.
0: Oba projekty pana zdaniem powinny zostać poddane szerokim konsultacjom publicznym? W jaki sposób?
1: No właśnie, wie pani, to jest bardzo ważne. Myśmy w ramach zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego już przez to przechodzili, kiedy opracowaliśmy społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Bardzo cenne dla nas było to, że zanim przedstawiliśmy ten projekt politykom, skonsultowaliśmy go z ekspertami, z organizacjami społecznymi, ze środowiskiem akademickim. To spowodowało, że ten projekt miał pewną większą wagę gatunkową i był mniej narażony na takie pochopne zmiany. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z poważną zmianą ustrojową, z propozycją poważnej zmiany ustrojowej i te konsultacje są niezbędne. One też mają na celu, czy przygotowanie tego projektu w sposób ekspercki, niezależny, ma też na celu uniknięcie sytuacji, w której projekt stałby się przedmiotem sporu politycznego. Wiemy, jaka jest sytuacja na naszej scenie politycznej. Obawiam się, że jakikolwiek projekt ustawy konstytucyjnej dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego zostałby opracowany przez jakąś siłę polityczną, to niezależnie od jego treści inne siły polityczne by ten projekt kontestowały. A dzięki społecznemu zaangażowaniu instytucji społeczeństwa obywatelskiego możliwe byłoby przygotowanie projektu, z którym wygodnie czułyby się wszystkie siły polityczne. Zresztą, pani redaktor, na tym polega też rola trzeciego sektora, rola organizacji społecznych. W sytuacji, w której politycy zawodzą, czy nie są w stanie uzgodnić w interesie publicznym konkretnego rozstrzygnięcia istotnego dla funkcjonowania państwa, tą rolę mogą przejąć organizacje społeczne.
0: Jasne, panie doktorze, poza tym
1: przedstawiają propozycję taką, powiedziałbym, akceptowalną przez wszystkich.
0: Dużo trudniej byłoby temu czy innemu politykowi sponiewierać projekt, który miałby taką szeroką publiczną akceptację. Ja świadomie używam tego słowa, prawda? To jeszcze chcę zapytać o te bieżące sprawy. Minister Sprawiedliwości informuje, że sędzia Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wskazał, że doszło do nieuprawnionej zmiany składów orzekających. Chodzi oczywiście o prezesa albo pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Zdaniem ministra Żurka to były sprawy niezwykłej wagi ustrojowej, bo chodzi na przykład o orzeczenia w sprawie obowiązku kontrasygnaty premiera na niektórych aktach prezydenta, czy też wyrok dotyczący transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. W tej sytuacji prezes Trybunału jest nietykalny?
1: Prezes Trybunału, podobnie jak każdy inny funkcjonariusz publiczny, nie powinien być nietykalny. Prezesa Trybunału chroni immunitet, który jest usuwalny. usunąć immunitet może Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i miejmy nadzieję, że niebawem tego rodzaju

0: rodzaju punkt w porządku dziennym tego posiedzenia się pojawi.
1: No kto mógłby zwołać teraz Zgromadzenie Ogólne Sędziów? Wiceprezes Trybunału?
0: No w

0: się pogodzić ze standardami demokratycznego państwa prawnego. Ale chciałem powiedzieć, że w kwestii wywierania wpływu na skład Trybunału Konstytucyjnego, to ta sytuacja jest niepokojąca od wielu lat. Bo przecież mamy również doniesienie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Mamy bardzo precyzyjnie sformułowane raporty Fundacji Batorego, które już w 2017-2019 roku wskazywały na to, że składy Trybunału Konstytucyjnego są dobierane pod konkretną tezę.
1: To są zarzuty wobec poprzedniej przewodniczącej Trybunału, prezeski Trybunału, pani Julii Przyłębskiej. W tej sytuacji, czy w tej sprawie najbardziej bulwersuje mnie to, że Fundacja Helsińska musiała 5 lat walczyć o dostęp do informacji publicznej w tej sprawie?
0: No, cóż począć, tak to jest.
1: A jeszcze jedna sprawa, panie doktorze, bo kiedy pojawiła się propozycja pana prezydenta zmiany w Konstytucji, toczyliśmy też rozmowy z ekspertami na antenie Polskiego Radia 24 w tej sprawie. Czy potrzebujemy zmiany Konstytucji, czy też nie? Były sondaże, które wskazywały, że my nie chcemy zmiany Konstytucji. A pan profesor Chmaj, konstytucjonalista, pytany przeze mnie o to, czy nasza Konstytucja potrzebuje zmiany, powiedział tak. Przede wszystkim w sprawie łamania prawa przez prezydenta. Prezydent nie może bezkarnie łamać Konstytucji. Łamie teraz?
0: Pani redaktor, no to jest trudne pytanie. No na pewno prezydent stara się możliwie szeroko interpretować swoje kompetencje. W mojej ocenie tych kompetencji, zwłaszcza w kontekście odmowy przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych kompetencji w Konstytucji prezydent nie posiada. Więc to jest zasadniczy problem. Natomiast gdy idzie o kwestię zmiany Konstytucji, no to wydaje mi się, że w tej chwili już panuje taka powszechna opinia, że jednak w kwestii Trybunału Konstytucyjnego na przykład, to korekta konstytucyjna jest niezbędna. Można też wskazać szereg innych kwestii, które na przykład wymagałyby również zastanowienia się, czy nie wprowadzić zmiany konstytucyjne, czy jakiejś delikatnej korekty. Mhm. Oczywiście nie mówię tutaj o jakiejś radykalnej zmianie podstawowych zasad funkcjonowania państwa, ale o zmiany, które uniemożliwiłyby taką złą praktykę. Na przykład...
1: Musimy kończyć, panie doktorze.
0: Ostatnie zdanie. Tak. Wydaje mi się, że na przykład, że zasadnym byłoby również zastanowienie się, czy kwestia ułaskawień, czy z kwestii ułaskawień nie powinny być wyłączone sytuacje, w której ułaskawienie miałoby dotyczyć urzędnika państwowego w związku z popełnieniem przestępstwa nadużycia kompetencji, czy niedopełnienia obowiązków. Ale to, tak jak mówię, to na marginesie. O wiele ważniejsza jest kwestia Trybunału Konstytucyjnego, bowiem mamy do czynienia z sytuacją, która istotna, w której istotna instytucja publiczna całkowicie przestała funkcjonować.
1: Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Tomasz Zalasiński, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas i ekspert Fundacji Batorego. Dziękuję.
0: Dziękuję Państwu. Pozdrawiam.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska znów poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem. Alert RCB otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. Eksplozja drona na terenie Mołdawii. O poranku bezzałogowiec wleciał w okolicach Naddniestrza. Ceny towarów i usług rosną. Wrześniowa inflacja poszła w górę. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Rosja ponownie atakuje dziś Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało tymczasem alert. Tym razem tylko do mieszkańców województwa lubelskiego. Polskie wojsko poderwało myśliwce. Poprzedni alert RCB został wydany o poranku dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Odwołano go chwilę przed godziną 8. Tymczasem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada, że nowy system ostrzegania ludności cywilnej powinien zacząć działać do końca roku. W rozmowie z Polskim Radiem szef MSWiA powiedział, że trwają prace testowe nad aplikacją.
2: Chcę, aby ta aplikacja była bardzo mocno przetestowana, bo ona, jeżeli chodzi o architekturę, jeżeli chodzi o tą kwestię informatyczno-programistyczną, jest gotowa. Natomiast chciałbym, żeby teraz przez miesiąc różne osoby, specjaliści z wojska, specjaliści z NASK-u, tak proszę wybaczyć kolokwializm, popastwili się nad tą aplikacją, sprawdzali jej bezpieczeństwo, popatrzyli, czy jest w 100% intuicyjna dla użytkowników, tak, żeby ten produkt był gotowy.
1: Prace nad tym systemem trwają od 2 lat, od czasu wprowadzenia ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Dron naruszył mołdawską przestrzeń powietrzną w czasie rosyjskiego ataku na rejon Odeski. Bezzałogowiec wleciał na terytorium Mołdawii i eksplodował. Szczegóły zna Piotr Piętka.
3: Do zdarzenia doszło nad ranem w rejonie miasta Bendery w separatystycznym Naddniestrzu. Według mołdawskiego Ministerstwa Obrony dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju przed 6 rano. Po upadku doszło do eksplozji. Na miejscu pojawili się policjanci i żołnierze, a teren został zabezpieczony. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach. Specjaliści mają ustalić, jakiego typu był dron i w jakich okolicznościach znalazł się nad Mołdawią. Mołdawskie władze podkreślają, że do incydentu doszło w czasie rosyjskich zmasowanych ataków na Ukrainę. Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, kto był operatorem drona. To kolejny w ostatnich dniach przypadek naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez bezzałogowy statek powietrzny. W zeszłym tygodniu w tym kraju spadły 2 drony. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Amerykanie wycofują się z Iraku. Stany Zjednoczone kończą z obecnością militarną w tym kraju, rozpoczętą inwazją z 2003 roku. Jak przekazano w komunikacie Pentagonu, do końca tego miesiąca amerykańskie siły wojskowe zakończyły wycofywanie się z pozostałych pozycji. Tymczasem w oświadczeniu opublikowanym dziś przez oficjalną iracką agencję prasową INA, doradca do spraw bezpieczeństwa premiera Iraku nazwał decyzję o zakończeniu misji międzynarodowej koalicji pod przywództwem USA ważnym kamieniem milowym. Jak dodał, jest to na wynikiem negocjacji i porozumień rozpoczętych w lipcu 2021 roku. Inflacja poszła w górę według Głównego Urzędu Statystycznego. Ceny towarów i usług we wrześniu były o 4% wyższe niż rok temu. Miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,7%. Na wyraźny wzrost inflacji w ostatnim czasie wpływ mają przede wszystkim rekordowe ceny paliw. W Katowicach już po raz 5 odbędzie się dziś międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego. Wydarzenie zostanie poprzedzone tradycyjnym przemarszem orszaków rektorskich ulicami miasta. Rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek, powiedział w Polskim Radiu Katowice, że moda na studiowanie nie przemija, mimo takich zjawisk jak choćby sztuczna inteligencja.
4: To dużo więcej niż moda, to jest niezmienna część naszego świata. Wierzymy, że wykształcenie, wiedza czynią nasze życie lepszymi, pożyteczniejszymi, nie tylko nasze indywidualne, ale nasze życie razem. Szkoły i uniwersytety wymyślono do trenowania ludzkiej inteligencji. Dostaliśmy potężnego asystenta, jeśli tak mogę powiedzieć, w tych procesach i musimy się nauczyć z nim współpracować i kontrolować go.
1: Na Uniwersytet Śląski przyjęto o blisko 20% studentów więcej niż rok wcześniej, a w tym roku na studia idzie tak zwany podwójny rocznik. Na uczelnie w całym kraju przyjęto rekordowe 450 tysięcy osób. Wrócił na plan filmowy po ponad 20 latach, by zagrać Ignacego Rzeckiego. Dziś do kin wchodzi nowa adaptacja powieści Lalka Bolesława Prusa w postaci przyjaciela głównego

0: Bohatera wcielił się Marek Kondrat.
1: Miałem takie uczucie, że uczestniczę w takim kinie, o którym zawsze myślałem i marzyłem. Że ono przenosi nas w trochę inny świat. Postaci, które tam są na ekranie, noszą emocje bardzo nam bliskie w sumie, więc są prawdziwe. To jest wartość tej powieści. Nieprzemijalna zupełnie i w każdej epoce aktualna.
0: Mówił odtwórca roli Ignacego Rzeckiego. W filmowego Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagrała natomiast Kamila Urzędowska.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
0: Z każdą godziną robi się coraz cieplej. W ciągu dnia będzie od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 stopni w centrum, do 24 na zachodzie. Sporo słońca dziś w całej Polsce. Miejscami pojawi się trochę chmur, ale na pewno nie będzie z nich padać.
3: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowid. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Prawie 8 minut po godzinie 10. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. W informacjach słyszeli Państwo Marka Kondrata, a w dzisiejszej Rzeczpospolitej Marcin Dorociński, czyli filmowy Wokulski. W czasie premiery w Teatrze Wielkim czułem się trochę jak Wokulski. Splendorem i zainteresowaniem przytłoczony. Wszystko przeżywałem, mówi Marcin Dorociński. Obejrzałem Lalkę Pawła Maślony, to jest ta streamingowa. Bardzo mi się podobała. Zadzwoniłem od razu do Pawła i do Tomka Szucharda. Miałem taki pomysł, żebyśmy razem z Tomkiem Szuchardem, przypomnę, to Wokulski w serialu Netflixa, udzielali wywiadów, żebyśmy mogli mówić o dwóch spojrzeniach na Wokulskiego. Jak podchodził do tej roli, jakie ma nadzieje związane z filmową Lalką. Bardzo by chciał, żeby i 18-latkowie, i jego 84-letnia mama byli tym serialem zachwyceni. Ale w tej rozmowie padło jeszcze jedno pytanie w związku z międzynarodową karierą Marcina Dorocińskiego. Więc nie przeprowadzi się pan z Warszawy do Los Angeles? Co odpowiada Marcin Dorociński? Pomidor.
2: Gość Polskiego Radia 24.
11: Jestem ciekawa, czy państwo wiedzą, gdzie jest albo powstaje przylądek Pomerania i czym jest i dlaczego ma zmienić układ portowy nad Bałtykiem. Chodzi o pewien terminal w Świnoujściu, który tak pięknie się nazywa, ale budzi trochę wątpliwości. Profesor Stanisław Iwan, dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
11: Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę niemieckiej organizacji w sprawie nowej.

0: tego portu w Świnoujściu. Dlaczego Lebensraum Vorpommern? Wiedziałam, że tak się stanie. Vorpommern, proszę mnie poprawić, panie profesorze, nie nauczyłam się. Zaskarżyła decyzję środowiskową. Dlaczego nie podoba jej się przylądek Pomerania?
1: No to jest dosyć trudne pytanie, trudno mi odpowiedzieć. Też nie będę próbował poprawnie wymienić nazwy, bo nie znam języka niemieckiego. Natomiast pytanie zasadnicze, ile w tym wszystkim jest pewnej polityki i dbania o interesów portu w Hamburgu, a ile jest rzeczywistej troski o ochronę środowiska. Osobiście jestem zdania, że chyba ten pierwszy aspekt ma tak naprawdę trochę... odgrywa tutaj trochę większą rolę, tak to ujmę. Natomiast jakie były tak naprawdę ich intencje, tak do końca, no trudno nam powiedzieć, bo to tylko oni są w stanie stwierdzić, dlaczego złożyli taki, a nie inny protest.
0: Jasne. Projekt wartości szacowanej na około 10 miliardów złotych ma zwiększyć konkurencyjność polskich portów i pewnie też o to chodzi. A może zmienić układ sił naszych portów, naszej linii brzegowej, czy tej europejskiej trochę też?
1: No myślę, że przede wszystkim jest to duża konkurencja dla portu w Hamburgu właśnie. I uważam, że uruchomienie tego terminalu no może być trochę niepokojące dla operatorów, którzy dotychczas korzystali właśnie z tamtego portu. Na pewno wzmocni to bardzo naszą pozycję, da to no duże możliwości. Przede wszystkim terminal przylądek Pomerania, czy terminal kontenerowy w Świnoujściu będzie częścią korytarza transportowego TEN-T, więc to jest bardzo dobra informacja. Jest to wspaniała, najkrótsza droga do przewozu kontenerów na przykład z Czech, a więc jest to taki bardzo dobry ruch, który spowoduje, że nasza konkurencyjność na pewno wzrośnie. Myślę, ogólnie wzrośnie konkurencyjność Europy i tutaj naszej części regionu, jeżeli chodzi o przewozy kontenerowe.
0: Jak wydzieramy naturze nowy ląd, tego określenia chciałam użyć. To jest około 186 hektarów terenu pozyskanego z prac hydrotechnicznych na wodach Zatoki Pomorskiej. To pewnie pan czuje specjalną, szczególną ekscytację. Zawodową oczywiście.
1: Oczywiście, no, jest to zalądowienie, jest to pozyskanie nowej przestrzeni, nowego terenu. Warto podkreślać, że jest to terminal głębokowodny, a więc terminal, który wchodzi właśnie w morze, bo często słychać takie opinie, że będą zdewastowane bardzo duże tereny zielone. Tak się nie stanie. Co bardzo ważne, terminal kontenerowy w Świnoujściu, czy ogólnie przylądek Pomerania, należy tak powiedzieć właściwie, to też taka inwestycja długofalowa, bo terminal kontenerowy to jedno, a dalsza część tego zalądowienia, która zostanie zrealizowana, może w przyszłości służyć do tego, żeby zbudować kolejną, przeprowadzić kolejną inwestycję portową, zbudować kolejny terminal, na przykład bardziej ogólnego zastosowania, a więc jest to bardzo duże wzmocnienie naszego regionu zachodniopomorskiego, ale myślę również Polski, jeżeli chodzi o przewozy towarowe i transport morski.
0: Proszę nam spróbować opowiedzieć, jak to się robi. Pewnie pan jest zaskoczony, ale ja sama jestem ciekawa, jaki rodzaj pracy jest potrzebny, poprzedzający budowę takiego, nie wiem, wychodzącego w morze fragmentu lądu. Czy to jest bardzo skomplikowane technologicznie? Czy to wymaga jakichś szczególnych warunków terenu?
1: Jest to akurat obszar, którym bezpośrednio się nie zajmuję, bo bardziej zajmuję się zagadnieniami logistycznymi, przewozowymi, czyli tym, co się już dzieje po wybudowaniu rozwiązania. Natomiast cóż, najpierw przeprowadza się na pewno weryfikację dna pod kątem znajdujących się tam obiektów. To też był przecież taki aspekt poruszany przez grupy, które oprotestowywały terminal kontenerowy, że są tam pozostałości po II wojnie światowej. To wszystko jest bardzo dokładnie przebadane. Ogólnie bardzo dokładnie badane jest dno. Przeprowadzane są prace czerpalne. Z tych prac czerpalnych budowane są kolejne fragmenty zalądowienia, potem

0: utrzymuje się ścianki szczelne, kolejne elementy infrastruktury. Ważne jest to, że terminal będzie powstawał etapowo, wieloetapowo. Pierwszy etap to jest pierwszy fragment terminalu kontenerowego, później będziemy mieli drugi fragment, no a docelowo, tak jak wspomniałem, będziemy mieli jeszcze jeden obszar, który będzie można wykorzystać pod kolejny terminal w przyszłości. Myślę, że to tak chyba mogę przedstawić, to bardzo ważne, na pewno będzie, musi być zrealizowane pogłębienie toru wodnego, toru podejściowego do tego portu. Jeżeli chodzi o przodnik Pomerania, tam będziemy mieli głębokość 17 metrów, a więc to jest już bardzo, bardzo dobra głębokość. Możemy przejmować naprawdę bardzo duże statki. W zasadzie dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy największym ograniczeniem staną się właściwie cieśniny. Każdy statek, który przez cieśniny duńskie przejdzie, będzie mógł zawinąć do portu w Świnoujściu. I to jest na pewno bardzo dobra wiadomość. Oczywiście od strony lądu również musi być zbudowana odpowiednia infrastruktura. To jest też bardzo ważna rzecz, to się bardzo mocno zmieniło w Świnoujściu, bo jeszcze parę lat temu, czy kilkanaście lat temu, kiedy zaczęły się w ogóle rozmowy na temat terminalu kontenerowego, to niestety ta infrastruktura, choćby drogowa czy kolejowa, również wzbudzała duże wątpliwości. W tej chwili myślę, że zarówno pani, jak i nasi słuchacze wiedzą, że infrastruktura drogowa do Świnoujścia została bardzo gruntownie zmodernizowana i
1: no jest tak, bo jest tunel, prawda? Nie tylko prom, więc...
0: Akurat w tym wypadku tunel nie jest
1: nie
0: ważny.
1: Nie ma takiego znaczenia?
0: Tunel nie ma większego znaczenia dla terminalu kontenerowego, bo nie sądzę, żebyśmy duże przewozy tym tunelem realizowali, chociaż być może jakieś tak, ale nie to jest kluczowe. Kluczowe jest to, że została cała infrastruktura drogowa przebudowana. Mamy szerokie arterie, mamy estakady, natomiast również przebudowujemy kolej, ale tutaj też jeszcze musimy dużo zrobić. Ja osobiście jestem zdania, że powinniśmy zadbać o to, aby na Wyspie Wolin pojawił się dodatkowy most kolejowy, który byłby takim troszkę bypassem, bo w moim odczuciu znaczną część kontenerów będziemy przewozić właśnie koleją, a jednak tereny Międzyzdroju Świnoujścia są o tyle, że tak powiem, zatłoczone kolejowo, że jednak są to takie destynacje turystyczne i tych pociągów trochę do tych miejsc dociera. Natomiast tutaj nie ma większego znaczenia.
1: Dobrze, ale panie profesorze, bo to nie tylko globalne łańcuchy dostaw tych morskich, oceanicznych, ale także to, co od samej Pomeranii będzie się działo w głąb lądu. I czytam informacje o bramie transportowej dla krajów Europy Środkowej. Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria i Węgier. Jakie są tutaj plany?
0: Tak jak wspomniałem, jest to tak naprawdę otwarcie się na świat. Jest to najkrótsza droga na przykład do połączenia z Czechami. Zresztą miałem ostatnio przyjemność uczestniczyć w Ostrawie w spotkaniu, w trakcie którego właśnie te aspekty były poruszane. A więc jest to rozwiązanie, które sprawi, że port w Świnoujściu stanie się tak naprawdę chyba jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji, jeżeli chodzi o rozwiązania logistyczne dla tej części Europy, właśnie dla południa Europy. Myślę, że wzmocni to bardzo istotnie pozycję województwa zachodniopomorskiego, ale ogólnie regionu Polski zachodniej. A więc logistycznie jest to bardzo dobre rozwiązanie. Na pewno kluczowe jest, tak jak wspomniałem, jak będziemy dalej te kontenery przewozić, bo to jest też, to jest jakby najważniejsza chyba sprawa w tym wszystkim, bo możemy kontenery wspaniałymi, wielkimi jednostkami dostarczyć do portu, a potem musimy z portu jeszcze te kontenery wywieźć albo dowieźć do portu kontenery, które chcemy wysłać z tego terminala. A więc ta kwestia dróg lądowych jest bardzo istotna. Oczywiście jeszcze wchodzą w grę drogi wodne, czyli możemy transportować kontenery barkami na przykład. Tutaj też mamy ciekawą sytuację, bo wspomniała pani o tunelu. Pamiętam czasy, ponieważ pochodzę ze Świnoujścia, jestem świnoujszczaninem, a więc znam to miasto bardzo dobrze też pod takim kątem transportowym. I pamiętam doskonale czasy, kiedy jeszcze byłem w szkole średniej, gdy w Świnoujściu była cała masa

0: marek przycumowanych często burta w burtę, a więc ten ruch był naprawdę intensywny, a trzeba pamiętać, że wtedy był również bardzo intensywny ruch, jeżeli chodzi o żeglugę poprzeczną, bo mieliśmy w samym centrum dwa promy, były promy jeszcze dawne Wolin oraz promy typu Filutek pasażerskie i w zasadzie promy, ten transport, ta żegluga poprzeczna kursowała praktycznie co 10 minut. A więc tych kursów kolizyjnych było dosyć sporo, a jednak ruch w porcie był naprawdę duży. W tej chwili takiej sytuacji już nie ma. Świnoujście pozbywa się kolejnych promów. Znacznie zredukowano częstotliwość kursowania promów w centrum. A więc wydaje mi się, że te drogi wodne też mogą być całkiem atrakcyjne, jeżeli chodzi o transportowanie kontenerów w głąb kraju właśnie żeglugą śródlądową.
1: No tak, bo zmienia się całe miasto i ja właściwie to miałam na myśli, pytając, czy wspominając o tunelu. Ostatnio oglądałam reportaż w jednym z programów telewizyjnych o tym właśnie, jak zmienia się Świnoujście po tunelu i o tym, że jeden z promów czeka na nowego właściciela, bo to też zmiana społeczna dla miasta.
0: To jest dużo różnych aspektów. To, że wprowadziliśmy tunel, to jest jedna rzecz, natomiast niestety mam obawy, że trochę miasto niewystarczająco zadbało o to, żeby odpowiednio rozbudować infrastrukturę po stronie wyspy Uznam, infrastrukturę drogową, miejsca parkingowe. Z tym w Świnoujściu zawsze był problem i obawiam się, że niestety mamy ten problem jeszcze większy. Ważne jest to, żebyśmy dodali, że nie możemy w Świnoujściu zrezygnować całkowicie z promów, ponieważ tunelem nie przewieziemy ładunków niebezpiecznych, tunelem nie mogą podróżować rowerzyści. W każdym razie nie na rowerze, mogą co najwyżej pojechać autobusem albo przewieźć sobie rower samochodem i również musimy pozostawić alternatywę dla pieszych. Natomiast na pewno tunel wprowadził pewne rozwiązania, których wcześniej nie było, bo chociażby bardzo dobrze skomunikował prawobrzeżną część Świnoujścia, czyli dzielnicę Przytur, dzielnicę Łunowo, dzielnicę Karsibu, Rognice. Można w tej chwili z tych dzielnic dojechać autobusem przez tunel do samego centrum miasta i to jest na pewno bardzo dobre rozwiązanie dla mieszkańców.
1: A sama Pomerania, plan budowy do 2030 roku, co jeszcze przewiduje, na jakim jesteśmy etapie?
0: No w tej chwili będą się rozpoczynały prace czerpalne, o ile dobrze pamiętam. Natomiast no przede wszystkim badania zostały przeprowadzone, badania dna. Zostały już przeprowadzone prace na lądzie, czyli przygotowania pod drogi dojazdowe, drogi techniczne. A więc już takie prace naprawdę bardzo intensywne, zakrojone na szeroką skalę, w zasadzie się zaczynają, czy już się zaczęły. I informacja, że decyzja NSA jest w tym wypadku, myślę, bardzo dobrą informacją przede wszystkim dla Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście, bo będzie można działania kontynuować.
1: No tak, bo takie decyzje albo tok postępowania wstrzymuje inwestycje. Czy prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przesadza, mówiąc, że to inwestycja, która zapewni impuls nie tylko dla Świnoujścia, Pomorza, ale też dla całej gospodarki naszego kraju? Przesadza trochę, czy nie?
0: Uważam, że nie ma.
1: Uśmiecham się.
0: Uważam, że tak jest w istocie. Poza tym, to też zresztą w tych uwagach, które się pojawiły od organizacji, które protestowały budowę, gdzieś tam przeczytałem, że pojawiła się jedna z uwag, że terminal może być wykorzystywany też do celów militarnych. I powiem szczerze, trochę mnie niepokoją takie stwierdzenia ze strony różnych protestujących, bo mam wrażenie, że czasami niektóre grupy nie do końca chyba zdają sobie sprawę, w jakich realiach żyjemy. Bo warto podkreślić właśnie również ten aspekt, że wybuch wojny w Ukrainie był takim bardzo istotnym game changerem. Terminal musi pełnić podwójną rolę, musi być terminalem podwójnego przeznaczenia i trzeba również z tej perspektywy spojrzeć na budowę terminalu kontenerowego w Świnoujściu, że to nie tylko kwestia gospodarki, to nie tylko kwestia rozwoju kraju, ale również musimy pamiętać o tym, że będzie to najdalej wysunięty na zachód, czyli od granicy z Rosją.

0: Rosją, port, który będzie w stanie przyjmować duże jednostki i będzie w stanie zapewnić rozładunek chociażby urządzeń czy pojazdów wojskowych. To jest oczywiście, obyśmy nigdy nie musieli w ten sposób tego terminala wykorzystywać i oby zawsze był to tylko aspekt związany na przykład z budową jednostek wojskowych czy wzmacnianiem naszej siły militarnej. Natomiast konieczne jest, żebyśmy o tym pamiętali. To jest bardzo ważny terminal również, jeżeli chodzi o kwestie strategiczne, o kwestie bezpieczeństwa naszego państwa. I dobrze by było, żeby wszelkie organizacje, w tym również organizacje ekologiczne, pamiętały o tym, w jakiej jesteśmy sytuacji obecnie, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, bo jest to niezwykle istotne, a jak wspomniałem, mam wrażenie, że czasami te organizacje o tym trochę zapominają. Też o innym takim przypadku czytałem nie tak dawno.
1: Musimy kończyć, panie profesorze.
0: Jasne, oczywiście.
1: Bardzo dziękuję za tę opowieść. Państwu polecam zdjęcia w sieci. Można zobaczyć z lotu ptaka, jak pięknie to wygląda. Profesor Stanisław Iwan, Politechnika Morska w Szczecinie. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Kłaniam się.
1: Stan dnia. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie podpisała umowy z amerykańskimi koncernami Boeing i GE Aerospace. To część zobowiązań offsetowych związanych z zakupem przez Polskę śmigłowców Apache. W uroczystości wziął udział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A teraz z nami nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co te umowy oznaczają dla VAT-u, dla uczelni?
2: Umowy wykonawcze podpisali przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej oraz amerykańskich koncertów. Dzięki nim Akademia zyska zdolność do szkolenia specjalistów, którzy będą obsługiwać śmigłowce uderzeniowe Apache i ich silniki. Na uczelni powstanie także laboratorium zaawansowanych materiałów kompozytowych. Realizacja umowy ma pozwolić na utworzenie w Akademii Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. W uroczystości uczestniczyli też dziś przedstawiciele Agencji Uzbrojenia, Dowództwa Wojska Polskiego i Ambasady Stanów Zjednoczonych. Umowę podpisano w przeddzień inauguracji roku akademickiego. Jak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Wojskowa Akademia Techniczna obchodzi w tym roku 75-lecie i ma rekordowy nabór. Przysięgę złoży 1300 nowych podchorążych, a łącznie na uczelni będzie ich 4300. Szef resortu obrony podkreślił, że Boeing i GE Aerospace wypełniają porozumienie między Polską a rządem Stanów Zjednoczonych. Mówił, że polsko-amerykańska przyjaźń to nie tylko deklaracja, ale strategia bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i wschodniej flanki NATO. Poinformował też, że dziś rano otrzymał od ambasadora Stanów Zjednoczonych informację o wdrażaniu amerykańskiej strategii obronnej. Jednym z jej punktów jest ustanowienie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Według wicepremiera to obecnie najważniejsze zadanie w relacjach obu państw. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że dzisiejsze umowy świadczą o zaufaniu nie tylko między państwami, ale też między firmami i instytucjami.
3: Dokonaliśmy ważnego zakupu. Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, kupując najlepszy amerykański sprzęt. 65 miliardów dolarów zainwestowaliśmy w zakup sprzętu amerykańskiego. Jedną z najważniejszych pozycji stanowi zakup 96 śmigłowców bojowych Apache.
2: No i przypomnijmy, że umowę na zakup tych śmigłowców minister obrony podpisał w sierpniu 2024 roku. Zakup kosztuje około 40 miliardów złotych. Dostawy maszyn zaplanowano na 2028-2032. Po ich zakończeniu Polska stanie się największym użytkownikiem tych śmigłowców na świecie, nie licząc Stanów Zjednoczonych. Dzisiejsze umowy wykonawcze realizują umowy offsetowe, które resort obrony zawarł z Boeingiem i GE Aerospace kilka dni przed podpisaniem kontraktu na śmigłowce. Pierwsza obejmuje 7 zobowiązań o wartości ponad 400 milionów złotych, druga 6 zobowiązań za około 530 milionów. W ramach offsetu amerykańskie firmy przekazują polskim zakładom i instytucjom wiedzę oraz technologię. Łączna wartość offsetu związanego ze śmigłowcami Apache przekracza 1,2 mld złotych.
1: I te informacje przygotował dla państwa Piotr Durys. Dziękuję.

0: Łącznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 10.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. RCB znów ostrzega przed zagrożeniem z powietrza. Ma to związek z trwającym kolejnym rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o słuchanie poleceń służb. Alert został wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny. Tymczasem Polska podpisała w Warszawie kolejne ważne umowy z Amerykanami dotyczące serwisowania w naszym kraju śmigłowców Apache.
6: Podpisujemy umowę offsetową pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną, która to robi w imieniu Polski, a naszymi amerykańskimi partnerami. Boeing i GE Aerospace wypełniają porozumienia między Polską a rządem Stanów Zjednoczonych budowania najsilniejszego w historii sojuszu obronnego. To jest strategia budowy bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. To jest strategia bezpieczeństwa dla kolejnych pokoleń.
5: Mówił minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Podpisana w Warszawie umowa to trzecia i ostatnia umowa offsetowa dla tego projektu. Na wyposażeniu polskiej armii do 2032 roku będzie 96 śmigłowców Apache. Trwa sprzątanie nadmorskich plaż po tym, jak w weekend Bałtyk wyrzucił nieznaną substancję na pasie od Rusinowa do Rowów. Najbardziej zanieczyszczone są plaże na terenie gminy i miasta Ustka, dlatego zostały zamknięte, powiedział burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.
7: Żeby turyści, czy też mieszkańcy, ci, którzy lubią spacery po plaży, nie weszli w to coś, co tam zostało wyrzucone z morza. Nie widać żadnych martwych ryb i to jest najważniejsze w tej chwili, że nie jest to jakieś skażenie takie, które mogłoby w jakiś sposób wpłynąć na florę czy faunę naszego kochanego Bałtyku. Tak więc mamy nadzieję, że to za chwilę Państwu z powrotem tą plażę otworzymy.
5: Trwa analiza ropopochodnej substancji. Wyniki laboratoryjne mają być znane jeszcze w tym tygodniu. Za darmo, bez skierowania i wcześniejszej rejestracji, można dziś zbadać płuca. W Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku i Bydgoszczy do 16 wykonywane będą badania spirometryczne. Spirometria to bezinwazyjne i bezbolesne badanie płuc, które może uratować życie, mówi organizator akcji dr Piotr Dąbrowiecki.
8: Apelujemy do wszystkich, którzy mają duszność wysiłkową, którzy kaszlą przewlekle, szczególnie którzy palą tytoń lub są narażeni na zanieczyszczenie powietrza, żeby wykonali spirometrię. To nie boli, trwa 10 minut. Z okazji Polskiego Dnia Spirometrii w ramach European Screening Week 30 września w 10 oddziałach NFZ-u wykonać tą spirometrię za darmo.
5: Spirometria jest podstawowym badaniem w diagnostyce astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W Polsce na te schorzenia cierpi ponad 6 milionów osób, a większość nie wie, że choruje.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest 10.33, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem. Kolejne decyzje pana prezydenta, kolejne aspekty konfliktu między jednym a drugim pałacem. Tym się teraz zajmiemy.
4: Stan dnia.
9: Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa SOP-u. Negatywne stanowisko w tej sprawie przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział jednak, że pułkownik Jackowicz i tak będzie stał na czele tej służby. Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się też na skrócenie kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mimo że obie izby parlamentu odrzuciły sprawozdanie finansowe Rady z działalności za 2025 rok. I teraz Sylwia Białek z nami. Sylwia jest w Sejmie. Dzień dobry,
10: Dzień
9: Sylwia.
10: Dobry.
9: No właśnie, to kolejna odsłona sporu. Jakby nam było tego mało?
1: To chyba już permanentny spór na złagodzenie, którego nie ma szans. Zgodnie z ustawą komendanta SOP-u powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

0: W uzgodnieniu z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz napisał jednak w mediach społecznościowych, że kandydatura pułkownika Tomasza Jackowicza nie uzyskała takiego uzgodnienia. Prezydent pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Tak napisał w mediach społecznościowych minister Leśkiewicz. A wszystko zaczęło się w połowie stycznia 2026 roku. MSWiA poinformowało wówczas o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec ówczesnego komendanta SOP-u, generała brygady Radosława Jaworskiego. Został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych. Jego obowiązki przejął wówczas właśnie Tomasz Jackowicz, a sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. Do tej kradzieży doszło we wrześniu ubiegłego roku. Auto zostało skradzione spod domu w Sopocie. No i pułkownik Jackowicz pełnił obowiązki komendanta do lipca. W lipcu tę funkcję powierzono z kolei pułkownikowi Maciejowi Lewińskiemu, ponieważ Tomasz Jackowicz nie mógł zgodnie z przepisami pełnić obowiązków szefa SOP-u dłużej niż pół roku. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński jest zaskoczony decyzją prezydenta. Tak mówił na antenie Polskiego Radia.
1: Nie było, to mogę powiedzieć, nie było woli Pałacu Prezydenckiego do poważnej rozmowy na temat SOP-u od samego początku. Pan prezydent w tej sprawie zachowuje się podobnie zresztą jak przy kwestiach cen paliw. Robi wszystko, żeby sypać piach w tryby rządowi. Niepoważne. Ja uważam, że to jest taki rodzaj sabotażu państwowego, no bo tak to trzeba określić. Ta służba po bałaganie, który wygenerował PiS, potrzebuje dobrego dowódcy, dowódcy, który posprząta różnego rodzaju nieprawidłowości.
0: Minister Kierwiński zaznaczył, że pułkownik Jackowicz i tak będzie pełnił tę funkcję. Zaznaczył, że rząd po prostu będzie działał na zasadzie półśrodków.
1: I niezależnie od tego, jak pan prezydent sabotuje zmiany w tej służbie, i tak pan pułkownik Jackowicz tą służbą będzie dowodził. Kolejny raz ważne interesy państwowe są zakładnikiem tego, że Karol Nawrocki jest politykiem PiS-u. No i tak, nadzoruje SOP, dlatego w sposób naturalny zawnioskowałem o oficera, który jest pułkownikiem SOP-u, który ma doświadczenie, żeby pokierował tą służbą.
0: Zaskoczony sytuacją, zaskoczony decyzją prezydenta jest też Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Nie do prezydenta należy weryfikowanie, kto będzie stał na czele SOP-u. Nie do prezydenta należy weryfikowanie innych urzędów i instytucji, które są obsadzane poza decyzjami pana prezydenta. Pan prezydent Nawrocki musi zrozumieć, że nie jest królem. Polska nie jest monarchią, przestała nią być u schyłku I Rzeczpospolitej. Te czasy dawno minęły.
0: Koalicja rządząca i prezydent różnią się także w ocenie działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu i Senatu. Tak napisał w oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że nie potwierdza wygaśnięcia kadencji członków Rady. Obie izby parlamentu odrzuciły sprawozdanie Krajowej Rady z działalności w 2025 roku i wśród argumentów znalazły się między innymi wyroki sądów dotyczące wstrzymywania przekazywania środków pochodzących z opłat abonamentowych, czy też brak odpowiedniej reakcji na rozpowszechnianie treści o charakterze homofobicznym i mowy nienawiści. Ale zgodnie z przepisami, po niekorzystnych dla Krajowej Rady głosowaniach w parlamencie okres pełnienia funkcji jej członków powinien wygasnąć, jednak tylko pod warunkiem, że podpis pod takim wygaśnięciem działalności Krajowej Rady pod takim pismem złoży prezydent Karol Nawrocki, a prezydent takiego podpisu nie złożył. Nie jest to jednak zaskoczenie, bo podobna sytuacja miała miejsce dokładnie rok temu po odrzuceniu przez parlament sprawozdania Krajowej Rady za rok 2024.
3: Sylwia Białek, dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
4: Komentarz.
3: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – nie. Ustawa o rynku kryptowalut – nie. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa – nie. Ustawa dotycząca unijnego instrumentu SAFE – nie. Zmiany w prawie oświatowym? Nie. Ustawa łańcuchowa? Nie. Zmiany w kodeksie wyborczym? Nie. Co jeszcze? Trybunał Konstytucyjny? Nie. Nominacje ambasadorskie? Nie. Służba Ochrony Państwa? Nie. Paliwo? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. O kryptowalutach już mówiłam? Tak. mówiłam. Profesorka

0: Emil Marcinkiewicz, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czy Karol Nawrocki jest politykiem PiSu? Jak mówił Marcin Kierwiński?
1: Karol Nawrocki oficjalnie nie jest i nie był politykiem PiSu, był wystawiony jako bezpartyjny kandydat przez PiS. Znaczy, to jest bardzo ciekawa kwestia ogólnie odnośnie także członków naszego parlamentu, bo mamy na listach partii bardzo często też osoby, które nie są oficjalnie członkami partii. Więc to formalne przynależenie do jakiejś organizacji nie oznacza, że ktoś nie jest związany z jakąś organizacją. Prezydenci są oficjalnie bezpartyjni. Tutaj poprzedni prezydenci rezygnowali ze swojej legitymacji partyjnej, ale podchodzili do tego w bardzo różny sposób. Na pewno Karol Nawrocki w porównaniu ze wszystkimi poprzednimi prezydentami, łącznie z jego poprzednikiem Andrzejem Dudą bezpośrednim, jest najbardziej, powiedziałbym, polaryzującym prezydentem, najbardziej prezydentem, najmniej zainteresowanym tworzeniem jakiejś wspólnoty. No nie widziałem w wypowiedziach, nie słyszałem w wypowiedziach pana prezydenta takiej próby zbudowania jakiejś wspólnoty ponad podziałami, które się pojawiły w wyborach prezydenckich, ale to nie znaczy, że jest prezydentem Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że bardzo intensywnie identyfikuje się z prawą stroną sceny politycznej, która jest teraz dużo bardziej rozdrobniona, więc myślę, że to jest troszeczkę uproszczenie, takie stwierdzenie, że Karol Nawrocki jest politykiem tylko i wyłącznie PiS. Jest politykiem bardzo mocno identyfikujący się z prawą stroną i wykazującym, powiedziałbym, bardzo niewielką gotowość do poszukiwania kompromisu z innymi środowiskami politycznymi, poza tymi, które go poparły w wyborach parlamentarnych, ale to nie jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, to musimy o tym pamiętać.
0: Ja poszłabym dalej w tej analizie, bo w moim przekonaniu pan prezydent w ogóle nie stoi po stronie Prawa i Sprawiedliwości, tylko po stronie własnej inicjatywy, której szczegółów jeszcze nie znam, ale w tę stronę zmierza. Ani peanów na cześć Jarosława Kaczyńskiego, jak w przypadku poprzedniego prezydenta, ani jakichś wspólnych deklaracji. Ja myślę, że pan prezydent ma własny pomysł polityczny. I ci, którzy zakładają, jak minister Kierwiński, że jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, mogą się mylić.
1: No, tak, to co powiedział pan minister Kierwiński, myślę, że jest takim pewnym hiperbolą, taką uproszczeniem, które czasem może się pojawiać w różnych rozmowach politycznych. Na pewno myślę, że pan prezydent jest tego świadom, że tutaj przywództwo Jarosława Kaczyńskiego dobiega końca i PiS ma bardzo dużo problemów sondażowych, więc to nie jest w interesie pana prezydenta, żeby identyfikować się tylko i wyłącznie z tym jednym środowiskiem politycznym. Zresztą myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości też po części jest tego świadomość i nie bez powodu Prawo i Sprawiedliwość poparło pana prezydenta Nawrockiego. Czy tam się wykluje jakiś niezależny pomysł polityczny? Tutaj mam pewne wątpliwości. Nie jestem do końca tego pewien. Z drugiej strony trzeba przyznać, nie widzę takich działań, które byłyby skierowane przeciwko czy w kontrze do środowiska, które wystawiło pana prezydenta. Więc nie jest to prezydent na pewno identyfikujący się otwarcie z jedną partią polityczną. To rzeczywiście to jest inne niż w przypadku Andrzeja Dudy, gdzie ta identyfikacja mimo zawieszenia członkostwa czy rezygnacji członkostwa była bardziej widoczna, ale z drugiej strony też nie widzę takich decyzji, które byłyby w jakiś sposób szły w kontrze, czy byłyby krytyczne wobec oczekiwań tego środowiska, z którego pan prezydent się wywodzi, czy którego poparło w czasie wyborów, bo te wszystkie weta, chyba już jest 42, o ile się nie mylę, w tym momencie, one są w pewnym momencie, wpisują się, powiedziałbym, w taki pomysł polityczny też Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak sypać piach w tryby rządu i odczekać, doczekać, czy pomóc w wytworzeniu się takiej większości prawicowej, która kiedyś prawdopodobnie, jeżeli rzeczywiście ten plan by się spełnił, po wyborach parlamentarnych miałaby dojść do władzy.
0: Słyszę teraz, że prezydencki minister, pan Przydacz, mówi o tym, że strona prezydencka analizuje, czy Radosław Sikorski i Donald Tusk powinni być w delegacji, polskiej delegacji na G20. Przypomnę, to Miami, Stany Zjednoczone. I kto przy stole? Władimir Putin. Karol Nawrocki usiądzie przy jednym stole z Władimirem Putinem, bo Putin dostał zaproszenie od strony amerykańskiej na G20.
1: Chwilkę przerwało, więc nie dosłyszałem pytania.

0: Ja?
1: Mówię o tym, że pan Marcin Przydacz, prezydencki minister, mówi o tym, że w pałacu trwają analizy, czy Radosław Sikorski i Donald Tusk powinni się znaleźć w polskiej delegacji na G20. No to pan prezydent Karol Nawrocki usiądzie przy jednym stole z Władimirem Putinem.
0: No, to by było na pewno bardzo kontrowersyjne. Ja myślę, że znaczy tutaj nie wiem, czy Władimir Putin przyjedzie na to spotkanie po pierwsze, ale samo zaproszenie osoby odpowiedzialnej za straszliwe zbrodnie wojenne na Ukrainie jest bardzo kontrowersyjne, nie powinno mieć miejsca. Więc ja myślę, że tutaj polska delegacja generalnie, jeżeli jest taka sytuacja, powinna była się, musi się zastanowić nad tym, jak tę sytuację rozwiązać, ale to byłoby bardzo niekorzystne zarówno dla środowiska prezydenta i dla naszego rządu uczestnictwo w takim spotkaniu. No i tutaj nasz sojusznik amerykański stawia nas w bardzo trudnej sytuacji, zarówno rząd, jak i prezydenta. I tutaj nie zazdroszczę ani jednej, ani drugiej strony. Nie wiem, dlaczego akurat po stronie rządowej miałaby być taka analiza przeprowadzana. To jest dla mnie nie do końca jasne. Albo jedziemy...
1: Nie, to strona prezydencka analizuje. Czy Sikorski i Tusk powinni być w tej delegacji?
0: Dlaczego strona prezydencka ma analizować, czy rząd może uczestniczyć w tych rozmowach? To jest dla mnie troszeczkę niejasne.
1: No to ja spróbuję panu podpowiedzieć, bo przychodzi mi do głowy taka refleksja, że jeżeli zbieramy owoce, kokosy, no to zbiera je prezydent, a nie rząd. Dzięki któremu między innymi w tym G20 jesteśmy, bo rząd realizuje tę politykę i gospodarczą, i też zagraniczną, dodam. No ale po co się dzielić?
0: Oczywiście.
1: Ale po co się dzielić splendorem?
0: Czy to, znaczy zastanawiam się, jaki to byłby splendor, jeżeli byś nasz prezydent miał usiąść przy jednym stole ze zbrodniarzem, to nie wiem, w jaki sposób to miałoby być jakimś splendorem. Znaczy, tak jak pani powiedziała, politykę zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną prowadzi rząd. Rząd jest za to w pełni odpowiedzialny. To musimy o tym pamiętać. Tak samo w przypadku tych wet, które łączą się później z propozycjami ustaw, mamy takie udawanie niezrozumienia po stronie kancelarii pana prezydenta, na czym polega system, nasz polski system polityczny, system parlamentarno-prezydencki z naciskiem na element parlamentarny. To właśnie rząd wybrany przez parlament i kontrolowany przez parlament prowadzi polską politykę. Prezydent jest reprezentantem kraju, oczywiście, ale tutaj ważne byłoby i myślę, że twórcy naszej konstytucji, oni to założyli, nawet się nie zastanawiali nad tym, że instytucje państwowe powinny ze sobą współdziałać, a tutaj nie widzę jakiejkolwiek woli współdziałania. No przede wszystkim niestety po stronie kancelarii pana prezydenta. Tutaj jest też taki pomysł, żeby przejmować taką rolę ustawodawczą. I to jest z jednej strony marketingowo bardzo ciekawe, że po każdym wecie pojawia się taki pomysł, my mamy własne rozwiązanie na ten problem i jakaś inicjatywa ustawodawcza prezydenta. Oczywiście prezydent ma prawo zgłaszać inicjatywę ustawodawczą, tylko jeżeli to jest robione w taki sposób konfrontacyjny, z założeniem, że na pewno rząd ma to odrzucić, no to jest po prostu, stoimy jako państwo w miejscu. I to prowadzi do tego, że rząd odwołuje się do właśnie jakichś takich rozwiązań tymczasowych. Słyszeliśmy w materiale na temat szefa Służby Ochrony Państwa, że on sprawował tę funkcję w zastępstwie. Później będzie, pewnie po tej przerwie będzie znowu powołany, więc to jest takie bardzo nieodpowiedzialne, myślę, jeżeli nie ma takiej gotowości do kompromisu. Oczywiście nie wypowiadam się na temat poszczególnych decyzji osobowych, na temat poszczególnych osób personalnych, to musi być ustalone, ale mam wrażenie, że także po stronie rządu są osoby w różnym stopniu gotowe do dyskusji z panem prezydentem, także w koalicji rządowej. Mieliśmy tą ustawę o osobie najbliższej, gdzie mieliśmy nawet niektórych polityków z koalicji rządowej. Mieliśmy panią Pasławską, która poszła do Pałacu Prezydenckiego, próbowała negocjować do tego momentu. Widzimy, że raczej nawet ci, którzy są bardziej ugodowo nastawieni, no nie osiągają zbyt wielkich efektów. Więc ja oceniam to jako taką politykę budowania narracji o niezdolności rządu i próbowania tworzenia takiej atmosfery przed kampanią wyborczą w przyszłym roku, która naprawdę Polsce też ani nam Polakom tu w kraju, ani na arenie międzynarodowej nie pomaga. Jesteśmy podzieleni i to jest postrzegane, to jest dostrzegane za granicą. Jeżeli kłócimy się o jakiś stołek na konferencji, nie potrafimy się dogadać, naprawdę nie pomoże nam nikomu, ani obozowi jednemu, ani obozowi drugiemu. Więc mogę tylko apelować, chociaż to jest głos wołającego na puszczy, jak to się mówi, Biblia.

0: innym językiem, żeby te środowiska przynajmniej w takich sprawach najważniejszych potrafiły się ze sobą dogadać. Naprawdę służba ochrony państwa, no to jest też taka kwestia dość istotna. To jest, no myślę, że
1: no jest to służba,
0: sytuacja...
1: panie profesorze, chroniąca najważniejsze osoby w państwie.
0: Oczywiście.
1: Przerwiemy na chwilkę naszą rozmowę, bo mamy ważny komunikat dla naszych słuchaczy. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. To jest informacja od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w alercie rozesłanym już do odbiorców w województwie lubelskim, który to alert państwu przekazujemy. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, profesor Kamil Marcinkiewicz. Panie profesorze, to nie służy nam, taki konflikt, nie ma co do tego, nie mamy pewnie oboje co do tego wątpliwości, tylko czy on służy na przykład panu prezydentowi na dłuższą metę, będzie służył? Ma pan jakąś refleksję na ten temat?
0: O, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja myślę, że założenie jest takie, że i ono jest dość konsekwentnie realizowane przez pałac prezydencki, czyli pokazujemy, że rząd nie jest zdolny do normalnego działania za pośrednictwem ustaw, czyli zmuszamy rząd do działania na poziomie rozporządzeń, na poziomie takim pozaustawowym. I myślę, że pomysł był taki, żeby pokazać tą niezdolność rządu. Tylko no, rzeczywiście nasze, czy te badania, które widzimy także ze strony CBOS, na przykład dla poparcia prezydenta, no pokazują, że ta strategia też nie do końca, myślę, się sprawdza. To są takie wzrosty i spadki tego poparcia, ale to nie jest tak, że rzeczywiście całość społeczeństwa bardzo mocno jest z tego zadowolona. Zresztą mieliśmy zarówno w CBOS, jak i w badaniach IBRI teraz we wrześniu taki szereg spadków poparcia dla środowiska pana prezydenta, więc ja myślę, że są takie momenty, kiedy my rzeczywiście, my jako społeczeństwo sympatyzujemy bardziej z jedną lub drugą stroną, ale generalnie te dane, które mamy dostępne, one sugerują, że jednak większość z nas, także niezależnie od poglądów politycznych, chciałoby, żebyśmy mieli sensowne przepisy, żeby te instytucje współdziałały ze sobą. Więc ja myślę, że to jest taka strategia, która też nie do końca musi okazać się opłacalna na koniec dla pana prezydenta. Zresztą widzimy, że tutaj rząd też próbuje przeciwdziałać. Mieliśmy to wystąpienie pana premiera również i na Twitterze widoczne, takie w formule takiego jakby YouTube.
1: No pan premier, też... panie profesorze, tak. Uruchamia własne studia podcastowe. To się spotkało z bardzo różnymi opiniami, ale no to jest też kampanijne działanie wprost do odbiorców, do słuchaczy.
0: Ale w tym kierunku idzie
1: rozwój mediów. Tak, tak.
0: Także to myślę,
1: dziwię się,
0: że,
1: szczerze mówiąc, że dopiero inaczej... teraz.
0: Tak, dokładnie tak. To możemy różnie to oceniać, ale na pewno patrząc na osoby młode, takie w przedziale wiekowym 18-25, a nawet 25-35, to widzimy, że te osoby coraz rzadziej informują się z tradycyjnych mediów, czy to elektronicznych, czy papierowych. Wystarczy wejść w kontakt z naszymi studentami na uniwersytecie, zobaczyć, jakie są rozmowy wśród młodzieży. Więc myślę, że wcześniej czy później to jest bardzo rozsądne, żeby próbować dojść alternatywnymi kanałami do odbiorców. Więc widzimy tutaj jakąś próbę rzeczywiście podjęcia takiego wytłumaczenia swojego stanowiska, bo myślę, że tłumaczenie tylko na poziomie oficjalnych konferencji prasowych, ono nie będzie trafiało do szerokiego
1: Jasne.
0: Odbiorcy.
1: Panie profesorze, ja sobie, myślę, to... tak, ja sobie przypominam taką sytuację sprzed roku mniej więcej, no z września ubiegłego roku, kiedy to rosyjskie drony wleciały na terytorium naszego kraju i przypominam sobie analizy internetowe, aktywności w internecie poszczególnych polityków i wtedy na przykład rzecznik rządu miał aktywność na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, a na przykład Sławomir Mentzen, który uprawia tę działalność w necie już bardzo, bardzo dawno, kilkaset tysięcy. Więc to jest taka różnica, taka skala.
0: Oczywiście. Tak, to myślę, że to bardzo dużo tłumaczy też nam wyniki wyborów prezydenckich, szczególnie tej pierwszej tury. Ja też patrzyłem na takie dane sondażowe, bardzo ciekawe, które mamy też różne na temat pierwszej tury i tam widzimy, że...
1: Ale wyborów w Krakowie, czy tych prezydenckich ogólnokrajowych?
0: Nie. Chodzi mi o prezydenckie w 2025 roku, więc to można powiedzieć, że to już jest stara historia, ale ona pokazuje pewne trendy. Więc w pierwszej turze wyborów prezydenckich na prezydenta RP mieliśmy właśnie ci kandydaci tych dwóch głównych obozów politycznych, czyli Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej,

i Karol Nawrocki popierany, nie bezpartyjny popierany przez PiS, oni byli wybierani przez najstarszych średnio wyborców, a wyborcy najmłodsi bardzo często byli wśród tych mniejszych kandydatów, zarówno prawicowych, jak i lewicowych. I myślę, że to pokazuje pewien trend, z którym właśnie no, muszą partie polityczne, czy wszyscy politycy,

0: Sławomira Mentzena, który jest bardzo aktywny w internecie. Także i Grzegorz Braun jest bardzo aktywny w internecie. Mieliśmy Krzysztofa Stanowskiego, który też startował w wyborach prezydenckich. Już może o tym zapomnieliśmy.
1: Panie
0: też bardzo
1: profesorze,
0: aktywnego w internecie.
1: Przepraszam, że tak radykalnie w słowo panu wchodzę, bo jeszcze jeden temat
0: proszę
1: chciałabym
0: bardzo
1: poruszyć, bo Włodzimierz Czarzasty martwi się o lewicę. Po
0: słusznie,
1: wyborach
0: słusznie,
1: i po wyborach w Krakowie, po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, przypomnijmy, co mówił.
2: Adrian Zandberg i Magda Biejat w wyborach prezydenckich w Krakowie swego czasu wzięli 16%. W tej chwili lewica w Krakowie wzięła 11% łącznie, o 5% mniej. I jako polityk już doświadczony, to mnie martwi, że lewica w Krakowie wytraciła 5%.
1: Wspomniał pan, że słusznie martwi się o lewicę Włodzimierz Czarzasty?
0: Myślę, że tak, bo te wyniki są naprawdę bardzo złym prognostykiem dla obydwu partii lewicowych. Wiem, że w partii Razem było dość duże entuzjazmu, że udało im się wyprzedzić, pani Owca wyprzedziła panią Gosek-Popiołek w wyborach w Krakowie, no ale jak porównamy wyniki z wyborów prezydenckich, no to partia, reprezentant partii Razem, pan Zandberg, miał 10,64, pani Owca dostała teraz 6,91, więc to jest spadek o 3,5 punktu procentowego. W przypadku pani Gosek-Popiołek, jak porównamy to do wyniku pani Biejat w wyborach prezydenckich, no to jest tutaj 4,81 zamiast 6,07, więc to jest spadek z obydwu stron. W ośrodku akademickim, gdzie mamy dość dużo studentów, z czego wiemy, że szczególnie w środowiskach studenckich raczej mamy nadreprezentację poglądów lewicowych, więc myślę, że to jest bardzo zły sygnał.
1: Musimy
0: i tutaj
1: kończyć
0: byłbym
1: powolutku.
0: Ostrożny
1: tak.
0: też. Tak, tak. Jedyną szansą, czy największą, najlepszą szansą dla lewicy, jeżeli lewica chce wejść do Sejmu, byłoby stworzenie wspólnej listy tych dwóch ugrupowań. I tutaj to, czy jedno ugrupowanie wyprzedziło drugie w tych wyborach lokalnych, to nic nie znaczy, ponieważ łącznie, tak jak powiedział marszałek Czarzasty, tracą 5 punktów procentowych. Więc myślę, że to jest naprawdę ważny przyczynek do refleksji dla lewicy, jeżeli lewica chce odgrywać jakąś rolę w polskiej polityce.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Profesor Kamil Marcinkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, dla państwa w Polskim Radiu 24.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
9: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
3: Autopromocja.

0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert w województwie lubelskim. Nie ma już zagrożenia na terenie naszego kraju. SMS-y wysłano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce. Rosja do ataku wykorzystała groźne drony odrzutowe. O poranku podobny alert RCB otrzymali mieszkańcy lubelskiego i Podkarpacia. Jest nowy ruch w sprawie stałej bazy Amerykanów w Polsce. Ambasador USA przekazał mi informację z wdrażania strategii bezpieczeństwa Pentagonu, przekazał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony podkreślał, że jednym z punktów jest ustanowienie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
1: To jest dla nas najważniejsze zadanie dzisiaj w relacjach polsko-amerykańskich. Stworzenie takich warunków, żeby nie tylko żołnierze amerykańscy, ale ich rodziny czuły się jak najlepiej u nas. Żeby decyzja prezydenta Trumpa została jak najszybciej wdrożona w życie. Żeby przygotować najlepsze możliwe warunki do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich.
0: Jak wskazał wicepremier, to, że ustanowienie baz w Polsce jest jednym z elementów amerykańskiej narodowej strategii bezpieczeństwa, świadczy o tym, że sojusz polsko-amerykański jest najsilniejszy w historii. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zarzuca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że blokuje działania rządu z powodów politycznych. W radiowej Trójce szef MSWiA nazwał postępowanie prezydenta sabotażem państwowym. Jako jeden z przykładów wskazał prezydenckie weto do ustawy dotyczącej programu SAFE.
2: Przecież wszyscy pamiętamy weto pana prezydenta do ustawy o SAFE. Ustawy, która dawała pieniądze polskiemu wojsku, polskiej policji, polskiej straży granicznej. Przecież pan prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, także zawetował tę ustawę. Pan prezydent jest pierwszy do tego, aby pokazywać się z polskimi żołnierzami, z polskimi funkcjonariuszami, ale jak trzeba było podpisać sejf dla bezpieczeństwa także tych żołnierzy i tych funkcjonariuszy, no to już powiedział nie. Dlaczego? Dlatego, że rząd potencjalnie mógłby mieć sukces.
0: Prezydent nie zgodził się też na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na szefa Służby Ochrony Państwa. Szef MSWiA powiedział, że oficer i tak będzie nią kierował i podkreśla, że decyzja Karola Nawrockiego jest kolejnym przykładem sypania piachu w tryby. Lider skrajnej prawicy w Saksonii-Anhalt zapowiada, że jeszcze przed końcem roku zostanie premierem z poparciem większości lokalnego parlamentu. AfD wygrała 6 września wybory w tym niemieckim kraju związkowym, ale brakuje jej 3 mandatów, żeby rządzić samodzielnie.
3: Ulrich Zygmunt wskazał konkretny termin głosowania. Jeden z dni w okresie 15-17 grudnia. To, co mnie zmotywowało do podania publicznie tych dat, to przekonanie, że zostanę premierem już w pierwszym głosowaniu. Przebieg rozmów w ostatnich dniach wskazuje, że jest to możliwe. Wygrana w pierwszym podejściu oznacza uzyskanie poparcia większości Landtagu. Nie jest ona potrzebna, by zostać premierem w trzecim głosowaniu. AfD rozmawia tylko z sojuszem za Rywagenknecht. BSW nie chce koalicji, może jednak popierać niektóre projekty skrajnej prawicy. Jednocześnie prorosyjskie ugrupowanie rozmawia z innymi partiami o ponadpartyjnym szefie lokalnego rządu. W tych negocjacjach nie uczestniczy chadecka CDU, co ogranicza realność pomysłu. Eksperci oceniają, że pojedynczy posłowie CDU także mogą zapewnić większość AfD. Ulrich Zygmunt twierdzi, że są prowadzone takie rozmowy, ale na razie żaden poseł kanclerskiego obozu tego nie potwierdza. Gdyby kandydat AfD wygrał głosowanie w Landtagu, byłby pierwszym premierem z tej partii w historii kraju. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Bójka pilotów przyczyną groźnego incydentu w powietrzu. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu lądował awaryjnie w Arabii Saudyjskiej po tym, jak wysłał kot informujący o porwaniu i zaczął obniżać wysokość. Izraelskie wojsko poderwało myśliwce. Na pokładzie było około 180 pasażerów. Niepotwierdzone doniesienia izraelskich mediów mówią, że jeden z pilotów próbował spowodować katastrofę samolotu, ale drugiemu z pomocą pasażerów udało się go obezwładnić. Linia wysłała po pasażerów drugi samolot. Służby wszczęły też już śledztwo. W informacjach zaglądamy jeszcze na drogi. Zablokowana jest ekspresowa siódemka między Ostrudą a Olsztynkiem w kierunku Warszawy. W okolicach miejsca obsługi pasażerów w Grabinie trwają wspólne ćwiczenia policji, straży pożarnej, a także olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O szczegółach mówi starszy sierżant Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej komendy.
4: Ćwiczenia te mają na celu praktyczne sprawdzenie realizacji procedur w zakresie rozładowania długotrwałego zatoru na drodze w sytuacjach zdarzeń o charakterze kryzysowym. W trakcie ćwiczeń planowane jest całkowite zamknięcie jezdni w kierunku Warszawy. Prosimy więc kierujących o ostrożność, stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierujących ruchem oraz wyświetlanych komunikatów na tablicach.
0: Policja wyznaczyła objazdy. Ćwiczenia potrwają do 15.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Alert RCB w Lubelskiem odwołany. Rosja znów atakowała Ukrainę. Co ze stałą amerykańską bazą wojskową w Polsce, minister obrony rozmawiał z ambasadorem USA. Groźny incydent w powietrzu. Pilot próbował rozbić samolot lecący do Tel Awiwu. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam.

0: Środa przeważnie słoneczna, nieco chmur w północno-zachodniej części kraju. W prognozach nie widać jednak deszczu. Najcieplej będzie dziś na zachodzie, tam do 24 stopni. Poza tym od 17 stopni na Suwalszczyźnie do około 20 w centrum.
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 7 minut po 11. Polskie Radio 24. Małgorzata Szochowska z zaproszeniem dla Państwa na Polskie Radio 24.pl. Prawie połowa z nas uważa, że spakowałaby się do ewakuacji w 30 minut. Większość w razie zagrożenia wolałaby działać z innymi niż samemu. Mamy dla Państwa wyniki sondażu przeprowadzonego przez Ibris dla Polskiej Agencji Prasowej. 67,6% respondentów deklaruje, że ma w swoim otoczeniu osobę, na przykład sąsiada, do której może się zwrócić o pomoc w sytuacji kryzysowej. Niemal 1/4 z nas nie ma takiej możliwości, a wyniki różnią się, jak się pewnie Państwo domyślają, w zależności od wieku i miejsca zamieszkania. Chęć wspólnego działania w trudnych sytuacjach rośnie w nas razem z wiekiem. 46% osób deklaruje taką chęć w wieku do 29 lat, a potem jest coraz więcej. Mężczyźni częściej niż kobiety deklarują, że wiedzą, gdzie szukać wiarygodnych informacji. Różnice widać także ze względu na wiek. 53% to jest średnia liczba z nas wie, gdzie szukać wiarygodnych informacji i komunikatów w sytuacji zagrożenia. Blisko połowa badanych uważa, że byłaby w stanie spakować się do ewakuacji w ciągu 30 minut. 37,1% respondentów ocenia, że nie zdołałaby się przygotować w tym czasie. 14% z nas nie bardzo wie, jakby się zachowała w takiej sytuacji. Informacje o nas samych, ważnych, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń i naszej codzienności aktywnej, delikatnie mówiąc, na polskieradio24.pl.
6: Komentarz.
7: Profesor Malina Kaszuba, ekspertka do spraw bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet w Siedlcach. Dzień dobry pani profesor.
8: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
7: Mam propozycję, bo dosłownie przed chwilą minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał kolejne informacje w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce za ambasadorem Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Przypomnijmy, co mówił.
9: No, ta decyzja została ogłoszona już kilka miesięcy temu o strategicznym zmianie obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą. Oczywiście to jest decyzja kierunkowa. To jest tak jak umowa ramowa, a później następuje umowa wykonawcza. Umowa ramowa już jest, czyli kierunkowa decyzja prezydenta Trumpa. Tak, szukajcie miejsca, współpracujcie, budujcie zdolności do stworzenia stałej bazy w Polsce. My jesteśmy do tego gotowi. Zaprezentowaliśmy zespołowi pana Cappellettiego, który został wyznaczony przez sekretarza obrony do prowadzenia negocjacji. Moi zastępcy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, minister Zalewski prowadzili rozmowy tydzień temu w Stanach Zjednoczonych. Trwają negocjacje naszych zespołów. Jest bardzo ważna rola prezydenta Nawrockiego i jego dobre kontakty z prezydentem Trumpem. Zawsze to podkreślam, bo uważam, że taka rzetelność, uczciwość całego procesu tego wymaga, więc bardzo

0: Tutaj dziękuję za dobrą współpracę, bo w tej sprawie nie ma żadnych różnic. Nie da się tego zrobić bez rządu i bez prezydenta i współdziałania rządu z prezydentem. Więc jesteśmy odpowiedzialni za polskie bezpieczeństwo. Dlatego te dobre informacje wdrażania Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, Narodowej Strategii Obrony Stanów Zjednoczonych płyną dzisiaj zza oceanu. To, że następuje przegląd obecności sił amerykańskich w Europie, o tym wiedzieliśmy, ale on nie dotyka w negatywny sposób Polski. O tym też jesteśmy zapewnieni. Ja w swojej rozmowie z Pittem Hegsethem podczas szczytu w Ankarze zostałem o tym zapewniony, że ten przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie nie dotyka w negatywny sposób Polski, dotyka w pozytywny sposób, czyli zamiany obecności rotacyjnej na obecność stałą.
1: No to jeszcze Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych, przepraszam, Rosji, mówi tak. Jeżeli przyznajecie, że jesteśmy atakowani waszą bronią, a my tę broń strącamy, nazwijcie to jak chcecie, nie mam jednak żadnych wątpliwości, że jest to wojna, którą Europa prowadzi przeciwko nam. Jeśli o to chodzi, mamy doktrynę wojenną, którą prezydent nieraz cytował, apeluje o dokładne przeanalizowanie odnośnego rozdziału tego najważniejszego dokumentu. Pani profesor, jaki sygnał Siergiej Ławrow nam wysyła?
2: Sygnał ze strony Federacji Rosyjskiej jest dosyć czytelny i on wpisuje się w dotychczasowe działania Federacji Rosyjskiej, czyli przede wszystkim są to groźby. I w tej wypowiedzi Siergieja Ławrowa również z taką groźbą mamy do czynienia. Oczywiście trzeba ją traktować jako element takiej komunikacji strategicznej i komunikacji w obszarze odstraszania, ale jednocześnie ona świadczy o tym, że działania, które są podejmowane przez polskie władze dotyczące zarówno wzmacniania naszego potencjału obronnego, rosnących nakładów na obronność, zabiegów o to, aby w Polsce powstała stała baza wojsk amerykańskich, te wszystkie okoliczności powodują, że Federacja Rosyjska próbuje w taki sposób troszeczkę nas przestraszyć, na pewno zauważa te działania i jest z tych działań niezadowolona. Myślę też, że nie bez znaczenia jest dosyć takie twarde, jednoznaczne stanowisko i odważna narracja sformułowana przez ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego podczas posiedzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czyli te wszystkie działania jakby wpisują się w taki obraz, że Polska jest dzisiaj aktywna na rzecz budowania swojego bezpieczeństwa, ma świadomość wyzwań, które związane są z działaniami Federacji Rosyjskiej, a Siergiej Ławrow wysyła taki komunikat, żebyśmy mieli się na baczności, bo doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej uwzględnia taką oto okoliczność, że NATO stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, rozbudowa infrastruktury sojuszu, zbliżanie się tej infrastruktury do granic Federacji Rosyjskiej. To są wszystkie te okoliczności, w których Federacja Rosyjska być może będzie musiała zadziałać w taki sposób, aby jeżeli uzna, że to są okoliczności zagrażające jej bezpieczeństwu, to śmiało będzie podejmować działania i kroki, które to zagrożenie będą niwelować. Tak jak powiedziałam, to jest pewna retoryka wpisująca się w taką ogólną strategię odstraszania, nawet bym powiedziała straszenia, ale to jest wszystko odpowiedź na to, co się pozytywnego dzieje w kontekście wzmacniania polskiego bezpieczeństwa.
1: I to się skończy na słowach, na straszakach, na straszeniu?
2: Uważam, że na ten moment nie należy się obawiać ataku bezpośredniego. Oczywiście mamy do czynienia z sytuacją, że w polską przestrzeń powietrzną, w polskiej przestrzeni powietrznej pojawiają się czy to drony produkcji rosyjskiej, czy bezpośrednio przy granicy z Polską atakowana jest infrastruktura w Ukrainie, ale to wywołuje określone konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski. Te alarmy, które się pojawiają w tych przygranicznych województwach, to wszystko potęguje pewną presję, pewną atmosferę strachu.

0: strachu, uzasadnioną. Ma też pokazać, że Rosja jest zdeterminowana i nie cofnie się na pewno o krok i nie, że tak powiem, nie dąży do zakończenia wojny z Ukrainą, a przez to no, próbuje wpływać na państwa, które Ukrainę w sposób jednoznaczny wspierają i trzeba mieć jasność, że gdyby nie to wsparcie, to zapewne Ukraina tak długo nie byłaby w stanie stawiać oporu rosyjskiemu agresorowi.
1: Pani,
0: niemniej
1: tak?
0: jednak trzeba
1: Proszę.
0: Myśl, tak?
1: Proszę,
0: niemniej
1: proszę.
0: jednak trzeba mieć świadomość, że możliwe jest jakieś działanie Federacji Rosyjskiej o ograniczonej skali. Mam na myśli atak, czy to na państwo bałtyckie, czy to na któreś z państw bałtyckich, czy nawet na terenie Polski, pod tak zwaną obcą flagą, bo proszę pamiętać, że Putin próbuje też znaleźć sposób na to, żeby przeprowadzić mobilizację w Rosji, a pewnie najprościej byłoby to zrobić, gdyby uzasadnił, że Federacja Rosyjska jest atakowana. To jakby, bo jego działania czy jego decyzje stanowiłyby wprost odpowiedź na taką czy inną aktywność agresywną.
1: Jasne. Pani profesor, patrzę na najważniejsze założenia doktryny, tej wojennej doktryny odstraszania nuklearnego. To odstraszanie strategiczne, broń jądrowa jako ostateczny instrument odstraszania, rozszerzone warunki użycia broni jądrowej, państwa sojusznicze traktowane łącznie, obrona terytorium suwerenności, no to są takie oficjalne założenia. Jeśli coś pominę, to bardzo proszę o podpowiedź. No, NATO to pani już o tym mówiła, jako źródło zagrożeń w rosyjskim myśleniu strategicznym. Połączenie instrumentów wojskowych, niewojskowych, gotowość do konfliktu konwencjonalnego i kontrolowana niepewność. To połączenie instrumentów wojskowych, niewojskowych i kontrolowana niepewność, one się też wpisują w doktrynę Gierasimowa, który sugeruje albo podpowiada takie taki stosunek 4:1, czyli powiedzmy na 4 działania niekinetyczne, czyli cybernetyczne, dezinformacyjne i tak dalej, jedno kinetyczne. I zapytałam niedawno jednego z naszych ekspertów od wojskowości, no to kiedy możemy się liczyć z takim kinetycznym? I usłyszałam taką odpowiedź. A jest pani pewna, że nie mamy z tym do czynienia? Czyli to, co się dzieje 2 kilometry od naszej granicy, jest elementem takiego działania?
0: W mojej ocenie należy to tak traktować. Znaczy nie mamy, proszę zwrócić uwagę, że faktycznie atakowane są bezpośrednio elementy infrastruktury przy polskiej granicy. Patrz, nie atakujemy bezpośrednio Polski, ale wywołujemy konieczność określonego działania i o to, o czym już powiedziałam, wywołujemy określony poziom strachu i konieczność reakcji zarówno władz w poszczególnych województwach, czy też na poziomie kraju. I ten poziom niepewności rośnie. Ale ja jeszcze wrócę do pani wypowiedzi w kontekście tej doktryny odstraszania i tak zwanej doktryny Gierasimowa, bo faktycznie to był w ogóle wykład wygłoszony przez Gierasimowa w 2019 roku i on tam przedstawił pewne założenia współczesnego konfliktu zbrojnego i faktycznie wskazał, że ten stosunek działań niemilitarnych do działań stricte militarnych, kinetycznych to jest 4:1. Czyli my mamy dzisiaj do czynienia z realizacją tego założenia, bo w istocie skala działań niemilitarnych w postaci wojny kognitywnej, czyli tej wojny o umysły, w postaci aktów dywersji, w postaci aktów sabotażu, to wszystko się dzieje i proszę zwrócić uwagę, że to się dzieje nie tylko w odniesieniu do Ukrainy, wobec której toczy się pełnoskalowy konflikt zbrojny, ale te działania są podejmowane wobec właściwie wszystkich partnerów w Europie, albo prawie wszystkich, którzy deklarują wsparcie dla Ukrainy. I o ile my dzisiaj nie jesteśmy z Rosją w stanie wojny w rozumieniu bezpośrednich działań kinetycznych, to tak naprawdę na poziomie tych działań niemilitarnych mamy do czynienia de facto z toczącym

0: z toczącą się rywalizacją pomiędzy Rosją a państwami Europy, w tym również Polska jest jakby ofiarą tych działań.
1: Bo to się cały czas dzieje, prawda? Nie mamy co do tego wątpliwości. Ta sfera kognitywna jest niezwykle ważna, jak pani powiedziała, czyli wpływ na umysły, bo to o to chodzi, żebyśmy się czuli niepewnie, żebyśmy się bali, żebyśmy się kłócili i w sytuacji zagrożenia reagowali mniej sprawnie. To o to chodzi.
0: To prawda, ale też im bardziej my będziemy podzieleni jako społeczeństwo co do zasadności pomocy Ukrainie, a to się dzieje, albo im bardziej będziemy nasiąkać takim negatywnym przekazem dotyczącym społeczeństwa czy narodu ukraińskiego, to tak naprawdę możemy mówić, że te nasze postawy będą korzystne z punktu widzenia celów Federacji Rosyjskiej. Federacji Rosyjskiej zależy na czym? Na tym, żeby po pierwsze podważyć w ogóle potrzebę pomocy Ukrainie, a jeżeli taka myśl się zrodzi i w państwach europejskich przywódcy zaczną się zastanawiać, czy warto, no to Rosja ma tak naprawdę otwartą drogę do tego, żeby ten konflikt zakończyć po swojej myśli.
1: Tylko, pani profesor, bo chcę zapytać o tę kolejność. Najpierw nasze umysły i nasze przekonanie, że nie warto, a potem jakieś deklaracje w konsekwencji tego, zmiana politycznego stanowiska, bo na razie Europy nie udaje się zatrzymać. Myślę o rosyjskich działaniach, tak? Rosja nie zatrzymuje Europy w pomocy, ale nie wiem, wygrana AfD w Niemczech i rosnąca siła skrajnie prawicowych przekonań także w naszym kraju, to jest element tego działania.
0: To prawda i to, co pani powiedziała, nie zatrzymuje Europy, można by powiedzieć póki co, bo sama narracja, rozlewa się narracja negatywna w stosunku do kontynuowania wsparcia dla Ukrainy jest cały czas, pojawia się w przestrzeni publicznej państw europejskich. Proszę zwrócić uwagę, że coraz częściej tego rodzaju przekaz formułowany jest przez przedstawicieli państw, przepraszam, partii skrajnie prawicowych. Tak jak pani wskazała, zwycięstwo AfD pokazuje pewien trend. Przedstawiciele polskich partii prawicowych również w swoich przekazach starają się przemycać pewne wątki, że może należy się zastanowić, a może ograniczyć tę pomoc. Czyli krótko mówiąc, ta kampania zasiewania pewnej wątpliwości, ona trwa. I teraz rodzi się pytanie, jeżeli partie skrajnie prawicowe w Europie będą zdobywały władzę, to stosunek do wojny i pomocy Ukrainie może się zmieniać. A niepokojące jest to, że Federacja Rosyjska, przynajmniej patrząc na to, jak będzie zwiększała wydatki na zbrojenia, no raczej nie myśli o tym, żeby ten konflikt zakończyć.
1: No bo pani profesor, niepotrzebny jest atak kinetyczny. Wystarczy Marine Le Pen we Francji, AfD w Niemczech i skrajna prawica na przykład w Polsce.
0: To prawda. To prawda, że to może taka sytuacja spowoduje czy doprowadzi do wytworzenia się na tyle korzystnych politycznie warunków,
1: musimy
0: żeby państwa europejskie przestały wspierać Ukrainę, a jak Ukraina nie będzie miała wsparcia od Zachodu, no to w pewnym momencie, mimo swojego zaangażowania, determinacji, motywacji, po prostu Federacja Rosyjska osiągnie swój cel w tej wojnie.
1: Pani profesor,
0: i to jest największe ryzyko.
1: Tak. Dziękuję pani za komentarz. Profesor Malina Kaszuba, Uniwersytet w Siedlcach, z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Stan dnia.
1: Teraz o samolocie Fly Dubai, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu. W pewnym momencie gwałtownie stracił wysokość. Nadał kot używany przy porwaniu samolotu. Izrael poderwał myśliwca, a maszyna ostatecznie wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. I coraz więcej wskazuje na to, że w kokpicie wydarzyło się coś naprawdę poważnego. Mówiliśmy o tym

0: W informacjach i teraz do tego wracamy. Mamy połączenie z Wojciechem Cegielskim z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia 24. Wojtku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co wiemy o tym zdarzeniu?
1: Wiemy, że to był lot, tak jak powiedziałaś, z Dubaju do Tel Awiwu. On wystartował z lotniska w Dubaju o 5 polskiego czasu i te problemy, coś dziwnego zaczęło się dziać mniej więcej o 7, po 2 godzinach lotu. Kiedy samolot znajdował się w rejonie Jordanii. Tam maszyna nagle straciła około 14 tysięcy stóp wysokości w mniej niż pół minuty. 14 tysięcy stóp, czy prędkość, czy też wysokość przelotowa samolotu to jest mniej więcej 10-11 tysięcy metrów i to jest 30 parę tysięcy stóp, 14 tysięcy stóp, no to była na wysokości mniej więcej, no powiedzmy 3 tysięcy metrów, czyli nagle straciła jakieś 7 kilometrów i to było bardzo, 7 kilometrów w dół i to było no naprawdę bardzo dużo. I to się stało jeszcze przed pierwszym sygnałem alarmowym, bo krótko potem maszyna wysłała kod 7700. To jest taki kod, który informuje dyżurnych ruchu, że załoga ma jakiś poważny problem, tylko nie wiadomo jaki. Ale później, chwilę potem pojawił się kolejny kod 7500. A to jest kod, który oznacza bezprawną ingerencję w lot, czytaj najczęściej porwanie samolotu. Samolot zawraca, kieruje się w stronę Arabii Saudyjskiej i ostatecznie bezpiecznie ląduje w Tabuku. I tyle wiemy, jeśli chodzi o fakty, to co się stało tam na pokładzie, biorąc pod uwagę to, co widziała kontrola ruchu.
0: Słyszymy informacje i czytam w tej chwili na portalach informacje, że to była zwykła awantura między pilotami, ale to, o czym mówisz, wskazuje, że tak mogło, że mogło dojść do czegoś znacznie poważniejszego. Czy na przykład Izrael wie, albo służby wiedzą, co tam się wydarzyło?
1: W izraelskich mediach pojawiają się właśnie informacje na ten temat i spróbujmy teraz je zebrać, oddzielając to, co wiemy od tego, co jest spekulacją w tej chwili jeszcze. Wiadomo, że w momencie, kiedy to się działo, samolot leciał do Tel Awiwu, więc w momencie, kiedy służby dostają informację, że samolot mógł zostać porwany, czyli ten kod 7500, no to są podrywane myśliwce. I tak stało się teraz. Podrywane myśliwce, które miały dolecieć do tego samolotu i jakoś go tam eskortować. Co więcej, premier Izraela Benjamin Netanyahu i minister obrony zwołali pilną naradę i sytuację sprawdzało wojsko, Shin Bet, Mossad i służby. No bo mamy porwany samolot pełen pasażerów, który leciał do Izraela, który najpierw gwałtownie traci wysokość, a potem wysyła sygnał możliwego porwania. I dopiero później pojawia się informacja, że źródło zagrożenia znajdowało się prawdopodobnie w samym kokpicie. Izraelskie media, powołując się na urzędników lotniczych, twierdzą, że piloci się pokłócili i pobili, ale oczywiście na tym się cała ta historia nie kończy.
0: Bardzo ci dziękuję za te informacje. Czekamy na kolejne. Będziemy śledzić dla państwa to, co najważniejsze. Wojciech Cegielski.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Na zegarach 11.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Odwołany został alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie. Ostrzeżenia zostały wysłane w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Jak przekazało polskie wojsko, nie zaobserwowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Myśliwce wróciły już do baz. Był to drugi dziś alert wysłany przez RCB. Po godzinie 6.00 SMS-y z ostrzeżeniami otrzymali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Polska nie ma dziś systemu miejsc schronienia dla całej ludności, przyznaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak mówił w rozmowie z Polskim Radiem, przez wiele lat nie inwestowano w budowle ochronne, dlatego w razie zagrożenia

0: Z powietrza trzeba korzystać także z tak zwanych miejsc ukrycia.
1: Ja wiem, że za czasów PiSu ci mędrkowie dzisiejsi mówili, że mamy 125% populacji znajdzie schronienie w tym, co mamy, bo mamy na tyle schronów. Nie, nie mamy, bo od 30 lat, a może od 40 to nie inwestowaliśmy. Dlatego w sytuacji, w warunkach pokoju, my musimy mieć świadomość tego, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia.
0: Minister dodał, że podstawowe informacje o zachowaniu w razie alarmu znajdują się w poradniku bezpieczeństwa. MSWiA wydało też dodatkową broszurę poświęconą ochronie ludności. Wojskowa Akademia Techniczna będzie szkoliła pilotów śmigłowców Apache. Przewidują to umowy podpisane dziś między uczelnią a amerykańskimi firmami Boeing i GE Aerospace. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że kontrakty są częścią szerszej współpracy obronnej Polski i USA.
2: Boeing i GE Aerospace wypełniają porozumienia między Polską a rządem Stanów Zjednoczonych budowania najsilniejszego w historii sojuszu obronnego. Nasze relacje to nie jest tylko deklaracja przyjaźni. To jest strategia bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych, a przez to całego naszego świata, naszej cywilizacji.
0: Wicepremier dodał, że Stany Zjednoczone badają możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. MON zapowiada, że decyzję w tej sprawie Biały Dom podejmie prawdopodobnie pod koniec roku. Pasażerowie kolei na Mazowszu wciąż muszą się liczyć z utrudnieniami. Wczoraj na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka doszło do uszkodzenia urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych powiedział, że na razie nie wiadomo, kiedy uda się zakończyć naprawę.
3: Cały czas na miejscu nasi technicy pracowali też przez całą noc, żeby znaleźć tę usterkę, ale nie jest to łatwe, więc nie jesteśmy w tej chwili w stanie określić, kiedy te prace zostaną zakończone. W związku z tym utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów.
0: Od momentu wystąpienia usterki opóźnionych zostało 55 pociągów, a niemal 40 składów odwołano. Koleje mazowieckie wprowadziły komunikację zastępczą. Aktualne informacje o kursowaniu pociągów są publikowane na stronie portalpasażera.pl.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: I tak, wszystko się zgadza. Polskie Radio 24. Jesteśmy z Państwem. Na naszym portalu polskieradio24.pl piszemy o samolocie do Tel Awiwu, który zmienił kurs. Początkowo podejrzewano porwanie. Rozmawiałam o tym chwilę temu z Wojciechem Cegielskim. No to mamy dla Państwa podsumowanie, ale piszemy też o nowej aplikacji alarmowej, która ma być do końca, gotowa do końca roku. Minister Kierwiński mówił w radiowej Trójce o szczegółach i my te szczegóły Państwu zbieramy w jeden tekst. Proponuję tam zajrzeć, sprawdzić. Warto zadbać o swoje własne bezpieczeństwo.
4: Gość Polskiego Radia 24.
5: Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. Co się udało, co nie do końca, co działa, a co warto poprawić? Jacek Werder, analityk branży gospodarki odpadami i autor raportu Rok kaucji w Polsce. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry.
5: Czy zaśpiewamy, to był rok, piękny rok, czy niekoniecznie? Bilans widziany pana analizą i oczami, jak wygląda?
6: Mieszanie, to nie możemy tryskać entuzjazmem, natomiast też nie możemy być jakoś załamani, że jest bardzo źle. To znaczy system bardzo wolno się rozpędzał. Ja szacuję, że pierwsze pół roku to był taki pozorne działanie systemu. Ostatnie miesiące ubiegłego roku i pierwszy kwartał tego roku, a bardzo niewiele opakowań kaucyjnych na półkach, bardzo niewiele automatów odbierających opakowań, więc był taki rozruch bardzo powolny, natomiast już od kwietnia notujemy coraz wyższe zarówno ilości sprzedawanych opakowań kaucyjnych, opakowań napojów w opakowaniach kaucyjnych, no i zwroty. Już w lipcu to zbliżyliśmy się do miliarda oddanych opakowań, a sumarycznie ponad 3 miliardy opakowań, zarówno puszek, jak i butelek, przy czym większość to są butelki PET. Inna sprawa, że wprowadzono na rynek znacznie więcej opakowań, więc tutaj nadal nie możemy powiedzieć, jaka jest efektywność, jakie są koszty systemu kaucyjnego, także tutaj pytań jest więcej niż odpowiedzi oczywiście.

0: Natomiast już system dość intensywnie się rozpędził i z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej.
1: A gdybym pana poprosiła o zestawienie oparte na liczbach, żebyśmy mogli poznać też skalę zmiany w naszych głowach, zmiany naszego działania, przyzwyczajeń. Są jakieś liczby dobre do porównania?
0: Tak. To znaczy, tu ja generalnie jestem analitykiem, który głównie bazuje właśnie na takich twardych danych, mniej na badaniach sondażowych. Dlatego skupiam się na tym, co byliśmy w stanie wyciągnąć zarówno od operatorów, od Ministerstwa Klimatu i Środowiska, od sieci handlowych czy gmin, które też odczuwają wpływ systemu kaucyjnego. I tutaj jakby skala jest naprawdę ogromna, no bo jest ponad 60 tysięcy punktów, w których można oddawać opakowania kaucyjne. Między 17 a 18 tysięcy automatów, z których Polacy chętnie korzystają. Tutaj warto powiedzieć, że zdecydowana większość zwrotów odbywa się właśnie przez automaty. Czyli to pomimo, że automaty stanowią mniejszość tych punktów zbiórki, to Polacy zwracają 88% zwrotów, odbywa się właśnie przez automaty. To są ostatnie liczby, które mamy sprzed dwóch miesięcy. Natomiast teraz może ta skala być jeszcze większa, więc punkty zbiórki te w mniejszych sklepach ręczne są zdecydowanie mniej preferowane.
1: Czasem w moim osiedle...
0: To, co wspominałem ja...
1: Tak. Proszę.
0: Proszę.
1: Bo wie pan, ja mam to, takie osobiste doświadczenia w moim osiedlowym tak zwanym sklepie, że kiedy stoję w kolejce do kasy, to ta do automatu zwykle bywa dłuższa niż ta do kasy. Mam też do czynienia z odruchami moich najbliższych, znaczy tą młodzież, która mówi nie gnieć, bo jest przyzwyczajona do tego, że warto zrobić użytek z takich opakowań.
0: Tak, to znaczy tutaj mamy takie mocne rozbicie społeczeństwa. Jest duża grupa, zdecydowanie większa społeczeństwa, która zaakceptowała system. Jest duża część, która wręcz entuzjastycznie do tego podchodzi jako coś takiego naturalnego. Skoro pojawiła się wartość opakowania, to warto właśnie zadbać o to, żeby je zwrócić. Natomiast jest też niewielka grupa, ale dość głośna, która ostentacyjnie protestuje przeciw systemowi. Zarówno są to grupy polityczne, ale też część społeczeństwa, nie wiem, może bardziej konserwatywna, chociaż to dziwne, że właśnie, bo konserwatywna na część się czytać ze stare czasy, kiedy powszechne były punkty oddawania butelek czy makulatury. Natomiast rzeczywiście są osoby, które ostentacyjnie nie chcą oddawać opakowań, wręcz mówią, że system zrobił z nas śmieciarzy, więc tutaj są takie odrobinę negatywy. Natomiast generalnie zdecydowana większość, to też z naszych badań wynika, że jakby system już w marcu korzystało 75% klientów, a 15% deklarowało, że zamierza korzystać. Nie mamy ostatnich danych, natomiast wszystko wskazuje, że te 75% z marca jeszcze się zwiększyły. Mhm.
1: Ale wskazuje pan w raporcie, że bez danych o liczbie opakowań wprowadzonych, sprzedanych, zwróconych, trudno rzetelnie określić faktyczną skuteczność tego systemu. To właśnie tych danych brakuje najbardziej?
0: Tak. To znaczy, o ile dane właśnie o ubytku opakowań z systemów gminnych, czy z koszy, czy nie wiem, z terenów zielonych, z rzek, udało nam się w miarę dokładnie oszacować, czy tam dostać te dane z różnych instytucji, o tyle operatorzy, którzy zarządzają systemem kaucyjnym, nie chcą się dzielić swoimi danymi. W efekcie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest efektywność systemu, bo nie można tego wprost policzyć, że 7 miliardów prowadzonych opakowań, a 3 miliardy zwróconych, no to procent, dzieląc tę jedną liczbę przez drugą, wyszłoby nam niecałe 40%. Natomiast trzeba mieć świadomość, że jakby opakowania, które zostały wprowadzone i od których pobrano kaucję, krążą na rynku. Najpierw trafiają do centrum dystrybucyjnego, później do handlu, później do klienta. Klient po opróżnieniu opakowania też nie od razu je zwraca, tylko zazwyczaj właśnie zbiera większą ilość. No i tutaj potrzebne jest szczegółowe dane o logistyce i o szeregach czasowych, nie wchodząc w detale techniczne, żeby oszacować właśnie jak na pewność.

0: Bez danych właśnie szczegółowych operatorów tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Tak samo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest ekonomika systemu. To znaczy, ja miałem nadzieję, że w tym raporcie zawrzemy takie porównanie naszego systemu z systemami, które funkcjonują w innych krajach i tam te dane są powszechnie dostępne, są publiczne, są jawne. Tu rzeczywiście to dla mnie jest jeden z głównych takich zarzutów w tej chwili do systemu naszego, że on jest niemierzalny po prostu przez tą tajemnicę operatorów. Mhm. Jeżeli te dane się pojawią za jakiś czas, tylko nie chciałbym, żeby one się pojawiły za rok na przykład, tak jak wynika z ustawy, no to będziemy w stanie powiedzieć, gdzie jesteśmy, ile nam właśnie brakuje, na przykład jak często są kolejki do automatów, jak często automaty są zablokowane, no i żebyśmy mogli powiedzieć, czy jesteśmy na przykład blisko celu, który na ten rok mieliśmy 77%. Według mnie to są moje szacunki, tutaj tak bardzo ostrożne, że jesteśmy jeszcze może nie bardzo daleko, ale jednak daleko od celu 77%. Natomiast w kolejnych latach powinniśmy. Ja wielokrotnie wczoraj, odpowiadając na takie pytania, zawsze się zastrzegałem, że boję się szacować. Znaczy, ja szacuję to na między 50 a 60%. Ale to jest szacunek taki, tak jak mówię, bardzo ostrożny, wynikający z dużych ograniczeń w dostępie do danych, więc może być obarczony dużym błędem. Natomiast na pewno nie jesteśmy blisko tego celu 77%.
1: No tutaj, tak, ale bez tych danych, bez danych, o których mówimy, trudno oszacować koszt systemu kaucyjnego? Kto ponosi
0: Dokładnie.
1: Tak, nie możemy ocenić kosztów, ale na przykład to, kto ponosi największą część tych kosztów już, tak? Czy jeszcze, czy też nie?
0: Tak. To znaczy, bo jakby ile kosztuje jakby cała logistyka, prawda? Ile kosztują automaty, ile jakby ich, jakie są koszty operacyjne, ile kosztuje dodatkowa praca pracowników handlu, bo przecież oni też muszą te opakowania wyjąć z automatów, przepakować, czasami dostarczyć. Także tych kosztów nie znamy. Natomiast wiemy, jaki jest ubytek przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych po stronie gmin, to znaczy te opakowania, które teraz trafiają do automatów kaucyjnych, wcześniej trafiały zazwyczaj, tylko to też poprawka zazwyczaj, ale w dużej mierze nie zawsze, do żółtego worka czy żółtego pojemnika i później przez centra sortownicze do instalacji komunalnych i do recyklingu. I tutaj ten ubytek jakby tego zawartości żółtego worka jest istotny i on jest też istotny przychodowo, bo gminy, instalacje komunalne podkreślają, że butelki PET i puszki aluminiowe to był taki najbardziej zyskowny surowiec, który obniżał im koszty pracy i tutaj powiedzmy spadek przychodów na przykład instalacji komunalnych potrafi być na poziomie 30, 40, nawet 50% w stosunku do ubiegłych lat, przy czym tu warto podkreślić przychodów tylko ze sprzedaży surowców wtórnych, czyli tego, co się dałoby segregować z odpadów do recyklingu. To nie jest suma przychodów. W całkowitej sumie przychodów instalacji komunalnych i gminnych systemów gospodarki odpadami, ten ubytek to jest rząd kilku procent. To jest tak w różnych instalacjach, w różnych gminach to jest między 5 a 7%. To są te wielkości. I część gmin ma to policzone w miarę dokładnie. No i część gmin też sugeruje, że system kaucyjny spowoduje podwyżkę opłat śmieciowych tak zwanych. Tak nie powinno być, tak nie musi być, ale tak się może zdarzać i część gmin będzie tłumaczyła podwyżki właśnie wpływem systemu kaucyjnego.
1: A dlaczego jednorazowe butelki szklane pozostają cały czas poza systemem?
0: Trudne pytanie. To
1: jakie
0: znaczy,
1: to na przykład? Proszę nam podać jakiś przykład takiej butelki poza systemem, której automat nie przyjmie.
0: Tu jest jakby gro szkła tak zwanego jednorazowego. To są butelki dotyczące butelki po napojach alkoholowych. Przy czym mamy dwa rodzaje tych butelek. Znaczy jedne to są napoje wysokoprocentowe tak zwane i tu powszechne w środowisku tak zwane małpki, ale nie tylko. Dużo jest też opakowań po napojach alkoholowych wyższej pojemności, ale te

0: Bardzo dużo opakowań szklanych, zwłaszcza porzuconych w środowisku jednorazowych, to są butelki po piwie, bo piwo jest sprzedawane częściowo w puszkach, częściowo, które są w systemie kaucyjnym, częściowo w butelkach wielorazowego użytku, które są w systemie kaucyjnym, ale nie w powszechnym. One pozostały w systemie kaucyjnym producentów i to też uważam za wadę systemu na dzisiaj.
1: Czyli taki system rozliczenia za te opakowania przy kasie na przykład, tak?
0: Tak, dokładnie. Nie możemy właśnie oddać butelki szklanej zwrotnej po piwie do automatu, a tak powinno być, tak jest w wielu krajach, tak na przykład w raporcie podajemy przykład Danii, ale tak jest w Czechach, tak jest w Niemczech, że każdą butelkę po piwie możemy oddać do powszechnego systemu. No i tutaj jakby wygoda jest diametralnie większa w takim przypadku niż w systemach tych producentkich, kiedy musimy właśnie oddać przy kasie. Już teraz nie trzeba mieć paragonu, ale nadal są ograniczenia, nadal nie w każdym sklepie, nadal właśnie nie w automacie. Także to, że te butelki wielorazowe zostały poza systemem tym ogólnym, to jest według mnie błąd. Natomiast największym błędem jest właśnie pozostawienie butelek szklanych jednorazowych poza systemem, bo one bardzo duży problem, przede wszystkim środowiskowy, ale też koszt dla gminnych systemów gospodarki odpadami. Nie tylko sprzątania terenów, ale też o ile butelki PET i aluminium dawało się sprzedawać i zyskiwać na sprzedaży, gminy zyskiwały na sprzedaży surowców z nich, o tyle szkło jest bardzo tanie. One trafia do recyklingu, natomiast gminy jakby nie zarabiały na wielkich pieniędzy, może tak powiem.
1: Rozumiem.
0: Dlatego szkło rzeczywiście jest taką istotną luką. My o tym piszemy zarówno w tym raporcie, ale w poprzednich. Ekounia też na to zwracała uwagę. Natomiast na początku zapytała pani dlaczego. No tutaj wydaje się, że przede wszystkim nie ma woli politycznej, żeby to znaczy koalicja teoretycznie deklaruje, że tak, że jest zwolennikiem, żeby jak najszybciej to wprowadzić. Natomiast mocno opowują zarówno operatorzy, jak i handel, bo dla nich to jest dodatkowa praca, która nie da im zysków, tak jak sprzedaż po prostu.
1: Rozumiem. To poproszę jeszcze o podsumowanie sytuacji małych sklepów, bo przypominam sobie obawy, pewnie nasi słuchacze też, że dla nich to dodatkowe obowiązki, koszty i obciążenia. Sprawdziły się te przewidywania?
0: Umiarkowanie, to znaczy tak, dużo małych sklepów, które nie musiały wejść do systemu kaucyjnego, jednak weszło do systemu kaucyjnego i dużo małych sklepów zostały wyposażone w automaty, takie małe automaty, które całkiem dobrze się sprawdzają, ludzie z nich korzystają. Niewątpliwie kłopotliwa jest zbiórka ręczna i tutaj rzeczywiście to jest dodatkowy koszt. System kaucyjny, znaczy operatorzy systemu kaucyjnego nie do końca pokrywają koszty tej pracy ręcznej, właśnie pakowania, liczenia. Też zbiórka ręczna rodzi dodatkowe problemy związane z logistyką. Ślad środowiskowy zbiórki ręcznej jest większy, bo opakowania takie zebrane ręcznie muszą zostać nieskompresowane, niezgniecione, pojechać do centrów zliczeniowych, czyli jakby ten koszt jest bardzo duży. Czyli podsumowując, takie małe sklepy rzeczywiście nie mają jakichś wielkich zysków z odbioru opakowań, a zwłaszcza jak robią to ręcznie. Natomiast chociażby ta powszechność w małych sklepach automatów, których rzeczywiście jest dużo, ja obserwuję tak, jak robiliśmy badania, to pokazuje, że jednak sklepy zaadaptowały się do systemu i rozumieją, że warto mieć taki nawet mały automat, żeby można było w tym małym sklepie zwrócić opakowanie.
1: A co się dzieje z kaucją za opakowania, których konsumenci nie zwracają, które, no powiedzmy, użyję słowa, lądują w miejscach nieprzeznaczonych?
0: To jest bardzo istotny problem na dzisiaj. Ja we wcześniejszych, powiedzmy, artykułach i jakichś swoich szacunkach o tym wielokrotnie mówiłem. Ten temat niestety ministerstwo tak trochę bagatelizuje według mnie, bo jakby przy aktualnej skali, która jest ciągle dużo poniżej tego naszego oczekiwania, dużo pieniędzy właśnie z kaucji niezwróconej zostanie u operatorów.

0: operatorzy powinni zgodnie z ustawą działać w formule non-profit, także koszty ich pracy powinny bilansować się z przychodami właśnie związanymi ze sprzedażą surowców wtórnych i z pozostawioną kaucją. Więc jeżeli ten system nasz nie będzie bardzo drogi, na przykład porównując do krajów skandynawskich, Niemiec czy innych krajów, Holandii, w których system funkcjonuje, to w naszym systemie po tym roku powinno zostać, ja w tej chwili znowu nie chciałbym rzucać liczb, ale to będą kwoty grubo ponad miliard złotych, być może nawet kilka miliardów pozostawionej kaucji, która nie powinna uzasadniać, to znaczy koszty systemu kaucyjnego nie powinny uzasadniać tak dużej kwoty pozostałej u operatorów. Natomiast tu nie za bardzo w ustawie jest rozwiązanie dla takiej pozostawionej kwoty. Oczywiście można ją przesunąć na kolejne lata, natomiast jeżeli system będzie efektywny kosztowo, to rzeczywiście będziemy mieli nadmiar według mnie, dopóki nie dojdziemy do bardzo wysokich poziomów zwrotu, typu 90%. No i tutaj niestety ustawodawca takiej sytuacji nie przewidział, natomiast instalacje na przykład komunalne i gminy sugerowały, żeby jeżeli zostaną pieniądze niezwróconych kaucji, na przykład zrekompensować właśnie ten ubytek materiałów w gminnych systemach, czy wzmocnić na przykład instalacje recyklingowe. Ale tego ustawa nie przewiduje i tutaj według mnie będzie po roku dyskusja na ten temat i będzie ta dyskusja wracała, dopóki nie dojdziemy do bardzo wysokich poziomów zwrotu, kiedy powiedzmy to się będzie dobrze bilansowało. Mam tylko nadzieję, że jakby operatorzy nie będą wykazywali bardzo wysokich kosztów funkcjonowania ich systemu, no bo to by negatywnie odbijało się w opinii społecznej, no bo jeżeli nasz system będzie droższy na przykład od norweskiego czy szwedzkiego, jednostkowo mówię, jaki jest koszt pojedynczego opakowania, no to nie będzie dobrze wyglądać.
1: Skandynawowie, Niemcy, Litwa, u nich te systemy funkcjonują. Ja wiem, że bardzo trudno porównać naszą sytuację na przykład z tymi państwami, w których system obowiązuje od lat, ale może do porównania jest na przykład tempo, w którym się uczymy i też taki poziom akceptacji nas wszystkich, no takiej społecznej akceptacji dla tej zmiany. To da się porównać? Szybko się uczymy?
0: Tak, jak najbardziej. To znaczy tutaj w raporcie na przykład porównaliśmy nasz system z systemem irlandzkim. On jest stosunkowo młody, wdrażany był w 2024 roku. W pierwszym roku Irlandia doszła do 66% mniej więcej zwrotów. Za następny rok nie mamy jeszcze pełnych danych, ale też to będzie już grubo powyżej 70%. Jeszcze lepiej to wyglądało na przykład na Litwie, bo oni już w pierwszym roku doszli do niemal 90%. U nas, tak jak powiedziałem, na razie tych danych nie mamy. Bardzo bym chciał, żeby je pokazać, natomiast w tej chwili nie możemy się nimi pochwalić. Natomiast jakby jesteśmy chyba wolniejsi, ale może ja bym tutaj nie zrzucał tego na karb konsumentów, to znaczy, że Polacy niechętnie akceptują system kaucyjny, tylko na pewne problemy logistyczne, pewne opóźnienia w zestarty. No, to, co pani w pewnym momencie wspomniała, że często kolejki do kaucjomatów są większe niż do kas. Często trzeba prosić obsługę o opróżnienie, bo automat jest zapchany. Niezbyt wygodny jest zwrot pieniędzy, przynosi od dawna i politycy deklarują, że to powinien być, to powinno być standard, że zwrot powinien być możliwy również na przykład na kartę, na blik i tego typu usługę, ale tego ciągle nie ma. Czyli powiedzmy system technicznie mógłby być bardziej dopracowany na starcie, wtedy Polacy by chętniej z niego korzystali, nie byłoby takich problemów, nie byłoby negatywnych opinii, wtedy
1: i przyczepionych kuponów na przykład, prawda? Czy przeterminowanych kuponów na zwrot? To na koniec naszej rozmowy chcę pana zapytać, gdyby od pana zależały najważniejsze zmiany, które tu i teraz warto by przeprowadzić, to co możemy wypunktować?
0: Ja może zacznę od tego, co dla mnie jest najważniejsze, czyli transparentność danych.

danych. To znaczy to według mnie, żeby system można było dopracowywać, to on musi być policzalny, on musi być weryfikowalny. No niestety tutaj może to jest biurokracja, ale jednak takie cykliczne raportowanie, najchętniej miesięczne, a w najgorszym wypadku kwartalne, danych właśnie środowiskowych, kosztowych, logistycznych i tak dalej, one powinny być dostępne i przedstawiane nawet Polakom. Druga sprawa to edukacja. Według mnie zapomniano o takim powszechnym

0: Chyba to są te trzy takie dla mnie najważniejsze rzeczy.
1: No i jeszcze ROP tak zwany, czyli nadal nie obowiązuje w naszym kraju rozszerzona odpowiedzialność producenta. Ona generalnie zakłada, że producenci ponoszą odpowiedzialność za cały cykl swoich produktów. Chodzi o zmniejszenie oczywiście negatywnego wpływu produktu na środowisko. Co z tym?
0: No to jest jakby, to znaczy ja tego tak może wprost nie łączę, bo dla mnie ROP to powinna być podstawa. To rzeczywiście rozszerzona odpowiedzialność producenta powinna być wprowadzona przed systemem kaucyjnym. O tym zdecydowana większość ekspertów gospodarki odpadami mówiła i to jest wada. Natomiast no, to się nie odstanie. Dlatego ROP powinniśmy prowadzić jak najszybciej. Niestety tutaj jest na tyle problematyczne politycznie, że nie ma konsensusu, jak w ogóle ROP powinien wyglądać. Wszyscy niby się zgadzają, że ROP powinien być wprowadzony. Producenci nawet deklarują, że tak, rozumieją swoją odpowiedzialność. Natomiast ciągle prace trwają, ciągle są zmieniane koncepcje i przyznam się, że ja tu jestem pesymistą co do wprowadzenia ROP-u w tej kadencji. No i to jest duża wada.
1: Dziękuję panu za to podsumowanie. Jacek Werder, analityk branży gospodarki odpadami i autor raportu ROK kaucji w Polsce z państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwu dziękuję za wspólny czas. Za chwilę w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń. Małgorzata Żochowska. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Na początek relacja naszej reporterki w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Patyra zarzuca prezesowi instytucji wyznaczanie składów z pominięciem ustawy, a co za tym idzie wpływanie na treść wyroków. Powiemy też o roku od wprowadzenia systemu kaucyjnego. Ministerstwo Klimatu mówi o milionach oddanych butelek w tym czasie, ale też o elementach do poprawy. Na koniec szkolna lektura w wersji filmowej. Do kin wchodzi dziś nowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa. Resort Edukacji przygotował z tej okazji niespodziankę dla uczniów. Szczegóły za chwilę.
0: Suma wydarzeń.
1: Kolejna odsłona sporu o Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o wyznaczanie składów z pominięciem ustawy. Według sędziego Sławomira Patyry, prezes Trybunału Bogdan Święczkowski chce w ten sposób wpływać na treść wyroków. Sędzia zawiadomił Ministerstwo Sprawiedliwości o możliwości popełnienia przestępstwa, a resort sprawie już się przygląda. Politycy koalicji rządzącej liczą na uzdrowienie sytuacji w Trybunale. Opozycja mówi o próbie jego przejęcia. My łączymy się teraz z naszą reportażą.

0: Reporterką Sylwią Białek. Sylwio, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie są komentarze w tej sprawie, no i jakie też możliwe scenariusze?
1: Rzeczywiście zawiadomienie sędziego Trybunału Sławomira Patyry może być pierwszym krokiem w kierunku zmiany układu sił w tej instytucji. Zdaje sobie z tego sprawę opozycja, która przed Trybunałem zbudowała miasteczko, jak mówi, w obronie tej instytucji. Wczoraj późnym wieczorem przed budynkiem Trybunału zgromadzili się parlamentarzyści i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Był też prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Bartosz Kownacki, z którym rozmawiałam, dojechać nie zdążył.
2: Jak nie zdążyłem dojechać, byłem pod Warszawą, nie zdążyłem dojechać, planowałem być, bo rzeczywiście jest to instytucja, która ma szczególną rolę w konstrukcji państwa polskiego i w ogóle w konstrukcjach państw demokratycznych i te zapowiedzi jakimś siłowym wkraczaniem. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś na przykład siłowo wprowadzał lub wyprowadzał marszałka Sejmu z Sejmu, a przecież zdarzają się też sytuacje, kiedy na przykład marszałek Sejmu nie ma już zaufania rządu.
1: Tu jednak nie chodzi o to, że prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie ma zaufania rządu. Chodzi o to, że Trybunał nie funkcjonuje, a według sędziego Sławomira Patyry prezes Święczkowski po prostu łamie prawo. Dodatkowo prawidłowo wybrani sędziowie nie są dopuszczani do orzekania, o czym mówił wiceminister sportu Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej.
3: Czwórka sędziów nie rozpoczęła swojej pracy mimo złożenia określonego oświadczenia względem prezydenta. Podobnie sędzia Berek. Trybunał jest zablokowany, setki spraw czekają. Instytucja przewidziana prawem konstytucyjnym jest zablokowana tylko dlatego, aby Prawo i Sprawiedliwość mogło po prostu blokować tryb odwoławczy. Przypomnijmy, że wszystkie ustawy, na przykład odesłane także przez pana prezydenta, też wymagają rozstrzygnięcia.
1: Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że to najwyższy czas na przywrócenie obywatelom Trybunału Konstytucyjnego.
4: Potrzeba dzisiaj też wskazania tego, co nielegalne, wyegzekwowania w związku z tym od tych, którzy tego nielegalnego działania się dopuszczali. My wiele tracimy w związku z tym jako Polacy z tego stanu, który tam jest. Naprawdę jest ostatni dzwonek na to, aby dzisiaj, tym bardziej przy wybranych 8 legalnie przez Sejm sędziach Trybunału, przejść do naprawy tego Sądu Konstytucyjnego.
1: Jeśli podejrzenia z zawiadomienia sędziego Patyry się potwierdzą, Bogdan Święczkowski może ponieść odpowiedzialność karną. Zawiadomienie może doprowadzić do złożenia przez prokuraturę wniosku o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, a wówczas mógłby to być pierwszy krok do przejęcia kontroli w Trybunale przez nowo wybranych sędziów. Samo uchylenie immunitetu jednak nie oznacza od razu utraty stanowiska, ale co ważne, prezes Trybunału jak dotąd nie zwołał zgromadzenia ogólnego Trybunału, przez co w projekcie budżetu państwa na przyszły rok w rubryce wydatki po prostu Trybunał nie widnieje, a to oznacza po prostu, że nie otrzyma ani złotówki.
0: Batalia o Trybunał Konstytucyjny. O kolejnej jej odsłonie mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. O stworzenie Trybunału Konstytucyjnego od nowa apeluje natomiast dr Tomasz Zalasiński, ekspert Fundacji Batorego. Mówił w Polskim Radiu 24, że Polacy potrzebują sprawnie działającego Trybunału.
5: Bez Trybunału Konstytucyjnego konstytucja staje się, czy może stać się martwą literą. Tak? Po trosze ten stan obserwujemy obecnie, kiedy mamy sytuację taką, że Trybunał Konstytucyjny nie wypełnia swojej konstytucyjnej roli. Widzimy, jak funkcjonuje państwo. Tak? Brakuje nam arbitra, który w tym sporze między politykami potrafiłby przedstawić rozwiązanie, które byłoby zgodne z konstytucją, rozwiązanie, do którego zaufanie mieliby obywatele. Tego arbitra nam brakuje, a każdy, nawet najbardziej zajadły spór, musi mieć sędziego, który potrafi stwierdzić, w jakich wypadkach strony tego sporu faulują, w jakich wypadkach zachowują się niezgodnie z prawem i przedstawić prawidła tego, w jaki sposób taki spór powinien się w sposób praworządny toczyć.
0: Mówił na naszej antenie dr Tomasz Zalasiński. A Trybunał Konstytucyjny to nie jedyny konstytucyjny organ w centrum sporu politycznego. Prezydent Karol Nawrocki nie potwierdził wygaśnięcia kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To oznacza, że Rada może działać dalej w obecnym składzie. Drogę do skrócenia kadencji Rady otworzył parlament. Sejm i Senat odrzucił sprawozdanie organu za zeszły rok. W uzasadnieniu wskazano m.in. na utrudnianie przekazywania pieniędzy z abonamentu mediom publicznym. Parlament zwracał również uwagę na działania Krajowej Rady dotyczące treści o charakterze homofobicznym oraz mogących stanowić mowę nienawiści. Prezydent mówi też nie dla nowego szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie na to stanowisko pułkownika Tomasza.

0: Tomasza Jackowicza. Zgodnie z ustawą komendanta SOP powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych w uzgodnieniu z prezydentem. Kandydatura pułkownika Jackowicza takiego uzgodnienia nie uzyskała, przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. To kolejny przykład sypania piachu w tryby, oceniał w Polskim Radiu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, pułkownik Tomasz Jackowicz i tak będzie kierować SOP-em.
1: Ta służba po bałaganie, który wygenerował PiS, potrzebuje dobrego dowódcy, dowódcy, który posprząta różnego rodzaju nieprawidłowości. Chciałem to zrobić. Widać, pan prezydent woli, abyśmy musieli żyć w świecie półśrodków. Bo pan Jackowicz będzie pełniącym obowiązki i niezależnie od tego, jak pan prezydent sabotuje zmiany w tej służbie, i tak pan pułkownik Jackowicz tą służbą będzie dowodził.
0: Pułkownik Jackowicz pełnił obowiązki szefa Służby Ochrony Państwa po tym, jak Marcin Kierwiński wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił generała brygady Radosława Jaworskiego. W lipcu kierowanie formacją przejął pułkownik Maciej Lewiński. Zgodnie z przepisami Tomasz Jackowicz nie mógł bowiem pełnić obowiązków szefa SOP dłużej niż pół roku. Przypomnijmy, teraz na to, by na stałe objął stery w tej formacji, nie zgodził się prezydent, a to otwiera nowy front walki Karola Nawrockiego z rządem. Prezydent nie wykazuje skłonności do kompromisu, mówi nam politolog profesor Kamil Marcinkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Na pewno Karol Nawrocki w porównaniu ze wszystkimi poprzednimi prezydentami, łącznie z jego poprzednikiem Andrzejem Dudą bezpośrednim, jest najbardziej, powiedziałbym, polaryzującym prezydentem, najbardziej prezydentem najmniej zainteresowanym tworzeniem jakiejś wspólnoty. Nie słyszałem w wypowiedziach pana prezydenta takiej próby zbudowania jakiejś wspólnoty ponad podziałami, które się pojawiły w wyborach prezydenckich, ale to nie znaczy, że jest prezydentem Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że jest politykiem bardzo mocno identyfikującym się z prawą stroną i wykazującym, powiedziałbym, bardzo niewielką gotowość do poszukiwania kompromisu z innymi środowiskami politycznymi, poza tymi, które go poparły w wyborach parlamentarnych, ale to nie jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, to musimy o tym pamiętać.
0: Mówił profesor Kamil Marcinkiewicz. Tylko w ciągu roku od zaprzysiężenia, czyli od sierpnia, Karol Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw. Czy były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski otrzyma list żelazny? Dziś zdecyduje o tym Sąd Okręgowy w Warszawie. Za półtorej godziny rozpocznie się posiedzenie w tej sprawie. Szczegóły ma dla nas Jolanta Turkowska.
3: List żelazny daje podejrzanemu gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania przed sądem z wolnej stopy. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy jest poszukiwany w związku z zarzutami, jakie usłyszał w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów za pieniądze z funduszu. Wniosek o wydanie listu żelaznego został wysłany do sądu w sierpniu z terenu Naddniestrza, co może wskazywać, że Marcin Romanowski właśnie tam ukrywa się po opuszczeniu Węgier. Za posłem PiS został wydany europejski nakaz aresztowania oraz listę gończy. W sprawie wniosku o wydanie listu żelaznego stanowisko wydała już Prokuratura Krajowa, której zdaniem brak jest podstaw do jego uwzględnienia. Jolanta Truchowska, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń.
0: To był kolejny niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska poderwała myśliwce, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty. W SMS-ach była mowa o zagrożeniu atakiem z powietrza. Po odwołaniu alertów niedługo później RCB wydało kolejny, tym razem tylko dla mieszkańców Lubelszczyzny. Zagrożenia już nie ma. Ten alert także został odwołany. A na możliwe ataki i ostrzeżenia szykują się lubelskie uczelnie. Jutro początek roku akademickiego. Szczegóły zna Magdalena Kowalska z Radia Lublin.
5: Możliwe zagrożenie atakiem z powietrza to nowa rzeczywistość, z którą mierzą się mieszkańcy województwa lubelskiego. Do takich sytuacji próbują się dostosować lubelskie uczelnie, które już jutro rozpoczną nowy rok akademicki. Zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa na Politechnice Lubelskiej starszy brygadier Stanisław Sulenta wskazuje, że na uczelni zostały wytypowane miejsca bardziej bezpieczne.
6: Dokonaliśmy analizy pomieszczeń w kondygnacjach, podpiwniczeniach, na korytarzach, na parterze i wytypowaliśmy na Politechnice miejsca, które uważamy za bardziej bezpieczne. Zgodnie z ustawą nasze obiekty nie spełniają żadnej kategorii w kategorii schronów, dlatego używamy takiego pojęcia miejsca bardziej bezpieczne.
5: Jak podkreślają eksperci, najważniejsza jest zasada dwóch ścian. Należy wyjść do pomieszczenia bez okien, gdzie gdzie od zewnątrz

0: zewnątrz będą nas chroniły co najmniej dwie ściany. Ściana elewacyjna plus kolejna ściana. Magdalena Kowalska, Radio Lublin.
1: W odpowiedzi na rosyjskie prowokacje Polska cały czas wzmacnia obronę. Dziś Wojskowa Akademia Techniczna podpisała umowę z dwiema amerykańskimi firmami. Dostarczą one zaplecze do szkolenia pilotów śmigłowców Apache. Umowy są częścią szerszej współpracy obronnej Polski i Stanów Zjednoczonych, mówił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Boeing i GE Aerospace wypełniają porozumienia między Polską a rządem Stanów Zjednoczonych budowania najsilniejszego w historii sojuszu obronnego. Nasze relacje to nie jest tylko deklaracja przyjaźni. To jest strategia bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych, a przez to całego naszego świata, naszej cywilizacji. To jest strategia budowy bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.
1: Polska zamówiła 96 śmigłowców Apache. Dostawy mają rozpocząć się w 2028 roku. A jeden z głównych tematów rozmów na linii Warszawa-Waszyngton to obecnie utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Konsultacje w tej sprawie trwają od kilku miesięcy. Rano szef MON rozmawiał o tym z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rhodesem. Decyzję w tej sprawie prezydent Trump już podjął, mówi Mariusz Błaszczak z PiSu.
3: Ze względu na rozmowy z prezydentem Nawrockim zdecydował o tym, żeby wojska amerykańskie stacjonowały na stałe w naszym kraju. W Stanach Zjednoczonych prezydent podejmuje decyzję. Problem polega na tym, że rząd Donalda Tuska jest rządem antyamerykańskim.
1: Ten zarzut odpiera Krzysztof Paszyk z PSL. Jak mówił w Polskim Radiu 24, Polska jest przygotowana, by przyjąć Amerykanów.
4: Mamy bardzo pozytywne informacje ze Stanów Zjednoczonych potwierdzające wolę utworzenia tutaj bazy. Ten harmonogram decyzji prezentował wczoraj premier Władysław Kosiniak-Kamysz. W najbliższych tygodniach techniczne decyzje, potem ogłoszenie przez prezydenta Trumpa. Jesteśmy dobrej nadziei.
1: Ostateczną decyzję Pentagonu w sprawie stałej bazy w Polsce najpewniej poznamy pod koniec roku.
5: Suma wydarzeń.
1: Lepsza ochrona środowiska i mniej śmieci. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. W tym czasie 9 na 10 Polaków przynajmniej raz oddało opakowanie zwrotne. W samym lipcu oddaliśmy aż 900 milionów butelek i puszek. Działanie systemu kaucyjnego podsumowało Ministerstwo Klimatu. Na miejscu jest nasz reporter Michał Fabisiak. Witaj, Michale.
6: Dzień dobry.
1: Czym chwali się resort, a co jest jeszcze do poprawy?
6: Ministerstwo chwali się przede wszystkim tym, że system działa. Przekonuje, że jego wprowadzenie miało sens, a obywatele, jak mówiła tu dziś Paulina Henik-Kloska, lubią oddawać opakowania. Z jednej strony przedsiębiorcy otrzymują więc idealny surowiec do ponownego wykorzystania, system się więc zamyka. Z drugiej, jak mówiła właśnie minister klimatu, wokół nas zrobiło się po prostu czyściej.
7: Zniknął z naszego otoczenia. Plastik, aluminium, bo mówimy tu zarówno o butelkach PET, jak i puszkach aluminiowych, które są objęte systemem kaucyjnym. Te opakowania zniknęły z naszego otoczenia, z naszych ulic, z naszych parków, lasów, jezior.
6: Na dowód tego, że Polacy chętnie oddają, czy to puszki, czy butelki, resort przedstawia liczby. Statystyki dotyczące funkcjonowania systemu przedstawiła wiceminister Ministerstwa Klimatu Anita Sowińska.
8: 5 miliardów zebranych opakowań, 65,5 tysiąca punktów zbiórki, 23,5 tysiąca automatów. To jest naprawdę bardzo dobry wynik po roku funkcjonowania systemu kaucyjnego. I chcę Państwu za to przede wszystkim bardzo podziękować. Dziękuję mieszkańcom za to, że zmienili swoje domowe systemy logistyczne, za to, że oddają każdą butelkę i każdą puszkę.
6: Do końca sierpnia do systemu wróciło 60% sprzedanych opakowań kaucyjnych. Cel ministerstwa na ten rok to 77%. Władze resortu przewidują, że uda się go osiągnąć, bo jak mówią, efektywność systemu cały czas rośnie. Poza tym te pierwsze 2-3 lata to wciąż taki okres przejściowy, po którym no i nie można jeszcze wyciągnąć daleko idących wniosków, ale taki główny cel ministerstwa na kolejne lata to 90%, a więc resort szacuje, że właśnie tyle opakowań będzie wracać się do systemu. Ministerstwo zapowiada również rozszerzenie obecnego systemu kaucyjnego. Przede wszystkim zostaną włączone do niego tak zwane małpki. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska mówi, że takie jest zresztą też oczekiwanie samych Polaków.
7: Ponad 60% osób chce, by małpki znalazły się w systemie kaucyjnym. Głównie dlatego, że widzą, że w tej chwili na trawnikach

0: przy drogach, przy parkach, przy koszach na śmieci leżą przede wszystkim właśnie tego typu opakowania.
1: Resort mówi, że będzie też dążył do tego, aby zwiększyła się liczba automatów do zwrotu. W tym mają pomóc specjalne zachęty dla operatorów.
2: Miliony oddanych butelek i kilka elementów do poprawy. Resort środowiska podsumował rok systemu kaucyjnego, a szczegóły przekazał nam Michał Fabisiak. Dziękujemy.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: W magazynie teraz chwile grozy w samolocie. Maszyna lecąca z Dubaju do Tel Awiwu lądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Po tym jak wysłano z jej pokładu kot informujący o porwaniu, samolot zaczął obniżać wysokość. Przyczyną była bójka pilotów. Szczegóły zna Milena Rashid-Szehab, z którą właśnie się łączymy. Mileno, witaj. Powiedz,
4: dzień dobry.
2: Powiedz, co wiemy na ten moment.
4: To, co wiemy na pewno, to, że była bójka, która prawdopodobnie była między pilotami, w których jeden chciał powstrzymać drugiego przed rozbiciem maszyny. Według izraelskiego kanału 12 była na pokładzie ekipa pilotów druga, ubrana po cywilnemu, i oni właśnie uniemożliwili temu pilotowi, terroryście, przejęcie kontroli nad samolotem. Nie wiadomo, jakie są jego motywy. To, co wiemy na pewno, to, że samolotem leciało około 180 pasażerów, że samolot zmienił trasę, lecąc nad Jordanią, że w ciągu 30 sekund obniżył wysokość o ponad 4 km. I opowiadają właśnie o takim wyrażeniu pikowania, spadania tego samolotu. Wiadomo też, że w kokpicie doszło do krwawej bójki. Pojawiają się już pierwsze zdjęcia, na których jeden z pasażerów ma taką koszulkę we krwi. I wiadomo też, że właśnie to był prawdopodobnie jeden z pasażerów, który próbował pomóc w obezwładnieniu napastnika. Samolot wylądował awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. I teraz tam czekają pasażerowie na następne, na odebranie ich stamtąd, co jest dosyć trudne, dlatego że Arabia Saudyjska nie utrzymuje kontaktów z Izraelem dyplomatycznych, ale oczywiście ta akcja była przeprowadzona bez żadnych problemów. Fly Dubai, czyli linia, do której należał ten samolot, wysłała drugi samolot po swoich pasażerów, ale też właśnie Izrael chce wysłać samolot wojskowy lub cywilny po swoich obywateli. To, co wiemy na pewno, to rzecznik prasowy kancelarii premiera Izraela powiedział, że prawdopodobnie nie było to porwanie samolotu, ale inny incydent, ale prawdopodobnie jest to traktowane jako incydent terrorystyczny. Jeśli będziemy coś więcej wiedzieć, będziemy Państwa informować.
2: Awaryjne lądowanie samolotu i bójka pilotów na pokładzie, o tym wszystkim z Libanu opowiadała nam Milena Rashid-Szehab. Mileno, dziękujemy za relację. Ciężko chory Polak wróci do Polski. Piotr Moczulski przyleci do kraju z Filipin rządowym samolotem. Później trafi do szpitala klinicznego w Białymstoku. 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze. Od tego czasu jest w śpiączce. Szczegóły zna Klaudia Wróblewska.
5: Wprowadzenie Piotra Moczulskiego z Filipin do Polski zaangażowały się władze Białegostoku. Rzeczniczka prezydenta tego miasta, Urszula Boubley, mówi Polskiemu Radiu, że starania trwały od czerwca.
6: Cały proces tak naprawdę rozpoczęty został przez to, że prezydent Tadeusz Truskolaski spotkał przyjaciela pana Piotra, który poprosił prezydenta o rozmowę, przedstawił to, w jakim stanie, w jakiej sytuacji jest pan Piotr Moczulski.
5: Za organizację transportu odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak dodała Urszula Boubley, możliwość sprowadzenia do kraju Piotra Moczulskiego to ogromna ulga dla jego rodziny.
6: Ten moment, kiedy pan Piotr będzie już w domu, że mama będzie mogła go chociażby podtrzymać za rękę i być przy swoim dziecku, to jest coś chyba bezcennego.
5: Mężczyzna cały czas znajduje się w stanie śpiączki. Rządowy samolot, na pokładzie którego znaleźli się specjaliści i brat pana Piotra, jest od wczoraj na Filipinach. Możliwe, że dziś wyląduje w Polsce. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Zabójca 18-letniego polskiego studenta Henry'ego Nowaka chce łagodniejszej kary. Chodzi o Wikrama Digwe, skazanego w Wielkiej Brytanii na co najmniej 21 lat więzienia. Dostał właśnie zgodę na apelację. Rozprawę wyznaczono na 5 listopada. Relacja Anny Rączkowskiej.
7: Digwa usłyszał wyrok w czerwcu. Uważa, że kara jest zbyt surowa. Sąd skazał Digwę na dożywocie z zastrzeżeniem, że o warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się najwcześniej po 21 latach więzienia. Jednocześnie brytyjskie władze odpowiedzialne za nadzór nad prokuraturą domagają się zaostrzenia kary. Ich zdaniem jest zbyt łagodna. Sąd apelacyjny rozpatrzy oba wnioski podczas tej samej rozprawy.

0: skrócić minimalny okres pobytu za kratami, wydłużyć go albo utrzymać dotychczasową karę. Skazany stara się też o zgodę na zaskarżenie uznania go za winnego zabójstwa. Polski student Henry Nowak zginął w Southampton w południowej Anglii 4 grudnia 2025 roku. Wracał do domu po wieczornym wyjściu z przyjaciółmi, kiedy został śmiertelnie zraniony nożem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Czechy szykują się na możliwość rosyjskiego ataku na państwa bałtyckie. W razie potrzeby wypełnimy nasze zobowiązania sojusznicze, zapewnia czeski premier Andrej Babisz. O tym z Pragi Wojciech Stobba.
2: W przypadku takiego scenariusza Czechy byłyby gotowe wysłać swoich żołnierzy. Jeśli nie daj Boże Rosja zaatakowałaby któryś z krajów bałtyckich, to zgodnie z artykułem 5 NATO musielibyśmy wysłać dwie brygady zmechanizowane, powiedział premier w wywiadzie dla portalu Denik.cz. Podobną deklarację Babisz złożył w ubiegłym tygodniu w odniesieniu do Polski. Jeśli coś się stanie, to oczywiście pomożemy Polsce w ramach artykułu 5. W połowie września Andrzej Babisz po raz pierwszy otwarcie ostrzegł przed zagrażającymi również Czechom rosyjskimi atakami hybrydowymi. Jak donosi gazeta Denik N, zauważalna zmiana w jego podejściu miała nastąpić po spotkaniu z przedstawicielami CIA, którzy poinformowali premiera o zamiarach Rosji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Litwa tymczasem jest na półmetku dużych ćwiczeń systemu mobilizacyjnego. Bierze w nich udział około 150 instytucji, 3000 urzędników i funkcjonariuszy oraz około 1000 wolontariuszy. Na Litwę przybędą też przedstawiciele polskich władz. Szczegóły zna Kamil Zalewski.
3: Wczoraj sprawdzano system ostrzegania ludności. Uruchomione zostały syreny, a na telefony mieszkańców wysłano komunikaty ostrzegawcze. Z każdym kolejnym dniem scenariusz będzie rozwijany, a instytucje stawiane przed dylematami. Najwyższy poziom presji osiągniemy w piątek i zobaczymy wtedy, jak sobie poradzą, mówił Polskiemu Radiu szef Litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas. Instytucje mają sprawdzić, jak będą działały przy ograniczonych zasobach i przeciążeniu najważniejszych usług publicznych. Ostatnim dużym praktycznym elementem ćwiczeń będzie utworzenie w sobotę miasteczka humanitarnego w Łoździejach, niedaleko granicy z Polską. Służby, samorząd i organizacje pozarządowe będą tam sprawdzały m.in. rejestrację i tymczasowe zakwaterowanie ewakuowanych, dostarczanie żywności, pomoc medyczną oraz logistykę. Ćwiczony będzie też scenariusz przekraczania przez ewakuowanych umownej granicy z Polską. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Deklarację o samokontroli podpisali w Białym Domu szefowie największych firm technologicznych. Chodzi o sztuczną inteligencję. Donald Trump nazwał dokument moralnie wiążącym. Prezydent USA ogłosił też zmianę nazwy sztuczna inteligencja na superinteligencja. O tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Dokument nosi nazwę porozumienia Białego Domu w sprawie superinteligencji. W rzeczywistości jest to jedynie niewiążąca deklaracja o samokontroli firm z tej branży poprzez wewnętrzny i zewnętrzny audyt. Podpisali ją szefowie Nvidia, Mety, Google, Anthropic, Palantiru, OpenAI, a także Elon Musk. Trump przyznał, że znaczenie deklaracji jest jedynie symboliczne. Mamy najmądrzejszych ludzi na świecie, którzy pilnują się nawzajem. To są ludzie o najwyższym wskaźniku inteligencji. Osobnym rozporządzeniem prezydent USA zmienił nazwę sztucznej inteligencji na superinteligencja, argumentując, że poprzednia nazwa powodowała negatywne nastawienie ludzi do tej technologii. Trump oświadczył, że nie widzi potrzeby wprowadzania regulacji superinteligencji mimo ostrzeżeń samej branży. Według Trumpa regulacje państwowe utrudniłyby amerykańskim firmom konkurencję z Chinami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: Sumę wydarzeń.
1: O żadnej lekturze dawno nie było tak głośno. Chodzi o lalkę. Wszystko za sprawą kolejnych adaptacji powieści Bolesława Prusa. Po serialowej wersji w reżyserii Pawła Maślony od dziś można oglądać lalkę Macieja Kawalskiego. To filmowa adaptacja z Marcinem Dorocińskim jako Stanisławem Wokulskim oraz powracającym po latach Markiem Konratem w roli Ignacego Rzeckiego. A z okazji premiery filmu Ministerstwo Edukacji przygotowało niespodziankę dla uczniów. W siedzibie resortu jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Martyno, witaj.
6: Dzień dobry.
1: Cała Polska nie tylko czyta, ale też ogląda lalkę i jak się domyślam w tym oglądaniu resort edukacji chce pomóc. Powiedz więc, co to za niespodzianka?
6: W oglądaniu i w zrozumieniu tego dzieła. Od dzisiaj Ministerstwo Edukacji uruchamia specjalną platformę lalka.edu.pl, z której nauczyciele będą mogli pobrać materiały związane z ekranizacją, no ale także z samą powieścią Bolesława Prusa. Wyjaśniała dosłownie kilkanaście minut temu ministra edukacji Barbara Nowacka.
7: gdzie twórcy filmu zaprosili wybitnych ekspertów z różnych

0: dziedzin związanych z historią, z językiem polskim, gdzie zaprosili nauczycieli włączonych w programy rozwijające młodych ludzi, aktywizujących tych młodych ludzi, chociażby zwolnieni z teorii, i stworzyli świetne materiały edukacyjne. One są w tej chwili dostępne. Są to materiały przygotowane dla nauczycieli, dla uczniów, do rozmów.
1: Ma tu uatrakcyjnić lekcje języka polskiego, w trakcie których omawia się lalkę. Przypomnę, to drugie klasy liceów, techników, szkół branżowych. Właśnie wtedy w programie nauczania omawia się tę powieść. Dodatkowo, no wiadomo, że od dzisiaj lalka wchodzi do kin, weszła już do kin, no ale kiedy zejdzie już z repertuaru, nie będzie to oznaczać, że uczniowie nie zobaczą już filmu w kinie. Otóż każdy nauczyciel będzie mógł, czy to za rok, czy to za kilka lat, zabrać uczniów na lalkę do kina.
0: Każda szkoła, która chce w danym konkretnym terminie zobaczyć film, może się zgłosić i poprosić o termin poza seansami już zaplanowanymi, tak żeby jak najwięcej osób poszło do kina, i naprawdę warto iść do kina.
1: Do Ministerstwa Edukacji przyjechał też dzisiaj reżyser tej najnowszej ekranizacji powieści Bolesława Prusa, Maciej Kawalski, który nie ukrywał, że chciał stworzyć wspaniały film, bo ma też świadomość, że lalka Bolesława Prusa, właśnie lektura, to wyjątkowa książka, którą zna niemal każdy Polak.
2: Czułem taką ogromną odpowiedzialność, że stwarza się taka fantastyczna szansa i bardzo chciałem jej nie zmarnować, bo bardzo rzadko tak układają się planety, żeby znalazł się ambitny producent z wielką wizją, Radek Drabik, żeby udało mu się zebrać zespół najwybitniejszych współtwórców filmowych, jakich w Polsce mamy, przez zdjęcia, kostiumy, charakteryzacje, scenografię, wszystkie piony produkcyjne, i najwybitniejsza obsada, jaką można sobie wymarzyć. I teraz wszystkie te siły są powołane, żeby dotknąć jednej z najwybitniejszych polskich powieści. I teraz cała ta dobra energia się gromadzi, i teraz jest zadanie, żeby nie zmarnować tej szansy.
1: Właśnie najwybitniejsza obsada, Andrzej Seweryn także, filmowy Tomasz Łęcki, ojciec Izabeli, zaznaczał tutaj dzisiaj w ministerstwie, że tę historię naprawdę warto zobaczyć.
3: Zawsze mówiłem o tym, że warto znać historię naszych ojców. Bez niej jesteśmy naprawdę słabymi. I w tej sprawie, w sprawie właśnie budowania tożsamości, moim zdaniem kultura, sztuka, film mają ogromną rolę do odegrania. To dzieło niezwykłe, mądre, historia ostatnich romantyków dotyka wszystkich, a miłość jest uczuciem, które znają nawet ci, którzy nigdy nie kochali.
1: Lalka w kinach od dzisiaj. Od rana trwają seanse dla szkół. Ja rozmawiałam z dyrektorką zaprzyjaźnionego liceum na warszawskiej Pradze, która mówiła mi, że uczniowie jej szkoły mieli zaplanowany seans na 9:00, że z niecierpliwością na niego czekali, żeby obejrzeć ekranizację. Czekamy zatem na recenzję młodych ludzi wracających z kina.
4: Przypomnijmy, od dziś w kinach można oglądać filmową wersję powieści Lalka Bolesława Prusa, a za relację dziękujemy Martynie Szymczakowskiej. I tak kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski, a ja wracam do Państwa punktualnie o 13:00. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.
8: Życz sobie tego, co najlepsze, i spełniaj marzenia.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Po reklamie.
5: Możemy spoglądać na cenniki, cenówki czy pylony z cenami paliw i przeanalizować zmiany, jakie zaszły w ostatnich tygodniach. Możemy, ale zrobił to już za nas GUS. Wstępny odczyt inflacji za wrzesień już mamy, ale zanim spojrzymy na wskaźnik cen, spoglądamy na zegar.

0: Jest 12:31, a zatem czas na gospodarkę w Polskim Radiu 24.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Skala wzrostów cen, którą wielu z Państwa z pewnością zauważyło, choćby na stacjach paliw, została dokładnie zmierzona. Na razie to wstępny wynik, ale już wiemy, takiej inflacji dawno nie było. 4,0 to wynik drożyzny liczonej rok do roku we wrześniu. Dokładnie taki wynik z dokładnością jednego miejsca po przecinku przewidział nasz gość, z którym już za chwilę porozmawiamy w magazynie Saldo. Marek Klapa, zapraszam. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2026 wzrosły rok do roku o 4%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,7%. Tak podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. To odczyt bardzo bliski średniej prognoz ekonomistów, która wynosiła 4,1%. Już za chwilę rozłożymy te dane na czynniki pierwsze i spróbujemy ocenić, jak długo drożyzna z nami pozostanie. Wcześniej jednak na chwilę przenosimy się za ocean, bowiem w Milwaukee rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów handlu G20. Polskę reprezentuje minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, a przy stole zasiądzie także minister rozwoju gospodarczego Rosji. Obrady poprowadzi amerykański przedstawiciel do spraw handlu Jamison Greer wspólnie z minister rolnictwa Brooke Rollins. Uczestnicy mają skupić się na czterech tematach: eliminowanie pracy przymusowej w łańcuchach dostaw, wykorzystywanie handlu żywnością jako narzędzie nacisku, nadwyżka mocy produkcyjnych oraz zmiana zasady największego uprzywilejowania. Polska uczestniczy w tegorocznych pracach grupy na zaproszenie Waszyngtonu. Andrzej Domański ma na marginesie obrad spotkać się z głównym negocjatorem handlowym Chin oraz z ministrami Indii, Australii, Kanady, a także Turcji. Tematem mają być polskie misje gospodarcze i współpraca technologiczna. Tak jak w poprzednich spotkaniach G20 na szczeblu ministrów, w obradach weźmie udział Rosja. O zaproszeniu Rosjan zdecydowała administracja Trumpa bez konsultacji z innymi państwami. A my spoglądamy na to, co dzieje się na giełdzie i powiem tak, po dwóch dniach spadków wreszcie mamy pewne odbicie. WIG20 idealnie 1% nad kreską, WIG0,8% nad kreską, co plasuje nas, już spoglądam na mapę Europy, zdecydowanie w czołówce europejskich indeksów. MWIG40 zyskuje 0,53% i jedynie SWIG80 traci, ale nie jest to duży spadek, 0,04%. Jeśli chodzi o waluty, za 1 euro płacimy 4,37 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,84, frank szwajcarski 4,61 i funt brytyjski 5,11. To jeszcze spojrzę na ropę naftową, bo wszyscy spoglądają na notowania czarnego złota i ropa WTI w tej chwili $90, nieco drożej niż wczoraj. Drożeje także ropa Brent, w tej chwili $97,26.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie pana doktora Piotra Araka, ekonomistę Uniwersytetu Warszawskiego, a także głównego ekonomistę Velobanku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, gratulacje. 4-0. Wczoraj rozmawialiśmy przez telefon, taką prognozę pan przedstawił, troszeczkę niższą od konsensusu. No i strzał w dziesiątkę. No właśnie, ta czwórka z przodu. Możemy cieszyć się z trafnego wyniku, ale mniej cieszy skala inflacji.
2: Dworuje sobie pan redaktor, to prognozowanie inflacji z miesiąca na miesiąc to naprawdę są często dzieła bardzo artystyczne. I 1/10 czy 0,2 punkta procentowego różnicy, no to naprawdę jest przedział ufności tych modeli, czyli ten rozstrzał, który gdzieś tam z tych wyliczeń wychodzi. Więc ja się jakoś bardzo nie cieszę. Spodziewałem się jeszcze na początku tego miesiąca, że ta inflacja będzie niższa. Potem w ciągu miesiąca, jak widzimy schodzące dane i też zasilające te analizy, no to stało się jasne, że ona może być powyżej 4% nawet. Nie jest to informacja dobra dla konsumenta, paliwa nam drożeją, rok do roku tam ponad 30% z perspektywy konsumenta. No i najprawdopodobniej jeszcze w tych kolejnych kilku miesiącach, jak benzyna może stać się droższa, no to zobaczymy także wyższy wskaźnik inflacji.
0: Spoglądam na wykres, który przez ostatnie 14 miesięcy układał się idealnie w tym pasie wahań wokół celu.

0: inflacyjnego, teraz wybijamy się górą, czy właśnie powyżej tej przerywanej linii pozostaniemy na dłużej?
1: No wydaje się, że w tej końcówce roku i na początku przyszłego roku tak, a potem trochę nam wejdą te efekty bazy, to znaczy to, że ta inflacja już nam troszkę zaczęła rosnąć po rozpoczęciu tego kryzysu energetycznego, kryzysu podażowego po marcu 2026 roku. No i zobaczymy po prostu trochę spadek tego wskaźnika. Natomiast to będziemy na razie mieli ją podwyższoną powyżej 4%, czyli powyżej celu banku centralnego. No i to, czego się może należy spodziewać z tego powodu, to, że pojawią się wnioski na Radzie Polityki Pieniężnej dotyczące podwyżek stóp procentowych. Już część banków, ja z kolegami rozmawialiśmy właśnie na początku tego tygodnia, no tak zaczęliśmy wyceniać to, że chyba, może jeszcze w październiku nie, ale raczej w listopadzie, kiedy będzie projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego, no to, że istnieje ta szansa, że te 25 punktów bazowych, no to nasz bank centralny będzie musiał podnieść. Mamy dzisiaj stopy procentowe niższe niż Ameryka. Inflację już wyższą niż Ameryka, więc wydaje się prawdopodobne, że nasz bank centralny po prostu też te stopy podniesie. Oznaczałoby to też, że to nie będzie jedyna podwyżka, pewnie będzie po tym kolejna, też nieduża, pewnie o 25 punktów bazowych i może coś jeszcze w 2027 roku. A później będziemy mieli perspektywę na obniżki stóp procentowych, bo zakładamy, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jakoś się znormalizuje. Wydawało się do tego momentu, że nasz szef banku centralnego umiejętnie przeczeka z decyzjami ten cały kryzys podażowy, ale chyba on za długo trwa, żeby nasza polityka monetarna mogła stać obojętnie.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawa konfiguracja. Zwrócił pan uwagę na kalendarz i na to, co już jest zaplanowane. Wiemy, że w listopadzie ta projekcja inflacji najnowsza, czyli te prognozy ekspertów Narodowego Banku Polskiego, a ja się zastanawiam, czy jednak to też nie jest trochę tak, że biorąc pod uwagę aktualne ceny ropy naftowej, biorąc pod uwagę aktualne marże rafineryjne, to co dzieje się z inflacją, czy tutaj taki ruch zaskoczenia nie zadziała i czy przypadkiem w październiku nie powiemy o wyższych stopach procentowych?
1: Może tak być. Nie należy tego scenariusza wykluczać. No, rynek, w sensie wycenianie stóp procentowych na kontraktach terminowych, to gdzie inwestorzy trochę zakładają się, inwestują w to, co się ze stopą procentową będzie działo w najbliższym czasie, no to już od dłuższego czasu widzą tą jesień jako moment, w którym te stopy procentowe zaczynają rosnąć i one rosną nawet jeden punkt procentowy, tak? Czyli że mielibyśmy stopy na poziomie prawie 5% w połowie przyszłego roku. Może aż tak radykalnie tej ścieżki byśmy nie rysowali dzisiaj, ale no faktycznie moim zdaniem dyskusja o podwyżkach w październiku będzie. Czy pojawią się wnioski, oprócz pewnie jednego, którego autorkę już możemy wskazywać w tym momencie, wskazującej o 200 punktów bazowych podwyżek, niezależnie od warunków inflacyjnych, to będziemy mieli pewnie jakąś dyskusję. Czy ktoś formalnie zawnioskuje o podwyżkę? To zobaczymy. Może będzie wynikało z dyskusji Rady Polityki Pieniężnej, że jeszcze poczekamy na kolejny odczyt. Będziemy mieli też inflację bazową, którą publikuje Narodowy Bank Polski. I to też jest o tyle istotny wskaźnik, że w tych danych publikowanych dzisiaj przez GUS, oczywiście ten odczyt główny jest wysoki, ale efekty bazowe spadają i potencjalnie inflacja bazowa wcale nam nie wyskoczyła ponad 3,5%, czyli mogła nawet spaść na 3,2% zamiast 3,3%. Poprzednio, co by oznaczało, że jest taki mieszany trochę wydźwięk tego wskaźnika inflacyjnego. Paliwa drożeją, ale jeszcze nie widzimy tego w tych dodatkowych efektach w polskiej gospodarce, co daje czas znowu naszym władzom monetarnym, ale na pewno ta dyskusja na październikowym posiedzeniu będzie. Pewnie im bliżej tego posiedzenia będziemy, tym więcej będzie wycen o tym, że ta podwyżka stóp procentowych może się pojawić.
0: Wiemy, jak ważny w koszyku inflacyjnym jest składnik pod tytułem ceny paliw. Ja się tak zastanawiam, czy gdyby, ja nie chcę mieszać tutaj polityki jakoś szczególnie, ale gdyby prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków, rząd zgodnie z zapowiedzią wprowadził CPN 3.0, to wtedy zauważylibyśmy również w tym odczycie inflacyjnym jakieś uspokojenie? Coś by się zadziało na plus i na przykład stopy procentowe nie musiałyby pójść w górę?
1: Byłoby tak jak poprzednio. W drugiej połowie sierpnia widzieliśmy ceny energii niższe, czyli ceny paliw niższe o 15%. Mniej więcej taki był efekt tych trochę ograniczonych.

0: ograniczonych interwencji państwa na rynku paliwowym. No i byśmy zobaczyli to jako konsumenci, zobaczyłby to biznes i najpewniej z tego powodu, bo wprowadzono jakieś mechanizmy regulacyjne, Rada Polityki Pieniężnej mogłaby się zdecydować, że dalej czeka, tak, bo nadal ma tylko i wyłącznie te czynniki paliwowe, są obecne we wskaźniku inflacji, jeszcze zwłaszcza jakby inflacja bazowa nam nie rosła, czyli że inflacja nam się nie rozlewa w te poszczególne dalsze segmenty polskiej gospodarki.
1: Ciekawie się składa, panie doktorze, bowiem w tej chwili właśnie koło Pałacu Prezydenckiego na krakowskim Przedmieściu trwała konferencja prasowa wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Tańsze paliwo w rękach prezydenta, mówił na konferencji prasowej przed pałacem wicepremier. Posłuchajmy.
2: Już raz mieliśmy do czynienia z ustawą przedłożoną na ręce pana prezydenta o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, które mogłyby być pieniądze z tych dodatkowych środków przełożone na niższe paliwa. I dzisiaj przychodzi kolejne sprawdzam. Dzisiaj w rękach prezydenta Nawrockiego jest szansa na to, żebyśmy każdemu obywatelowi w Polsce zapewnili, że na stacjach benzynowych będzie tańsze paliwo. Program CPN się sprawdził. Widzieliście państwo, że rząd może obniżyć pieniądze za benzynę, które płacicie, może obniżyć cenę benzyny, ropy. Może to się wydarzyć, ale na to potrzebne są dodatkowe pieniądze. Polskie koncerny i zagraniczne koncerny paliwowe w ostatnich miesiącach zarobiły miliardy złotych nadmiarowych zysków. Dzieje się tak, bo mamy wojnę w Iranie. Dzieje się tak, bo mamy konflikt w Cieśninie Ormus. Dzieje się tak, bo po prostu mamy niespokojny geopolitycznie świat. Polskie państwo chce reagować.
1: I doskonale wiemy, że za walkę z inflacją w polskim systemie odpowiedzialny jest Narodowy Bank Polski. Pytanie teraz, czy politycy nie mają silniejszego narzędzia w swoich rękach?
0: No, mieszanie w ogóle polityki fiskalnej do walki z inflacją jest tym trochę skażeniem naszym ostatnich lat, bo wszystkie rządy, i tu mówię o niemieckim, który teraz też dyskutuje, o czeskim, który wprowadził mechanizmy znowu ograniczające wzrost cen. My wszyscy staramy się złagodzić te efekty podwyższonych wskaźników inflacji przez kryzys podażowy. Jakbyśmy byli w latach 70., to po prostu no musielibyśmy to przeżyć, tak? I trzeba było mniej więcej płacić za paliwa, bo rządy w ten sposób nie interweniowały. No ale dzisiaj mamy trochę tego państwa nadopiekuńczego, tak? Które w większy sposób chce wydawać pieniądze. No i nasze z podatków tutaj chce zdobyć dodatkowe środki, które by mogły pokryć część, bo też podatek od tych nadmiarowych zysków nie pokrywa nawet miesiąca kosztu działania takiego programu jak CPN. Może w tym mniejszym formacie to by było z półtora miesiąca obowiązywania tego typu przepisów, więc i tak czy jakbyśmy musieli do tych ulg w podatkach i w koszcie paliwa dopłacić po prostu przez mniejsze przychody sektora finansów publicznych i mieć większy deficyt, więc tu nie należy łączyć tego, że opodatkujemy Orlen i dzięki temu będziemy mieli wszyscy niższe paliwa, no to nie wystarczy tych pieniędzy. Jeżeli by rząd chciał się to, ten mechanizm wprowadzić, a on po prostu jest kosztowny, to jest główny powód. No, Polska ma kolejny rok z rzędu bardzo wysoki deficyt, w kolejnym roku także. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chce wprowadzać jakichś dodatkowych elementów do systemu, które obniżają przychody państwa. W tym momencie mamy już rating obniżony, więc no, ta sytuacja fiskalna nie jest ciekawa. Ja rozumiem tą walkę o to, żeby jakiekolwiek dodatkowe wpływy się pojawiły w budżecie państwa, no ale pewnie trzeba było sobie jasno powiedzieć, że my pewnie tych interwencji po prostu mieć nie będziemy. I dzisiaj nie jest tak ten sam rok jak 2020, kiedy po prostu mieliśmy lepszą sytuację fiskalną i na więcej rzeczy nas było stać. I dzisiaj nas po prostu na rzeczy pewne nie stać i pewnie fajniej by było, jakbyśmy na ten temat dyskutowali i realniej trochę podeszli do problemów, z którymi się zmagamy.
1: Skomplikowana ta układanka inflacyjno-polityczno-gospodarcza, ale chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo rok 2026 pewnie przejdzie do historii jako taki rok zmiany wektoru. Bo ja pamiętam jeszcze w lipcu po konferencji prezesa NBP mówiliśmy o tym, że jest szansa na obniżkę stóp procentowych i to już we wrześniu. I zobaczyliśmy, jak te nasze nadzieje bardzo źle się zestarzały.
0: Tak, no ja jeszcze pamiętam nawet dyskusje wewnętrzne w banku, które mi ostatnio ktoś przypomniał, z marca tego roku, kiedy mieliśmy obniżkę właśnie stóp procentowych, a jednocześnie mieliśmy dyskusję że może być i podwyżka, no bo już ropa wystrzeliła wtedy, a nasz bank centralny na samym początku kryzysu energetycznego obniżył stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami, bo wszyscy się spodziewaliśmy, że od początku tego roku powinien

0: powinien był stopy procentowe obniżyć, no a się to nie stało. No i dzisiaj mamy podobnie. Dyskusja była o tym, że mieliśmy ten moment, ta konferencja prasowa, mamy porozumienie przez kilka dni wtedy podpisane dotyczące cieśniny Ormus. Amerykanie porozumieli się z Iranem, mamy okres przejściowy, no i on się po kilku tygodniach zakończył. A teraz żyjemy dalej z konsekwencjami tego, że mamy za mało rezerw paliwa w stosunku do lat poprzednich. Zużywamy je, Chińczycy także. Ameryka zastanawia się nad zastopowaniem eksportu diesla, czyli powrotu do roku 2015, czyli kiedy Stany Zjednoczone nie eksportowały ropy, a dzisiaj są jednym z największych producentów ropy na świecie i eksporterów. Dostarczają już prawie 60% diesla na globalny rynek. No aby to zatrzymała, żeby, czy w sensie Ameryka, żeby obniżyć przynajmniej krótkoterminowo część cen dla konsumentów amerykańskich, co w długim terminie tylko by zdestabilizowało rynek paliwowy, a już nie mówię o tym, co by się wydarzyło bezpośrednio w Europie i ile my byśmy musieli więcej zapłacić za diesla, czyli że tam dziesiątka z przodu to chyba by byłby początek tej ceny, która by się pojawiła, bo byśmy dostali po prostu dodatkowy szok jeszcze na rynku paliwowym. Nie jest łatwo w tym scenariuszu po prostu się poruszać. Nie ma łatwo władza monetarna, nie mają łatwo analitycy, nie mają łatwo konsumenci, którzy także nie wiedzą, czy będą więcej płacić za raty kredytowe, czy może mniej, planować większe wydatki, może brać kredyt albo i nie. No i niestety taki jest ten 2026 rok.
1: Niesamowite jest to, że prowadzenie polityki monetarnej, która przecież lubi spokój, lubi przewidywalność, jest niezwykle trudne w tak zmiennych czasach. Ja pamiętam taką teorię, która wskazuje na to, że efekty podejmowanych teraz działań przez RPP są widoczne tak naprawdę za 8, 9, 10 miesięcy. A możemy sobie wyobrazić, że w ciągu tych dwóch, trzech kwartałów jeszcze wiele może się wydarzyć. Chociażby może nastąpić pokój na Bliskim Wschodzie. I co wtedy?
0: Może tak być i to jest argument, który mną powodował przez wiele miesięcy o tym, że nasza Rada Polityki Pieniężnej dużo nie zrobi, bo wpływu na nasz bank centralny, na przepustowość cieśniny Ormus jako żywo nie ma. Podobnie inne banki centralne. Ale inflacja w strefie euro zaczęła się rozlewać. Ona trochę wyskoczyła nam wyżej niż spodziewali się przy trochę niższych limitach też inflacji niż są one w naszej gospodarce. W Stanach Zjednoczonych amerykański bank centralny też długo myślał, że to będzie tylko tymczasowe, że nie trzeba tej rozgrzanej jednak amerykańskiej gospodarki w jakikolwiek sposób chłodzić tym wyższym kosztem pieniądza. I mało tego, nawet tym wyższym kosztem pieniądza za bardzo nie schłodzi tej amerykańskiej gospodarki, bo prognozy wzrostu na przyszły rok są lepsze niż w tym roku, tak? Czyli te nakłady inwestycyjne na sztuczną inteligencję, na budowę tych serwerowni, centrów badawczych, to wszystko powoduje, że my jeszcze może nie widzimy wzrostów produktywności amerykańskiej gospodarki przez AI, ale widzimy realnie nakłady inwestycyjne, które powiększają amerykańską gospodarkę przez inwestycje. I z tego powodu amerykański bank centralny rozpoczął ten pewnie cykl raczej podwyżek stóp procentowych. My chyba do tego powoli podążamy, bo widać, że to środowisko inflacyjne po prostu jest niebezpieczne. No jeżeli mamy inflację 4%, no to ona niedługo będzie nam właśnie powoli rosnąć, dochodząc do poziomów znacznie wyższych i wszyscy nie chcą dopuścić do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy tam inflacja znowu wybiła na kilkanaście procent, czy blisko 20%, gdzie jeszcze takich ryzyk nie ma, no ale no ewidentnie chcemy chuchać na zimne, żeby coś takiego się nie wydarzyło. No i zła informacja dla konsumenta jest taka, że potencjalnie kredyt nam podrożeje zamiast potanieć.
1: Rząd wczoraj przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. Przyjął w trudnym momencie, chociaż akurat ja myślę, że jedyną osobą, która w Polsce może cieszyć się z wyższej inflacji, to jest minister finansów.
0: Tak, zdecydowanie. Zarówno Ameryka, a nie tylko w Polsce, w Ameryce, w naszym kraju także. No, z podatków pośrednich zawsze jesteśmy w stanie więcej trochę wtedy uzyskać, więc ta inflacja, która potencjalnie będzie wyższa niż ta prognozowana przez Ministerstwo Finansów, powinna dać trochę większe przychody z VAT-u i podatków pośrednich w przyszłym roku, niwelując odrobinę te problemy fiskalne naszego kraju, no ale pytanie, jak to się przełoży na wzrost gospodarczy, czyli nie będziemy widzieli jakiegoś efektu negatywnego przez to, że po prostu

0: prywatny biznes nie będzie tyle inwestował, nie zobaczymy tej samej dynamiki. No, z drugiej strony koniunktura gospodarcza się trochę poprawia w Niemczech. Ja wiem, że my tak często mówimy już od 2 lat, ale faktycznie ten druga połowa roku wygląda na lepszą w niemieckiej gospodarce. A to dobra informacja dla nas i dla naszego eksportu. Więc też ten przyszły rok będzie pewnie trochę lepszy. I z tego powodu jakoś sobie poradzimy. No ale ja tutaj, resort finansów rzeczywiście może być szczęśliwy, tylko to nadal oznacza, że później waloryzacje świadczeń i w tym drugim rzucie, jeżeli ta inflacja będzie podwyższona, też będą wyższe, więc w 2027, ale może 2028 rachunek dla szefa resortu finansów niestety przyjdzie od inflacji i trzeba będzie po prostu zwaloryzować świadczenia niektóre na wyższe kwoty i ponosić z tego tytułu też wyższe wydatki.
1: To spójrzmy jeszcze na ten szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, czyli wstępne dane o inflacji za wrzesień, bo tutaj w tabeli też takich rozbieżności to ja dawno nie widziałem. I tak, paliwa i smary do prywatnych środków transportu, wzrost rok do roku, przyjrzę się jeszcze raz, bo nie wiem, czy się nie pomyliłem, ale nie, widzę dobrze, 36% w górę.
0: Tak.
1: Zatem potężna zmiana, ale na przykład żywność i napoje bezalkoholowe, uwaga, uwaga, spadek o 0,5%. Jak pan odczytuje właśnie te rozbieżności? No i fakt, że jeszcze ceny paliw nie przełożyły się na ceny żywności, które ważą w tym koszyku całkiem sporo.
0: Ja jeszcze raz powtórzę, my nie widzimy na razie tego, żeby się ta inflacja wynikająca z rynku paliwowego przełożyła na resztę koszyka inflacyjnego. Nie widzimy wzrostu inflacji bazowej w jakiś sposób istotny i w tych odczytach tego nie ma.
1: Więc kiedy to nastąpi, albo kiedy to może nastąpić w pana ocenie?
0: No i to jest właśnie to, kiedy czekamy na aktualizację prognoz NBP-u, bo to, co ja myślę, to jest drugorzędne w stosunku
1: do
0: tego, co myślą analitycy NBP-u, bo jeżeli oni rzeczywiście zobaczą, że w tej perspektywie końcówki roku i początku przyszłego kwartału, a pierwszego kwartału 2027 roku ta inflacja będzie wyższa, no to oznacza, że ta inflacja bazowa jest wyższa, czyli ta energia, żywność także drożeje nam koszt usług. Widać to też już w innym wskaźniku, czyli wskaźniku PPI, rosnących kosztów produkcyjnych, tak, które już dzisiaj są znowu też powyżej celu inflacyjnego. I ten wzrost 3% ponad już kosztów produkcji, kiedy mieliśmy deflację praktycznie przez cały zeszły rok, no jest już takim sygnałem o tym, że mamy wyższe koszty produkcji i firmy będą musiały walczyć albo o redukcję swojej marży, gdzie poprawiały swoją marżowość, albo no, po prostu przenosić część kosztów na konsumenta, co jest dzisiaj trochę trudniejsze, bo mamy wyższe poziomy cen niż 2-3 lata temu, ale nadal możliwe. No i to jest ten moment, kiedy zobaczymy po prostu wyższy wskaźnik inflacji. I mi się wydaje, że my po prostu pod koniec tego roku tą inflację bazową rosnącą będziemy widzieć. I czy to będzie przyszły miesiąc, zobaczymy, ale ona będzie raczej rosnąć do poziomu 3,5%. Spokojnie nam podskakiwać, no i to jest to ryzyko, które pewnie Narodowy Bank Polski musi zwrócić uwagę, bo już za długo trwa po prostu nam ten kryzys energetyczny i firmy, tak jak dzisiaj rozmawiamy, no uznają, okej, ta wojna będzie trwała, musimy zwaloryzować nasze świadczenia, nie możemy walczyć i redukować swojej marży, musimy podnieść część cenników. A my jako konsumenci możemy trochę mniej wydać, ale pewnie ceny będą wyższe.
1: I kolejny raz w historii najnowszej naszego kraju mamy do czynienia z inflacją importowaną. Tak naprawdę ona wynika z zewnętrznych czynników. To nie jest tak jak w latach 90., kiedy faktycznie to problemy wewnętrzne głównie powodowały potężną inflację. Jak pan ocenia?
0: Doświadczamy kryzysu podażowego jak świat zachodu w latach 70. Ten wielki kryzys lat 70., który Polskę dotknął tylko odłamkami, bo my nie byliśmy w tym samym obrocie gospodarczym, nie byliśmy gospodarką otwartą, nie uczestniczyliśmy w globalizacji ówczesnej w takim samym poziomie, tak, tylko przez bardzo ograniczone wymiany towarowo-produktowe, w zasadzie barterowe, no to, to teraz tego doświadczamy. Doświadczamy, czym jest globalny rynek i jakie konsekwencje niesie to, co się wydarzy w jakiejś cieśninie, na jakimś Bliskim Wschodzie i w jaki sposób wpływa na gaz, który my importujemy z tamtego regionu i na paliwa, które także kupujemy. No i niestety nie wydaje się, żeby jakaś była prosta ścieżka obejścia tego. Stany Zjednoczone ewidentnie nie mają problem z dogadaniem się.

się z Bliskim Wschodem. Próby naprawienia tego rurociągu, który przechodzi przez Arabię Saudyjską, są

0: Pamiętajmy, że to zaostrzenie sankcji i zmilitaryzowanie reżimu w Iranie wpłynęło także na wzrost inflacji tam i na wzrost bezrobocia. W związku z tym ta gospodarka także jeszcze bardziej cierpi niż przed konfliktem.
1: Doktor Piotr Arak, ekonomista Uniwersytetu Warszawskiego, a także główny ekonomista Welobanku, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo, kolejne wydanie o 17.47.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowie.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Było o krok od katastrofy bójka pilotów w przestworzach. Jeden z nich chciał rozbić samolot. Drużynowy i ratownik zostali uznani za winnych. Jest wyrok po utonięciu nastolatka na obozie harcerskim. Wyciek danych z fakturowni. Minister cyfryzacji apeluje o zwiększenie w prywatnych firmach nakładów na cyberbezpieczeństwo. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Jeden z pilotów próbował doprowadzić do katastrofy. Chwilę grozy na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Według izraelskich mediów, które powołują się na urzędników, bójka między pilotami wywiązała się po tym, jak jeden z nich usiłował rozbić maszynę. Wśród około 180 pasażerów była druga ekipa pilotów lecących po cywilnemu i to właśnie oni uniemożliwili mężczyźnie przejęcie kontroli nad samolotem. Matka jednej z pasażerek relacjonowała agencji Reutera dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu. Samolot zaczął spadać, wszyscy krzyczeli, bo myśleli, że zginą. Po kilku minutach stery przejęło dwóch innych pilotów. Kilku Izraelczyków rzuciło się na jednego z mężczyzn, który miał nóż i próbował zabić pilota. Powalili go na podłogę i obezwładnili. Wszędzie było pełno krwi. W trakcie incydentu samolot zmienił trasę, lecąc nad Jordanią i w ciągu 30 sekund obniżył wysokość o ponad 4 kilometry. Ostatecznie maszyna lądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Mamy też informację sprzed kilku minut o tym, że kolejny samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu został zawrócony do Emiratów Arabskich. Będziemy wracać do tego tematu na naszej antenie. Jakikolwiek wniosek o uchylenie immunitetu dowolnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego zostanie rozpatrzony zgodnie z przepisami, przekazało nieoficjalnie źródło Polskiego Radia związane z Trybunałem. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa instytucji Bogdana Święczkowskiego. Chodzi o rzekome manipulowanie składami orzekającymi w sprawach politycznych i ustrojowych. O szczegółach Michał Makowski.
9: Ewentualne wnioski prokuratury są wysyłane do Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Później

0: i trafią na biurko sędziów albo do kancelarii tajnej, jeśli dotyczą informacji klauzulowanych. Po zapoznaniu się ze sprawą sędziowie głosują nad immunitetem sędziego na Zgromadzeniu Ogólnym Trybunału Konstytucyjnego. Źródło Polskiego Radia w TK twierdzi, że wcześniej prezes Święczkowski zerwał Zgromadzenie Ogólne, gdy pojawili się na nim sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Kolejny raz obrady zerwano ze względu na obecność tzw. sędziów dublerów, którzy nie są uznawani za prawidłowo wybranych sędziów TK. Przez to Zgromadzeniu Ogólnemu nie udało się uchwalić budżetu Trybunału Konstytucyjnego na przyszły rok. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: 21-letni drużynowy i 19-letni ratownik WOPR zostali uznani za winnych w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku. Proces w sprawie wypadku podczas nocnej próby sprawnościowej na obozie harcerskim toczył się za zamkniętymi drzwiami i zakończył po pierwszej rozprawie. O szybkim wydaniu orzeczenia przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu Aleksander Brzozowski.
2: Nastąpiło dobrowolne poddanie się karze. Oskarżeni zaproponowali dla siebie kary, bo na tym polega dobrowolne poddanie się karze. Te kary zostały zaakceptowane przez oskarżycieli i przez sąd, no i zapadł wyrok.
1: Drużyna został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Ratownik usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wyrok nie jest prawomocny, ale w sytuacji dobrowolnego poddania się karze ewentualna apelacja jest mało prawdopodobna. Służby ustalają okoliczności cyberataku na firmę fakturownia, która dostarcza systemy księgowe. Wyciek nie objął danych zintegrowanych z KSeF, ani informacji o kartach płatniczych. Minister cyfryzacji wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział, że rząd będzie pomagał wszystkim zaatakowanym firmom, ale muszą one też zwiększyć inwestycje w cyberbezpieczeństwo.
3: Apeluję do wszystkich firm w Polsce. Cyberbezpieczeństwo to jest pierwszy wasz wydatek, nie ostatni. Przenieście to na samą górę waszych budżetów i pamiętajcie, że jeżeli się dobrze nie zabezpieczacie, to narażacie swoich klientów na straty. Polskie państwo będzie pomagało i tak jak w przypadku fakturowni współpracujemy z instytucją, która zgłosiła się do nas.
1: Zaatakowana przez hakerów firma wykryła incydent w poniedziałek. Za darmo, bez skierowania i bez wcześniejszej rejestracji. W 10 wojewódzkich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia można dziś zbadać płuca. Akcja jest przeznaczona głównie do opalaczy po 40 roku życia. W Warszawie zainteresowanie bezpłatną spirometrią jest bardzo duże.
4: Ale elektroniczne papierosy dla odmiany, ale wydaje mi się, że to nie ma żadnego znaczenia. Jedno szkodliwe i drugie. Odczuwam zmęczenie już jak wchodzę po schodach.
5: Mam od dłuższego czasu kaszel, więc chciałam się zorientować, co jest przyczyną.
6: Prosimy pacjenta, żeby nabrał jak najwięcej powietrza i potem jest wydech i ciągniemy długo. Zasada jest taka, że takie wypuszczanie powietrza musi być minimum 6 sekund, aż wszystko wypuścimy już z płuc.
1: Darmowe badania potrwają do 16, m.in. w Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie i Krakowie.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na termometrach od 19 do 22 stopni, miejscami na zachodzie nawet do 24. Trochę chmur na niebie w północno-zachodniej części Polski, ale padać nie powinno, w pozostałej części kraju słonecznie.
7: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, miejscami bardzo dobra, tylko w części Poznania dane pomiarowe pokazują bardzo złą jakość powietrza. Prawie 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju obowiązuje też małe zagrożenie pożarami w lasach.
7: Klimat. Reklama.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego

0: potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Minęła godzina 13.08. Zaczynamy wczesnopopołudniowy program w Polskim Radiu 24. Witam Państwa w imieniu całego zespołu, który ten program dla Państwa przygotowuje i realizuje. A w skład tego zespołu dzisiaj wchodzą Iza Bajda, Paulina Olak, Wiktor Sudyka. Ja się nazywam Ewa Wasążnik. Jeszcze raz witam i zapraszam.
4: Stan dnia.
6: Na początek kolejny spór personalny na linii rząd-prezydent. Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa Służby Ochrony Państwa. Negatywne stanowisko w tej sprawie przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział jednak, że pułkownik Jackowicz i tak będzie stał na czele SOP-u. Co to oznacza? To już pytanie do naszej reporterki, która tym tematem się dziś zajmuje, Sylwii Białek. Dzień dobry, Sylwio.
7: Dzień dobry.
6: No to jakie będą konsekwencje tego sporu na tym etapie, na którym jesteśmy?
7: Rzeczywiście, zgodnie z ustawą komendanta SOP-u powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych w uzgodnieniu z prezydentem i prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz napisał w mediach społecznościowych, że kandydatura pułkownika Jackowicza po prostu nie uzyskała takiego uzgodnienia. Dodał, że prezydent pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmie profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Tak napisał w mediach społecznościowych. Tyle, że minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński powiedział na antenie Polskiego Radia, że pułkownik Jackowicz i tak będzie stał na czele tej instytucji.
8: Nie było, to mogę powiedzieć, nie było woli Pałacu Prezydenckiego do poważnej rozmowy na temat SOP-u od samego początku. Pan prezydent w tej sprawie zachowuje się podobnie zresztą jak przy kwestiach cen paliw. Robi wszystko, żeby sypać piach w tryby rządowi. Niepoważne. Ja uważam, że to jest taki rodzaj sabotażu państwowego, no bo tak to trzeba określić. Ta służba po bałaganie, który wygenerował PiS, potrzebuje dobrego dowódcy, dowódcy, który posprząta różnego rodzaju nieprawidłowości.
7: Marcin Kierwiński mówił, że po prostu rząd będzie działał w tym przypadku na zasadzie półśrodków. Tyle, że Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości nie wyobraża sobie, by zdanie Karola Nawrockiego w tej sprawie nie zostało uwzględnione.
9: Jeżeli ma być to rzeczywiste gwarancja poczucia bezpieczeństwa, to wydaje się, że powinno być to pewną zgodą polityczną, to między dojrzałymi politykami. A jeżeli pan Marcin Kierwiński chce na siłę robić to, co robi, no to konsekwencje są takie, że pan prezydent na to się nie godzi. Tym bardziej, że to ta koalicja zrobiła wszystko, żeby podważyć zaufanie do SOP-u. Przypomnę tą kuriozalną sytuację z autobusem blokującym ulicę Belwederską w Warszawie i uniemożliwiającym przejechanie panu prezydentowi z bezradnością SOP-u. To sprawiało wrażenie, jakby to było gdzieś wszystko uzgadniane, a nie na tym polega Służba Ochrony Państwa.
7: Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej jest zaskoczony decyzją prezydenta, ale jak mówi, to po prostu działanie na złość rządowi.
10: To pokazuje, w jakim trybie pracuje prezydent. Byle tylko zablokować i dopuścić. Tak było z awansami oficerów służb, także awansami oficerskimi w Wojsku Polskim, teraz SOP. Mam wrażenie, że prezydent się odrealnił, jest w jakimś innym świecie, a przecież instytucje państwa muszą pracować. SOP chroni najwyższe władze państwowe. Tym muszą kierować osoby najbardziej doświadczone. Mam wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie próba po raz kolejny wrzucenia po prostu piachu w tryby.
7: Sprawa ciągnie się od stycznia tego roku. MSWiA poinformowało wówczas o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec komendanta ZOP-u generała Radosława Jaworskiego. Został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych, a jego obowiązek przyjął wówczas Tomasz Jackowicz. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. Do kradzieży doszło przed domem premiera, który jest przecież przez

0: Stop, chroniony. Jackowicz przez pół roku pełnił obowiązki szefa tej instytucji. Dłużej nie mógł, bo tak mówią przepisy, stąd właśnie wniosek o jego powołanie. Ale koalicja rządząca i prezydent różnią się także w ocenie działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu i Senatu. Tak napisał w oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki i podkreślił, że nie potwierdza wygaśnięcia kadencji członków tego gremium. Obie izby parlamentu odrzuciły sprawozdanie Krajowej Rady z działalności w 2025 roku i wśród argumentów, które znalazły się w tym uzasadnieniu, są m.in. wyroki sądów dotyczące wstrzymywania przekazywania środków pochodzących z opłat abonamentowych. Ale zgodnie z przepisami, po właśnie niekorzystnych dla Rady głosowaniach w parlamencie, okres pełnienia funkcji jej członków wygasa wtedy, gdy pod takim wnioskiem prezydent złoży podpis, a Karol Nawrocki takiego podpisu nie złożył. Stąd też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie działać w takim kształcie jak obecnie.
1: Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję za te informacje.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: I czas na komentarz do tych informacji, które nasza reporterka nam przekazała. Połączyła się z nami pani profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani profesor. Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Halo, jest halo, z nami.
1: O, świetnie, tak, pani profesor. Z tego, co mówiła Sylwia Białek z Sejmu, podsumowując to, co dzieje się w ostatnim czasie znów na linii prezydent-rząd, można by wnioskować, że ten konflikt, ten spór, ta rywalizacja wchodzi na kolejny poziom, na kolejny szczebel, bo dotyczy już kwestii związanych z bezpieczeństwem, bo jeżeli mówimy o sporze wokół szefa SOP-u w tych trudnych czasach, w których żyjemy, mówimy o instytucji, o służbie, która ma zajmować się bezpieczeństwem najważniejszych osób w państwie, no to robi się rzeczywiście poważnie.
3: Czy ja bym, pani redaktor, rozpatrywała to na dwóch poziomach. Po pierwsze bezpieczeństwo, ale to nie tylko kwestia bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie, ale bezpieczeństwa nas Polaków, bo jeżeli kłócimy się między sobą, dwie władze wykonawcze nie potrafią ze sobą dojść do porozumienia w różnych kwestiach, bo nie tylko obsadzania stanowisk, prawda, ale przejęcia sprawozdania chociażby Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to o czym przed chwilą państwo mówiliście, i wielu, wielu innych sprawach, to my stajemy się państwem na arenie międzynarodowej jeszcze bardziej niestabilnym i gorzej postrzeganym niż dotychczas. To jest pierwsza kwestia i tu w ogóle myślę, że to nie podlega dyskusji. Druga kwestia to jest rola prezydenta w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezydent, mam takie wrażenie, uzurpuje sobie prawo do tego, żeby stanowić zarówno władzę ustawodawczą już w tej chwili, jak i próbować zmienić ten system z parlamentarno-gabinetowego, z elementami semiprezydencjalizmu w system semiprezydencki albo wręcz prezydencki wzorem Stanów Zjednoczonych Ameryki. I to jest bardzo zatrważająca sytuacja ze względu na to, że konstytucja, która obowiązuje, konstytucja z 1997 roku, nie daje tak szerokich prerogatyw prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast to, co robi pan prezydent Karol Nawrocki, to próba obejścia konstytucji i takiego, no, użyję tego słowa, pani redaktor wybaczy, pogwałcenia zasad, ducha tej konstytucji, jakichś norm, które ze sobą przyniosła, i standardów w polityce. I to jest bardzo niepokojąca sytuacja, bo proszę państwa, raz uchylone drzwi mają to do siebie, że bardziej się chcą otworzyć w polityce niż zamknąć. Także tu te dwie płaszczyzny są dosyć mocno widoczne i powinni się politycy nad nimi bardzo dokładnie zastanowić, szczególnie politycy z zaplecza prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Czy argumenty, które się ze strony pana prezydenta i jego otoczenia pojawiają w tym sporze dotyczącym i szefa SOP-u, ale też przecież tych reform podatkowych, które planuje i projektuje obecny rząd, czy kwestii cen paliw, są zrozumiałe dla wyborców? No bo w ostatecznej, podejrzewam, rozgrywce i w ostatecznym rozrachunku, no, chodzi politykom o to, żeby przez te podejmowane decyzje i działania zyskiwać coraz większe poparcie wśród wyborców.

0: 7,7% spadł poziom zaufania rodaków w stosunku do urzędującego prezydenta i źle rolę prezydenta Nawrockiego w tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce, ocenia prawie 46% Polaków przy poparciu 38 czy 39%. Samo to za siebie mówi, te dane nam tu pokazują, że ten moment takiego zauroczenia prezydentem Nawrockim zaczyna przemijać. I z tego, co wczoraj wyczytałam, to Skarb Państwa na decyzjach wetujących kwestie finansowe przez Pałac Prezydencki stracił około 15 miliardów złotych już w tym roku. I teraz proszę spojrzeć na to z takiej perspektywy. Pan prezydent wetuje te ustawy, które dotyczą finansów naszych, osobistych, obywatelek i obywateli, ale także finansów państwa, bo chociażby wzrost akcyzy za napoje alkoholowe czy wyroby tytoniowe, to akurat wpłynęłoby bardzo dobrze na zdrowie, bo być może część z Polaków ograniczyłaby zarówno palenie, jak i picie, jak i wzmocniłoby finanse państwa. Ale wzmocniłoby to także obóz rządzący. A jest to nie na rękę prezydentowi, który będąc kandydatem w wyborach prezydenckich 2025, obywatelskim, ale wystawionym przez Prawo i Sprawiedliwość, miał taki leitmotiv, który powtarzam za każdym razem, że zrobi absolutnie wszystko, żeby przeszkadzać i obalić rząd Donalda Tuska, bo w opinii kandydata ówczesnego Karola Nawrockiego, a obecnie prezydenta Karola Nawrockiego, jest to najgorszy rząd po 1989 roku. Jest to cyniczna gra polityczna, nawet kwestia tej szczęsnej, nieszczęsnej ustawy paliwowej. Oczywiście co do zasady prezydent ma rację, prawo nie powinno działać wstecz, ale wystarczy przypomnieć, że w 2023 roku jego zaplecze polityczne, czyli Prawo i Sprawiedliwość, które miało bezwzględną większość w parlamencie i miało swojego prezydenta, jakbyśmy na to nie patrzyli, bo ani Duda, ani Nawrocki nie reprezentują wszystkich Polaków, tylko tych, którzy myślą według odpowiedniego schematu. Ta władza uchwaliła także podatek od ponadwymiarowych dochodów kopalni i dzisiaj o tym jest cicho, nikt o tym nie wspomina. Dzisiejsze dane dotyczące inflacji, ona już nie wynosi 3,6%, tylko w ciągu miesiąca skoczyła o 0,4%. I myślę, że jesteśmy na prostej drodze do wzrostu inflacji, co my jako obywatele odczujemy szczególnie. Natomiast nie przynosi to absolutnie żadnego rozwiązania takiego praktycznego, bo z punktu widzenia polityki pan prezydent, mówiąc żargonem studencko-dziennikarskim, może przegrzać kwestię wet. I przegra na tym cała formacja, którą on reprezentuje, czy formacje, które reprezentuje w swoim światopoglądzie. Myślę o prawicy i skrajnej prawicy.
1: Pytanie, czy zorientuje się prezydent i jego otoczenie, że ten moment przegrzania jest blisko, bo przywołała pani te wyniki sondażu zaufania do polityków. Rzeczywiście tam spada ten poziom zaufania do prezydenta Karola Nawrockiego. Komentatorzy, powołując się na te dane, mówią o rychłym końcu tego miesiąca miodowego, a właściwie roku miodowego prezydentury Karola Nawrockiego. Ten pierwszy rok był naznaczony takim walorem dobrego odczytywania nastrojów społecznych, również na podstawie takich sondaży i takich badań, o których my tutaj rozmawiamy. Pytanie, czy to również może być taki sygnał do zmiany tego podejścia i czy może nastąpi jakaś odwilż na linii prezydent-rząd właśnie na podstawie tego, co dzieje się w sondażach i spadającego zaufania na początku, a potem może także poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Faktycznie pani redaktor, zarówno prezydent, jak i jego zaplecze mieli taki dobry odsłuch nastrojów społecznych przez ostatni rok. Natomiast z władzą jest tak, że ona troszeczkę się alienuje od społeczeństwa i mam wrażenie, że to jest ten moment, kiedy pan prezydent przestał się przejmować

0: tym, jak jest postrzegany przez polskie społeczeństwo, a bardziej interesują go i bardziej interesuje go wygrana w przyszłorocznych wyborach. I jak gdyby z jednej strony tego sporu politycznego mamy wszystkie ręce na pokład i tu są działania osobiście Donalda Tuska, chociażby związane z sędzią Maciejem Berkiem i jego oddelegowaniem, że się tak wyrażę, do Trybunału Konstytucyjnego. A z drugiej strony mamy działania pana prezydenta, który ma ambicje zjednoczenia całego obozu prawicy i skrajnej prawicy pod swoim patronatem. I też tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie wszystkie ręce na pokład. Ja się spodziewam w najbliższych tygodniach, miesiącach eskalacji tego konfliktu pomiędzy małym a dużym pałacem. Spodziewam się, że prezydent nie podpisze żadnych ustaw mogących dawać jakikolwiek punkt przewagi koalicji rządzącej, a szczególnie koalicji obywatelskiej Donaldowi Tuskowi. Czyli nie spodziewam się podpisu pod ustawą podnoszącą ten, czy wprowadzającą pośredni próg podatkowy. Nie spodziewam się podpisu pod ustawą, która, czy cyklem ustaw może, które wprowadzałyby jakiekolwiek rozwiązania w ochronie zdrowia. Spodziewam się raczej tych małych i wielkich przytyków, jak chociażby niepodpisywanie nominacji profesorskich tym, którzy się nie podobają prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, niepodpisywanie awansów oficerskich jako takiego elementu gry pomiędzy właśnie głową państwa, a rządzącymi i wielu, wielu rzeczy, które będą destabilizowały nasze życie i będą miały wpływ na nasze poczucie bezpieczeństwa, na nasze prawa obywatelskie, na nasze obowiązki obywatelskie i na nasze takie normalne funkcjonowanie co dnia. Mało tego, spodziewam się, że może to doprowadzić do sytuacji, w której wielu z nas zrezygnuje z uczestnictwa w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, dlatego że będzie bardzo mocno zniechęconych tym konfliktem, cały czas narastający.
1: To w jakiej sytuacji to stawia obecną większość rządzącą? Pytam również o tę logikę już przedwyborczą, kampanijną, która cały czas się do nas przybliża, bo ta kampania pewnie na dobre rozpocznie się razem z Nowym Rokiem, tak się tego spodziewamy.
0: Znaczy my jesteśmy jak gdyby w permanentnej kampanii, już chyba jak społeczeństwo amerykańskie w tej chwili zaczynamy pod tym względem funkcjonować, ale na pewno jesteśmy w dobie prekampanii i ta kampania faktycznie, ona myślę, że zimą już rozpocznie się na dobre. Mogłoby się wydawać, że koalicja rządząca jest w defensywie, ale wcale tak nie musi być ze względu na to, że mam takie wrażenie, obserwując polską politykę, postanowiono jak gdyby troszeczkę na półkę odłożyć te instrumenty demokratyczne i posiłkować się tym, co z demokracją ma niewiele wspólnego, wyjaśniając społeczeństwu, że te ruchy i te kroki są potrzebne właśnie dlatego, aby wprowadzić jakikolwiek porządek w życiu społeczno-politycznym. I wspomniany sędzia Berek jest tego idealnym przykładem, chociaż szczerze mówiąc ja nie wiem, w jaki sposób miałby osobiście naprawić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym i wrócić autorytet Trybunału Konstytucyjnego, bo ten ruch jest ruchem niedemokratycznym, przeciwko któremu występowała większość rządząca w tej chwili, czyli temu transferowi polityków od razu do Trybunału Konstytucyjnego, czyli odkłada ten instrument demokracji na półkę. Kiedyś Janusz Lewandowski powiedział, że czasami wartości trzeba odwiesić na haczyk po to, żeby iść z duchem czasu i wrócić do tych wartości za jakiś czas. I chyba mamy znowu do czynienia z taką sytuacją właśnie. I będą podejmowane różne działania, nie tylko dotyczące wyjaśniania afer wszystkich związanych z Prawem i Sprawiedliwością z okresu, kiedy to ugrupowanie miało większość rządzącą, ale będą różne

0: sytuacje, które wymuszone bądź nie postawią zasady demokracji pod pręgierzem po to, żeby utrzymać władzę i tłumacząc społeczeństwu, żeby kryzys demokratyczny się nie pogłębiał. Ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Ja nie jestem do tego przekonana, szczerze mówiąc.
1: Też w ostatnich dniach wpis czy wypowiedź premiera Donalda Tuska potwierdza jakby tę prognozę, którą pani nam tutaj przedstawiła. Mowa tam była o zasadach gry w szachy, a z drugiej strony kij baseballowy stał się takim symbolem w tej wypowiedzi rozwiązań siłowych, brutalnych, może nie wprost związanych z użyciem fizycznej agresji, ale takich właśnie, które nie są dyktowane tymi najwyższymi zasadami wartości demokratycznych.
0: No tak, ale proszę zwrócić uwagę, bo właśnie mi się przypomniała sytuacja tych uchylonych drzwi. Tak? Raz uchylone drzwi w polityce, one się nie domkną już tak szczelnie, jakbyśmy chcieli. Bo przecież to większość parlamentarna w 2015 roku przed wyborami parlamentarnymi wprowadziła sędziów, no powiedzmy, może nie dublerów, ale przedwcześnie sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, co dało asumpt wygranej Zjednoczonej Prawicy jesienią i wczesną zimą 2015 roku i prezydentowi Andrzejowi Dudzie nie przyjęcia ślubowania od tych wygranych sędziów doprowadziło do sytuacji, gdzie mieliśmy sędziów dublerów. I od tego zaczął się bałagan w Trybunale Konstytucyjnym. Dlatego, żeby ja rozumiem jak gdyby intencje, tak, żeby chociaż jedną instytucję zatrzymać w rękach demokratów, bo było widać, że idzie fala niedemokratyczna czy populistyczna, dryfująca w stronę autorytaryzmu. Ale to były te uchylone drzwi, które zostały tylko szerzej otwarte. I dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, której te uchylone drzwi doprowadziły do tego, że Trybunał Konstytucyjny jest pozbawiony autorytetu. Jest instytucją w proszku, z którą żaden rządzący sobie nie może poradzić. Dla nas przestał być tym symbolem opieki nad obywatelami. I w zasadzie najtęższe umysły nie wiedzą, jak to naprawić.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz. Pani profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, była z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Kolejny samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu został zawrócony do Emiratów Arabskich. To drugi taki przypadek w ostatnich godzinach. Wcześniej na pokładzie samolotu pasażerskiego linii Fly Dubai, również lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, doszło do bójki pomiędzy pilotami. Jeden z nich próbował doprowadzić do katastrofy, co relacjonują świadkowie. W trakcie incydentu samolot zmienił trasę lecąc nad Jordanią i w ciągu 30 sekund obniżył wysokość o ponad 4 km. Ostatecznie maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Do tego tematu wrócimy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski. Służby ustalają okoliczności cyberataku na firmę fakturownia dostarczającą systemy księgowe. Firma wykryła incydent w poniedziałek. Jej przedstawiciele poinformowali, że nieuprawniona osoba zdołała wykorzystać lukę w systemie, czego skutkiem był nieautoryzowany dostęp do części danych. Tego typu cyberataków doświadcza coraz więcej firm, także tych medycznych. W ciągu ostatnich tygodni wyciekły dane przechowywane m.in. przez Enelmed czy MyDoktor. Zdaniem wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego te incydenty obnażają słabość systemów sektora medycznego.
4: Cyberprzestępcy realizują swoje zadania w różnym pakiecie. Dzisiaj widzimy to wzmożenie na sektor medyczny, bo sektor medyczny zapomniał, że musi chronić swoje dane. My wprowadzimy w Polsce nowe ograniczenia, które będą zabraniały firmom korzystania z więcej niż 100 tysięcy danych pacjentów, jeżeli nie będą miały odpowiednich systemów, które będą zaaudytowane.
3: Ministerstwa Cyfryzacji i Zdrowia w trybie pilnym szykują projekt Cyberpiątka. Przepisy mają być gotowe do końca roku. W Warszawie zostanie zniesiony limit odstrzału dzików. Zawnioskowały o to władze stolicy. Łukasz Karabowicz z Lasów Miejskich Warszawy tłumaczy to rosnącą liczbą zgłoszeń dotyczących obecności tych zwierząt w mieście oraz ataków na ludzi.
5: Od początku roku do końca sierpnia odnotowaliśmy ponad 100

0: 180 ataków dzika na człowieka oraz około 50 ataków dzika na psa. Tak więc sytuacja jest naprawdę bardzo poważna.
1: Aktywiści chcą unieważnienia uchwały. Pod petycją podpisało się ponad 5 tysięcy osób. Jak twierdzi Katarzyna Jaślar z akcji Demokracja, powodem może być m.in. skrócenie konsultacji i pominięcie przy nich organizacji pozarządowych.
2: Powołujemy się na łamanie zasad demokracji i rozwiązania sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt. W związku z tym liczymy na to, że wojewoda przychyli się do naszego apelu, szczególnie, że coraz więcej mieszkańców podpisuje się pod tym apelem.
1: W ubiegłym roku miejskie służby otrzymały prawie 9 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików. W tym roku wpłynęło ich już ponad 18 tysięcy.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest godzina 13:33 w Polskim Radiu 24. Najbliższe minuty, najbliższy czas poświęcimy tematom związanym z bezpieczeństwem.
3: Komentarz.
4: A to za sprawą także tego niebezpiecznego incydentu, o którym informujemy Państwa w Polskim Radiu 24. Według wstępnych informacji przyczyną awaryjnego lądowania samolotu Fly Dubai i wysłaniu kodu informacyjnego o porwaniu była bójka pilotów. Połączył się z nami pan Tomasz Białoszewski, publicysta lotniczy. Dzień dobry.
5: Witam panią, witam państwa.
4: Wygląda na to, że udało się uniknąć naprawdę wielkiej tragedii. Samolot, o którym rozmawiamy, piloci, którzy pilotowali tę maszynę, no tam w kokpicie miało dojść do bójki. Jest takie podejrzenie, że jeden z pilotów miał taki zamiar, żeby tę maszynę po prostu rozbić, żeby doprowadzić do katastrofy. Brzmi to bardzo nieprawdopodobnie, bardzo niewiarygodnie, ale aż rzeczywiście strach pomyśleć, co by się stało, gdyby te plany udało się zrealizować.
5: Tak, istotnie. To, co pani powiedziała, pani redaktor, jest kwintesencją jakby tej całej sytuacji. Niektórzy nawet dopatrują się pewnej analogii między tym, co zdarzyło się 11 września pamiętnego, a dzisiejszym porankiem. Ale to jest bardzo luźna analogia, bowiem w tamtym przypadku do kokpitu, który nie był wtedy jeszcze tak zwanym kokpitem sterylnym, czyli łatwiej się było dostać, bo drzwi nie były ani specjalnie, ani pancerne, ani specjalnie dodatkowo zabezpieczone przed taką sytuacją. Wdarli się po prostu terroryści i wiadomo, co zrobili później z tymi samolotami i ze wszystkimi, którzy na tych pokładach byli. Nie będziemy tego w tej chwili już przypominać, bo wszystko to jest jasne. Natomiast tutaj doszło do tego w załodze. To zupełnie nowa sytuacja jakby w historii awiacji, która no, skłania ku pewnym dywagacjom i skłania do tego, aby zastanowić się nad także systemowymi, próbą przynajmniej systemowego rozwiązania takich sytuacji w przyszłości, a mianowicie bardzo gruntownej analizy i weryfikacji zarówno kandydatów na pilotów pod względem, jak się okazuje, nawet ich pochodzenia, a także tego, jaki jest ich stan psychiczny. To już da się weryfikować. Pamiętamy też, a propos, tutaj krótka dygresja, pamiętamy sytuację samolotu German Wings sprzed wielu lat, gdzie pilot o bardzo obniżonym progu stanu psychicznego, mówiąc najdelikatniej, dokonał zabójstwa rozszerzonego i rozbił samolot z pasażerami o zbocze góry.
4: No właśnie,
5: straszliwa
4: kiedy analizujemy
5: katastrofa.
4: To, co działo się dzisiaj na Bliskim Wschodzie, no to przychodzą te skojarzenia, tak jak pan mówi, albo z 11 września,
5: tak, czyli sposób naturalny.
4: Zamach terrorystyczny, albo to rozszerzone samobójstwo i skrajnie krytyczny, skrajnie zły stan psychiczny tego pilota, który mógł chcieć dokonać no, tej zbrodni.
5: Tak, bo nie rozchodzi się tutaj w tym przypadku także tylko o stan psychiczny, o tym już powiedzieliśmy sobie, ale także o pewne nastawienie, nie boję się użyć określenia, polityczne, bo takie dno, drugie dno, jak słyszymy, może być niezwykle prawdopodobne i należy je również przy ocenie, przy weryfikacji tej sytuacji brać pod uwagę.
4: Tam jeszcze jest kwestia tego niebezpiecznego narzędzia, bo tam doszło do bójki pilotów w kokpicie.

0: krwawej bójki. Widać to zresztą na zdjęciach, które są już publikowane. Te ślady krwi na ubraniu innych pasażerów się pojawiają w relacjach, które się tutaj nam pojawiają także w mediach, w telewizji. Wiemy, że my jako pasażerowie na pokład samolotu żadnych takich narzędzi nie możemy wnosić. A co z pilotami, co z obsługą? Oni są jakoś weryfikowani pod tym kątem?
1: Oczywiście bagaże pilotów też są prześwietlane, ale tego też nie wiemy, czy na przykład nie został podany posiłek, a załoga nie dostała do niego normalnych metalowych sztućców. Lub no nie wiemy, jaki to był tak naprawdę ten nóż, czy to był może z bardzo twardego plastiku. Tym też można zranić człowieka. W związku z powyższym tutaj no, gdybamy po prostu. W każdym razie tak, odpowiadając w skrócie na pani pytanie. Tak, załogi też są poddawane procedurze weryfikacji bagażu, tak samo jak my. Aczkolwiek być może zdarza się gdzieniegdzie, że one są nieco luźniejsze, a na przykład w deficycie czasu, bo i tak się zdarza, że załoga, nie wiem, w ostatniej chwili gdzieś w wyniku splotu nieszczęśliwych okoliczności dolatuje na przykład, żeby zmienić innych na pokładzie samolotu, inną załogę i bardzo szybko musi ten samolot przejąć, że ta weryfikacja bagażu jest po prostu bardzo płytka i można coś przemycić, ale jak mówię, to jest tylko gdybanie. Generalnie procedury są jasne. Nikomu nie wolno wnosić tego typu narzędzi na pokłady samolotów.
0: Lotnictwo to jest tego rodzaju dziedzina, że kiedy dochodzi do takiego incydentu albo do jakiejś katastrofy lotniczej, to wtedy te przypadki są bardzo dokładnie badane. Po to także, żeby na przyszłość uniknąć podobnych ryzykownych sytuacji. Pan się tutaj też tego spodziewa, że te procedury bezpieczeństwa mogą się zmienić po tym, co wydarzyło się dzisiaj?
1: Lotnictwo generalnie to jest nauka na błędach, a wiele z historii lotniczych, a później wniosków, niestety napisana jest krwią. Tym razem szczęśliwie zakończyło się to inaczej. W związku z tym jest tak, jak pani powiedziała, przypadki, weryfikacja przyczyn przebiegu zdarzeń oraz konsekwencji ma służyć jednemu, ma służyć poprawie bezpieczeństwa w przyszłości. Temu służą wszelkie wysiłki całej grupy, całego spektrum przeglądania jakby sytuacji i wszystkich śledczych, którzy w danym wyjaśnianiu i weryfikacji danego wydarzenia biorą udział. Narzędzi ku temu jest bardzo dużo, więc jestem przekonany, że i w tym przypadku tak nastąpi, to nastąpi. Aczkolwiek nie wiem, czy to będzie bardzo szybko podane do wiadomości publicznej, ponieważ każda linia lotnicza bardzo dba o swój wizerunek i być może będzie starała się jak najbardziej jakby przedstawić, jeżeli to ona będzie robiła, a nie obiektywni śledczy, chociaż nie chcę nikogo tutaj podejrzewać o nieobiektywizm, zastrzegam się, będzie starała się przedstawić siebie jako jednak linię gwarantującą absolutne bezpieczeństwo wykonywanych przez siebie lotniczych operacji.
0: Pan Tomasz Białoszewski, publicysta lotniczy, był z nami. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A teraz czas na rozmowę z gościem w studiu. Analityk obronności, pan Wojciech Łuczak, razem ze mną.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, a mogę przekazać moje refleksje, ponieważ jestem kimś, kto był szkolony na kapitana Boeinga 747 w Miami. Dokładnie w tej samej szkole, w której ćwiczyli ci panowie z 11 września. Mm-hmm. I to było w czasie, kiedy kokpit pilota nie był ubezpieczony, opancerzony i tak dalej. To były zupełnie inne okoliczności.
0: I natomiast kiedy pan słucha i ogląda to, co dzisiaj dociera do nas z Bliskiego Wschodu, to jakie refleksje panu towarzyszą?
3: Po pierwsze, mamy tutaj alternatywę. Albo mamy do czynienia z utajonym terrorystą, który był szkolony i chciał wykonać swoją misję, albo mamy do czynienia z człowiekiem, który stracił jakby kontrolę nad sobą i w akcie desperacji chciał siebie zabić i pasażerów. Mieliśmy z tym do czynienia już omawianym przez panią i Tomka Białoszewskiego przypadku. Natomiast mamy też jeszcze wiele zagadek, ponieważ jeden z

0: samolotów zginął i do dzisiaj nie wiadomo, co z nim było nad Oceanem Indyjskim i zachodzi podejrzenie, że albo piloci stracili orientację, albo chcieli celowo rozbić samolot. Notabene teraz się okazało, że był cenny ładunek i tak dalej. Nieważne. W każdym razie to jest, samoloty dzisiaj są zabezpieczone, pasażerskie samoloty, jeśli państwo słyszycie to, samoloty pasażerskie są ubezpieczane na wszelkie możliwe ewentualności, z wyjątkiem tego, że ten kapitan lub drugi pilot, pierwszy oficer celowo zechcą siebie zabić i pasażerów. I to jest rzeczywiście potężny problem do rozgryzienia, ponieważ no należy przede wszystkim, jak w przypadku tej Szwajcarii, trzeba eliminować z kokpitu ludzi, którzy po prostu tracą kontrolę nad sobą. Mhm. Ale tego się tak łatwo nie wykryje. To nawet badania psychiatryczne,
1: tuż czy przed pewnie wejściem na pokład, by oczywiście nie były w stanie tego zweryfikować. Oczywiście. Jeszcze ważnym elementem i niezwykle ciekawym w tej historii, o której rozmawiamy dzisiaj, czyli ten samolot z Dubaju do Tel Awiwu, jest to, że tam bardzo szybko zareagowali pasażerowie tego samolotu.
0: No, okazało byli tam Izraelczycy. Ja tylko myślę, że...
1: Ale i piloci także, którzy oczywiście byli w stanie zapanować nad maszyną w tej kryzysowej sytuacji.
0: Samoloty należą do Fly Dubai. Jest to linia, która zatrudnia międzynarodowe załogi. I w składzie tych załóg mogli być Izraelczycy, mogli być Brytyjczycy, mogli być Francuzi, mogli być nawet Polacy, mhm, dlatego że tam też mogą latać Polacy. To jest międzynarodowa załoga. Natomiast jeśli lot był do Tel Awiwu, to zakładam, że na pokładzie był co najmniej jeden agent Shin Betu, czyli Organizacji Bezpieczeństwa, i być może, że to on właśnie zareagował. Poza tym trzeba było się dostać do kokpitu. To znaczy, że załoga znała szyfr otwierający drzwi. To jest moja supozycja. Natomiast jeśli chodzi o walkę, no, to znaczy, że doszło do rękoczynów z udziałem jakiejś broni. A bronią może być wszystko. Zwracam uwagę, że w informacjach jest mowa o scyzoryku, prawda? Mm-hmm. Natomiast no, ja tutaj bym duży znak zapytania postawił, dlatego że bronią w rękach wyszkolonego, zdeterminowanego terrorysty, czy też antyterrorysty, może być wszystko.
1: Klucz, nawet długopis, którym ja się...
0: Ależ oczywiście długopis, bawię, grzebień, nawet palec. Jeśli jest to wyszkolony antyterrorysta, potrafi wybić oko doskonale, paraliżując terrorystę z palcem.
1: Wiemy o tym, że został wysłany ten sygnał o możliwym porwaniu, albo w ogóle
0: to
1: o porwaniu,
0: znaczy, że pierwszy oficer zorientował się, albo drugi, pilot, nie wiem, który z nich był tym podejrzanym o dokonanie aktu, to się włącza jednym przyciskiem, taki sygnał, dlatego że szybkość jest błyskawiczna, no i natychmiast, jak znam życie, chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy z moich doświadczeń. Ja latałem na tej trasie akurat kilka razy i to jest dość wrażliwa trasa i ja uważam, że Izraelczycy musieli mieć na pokładzie co najmniej jednego oficera Shin Betu i on najprawdopodobniej zadziałał i stwierdził, że coś jest nie tak. Poza tym szybka reakcja. I chciałbym tylko powiedzieć, że nie ma lepszej współpracy wywiadowczej w tym rejonie świata niż współpraca doskonale działającego na Bliskim Wschodzie wywiadu jordańskiego z wywiadami i wojskowym, i cywilnym Izraela. Tyle.
1: Czy gdyby nie udało się opanować sytuacji na pokładzie,
0: tak,
1: to mogłoby dojść do zestrzelenia tego samolotu pasażerskiego wojskowe samoloty izraelskie?
0: Jeśli samolot wysłał kod porwania, to z całą pewnością na pewno zostały, nie wiem, czy wyszły w powietrze, ale na pewno została podniesiona gotowość jednego z najbliższych lotnisk izraelskich. Jeśli tak było, to i ten samolot kierowałby się ku jakiemuś ważnemu celowi w Izraelu lub w Jordanii, to myślę, że mielibyśmy do czynienia z dramatyczną akcją. Ja nie chcę przesądzać, co by było, dlatego że zwracam uwagę, przechodząc płynnie do naszych spraw obronnych, że tutaj decyduje dowódca. Ale w naszym przypadku, ja to chciałem podkreślić, że od paru godzin

0: mamy sytuację taką, że w przypadku krytycznym, że jak coś nad Polskę nadleci, coś, co może zagrozić i zostanie ocenione przez pilota jako niebezpieczne, to pilot podejmuje, dowódca statku powietrznego. Wprowadzono to parę godzin temu i w Polsce i myślę, że może coś takiego. Byłem w kilku bazach lotnictwa izraelskiego. Wszyscy tam, znaczy co najmniej dwa samoloty są w stałej gotowości, więc myślę, że samoloty, jeśli nie wystartowały, to piloci byli już w stanie gotowości, jeśli ten sygnał został wysłany. Izraelczycy reagują błyskawicznie. Kiedyś przechodziłem na, kiedyś jechałem samochodem i przechodziłem przez ulicę w Tel Awiwie i mój przyjaciel Izraelczyk mówi, jak chcesz, to ci pokażę, ze trzech agentów Shin Betu jest tutaj z nami. Ja mówię, tak? No tak, no taki kraj, no.
1: A jeszcze teraz, szczególnie w tych czasach, znaczy czasy zawsze na Bliskim Wschodzie są trudne, tak, i skomplikowane, no ale w tej chwili trwa tam otwarta wojna.
0: Natomiast zwracam uwagę, że połączeń pomiędzy Tel Awiwem a Dubajem jest kilkadziennie. I mam z tego, co mi wiadomo i co przeczytałem, wchodząc do studia, to podejrzany o działalność tą terrorystyczną, ten, który chciał doprowadzić, był Omańczykiem. Załogi są, jak powiedziałem, międzynarodowe i tak naprawdę wymieniają się. Proszę państwa, jesteście państwo bezpieczni na pokładach samolotów, ale załogi w każdym przypadku mogą być międzynarodowe i no, niech państwo się nie boją, natomiast dzisiaj trzeba się zastanowić, czy no, nie należy jakoś szczególnie mocno przyjrzeć się pilotom, którzy mogą być zwerbowanymi ludźmi przez organizacje terrorystyczne. Byliśmy. Lub też przechodzącymi załamanie psychiczne, bo oba przypadki w tym akurat zdarzeniu mogły mieć miejsce.
1: Byliśmy o krok od tragedii. Zastanawiam się, co zdecydowało, że jednak do niej nie doszło. Czy to był splot różnych czynników?
0: Przepraszam, że pani przerwałem, ale gdybym miał postawić jakieś pieniądze na jakieś rozwiązanie, przepraszam, że w tak tragicznej sytuacji, ale to bym postawił, że na to, że alarm wszczeli ci, którzy lecieli do Tel Awiwu, załoga dodatkowa, czyli pierwszy pilot, kapitan i pierwszy oficer, a oprócz tego być może kluczem do zrozumienia tego wszystkiego był agent Shin Betu, który odbywał lot bezpieczeństwa na tej trasie. Ale tego się nie dowiemy, ponieważ to, co robi Shin Bet, pozostaje tajemnicą.
1: Wróćmy zatem do tych naszych spraw bezpieczeństwa, bo to jest temat, na który się umawialiśmy, panie Wojciechu, o czym będziemy rozmawiać, bo to są rzeczywiście tematy nam bardzo bliskie, no bo nie ma dnia, żeby nie pojawiały się alerty RCB, nie ma dnia, żeby nie były podnoszone pary dyżurne polskich myśliwców. To skłania nas do tego, żeby zadawać pytania, czy jest coraz bliżej jeszcze większej eskalacji tego, co dzieje się na linii Rosja, szeroko pojęty Zachód, Rosja, Polska.
0: Ja uważam, że mamy do czynienia z tej jesieni, z dojściem do pewnego przesilenia. To przesilenie będą kształtowały dwa wydarzenia w polityce międzynarodowej. Pierwsze wydarzenie to będą wybory w Izraelu. Mało mówi się nawet o tym w tej chwili, ale jest tam człowiek, który rzucił wyzwanie Netanyahu. Nazywa się generał Eisenkot, Gadi Eisenkot, i on może pozbawić Netanyahu władzy. I on i koalicja, którą tworzy. Jeśli tak się stanie, to zmieni się obraz sytuacji na Bliskim Wschodzie, zmieni się obraz relacji Izraela ze Stanami Zjednoczonymi i w ogóle generalnie sytuacja w tym rejonie świata. A drugie wydarzenie to oczywiście są wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. I to jeśli mamy dużo niewiadomych i nie wiemy, jak się to skończy, natomiast chciałbym też powiedzieć o jednej rzeczy, przepraszam, że tak okrakiem i okrężnie zmierzam do odpowiedzi na pani pytań, ale to jest bardzo ważne. Otóż niedawno zakończył się hebrajski Nowy Rok i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niektórzy Hebrajczycy zdecydowali się spędzić go w Izraelu, lec

0: chcąc okrężną drogą z Moskwy do Tel Awiwu, dlatego że w Izraelu też się obchodzi i część tej społeczności jest rosyjskojęzyczna. I skąd mam informację prosto z pieca, że w Moskwie czeka się na benzynę w kolejce 18 godzin. Jeśli tak się dzieje w Moskwie, to powiedzmy sobie w mniejszych miejscowościach czeka się na tę benzynę 24 godziny, a w jeszcze mniejszych jej w ogóle nie ma. Zmniejszyła się produkcja paliw, sytuacja zaczyna się komplikować. Ja przewiduję, że zmierzamy do jakiegoś przesilenia. W którą i w stronę będzie to przesilenie, nie wiem. Natomiast ekipa Putina walczy o władzę, walczy o życie i walczy o zachowanie władzy, dlatego że jeśli okaże się nieskuteczna, to któregoś dnia możemy przeczytać, że podczas codziennego pływania prezydent się utopił albo że zasłabł. Albo, i teraz jest pytanie, kto go zastąpi, być może, że epoka Putina zbliża się dużymi krokami do końca. I stąd mamy do czynienia, to jest moja teoria. Dlaczego tak się dzieje? Wszyscy się oburzają, że Putin został zaproszony do Stanów Zjednoczonych. Otóż Amerykanie boją się jednego scenariusza, chaosu w związku ze zmianą władzy i totalnym stoczeniem się tego kraju w jeszcze większą dyktaturę niż my mamy. Stąd jest taki pomysł, moim zdaniem, w Waszyngtonie, żeby rozmawiać z Rosją. Bo rozmawiać to znaczy zdobyć trochę więcej informacji na temat tego, co się dzieje w samej tej wewnętrznej kamerli władzy. I stąd mamy do czynienia z różnego rodzaju coraz bardziej gwałtownymi prowokacjami wobec Polski, no właśnie, tej władzy, która walczy o przeżycie.
1: Bo Amerykanie z Rosjanami rozmawiają, tak. Tymczasem to na nasze terytorium i na terytorium Rumunii, na
0: terytorium krajów bałtyckich, to jest, że tak powiem, odpryskowa sytuacja całości
1: lecą rosyjskie drony
0: globalnego. Dokładnie tak. Natomiast ja już powiedziałem, witam z ogromnym zadowoleniem to, że zdecydowano się nie czekać na decyzję, nie wiem, Centrum Operacji Powietrznych w przypadku, kiedy coś nadleci nad Polskę, tylko dowódca statku powietrznego, który akurat interweniuje, jest w powietrzu, podejmuje decyzję, czy zestrzelić, czy nie zestrzelić.
1: Ale jaka to jest odpowiedzialność tego człowieka?
0: To jest ogromna odpowiedzialność, bo może się stać tak, że zostanie obiekt zestrzelony, ale spadnie na coś na dole. To jest bardzo duża odpowiedzialność, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wróćmy na chwilę do Bliskiego Wschodu. Otóż mamy do czynienia, mieliśmy kiedyś do czynienia z podobną intruzją samolotów, które startowały z Syrii nad terytorium tureckim. Turcy zestrzelili Su-24 i się skończyło. Jeśli tak się skończy któregoś dnia nad Polską, to nad naszym terytorium, powtarzam, nad naszym terytorium, którego jesteśmy suwerenem, a nie nad Ukrainą, to być może, że to ten sygnał dotrze. Ja uważam, że należy się zastanowić nad kilkoma innymi sygnałami, ale nie będę podpowiadał tego ani MON-owi, ani tej ekipie. Natomiast no, proszę się nie obawiać, drodzy państwo, ja wykluczam możliwość kinetycznej interwencji, czy też agresji w najbliższym czasie wojsk rosyjskich na terytorium Polski. Natomiast będziemy mieli do czynienia z przesileniem. A w przypadku okresu przesilenia różne rzeczy mogą się zdarzyć poniżej progu wojny.
1: Litwini ćwiczą ewakuację wspólnie z Polakami swoich obywateli na wypadek takiego ataku kinetycznego na swoje terytorium. Dmuchanie na zimne czy realna odpowiedź na realne zagrożenie? Bo mówi pan o tym, że raczej nie będzie takiego ataku na terytorium Polski, no ale mówimy dużo o krajach bałtyckich.
0: Oczywiście. No, tutaj państwa rozczaruję, bo taki obraz zazwyczaj sobie kreślimy, że te armie mniejszych państw bałtyckich czekają w gotowości. Po drugiej stronie rzeki są Rosjanie, którzy świętują i wygrażają nożami. To tak nie wygląda. Ja byłem w Estonii na zaproszenie Ministerstwa Obrony i zapoznałem się dokładnie z tym, co się tam dzieje. Proszę państwa, tam Rosjanie już są. Rosjanie są elitą finansową w Estonii.

również na Łotwie i po części również na Litwie. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Oni no, mają status mieszkańców, natomiast pewnie są śledzeni i pewnie są w jakiś sposób lustrowani. Natomiast obawiałbym się, że tego typu elita finansowa, która tam została zaimplantowana przez Rosję, może być też piątą kolumną. Tutaj daję to pod rozwagę wszystkim państwom.

0: To był człowiek orzekający o życiu i śmierci w czasach Stalina w Moskwie. Natomiast prokurator Wyszyński. Natomiast jeśli chodzi zaś o nas, to powiem tak, musimy wykazać czujność i musimy wykazać absolutny spokój. Ponieważ od tego, jak będziemy dobrze zorganizowani, jak będziemy stanowczy, zależy nasze bezpieczeństwo.
1: Czujność i spokój. Niech te dwa słowa zostaną nam w pamięci po tej rozmowie. Pan Wojciech Łuczak, analityk obronności, był z nami. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Izrael mówi o zagrożeniu terrorystycznym. Pilot samolotu lecącego do Tel Awiwu próbował rozbić maszynę. Polityczny spór o komendanta SOP. Szef MSWiA reaguje na decyzję prezydenta. To było największe uderzenie w ukraińską energetykę. Kijów podsumował nocne ataki Rosji. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Premier Izraela zwołał pilne spotkanie w sprawie możliwego zagrożenia terrorystycznego. To po incydencie na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Doszło tam do bójki między pilotami po tym, jak jeden z nich próbował przejąć kontrolę nad maszyną i prawdopodobnie ją rozbić. Samolot w ciągu kilku minut obniżył wysokość o 4 km. Co mogło kierować pilotem? W studiu Polskiego Radia 24 zapytaliśmy o to Wojciecha Łuczaka, analityka obronności i byłego pilota.
2: Mamy tutaj alternatywę. Albo mamy do czynienia z utajonym terrorystą, który był szkolony i chciał wykonać swoją misję, albo mamy do czynienia z człowiekiem, który stracił jakby kontrolę nad sobą i w akcie desperacji chciał siebie zabić i pasażerów.
1: Izrael poderwał prewencyjnie swoje myśliwce. Ostatecznie pilota udało się obezwładnić przy pomocy części pasażerów. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Spór o szefa Służby Ochrony Państwa. Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie na to stanowisko pułkownika Tomasza Jackowicza. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział jednak, że oficer i tak będzie stał na czele SOP-u. Krzysztof Paszek z Polskiego Stronnictwa Ludowego jest zaskoczony decyzją Karola Nawrockiego.
3: Pan prezydent Nawrocki musi zrozumieć, że nie jest królem. Polska nie jest monarchią. Przestała nią być u schyłku I Rzeczpospolitej. Te czasy dawno minęły.
1: Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że prezydent zgodnie z prawem ma wpływ na wybór szefa SOP-u.
4: Jeżeli pan Marcin Kierwiński chce na siłę robić to, co robi, no to konsekwencje są takie, że pan prezydent na to się nie godzi. Tym bardziej, że to ta koalicja zrobiła wszystko, żeby podważyć zaufanie do SOP-u. Przypomnę tą kuriozalną sytuację z autobusem blokującym ulicę Belwederską w Warszawie i uniemożliwiającym przejechanie panu prezydentowi z bezradnością SOP-u. To sprawiało wrażenie, jakby to było gdzieś wszystko uzgadniane, a nie na tym polega Służba Ochrony Państwa.
1: Pułkownik Tomasz Jackowicz pełnił obowiązki szefa Służby Ochrony Państwa po tym, jak szef MSWiA wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił generała brygady Radosława Jaworskiego. Największe uderzenie w ukraińską energetykę od zeszłej zimy, tak ukraiński premier Serhii Korecki skomentował nocne rosyjskie ataki na Kijów i inne miasta. Rosjanie oprócz dronów użyli rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 5 cywilów. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Szef ukraińskiego rządu napisał, że Rosja przeszła do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną. Jak dodał, chociaż od lata praktycznie nie było dnia, w którym wróg nie atakowałby ukraińskiej energetyki, jednak tak zmasowany atak miał miejsce po raz pierwszy od końca ubiegłego sezonu grzewczego. Ukraińskie władze nie przekazały, co dokładnie było obiektem ataków, jednak w ukraińskiej stolicy

0: i 6 obwodach występują braki w dostawach prądu. Rosjanie zeszłej zimy masowo atakowali ukraińską infrastrukturę energetyczną. Powodowało to długotrwałe przerwy w dostawach prądu i ogrzewania w czasie dużych mrozów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Dyrekcja szpitala na wrocławskim Brochowie nie ugięła się pod presją trwających od kilku tygodni protestów przeciwników aborcji. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio Wrocław, dziś zostanie podpisana umowa o zatrudnieniu dr Gizeli Jagielskiej, która od jutra pokieruje oddziałem ginekologii i patologii ciąży. Dyrektorka placówki Magdalena Puziewicz-Karpiak przekonuje, że dla niej kluczowe są wysokie kompetencje medyczne i doświadczenie lekarki.
2: Ma absolutnie unikalne kompetencje dotyczące i perinatologii, i ginekologii, i neonatologii. Jest specjalistą, który wykonuje wszystkie badania. Troszczy się niezwykle o pacjentki, troszczy się o kobiety. Będzie się rodzić dużo dzieci i chcemy, żeby ich było jak najwięcej. Chcemy, żeby były otoczone jak najlepszą opieką. I to jest wszystko, co ja mam do powiedzenia.
1: Prokuratura prowadziła wcześniej postępowanie wobec dr Gizeli Jagielskiej w głośnej sprawie terminacji ciąży w szpitalu w Oleśnicy. Zostało ono jednak umorzone, bo śledczy uznali, że nie doszło do naruszenia prawa. Płód miał bowiem wady letalne. Na koniec w informacjach jeszcze Francja. Książka, która mogła powstać z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, bije rekordy sprzedaży. Ujawnienie zarzutów wywołało nad Cekwaną skandal, ale nie zaszkodziło powieści.
3: Powieść Cytysa u Mourir kanadyjsko-haitańskiego pisarza Tellisona Aureliena jest od kilku tygodni najlepiej sprzedającą się książką we Francji. Od premiery rozeszło się niemal 65 tysięcy egzemplarzy. Co ciekawe, w tygodniu, w którym wybuchł skandal, sprzedaż wzrosła o 14%. Historia nauczyciela, który ucieka z Haiti do Kanady, zachwyciła nie tylko czytelników, ale także jury najważniejszych francuskich nagród literackich. Straciła jednak nominację, gdy pojawiły się zarzuty, że nawet 95% tekstu mogło powstać z pomocą sztucznej inteligencji. Większość ekspertów uznaje, że tekst rzeczywiście został wygenerowany przez AI, jednak autor stanowczo zaprzecza. Tellison Aurelien musiał w końcu przerwać promocyjne tournée, gdy pod jego adresem pojawiły się również liczne oskarżenia o plagiat.
1: O czym donosił nasz francuski korespondent Stefan Folzer.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Nieco chmurzy się w północno-zachodniej części kraju i w centrum, ale w prognozach nie widać deszczu. Poza tym sporo słońca. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 22, a miejscami nawet 24 stopni na zachodzie.
5: Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie. Autopromocja.
11: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 8 minut po godzinie 14. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Najbliższa godzina w Polskim Radiu 24 to tematy krajowe związane i z polityką, tą krajową, ale także z tym, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości.

0: gość Polskiego Radia 24.
1: Nasze studio odwiedził pan Mariusz Kowalewski, Salon 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: To od relacji rządu z prezydentem. Prezydenta z rządem zacznijmy, bo mamy kolejne decyzje, które wskazują na to, że odwilży raczej nie widać na horyzoncie, wręcz przeciwnie. Eskalacja tego sporu, eskalacja tego konfliktu i eskalacja tej rywalizacji. Pytanie tylko, o co idzie gra?
2: Znaczy gra idzie o to, o co idzie od samego początku. Donald Trump, chciałem powiedzieć, bo nawiążę do niego, ale Karol Nawrocki, on chce utrudnić jak może, tak, funkcjonowanie tego rządu, wkładać kij w szprychy, żeby się ten rząd wykoleił, a jednocześnie nie chce, żeby Donald Tusk oddał władzę, bo to jest taki paradoks, że mu nie zależy na tym, żeby prawica przejęła władzę, bo wtedy nie będzie miał z kim walczyć. A on na walce chce budować swój autorytet, swoją pozycję, żeby w 2030 roku na tej walce, na tej ciągłej walce pokazywania, że to on jest lepszy, że on wie wszystko lepiej, osiągnąć reelekcję. Tak?
1: Pytanie tylko, czy ta reelekcja będzie możliwa, jeżeli wybory w przyszłym roku parlamentarne wygra obecnie rządząca ekipa.
2: No jemu chyba na tym zależy nawet. Ja zakładam taką teorię. To jest moja teoria, tak? Ona nie jest jakimś tam poparta, znaczy jest też poparta źródłami w rozmowie z otoczeniem prezydenta. Oni są jak najbardziej za tym, żeby w miarę udało się stworzyć wspólną listę do Senatu. Niekoniecznie chcą, żeby prawica przejęła władzę w Sejmie. A dlaczego Senat? Ponieważ Senat decyduje o referendach. I teraz przez 3 lata Karol Nawrocki zyskałby narzędzie, żeby robić sobie taki festyn, tak? To referendum o tym, to referendum o tym, o tamtym. I dzięki temu miałby happening, wieczny happening, tak jak mówimy za oceanem, jak przegra wybory połówkowe Donald Trump, będą rządy komisji śledczych. I do takich komisji śledczych naprawdę polecam państwu oglądania, jeśli to komisje śledcze będą, bo to nie takie jak u nas, że nie były w stanie nic wyjaśnić, tylko tam komisje śledcze są takie, gdzie iskry lecą i każdy się boi. Tak, ja pamiętam nawet takie wystąpienia nie przed komisją śledczą, tylko przed zwykłą komisją, kiedy Jerome Powell, szef Banku Centralnego Rezerwy Federalnej, co roku musiał powiedzieć o tym, jaka będzie polityka monetarna Banku Federalnego, jednocześnie o tym, co będą robić z rynkiem pracy, bo tam te dwa aspekty są brane pod uwagę. No to nie była taka pogawędka, jak był do nas przed profesor Adam Glapiński na zasadzie: dzień dobry panie profesorze, pan usiądzie, pan kawkę wypijemy, porozmawiamy. Nie, nie, to tak tam nie wygląda, tak? Tam demokracja jest silna, jeśli chodzi o parlament. Instytucje są silne, tak, instytucje są silne. Dlatego wracając do naszego podwórka, mając swój senat, będzie mógł robić referenda. A referenda będą dla niego happeningiem, żeby pokazać na przykład, nie wiem, ETS, tak, który został teraz utrącony. Przegłosuje, tak? I czy jesteś za tym, czy nie jesteś za tym? Proste populistyczne hasło, tak? Zdobędzie głosy na takiej awanturze? Zdobędzie, tak? To, co będzie chciał, bo muszą państwo pamiętać, pani redaktor też, Karolowi Nawrockiemu nie chodzi o to, żeby przekonać do siebie wyborców centrum i wyborców centrolewicy. Jemu chodzi o to, żeby zabetonować tych wyborców, których ma, i ewentualnie rozszerzyć się o wyborców Konfederacji. On ma problem z jedną stroną wyborców, to są wyborcy Brauna, którzy na chwilę wylizingowali sobie Karola Nawrockiego, żeby nie wygrał Rafał Trzaskowski, na niego zagłosowali. A teraz, czy oni go poprą? To już, że tak powiem, na dwoje, że tak powiem, kolokwialnie babka wróżyła, tak?
1: Pytanie, czy ten elektorat da się zabetonować w sytuacji, kiedy widać w sondażach i tych zaufania i poparcia dla poszczególnych polityków, że te ostatnie decyzje prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące wet do ustawy o paliwach, takie w skrócie nazwijmy, czy te sygnały, które są z Pałacu Prezydenckiego wysyłane w sprawie zmian w systemie podatkowym, czy chociażby to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli zablokowanie kandydatury nowego szefa Służby Ochrony Państwa, nie przysparzają te decyzje popularności prezydentowi, a przynajmniej zaczynają wskazywać na to, że nie wszyscy te argumenty prezydenta i jego ludzi rozumieją.
2: Profesor Chwedoruk, jak czytałem jego wywiad, użył takiego sformułowania, że miesiąc miodowy się skończył.
1: Według mnie nawet rok miodowy.
2: No właśnie, rok miodowy, bo to długo trwało. Zależy jaka decyzja. Bo decyzja z SOP-em, to on swojemu elektoratowi jakoś to wytłumaczy. Decyzja z blokowaniem obniżenia cen paliw, tak, bo rząd to dobrze komunikuje, to już jest trudniejsza do wytłumaczenia, bo Karol Nawrocki przespał narrację. Bo jakbyśmy sobie przypomnieli, jak to wyglądało od początku, kiedy nim rząd wprowadził CPN, ten pakiet, to opozycja przejęła narrację, to Mariusz Błaszczak wyskoczył, że my tu mamy gotowy projekt ustawy,
1: no
2: żebyśmy...
1: ja pamiętam Przemysława Czarnka na drugi dzień
2: dokładnie
1: na tle
2: tak.
1: stacji benzynowej
2: dokładnie
1: i pylonów,
2: tak.
1: który się domagał tego, żeby coś zrobić.
2: Dokładnie tak, i wtedy oni mieli jakby wiatr w żagle, koalicja musiała się trochę napocić, żeby przejąć inicjatywę, wprowadzić ten pakiet i odkręcić, że to jednak oni są za obniżeniem cen paliw. A teraz sytuacja jest zupełnie odwrotna. Ustawa jest podpisana, została wysłana do prezydenta, a prezydent wychodzi, jego otoczenie jest niekonstytucyjna. No, argument dla zwykłego zjadacza chleba, niekonstytucyjne 9

0: 50 na stacji, no to żaden argument, tak? Tym bardziej, że podobną ustawę w 2023 roku przepchnął rząd Mateusza Morawieckiego. Mówię tu o podatku dla JSW, tak, gdzie Jastrzębska Grupa Węglowa musiała zapłacić, jak spółka węglowa, musiała zapłacić tam miliard ileś złotych. Czyli argument nietrafiony, tak? Ludzie głosują portfelem i ludzie decydują portfelem. Jeśli jadę na stację, a od kilku dni mam przekaz, ustawa jest u prezydenta, a prezydent nie chce podpisać, że pan miał tańsze paliwo, no to to uderza w prezydenta. I tu w narracji są defensywnej, tak, jeśli chodzi o to. Przecież oni nawet próbowali zmienić spin, beznadziejnie próbowali zmienić ten spin, wyskakując z dostępem do broni, z powszechnym dostępem do broni, żeby ułatwić to. Kogo to teraz interesuje, tak? Bo to taka wrzutka dla swojego elektoratu. I o ile do 2027, 2028 Karol Nawrocki może opierać się na tym elektoracie swoim, tak, to jest te 40%. Jemu w pewnym momencie zacznie brakować, bo jak pani powiedziała o tych sondażach, te 46, 41, zależy jaki sondaż, tak, bo tam jego decyzje oceniają na chyba 36, ocenia dobrze, 41 negatywnie, jeśli chodzi o ceny paliw, tam był taki sondaż, gdzieś mi mignął. To o tyle, w 2030 roku, kiedy on będzie musiał zrobić zwrot przez sztak i powiedzieć, a ja jednak was lubię, wyborcy centrum, to będzie trudno przekonać, bo to, co powiedział też Aleksander Kwaśniewski niedawno, nie robisz żadnych gestów. Prezydent Karol Nawrocki nawet się nie stara uśmiechnąć do części centrowej i centrolewicowej, tak? Bo wszystkie rzeczy, które są dla tej części ważne, on blokuje, tak? Między innymi ta ustawa, ja ją nazywam o związkach partnerskich, ona miała inną nazwę, bo...
1: Status osoby najbliższej.
0: Tak, bo trzeba było wykombinować, żeby PSL się zgodził i Polska 2050 na to. Ale to nie była ustawa, która podważała związek małżeński w Polsce. I ona była bardzo, że tak powiem, delikatnie napisana, bo koalicja miała problem ze swoimi konserwatystami w koalicji, żeby tę ustawę przepchnąć. To była bardzo, że tak powiem, koncyliacyjnie ją utworzono i prezydent nic nie tracił ją podpisując. Tak? Po prostu stał się zakładnikiem swojej części elektoratu, dla którego chce robić dobrze i będzie miał problem. Będzie miał ogromny problem w 2030 roku, jeśli ktoś dzisiaj, a słyszę takie głosy i czytam takie głosy, że już dzisiaj wieszczy, że łatwo będzie mu wygrać drugą kadencję. Nie, nie będzie łatwo mu wygrać drugiej kadencji, bo to zwarcie z rządem, zresztą Donald Tusk przyjął dobrą strategię i rząd przyjął dobrą strategię. Żałuję, że, znaczy trochę dziwne, że nie robili tego, jak Andrzej Duda był prezydentem, wysyłając projekty ustaw. Wetuj. My robimy, my pracujemy, ty wetujesz. To ty tracisz, nie my tracimy. W momencie, kiedy wiosną tamtego roku przegali wybory prezydenckie, przegali wybory o pałac, szybko się podnieśli i zaczęli wysyłać ustawy. Fakt. Niektóre są naprawdę kuriozalne, nie są dobre, bo są tworzone na kolanie albo są tworzone tylko po to, żeby Karol Nawrocki zawetował. Ale ta taktyka przynosi skutek. Ta taktyka przynosi skutek. Karol Nawrocki zaczyna tracić, tak? Zaczyna tracić, a jego decyzje są coraz bardziej niezrozumiałe.
1: A czy to, że Karol Nawrocki traci, oznacza, że obecnej ekipie rządzącej rośnie? Jakby na tym budują swoją pozycję? No bo przecież jesteśmy w tych realiach prekampanijnych. Wiemy o tym, że 2030 i wybory prezydenckie i walka o reelekcję prezydenta Nawrockiego to jest bardzo odległa przyszłość. Natomiast to, co najważniejsze, będzie działo się i dzieje się już tu i teraz.
0: Znaczy, czy rośnie? Rośnie taka trzecia partia, trzecia siła, niezdecydowani. 16% było w którymś sondażach, patrzyłem ostatnio. Jest bardzo duży odsetek osób niezdecydowanych. Platforma ma te 30-33, zależy na jaki sondaż spojrzymy. Średnia to będzie tam pewnie około 30 z hakiem, tak? PiS jest poniżej 20, tak nisko PiS nigdy nie był. Prawa strona ma ten problem, że tam się strasznie podzieliła, tak? To ratuje jakby w tej momencie w jakiś sposób koalicję 15 października. Ja dziwię się tym rozmowom w koalicji, gdzie oni od dwóch lat mówią tak, jest poruszany temat wspólnego startu, że jak już naprawdę będziecie pod wodą, to dla PSL-u znajdą się miejsca, tak? Tylko żeby nie było za chwilę za późno, że nie za późno zaczną szukać tej wspólnej listy i będzie tak jak ta słynna lista, kiedy Grzegorz Schetyna zbudował do Parlamentu Europejskiego, gdzie na tej wspólnej liście najbardziej skorzystała wtedy Lewica, gdzie dużo ludzi z dawnej Lewicy nagle znalazło sobie parasol w Brukseli. Ale ta wspólna lista jest gdzieś tam w tyle głowy. Kosiniak-Kamysz ma problem z komunikacją tutaj, bo on powiedział, że nie, że oni wystartują samodzielnie. I teraz on musi jakoś sam przekonać swoich ludzi i wyborców, że no okej, no mieliśmy startować samodzielnie, ale jednak pójdziemy wspólnie, tak? Ta wspólna lista, jako my, jako koalicja 15 października, przy metodzie Donta, i to nie mówię ja, Mariusz Kowalewski, ale też to mówią politolodzy, mówią to ludzie, którzy zajmują się wyborami na żywo, analizują te wybory, tak? Ma większe szanse powodzenia niż rozczłonkowana koalicja 15 października, bo załóżmy, że PSL albo Lewica pójdą pod próg, a z tamtej strony wszystkie partie wejdą, no to podział głosów będzie na tamtą stronę.
1: Nie będzie z kim budować
0: koalicji. Tylko ja nie wierzę, pani redaktor,

0: że uda im się zbudować na przykład koalicję po tamtej stronie, gdzie będzie Mateusz Morawiecki, Mentzen, Grzegorz Braun i Jarosław Kaczyński. Bo każdy z nich ma inne interesy. Mentzen nie zgodzi się na politykę socjalną PiSu, Braun nie zgodzi się na politykę Mateusza Morawieckiego, a Mateusz Morawiecki nie zgodzi się na to, co będzie proponował Jarosław Kaczyński, bo każdy będzie chciał być tam hetmanem i dowódcą. Tam jest jeszcze większy problem niż po stronie koalicji 15 października.
1: A jaka lekcja płynie po Krakowie i dla prawej, i dla lewej strony sceny politycznej?
0: Nie przekładałbym tego. To się nie da przełożyć na... Tam wprawdzie OGB zrobiło badania, z których tam robili różne symulacje ogólnokrajowe.
1: Tak, pytali tych, którzy głosowali na poszczególnych kandydatów, na kogo zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych.
0: Tak, ale tam na przykład,
1: takie partyjne.
0: Tam na przykład było tak, że duży odsetek wyborców Koalicji Obywatelskiej głosował na Łukasza Gibałę, tak? Co było dziwne, tak? Dla mnie, jak ja na to patrzyłem. A jednocześnie im wychodziło 37-33, tak? Przełożenie w wyborach parlamentarnych. Ja bym tego nie przekładał. Bardziej mogło być bolesne to, co by się wydarzyło w Warszawie, ale się nie wydarzyło, czyli nieudana akcja referendalna, tak? Akcja, pod którą... W tą akcję nawet PiS nie wierzył. Oni próbowali, pan Wilk próbował przekonać Jarosława Kaczyńskiego, ale Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że więcej na tym stracą wizerunkowo niż zyskają. Tak?
1: No a teraz to się okazało większą porażką PiSu i tego środowiska antytrzaskowskiego, tak to nazwijmy, czy bardziej to jest przejaw mocnej pozycji Koalicji Obywatelskiej i samego Rafała Trzaskowskiego w stolicy?
0: Trudno jest w Warszawie odwołać prezydenta. Warszawa się zmienia. Ja ostatnio czytałem tekst redaktora Sroczyńskiego na temat tego, jak się Warszawa zmieniła w ostatnich latach. Ja w Warszawie mieszkam od 2018 roku. Niepochodnie jestem w Warszawie. Ja tutaj przyjechałem do tego miasta. Ja widzę, jak to miasto się zmienia. Ja dużą część swojego życia spędziłem w Olsztynie. Wydawałoby się, że Olsztyn, miasto, które jest położone między jeziorami i lasami, ma lepszą infrastrukturę, jeśli chodzi o rowery, o rekreację i tak dalej. Ja byłem zachwycony Warszawą, jestem, tak? Ścieżkami rowerowymi, tym, gdzie ja mogę spędzić wolny czas i w ogóle. To miasto pięknieje, tak? I trudno robić referendum, bo referendum było zrobione przez perspektywę tylko Szpitala Południowego, tak? Przez wydarzenia. Ta afera też była dla zwykłych ludzi niezrozumiała w pewnym momencie, bo zaczęło się od sporu dwóch lekarzy, od sporu o kasę, później rzucono wątek zgonu, ten wątek zgonu gdzieś został znowu później gdzieś tam wypchnięty na bok i trudno z perspektywy historii Szpitala Południowego zrobić referendum, jeśli nawet, jak ja patrzę u siebie w okolicach Placu Szembeka, ludzie niechętnie podchodzili, żeby podpisywać się pod listą referendalną. A to miejsce jest specyficzne, jeśli chodzi o Warszawę, bo tam zazwyczaj wygrywa PiS w tamtej okolicy, tak? A tam nie mogli namówić ludzi, żeby ludzie podeszli i podpisali się pod odwołaniem Rafała Trzaskowskiego. Także gdyby im się udało w Warszawie ruszyć referendum, zresztą taki był plan, bo pan Wilk miał plan taki, uda mi się zrobić akcję referendalną, wywalczę sobie dobre miejsce na liście PiSu albo Mateusza Morawieckiego, będę miał przepustkę do parlamentu. PiS, widząc na początku, jak ta akcja była referendalna robiona, miał plan taki. Podepniemy się pod referendum. Jak referendum wyjdzie, spróbujemy odwołać Rafała Trzaskowskiego i na tym zbudować sobie kampanię wyborczą. Ale widząc, jak było trudno zbierać podpisy, PiS z tego planu wyskoczył. A w międzyczasie jeszcze wyskoczył i Mateusz Morawiecki.
1: No tak? Właśnie, bo wszyscy spodziewaliśmy się u progu wakacji, że właśnie temat wyborów w Krakowie będzie tym tematem, który nam te letnie miesiące politycznie zdominuje i że to będzie w ogóle leitmotiv i tylko o tym będziemy rozmawiać. No tylko, że potem przyszedł Rozwój Plus, przyszedł rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. I zresztą w Krakowie też bardzo wyraźnie widać skutki tego, co wydarzyło się wewnątrz PiSu i jak bardzo podzielone jest to środowisko, które pochodzi z tego łona Prawa i Sprawiedliwości.
0: No ale pani patrzy na Kraków i państwo patrzą na Kraków, to tam przecież partia, która największy raban robiła poza społecznikami, bo tam się mówi społecznicy, to będę mówił w cudzysłowie, bo tam największy raban robiła Konfederacja o to referendum, bo chciała sobie na tym zbudować swój jakby wizerunek, podbić swoje sondaże.
1: Tak? Jak to się skończyło?
0: Skończyło się tym, że nie zebrali nawet podpisów, żeby wystartować. I przekładając Kraków na ogólnopolskie, nie da się tego przełożyć. To są wybory zawsze lokalne, inaczej wyglądają. No, Łukasz Gibała chyba trzeci czy czwarty raz walczy o...
1: Chyba szósty nawet.
0: A jeszcze szósty, jeszcze więcej. Walczy o to, żeby zostać prezydentem Krakowa. Może w końcu mu się uda, chociaż biorąc pod uwagę tą różnicę 6 punktów procentowych. Ja nie jestem pewny, czy mu się uda. Czy nie będzie za jakiś czas znowu robił jakiejś akcji referendalnej, że mu się nie udało. Tak?
1: Czyli co, Monika Piątkowska ma szansę wygrać z Łukaszem Gibałą?
0: Według mnie tak. Według mnie tak. To nie, ona nie jest ta pani poseł, nie jest na straconej pozycji. Bo to są wybory lokalne, ludzie inaczej głosują. Nam się wydaje tutaj z perspektywy studia w Warszawie, że okej, Platforma, PiS i to się przekłada. Nie, to się nie przekłada zupełnie, tak? Ludzie głosują na osobę, a tam też duży odsetek nie poszedł głosować. Tam frekwencja była niska, tak?
1: Tak, trzeba bo też chyba spodziewali się, że wszystko rozstrzygnie się w drugiej turze, więc po co fatygować się na głosowanie w pierwszej? Może takie myślenie tam
0: nie wiem, czy to nie, pojawiło. Nie wiem, czy

0: się nie pomylę, ale to chyba pan profesor Flis mówił, że też nie da się tego przełożyć i też nie, i też według niego szanse pani Piątkowskiej nie są, nie są pogrzebane. Tak?
1: A zaangażowanie takie osobiste premiera Donalda Tuska by jej pomogło, czy wręcz przeciwnie?
0: Dużo ryzykuje. Dużo ryzykuje, bo niektórzy mówią, znaczy inaczej, jeśli postawi, pojedzie, tak, pokaże się, to wtedy będzie łatwo przypiąć mu klęskę, jeśli przegra. To będzie można powiedzieć, że premier się zaangażował i pani Piątkowska przegrała. To jest duże ryzyko, tak. Na miejscu premiera nie pojechałbym, ale nie jestem doradcą premiera, nie wiem, co zrobi. Na przykład, jak pani pyta o zaangażowanie premiera, to ostatni występ na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej, kiedy poszedł do studia Polsatu, zaszkodził, tak. Gdyby nie poszedł, nie wiadomo, jakby te wybory się rozstrzygnęły. Teraz był przed pierwszą turą. Nie zaszkodził. Mogę powiedzieć, że nie zaszkodził, bo różnica 6% i co jest ciekawe, niedoszacowanie. Tam wychodziło niedoszacowanie kandydatki Koalicji Obywatelskiej, tak? Znaczy całej koalicji, bo tam to jest i Trzecia Droga, znaczy Trzecia Droga i Polska 2050 i PSL, tak? Nie wiem, jak się... Według mnie na przykład wyborcy Razem, którzy tam głosowali na panią Owcę, nie pójdą głosować. Wątpię, żeby poszli głosować, chyba że, ale wątpię, żeby poszli głosować na Giba, bo to jest taki, dla mnie to jest taki antysystem, jak i wyborcy Konfederacji, tak, albo nawet, przepraszam za porównanie, Konfederacji Brauna, antysystem, tak, na tego zagłosuję, ale jak mam iść zagłosować, wybrać między dżumą a cholerą, jak to mówił jeden z publicystów lewicowych, no to nie pójdę w ogóle zagłosuję, tak, bo dla mnie to nie jest żaden wybór. Także Kraków nie będzie miał przełożenia. Warszawa tak, miałaby, bo to jednak Warszawa też była takim miastem, które potrafiło utorować drogę do prezydentury, jak sobie przypomnimy Lecha Kaczyńskiego, tak? Najpierw prezydent Warszawy, a później prezydent Polski. To jednak jest stolica, tak? To jest jednak centrum życia gospodarczego i biznesowego. Na Warszawę patrzy każdy. Kraków bardziej sprawa lokalna, tak? Gdyby oni tam przegrali w pierwszej turze, gdzie im wieszczono, tak? Nawet mówiono, że może być mianka, że kandydat PiSu wejdzie. To się nie stało, tak? To też bym nie wyciągnął zbyt pochopnym wniosku z tego, że kandydat PiSu dostał tam niecałe 18%, tam między 17 a 18%. To też się nie przekłada na wybory ogólnopolskie.
1: To jeszcze spojrzenie na Warszawę, a właściwie konkretnie na gmach przy Alei Szucha, czyli Trybunał Konstytucyjny, bo to jest ten temat, który także się ostatnio pojawia. Pan się uśmiecha. Ale nie wiem, czy to nie jest taki śmiech przez łzy, bo rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym również za sprawą wpisu ostatniego i wypowiedzi premiera Donalda Tuska w kontekście no, takiej opozycji. Szachy czy baseball? Rozwiązania siłowe, agresywne, czy jednak te wyznaczone standardami wartości i zasad zapisanych w Konstytucji, w ustawach i w prawie?
0: Tylko jak pokojowo zmienić Trybunał Konstytucyjny? A siłowo?
1: Odebrać immunitet Bogdanowi Święczkowskiemu.
0: Ten plan jest realizowany. Ten plan jest realizowany, bo jest wszczęte postępowanie, które ma doprowadzić do odebrania immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu. Tak? Tam jest taka procedura, która byłaby najprostsza, ale najdłużej by trwała, czyli zakwestionowanie wyboru Bogdana Święczkowskiego na sędziego i jego status sędziego. Siłowego wariantu, nie wierzę w to, że zrobią wariant siłowy, bo nawet im w sondażach nie wychodzi. Nawet w sondażach, które oni zamawiają w KPRM, nie wychodzi, że to będzie największe złoże. Nawet ich wyborcy, czyli wyborcy Koalicji Obywatelskiej, źle to odbiorą. Bo ja zadam takie pytanie. Pani, państwu, jeśli demokracja używa miecza i pałki, jeśli demokracja używa policji, żeby wejść do pewnej instytucji, to jest demokracja, czy to już nie jest demokracja?
1: A wprowadzanie tam Macieja Berka? To jest swego rodzaju siłowe rozwiązanie?
0: A może Maciej Berek według mnie został wybrany po to, że to jest dobry, wybitny konstytucjonalista, który ma pomysł na to, jak formalnie tam się znaleźć. Ja się ostatnio śmiałem gdzieś w jakiejś audycji, że przecież oni mieli prosty sposób. Fundacja związana z płacem prezydenckim miała ten pakiet silver, gold, platinum. Wystarczyło wykupić silver, lecieć na to spotkanie z Karolem Nawrockim. Wszyscy mogli wstać, złożyć przysięgę i zostać no, wobec prezydenta. No kto by to zakwestionował?
1: Kosztowne, ale być może skuteczne.
0: No, przynajmniej nie trzeba było się zastanawiać, jak wejść do tego trybunału. No, nikt by nie mógł zakwestionować złożenia przysięgi wobec prezydenta.
1: W obecności.
0: W obecności, jak oni państwa to mówią, tak, w obecności. Tak. Byłaby ta obecność.
1: Rzeczywiście dostrzega pan jakiś plan związany z obecnością Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym?
0: Tak, ja dostrzegam, że Donald Tusk nie forsowałby Macieja Berka na sędziego Trybunału, gdyby nie miał pewności, że pan doktor Maciej Berek ma plan na to, jak odsunąć Święczkowskiego, jak przekonać pozostałych sędziów do przejścia na stronę obecnej koalicji, znaczy inaczej, na stronę sędziów wybranych przez obecną koalicję. I sam Maciej Berek nie ryzykowałby tego, że przez następny rok nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, bo się nie dostanie do Trybunału Konstytucyjnego.

0: innego. To jest zbyt poważny, że tak powiem, człowiek, zbyt dobrze zna się na prawie, dobry legislator, żeby tego nie przewidział.
1: Mariusz Kowalewski, Salon 24 był z nami. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Za
0: dziękuję. Rozmowę.
2: Reklama.

0: urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 14.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Na sali nie ma reporterów. W Sądzie Okręgowym w Warszawie od godziny trwa niejawne posiedzenie w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura postawiła mu 19 zarzutów, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Za Romanowskim wystawiono europejski nakaz aresztowania oraz list gończy. Nie wiadomo oficjalnie, gdzie przebywa, ale premier Donald Tusk twierdził niedawno, że służby państw z regionu potwierdziły mu obecność byłego wiceministra w prorosyjskim Naddniestrzu. List żelazny dałby Romanowskiemu gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy. Prokuratura zapowiedziała, że będzie przeciwna zgodzie na wydanie wniosku. Policjanci zatrzymali 46-latka podejrzewanego o pozostawienie pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku w Elblągu. Do zdarzenia doszło na początku tygodnia. Po zgłoszeniu na miejsce skierowano policjantów i strażaków. Wyznaczono strefę niebezpieczną i ewakuowano około 30 osób. Równolegle kryminalni z Elbląga rozpoczęli poszukiwania sprawcy, przekazał Krzysztof Nowacki z miejskiej policji.
5: 46-letni zatrzymany mężczyzna to były pracownik firmy, zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Wstępnie w rozmowie z policjantami przyznał się do umieszczenia pojemników z tą łatwopalną cieczą oraz tego, że to jego działanie miało być wymierzone po prostu w byłego pracodawcę.
4: 46-latkowi grozi do 10 lat więzienia. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Ponad 5 milionów zwróconych opakowań to bilans pierwszego roku funkcjonowania systemu kaucyjnego. Procent zwrotów wynosi prawie 60%. 90% z nich odbywa się za pośrednictwem automatów, mówi wiceminister klimatu Anita Sowińska.
6: Te liczby cały czas rosną. Obecnie to jest szacunek około 90%. Natomiast są oczywiście też badania, które pokazują, że Polki i Polacy rozumieją system kaucyjny i oddają te opakowania. Motywy są oczywiście różne. Część osób jest motywowanych kwestiami środowiskowymi, ale to myślę, że szacuje na około 1/3. Natomiast część jest motywowana finansowo.
4: Ministerstwo planuje wydłużenie okresu ważności bonów wydawanych przez automaty kaucyjne. Resort pracuje też nad zmianami, które włączą do systemu tak zwane małpki. Kolejne informacje o godzinie 15. Przedstawi je już Bartosz Teodorowicz. A ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest godzina 14.33. Będziemy kontynuować teraz wątek poruszony już w poprzednim naszym wejściu, w poprzedniej naszej rozmowie. Wątek dotyczący tego, co dzieje się w i w

0: wokół Trybunału Konstytucyjnego.
1: Stan dnia.
0: Prokuratura Krajowa czeka jeszcze na dokumenty z zawiadomieniem w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Chodzi o manipulowanie składami orzekającymi w sprawach politycznych i ustrojowych, jak na przykład kontrasygnata premiera pod niektórymi dokumentami podpisywanymi przez prezydenta. Zawiadomienie składa sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra, a szczegóły tej sprawy zna Michał Makowski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Michale.
2: Tak, dzień dobry. No wygląda na to, że jeśli prokuratura zdecyduje się na postawienie prezesowi Trybunału Konstytucyjnego zarzutów, to Zgromadzenie Ogólne Sędziów będzie wtedy głosowało nad uchyleniem immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu. To jednak wymaga pewnej procedury, bo wnioski prokuratury są najpierw wysyłane do kancelarii Trybunału, później trafiają na biurka sędziów albo do kancelarii tajnej, jeśli na przykład dotyczą informacji objętych klauzulami tajności. No i po zapoznaniu się ze sprawą sędziowie głosują nad immunitetem. Od źródła związanego z Trybunałem usłyszałem, że gdy przyjdzie taka potrzeba, to mogą zająć się immunitetem dowolnego sędziego, no bo sam prezes Święczkowski wszczął postępowanie dyscyplinarne na przykład wobec sędzi Magdaleny Będkowskiej czy sędziego Dariusza Szostka. Ale gdy prokuratura już zadziała, to wówczas Zgromadzenie Ogólne Sędziów powinno jak najszybciej zająć się kwestią pozbawienia immunitetu prezesa Trybunału. Tak komentował na antenie Polskiego Radia 24 Tomasz Zalasiński, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas i ekspert Fundacji Batorego.
3: Prezesa Trybunału chroni immunitet, który jest usuwalny. Usunąć immunitet może Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i w sytuacji, w której przedmiotem posiedzenia byłyby zarzuty dyscyplinarne, czy nawet dalej idące wobec prezesa, nie może dochodzić do sytuacji, w której prezes jednoosobowo blokuje funkcjonowanie Zgromadzenia Ogólnego.
2: Zgromadzenie Ogólne może uchylić immunitet sędziego tak zwaną większością bezwzględną, czyli za musi być ponad połowa głosów przy obecności minimum 10 sędziów. I teraz zaczynają się schody, ponieważ część prawników uważa, że sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie i przekazali je do kancelarii prezydenta, są już pełnoprawnymi sędziami TK. Druga część twierdzi, że ślubowanie musi się odbyć wobec prezydenta, a więc w jego obecności, no i na zaproszenie głowy państwa. Jeśli przyjmiemy pierwszą wersję, to ślubowania tak czy siak nie złożył dotąd minister Maciej Berek. Kancelaria prezydenta domaga się od niego potwierdzenia 10-letniego stażu pracy w charakterze radcy prawnego. To wymaganie formalne dla sędziego Trybunału. I bez tego ministra, bez sędziego Macieja Berka, sędziowie wybrani przez obecną koalicję rządzącą nie mają większości w Trybunale Konstytucyjnym i nie będą mogli uchylić immunitetu prezesa Trybunału, ani odwołać go ze stanowiska. Posłuchajmy sędziego Trybunału Konstytucyjnego Krystiana Markiewicza, którego prezes Święczkowski nie dopuszcza do orzekania.
4: Prezydent nigdy nie ma możliwości, żeby odmówić ślubowania. Wystarczy przeczytać konstytucję. Tam rola prezydenta jest po prostu żadna. Nigdy rozwiązanie siłowe nie jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba szukać innych sposobów na wyjście z sytuacji.
5: Chciałbym sprostować, jeżeli chodzi o pana ministra Berka. Nikt nigdy nie powiedział, że nie będzie dalszego kroku związanego z zaprzysiężeniem, ale są duże wątpliwości, które się pojawiły.
2: A to już szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, który oczekiwał od Sejmu dokumentów dotyczących procedury wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału. Kancelaria Sejmu uznała korespondencję w tej sprawie za zakończoną, no i wygląda na to, że następny krok w temacie Trybunału Konstytucyjnego wykona prokuratura.
0: Michał Makowski o tych szczegółach państwu opowiadał. Michale, bardzo dziękuję.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: I czas na komentarz eksperta. Połączył się z nami pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
6: Dzień dobry.
0: Który to już raz rozmawiamy o przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Trudno zliczyć. Czy pana zdaniem to, co dzieje się w tej chwili, może oznaczać, że zbliża się jakiegoś rodzaju przełom w tym, jak funkcjonować będzie Trybunał Konstytucyjny?
6: Że powiem, chciałbym, żeby tak było. To znaczy nawet nie kwestia samego przełomu, ale chciałbym, aby Trybunał Konstytucyjny służył przede wszystkim polskim obywatelom i polskiemu państwu. I chciałbym, abyśmy przestali mówić o kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast niestety ja też nie jestem optymistą. To znaczy patrzę na to w ten sposób, że nie mam takiego przekonania, że jesteśmy coraz bliżsi rozwiązania problemów wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy dotyczących prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i braku możliwości orzekania

0: przez nich w Trybunale Konstytucyjnym, czyli realizowania tej powinności, o której mowa w Konstytucji i której polskie państwo powinno od nich oczekiwać, ale także której powinni oczekiwać polscy obywatele. Obawiam się niestety, że będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać na ten temat i trudno powiedzieć, patrząc na to, co dziś widzimy, jak zakończy się problem kryzysu Trybunału Konstytucyjnego, zarówno ten dotyczący działań wokół Trybunału, jak i samego Trybunału, jak i sędziów wybranych przez Sejm w skład Trybunału Konstytucyjnego.
1: A jak pan ocenia to, na co zdecydował się sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pan Sławomir Patyra, który złożył to zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego?
0: Każda sprawa, która wymaga wyjaśnienia, jeżeli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, powinna być wyjaśniona przez prokuraturę, a jeżeli są ku temu podstawy, powinny być wyciągnięte konsekwencje, czy, i tak można powiedzieć generalnie, miało miejsce takie czy inne zachowanie, które z punktu widzenia przepisów prawa karnego może być poczytywane jako przestępstwo, ostatecznie zdecyduje sąd. Natomiast ta sprawa pokazuje jeszcze jeden ważny aspekt, to znaczy jeżeli pan sędzia Patyra zwraca uwagę na nieprawidłowe wyznaczanie składów, to oznacza, że osoby kierujące Trybunałem podejmują działania, które z punktu widzenia polskiego społeczeństwa prowadzą do erozji, obniżenia jeszcze chyba jakiegoś, przepraszam za sformułowanie, ale chyba jeszcze jakiegoś poziomu zaufania do tej instytucji, jeżeli w ogóle o tym możemy mówić. I z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania instytucji konieczne jest wyjaśnienie takich sytuacji i eliminowanie takich zachowań, bo proszę też pamiętać, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Więc jeżeli przepisy przewidują określony tryb kształtowania składów orzekających, to te przepisy powinny być bezwzględnie stosowane. Proszę pamiętać, że w całej tej historii dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o wyznaczanie składów, przepis, który określa sposób wyznaczania składów, jest sformułowany z jednym wyjątkiem, który to pozwala prezesowi Trybunału Konstytucyjnego na wyznaczenie składu innego niż zasada, jeżeli chodzi o wyznaczanie składów, czyli imienna lista i kolejność wpływu sprawy. I
1: panie mecenasie, takie wyjątki... obiecuję, że wrócimy jeszcze w tej rozmowie do tego wątku związanego z Trybunałem Konstytucyjnym, ale jest informacja z ostatniej chwili dotycząca Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości. Sąd wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Zapytam pana, co to oznacza dla tej sprawy Marcina Romanowskiego i dla sprawy afery Funduszu Sprawiedliwości?
0: Po pierwsze, teraz należy poczekać na stanowisko prokuratury, bo proszę pamiętać o tym, że przepisy w Polsce są tak skonstruowane, że prokurator może zgłosić sprzeciw. Tak naprawdę siłą rzeczy należy się liczyć z tym, że być może ta procedura nie zostanie w 100% zakończona z sukcesem z punktu widzenia obrony pana
1: ministra Romanowskiego. To może przypomnijmy naszym słuchaczom, co to tak naprawdę oznacza ten list żelazny. To jest
0: list
1: gwarancja
0: żelazny...
1: odpowiadania z wolnej stopy?
0: Dokładnie tak. Gwarancja odpowiadania z wolnej stopy. Jeżeli jest wydany list żelazny, to też dochodzi do uchylenia postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Czyli mówiąc krótko, rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której osoba, która jest beneficjentem listu żelaznego, może być na terytorium Polski, brać udział w toczącym się postępowaniu i w związku z tym postępowaniem nie podlega zatrzymaniu, a także tymczasowemu aresztowaniu. No proszę też pamiętać, że ta sprawa pana Romanowskiego jest dość mocno skomplikowana, dlatego z długim czasem trwania postępowania z uwagi na niedostępność pana Romanowskiego dla organów ścigania. I sąd, analizując materiał, który został sądowi przedłożony, no doszedł do wniosku, że rzeczywiście to rozwiązanie dla polskich organów ścigania, to znaczy zapewnienie dostępności podejrzanego dla polskich organów ścigania właśnie poprzez procedurę listu żelaznego, czyli to, co pani powiedziała, zapewnienia danej osobie możliwości odpowiadania z wolnej stopy, jeżeli chodzi o tok postępowania karnego, który pozostaje w związku z tym, że pan Romanowski ma przedstawione zarzuty. Jedno słowo jeszcze komentarza co do samego listu. No, zwracam też uwagę, że to jest też takie pewne wyjście naprzeciw osobie, która chciałaby brać udział w postępowaniu.
1: Taki gest dobrej
0: woli? W pewnym
1: sensie
0: ukłon polskiego państwa, dokładnie tak, bo pozwala na powrót na terytorium państwa polskiego po to, żeby brać udział w postępowaniu. No proszę też pamiętać, że tam są określone wymogi, to znaczy przede wszystkim obowiązek konsekwentnego stawiania się na wezwanie każdego organu procesowego.

0: i zakaz utrudniania postępowania karnego. W związku z powyższym decyduje o tym sąd. Są określone wymogi, jeżeli sąd uznaje, że są spełnione, wydaje postanowienie, a następnie ta osoba ma określone obowiązki. Też pozwala to prowadzić postępowanie i wykonywać czynności z udziałem osoby, która jest podejrzana. W dużym skrócie na tym polega tak naprawdę instytucja listu żelaznego.
1: Czy to jest swego rodzaju, może być interpretowane jako swego rodzaju zachęta do tej osoby, na której ciążą zarzuty, do współpracy z wymiarem sprawiedliwości?
0: Ale w takim sensie tylko, żeby zapewnić możliwość bycia na terytorium Polski i brania udziału w postępowaniu. Natomiast przez zachętę można rozumieć różne okoliczności. Proszę też pamiętać, że wydanie listu żelaznego nie oznacza, że osoba, która jest podejrzana, będzie chciała składać wyjaśnienia, czy będzie aktywnie brała udział w postępowaniu. W ramach realizowanego prawa do obrony ma prawo przyjąć i obrać określoną taktykę obrończą. I ona jest zawsze ustalona pomiędzy klientem a adwokatem, czyli obrońcą osoby podejrzanej. Natomiast samo wydanie listu żelaznego nie nakłada obowiązku składania wyjaśnień, odpowiadania na pytania, czy też jakichkolwiek innych działań, które mogłyby być sprzeczne z przyjętą linią obrony. Na tym polega tak naprawdę funkcjonowanie prawa do obrony w praktyce. Autonomiczna decyzja, taktyka obierana przez obrońcę i klienta. No, po to oczywiście, aby prowadzić obronę w sposób aktywny, zmierzający do tego, żeby, ujmę to w ten sposób, doprowadzić do sytuacji, w której osoba podejrzana będzie i należycie reprezentowana, ale też przede wszystkim będzie mogła realizować te swoje takie interesy procesowe w postępowaniu. Proszę pamiętać, ścierają się dwa interesy. Interes polskiego państwa, który jest reprezentowany przez prokuraturę, czyli ściganie danej osoby, i interes jednostki, czyli osoby, która jest podejrzana, która ma prawo do obrony, obejmuje ją domniemanie niewinności i oczywiście podejmuje, i to ważne, w ramach legalnych działań, czynności zmierzające do tego, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej. W takim sensie uniknąć oczywiście, żeby być w sytuacji, w której ostatecznie taki proces skończy się uniewinnieniem lub złagodzeniem, czy w dużym skrócie zwolnieniem z odpowiedzialności, żeby państwu to opisać, o czym tak naprawdę mówimy, myśląc o procedurze karnej i działaniach, które składają się na obronę osoby podejrzanej.
1: Myślę też o tej dzisiejszej decyzji sądu, jako być może o swego rodzaju zagraniu piłki w kierunku polskich służb, które okazały się bezradne w zidentyfikowaniu miejsca pobytu Marcina Romanowskiego i jego sprowadzeniu do Polski.
0: W pewnym sensie list żelazny jest zawsze, jak można powiedzieć, trochę przyznaniem się, taką kapitulacją organów państwa. No bo skoro nie można było poprzez dostępne środki prawne i dostępne działania, na przykład w obszarze dotyczącym służb, ustalić faktycznego miejsca pobytu i doprowadzić do ściągnięcia osoby poszukiwanej, która też jest podejrzana, ale przede wszystkim poszukiwana i postawieniem przed obliczem polskiego prokuratora w ramach dostępnych instrumentów prawnych, takich jak europejski nakaz aresztowania czy ekstradycja, jeżeli chodzi o państwa poza Unią Europejską, no to ten list żelazny jest w jakimś sensie, na początku powiedzieliśmy, ukłonem i tak, ale równie dobrze można to poczytywać jako trochę kapitulacja polskiego państwa i umożliwienie powrotu panu Romanowskiemu właśnie w ramach instytucji listu żelaznego. Ale proszę też pamiętać, że taka jest rola i cel listu żelaznego, bo jeżeli popatrzymy na przepisy, jeżeli popatrzymy na instytucje procesowe w prawie karnym i karnym procesowym, to list żelazny, odkąd pamiętam, zawsze był instrumentem, który stanowił element funkcjonowania procedury karnej w praktyce. Jeżeli nie można było skorzystać z innych dostępnych środków, to jeżeli oczywiście była taka wola po stronie osoby poszukiwanej, to sięga się oczywiście po list żelazny i jego celem właśnie jest to, aby umożliwić przeprowadzenie postępowania karnego poprzez wykonywanie osobistych czynności z osobą podejrzaną. Więc z jednej strony nie jest to nic nadzwyczajnego. Tu proszę pamiętać, że też są pewne emocje związane z poszukiwaniem pana Romanowskiego. Emocje, które często bardzo mocno ocierają się o politykę.
1: No właśnie, o to chciałam dopytać. Jakie jest znaczenie tego elementu związanego z możliwym pobytem Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu, który się jakiś czas temu pojawił? Jakie mogła tam mieć informacja znaczenie w tym całym procesie decyzyjnym, który sąd podejmował i którego efekt poznaliśmy dzisiaj?
0: Proszę pamiętać, że kwestia dotycząca Naddniestrza nie została ostatecznie potwierdzona ani wykluczona tak naprawdę.

0: prawda? Bo jeżeli przyjrzymy się tej dyskusji dotyczącej zmiany potencjalnych miejsc pobytu, bo to też było tak naprawdę tylko i wyłącznie wynikiem pewnych przypuszczeń, czy też no, pewnych założeń nie do końca sprawdzalnych, więc my nie wiemy tak naprawdę do końca, bo nie znamy akt sprawy, ani ja, ani pani, i trudno nam jest komentować, jakim materiałem dysponował sąd, że sąd uznał, że pan Romanowski na pewno przebywa poza Polską, gdzie przebywa, na ile to jego oświadczenia związane z dostępnością, to teraz upraszczam, dla organów ścigania w przyszłości są wiarygodne i na ile można wyjść naprzeciw prośbie ze strony pana Romanowskiego, no ostatecznie sąd podjął taką decyzję. W związku z powyższym należy przyjąć, że taka decyzja jest oparta i poparta materiałem dowodowym, który właśnie stanowi o tym, że sąd podjął taką, a nie inną decyzję.
1: Wspomniał pan, panie mecenasie, o tym, że to, że list, że sąd zdecydował w sprawie listu żelaznego, to jedno, a to, czy ta procedura zostanie rozpoczęta, to jest już zupełnie inna historia, bo teraz piłka jest po stronie prokuratury. Jaka jest dalej procedura związana z no, realizacją tej dzisiejszej decyzji sądu?
0: Proszę pamiętać, że wydanie właśnie listu jest opatrzone takim zapisem w ustawie, jeżeli prokurator się nie sprzeciwia, tak? Czyli przeszkodę formalną do wydania listu, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy. Ale zwracam też uwagę na jedną rzecz. Wiele sądów, wskazuje na to, że to rozwiązanie, ja się z tym zgadzam, w aspekcie przyznania prokuraturze prawa do sprzeciwu jest rozwiązaniem oczywiście niekonstytucyjnym. Tak naprawdę chodzi o to, zresztą to są przepisy wprowadzone za czasów Zjednoczonej Prawicy, żeby to ostatnie słowo należało nie do sądu, tylko do prokuratora. No umówmy się, o takich rzeczach powinien decydować sąd. Więc zwracam uwagę na to, że jest też bardzo mocna linia orzecznicza, która uznaje ten sprzeciw za rozwiązanie niekonstytucyjne, a w sprzeciw prokuratury nie jest brany przez sądy pod uwagę. I ten list żelazny, nawet jeżeli sprzeciw prokuratury jest faktycznie wydawany, bo tutaj podkreślę to jeszcze, nie stając po żadnej ze stron, tylko mówiąc o tym, jak powinien wyglądać klasyczny, uczciwy proces karny w ramach równości broni, że nie może być tak, a niestety w Polsce tak jest, że nie sąd decyduje, tylko de facto decyduje prokurator.
1: Panie mecenasie, a jak...
0: Nie będzie brany pod uwagę. Mimo formalnie istniejących przepisów, żeby ta sprawa była jasna, tak, żeby to dobrze wybrzmiało. Takie są przepisy, natomiast ten przepis jest oczywiście niekonstytucyjny, tak można powiedzieć w dużym skrócie.
1: Czego się teraz możemy spodziewać, zapytam o stronę samego zainteresowanego, Marcina Romanowskiego, bo jego pełnomocnicy jeszcze jakiś czas temu bardzo mocno domagali się tego listu żelaznego dla swojego klienta, dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Spodziewa się pan powrotu Marcina Romanowskiego do kraju po tej dzisiejszej decyzji sądu?
0: Jeżeli ta sprawa ostatecznie będzie zakończona w taki właśnie sposób, że ten list żelazny będzie wykonalny i prawomocny, to oczywiście tak. Tylko proszę pamiętać, że to też jest wola osoby, której list dotyczy, czy ona ostatecznie pojawi się w Polsce, czy nie. Natomiast z formalno-prawnego punktu widzenia będzie mógł pan Romanowski w sposób nieskrępowany, wolny przebywać i przemieszczać się na terytorium Polski, no pod warunkiem, że będzie oczywiście realizował te wszystkie wymagania, które łączą się z wydaniem listu żelaznego, czyli przede wszystkim nie będzie utrudniał postępowania karnego i będzie stawiał się na wezwanie organu procesowego. I to już dziś tak naprawdę od jego woli zależy, czy przekroczy te. No jeżeli ten list żelazny oczywiście, tak jak powiedziałem, będzie w 100% osiągalny, w sensie, że będzie to prawomocne i wykonalne i będzie mógł po prostu bezpiecznie być w Polsce. To już jest jego wola, czy on się pojawi, czy się nie pojawi na terytorium Polski.
1: No i teraz czekamy być może na podobny wniosek ze strony byłego szefa Marcina Romanowskiego, Zbigniewa Ziobry.
0: Nie można tego wykluczyć tak naprawdę. W jakimś sensie można powiedzieć tak w dużym uproszczeniu, że szlak został przetarty. Mm-hmm. Czy tak będzie? Trudno powiedzieć. Proszę pamiętać, że ta inicjatywa musi wyjść od osoby, która jest ścigana, nie inaczej. W związku z powyższym od inicjatywy, od woli, potrzeby osoby bezpośrednio zainteresowanej, która chce uzyskać list żelazny, zależy to, czy taka procedura, która właśnie kończy się decyzją sądu o uwzględnieniu lub nie wniosku o wydanie listu żelaznego, zostanie zainicjowana przed polskim sądem.
1: Na razie list żelazny przyznany dla Marcina Romanowskiego. To jest informacja, która dotarła do nas z sądu w Warszawie. Panie mecenasie, to teraz wróćmy do tego tematu, który...

0: nas skłonił do tego, żeby tę rozmowę rozpocząć, czyli sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego. Rozmawialiśmy o tym geście, tym działaniu sędziego Trybunału Sołomira Patyry, które ma doprowadzić do postawienia zarzutów Bogdanowi Święczkowskiemu, a wcześniej do uchylenia mu immunitetu. To jest ten czynnik, który może się okazać decydujący dla przyszłości całego Trybunału?
1: Być może tak. Ale przyznam się szczerze, proszę też pamiętać o jednej rzeczy, że samo uchylenie immunitetu w związku z prowadzonym postępowaniem karnym po to, aby przeprowadzić z osobą, która jest chroniona immunitetem, czynności procesowe, przede wszystkim przedstawienie zarzutu. Takie hipotetyczne oczywiście mówię w tym wypadku czynności procesowe. W przypadku osoby, która jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, nie powoduje automatycznego zawieszenia tej osoby ani w funkcji sędziego, ani w funkcji prezesa Trybunału. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Jedyna możliwość, która wchodziłaby w grę, to w sytuacji, kiedy doszłoby do uchylenia immunitetu, następnie przedstawienia zarzutów i prokurator w ramach wolnościowych środków zapobiegawczych może zawiesić każdego, kto pełni jakąś funkcję w pełnieniu owej funkcji. Tak naprawdę jedyny mechanizm procesowy, który może mieć zastosowanie. Taka decyzja podlega też kontroli sądu, który będzie musiał rozstrzygnąć, czy prokurator może tak głęboko ingerować, bądź co bądź w funkcjonowanie organu konstytucyjnego, czy w tym wypadku Trybunału Konstytucyjnego. Generalnie nie jest to ani prosta, ani szybka procedura, ale też procedura, która wymaga namysłu i oceny, na ile stosowanie takiego środka jest proporcjonalne w związku z zarzutami, których my dzisiaj do końca nie znamy, bo nie dyskutujemy tak naprawdę o wniosku o uchylenie immunitetu, tylko dyskutujemy o pewnym scenariuszu, który dziś bardziej ma podbudowę opartą o dyskusję medialną niż rzeczywiste działanie prokuratury. Natomiast pokazuje, że w systemie prawa, zwłaszcza prawa karnego procesowego, są określone instrumenty, które mogą mieć zastosowanie. Czy tak będzie, to zależy od prokuratury, a później oczywiście sądowa kontrola takich decyzji. Natomiast tak jak mówię, samo wszczęcie postępowania nie powoduje z automatu ani zawieszenia osoby w pełnieniu funkcji, ani zawieszenia takiej osoby w pełnieniu stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: To jeszcze pytanie na ostatnią minutę naszej rozmowy. Pytanie związane z Maciejem Berkiem, wybranym na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. To także pojawiło się w relacji Michała Makowskiego przed naszą rozmową, czyli argumenty Pałacu Prezydenckiego, samego prezydenta, urzędników jego kancelarii dotyczące tych wątpliwości co do kompetencji Macieja Berka, które pozwalają mu albo pozwalałyby mu objąć stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pan te argumenty rozumie? One są zasadne?
1: Panie redaktor, z punktu widzenia obowiązującego prawa ani prezydent nie ma takich kompetencji, żeby dokonywać takiej weryfikacji, ani nie ma procedury, która by miała stanowić podstawę takiej weryfikacji, więc siłą rzeczy mamy do czynienia z sytuacją, w której wybrał sędziego Trybunału Konstytucyjnego i w świetle Konstytucji osoba wybrana jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I wszystko, można powiedzieć, z punktu widzenia Konstytucji. Natomiast zupełnie czymś innym jest kwestia spełnienia kryterium. To kryterium powinno być spełnione. Powiem tak, ja nie wiem, czy zostało spełnione, bo ta sprawa powinna być wyjaśniona, ale nie w kontekście blokowania blokowania możliwości orzekania przez sędziego Berka, bo pan sędzia Berek dziś jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To może być rozpatrywane w kategoriach dzisiaj z punktu widzenia takich, a nie innych przepisów, jako ewentualne naruszenie zasad etyki przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli on takich kryteriów nie spełnia. I to wszystko, i nic więcej. Dlatego, że nie ma ani procedury, ani nie ma organu uprawnionego do weryfikacji uchwały Sejmu. Konstytucja mówi jasno. Sejm wybiera sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tyle.
1: I tam nie ma żadnej dalszej przestrzeni.
0: I aż tyle.
1: Dokładnie.
0: Panie mecenasie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu, był naszym gościem.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcie.

zdjęcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita

0: 99. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl.
2: Zbadaj się, nie odkładaj.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sąd wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Polityk PiSu jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. To było działanie terrorysty. Tak o awaryjnym lądowaniu samolotu w Arabii Saudyjskiej mówią władze Izraela. Pilot chciał rozbić maszynę. Ministerstwo Edukacji uruchomiło specjalny portal poświęcony lalce. Dziś także premiera ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Poinformował o tym obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości, mecenas Bartosz Lewandowski. Decyzja Warszawskiego Sądu Okręgowego jest nieprawomocna, zastrzegł prawnik.
2: Jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
1: Prokuratura Krajowa nie zgadzała się na wydanie listu żelaznego, bo nie wiadomo, gdzie przebywa Romanowski, mówił przed rozpoczęciem rozprawy prokurator Piotr Woźniak.
3: Kwestia wydania listu żelaznego wiąże się z koniecznością ustalenia, potwierdzenia, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje we wniosku o wydanie listu żelaznego. No nie jest tajemnicą, że chodzi o Naddniestrze.
1: Rzeczniczka Sądu Okręgowego Anna Ptaszek mówiła, że bezsporny jest fakt, iż Marcin Romanowski przebywa za granicą. List żelazny daje podejrzanemu gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy. Marcin Romanowski ma postawionych 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przebywa obecnie za granicą, w przeszłości mieszkał m.in. na Węgrzech. Służby w Białymstoku zabezpieczają podejrzany pakunek odnaleziony na bocznicy kolejowej. Przedmiot leżał na jednej z cystern przewożących olej napędowy. Ewakuowano pracowników stacji paliw. Na kilku ulicach występują utrudnienia w ruchu. Są związane z tym, że trzeba odholować wagony z bocznicy. Mimo prowadzonej akcji ruch pociągów powinien odbywać się bez zakłóceń, poinformowało PKP. Nowa Lewica apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Przepisy mają zapewnić środki na obniżkę cen paliw. To od Karola Nawrockiego zależy, ile Polacy zapłacą za tankowanie, mówił przed Pałacem Prezydenckim wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Dzisiaj przychodzi kolejne sprawdzam. Dzisiaj w rękach prezydenta Nawrockiego jest szansa na to, żebyśmy każdemu obywatelowi w Polsce zapewnili, że na stacjach benzynowych będzie tańsze paliwo. Pan prezydent ma w swoich rękach narzędzie, długopis. I albo go użyje, podpisując ustawę, albo wprost będzie odpowiedzialny za to, że paliwa w Polsce są drogie, a Polacy płacą wyższe ceny na stacjach benzynowych. Tu nie ma innych kolorów niż biały i czarny.
1: Prezydent nie chce podpisać rządowej ustawy, bo uważa, że jej zapisy są niekonstytucyjne. Wątpliwości Karola Nawrockiego budzi pomysł, by objąć podatkiem zyski z przeszłości. Rząd liczy, że dzięki ustawie budżet zyska dodatkowe 4 miliardy złotych. Awaryjne lądowanie samolotu linii Fly Dubai było skutkiem działań terrorysty, uważa minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben-Gwir. Maszyna lecąca z Dubaju do Tel Awiwu musiała lądować w Arabii Saudyjskiej z powodu bójki pilotów. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że jeden z pilotów chciał przejąć stery, by rozbić maszynę. Uniemożliwili mu to pasażerowie oraz druga para pilotów, którzy podróżowali samolotem, mówił dziennikarz zajmujący się lotnictwem Tomasz Białoszewski.
5: W czasie tego całego zdarzenia według Flight Radar samolot w ciągu 2 minut stracił wysokość o prawie 17,5 tysiąca stóp. Musieli to odczuć także pasażerowie. No i jeśli dalej wierzyć temu, co podają różne źródła, to załoga pokładowa plus pasażerowie jakby włamali się, czy dostali się w jakikolwiek sposób do tego kokpitu i udało im się zapobiec chyba dalszej eskalacji.
1: Izraelskie media poinformowały, że

0: Pilot, który chciał przejąć stery, jest Omańczykiem. Według izraelskich władz incydent mógł się skończyć, tu cytat, 11 września. Premiera filmowej ekranizacji Lalki zbiega się w czasie z uruchomieniem przez resort edukacji nowego portalu poświęconego powieści. Od dziś pod adresem lalka.edu.pl uczniowie i nauczyciele mogą pogłębić swoją wiedzę o dziele Bolesława Prusa. Za pośrednictwem platformy można również zamówić grupowy seans filmu dla klasy. Reżyser Lalki Maciej Kowalski powiedział, że chciał zrobić wspaniały film, bo ma świadomość, że to powieść uwielbiana szczególnie przez uczniów szkół średnich.
1: Czułem taką ogromną odpowiedzialność, że stwarza się taka fantastyczna szansa i bardzo chciałem jej nie zmarnować, bo bardzo rzadko tak układają się planety, żeby znalazł się ambitny producent z wielką wizją, żeby udało mu się zebrać zespół najwybitniejszych współtwórców filmowych, jakich w Polsce mamy. No i najwybitniejsza obsada, jaką można sobie wymarzyć. Wszystkie te siły są powołane, żeby dotknąć jednej z najwybitniejszych polskich powieści.
0: Film Lalka jest od dziś dostępny w kinach. W ekranizacji główne role grają Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Za oknami piękna złota jesień, jest ciepło i słonecznie i tak pozostanie do wieczora. Temperatury od 19 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 24 na zachodzie. Na Pomorzu Zachodnim oraz w górach będzie wiał porywisty wiatr.
2: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Klimat. Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. W Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%. RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Jest godzina 15.08, Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Wracamy do jednej z najważniejszych dziś informacji, która pojawiła się za sprawą decyzji sądu w Warszawie. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. O decyzji sądu w tej sprawie poinformował dziennikarzy adwokat byłego wiceministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski.
12: Miło mi poinformować, że dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania. No innymi konsekwencjami procesowymi sąd stwierdził, że z uwagi na stopień zaawansowania śledztwa, odległość czasową, również i to, że pan Marcin

0: Romanowski w październiku 24 roku, czyli po tym bezprawnym zatrzymaniu, stawił się w prokuraturze, gdzie no, dokonano zmiany zarzutów. No, wykazał, że nie utrudniał w żaden sposób postępowania. Jednocześnie po tak długim czasie w interesie wymiaru sprawiedliwości leży to, aby to postępowanie było kontynuowane. I no, sąd umożliwił Marcinowi Romanowskiemu, zastrzegając, że to orzeczenie musi się najpierw uprawomocnić, tego, aby pan Marcin Romanowski stawił się, był w dyspozycji organów, zakazał mu oczywiście wyjazdu z kraju, nakłaniania jakichś osób do innych świadków czy oskarżonych, podejrzanych do ewentualnie składania wyjaśnień czy zeznań określonej treści. No i to jest jakby moim zdaniem bardzo mądra decyzja, zważywszy na fakt, że to postępowanie, tak jak mówiłem przed tym posiedzeniem, no, to postanowienie jest także w interesie moim zdaniem samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany.
1: Kiedy tak realnie pański klient może pojawić się w Polsce?
0: No, wszystko zależy po pierwsze od tego, czy prokuratura będzie skarżyć to postanowienie. To myślę, że pan prokurator się w tym zakresie wypowie. No i kiedy sąd apelacyjny będzie rozstrzygał ewentualnie ten środek odwoławczy, wyznaczy pewnie posiedzenie. No, trudno mi powiedzieć, kiedy sąd będzie tą sprawą
1: czyli
0: się zajmował.
1: Niezwłocznie, jak rozumiem, kiedy będzie takie decyzje odpowiednie organów sądowych, to wtedy pan Romanowski
0: prostu. W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada, mówiąc kolokwialnie, zarówno tymczasowe aresztowanie, europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury, poinformować również prokuratora, gdzie będzie przebywał, gdzie będzie odbierał korespondencję, czyli cała ta procedura, która służy temu, żeby zabezpieczyć tok tego postępowania.
2: Tak mówił mecenas Bartosz Lewandowski, adwokat Marcina Romanowskiego, po tym, kiedy stało się już jasne, że jest list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Rzeczniczka Sądu Okręgowego, sędzia Anna Ptaszek z kolei, mówiła, że bezsporny jest fakt, iż Marcin Romanowski przebywa za granicą.
3: Uzasadnienie postanowienia sądu jest bardzo obszerne, liczy 13 stron. W związku z tym będziemy publikować całe orzeczenie razem z uzasadnieniem, które zostało przygotowane przez Sąd Okręgowy. Generalnie sąd podkreślił kilka elementów i kilka takich istotnych kwestii, które zaważyły na wydanym rozstrzygnięciu. Po pierwsze, ja już Państwa informowałam o tym, że nastąpiła w poprzedniej kadencji parlamentu zmiana przepisów dotyczących listu żelaznego i została wprowadzona taka regulacja, która mówi o tym, że list żelazny może być wydany, o ile nie sprzeciwi się prokurator. W tej sprawie prokurator złożył sprzeciw i wskazał na kilka ważnych aspektów, które w ocenie prokuratury przemawiają przeciwko wydaniu listu żelaznego. Jedną z tych kwestii było to, że pan posługuje się fałszywą tożsamością, co przyznał we wniosku składanym do sądu, a także prokurator wskazywał na dotychczasową postawę pana podejrzanego, który po pierwsze, wykorzystując chorobę, uciekł z Polski, obawiając się, że zostanie wobec niego stosowane tymczasowe aresztowanie, a także nie stawiał się, no już potem konsekwentnie ukrywał się najpierw na Węgrzech, a potem, jak twierdzi, na terenie Naddniestrza. Sąd, to jest bardzo taka ciekawa od strony prawnej informacja, sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją, sprzeczne ze wszystkimi przepisami prawa międzynarodowego, ponieważ od decyzji czy od stanowiska jednej strony postępowania, przecież mamy równowagę stron postępowania i równość stron postępowania zagwarantowaną w kodeksie postępowania karnego, a także w konstytucji. Zatem od decyzji jednej ze stron ma zależeć decyzja sądu, który sprawę

0: powinien rozstrzygnąć, badając wszystkie okoliczności sprawy merytoryczne, procesowe i tak dalej. Sąd uznał, powołując się na orzeczenia sądów apelacyjnych, które w takich sprawach zapadały, że ten przepis nie wiąże sądu, nie może wiązać sądu. Rzeczywiście poprzednia kadencja parlamentu i jeszcze poprzednia, jeśli chodzi o zmiany w procedurach karnych, zmierzała do tego, żeby jak najbardziej wiązać ręce sądowi w postępowaniu i jak najbardziej wzmacniać rolę prokuratora w postępowaniu i jego stanowiska. Sąd jednak uznał, że te regulacje nie mogą go wiązać, ponieważ sąd ma obiektywnie, bezstronnie rozstrzygnąć tę sprawę. Sąd zatem wskazuje na następujące okoliczności. Po pierwsze, postępowanie jest bardzo, bardzo zaawansowane. Cały materiał dokumentowy jest zgromadzony już przez prokuratora. Wiemy, że to jest ogromna sprawa z ogromnym materiałem dowodowym. Następnie sąd wskazywał na to, że dotychczasowe metody czy dotychczasowe środki, które były zastosowane w tej sprawie, a więc takie dotyczące możliwości zatrzymania i sprowadzenia do Polski pana podejrzanego przy użyciu przepisów międzynarodowych, a więc europejskiego nakazu aresztowania, czy samego aresztowania zastosowanego przez sąd krajowy, czy listu gończego, który został w tej sprawie zastosowany, okazały się nieskuteczne. Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość społeczną i doniosłość ze względu na kwestie związane czy z interesem Skarbu Państwa, czy w ogóle konieczność rozwikłania tej sprawy, jej wyjaśnienia w postępowaniu sądowym, lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, takich jak właśnie europejski nakaz aresztowania, czy też zastosowanie aresztu i poszukiwanie też pana w miarę istniejących możliwości międzynarodowych. Także sąd uznał, że dla dobra tego postępowania, z uwagi na doniosłość społeczną tej sprawy, biorąc pod uwagę zaawansowanie tego postępowania, biorąc pod uwagę, że inne osoby, które miały związek z czynami zarzucanymi panu oskarżonemu, przepraszam, panu podejrzanemu oczywiście, mają już pouchylane areszty. Toczy się przed naszym sądem sprawa związana z księdzem O, Fundacją Profeto i innymi zarzutami dotyczącymi kilku osób związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Zdaniem sądu korzystniejszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie organom ścigania i sądowi w konsekwencji wyjaśnienia tej sprawy.
1: To krótkie uzasadnienie. Sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu Okręgowego, krótko uzasadniała tę dzisiejszą decyzję sądu w sprawie przyznania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Wcześniej wysłuchaliśmy stanowiska obrony, adwokat Bartosz Lewandowski. No to teraz czas na prokuraturę. Przed państwem Piotr Woźniak.
2: Słyszeliście państwo, sąd podjął taką decyzję, a nie inną. Postanowił wydać list żelazny podejrzanemu Marcinowi Romanowskiemu. A zgodnie z przepisem prawa wiąże się to automatycznie w przypadku prawomocnienia postanowienia o wydaniu listu żelaznego z uchyleniem tymczasowego aresztowania, a w konsekwencji uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania itd., itd. To postanowienie sądu jest nieprawomocne. Ja po wysłuchaniu kilkunastominutowej wypowiedzi uzasadnienia postanowienia przez sąd, który argumentował podjętą decyzję, nie podzielam tej argumentacji i już na tym etapie mogę stwierdzić, iż to postanowienie zostanie zaskarżone. Przede wszystkim pierwsza kwestia jest taka, iż przepis literalnie artykuł 281 paragraf 2 wskazuje, że mamy tutaj do czynienia z sprzeciwem prokuratora wiążącym sąd. Ja oczywiście rozumiem samodzielność jurysdykcyjną sądu, ale ten przepis wskazuje, iż właśnie w postępowaniu przygotowawczym, gdy gospodarzem jest prokurator, jest taka właśnie wyjątkowa sytuacja, że prokurator może się sprzeciwić. Ustawodawca, uchwalając taki przepis, wprowadzając taką regulację, wprost zaznaczył, że dotyczy to tylko i wyłącznie kwestii postępowania przygotowawczego, a musimy pamiętać, że

0: Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym, gdzie właśnie, jak wspomniałem, prokurator jest gospodarzem tego postępowania, ogranicza się właściwie do kwestii wpadkowych. Do kwestii wpadkowych właśnie związanych ze stosowaniem środków zapobiegawczych, rozpoznawaniem niektórych zażaleń. Także w tej sytuacji ja w żaden sposób nie jestem w stanie się tutaj zgodzić z oceną, iż tego typu decyzja prokuratora o wyrażeniu sprzeciwu wiąże ręce sądowi, ogranicza swobodę wypowiedzi, ogranicza swobodę orzekania organu konstytucyjnego. Równie dobrze moglibyśmy wskazać na kilka innych przepisów, które ustawodawca wprowadził do kodeksu postępowania karnego, a dokładnie dają takie same uprawnienia prokuratorowi czy oskarżycielowi publicznemu już na etapie postępowania przed sądem, które moglibyśmy właśnie też traktować jako jako wkraczanie w niezawisłość jurysdykcyjną sądu. To jest jedna kwestia oczywiście teoretyczna. Natomiast ja całą mocą podtrzymuję swoje uprzednie stanowisko, także przedstawione sądowi, że niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd. Dlatego, że mamy do czynienia z osobą, która od długiego czasu się już ukrywa, która podejmowała różnego rodzaju kroki mające na celu uniknięcie zatrzymania w tym postępowaniu i jego deklarację podejrzanego składana na chwilę obecną, że będzie pozostawał do dyspozycji prokuratury, że będzie pozostawał do dyspozycji sądu, jeżeli zostanie skierowany akt oskarżenia, niestety są niewiarygodne. Jak wspominałem, kwestie związane z wskazaniem miejsca pobytu, które de facto jest placem budowy, wskazanie, iż posługuje się paszportem na inną tożsamość niż tożsamość podejrzanego. Szereg innych elementów wskazuje na to, że niestety, ale zaufać podejrzanemu w tym momencie nie mogę i w związku z powyższym także ten będzie wywód zawarty w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
1: Prokurator Piotr Woźniak i jego zapowiedź tego, że no, prokuratura odwoła się, zaskarży decyzję, dzisiejszą decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który, przypomnijmy, przyznał list żelazny dla Marcina Romanowskiego.
2: Komentarz.
1: Pan Mariusz Jałoszewski, OKO.press z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Zaskoczeniem jest dla pana ta decyzja sądu, który pozwoli uniknąć Marcinowi Romanowskiemu, jak wiele na to wskazuje, aresztu i pozwoli odpowiadać z wolnej stopy?
3: I tak, i nie. Bo mamy tutaj dwa aspekty. Po pierwsze, jeśli nie zmieni się skład orzekający, to decyzję wydał wadliwy sąd, no sędzia. Bo wszyscy mówią, sąd okręgowy, nie. Tą decyzję, ten list żelazny wydał neosędzia, który orzeka w specjalnej sekcji, w której są sami neosędziowie karni. Ta sekcja powstała po to, żeby ci sędziowie nie wydawali merytorycznych wyroków, które i tak będą uchylone przez sąd apelacyjny z powodu wadliwego składu. Neosędziowie są powołani przez nielegalną polityczną neo-KRS. Jeśli tą decyzję wydał neosędzia, to pytanie, czy prokuratura złożyła wniosek o jego wyłączenie. Być może nie złożyła, bo była przekonana, że skoro przepisy mówią jasno, że jeśli prokuratura składa sprzeciw do wydania listu żelaznego, to ten sprzeciw obowiązuje. Tutaj, jak widać, osoba orzekająca, najprawdopodobniej neosędzia, uznała, że ten przepis jest sprzeczny z konstytucją. Bardzo mnie zaskakuje, że neosędziowie, którzy poszli po awans od nielegalnej upolitycznej neokres, nagle widzą konstytucję i widzą prawo europejskie, a gdy z tego prawa europejskiego wynikało, że organ, który dawał im awanse, jest nielegalny i jest powiązany z poprzednią władzą, to wtedy w tych orzeczeń nie widzieli. Mamy tutaj czysty przykład hipokryzji, że nagle neosędziowie widzą prawo europejskie, konstytucję. Jest jeszcze drugi aspekt merytoryczny, bo kpiną jest, że sąd kupuje zapewnienia pana Marcina Romanowskiego dotyczące tego, że będzie już teraz będzie praworządnym obywatelem i będzie stawiał się na każde wyzwanie prokuratury w sytuacji, kiedy od kilku lat ukrywa się list żelazny, co do zasady daje się osobom, które są poszukiwane, przebywają za granicą, a nie osobom ukrywającym się. List żelazny nie może być nagrodą dla osoby, która de facto

0: kiwa się z całym państwem od kilku lat i śmieje się temu państwu w twarz. To na tej samej zasadzie teraz wszyscy, którzy mogą mieć problem z prawem, będą uciekać z Polski, będą ukrywać się i każdy będzie występował o list żelazny. Poza tym postępowanie w tej sprawie trwa. Ja rozumiem, że jest proces dotyczący osób, które są oskarżone w związku z dotacją dla Fundacji Profeto, ale najważniejszy potencjalny podejrzany i oskarżony też się ukrywa. Jest nim Zbigniew Ziobro i przebywa w Stanach Zjednoczonych i śledztwo, trwa śledztwo w sprawie tego, kto mu pomagał tam wyjechać z Węgier. Prokuratura też w sprawie afery Zonda Kirkę będzie badała, czy ktoś pomagał panu Romanowskiemu uciec z Węgier po tym, jak Peter Madziar przejął władzę i zapowiadał, że wydali obu panów do Polski. Kpiną jest też to, że sąd nawet nie zweryfikował, gdzie pan Romanowski teraz przebywa, bo dla sądu nie jest ważne, dla sędziego nie jest ważne, czy on jest teraz po uczynie. I kpiną jest też to, że pan Romanowski wskazał, że w Polsce będzie przebywał pod określonym adresem. Ale jaki to jest adres? To jest hotel sejmowy. Wskazał adres hotelu sejmowego, nie żadnym prywatnym mieszkaniu, tylko że będzie w hotelu sejmowym. I sąd to wszystko, sędzia to wszystko kupił i nawet nie wydał żadnych środków zapobiegawczych, że pan Romanowski, jeśli wróci do kraju, to będzie musiał się meldować na policji. I teraz tak, prokuratura być może dopiero teraz będzie składała zażalenie. Ale gdzie trafi to zażalenie? Trafi do drugiej sekcji z neosędziami w sądzie apelacyjnym, gdzie mamy takich strażników praworządności jak rzecznicy dyscyplinarni Ziobry, Piotr Hak, Przemysław Radzik, Michał Lasota. I oni będą rozpoznawać to zażalenie. I zakładam, że prokuratura tym razem będzie składała wnioski o ich włączenie. Ale tam tych neosędziów w tej sekcji jest blisko 10. I te wnioski o włączenie kolejnego neosędziego tam będzie, powinien rozpoznawać neosędzia. Ale zakładam, że prokuratura będzie wyłączała wszystkich, więc to potrwa miesiące, zanim sprawa o wyłączenie tych neosędziów z orzekania trafi do legalnego sędziego.
1: I rozumiem, panie redaktorze, że dopóki nie będzie rozstrzygnięcia sądu apelacyjnego w tej sprawie, to ten list żelazny będzie w zawieszeniu.
0: W zawieszeniu obowiązuje ENA. Tylko skończę. Dopiero jak legalny skład rozpozna zażalenie prokuratury, czy je utrzyma, czy nie, to dopiero będziemy wiedzieli, czy to się utrzyma, czyli żelazny będzie obowiązywał. Ale jeśli sprawa trafi do legalnego składu, to jest ryzyko, że ten dzisiaj wydany list żelazny zostanie uchylony z powodu wadliwego składu orzekającego, czyli dlatego, że wydał go neosędzia. Sprawa wróci do punktu wyjścia do sądu okręgowego i znowu trafi do tej sekcji i tym razem prokuratura pewnie będzie wyłączać, więc pan Romanowski póki co jeszcze nie może się cieszyć, że wróci bezpiecznie do kraju i nadal musi się ukrywać.
1: Panie redaktorze, nie odbiera pan tej dzisiejszej decyzji sądu, już abstrahując od legalności powołania sędziego, który, no, czy osoby orzekającej, jak pan określa, tę osobę, która tę decyzję wydała, że to jest swego rodzaju wotum nieufności dla polskich służb, które nie zdołały zlokalizować i sprowadzić do Polski Marcina Romanowskiego?
0: Nie możemy abstrahować od tego, kto wydał decyzję. Wydała osoba awansowana za poprzedniej władzy, a pan Romanowski za poprzedniej władzy był wiceministrem sprawiedliwości. Po drugie, to jest nagroda dla pana Romanowskiego za to, że się ukrywał. To jest zły sygnał wysłany do społeczeństwa i do kolejnych potencjalnych podejrzanych, że można uciec i nie będzie żadnej kary. To nie jest wotum wobec służb, bo służby mają ograniczone możliwości, nie mogą działać nielegalnie w innych krajach. Muszą współdziałać z organami tych krajów. To nie jest tak, że ABW pojedzie, będzie jeździło po Europie, będzie szukać Romanowskiego. Musi współdziałać ze służbami z innych krajów.
1: Bardzo dziękuję panu za ten komentarz i za zwrócenie naszej uwagi na ten ważny aspekt dotyczący tego, kto tę decyzję dzisiaj w Sądzie Okręgowym wydał. Pan Mariusz Jałoszewski, OKO.press, był z nami. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 15.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Jeśli decyzja sądu się uprawomocni, były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy. O powodach tej decyzji mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie.
6: Lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, takich jak właśnie europejski nakaz aresztowania, czy też zastosowanie aresztu.
5: Marcin Romanowski ma postawionych 19 zarzutów. Dotyczą one nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Rząd pracuje nad tym, jak poprawić bezpieczeństwo Polaków w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny twierdzili w mediach społecznościowych, że SMS-owe alerty docierają z dużym opóźnieniem. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że rząd zdaje sobie sprawę z tego problemu.
7: System alarmowy jest przebudowany, ale pamiętajcie państwo, dlaczego SMS-y czasami przychodzą później. Dlatego, że operatorzy, firmy telekomunikacyjne wysyłają je, kolejkując je. No, nie da się też w jednej chwili wysłać do wszystkich SMS-a, bo mówimy czasami o milionach obywateli. Więc te procesy dlatego trwają, ale po to pracuje nad nimi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, właśnie żeby je usprawnić.
5: Nowy system ostrzegania ma zacząć działać do końca tego roku. Obaj piloci samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu zostali przetransportowani do szpitala po wylądowaniu w Arabii Saudyjskiej. Między mężczyznami miało dojść do bójki, a jeden z pilotów miał ranić drugiego nożem. Jak donosi agencja Reutera, incydent na razie uważany jest za próbę przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Samolot w trakcie lotu wysłał dwa sygnały ostrzegawcze, jeden ogólny i jeden o porwaniu, a wcześniej nagle zniżył wysokość lotu o niemal 4 km. Maszyną podróżowało 180 pasażerów. Zdobyli 3 medale i od razu po powrocie do kraju spotkali się z szefową resortu edukacji. Polscy uczniowie i absolwenci szkół branżowych wrócili z Szanghaju, z największego na świecie konkursu umiejętności zawodowych World Skills. Największe sukcesy polska młodzież odniosła w konkurencjach: budownictwo cyfrowe, gotowanie oraz instalacje sanitarne i grzewcze. Minister Barbara Nowacka zapewnia, że szkolnictwo branżowe i techniczne ma wielką przyszłość.
8: AI jest w stanie wyprzeć połowę zawodów, które opierają się na takiej pracy intelektualnej stricte człowieka. Ale są takie zawody, które tu widzieliśmy. No, AI nie zastąpi osoby, która świetnie gotuje. I ci młodzi ludzie pokazują, że to są zajęcia ambitne, wymagające i w dodatku odnoszą mega sukcesy międzynarodowe.
5: Pod koniec listopada w Poznaniu odbędą się krajowe eliminacje do kolejnych Mistrzostw Europy Euroskills 2027, które odbędą się w Düsseldorfie.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest godzina 15.33. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. No, ostatnie minuty naszego wczesnopopołudniowego spotkania ze słuchaczami Polskiego Radia 24 zdominuje decyzja sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
4: Stan dnia.
9: Bo ta decyzja i ta informacja wywołała także echa w Sejmie. Tam jest Małgorzata Naukowicz, nasza reporterka, z którą się łączymy. Dzień dobry, Małgosiu.
10: Dzień dobry.
9: Co politycy na sejmowych korytarzach mówią na temat tego, czego dowiedzieliśmy się, a co dotyczy byłego wiceministra sprawiedliwości?
10: No, sprawę komentował m.in. były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Jak

0: Powiedział, sąd jest autonomiczny w swoich decyzjach, ale polityk przyznaje, że osobiście jest decyzją zaskoczony. Wyjaśnia, że przyznawaniu listu żelaznego bierze się pod uwagę m.in. to, czy strona nie wykorzysta go do mataczenia w śledztwie.
1: Pan Romanowski to główny mataczyciel. Przypominam jego rozmowy, jego współpracowników. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czyszczenie komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę. Stąd najbardziej prawdopodobny scenariusz, że prokuratura zażali się na tą decyzję i sąd drugiej instancji podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.
0: Zwolennikiem przyznania listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu jest Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Dzięki temu prokuratura, dzięki temu sąd będą mogli tę sprawę prowadzić. No to jest chyba sytuacja win-win. Prokuratura będzie mogła się wykazać, sąd będzie mógł osądzić, a Marcin Romanowski i my jako politycy opozycji nie będziemy mogli stawiać zarzutu, że ktoś jest bezprawnie przetrzymany w więzieniu tylko ze względów politycznych. Wydaje się to jest oczywiste, bardzo proste.
0: Oburzony decyzją sądu jest szef klubu Unii Centrum Mirosław Suchoń. Jak powiedział, zarzuty dla Marcina Romanowskiego są bardzo dobrze udokumentowane. Wykorzystywał środki, które miały służyć ofiarom przestępstw dla własnego i partyjnego interesu, zaznaczył polityk. Dodał, że Romanowski powinien odpowiadać za swoje czyny, jak każdy inny podejrzany o złamanie prawa.
3: Trudno szukać podejrzanego o przestępstwa, który ucieka w rosyjską strefę wpływów po to, żeby unikać tego wymiaru sprawiedliwości. To jest jedna rzecz, która tutaj w tej sprawie szokuje. A po drugie, naprawdę politycy powinni świecić przykładem. Więc jeżeli taki człowiek otrzymuje list żelazny od wymiaru sprawiedliwości, to co sobie ma myśleć każdy inny człowiek, który stoi przed takim zadaniem odpowiedzenia za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd nie powinien podjąć takiej decyzji.
0: Nie wiadomo, gdzie jest teraz Marcin Romanowski, za którym wydano wcześniej nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania. Za rządów Viktora Orbana były wiceminister sprawiedliwości objęty był azylem politycznym na Węgrzech, a później miał przebywać w Naddniestrzu. Poszukiwany jest w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a list żelazny zagwarantuje mu możliwość odpowiadania z wolnej stopy.
4: Przypomniała o tym państwu, a wcześniej zebrała sejmowe polityczne komentarze do decyzji o przyznaniu listu żelaznego. Znajomego Marcinowi Romanowskiemu. Małgorzata Naukowicz, Małgosiu, dziękuję.
5: Komentarz.
4: Połączony z nami pan Piotr Prusinowski, sędzia Sądu Najwyższego. Dzień dobry, panie sędzio.
6: Pani Przyńska.
4: Panie sędzio, rozmawiamy o tej decyzji sądu, chociaż są już komentatorzy, między innymi nasz wcześniejszy gość, pan Mariusz Jałoszewski z OKO.press, którzy wskazują na fakt tego, kto tak naprawdę orzekał w tej sprawie i kto podjął tę decyzję o przyznaniu listu żelaznego, że to neosędzia. Czy to będzie miało jakiś wpływ na to, jak należy interpretować to, co dzisiaj w Sądzie Okręgowym się wydarzyło?
6: No trudno mi komentować, tak, bo w Polsce jest ponad 3000 osób posiadających status neosędziego. No i każdego z nich należy oceniać indywidualnie. Tutaj no, nie potrafię się wypowiedzieć odnośnie tego konkretnego przypadku. Natomiast myślę sobie, że ta czynność, która została dokonana, czynność procesowa poprzez udzielenie tego listu żelaznego, no jest to czynność o charakterze takim no, wpadkowym, można powiedzieć. Tak? Ona przecież o niczym nie przesądza, a przecież chyba tak do końca wszystkim chodzi o to, żeby pan Romanowski no, wreszcie stanął przed sądem polskim. No, sens wydania dokonanie tego typu czynności jest taka, że wprawdzie go nie można zatrzymać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, no, ale idea tego jest taka, żeby on stawiał się przed sądem, no, bo inaczej wydawanie tego listu żelaznego nie ma żadnego sensu.
4: Czyli rozumie pan tę argumentację, którą przedstawił dzisiaj sąd?
6: Znaczy, no, trudno mi się odnosić jak gdyby bezpośrednio do tej argumentacji. No, rozumiem, że ten list żelazny jest po to, żeby pan Romanowski mógł przyjechać do Polski i stanąć przed sądem i podjąć obronę. I chyba tak myślę wszystkim o to chodzi, prawda, żeby, no, żeby ten proces się rozpoczął i zakończył no, takim czy innym rozstrzygnięciem.
4: Tylko jaka jest gwarancja, panie sędzio, że po przyznaniu tego listu żelaznego Marcin Romanowski rzeczywiście do Polski wróci i no, będzie gotowy z wymiarem sprawiedliwości współpracować, w sensie no, odpowiadać przed polskim sądem?
6: No tego nie jestem w stanie oczywiście ocenić. Może to być, to oczywiście spekulacje są.

0: może być jakaś taka gra, prawda, że on występuje, taka gra procesowa na przedłużenie, można powiedzieć, całej sprawy, że on występuje o ten list żelazny, jest on mu udzielany, a on i tak do Polski no, nie zamierza się, że tak powiem, stawić, prawda, i przyjechać. No w takim wypadku, no, zgodnie z obowiązującymi przepisami, no, ten list żelazny będzie trzeba uchylić, no bo on nie może służyć do jak gdyby unikania wymiaru sprawiedliwości, on ma umożliwić stronie wzięcie udziału w procesu, no,
1: to
0: na w miarę dogodnych jak gdyby warunkach.
1: Ten list żelazny jest przyznawany, przydzielany bezterminowo?
0: Znaczy go można w każdej chwili taką decyzję cofnąć. Ja no, nie jestem specjalistą, aż takim biegłym prawa karnego, ale no, no chyba tak, to przecież wydaje się oczywiste. No to jest środek umożliwiający oskarżonemu odpowiadanie z wolnej stopy i uczestniczenie w czynnościach procesowych. Taki jest jego sens. A zatem, no, skoro ktoś nie będzie respektował dalej no, tych procesowych, jak gdyby tutaj rygorów, no to rozumiem, że ten można cofnąć, tak? Tak to rozumiem.
1: Obrona przyjęła decyzję sądu, to zrozumiałe, z satysfakcją. Z kolei prokuratura już teraz zapowiada, że będzie się od tej decyzji odwoływać, że będzie próbowała ją w jakimś sensie zaskarżyć. Jakich by pan teraz no, gestów, czynności i decyzji od prokuratury się spodziewał?
0: Znaczy, ja, no, to jest normalna, swoista gra procesowa, prawda? Gdzie są dwie strony i każda ma określone swoje racje. Prokuratura najlepiej by chciała, znaczy chciałaby najlepiej, żeby pan Romanowski odpowiadał z warunków, no, gdzie zostanie zamknięty, tak? Znaczy zatrzymany i następnie osadzony w areszcie i będzie odpowiadał no, za aresztu, jak gdyby. Ja mam nadzieję, i to jest oczywiście moja nadzieja, bo nie wiem, co siedzi w głowie pana Romanowskiego, że on występując o ten list żelazny, no, ma szczerą wolę występowania przed polskim sądem i bronienia swojego dobrego imienia. A nie jest to tylko taka zagrywka, można powiedzieć, procesowa po to, żeby przedłużyć całe te postępowanie.
1: A skoro już mówimy o tej logice procesowej i o tych zagrywkach, które poszczególne strony stosują, to czy pan widzi jakiś związek z tymi informacjami, które jakiś czas temu się pojawiły, że Marcin Romanowski może się znajdować w Naddniestrzu, że to mogło mieć jakiś wpływ na tę dzisiejszą decyzję sądu?
0: Trudno mi to komentować. No, przyznam się jako no, no, człowiek, który zawsze uważał się za państwowca. Jak słyszę, że polski poseł i były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się na Zaddniestrzu, to po prostu jakieś ciarki mi po plecach przechodzą. No, ale to no, może to są jakieś plotki, tak? No, no, chcę w to wierzyć, ale... Dlatego bardziej wolałbym widzieć pana Romanowskiego w Polsce, jak staje przed sądem, nawet w warunkach wolnościowych, tak i odpowiada na pytania, które z pewnością prokuratura będzie chciała mu postawić.
1: Panie sędzio, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz. Pan Piotr Prusinowski, sędzia Sądu Najwyższego, był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A teraz już z nami pan profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Tak pisze w internecie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i dodaje: spójrzmy prawdzie w oczy, kto jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność człowiekowi podejrzanemu o gigantyczne nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości, to neosędzia Konrad Mielcarek, awansowany do Sądu Okręgowego przez upolitycznioną neo-KRS, pisze Waldemar Żurek i kończy ten swój długi dość wpis internetowy. Tak, zasada swoich chronią swoich tutaj nie zadziała. Na ile, panie profesorze, ta informacja o tym, kto faktycznie i fizycznie wydał tę decyzję o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego, może mieć znaczenie dla całej tej sprawy i dlatego, czy ten list żelazny rzeczywiście będzie obowiązywał, czy nie?
2: To są bardzo gorzkie słowa, które padły z ust ministra, urzędującego ministra sprawiedliwości. Gorzkie, bo podważa niezależność sądu, niezawisłość sędziego z uwagi na to, że został powołany przez upolitycznioną KRS. Zastanówmy się, po co doszło do takich zmian w sądach powszechnych, po co była tam neo-KRS, po co minister Ziobro tworzył te pseudo

0: reformę wymiaru sprawiedliwości. No, odpowiem od razu na tak postawione pytanie, chyba po to, żeby stworzyć możliwość, aby chronić tych ludzi, którzy są powiązani z władzą. No, taki gorzki wniosek wypływa nie tylko ze słów ministra Żurka, ale także chyba z ust wielu osób.
1: Będzie to miało znaczenie właśnie w tym kontekście uprawomocnienia decyzji o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. To może być argument, który może pozwolić podważyć tę dzisiejszą decyzję sądu?
0: Być może, ale proszę zwrócić uwagę na to, iż ten list żelazny dla pana Romanowskiego to nie jest nagroda, bo tutaj nie ma prezentu, ale jest zobowiązanie ze strony Romanowskiego do tego, że podda się on wszystkim warunkom, które nakłada na niego kodeks postępowania karnego. Proszę zobaczyć. Warunki są w zasadzie cztery. Pierwszy to poręczenie majątkowe. Zapewne sąd takie poręczenie zastosuje, no bo zazwyczaj stosuje. Po drugie, Romanowski będzie musiał obrać miejsce pobytu i w tym miejscu pobytu będzie musiał przebywać i nie będzie się mógł oddalać bez pozwolenia sądu. Dalej, musi stawać w określonych terminach, w określonym miejscu na przesłuchanie, na czynności ze strony sądu, a wcześniej ze strony prokuratury. Być może te czynności będą odbywać się codziennie czy co kilka dni. Nie wszystkie czynności będą w Warszawie, niektóre będą w oddalonych prokuraturach. I ostatnia rzecz. Romanowski nie może nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań bądź w inny sposób usuwać dowodu przestępstwa, czyli nie może mataczyć. I to będzie jak w pani Twardowskiej Mickiewicza. Złamiesz choć jeden warunek i cała umowa na nic. Jeżeli jeden warunek Romanowski złamie, to na wniosek prokuratora list żelazny zostanie uchylony.
1: Z tego, co pan mówi, można taki wniosek wysnuć, że to, że ten list żelazny został przyznany albo no, zostanie przyznany decyzją sądu apelacyjnego, no bo słyszymy o tym, że prokuratura chce złożyć zażalenie, to nawet jeżeli on będzie w mocy, to wcale nie daje gwarancji, że Marcin Romanowski do Polski wróci.
0: Jeżeli nie wróci, to wtedy list żelazny będzie bezzasadny i będzie można go uchylić. Proszę zobaczyć, list jest wydany i ten jeden z warunków, o których mówiłem, to stawienie się w określonym miejscu i czasie na żądanie prokuratora bądź sądu. Jeżeli prokuratura wyznaczy termin, a Romanowski się nie stawi, to wtedy złamany warunek oznacza uchylenie listu. Stąd to nie jest wielkie zwycięstwo obrony, ani też ogromna szansa dla Romanowskiego. Przestanie uciekać, ale będzie musiał bardzo potulnie postępować zgodnie z przepisami wskazanymi przez kodeks postępowania karnego.
1: Mówi pan o tym, że to nie jest zwycięstwo obrony ani samego zainteresowanego Marcina Romanowskiego. A czy to jest porażka prokuratury i w ogóle polskich służb, którym nie udało się odnaleźć, schwytać i sprowadzić do Polski Marcina Romanowskiego?
0: No to już to pytanie musi być kierowane do służb. Czy oceniają oni swoje działania jako sukces bądź porażkę? Marcin Romanowski ucieka. Ucieka, chowa się, nie sprawuje mandatu poselskiego, jest osobą dzisiaj poszukiwaną i zaszczutą. Zaszczutą nie przez hejt, tylko przez to, że wymiar sprawiedliwości chce go widzieć w kraju i chce mu wymierzyć taką karę, która będzie wynikać z prawomocnego wyroku sądu. Oczywiście możemy brać pod uwagę, musimy brać pod uwagę również fakt, że przysługuje mu domniemanie niewinności. Stąd Romanowski, jeżeli otrzyma list żelazny, jeżeli postanowienie będzie prawomocne, będzie musiał wrócić, będzie musiał przebywać w określonym miejscu, zapewne w Warszawie, po to, żeby mógł sprawować mandat poselski i będzie musiał stawać się na każde żądanie sądu lub prokuratury.

0: Czy Marcin Romanowski, a właściwie czy ta dzisiejsza decyzja sądu może przecierać szlak Zbigniewowi Ziobrze? No bo on jest w bardzo podobnej sytuacji, co jego były zastępca, wiceminister sprawiedliwości. Czy uważa pan, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie po tej decyzji dzisiejszej Sądu Okręgowego w Warszawie podobnego wniosku ze strony Zbigniewa Ziobry i jego reprezentantów?
1: Osobiście wątpię, bo Zbigniew Ziobro nie ma tej minimalnej odwagi, żeby pojawić się w kraju. Stąd unika za wszelką cenę kontaktu z polskim wymiarem sprawiedliwości i z prokuraturą. Stąd ucieczka Zbigniewa Ziobry za ocean pokazuje jego stan ducha i jego osobistą odwagę, w zasadzie brak odwagi.
0: To jeszcze jedno pytanie, wracając do tego pierwszego wątku poruszonego w naszej rozmowie, panie profesorze, czyli do tej kwestii neosędziego, który wydał tę dzisiejszą decyzję. Skoro to było takie jasne i oczywiste, kim jest ten człowiek, dlaczego prokuratura nie zwróciła się z wnioskiem o wyłączenie go z tego składu orzekającego?
1: Też sobie zadaję to pytanie. Taki wniosek byłby naturalny. Być może wniosek został złożony i nie został rozpoznany. Nie mam informacji o tym, czy taki wniosek został złożony, ale takie pytanie warto prokuraturze zadać.
0: A jest ryzyko, że ci neosędziowie, takiego sformułowania używa w swoim wpisie Waldemar Żurek, będą także w składzie, który będzie rozpatrywał to zażalenie prokuratury zapowiadane?
1: Jasne, jest to duże ryzyko. No i jest też ryzyko, tutaj domniemuję, że prokuratura jednak złożyła wniosek o wyłączenie, a ten wniosek nie został rozpoznany zgodnie z życzeniem prokuratury. Zobaczymy, no psucie wymiaru sprawiedliwości trwało 8 lat. Zbigniew Ziobro dużo zrobił w kierunku takiego ukształtowania sądów, które w efekcie będzie utrudniać pociąganie ludzi PiS-u do odpowiedzialności. No niestety.
0: No jeszcze jeden taki paradoks być może, który tutaj nam się w tej sprawie objawił. Chodzi o tę możliwość złożenia zażalenia prokuratury do decyzji o przyznaniu listu żelaznego, bo to jest także rozwiązanie, które jest stosunkowo nowe w polskim systemie.
1: No ale dwuinstancyjność postępowania wynika z konstytucji. Dobrze, że prokuratura może złożyć zażalenie, że to zażalenie będzie rozpoznane.
0: Zapowiada to w tej chwili prokurator Piotr Woźniak, cytowany przez nas również w dzisiejszym programie. Jak to proceduralnie teraz będzie wyglądało, terminowo, panie profesorze? Jak długo możemy czekać na to, aż zapadnie ostateczna decyzja w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego?
1: Zażalenie będzie złożone, musi być złożone w ciągu 7 dni od ogłoszenia postanowienia. Ogłoszono dzisiaj, więc prokuratura ma tydzień na to, żeby złożyć zażalenie. Zażalenie zostaje skierowane do sądu apelacyjnego, który nie jest związany określonym terminem, ale z uwagi na wagę sprawy zakładam, że postanowienie będzie w drugiej instancji będzie wydane w miarę szybko, w ciągu może miesiąca, może dwóch.
0: To jest ten czas, w którym będziemy oczekiwać na ostateczną decyzję Sądu Apelacyjnego w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę, za ten komentarz. A państwu jeszcze przypomnę temat, który spowodował, że rozmawiamy z ekspertami w dziedzinie prawa, publicystami, którzy prawem się zajmują. Chodzi o dzisiejszą decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który zdecydował o przyznaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. To jest były wiceminister sprawiedliwości, zastępca Zbigniewa Ziobry, który ma status podejrzanego w aferze i chodzi o gigantyczne nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości, tak to w skrócie ujmijmy. Nie wiadomo, gdzie Marcin Romanowski przebywa. Pojawiały się ostatnio informacje, że może być w prorosyjskim Naddniestrzu. No i dzisiaj ta decyzja Sądu Okręgowego o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego to oznacza nie mniej nie więcej niż to, że jeżeli Marcin Romanowski do kraju zdecyduje się wrócić, no to wtedy będzie odpowiadał z tak zwanej wolnej stopy. Nie będzie aresztowany, tylko będzie mógł przed sądem odpowiadać, no właśnie, w taki wolnościowy sposób. Do tego tematu na pewno będziemy wracać w Polskim Radiu 24, także po

0: godzinie 16. Wtedy u nas popołudniowe pasmo, popołudniowy program Polskiego Radia 24, a w nim także rozmowy polityczne. Paweł Pawłowski ze mną w studiu.
1: Dzień dobry, Pawle.
0: Będziesz gospodarzem tych rozmów.
1: Zgadza się.
0: No i chyba się nie pomyliłam, zapowiadając Państwu, że ten temat wróci.
1: Numer jeden, Marcin Romanowski i list żelazny dla byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości. Podobno interes publiczny przemawia za tym, żeby wydać mu właśnie tenże list żelazny zezwalający na zeznawanie z wolnej stopy. No zapytam o to, jaki jest to interes publiczny, a zapytam o to Jarosława Wieczorka z Prawa i Sprawiedliwości oraz Jolantę Niezgodzką z Koalicji Obywatelskiej. Czy zatem Marcin Romanowski może pojawić się w Polsce, czy pojawi się w Polsce i czy stawi się przed prokuraturą? To są pytania, które dzisiaj będziemy sobie zadawać o 16.30 i 17.30.
0: Paweł Pawłowski, gospodarzem popołudniowych rozmów politycznych w Polskim Radiu 24, a popołudniowy program w naszej stacji Krzysztof Grzybowski poprowadzi.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Krzysztof.
2: Ja teraz uzupełnię, tak?
0: Żelazny list, trzeba mieć stalowe nerwy, żeby znieść te informacje, które do nas dzisiaj docierają.
2: Ale list żelazny na pewno powróci, to trochę nie po kolei, bo na pewno ten temat pojawi się. Zapewne od tego tematu rozpoczniemy również debatę dnia na antenie Polskiego Radia 24. To już po godzinie 18.00. Natomiast wcześniej zacznijmy od sumy wydarzeń. Tradycyjnie Światopogląd. Ernest Zozuń będzie m.in. o groźbach Ławrowa wobec Polski. No i będzie oczywiście też komentarz do tych dramatycznych scen, dramatycznych obrazków, jeżeli chodzi o pokład samolotu dubajskich linii lotniczych. Tam jest cały czas dużo znaków zapytania, ale być może spróbujemy coś Państwu jeszcze tutaj rozszyfrować z tych różnych doniesień. Sprawdzam to. Po 17.00 tradycyjnie nowy program na antenie Polskiego Radia 24, więc będziemy sprawdzali kolejną wiadomość, no i kolejne przekłamania, fake newsy, które się przy okazji tej wiadomości pojawiły. Tym razem, nie zdradzając szczegółów, chodzi o kwestię naszego bezpieczeństwa. W regionach powiemy m.in., spojrzymy uważnie na regiony i powiemy m.in. o pierwszym w Polsce lotnisku, które korzysta z wodoru, więc myślę, że warto coś takiego zauważyć. Pojawi się również Saldo, albo inaczej, w magazynie Saldo pojawi się również Marek Klapa. No i tak jak mówiłem, sport, no wszystkie te rzeczy, które w paśmie popołudniowym zazwyczaj, na które zazwyczaj można oczywiście oczekiwać, to wszystko będzie, a tak jak zacząłem, po godzinie 18.00, no pewnego rodzaju takie polityczne zwieńczenie dnia, czyli debata na antenie Polskiego Radia 24.
0: Krzysztof Grzybowski, Paweł Pawłowski z Państwem zostają. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik. Do usłyszenia.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Wróżka, prawdę ci powie?
9: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
8: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
10: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
12: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdym

0: każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja.

0: Minęła 16. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Marcin Romanowski z listem żelaznym. Czy decyzja Warszawskiego Sądu Okręgowego oznacza, że były wiceminister odpowie z wolnej stopy w sprawie Funduszu Sprawiedliwości? Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka. Spór wokół ochrony najważniejszych osób w państwie. Prezydent nie zgadza się na nominację szefa SOP-u. Co jest powodem i jakie kroki podejmie rząd? O tym powie nasza reporterka. Było krok od tragedii. Piloci linii Fly Dubai pokłócili się w trakcie lotu z Dubaju do Tel Awiwu. Maszyna musiała awaryjnie lądować. Izraelskie władze nie wykluczają działania terrorystycznego. Szczegóły za chwilę.
1: Suma wydarzeń.
0: Może wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. O jego wydaniu zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Romanowski to jeden z głównych podejrzanych w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Nie ma pewności, gdzie się ukrywa. Ostatni trop prowadził do prorosyjskiego Naddniestrza w Mołdawii. To właśnie stamtąd do sądu trafił wniosek o list żelazny. A w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie jest nasza reporterka Jolanta Turkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jolu, powiedz, jak sąd uzasadniał decyzję o wydaniu listu żelaznego i co na to prokuratura?
2: Ja powiem tyle, że decyzja oznacza dla Marcina Romanowskiego tyle, że oczywiście po uprawomocnieniu tego postanowienia będzie mógł wrócić do Polski i odpowiadać z wolnej stopy. Zgodnie z decyzją sądu uchylone zostaną postanowienia o tymczasowym areszcie. Nie będzie też obowiązywał europejski nakaz aresztowania i list gończy. Prokurator Piotr Woźniak już zapowiedział zażalenie.
3: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowania aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi. Dlatego też nie podzielam w tym zakresie argumentacji sądu, bowiem deklaracje podejrzanego dla mnie są niewiarygodne.
2: Z decyzji sądu cieszył się obrońca Marcina Romanowskiego, adwokat Bartosz Lewandowski, który jako pierwszy poinformował media o wydaniu listu.
4: Miło mi poinformować, że dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
2: Jak wyjaśniła rzeczniczka sądu do spraw karnych Anna Ptaszek, decyzja wynika z tego, że postępowanie jest już zaawansowane, a dotychczasowe próby postawienia Marcina Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne.
5: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość społeczną i doniosłość ze względu na kwestie związane czy z interesem Skarbu Państwa, czy w ogóle konieczność rozwikłania tej sprawy, jej wyjaśnienia w postępowaniu sądowym, lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.
2: Miejsce przebywania Marcina Romanowskiego nadal jest nieznane. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Do dzisiejszego postanowienia sądu odniósł się już minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, który na platformie X napisał: nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry.
0: Marcin Romanowski z listem żelaznym. O decyzji sądu mówiła Jolanta Turkowska. Dziękujemy. Jeszcze głosy z naszej anteny. List żelazny nie zobowiązuje Romanowskiego do współpracy ze śledczymi. Tłumaczył to w Polskim Radiu 24 prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
6: Wydanie listu żelaznego nie oznacza, że osoba, która jest podejrzana, będzie chciała składać wyjaśnienia, czy będzie aktywnie brała udział w postępowaniu. W ramach realizowanego prawa do obrony ma prawo przyjąć i obrać określoną taktykę obrończą. I ona jest zawsze ustalona pomiędzy klientem a adwokatem, czyli obrońcą osoby podejrzanej. Natomiast samo wydanie listu żelaznego nie nakłada obowiązku składania wyjaśnień, odpowiadania na pytania, czy też jakichkolwiek innych działań, które mogłyby być sprzeczne z przyjętą linią obrony. Na tym polega tak naprawdę funkcjonowanie prawa do obrony w praktyce. Proszę pamiętać, ścierają się dwa interesy. Interes polskiego państwa, który jest reprezentowany

0: przez prokuraturę, czyli ściganie danej osoby, i interes jednostki, czyli osoby, która jest podejrzana, która ma prawo do obrony.
1: Wyjaśniał Przemysław Rosati. O decyzję sądu w sprawie Romanowskiego będziemy pytać politycznych gości naszej popołudniówki. Po 16.30 rozmowa z Jarosławem Wieczorkiem z Prawa i Sprawiedliwości, a godzinę później studio Polskiego Radia 24 odwiedzi Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej. Zaostrza się kolejny spór na linii prezydent-rząd. Tym razem chodzi o Służbę Ochrony Państwa, czyli formację odpowiedzialną za ochronę najważniejszych osób w kraju. Premier Donald Tusk chciał, by na czele SOP-u stanął pułkownik Tomasz Jackowicz, ale na to nie ma i, jak już wiemy, nie będzie zgody prezydenta Karola Nawrockiego. W odpowiedzi szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział w Polskim Radiu, że pułkownik Jackowicz i tak pokieruje SOP-em. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek. Sylwio, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Przejaw wetomanii, czy jednak racjonalne argumenty? Czym w tej sprawie kieruje się prezydent i co na to rządzący?
2: Decyzję prezydenta uzasadniał jego rzecznik, minister Rafał Leśkiewicz, który w mediach społecznościowych napisał, że prezydent Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w tej sprawie. Zaznaczył przy tym, że prezydent pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Dlaczego dokładnie ta kandydatura prezydentowi się nie spodobała? O tym mowy już nie było. W połowie września minister Leśkiewicz informował, że Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie generała brygady Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta SOP-u. To dlatego pojawił się wakat na tym stanowisku i wówczas dodał, że za stan formacji odpowiedzialność ponosi nadzorujący SOP, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Prezydent, jak dodał, oczekuje od rządzących transparentnych i zgodnych z prawem działań. I dlatego minister Kierwiński dziś na antenie Polskiego Radia zapowiedział, że skoro to on ponosi odpowiedzialność za tę służbę, to Tomasz Jackowicz szefem SOP-u będzie.
3: I niezależnie od tego, co, jak pan prezydent sabotuje zmiany w tej służbie, i tak pan pułkownik Jackowicz tą służbą będzie dowodził. Kolejny raz ważne interesy państwowe są zakładnikiem tego, że Karol Nawrocki jest politykiem PiS-u. No i tak, nadzoruje SOP, dlatego w sposób naturalny zawnioskowałem o oficera, który jest pułkownikiem SOP-u, który ma doświadczenie, żeby pokierował tą służbą.
2: Bartosz Gownacki z Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył jednak, że prezydent zgodnie z prawem ma wpływ na wybór szefa SOP-u.
4: Ustawa przewiduje takie uprawnienie prezydenta, że to musi być uzgodnione. Więc po pierwsze jest to podstawa ustawowa, ale też jest podstawa faktyczna. To pan prezydent jest najważniejszą osobą w państwie, która jest chroniona przez tę instytucję. Dobrze by było, gdyby zaufanie dla tej instytucji było zarówno ze strony premiera, prezydenta czy ministrów. Niedobrze, jeżeli na przykład poszczególni ministrowie czy prezydent miał poczucie, że na przykład ta służba jest wykorzystywana przeciwko niemu. Na przykład do inwigilacji. Dlatego rozumiem, że pan prezydent nie godzi się na takie standardy, które proponuje pan minister Kierwiński.
2: Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że rząd działa zgodnie z prawem w sprawie nominacji pułkownika Jackowicza na stanowisko szefa SOP-u. I jego zdaniem decyzja prezydenta wpisuje się po prostu w działania jego środowiska politycznego.
5: Źle się stało, że prezydent nie zaakceptował przedłożonej propozycji. Ale to się wpisuje w strategię Pałacu Prezydenckiego, doradców prezydenta. Trudno mi wierzyć, żeby to była strategia samego prezydenta. Myślę, że to są te złe języki, które podpowiadają panu prezydentowi, żeby za wszelką cenę wchodzić w konflikt z rządem. Bezpieczeństwo powinno nie być objęte tą logiką sporu partyjnego, tylko powinno być z niej wyłączone. Szkoda, że nie stało się tak w przypadku Służby Ochrony Państwa.
2: Politycy koalicji rządzącej wyliczają całą listę spraw spornych na linii rząd-prezydent. Na tej liście jest kwestia ambasadorów, jest sprzeciw w sprawie skrócenia kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Poza tym jest na tej liście także zawetowanie 45 ustaw przez prezydenta. Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej postawą Karola Nawrockiego nie jest zaskoczony.
6: To pokazuje, w jakim trybie pracuje prezydent. Byle tylko zablokować i dopuścić. Tak było z awansami oficerów służb, także awansami oficerskimi w Wojsku Polskim, teraz SOP. Mam wrażenie, że prezydent się odrealnił, jest w jakimś innym świecie, a przecież instytucje państwa muszą pracować. SOP chroni najwyższe władze państwowe, tym muszą kierować osoby najbardziej doświadczone. Mam wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie próba po raz kolejny wrzucenia po prostu piachu w trybę.
2: Ta sprawa ciągnie się od stycznia tego roku. MSWiA poinformowało wówczas o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec komendanta generała brygady Radosława Jaworskiego. Został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych, a jego obowiązki przejął właśnie

0: pułkownik Tomasz Jackowicz i sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. Do tej kradzieży doszło przed domem premiera, który jest przecież przez SOP chroniony. Jackowicz przez pół roku pełnił obowiązki szefa tej instytucji. Dłużej nie mógł, bo tak mówią przepisy. Stąd wniosek teraz o jego powołanie.
1: Prezydent mówi nie, ale rząd nie zamierza robić kroku wstecz. O narastającym sporze o to, kto powinien kierować Służbą Ochrony Państwa, mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy. A takich konfliktów między prezydentem a rządem jest więcej. Wystarczy wspomnieć wetowanie ustaw, niepodpisywanie nominacji czy nieodbieranie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie taka powinna być rola prezydenta. Tak w Polskim Radiu 24 mówiła politolożka profesor Danuta Plecka.
2: Pan prezydent, mam takie wrażenie, uzurpuje sobie prawo do tego, żeby stanowić zarówno władzę ustawodawczą już w tej chwili, jak i próbować zmienić ten system z parlamentarno-gabinetowego, z elementami semiprezydencjalizmu w system semiprezydencki albo wręcz prezydencki wzorem Stanów Zjednoczonych Ameryki. I to jest bardzo zatrważająca sytuacja ze względu na to, że konstytucja, która obowiązuje, konstytucja z 1997 roku, nie daje tak szerokich prerogatyw prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast to, co robi pan prezydent Karol Nawrocki, to próba obejścia konstytucji i takiego, no użyję tego słowa, pogwałcenia zasad, ducha tej konstytucji i standardów w polityce. I to jest bardzo niepokojąca sytuacja, bo proszę państwa, raz uchylone drzwi mają to do siebie, że bardziej się chcą otworzyć w polityce niż zamknąć.
1: I tak mówiła profesor Danuta Plecka. Dodajmy, że osią sporu pozostaje też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Karol Nawrocki nie potwierdził wygaśnięcia kadencji Rady. Drogę do tego otworzył wcześniej parlament, który odrzucił sprawozdanie Rady za zeszły rok. W uzasadnieniu wskazano m.in. na utrudnianie przekazywania pieniędzy z abonamentu mediom publicznym. Decyzja prezydenta oznacza, że Rada może działać dalej w obecnym składzie.
3: Suma wydarzeń.
1: Rząd współpracuje z prezydentem w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Tak zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON wskazał, że problemem nie jest nazwa Fort Trump dla takiej bazy, a rząd jest gotów zapewnić fundusze na ten projekt. Zgodnie z harmonogramem prac decyzji o lokalizacji bazy można spodziewać się przed końcem tego roku, podkreśla wicepremier.
4: Edukacja, sport, kultura są bardzo ważne dla wyboru lokalizacji. Jaki jest harmonogram prac nad wdrożeniem tej kierunkowej decyzji prezydenta Trumpa? Po pierwsze, analiza zespołu negocjacyjnego. W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
1: Pentagon potwierdził, że bada możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Wzmianka o stacjonowaniu stałych sił USA w Polsce znalazła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. Jednocześnie Colby stwierdził, że strategia Stanów Zjednoczonych zakłada przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, a Pentagon ma skupić się na wsparciu sojuszników w tym zadaniu. A przejawem zacieśniania współpracy polsko-amerykańskiej są też dwie podpisane dziś umowy. Na ich mocy dwie amerykańskie firmy dostarczą Wojskowej Akademii Technicznej zaplecze do szkolenia pilotów śmigłowców Apache. Rektor, komendant uczelni, generał brygady Przemysław Wachulak tłumaczy, że Akademia będzie miała w pełni profesjonalne centrum szkoleniowe.
5: W naszej uczelni utworzymy Centrum Szkoleniowe Śmigłowców Boeing AH-64E Apache Guardian i utworzymy Laboratorium Zaawansowanych Struktur Kompozytowych. Jako certyfikowany ośrodek szkoleniowy zapewnimy infrastrukturę oraz zapewnimy doświadczoną kadrę instruktorską. Będziemy kształcić inżynierów i techników na potrzeby lotnictwa wojskowego.
1: Umowę o wartości około 40 miliardów złotych na zakup 96 śmigłowców Apache podpisano w sierpniu 2024 roku. Pierwsze maszyny trafią do Polski za 2 lata. Ciężko chory Piotr Moczulski przetransportowany specjalnym samolotem MON z Filipin do Polski. 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze i został ciężko ranny. Ma wiele obrażeń wewnętrznych i obrzęk mózgu. Starania o powrót Piotra Moczulskiego do domu trwały od czerwca. Teraz pan Piotr trafi do rodzinnego Białegostoku, gdzie będzie leczony. Przemysław Lis.
6: Ze względu na zły stan zdrowia pan Piotr musiał być przetransportowany na pokładzie specjalnego samolotu medycznego, który w poniedziałek został wysłany przez Ministerstwo Obrony Narodowej na Filipiny. Operacja trwała łącznie kilkadziesiąt

0: godzin i dziś samolot z chorym Polakiem na pokładzie wylądował w Warszawie. Na lotnisku na pana Piotra czekała już karetka, mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boubley.
1: Karetka wysłana przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku przywiezie pana Piotra na szpitalny oddział ratunkowy. No i tam lekarze zdecydują o tym, w jaki sposób będą postępować, tak, jakiej opieki będzie wymagał pan Piotr.
0: Piotr Moczulski od 2 lat przebywał w szpitalu na Filipinach, gdzie uległ wypadkowi. Przemysław Lis, Polskie Radio.
2: O wysłaniu specjalnego samolotu medycznego na Filipiny poinformował w poniedziałek rano wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Niedługo powitamy pana Piotra w kraju, napisał wówczas w mediach społecznościowych szef MON.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Było o krok od katastrofy lotniczej. W magazynie ustalenia w sprawie bójki pilotów maszyny lecącej z Dubaju do Tel Awiwu. Według izraelskich mediów jeden z pilotów próbował rozbić samolot. Na pomoc ruszyła druga ekipa pilotów, która była wśród 180 pasażerów. Szczegóły zebrał szef redakcji zagranicznej Polskiego Radia 24 Wojciech Cegielski.
4: No wiemy już, że to nie była zwykła bójka pilotów. Najnowsze ustalenia wskazują, że na pokładzie samolotu Fly Dubai miało dojść do próby zamachu albo próby samobójczej. Maszyna leciała z Dubaju do Tel Awiwu. Kiedy była nad Jordanią, drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem. Podejrzany jest obywatelem Omanu. Wcześniejsze informacje, jakoby piloci byli z Rosji i Ukrainy i pokłócili się o wojnę na Ukrainie, okazały się nieprawdziwe. Wiemy, że w czasie ataku Boeing 737 Max gwałtownie zaczął tracić wysokość. Chodzi o spadek o prawie 14 000 stóp, czyli ponad 4 kilometry, w mniej niż pół minuty. Załoga nadała najpierw ogólny sygnał alarmowy, a potem kod 7500, oznaczający bezprawną ingerencję w lot, czyli po prostu kod o porwaniu. Do kokpitu ruszyli inni członkowie załogi. Według brytyjskiego The Times na pokładzie było też 2 pilotów lecących jako pasażerowie. Mieli pomóc przejąć kontrolę nad samolotem, ustabilizować maszynę i doprowadzić ją do bezpiecznego lądowania w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Obaj piloci trafili do szpitala, jeden został poważnie ranny, a pasażerowie opowiadali o krzykach, nożu i krwi w rejonie kokpitu. 3 izraelskich urzędników mówiło, że obecnie badana jest wersja, iż był to celowy atak terrorystyczny. Wciąż nie wiadomo jednak, czy podejrzany chciał rozbić samolot, czy go porwać. Izraelskie źródła podkreślają, że śledztwo nadal trwa.
2: Te informacje zebrał dla nas Wojciech Cegielski. Według izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego awaryjne lądowanie samolotu linii Fly Dubai było, tu cytat, skutkiem działań terrorysty. To, co stało się w tym samolocie, szokuje nawet ekspertów do spraw lotnictwa. To sytuacja zupełnie nowa, mówi nam publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski. Choć, jak dodaje, niektórzy doszukują się analogii do zamachów z 11 września 2001 roku.
5: W tamtym przypadku do kokpitu, który nie był wtedy jeszcze tak zwanym kokpitem sterylnym, czyli łatwiej się było dostać, bo drzwi nie były ani pancerne, ani specjalnie dodatkowo zabezpieczone przed taką sytuacją. Wdarli się po prostu terroryści i wiadomo, co zrobili później. Natomiast tutaj doszło do tego w załodze. To zupełnie nowa sytuacja w historii awiacji, która skłania do tego, aby zastanowić się nad także systemowymi, próbą przynajmniej systemowego rozwiązania takich sytuacji w przyszłości, a mianowicie bardzo gruntownej analizy i weryfikacji zarówno kandydatów na pilotów pod względem, jak się okazuje, nawet ich pochodzenia.
2: Mówił Tomasz Białoszewski. Przy tej okazji eksperci przypominają też przypadek Andreasa Lubica. To niemiecki pilot, który w 2015 roku we francuskich Alpach rozbił samolot ze 150 pasażerami. Wcześniej zabarykadował się on w kokpicie i nie wpuścił tam drugiego pilota. Po tej katastrofie wprowadzono zasadę, że w kokpicie w czasie lotu musi przebywać minimum 2 członków załogi. I kolejne tematy z zagranicy. 25 lat więzienia za zamordowanie nożem wicedyrektorki liceum i jednej z uczennic. Na taką karę słowacki sąd skazał nastolatka ze Starej Wsi Spiskiej. Wyrok zapadł dzień po podobnej tragedii. W Staszkowie na północy Słowacji 13-latek zabił wczoraj nożem nauczycielkę, a 2 kolejne osoby ciężko raniła. Relacja Wojciecha Stobby.
6: W sprawie ataku ze stycznia ubiegłego roku sąd uznał napastnika za winnego zabójstwa z premedytacją. 18-letni wówczas Samuel S. przygotowywał się do ataku. Przyszedł do szkoły z nożem, kominiarką i rękawiczkami. Wcześniej wysyłał kolegom wiadomości, w których pisał o zabijaniu i krzywdzeniu innych. Jak ustalił sąd, działał z zemsty po tym, jak koleżanki poskarżyły się nauczycielom na jego zachowanie, w wyniku czego przydzielono mu nauczanie.

0: Nieindywidualne. Oprócz 25 lat pozbawienia wolności w więzieniu o zaostrzonym rygorze sąd nakazał Samuelowi S. podjęcie leczenia psychiatrycznego. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Domagająca się dożywocia prokuratura zapowiedziała odwołanie. Przed sądem ze względu na wiek nie stanie natomiast 13-letni sprawca wczorajszego ataku w Staszkowie. Chłopiec został umieszczony w specjalnym ośrodku, gdzie będzie poddany obserwacji psychologicznej. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Ukraiński rząd zapowiada mocne oszczędności. Państwowe pieniądze mają iść na niezbędne wydatki. Powód to 50 miliardów dolarów deficytu w ukraińskim budżecie na najbliższe lata. Sytuację gospodarczą nad Dnieprem pogarszają nieustanne rosyjskie ataki. O szczegółach Paweł Buszko.
2: O bardzo niepokojących prognozach Międzynarodowego Funduszu Walutowego na razie nieoficjalnie donosiła agencja Bloomberg. Do 2029 roku deficyt może sięgnąć 54 miliardów dolarów i to niezależnie od 90-miliardowej europejskiej pomocy w następnych dwóch latach. O tym, że finansowa kołdra jest bardzo krótka, świadczyć mogą oszczędności zapowiedziane przez ukraińskiego premiera Serhija Koreckiego. Kasa z budżetu ma być wydawana wyłącznie na wojsko, opiekę socjalną i wypłaty dla budżetówki. To dobra, ale spóźniona decyzja, komentuje ukraiński politolog Magda. To decyzja, którą trzeba było podjąć jeszcze w 2022 roku. Nonsensem jest w sytuacji wojny naprawianie chodników i sadzenie kwiatów. Te pieniądze powinny iść na obronę kraju. Według ukraińskiego resortu gospodarki, rosyjskie rakiety i drony w tym roku spowodowały szkody warte około 10 miliardów dolarów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Komisja Europejska gotowa na ustępstwa w sprawie przepisów klimatycznych. To efekt presji ze strony m.in. Polski. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka informowała w czerwcu, że komisja była głucha na apele o odroczenie regulacji dotyczących kar za emisję metanu. Dotkną one producentów ropy i gazu z USA czy Kataru eksportujących na unijny rynek. Stawką jest bezpieczeństwo energetyczne Europy.
3: Przepisy metanowe są jednymi z ważniejszych dla Komisji w walce ze zmianami klimatycznymi. Zgodnie z nimi od nowego roku unijne kraje mają pilnować ustalonych poziomów emisji. Jeśli zostaną one przekroczone, to na firmy będą nakładane kary, także te spoza Unii, które dostarczają surowców. I eksporterzy z USA czy Kataru już zagrozili, że będą szukać rynków zbytu gdzie indziej. To dla Europy sytuacja problematyczna w związku z brakami ropy i gazu spowodowanymi wojną na Bliskim Wschodzie. Polska wraz z kilkunastoma krajami zaproponowała, by kary były wstrzymane na 3 lata. Jeszcze w czerwcu Komisja Europejska nie dostrzegała problemu. Teraz przyznaje, że problem jest. Jest skłonna zaproponować opóźnienie o rok wejścia w życie przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Mogą oszukiwać, obchodzić ograniczenia, a także ukrywać to, czego nie udało im się osiągnąć. Mowa nie o złych pracownikach, ale o chińskich agentach AI. Tak zwani agenci sztucznej inteligencji to stworzone przez człowieka systemy informatyczne. Od asystentów AI różnią się tym, że są autonomiczne, same mogą podejmować decyzje. To rodzi zagrożenia. Jakie? O tym powie Tomasz Sajewicz.
4: W jednym z badań udowodniono, że chińscy agenci AI w symulowanym przetargu handlowym skłamali na temat swoich możliwości wygrania go. Podczas procesu negocjacyjnego uciekali się zaś do oszustwa. W innym przypadku ukryli fakt niewykonania zadania. Sfałszowane zostały pliki, które miały świadczyć o osiągnięciu zamierzonego celu. Dziennikarze agencji Reutera przeanalizowali ponad 200 dokumentów badawczych dotyczących chińskich modeli językowych. W co najmniej 20 przypadkach odkryto takie działania jak oszustwa czy przekraczanie wyznaczonego zakresu prac. Według ekspertów, na których powołuje się Reuters, takie działania to elementy mogące prowadzić do tzw. ucieczki systemu spod kontroli. Na razie nie stwierdzono jednak, aby agenci AI samodzielnie przedostali się do szerszej sieci internetowej, wymykając się spod kontroli ich twórców. Ten scenariusz nie jest jednak wykluczony i zdaniem ekspertów już w nieodległej przyszłości może stanowić poważne zagrożenie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
1: Ponad 5 miliardów zwróconych opakowań. To bilans pierwszego roku funkcjonowania systemu kaucyjnego. Wiadomo już, że system zostanie rozszerzony. Jak? O tym Tomasz Zielenkiewicz.
6: Resort klimatu i środowiska kończy pracę nad reformą systemu kaucyjnego. Chodzi przede wszystkim o rozszerzenie go o tak zwane małpki.
7: Ponad 60% osób chce, by małpki znalazły się w systemie kaucyjnym, głównie dlatego, że widzą, że w tej chwili na trawnikach, przy drogach, parkach, koszach na śmieci leżą przede wszystkim właśnie tego typu opakowania.
6: Wyjaśniała minister Henning-Kloska. Drugi element to wydłużenie ważności bonu, który wydawany jest przez automaty.
7: Wielu

0: obywateli, nawet parlamentarzystów zwracało nam uwagę na to, że logistyka bonu jest zbyt niewygodna i będziemy ją zmieniać. Te zmiany będą wymagały też konsultacji.
1: Taki bon ma być ważny 90 dni. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Ma ułatwić zrozumienie i inspirować młodych. Ministerstwo Edukacji uruchomiło specjalny portal poświęcony lalce Bolesława Prusa. To reakcja na ostatnio duże zainteresowanie serialową i filmową adaptacją powieści.
3: Twórcy filmu zaprosili wybitnych ekspertów z różnych dziedzin związanych z historią, z językiem polskim, gdzie zaprosili nauczycieli włączonych w programy rozwijające młodych ludzi, aktywizujących tych młodych ludzi, chociażby zwolnieni z teorii, i stworzyli świetne materiały edukacyjne. One są w tej chwili dostępne. Są to materiały przygotowane dla nauczycieli, dla uczniów, do rozmów.
2: Mówiła minister Barbara Nowacka, a można je znaleźć na stronie lalka.edu.pl. Po serialowej wersji w reżyserii Pawła Maślony od dziś można oglądać lalkę Macieja Kawalskiego. To filmowa adaptacja z Marcinem Dorocińskim jako Stanisławem Wokulskim oraz powracającym po latach Markiem Kondradem w roli Ignacego Rzeckiego. Z twórcami filmu rozmawiał Witold Banach.
4: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
5: Maciej Kowalski zapewnia, że starał się na ile to możliwe oddać realia powieści, która choć rozgrywa się ponad 150 lat temu, jest wciąż aktualna.
6: Do czego wszyscy zmierzamy w życiu? Gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte? To nam dawało takie poczucie, że robimy film współczesny i ponadczasowy.
5: Marcin Dorociński zagrał Stanisława Wokulskiego, który, tłumaczy, jest postacią tragiczną.
7: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
8: Jest bardzo pracowity, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał.
5: Miłość Wokulskiego, Izabelę Łęcką, zagrała Kamila Urzędowska, a na ekranie zobaczymy też między innymi Agatę Kuleszę, Andrzeja Seweryna i Maję Komorowską. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Do odwołania zamknięte będą plaże w Ustce. To po tym, jak wzdłuż brzegu pojawiła się substancja ropopochodna. I choć w samej Ustce zakończyło się usuwanie zanieczyszczeń, to plaże są niedostępne dla turystów. Niektórzy jednak ryzykują i spacerują przy samym brzegu.
9: Co tak tęsknym wzrokiem państwo patrzą na tę plażę?
10: Zamknięta, widzi pani. Przyjechaliśmy zobaczyć i widzi pani, nie udało się, nie? A następna okazja kiedy? Za rok.
9: Tak krótko państwo są i akurat się trafiło tak. To zanieczyszczenie?
10: Tak, tak, tak, od wczoraj, nie?
9: No to pech.
10: No, pech.
11: Ja nic nie wypatrzyłam. Wczoraj tu byłam i nawet chodziłam po piachu na bosaka, ale widziałam, że ludzie chodzą po wodzie, ale ja się bałam, ale nic, żadnych zanieczyszczeń, wszystko w porządku.
9: Tylko barierki na plażę.
11: Tak, ale odsunęli tu, widzę, tu poniżej. Bo każdy chce chodzić, każdy przyjechał po to, żeby troszeczkę się powdychać, po piachu pochodzić i nogi zamoczyć.
12: No nie wiem, czy mandatu nie dostaniemy.
11: Będziemy uciekać.
2: Z turystami w Ustce rozmawiała Aneta Łuczkowska. Urząd Morski w Słupsku prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić, czym dokładnie jest ropopochodna substancja i kto odpowiada za zanieczyszczenie. A gdzie, jeśli nie nad morze? Wolny czas można spędzić na przykład na grzybobraniu. W lasach grzybów nie brakuje, dlatego leśnicy zachęcają do spacerowania i zbierania dorodnych okazów. Nie warto jednak korzystać przy tym ze sztucznej inteligencji. Na grzybobraniu był Maciej Szafer.
13: Do najbardziej popularnych i znanych grzybów należą m.in. borowiki, podgrzybki, kurki, rydze, maślaki czy koźlarze. Ale grzybów, także tych jadalnych, jest o wiele więcej, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
14: W Polsce mamy ponad 1000 grzybów, gatunków grzybów, które są jadalne, a przeciętny grzybiarz w Polsce może zna 4-5. Także warto o tym pamiętać, by na grzyby, jak się wybieramy, zbierać tylko te grzyby, które znamy.
13: Leśnik zwraca uwagę, by przy sprawdzaniu grzybów nie polegać na radach sztucznej inteligencji.
14: Szczególnie jak ktoś lubi zbierać młode grzyby, które dopiero co wychodzą ze ściółki leśnej, wtedy o pomyłkę jest najłatwiej, kiedy ten grzyb jeszcze nie jest rozwinięty. Takim charakterystycznym przykładem jest czubajka kania, czyli sowa, którą każdy z nas lubi.
13: Młodą kanię bardzo przypomina choćby rozwijający się muchomor zielonawy. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: A jeśli ktoś ma wątpliwości, może przenieść znalezione grzyby do sanepidu, gdzie sprawdzą je specjaliści. I tak na grzybobraniu kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Ja wracam do państwa punktualnie o 17:00. Bartosz Teodorowicz, do usłyszenia.

0: była suma wydarzeń. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowit. Po reklamie.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: Za 28 minut, godzina 17, Krzysztof Grzybowski, witam Państwa serdecznie. Będę z Państwem do godziny 19, a towarzyszyć mi będą po drugiej stronie naszej szyby Katarzyna Pilarska, Paulina Olak i Eldar Pedorenko. Dużo informacji politycznych, informacje gospodarcze. Oczywiście w tym wszystkim pojawi się również sport, ale tradycyjnie, tak jak o tej porze zazwyczaj, zaczniemy od rozmowy politycznej. W studiu jest już Paweł Pawłowski i jego gość.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: A moim gościem jest Jarosław Wieczorek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Sąd zdecydował, że wyda list żelazny dla byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Wydanie listu żelaznego na tym etapie śledztwa jest uzasadnione interesem publicznym, powiedział adwokat Marcina Romanowskiego. Jaki jest zatem interes publiczny w wydaniu listu żelaznego?
10: No myślę, że taki, że jeżeli sam pan minister Romanowski w jakiś sposób zgłaszał tą wolę, żeby ten list żelazny uzyskać, no to chciał zapewne pojawić się w Polsce i złożyć obszerne zeznania. Myślę, że jest to interes publiczny, że no przecież nawet biorąc pod uwagę dzisiejszą ocenę, nikt nie wie, gdzie on przebywa. No to chyba większym interesem jest to, że się pojawi w Polsce, złoży zeznania, a prokuratura będzie mogła dokończyć ewentualne postępowanie w tej sprawie.
9: A powinien się pojawić, pana zdaniem?
10: No jeżeli uprawomocni się ten list, jeżeli wniosek był rzeczywiście jego i on o to apelował, no to powinien się wówczas pojawić.
9: A wie pan w ogóle, gdzie jest Marcin Romanowski?
10: Panie redaktorze, no...
9: Każdego polityka Prawa i Sprawiedliwości
10: oczywiście,
9: muszę o to zapytać.
10: Oczywiście, że nie mam pojęcia, gdzie może przebywać pan Marcin Romanowski.
9: A ta cała sprawa wzbudziła sporo komentarzy. Chociażby Krzysztof Brejza napisał na X-ie: list żelazny dla Romanowskiego, nieprawomocny, wydany z ewidentną wadą prawną przez neopisowskiego polityka w todze. Zostanie zaskarżony, bo inna opcja byłaby pozbawiona podstaw merytorycznych. Nie dajmy się zwieść narracji pisowskiego półświadka. Co pan na to?
10: To tylko udowadnia, że cały ten proces ma znamiona nagonki politycznej i próby zrobienia show, bo ich nie interesuje i to z pełną odpowiedzialnością mówię. Obecny rząd nie jest zainteresowany wyjaśnieniem sprawy, tylko jest zainteresowaniem tym, żeby zrobić teatr, żeby zakuć kogoś w kajdanki, osadzić w areszcie i być może go tam przetrzymywać przez lata, bo takie jest oczekiwanie polityczne. I,
9: już minister Żurek nawet napisał o tym, że wydał orzeczenie neosędzia Konrad Mielcarek i że to tak zwany neosędzia, tak mówi o tym Waldemar Żurek, no i że prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydanie.
10: Czyli można sugerować, że będzie próba wywierania nacisku na to, żeby w ewentualnej apelacji dokonać takiego doboru składu sędziowskiego, prawda? Żeby
9: nacisku
10: to...
9: ze strony?
10: No myślę, że Ministerstwa Sprawiedliwości, no oczywiście, no jeżeli tego typu wystąpienia są w tej chwili pana ministra, sugerujące, że ten sędzia się myli, no to znaczy, że chciałby, żeby był inny sędzia, który decyzję podejmie odmienną. No tak nie wygląda rola ministra sprawiedliwości, jeżeli uznajemy, że to sądy mają decydować o tym, czy ktoś powinien być zatrzymany, czy nie powinien być zatrzymany, czy powinien być skazany.
9: A skoro mowa o presji, to chyba

0: sporą presję odczuwają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, prezes pewnie również, ale inny prezes, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wraz z parlamentarzystami swojej partii i sympatykami pojawił się wczoraj późnym wieczorem przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego i to jest reakcja na zapowiedzi rządu dotyczące wprowadzenia nowych sędziów wybranych przez Sejm. Jarosław Kaczyński mówił tak, była zapowiedź, że we wrześniu muszą wejść i w związku z tym doszedłem do wniosku, że moim obowiązkiem jest tutaj być. No i co dała ta obecność prezesa przed Trybunałem Konstytucyjnym?
1: No myślę, że jest to jednak akt wyjątkowo symboliczny, tak? I wspierający tych, którzy tam od chyba 2 czy 3 tygodni jednak są pod Trybunałem, bronią tego Trybunału. Ja zresztą też byłem dwukrotnie już w tym miejscu i zapewne wybiorę się po raz kolejny. Dlatego, że te sygnały ze strony rządu są takie dość jednoznaczne, że no prawdopodobnie będą starali się, jeżeli nie będzie zaprzysiężenia, to będą starali się wejść do tej instytucji.
0: Siłą? Wierzy pan w opcję siłową? Jak pan sobie to wyobraża?
1: Chciałbym w ogóle o tym nie myśleć. No, jednak no, powaga państwa nie powinna w ogóle na to pozwolić. Natomiast wiemy, w jaki sposób były przejmowane chociażby media publiczne, panie redaktorze.
0: Pamiętam, jak był przejmowany Trybunał Konstytucyjny za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy ktoś inny protestował, teraz państwo protestują. No i koło się zamyka. Ale panie redaktorze, czy nie powinniśmy mieć niezależnego Trybunału Konstytucyjnego?
1: Powinniśmy mieć niezależny Trybunał Konstytucyjny, powinniśmy bronić tej niezawisłości, niezależności. To jest tak naprawdę ostatnia instancja przed ważnymi rozstrzygnięciami dla obywateli.
0: Nie jest ostatnią organizacją mającą mandat do bronienia Trybunału Konstytucyjnego, skoro za waszych czasów do Trybunału Konstytucyjnego wchodzili politycy, tak jak oskarżacie o pana Berka, tak samo Krystyna Pawłowicz,
1: panie redaktorze,
0: pan
1: po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie mówiło, że politycy nie mają wchodzić do Trybunału Konstytucyjnego. A po drugie, politycy już bywali, parlamentarzyści bywali już jeszcze w latach wcześniejszych w Trybunale Konstytucyjnym. A po trzecie, to przecież sam Donald Tusk mówił, że żadnego polityka do Trybunału Konstytucyjnego nie wyśle, a sam to robi jeszcze z dokumentów, których nie ma de facto, może wynikać, że nie spełnia wymogów formalnych, bo nie wykonywał zawody radcy prawnego przez co najmniej 10 lat.
0: Czyli, to jest oczywiście spór w doktrynie, bo Maciej Berek twierdzi, że wykonywał, przedstawia dokument, prezydent go nie akceptuje.
1: Ale panie redaktorze, no prezydent stoi na straży Konstytucji. Jeżeli zwraca się z prośbą do marszałka Czarzastego, czy bezpośrednio do pana Berka, żeby pokazał te dokumenty i udowodnił, że wykonywał zawód radcy prawnego, on tego nie czyni. No to o czym my mówimy?
0: Jeśli dojdzie do opcji siłowej, będą protesty duże? Zorganizujecie jako Prawo i Sprawiedliwość ludzi, którzy będą tam protestować?
1: No ale to tam już ludzie w tej chwili są na straży.
0: Tak, tylko nie są to protesty na masową skalę, a Przemysław Czarnek opowiadał, że będą protesty na masową skalę.
1: Trudno mi jest powiedzieć, jak to może wyglądać w rzeczywistości, no bo przecież to będzie zależało od okoliczności, od sposobu próby przejęcia. Natomiast oburzenie w Polsce jest ogromne i ja jestem ze Śląska i tam też chodząc na spotkania, na zebrania, na kontaktując się ze swoimi wyborcami, tam ta obawa jest naprawdę bardzo żywa i oni nawet czekają na to, żeby dać sygnał, kiedy coś się może wydarzyć, bo chcemy tego Trybunału Konstytucyjnego bronić. I to jest prawdziwa emocja, panie redaktorze. Naprawdę, to jest prawdziwa, żywa emocja. Liczą na to, że ten Trybunał będzie niezawisły.
0: A przeżywa pan emocje tankując paliwo na stacjach paliw? Dzisiaj? Teraz? W ostatnich dniach?
1: Oczywiście, że przeżywam emocje, natomiast bardziej, myślę, przeżywają Polacy, którzy no, muszą codziennie dojeżdżać do pracy, wykonywać swoje obowiązki.
0: No i wierzy pan, że będzie niższe, tańsze paliwo na stacjach paliw?
1: No przestaję wierzyć, ale to z tego względu, że rząd ma ku temu wszelkie instrumenty, żeby to zrobić, a tego nie robi.
0: To który z projektów obniżenia cen paliw bardziej do pana przemawia? Ten rządowy czy prezydencki?
1: Mówimy o tym, że jest wniosek, jest projekt ustawy, który złożył nawet Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc o obniżeniu VAT-u i akcyzy. I jak z jednej strony mówimy o samym obniżeniu, a z drugiej strony mówimy o podnoszeniu podatków, czy też działaniu podatków wstecz. Rozmawialiśmy o tym chyba 2 tygodnie
0: Zgadza
1: temu
0: się.
1: W studio i debatowaliśmy, czy należy w ten sposób
0: postępować. I niewiele się zmieniło, panie pośle.
1: I dzisiaj rząd, no absolutnie rządu, no nie mam żadnych wątpliwości, że potrafią robić różne rzeczy, natomiast obniżyć cen paliw nie potrafią.

0: Ale forsują swój projekt. Ale, Donald Tusk apeluje, ale panie, prezydencie, ale, podpisz, ale mówi
1: panie,
0: Donald
1: ale panie, Tusk. Panie, panie redaktorze, dzisiaj paliwo jest diesel powyżej 9 zł, benzyna bezołowowa 9,5 powyżej 8 zł. I sam Donald Tusk wspominał, że przecież to jest jedna decyzja. Jedna prosta decyzja i paliwo może być po 5,19, jest po 9,15. Choć jak widzę wszystkie stacje, to albo jest 9,14, no albo 9,16.
0: Rozwiązałby żeby... podpis prezydenta pod ale rządowym projektem.
1: Ja nie wiem, co zrobi prezydent, no to jest też
0: co rzecz oczywista,
1: ale proszę wziąć pod uwagę te argumenty, które były podnoszone wcześniej. Po pierwsze, mówimy o tym, że prawo powinno działać do przodu. Prawo i Sprawiedliwość złożyło poprawki, rozmawialiśmy też o tym i złożyliśmy, rzeczywiście złożyliśmy poprawkę dotyczącą tego, żeby działało prawo do przodu, czyli byłoby realne pokrycie ewentualnie strat wynikających z ubytku na VAT-cie, ale również dodatkowa poprawka, która miała gwarantować, że ten uzysk miał wpływać bezpośrednio na obniżenie cen paliw, czyli nie do worka budżetowego, z którym sobie można zrobić, co będą chcieli kosztem kierowców, tylko realnie to, co zostanie obniżone, ta kwota zostanie przekazana bezpośrednio na obniżenie cen paliw. I te poprawki zostały odrzucone. W związku z tym nie mogą zrzucać odpowiedzialności na kogokolwiek.
0: Minister Domański cały czas zrzuca tę odpowiedzialność. No, mówi, że opór prezydenta jest w tej sprawie niezrozumiały.
1: No ale po pierwsze wziął dywidendę od Orlenu ponad 4 miliardy złotych. Po drugie wziął dodatkowe pieniądze z tytułu wzrastającej inflacji. Teraz dzisiejszy odczyt jest 4,0, kolejny wzrost. Także nie może mówić, że z tytułu VAT-u również wpłynęły mu dodatkowe środki z tego, że ta cena paliwa jest wyższa. On ma całkowicie sfinansowany ten ich tak zwany CPN przez funkcjonujące 40 kilka dni i nie ma żadnego problemu, żeby on mógł funkcjonować dzisiaj przy tym poziomie chociażby inflacji, którą mamy w Polsce.
0: Patrząc na sprawę szerzej, rządzący mówią, że prezydent blokuje obniżenie cen paliw, kancelaria prezydenta mówi odwrotnie, no ale też mamy doniesienia, takie sobie wynotowałem doniesienia po prostu medialne. Prezydent Karol Nawrocki nie potwierdził wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji po odrzuceniu przez parlament sprawozdania Rady za 2025 rok. Kolejne doniesienie. Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Tak informował Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. No, w ciągu kilku dni trzy sprawy, w których prezydent blokuje działalność rządu. Dlaczego?
1: Ale dlaczego blokuje? A może należy zapytać, że w przypadku powołania szefa SOP-u należy uzgodnić z prezydentem. To może trzeba zapytać, w jaki sposób rząd uzgadniał z prezydentem ewentualne powołanie czy odwołanie. Ja tego nie wiem. Ale pan redaktor powiedział, że zablokował. Nie, tam jest napisane, że ma z nim uzgodnić. Czyli być może w ogóle nie uzgadniał, tylko przedłożył dokument, proszę podpisać. No jeżeli w taki sposób został potraktowany prezydent, no to trudno się dziwić, że jest taka, a nie inna decyzja. Uzgodnienie to nie jest szantaż.
0: No właśnie, uzgodnienie to nie jest szantaż. Inaczej na sprawę patrzy Michał Szczerba. Europoseł pisze tak. Nawrocki zachowuje się jak sabotażysta wobec państwa, jego służb, dyplomacji, bezpieczeństwa i interesów zwykłych Polaków. Mocne słowa europosła.
1: Niech pan europoseł naprawdę zrezygnuje z polityki. To będzie dużo, dużo prostsze w komentowaniu. Bo naprawdę akurat do tego pana posła to bym w ogóle nie chciał się odnosić, bo chciałem porozmawiać o rzeczach poważnych. Wczoraj minister Domański no, zapowiedział tak naprawdę bankructwo w finansach publicznych w Polsce. I to jest...
0: Budżet państwa sięgnął dna. Minister Domański próbuje w tym dnie jeszcze kopać. Tak rządowe prace nad projektem ustawy komentował wczoraj w tym studiu w rozmowie ze mną Marcin Nieznański z Konfederacji. Pytałem go o to, jakie są przepisy Konfederacji na ratowanie budżetu. To zapytam pana, co Prawo i Sprawiedliwość zrobi, jeśli dojdzie do władzy, żeby odbić się od dna.
1: Okej, okay. Natomiast najpierw jedno zdanie komentarza. Mhm. Cztery lata Domański miał czas na to, żeby ustabilizować finanse. Po rządach Prawa i Sprawiedliwości finanse były ustabilizowane, dług publiczny spadał zamiast rosnąć. Nie chcę przywoływać wszystkich liczb, bo mógłbym tutaj przywołać wszystko.
0: Danych bezwzględnych.
1: Tak, państwowy dług publiczny spadł 9,6 punktu procentowego za naszych czasów. Za pierwszego Tuska rósł, trzeba było podnieść wiek emerytalny, zabrać pieniądze z OFE, żeby ten dług obniżyć, żeby próg ostrożnościowy nie wszedł. I co się dzieje po 2023 roku? Dokładnie to samo, panie redaktorze, ale
0: wiemy, co się dzieje, to co z tym zrobić. jaki jest przepis na to, żeby, jak mówicie, ten zły rząd odsunąć od władzy i uratować sytuację finansów publicznych.
1: Tak, w sobotę będziemy mieli chociażby konferencję programową dotyczącą również finansów publicznych.

0: To dopiero do konferencji programowej musimy czekać, czy te pomysły już są teraz i może pan powiedzieć coś na ten temat.
1: Ale część pomysłów trafiała, bo po pierwsze tak, jest element dotyczący dochodów budżetu państwa, bo na tym się należy skupić. Bo jest też dla nas rzeczą naturalną, że część wydatkowa będzie prawie niemożliwa do ruszenia.
0: Kwestie socjalne, nie do ruszenia?
1: No oczywiście, że tak. Z punktu widzenia i tych programów społecznych, godnościowych, i tych programów zbrojeniowych, zdrowotnych, to jest w zasadzie ekstremalnie trudne, wręcz niemożliwe. No być może...
0: To Konfederacja chce ucinać.
1: No ale to Konfederacja.
0: No ale być może będziecie tworzyć z nią rząd.
1: No ale to będziemy dyskutować, że zdjęcie z rynku kilkudziesięciu miliardów złotych na program społeczny to jest również ograniczenie wzrostu gospodarczego i mam nadzieję, że Konfederacja to też będzie w stanie...
0: No to skoro cięcia się. Nie to...
1: I teraz tak, mamy 120 miliardów niedoszacowanych tylko przez 3 lata na poziomie dochodów budżetu państwa. Domański nie doszacował w 24. Na 58 na w 25, na 38 i ponad 20 na ten rok.
0: I co z tym zrobić, bo mamy jeszcze 50 sekund.
1: Czyli 120 miliardów jest do zweryfikowania, dlaczego te pieniądze nie wpłynęły realnie do budżetu państwa. To jest gigantyczny napływ. Druga rzecz, ja już o tym mówiłem.
0: Chociaż ponad 280
1: tak,
0: miliardów.
1: 280. Ja też o tym mówiłem półtorej miesiąca temu. Chociażby kwestia restrukturyzacji pożyczki SAFE i skorzystania z propozycji ze strony pana prezesa Adama Glepińskiego i zastosowanie tego mechanizmu dotyczącego transakcji na złocie. Jest również kwestia sektora bankowego, który jest absolutnie przeciążony zyskami, że się tak przewrotnie wyrażę. I to są trzy elementy, które mogą przynieść co najmniej kilkadziesiąt miliardów złotych swobodnie do budżetu każdego
0: roku. Mam nadzieję, że o ten sektor bankowy jeszcze dopytam pana w kolejnej rozmowie, jak się spotkamy, bo czas nam się kończy i muszę tu już postawić kropkę. Jarosław Wieczorek, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: To ja jeszcze dodam, że Paweł Pawłowski i jego goście powrócą po godzinie 17.30. A już teraz zamiast polityki krajowej sprawy międzynarodowe Ernest Zozuń i Światopogląd.
2: Światopogląd.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Chciałbym zacząć rzeczywiście od spraw międzynarodowych, ale jednak bardzo mocno dotyczących Polski, więc tu będę trochę niekonsekwentny. Myślę oczywiście o wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Rosji, Siergieja Ławrowa, który wprost zagroził w Polsce. Polsce to była odpowiedź Ławrowa na plany dotyczące produkcji rakiet Patriot w naszym kraju. Zaapelował o uważne przestudiowanie rosyjskiej doktryny wojennej.
4: No i właściwie można powiedzieć, że przecież my tę doktrynę wojenną rosyjską uważnie już przestudiowaliśmy nie raz i nie dwa, i nie pięć, i nie dziesięć. Do tego wszystkiego przyzwyczailiśmy się już troszeczkę do takich wypowiedzi rosyjskich dygnitarzy wtedy, kiedy podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy związane z tym, byśmy byli o wiele bardziej bezpieczni, byśmy mieli na swoim terytorium amerykańskich żołnierzy czy innych żołnierzy państw Paktu Północnoatlantyckiego, czyli NATO. Ja pamiętam już nie od dziś, za każdym razem, kiedy podejmowaliśmy decyzję a to o umieszczaniu ewentualnie bazy antyrakietowej czy różnych innych instalacji wojskowych związanych z NATO, no to wówczas z Rosji zawsze płynęły takie informacje, że popatrzcie, stajecie się w tym momencie naszym bezpośrednim wrogiem. Popatrzcie na to, co robicie, ponieważ będziemy musieli zmienić kody startowe w niektórych naszych rakietach i przekierować je na wasze miasta. Padały takie nawet oświadczenia, z tym, że to są oczywiście takie oświadczenia, które Rosjanie ogłaszają wtedy, kiedy wymaga tego interes polityczny i właśnie taki interes w tej chwili się pojawił. Natomiast prawdę powiedziawszy, no więc tak, ta doktryna wojenna rosyjska jest przez nas przestudiowana, a to, że Rosjanie znowu powiedzą, że przekierują swoje rakiety na nasze miasta, to też nic nowego, bo one i tak na nasze miasta są wycelowane. W związku z czym tutaj można kolokwialnie powiedzieć, nie strasz, nie strasz. Już i tak się ciebie nie boimy. W związku z czym ja podpowiadam, by jednak lekceważyć tego typu groźby ze strony Siergieja Ławrowa, tym bardziej, że on takie groźby wygłasza nie tylko pod naszym adresem, ale również pod adresem innych członków członków NATO,

0: No i innych państw sąsiadujących, nie tyle z Rosją, ale na przykład z Ukrainą, które zaangażowane są w pomoc Ukrainie. I myślę, że te groźby są o tyle czcze, że i tak Rosjanie już w tej chwili prowadzą tę swoją wojnę hybrydową i my doskonale musimy sobie z nią radzić i nie przejmować się tego typu groźbami, a patrzeć na to, co się wokół nas dzieje i zabezpieczać się przed tym wszystkim, z czym mamy do czynienia już od ładnych paru lat.
1: No to jeżeli pozwolisz, teraz druga informacja, właściwie drugi temat. Mowa oczywiście o samolocie Fly Dubai, który lądował awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Początkowe te początkowe informacje, które się pojawiły, one brzmiały bardzo tajemniczo. To znaczy była mowa o jakiejś bójce dwóch pilotów. Potem dochodziły kolejne szczegóły. Na końcu okazało się, znaczy jest to jeden z wątków, że być może była to próba tak zwanego rozszerzonego samobójstwa, która na szczęście została udaremniona przez innych pilotów, którzy w tym samolocie byli. W to wszystko oczywiście zamieszany również Izrael. Mówi zamieszany w tym sensie, że był to lot do Izraela. Zostały poderwane izraelskie myśliwce, które ten samolot eskortowały. Czy my tak naprawdę wiemy już, co tam się wydarzyło?
0: Ja myślę, że musimy niestety poczekać na to, co ustali specjalna komisja. W takich przypadkach zazwyczaj rządy państw, do których należy dany samolot, czy rządy państw, na terytorium których dochodzi do incydentu lotniczego. W tym momencie mamy jeszcze samolot amerykański, więc zapewne zaangażowana będzie amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. Musimy poczekać na to, co ta komisja ustali. W tej chwili bardziej mamy takie informacje związane z tym, co do nas dotarło i trochę jest w tym oczywiście emocji i różnego rodzaju podejrzeń, no bo jeśli samolot leci do Izraela, to natychmiast, a zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej zapala się czerwona lampka i wszyscy mówią akt sabotażu, czy akt terrorystyczny, czy akt wrogi Izraelowi, bo przecież ten Izrael zaangażowany jest w wojnę w Iranie, plus do tego w wojnę w Libanie, w związku z czym generalnie nie jest lubiany na Bliskim Wschodzie, w związku z czym jeśli dochodzi do incydentu na pokładzie jakiegokolwiek samolotu lecącego do Izraela i z obywatelami Izraela, no to służby antyterrorystyczne i wojsko izraelskie natychmiast czuje się powołane do interwencji i reagowania. I słusznie, bo takie przypadki oczywiście aktów terroru wobec izraelskich samolotów i obywateli Izraela w różnych częściach świata się zdarzały. Natomiast tutaj musimy zdecydowanie poczekać, ponieważ też pojawiają się informacje, że jeden z pilotów był Ukraińcem, a drugi był Rosjaninem.
1: Przepraszam, pojawił się wątek, że być może jednak jeden z pilotów miał przynajmniej obywatelstwo Omanu, więc tu jest też dosyć duży chaos.
0: No więc właśnie, stąd niestety cierpliwość jest wskazana w tym, by dokładnie wyjaśnić okoliczności tego zajścia, jakie miało miejsce na wysokościach. No ale pomyślałem sobie, bo przypomniało mi się natychmiast wydarzenie, które miało miejsce 24 marca 2015 roku, kiedy to w Alpach rozbił się samolot Germanwings ze 150 osobami na pokładzie i wówczas okazało się, że ten samolot został rozbity przez pilota. Później wychodziły różnego rodzaju fakty związane z tym, że nadzór nad jego zdrowiem psychicznym nie był wystarczający i wychodziły również takie rzeczy, że lekarz psychiatra, który stwierdza niedyspozycję psychiczną na przykład pracownika linii lotniczych, nie za bardzo ma procedurę, by te linie lotnicze powiadomić. Oczywiście sporządzono protokół i orzeczenie, co wydarzyło się w trakcie tej katastrofy i komisje, które badają przyczyny wypadków lotniczych, zazwyczaj formułują zalecenia dla linii lotniczych na całym świecie, jak takim wypadkom się na przyszłość ustrzec. I od tego 24 marca, od tego 2015 roku, kiedy okazało się, że właśnie to pilot rozbił ten samolot, przypomnę państwu, istnieje procedura w liniach lotniczych, że nigdy w kokpicie nie może pozostawać jedna osoba. Jeśli jeden z pilotów wychodzi, to ma na jego fotelu usiąść choćby stewardesa czy inny członek załogi. W związku z czym tutaj myślę zadziałał ten mechanizm, ponieważ w kokpicie były dwie osoby i wówczas, kiedy ta druga osoba zorientowała się, że jeden

0: z pilotów, że ten człowiek usiłuje zrobić coś niebezpiecznego i doprowadzić do katastrofy, doszło do reakcji. Oczywiście było to nieprzyjemne dla pasażerów, bo tam mówiło się o tym, że samolot stracił bardzo szybko wysokość, w związku z czym załoga i pasażerowie musieli przejść po prostu coś niesamowitego. Natomiast ta procedura wdrożona właśnie po tym wypadku w Alpach okazuje się być skuteczna i ostatecznie ten samolot bezpiecznie wylądował na ziemi i poza tym, że pasażerowie przeżyli chwilę grozy i być może mają jakieś lekkie obrażenia, to jednak 180 osób stąpa w tej chwili twardo po ziemi, a nie zginęło w przestworzach. W związku z czym myślę sobie, że poczekajmy tak po pierwsze na wyjaśnienie, a po drugie myślę, że możemy powiedzieć, iż te mechanizmy, które strzegą nas przed tym, byśmy byli w powietrzu, w samolotach, którymi latamy bezpieczne, są coraz doskonalsze i wypracowywane przez mądre głowy i ludzi, którzy naprawdę się na tym znają. I no właśnie dziś mamy tego najlepszy dowód.
1: Spoglądam na zegar i w takim razie bardzo, bardzo krótko, ale jednak Amerykanie wychodzą z Iraku. Iran mówi o wielkim triumfie nad swoim wrogiem.
0: Iran mówi o wielkim triumfie, dlatego że Amerykanie jak wchodzili do Iraku w 2003 roku, no to tak trochę przywrócili do łask szyitów w Iraku. Poprzedni Saddam Hussein, który i jego dyktatura stawiała i głównie rządy sprawowane były przez sunnitów. Szyici byli prześladowani, zresztą były tam ataki chemiczne na wioski szyickie, ale po wejściu Amerykanów ci szyici zostali przywróceni do łaski. To trochę nagle się okazuje odwracać przeciwko Amerykanom, bo przecież szyici są również głównie, Iran jest głównie państwem szyickim, w związku z czym zyskuje on religijne zaplecze, no i zaplecze nie tylko religijne, ale i zbrojne właśnie w tej chwili w Iraku. Tutaj też jest powód do świętowania dla Iranu, no ale jest też powód do świętowania dla ISIS, które także już zwiera szeregi, bo wiedząc, że nie będzie Amerykanów w Iraku, będzie mogło znów przeorganizować się. A przypomnę, że jeszcze całkiem niedawno, tak mniej więcej 2/3 Iraku było przez ISIS opanowanych. Dlatego zresztą ówczesne władze Iraku na pomoc wzywały Amerykanów, żeby ci wrócili do tego kraju.
1: No i pewna historia się ewidentnie kończy. Pytanie, jaka się rozpocznie. Światopogląd, Ernest Zozuń. Bardzo dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Będzie odwołanie prokuratury od decyzji o liście, że

Żelaznym dla Marcina Romanowskiego wyrok wydał neosędzia. Prezydent toczy spór z rządem o obsadę funkcji szefa SOP-u. MSWiA zapowiada przeforsowanie własnego planu. Mija rok od funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce. Do operatorów wróciło ponad 60% opakowań. Mija 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam.

0: Działać z dużą ostrożnością i korzystać z wniosków o wyłączenie.
1: Prokuratura powinna wnioskować o wyłączenie neosędziego przed wydaniem wyroku, mówił w TVP Info konstytucjonalista profesor Marek Chmaj.
2: Jeżeli prokuratura nie złożyła takiego wniosku, to na to już jest za późno. Oczywiście w zażaleniu można podnosić, że rozpoznał w pierwszej instancji sprawę sędzia, którego legitymacja do rozpoznania jest wadliwa, ale nie zmienia to faktu, że postanowienie Sądu Okręgowego jest w obrocie prawnym i prokuratura może je podważać tylko na podstawie zażalenia.
1: Jeśli wyrok się uprawomocni, Marcin Romanowski odpowie przed polskim wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Były wiceminister sprawiedliwości jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Obsada stanowiska szefa Służby Ochrony Państwa przedmiotem kolejnego sporu między rządem a prezydentem. Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie na tę funkcję pułkownika Tomasza Jackowicza. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział jednak, że pułkownik Jackowicz i tak będzie stał na czele SOP-u.
3: Zgodnie z ustawą komendanta SOP-u powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych w uzgodnieniu z prezydentem. Dlatego Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości nie wyobraża sobie, by zdanie Karola Nawrockiego w tej sprawie nie zostało uwzględnione.
4: Jeżeli ma być to rzeczywiste gwarancja poczucia bezpieczeństwa, wydaje się, że powinno być to pewną zgodą polityczną, to między dojrzałymi politykami.
3: Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej nie jest zaskoczony decyzją prezydenta. Jego zdaniem wpisuje się ona w taktykę Karola Nawrockiego wobec działań koalicji rządzącej.
5: To pokazuje, w jakim trybie pracuje prezydent. Byle tylko zablokować i dopuścić. Tak było z awansami oficerów służb, także awansami oficerskimi w Wojsku Polskim, teraz SOP.
3: Sprawa ciągnie się od stycznia tego roku. MSWiA poinformowało wówczas o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec komendanta SOP-u generała Radosława Jaworskiego. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. Do kradzieży doszło przed domem premiera, który jest przez SOP chroniony. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Nie we wrześniu, ale w listopadzie ruszą prace przy budowie portu Polska. Taką informację przekazał wiceminister infrastruktury i pełnomocnik do spraw budowy portu Piotr Malepszak. Inwestycja nie otrzymała jeszcze pozwolenia na budowę, bo dokumenty utknęły w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Wcześniejsze założenia były nierealne, mówił Piotr Malepszak.
6: Jesteśmy w trybie pozyskiwania pozwolenia na budowę tej inwestycji i ten wrzesień był niefortunnie podany w okolicach maja, chyba nawet czerwca.
1: Pod znakiem zapytania stoi też termin ukończenia inwestycji, czyli 2032 rok. Nowe lotnisko ma być największym portem lotniczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Docelowo ma obsługiwać 44 miliony pasażerów rocznie. Ponad połowę opakowań kaucyjnych wróciła do butelkomatów. To dane po roku działania systemu. Operatorzy otrzymali blisko 5 miliardów opakowań. Resort klimatu przewiduje, że do końca roku uda się osiągnąć poziom 77%. Dzięki systemowi kaucyjnemu w naszym otoczeniu jest czyściej, mówi minister klimatu Paulina Henik-Kloska.
7: Znikną z naszego otoczenia. Plastik, aluminium, bo mówimy tu zarówno o butelkach PET, jak i puszkach aluminiowych, które są objęte systemem kaucyjnym. Te opakowania zniknęły z naszego otoczenia, z naszych ulic, z naszych parków, lasów, jezior.
1: System kaucyjny zostanie rozszerzony o opakowania po tak zwanych małpkach. Ministerstwo zapowiada też zachęty dla operatorów, by zwiększyć liczbę automatów do zwrotu. Na koniec zaglądamy nad morze. Do odwołania zamknięte będą plaże w Ustce. Choć urzędnicy zakończyli usuwanie zanieczyszczeń, to intensywne prace toczą się na wschód od miasta. W pobliżu odnaleziono substancję ropopochodną. Ci, którzy na plażę mimo wszystko schodzą, nie widzą zanieczyszczeń.
8: Co tak tęsknym wzrokiem państwo patrzą na tę plażę?
9: Zamknięta, widzi pani. Przyjechaliśmy zobaczyć i widzi pani, nie udało się, nie? A następna okazja kiedy? Za rok.
10: Ja nic nie wypatrzyłam. Wczoraj tu byłam i nawet chodziłam po piachu na bosaka, ale widziałam, że ludzie chodzą po wodzie, ale ja się bałam, ale nic, żadnych zanieczyszczeń.
1: Z plażowiczami rozmawiała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Urząd Morski w Słupsku uprzątnął już plażę w Ustce. Sprzątanie pozostałych plaż chce zakończyć jeszcze w tym tygodniu. Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić, czym jest odnaleziona substancja i kto odpowiada za to zanieczyszczenie.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami piękny zachód słońca, jest ciepło i słonecznie i tak będzie do wieczora. Temperatura od 19 stopni na Suwalszczyźnie.

0: Lubuźnie i w rejonach podgórskich do 24 na zachodzie. Na Pomorzu Zachodnim oraz w górach będzie wiał porywisty wiatr.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po godzinie 17. W ciągu najbliższych dni mają zostać zmienione procedury dotyczące użycia polskiego lotnictwa myśliwskiego i śmigłowców. Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że pilot lub dowódca operacyjny będzie mógł podjąć decyzję o użyciu uzbrojenia wobec obcego statku powietrznego na podstawie danych radarowych i innych informacji bez konieczności wcześniejszej identyfikacji wizualnej. Ta informacja już wywołuje różnego rodzaju fake newsy i zmanipulowane narracje ze strony Rosji, a także Białorusi. O tych działaniach już teraz Daria Kania.
3: Sprawdzam to.
4: Polska zmienia procedury dotyczące zwalczania obcych statków powietrznych, a Rosja i Białoruś już rozpoczynają działania dezinformacyjne. Rozsiewają fałszywe narracje, że Wojsko Polskie będzie mogło teraz zestrzeliwać samoloty pasażerskie. Generał Jarosław Gromadziński podkreśla, że to kompletna bzdura.
5: My na pewno nie będziemy strzelać do żadnych samolotów cywilnych. My po prostu dajemy prawo dla naszych pilotów do oddania strzału do celu, do obiektu, który wtargnął w polską przestrzeń, chciałbym zaznaczyć, wtargnął w polską przestrzeń powietrzną w określonym sektorze, który sektor jest wyłączony z ruchu cywilnego i operują myśliwce bojowe. Do tej pory musiały ustawić się za obiektem, widzieć ten obiekt, żeby oddać strzał. To powoduje, że lotnictwo jest nieskuteczne.
4: Generał dodaje, że nowe procedury są po to, by obiekt, który potencjalnie naruszy naszą przestrzeń, nie uderzył w to miejsce, w które został wysłany.
5: Do tej pory, ze względu na obostrzenia czasu pokoju, nie wolno oddawać tego typu strzałów. Niestety musimy się dostosować do zagrożenia, jakie wytwarza Rosja. To Rosja prowadzi bardzo ekspansyjną, agresywną politykę, używając dronów jako obiekty naruszania przestrzeni powietrznej. Te drony są coraz częściej uzbrojone. Ostatnia rakieta manewrująca, która wtargnęła w przestrzeń w okolicach Lublina, ona była z ładunkiem. Jeżeli wyobrazimy sobie, że ta rakieta doleci do, nie wiem, rafinerii, do miasta czy elektrowni, dokona potężnych zniszczeń i może zabić. W związku z tym musimy przeciwdziałać.
4: Również generał Mieczysław Bieniek podkreśla, że narracja o możliwym zestrzeliwaniu samolotów pasażerskich jest dezinformacją.
6: Samolot pasażerski przede wszystkim nie lata na takich wysokościach, nie wlatuje z takiej strefy i ma transponder, który nadaje sygnał swój obcy. Także to jest kompletna bzdura i dezinformacja.
4: MON zaznacza, że zmiana procedury użycia uzbrojenia dla lotnictwa w przypadku zwalczania obcych statków powietrznych to m.in. odpowiedź na zagrożenia ze strony Rosji. Daria Kania, do usłyszenia.
2: A ja przypomnę, że sprawdzam to. Na antenie Polskiego Radia 24 można usłyszeć codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 17.
1: Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
2: No i teraz bardzo uważnie spoglądamy na to, co ciekawego dzieje się w Polsce. Zaczniemy od portu lotniczego w Poznaniu, który to jako pierwsze lotnisko w Polsce testuje wykorzystywanie wodoru w codziennej obsłudze ładunków lotniczych. Na razie trwają próby produkcji, magazynowania i wykorzystywania tego paliwa, które służy do zasilania sprzętu wykorzystywanego w logistyce na lotnisku. Na lotnisku w Poznaniu właśnie w tej sprawie jest Maciej Szefer. Dzień dobry, był dziś Maciej Szefer.
8: Dzień dobry, kłaniam się, byłem faktycznie.
2: Byłeś i teraz jesteś na antenie Polskiego Radia 24. No to podstawowe pytanie. Do czego potrzebne jest na lotnisku w Poznaniu? Albo będzie potrzebny wodór?
8: Przede wszystkim do tego, żeby jak to w Poznaniu zaoszczędzić pieniądze. A tak na serio, to oszczędność pieniędzy to jedna sprawa. Inna sprawa to kwestia uniezależnienia się od na przykład zmieniających się cen za energię czy za paliwa. No bo wodór jest wytwarzany z energii elektrycznej i jeśli założymy w przypadku poznańskiego lotniska skutecznie, że ten wodór jest wytwarzany za sprawą energii, która jest pozyskiwana także na tym samym lotnisku, no to mamy cały swego rodzaju proces technologiczny, który trzeba tylko uzupełnić. No i ten proces technologiczny jest właśnie udoskonalany i w tej chwili testowany, bo instalacja fotowoltaiczna na lotnisku generuje energię elektryczną, potem za sprawą tej energii i wody produkowany jest wodór, który jest sprężany, magazynowany i wykorzystywany do zasilania urządzeń pracujących na razie przy obsłudze towarów na tej części cargo lotniskowej, czyli pasażerowie jeszcze tego nie zauważą. Ale jak to w praktyce działa, mówi Jacek Fliger.
9: Wodór jest jedynym paliwem, które jesteśmy w stanie wyprodukować w każdych warunkach geograficznych, niezależnie

0: Zmieniając nas od zewnętrznych dostawców i od sytuacji politycznej na świecie. Również wodór jesteśmy w stanie produkować z lokalnych źródeł energii elektrycznej, a również z nadwyżek energii elektrycznej, które w polskim systemie energetycznym już w tym momencie występują.
1: Poznańskie lotnisko jako pierwsze w Polsce zdobywa więc unikalne doświadczenia i wiedzę, które mogą pomóc w rozwoju takich ekologicznych rozwiązań zarówno dla transportu, jak i logistyki.
2: No to wiemy, dlaczego lotnisko chce sięgnąć po takie paliwo. Natomiast pytanie brzmi, czy ten wybór, wodór, będzie miał jakiś wpływ na pasażerów lotniska?
1: I dokładnie to samo zapytanie zadałem zarówno dyrektorowi portu lotniczego, tego do spraw strategii inwestycji, jak i rzecznikowi portu lotniczego. No bo chyba po to się zaprasza dziennikarzy, żeby na takie pytanie znaleźć odpowiedź. I tu odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, no bo pasażerowie jeszcze tego nie zobaczą. Nie odczują tego też, jeśli chodzi o koszty biletów lotniczych. Będą mogli to za to być może poczuć w przyszłości, no bo więcej będzie ekologicznych pojazdów zasilanych wodorem w porcie lotniczym, ale jako tako oni korzystania z tego wodoru po prostu tak bezpośrednio, mówiąc wprost, nie odczują. Ale skoro zielona energia będzie produkowana bezpośrednio na lotnisku, a prąd będzie też pochodził z tego lotniska, no to właściwie nie da się znaleźć bardziej ekologicznych rozwiązań dla transportu i logistyki. O tym mówił mi dyrektor strategii lotniska Ławica Marcin Drzycimski.
3: Duży projekt ma nam pozwolić na to, aby zupełnie uniezależnić się od konwencjonalnych paliw i nośników energii, przez co mamy nadzieję budować i swoją odporność w tych trudnych czasach, ale to również poprawia zdecydowanie naszą pozycję konkurencyjną, bo produkując zielony gaz i zieloną energię, nie ponosimy kosztów korzystania ze środowiska, czyli tak zwanych ETS.
1: I to są te plusy z wytwarzania wodoru na lotnisku. A lotnisko w Poznaniu parę lat temu utworzyło na swoim terenie farmę fotowoltaiczną i co teraz pozwala na wytwarzanie na niej wodoru i dzięki niej wodoru. O tym mówi rzecznik lotniska Marcin Wesołek.
4: I to powoduje, że mamy tak naprawdę najcenniejszy składnik do produkcji wodoru, czyli prąd. Prąd nasz, prąd, którego nie musimy kupować. A że wodór produkuje się z dwóch rzeczy, z prądu i z wody, to tak naprawdę mamy wszelkie narzędzia do tego, żeby wytwarzać wodór, żeby tę innowacyjną technologię wprowadzać do codziennego użytku.
1: Oby tylko ceny biletów były tak samo innowacyjne i atrakcyjne, to wtedy na pewno częściej na lotniska będziemy zaglądać. Projekt realizowany na Ławicy pokazuje, że technologie, które niedawno kojarzyły nam się z przyszłością, dziś są po prostu testowane w praktyce.
2: Wodór, lotnisko w Poznaniu i Maciej Szefer, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Betonowe bloki pozostałości po dawnym peronie w Jedlance, takie jakie były zepchnięte na tory i spowodowały wypadek pociągów, zostały już usunięte. To efekt interwencji Radia Lublin. Przypomnijmy, we wtorek w ubiegłym tygodniu wieczorem na torach w Jedlance pojawiły się przeszkody, w które wjechały dwa jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe. Na szczęście nie doszło do wykolejenia składów. Ale betonowe bloki w dużych ilościach zalegały przy torach od wielu lat. Dopiero po interwencji reporterki Radia Lublin Polskie Linie Kolejowe zajęły się tą sprawą. Jest z nami Małgorzata Tymicka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Powiedz, czy udało ci się ustalić, dlaczego przez tyle lat tak niebezpieczne betonowe płyty po prostu zalegały tuż przy torach?
5: Nie udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Wprawdzie mieszkańcy mówią o zaniedbaniu ze strony kolei. Kolej natomiast nie odpowiada wprost, dlaczego taka sytuacja trwała latami, ale my możemy domyślać się, dlaczego tak się stało. Byłam w Jedlance, kiedy pojawił się tam ciężki sprzęt wraz z pracownikami, którzy rozpoczęli usuwanie betonowych bloków. Mieszkańcy podkreślali, że trzeba było to zrobić dużo wcześniej.
6: Nikt na to nie zwraca uwagi, dopóki się nie stało, co się stało.
7: Gdyby te pociągi wjedli paliwo czy jakieś gazy i ktoś wysadził, to by nas tu w powietrze wysadził. To jest zaniedbane.
6: Bardzo dobrze, że to zabierają. No, leżało tyle lat i w końcu się za to wzięli, jak się coś stało. No.
8: To było kwestią czasu, że ktoś to do czegoś wykorzysta.
9: Rozerwali ten peron po jedną, po drugą stronę, no i te betony zostały i zostały.
10: Jak pan myśli, jak to możliwe? Pracował pan ponad 30 lat na kolei. Tak. Jak to możliwe? Możliwe, że takie płyty betonowe leżały przez wiele lat.
9: Ktoś to zaniedbał. A raczej to chyba jak już raz poszło, to już by szło teraz dalej. Pewnie by zwalane było. Ktoś by znowu się, wie pani, wyrwał i znowu pozwala.

0: Początkowo, kiedy doszło do wypadków z udziałem pociągów towarowych, przypuszczano, że był to sabotaż. Policja jednak szybko ustaliła, że betonowe bloki na tory zepchnął 12-latek, który przyznał się do popełnionego czynu w obecności policjantów i rodziców, mówi Marcin Józwik z łukowskiej policji.
1: Z ustaleń policjantów wynika, że 12-latek, przechodząc w pobliżu torów kolejowych, zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
0: Zapytaliśmy Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za stan infrastruktury kolejowej w Biedlance, dlaczego betonowe bloki, podobne do tych, które zostały zepchnięte, leżały na szlaku kolejowym tak wiele lat. W Biedlance, na szlaku Dęblin-Łuków, na terenie kolejowym były czasowo składowane elementy starego peronu. Zostały już wszystkie usunięte, mówiła nam Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych, która zwraca uwagę na rosnący problem niebezpiecznych zachowań nieletnich na terenach kolejowych.
2: Układanie przedmiotów na torach czy pozostawienie przeszkód na szlaku kolejowym może doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń. Pociąg najeżdżający na przeszkodę, na przykład kamień, może z dużą siłą rozrzucić jego fragmenty, zagrażając osobom znajdującym się w pobliżu. Tego rodzaju działania mogą również skutkować uszkodzeniem taboru, narażając na niebezpieczeństwo podróżnych oraz maszynistę. Jednocześnie prosimy wszystkich świadków aktów wandalizmu i niebezpiecznych zachowań w obrębie infrastruktury kolejowej o niezwłoczne informowanie Straży Ochrony Kolei lub Policji.
0: A przebiegający przez Jedlankę szlak kolejowy Łuków-Pilaba ma być remontowany. Miejmy nadzieję, że do takich sytuacji już nie dojdzie, a jak widać media mają swoją siłę i dzieje się tak, że reakcja jest dosyć szybka.
3: No, czego świadkami właśnie byliśmy, czy też jesteśmy. Małgorzata Tymicka, Radio Lublin. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: To było prawdziwe bohaterstwo, tak mówił dzisiaj wójt gminy Turośl o mężczyźnie, który obezwładnił w ubiegłym tygodniu 11-latka. Chłopak toporkiem zaatakował rok młodszą od siebie dziewczynkę, która ciężko ranna trafiła do szpitala. Dzisiaj podczas sesji rady gminy wójt, radni, a także mieszkańcy podziękowali mężczyźnie. Na tej sesji był Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy udało ci się porozmawiać z bohaterem tego wydarzenia?
4: Tak, chociaż przyznam, że nie było to łatwe. Pan Mariusz wiele razy powtarzał, że nie chce opowiadać o tych wydarzeniach w mediach i jak mi powiedział, po prostu zrobił to, co do niego należało.
5: To był impuls. Po prostu zareagowałem tak, to co było w danej sytuacji potrzebne. To jest tragedia obu tych rodzin. Bardzo im współczuję tego, co muszą przechodzić. Myślę, że każdy tak by postąpił, jak postąpiłem ja.
4: Radni gminy Turośl i wójt uważali jednak, że panu Mariuszowi trzeba podziękować w sposób szczególny, dlatego zaprosili go na dzisiejszą sesję. Piotr Niedbała wprost powiedział, że pan Mariusz uratował dziewczynce życie.
6: 11-latek zaatakował toporkiem dziewczynkę 10-letnią. To, że dzisiaj się spotykamy tutaj, a może nie w innych okolicznościach, to jest wielka zasługa człowieka, który jest tutaj z nami, Mariusz Prusinowski. To jest rodzic, który też swoje dziecko przyprowadził do szkoły. To dzięki Bogu cud, że ten Mariusz tam stał w tym miejscu, był obok i podjął natychmiastowe działania, szybko zareagował, obezwładniając tego chłopca z tego toporka. To ty podjąłeś tę decyzję, to ty zareagowałeś, to ty wiedziałeś to wszystko i tak naprawdę Mariusz uratowałeś życie dziewczynki.
4: Podziękowania od nauczycieli, rodziców i uczniów przekazała też dyrektorka szkoły, w których doszło do tych tragicznych wydarzeń. Krystyna Szewczyk przekazała też obraz namalowany przez dwójkę uczniów.
7: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, rodzice i uczniowie składają wyrazy głębokiej wdzięczności za odwagę, zdecydowanie i natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia, do której doszło w naszej szkole. Dziękuję za podjęcie działania w obliczu niebezpieczeństwa. W sytuacji, gdy liczyły się sekundy, nie zawahał się pan podjąć działania w trosce o bezpieczeństwo dziecka. Panie Mariuszu, jeszcze chciałabym panu przekazać pracę moich dzieci, dla których jest pan superbohaterem. Wręczę panu podziękowanie z podpisem wszystkich dzieci i pracę dwóch naszych uczniów.
4: A na tym obrazie pan Mariusz jest pokazany jako Superman. 10-latka po ataku trafiła do szpitala, miała rany głowy, także barku i dłoni. Dzień później wróciła do domu i została objęta pomocą psychologiczną, co zrozumiałe, bardzo przeżywa to, co się stało. A 11-latek trafił na obserwację na oddział psychiatryczny, jest tam do tej pory, a jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
3: Paweł Wądołowski, Radio Białystok, no i można powiedzieć...

0: Chodzi, że nie dość, że bohater to jeszcze skromny.
1: Tak, to dokładnie tak, tak jest pan Mariusz.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 17. Teraz też będzie o bohaterstwie, bo myślę sobie o tych, którzy decydują się oglądać polską kadrę polskich piłkarzy. To jest na swój sposób jakieś bohaterstwo, bo...
2: Jeszcze ze Szwecją jak gramy, prawda?
0: Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ale żeby nie było, podobno, będąc kibicem polskiej piłki nożnej, jest taka nisza, gdzie można liczyć na pozytywne emocje.
2: Jest taka nisza, są też tacy fani, których spotkałem na przykład przed pierwszym meczem naszej reprezentacji z Bośnią i Hercegowiną, którzy specjalnie z Walii przylecieli. Kupili najpierw bilety na samolot, później nietanie bilety na mecz i ekscytowali się reprezentacją Polski. I mało tego, i nawet po meczu, no trudno, jedziemy dalej, nie martwimy się. Tacy są fani.
0: Ale myśląc o tych pozytywnych emocjach, nie ukrywam, bardziej spoglądałem w stronę trochę młodszych piłkarzy.
2: A to dziś będziemy patrzeć. Już za chwilę, już za niedługo. Sport. Spróbujemy ze Szwecją. Nie udało się za Jana Urbana w marcu w barażach o Mundial. Nie udało się kilka dni temu w meczu Ligi Narodów. No to może piłkarze do lat 21 dziś meczem ze Szwedami zbliżą się i zrobią milowy krok w stronę awansu na Mistrzostwa Europy w swojej kategorii wiekowej. Trener Jerzy Brzęczek wierzy w dobry występ z ekipą Trzech Koron, potem w dobry występ z Włochami, to już 5 października, a z selekcjonerem naszej kadry do lat 21 rozmawiał Tadeusz Musioł.
3: Powiedział pan, że mecz ze Szwecją jest najważniejszy, nie ten, co nas czeka na sam koniec z Włochami. Dlaczego?
4: No po pierwsze, bo to jest ten pierwszy na tym zgrupowaniu i ja myślę, że to będzie też taki decydujący mecz w perspektywie tego, co się będzie działo we Włoszech. Oczywiście naszym celem jest na te dwa nasze najbliższe spotkania te jak najkorzystniejsze wyniki i pozostanie na koniec na pierwszym miejscu. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, jakie przed nami są wyzwania i dlatego też no, myślę, że ten mecz, tak zawsze podchodziliśmy ze Szwecją, będzie dla nas dodatkowo ważny ze względu na jak gdyby dosyć duże różnice w naszej kadrze, z czego się bardzo cieszymy, że część zawodników została powołana do pierwszej reprezentacji, bo to jest nasze podstawowe zadanie i cel, żeby przygotować zawodników, żeby selekcjoner Jan Urban mógł z nich korzystać, żeby miał jak gdyby taką głębię składu i żeby ci zawodnicy dodatkowo, którzy są u nas, mieli tą dodatkową ambicję, motywację do tego, że widzą, że no, dosyć duża grupa kolegów, którzy zaczynali w U21, teraz dostają szansę w pierwszej reprezentacji, tak więc to jest nasz cel. Ale to też tak wygląda, że no, na pewne rzeczy jesteśmy przygotowani, tak więc patrząc na tych nowych zawodników, na poziom tych treningów, jakość, tak więc to muszę powiedzieć, że jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni. To, co widzimy na treningach, zaangażowanie, ale również tą jakość.
3: Znakomita seria polskiego zespołu. Jesteście na pierwszym miejscu w grupie. Od ostatniego meczu jednak trochę upłynęło. Czas grał na pana korzyść, czy wręcz przeciwnie?
4: Ja myślę, że w piłce reprezentacyjnej nie można mówić, czy coś gra na twój korzyść, czy nie, ponieważ tego czasu jest bardzo mało. My to ostatnie spotkanie mieliśmy 6 miesięcy temu, nie mieliśmy żadnego spotkania w tej przerwie między sezonami, czyli maj-czerwiec. Z jednej strony chcieliśmy zorganizować dwa spotkania, ale wiele federacji w tym okresie czasu, jeżeli chodzi o piłkę U21, no nie rozgrywa swoich spotkań, dlatego też mieliśmy ewentualnie tylko taką możliwość rozegrania jednego spotkania, ale doszedłem do wniosku, że zbieranie zawodników 20 paru po to tylko, żeby zagrać jeden mecz towarzyski, no akurat w tym okresie czasu po sezonie mijało się z celem, tak więc teraz spotykamy się po 6 miesiącach, ale tak jak wcześniej powiedziałem, ze względu na te doświadczenia, jakie już zbieraliśmy w pierwszej kadrze, myślę, że nam jest troszeczkę łatwiej zarządzać tym czasem, treningami. Ten mecz rewanżowy w najbliższą środę w Katowicach myślę, że też będzie troszeczkę innym spotkaniem, bo z jednej strony my mamy troszeczkę zmian personalnych, jak również zespół Szwecji przyjedzie na to spotkanie też dosyć dużą zmianą personalną, tak więc przygotowywanie się do tego spotkania no też będzie troszeczkę może utrudnione, aczkolwiek ta rzecz najważniejsza pozostaje selekcjoner, który z drugiej strony no niestety dla niego z informacji, jakie mamy, to są jego ostatnie spotkania prowadząc tą reprezentację, tak więc myślę, że też kwestie ambicjonalne i no myślę, że każdy z nas, jeżeli przegrałby pierwszy mecz u siebie 6 do

0: Zera będzie pałał siłą rzeczy, taką chęcią rewanżu, dlatego też no, zdajemy sobie sprawę, że to jest dla nas następny trudny przeciwnik, ale oczywiście my nie zamierzamy w jakiś sposób odchodzić od naszego modelu gry, od tego, co prezentowaliśmy, jak się przygotowywaliśmy przed dotychczasowymi tymi wszystkimi zgrupowaniami, tymi 8 spotkaniami.
1: Pierwsza odpowiedź pewnie będzie przez trenera, ale zadałbym jednak pytanie, jakby pan scharakteryzował swoją drużynę, dlaczego nasza młodzieżówka gra tak dobrze?
0: Patrząc na tych młodych zawodników, mamy dużo interesujących piłkarzy, którzy się fajnie rozwijają. My dodatkowo staramy się również no, wykorzystać ten z jednej strony ich potencjał, ale również to, co oni robią w klubach, tak? No bo od samego początku jak gdyby mamy też takie pakiety, czyli mamy 3 zawodników, no, na tym zgrupowaniu nie mamy 3, ale mieliśmy dotychczas zawsze z Lecha, z Jagiellonii, z Wisły Kraków, tak więc to też są kluby, które bardzo podobnie grają, jeżeli chodzi o swój model gry, system i to staramy się wykorzystać, połączyć również z tym, co jak gdyby jest w naszych głowach pod względem tego, jak chcemy się reprezentować na meczu. Tak więc to jest dla nas jak gdyby najważniejsza kwestia. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszam kibiców. Zdaję sobie sprawę z tego, że w ostatnich tutaj miesiącach, tygodniach na stadionie Gieks i w ogóle na Śląsku było wiele spotkań międzypaństwowych, ale zapraszamy, bo myślę, że to byłoby takie, myślę, piękne podsumowanie i nie ukrywam, że ja, jak również no, cała ekipa, liczymy właśnie na to, że takie chwile będą, że będzie pełny stadion, super atmosfera, a my jako drużyna no, dopasujemy się do tego, żeby zaprezentować ciekawą piłkę.
2: Początek meczu w Katowicach już o 18:00. Tymczasem Szwajcar Urs Schneider został wyznaczony do sędziowania meczu 3. kolejki piłkarskiej Ligi Narodów między Polską a Rumunią. To spotkanie w piątek w Warszawie. Kontrakt Dawida Kownackiego z Werderem Brema został rozwiązany za porozumieniem stron. Taką informację przekazał niemiecki klub. Nasz napastnik występował tam od 2023 roku, ale regularnie był wypożyczany do Fortuny Düsseldorf i Herty Berlin. Teraz jeszcze o tenisie. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie. Polka w pierwszej rundzie przegrała z Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6 i 5-7. Awansowała Magdalena Fręch, pokonując francuskę Elzę Jacquemot 7-5, 3-6 i 6-4. A na koniec hokej. Ruszyła Liga NHL, czyli najlepsze na świecie amerykańsko-kanadyjskie rozgrywki hokejowe. Na inaugurację mistrzowie z poprzedniego sezonu zawodnicy Carolina Hurricanes przegrali z Florida Panthers 0-1.
3: Tomasz Kowalczyk przedstawił najnowsze, najświeższe, najbardziej gorące informacje sportowe.
2: Dziękuję pięknie.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
4: Po reklamie. Autopromocja.
9: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21:00. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Jest 17:30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Zażalenie na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego zapowiada minister sprawiedliwości. Jak informuje Waldemar Żurek, orzeczenie w tej sprawie wydał neosędzia Konrad Mielcarek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Tak decyzję komentował w Polskim Radiu 24 Mariusz Jałoszewski z portalu OKO.press.
11: Kpiną jest, że sąd kupuje zapewnienia pana Marcina Romanowskiego dotyczące tego, że już teraz będzie praworządnym obywatelem i będzie stawiał się na każde wyzwanie.

0: prokuratury w sytuacji, kiedy od kilku lat ukrywa się list żelazny, co do zasady daje się osobom, które są poszukiwane, przebywają za granicą, a nie osobom ukrywającym się. List żelazny nie może być nagrodą dla osoby, która de facto kiwa się z całym państwem od kilku lat i śmieje się temu państwu w twarz.
1: List żelazny gwarantuje Marcinowi Romanowskiemu możliwość odpowiadania z wolnej stopy. Marcin Romanowski ma postawionych 19 zarzutów. Dotyczą one nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Pakunek znaleziony na bocznicy kolejowej w Białymstoku nie zawierał materiałów niebezpiecznych. Pirotechnicy zakończyli pracę. Około południa funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei znaleźli podejrzaną paczkę. Znajdowała się ona na jednej z cystern przewożących olej napędowy. Aby sprawdzić, co zawiera pakunek, trzeba było usunąć ponad 30 cystern stojących na bocznicy. Na czas akcji zablokowano kilka ulic w rejonie zdarzenia. Dwa mandaty w wysokości w sumie 3000 zł dostał 34-latek zatrzymany przez policję we Wrocławiu. Mężczyzna jechał po chodniku elektrycznym jednośladem, który wyglądał jak rower. To jednak nie był rower, mówi Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji.
2: Podczas sprawdzenia prędkościomierz wskazywał maksymalną prędkość 80 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał dwa mandaty na łączną kwotę 3000 zł za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa oraz kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu.
1: Za jazdę bez uprawnień mężczyzna odpowie przed sądem. Wyjątkowy koncert w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia, odsłuch płyty Pawła Szymańskiego oraz transmisje i retransmisje na antenie dwójki. Tak Polskie Radio włącza się w 8. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Jednym z wydarzeń będzie nadanie radiowemu studiu S2 imienia Krzysztofa Pendereckiego, mówi dyrektor Orkiestry Polskiego Radia Kajetan Prochyra.
3: Studio S2 jest często miejscem nagraniowym, jest też absolutnie miejscem prób i przygotowań. Tam powstaje, tam kształtuje się muzyka. I wspaniale, że już od końca listopada to studio będzie miało tak wspaniałego patrona.
1: Festiwal od 12 listopada do 6 grudnia odbędzie się w 10 miejscowościach. Program jest dostępny na stronie eufonie.pl.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Za 27 minut godzina 18 na antenie Polskiego Radia 24 ponownie Paweł Pawłowski i jego gość.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Razem mną w studiu Jolanta Niezgocka, Koalicja Obywatelska. Witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Mamy list dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości. Podobno interes publiczny uzasadnia wydanie takiego listu, tak przekazuje adwokat Marcina Romanowskiego. Ja zastanawiam się, może pani mi odpowie na to pytanie, choć już poseł Prawa i Sprawiedliwości próbował na nie odpowiedzieć. Jaki jest interes publiczny w wydaniu tego listu żelaznego?
8: No właśnie pytanie, w jakim celu on został wydany. Dla mnie to wygląda jak taka przysługa neosędziego dla kolegi, bo de facto ten list wydaje się wtedy, kiedy chcemy spowodować, że osoba, której stawiane są zarzuty, wróci z zagranicy i nie ma obawy żadnego mataczenia, że będzie uchylała się też przed odpowiedzialnością.
7: To może właśnie to jest jedyny sposób, żeby Marcin Romanowski wrócił do Polski, żeby wreszcie można go było przesłuchać, żeby stawił się
8: Marcin
7: przed
8: organem. Nie dawał swoim zachowaniem przez ostatnie lata żadnej rękojmi, że będzie stosował się do warunków zastosowania tego listu żelaznego. Bo czy jest obawa, że będzie mataczył? Oczywiście, że tak. Czy jest obawa, że znów ucieknie? Oczywiście, że tak, bo przecież jak tylko...
7: No ale mataczyć może w Polsce i może poza Polską, więc co za różnica?
8: Tak, ale jest to też przykład. Jego zachowanie może stanowić też jakiś przykład dla innych, że w polskim wymiarze sprawiedliwości, nawet jeżeli są przesłanki do tego, żeby zastosować tymczasowe aresztowanie, można uciec, przebywać najpierw na Węgrzech, potem gdzieś teoretycznie na terytorium Naddniestrza, potem ukrywać się w jeszcze innym miejscu, zawnioskować o list żelazny i wrócić do kraju na białym koniu, jak rycerz i odpowiadać z wolnej stopy, mając 19 postawionych zarzutów de facto. Więc z jednej strony oczywiście dobrze by było, żeby ta sprawa w końcu została wyjaśniona, żeby Marcin Romanowski stanął przed sądem i to, żeby to sąd zadecydował o tym, czy jest winny tym i rzeczywiście popełni te przestępstwa, których popełnienie mu się zarzuca, ale z drugiej strony takie zachowanie może być też jakimś przykładem dla innych podejrzanych, że można zastosować taką operację, w której wraca się

0: do kraju i z wolnej stopy się odpowiada.
1: To może trzeba dać przykład, że Marcin Romanowski będzie miał na 100% uczciwy proces w Polsce.
0: Ale dzisiaj nie ma żadnych powodów, żeby twierdzić, że ten proces nie będzie uczciwy. To są tylko jakieś majaczenia posłów opozycji. De facto Marcin Romanowski razem ze Zbigniewem Ziobro przez 8 lat współtworzyli wymiar sprawiedliwości, budowali go, budowali przepisy, które dzisiaj ten neosędzia uznaje za niekonstytucyjne, mimo że instytucja listu żelaznego nie jest opisana w konstytucji. To jest po prostu absolutne kuriozum, które
1: minister
0: dzisiaj
1: Żurek
0: jest...
1: już mówi, że będzie zażalenie na tę decyzję.
0: Tak, prokuratura, czytałam ten komunikat, będzie składała zażalenie, bo dzisiaj ten neosędzia twierdzi, że przepis, który tak naprawdę pozwala wydać ten list żelazny albo na wniosek, albo przy braku sprzeciwu prokuratury, jest niekonstytucyjny, ale przecież ten przepis został przyjęty za poprzedniego rządu, no właśnie po to, żeby przestępcom przykręcić śrubę. I okazuje się, że kiedy te przepisy mają być zastosowane do polityków, którzy je przyjmowali, no to już tutaj trzeba znaleźć jakąś furtkę, żeby się od tego uchylić. Tak nie może wyglądać wymiar sprawiedliwości. Każdy Kowalski, każdy Nowak, każda Kowalska stawia się w sądzie, uczestniczy w tym procesie, poddaje się wymiarowi sprawiedliwości, a ci, którzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości ten wymiar sprawiedliwości tworzyli, dzisiaj przed nim uciekają za granicę. No uważam, że jest to bardzo zła decyzja sądu, ale wiemy też, kto to orzeczenie podjął.
1: No ale właśnie to, w jaki sposób państwo z Koalicji Obywatelskiej tłumaczą tę całą sytuację, chociażby właśnie Jarosław Wieczorek z Prawa i Sprawiedliwości nazywa, że jest to po prostu presja na wymiar sprawiedliwości. Co pani na to?
0: Ale gdzie tu jest presja? W czym jest presja? Ja nie widzę żadnej presji, bo to przecież Marcin Romanowski złożył wniosek o wydanie tego listu żelaznego. Przecież to nie był wniosek prokuratora. Zawnioskował o to, mówiąc, że będzie się stawiał, tak, że nie będzie mataczył, ale swoim zachowaniem przez ostatnie lata tak naprawdę zaświadcza, że absolutnie nie chce współpracować. Co więcej, przecież znamy jego wypowiedzi medialne, gdzie on mówił, że się nie będzie stawiał i że nie przyjedzie do kraju, bo uznaje, że nie będzie mógł tutaj liczyć na rzetelny proces. No ale przecież mamy cały czas skład do orzekające w sądach, czy prokuratorów w prokuraturze, którzy byli powoływani również na te funkcje zarządów poprzedniego rządu. Więc ja nie dziwię, ja się dziwię tutaj tej logice i ewidentnie po prostu Marcin Romanowski boi się, że to, co robił, za to, co robił, poniesie karę i że te zarzuty zostaną mu udowodnione.
1: Spora presja jest teraz na polityka Koalicji Obywatelskiej. Co poczną w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Prezes PiS Jarosław Kaczyński wczoraj, można powiedzieć, dyżurował wraz z parlamentarzystami przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo obawia się, że będzie ta wersja siłowa, czyli policja wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczywiście będzie taka opcja siłowa?
0: Nie wiem, co Jarosław Kaczyński wyobraża sobie, siedząc na tym fotelu, ale jak ja go zobaczyłam siedzącego przed bramą, to wyobrażałam sobie takiego bardzo starszego pana, który opowiada bajki swoim koleżankom i kolegom, wnuczkom, wnukom. No tak trochę
1: to, co
0: ten
1: mówi,
0: wygląda.
1: To są bajki w sprawie Trybunału Konstytucyjnego?
0: Tak to trochę wygląda, bo próbuje się, znaczy posłowie Prawa i Sprawiedliwości próbują w ogóle odwracać kota ogonem tak naprawdę. Mamy sytuację, gdzie wszystkie przepisy i zapisy konstytucji i ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego mówi jasno, sędziów wybiera Sejm. Prezydent nie ma żadnej kreacyjnej funkcji w tym procesie.
1: Nie,
0: poza
1: to jest jasna sprawa, tylko pytanie, co teraz zrobi Koalicja Obywatelska, co teraz zrobi opcja rządząca w momencie, kiedy rzeczywiście tych sędziów trzeba będzie spowodować, żeby orzekali. I czy rzeczywiście będzie tutaj wersja siłowa? To jest najważniejsze
0: czekamy
1: pytanie.
0: Czekamy, aż prezydent przestanie blokować kolejnego wybranego legalnie sędziego, czyli Macieja Berka. Jest zobowiązany, żeby zaprosić go i żeby Maciej Berek mógł przed nim złożyć to ślubowanie, bo to jest to dopełnienie procedury wyboru sędziów i mógł rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków. W ogóle, żeby Trybunał mógł zacząć działać. Ja przypomnę, że przez to, co dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości i wybrani przez nich sędziowie robią w Trybunale, tak naprawdę Trybunał nie ma środków na funkcjonowanie na przyszły rok.
1: Prezydent mówi, pani blokuje Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, a kto blokuje obniżenie cen paliw w Polsce?
0: No niestety znowu muszę powiedzieć, że również prezydent, bo cały czas nie chce podpisać ustawy, która mogłaby...
1: Ale proponuje swoją.
0: Proponuje swoją, która tak naprawdę nie jest dzisiaj żadnym rozwiązaniem i to jest znowu to samo, co było przy programie SAFE. Blokuje pieniądze z programu SAFE i proponuje swój SAFE, który tak naprawdę okazał się SAFE-em 0 zł, bo żadnych pieniędzy nie widzimy w Narodowym Banku, które mogłyby być przeznaczone na zbrojenia. Więc to jest taka zasłona dymna,

0: wetuje coś po to, żeby zaszkodzić polskiemu rządowi, ale pokazuje, żeby nie było, że nie daje żadnej alternatywy. Tak naprawdę prezydent dzisiaj może podjąć tą decyzję, podpisać ustawę. Te nadmiarowe zyski mogą, środki z tych nadmiarowych zysków mogą spowodować, że będziemy mogli prawie 5 miliardów złotych zasilić budżet państwa i z tych środków sfinansować obniżkę cen paliw. Mogłoby się to nawet udać do końca roku. Te środki mogłyby wystarczyć. Decyzja prezydenta. To wszystko jest w rękach prezydenta.
1: To kwestia tych nadmiarowych zysków jeszcze za chwilę, ale a propos działalności prezydenta. No widzimy też, że prezydent Karol Nawrocki nie potwierdził wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Mamy kolejne rzeczy, które świadczą o konflikcie prezydenta z rządem albo odwrotnie. Michał Szczerba mówi, Nawrocki zachowuje się jak sabotażysta wobec państwa, jego służb, dyplomacji, bezpieczeństwa i interesów zwykłych Polaków. Zgodziłaby się pani z kolegą europosłem, że to jest sabotaż ze strony prezydenta, bo to są bardzo mocne słowa w odniesieniu
0: tak,
1: do głowy państwa.
0: To są mocne słowa, ale tutaj rząd polski absolutnie nie idzie na żaden konflikt z prezydentem. To prezydent cały czas szuka jakiegoś pretekstu do tego, żeby się kłócić i pokazywać jakieś rozbieżności. Niestety nie tylko w kraju, ale także za granicami. No bo dzisiaj tak naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o brak jakby akceptacji dla powołania nowego szefa SOP-u, tam nie ma żadnych przyczyn merytorycznych wskazanych. Mamy do czynienia z człowiekiem.
1: Posłowie PiS mówią, że po prostu nie została skonsultowana z prezydentem ta decyzja.
0: Czyli widzi pan, jak to wygląda. Zapisy mówią, że premier może powołać na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji w uzgodnieniu z prezydentem.
1: No właśnie,
0: czego oczekiwał
1: to, że
0: prezydent?
1: Nie było
0: prezydent
1: tego
0: pewnie oczekiwał, no bo prezydent dostał jakby do zaakceptowania wskazaną kandydaturę, a prezydent na pewno oczekiwał, że nie wiem, czy premier, czy minister Marcin Kierwiński przyjdą do niego i zapytają: prezydencie, czy zgodzisz się łaskawie w swojej wspaniałości na tę albo na tę kandydaturę? I wtedy prezydent powie: no zobaczymy, zastanowię się, okej, zgodzę się, ale wtedy wy musicie mi coś tam.
1: To może dla świętego spokoju należałoby to zrobić, byśmy mieli nowego szefa SOP-u.
0: Tylko to jest taka kolejna próba przez prezydenta przesuwania granicy pomiędzy kompetencjami rządu i prezydenta. To rząd w Polsce rządzi. Prezydent nasz kraj reprezentuje. A to, co robi prezydent, to jest taka próba wyszarpywania sobie, siłowego odebrania rządowi jakichś kompetencji i przypisywania ich sobie. Znaczy, jak prezydent chce mieć większą władzę, to zawsze może złożyć wniosek o zmianę konstytucji, zawsze może zaproponować nowe zapisy, znaleźć większość do przegłosowania tych zmian i wtedy rozmawiamy na poważnie o takich zmianach, a dzisiaj to jest po prostu robienie rządowi na złość i tak jak mówię, siłowe przejmowanie kompetencji, znaczy próba przejmowania tych kompetencji.
1: Jeszcze chciałem domknąć temat tych paliw też, jak pani mówi, blokowanych przez prezydenta, ale Prawo i Sprawiedliwość sugeruje, że obłożenie tym podatkiem od nadmiarowych zysków zagranicznych koncernów, nie mowa tu o Orlenie, może prowadzić do międzynarodowego arbitrażu, a w konsekwencji do tego, że państwo polskie będzie musiało za zabranie tych nadmiarowych zysków wstecz zapłacić tym koncernom.
0: To posłowie Prawa i Sprawiedliwości martwią się czymś, czego nie ma dzisiaj. To jest takie wymyślanie kolejnych pretekstów i kolejnych argumentów, żeby obronić prezydenta. Ja rozumiem, że decyzja prezydenta jest nie do obrony, stąd też widzimy te takie jałowe argumenty, które się pojawiają ze strony polityków opozycji. Nawet Donald Trump, idol, oklaskiwany przecież na sali sejmowej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, mówił o tym, że to koncerny powinny obniżyć te ceny albo też powinny być obłożone jakimś podatkiem właśnie po to, żeby nie dorabiały się na tym konflikcie. Chcemy wprowadzić konkretne rozwiązanie, ulżyć Polakom. No przecież ani rząd, ani Polacy nie ponoszą odpowiedzialności za to, że mamy wyższe ceny paliw. To wszystko jest spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie. No ale wiadomo, że jeżeli rząd chce jakoś zadziałać na rzecz Polek i Polaków, chce pomóc zniwelować te skutki, no to prezydent robi wszystko, żeby to zablokować, bo w myśl, znaczy prezydent kierował się taką dewizją. Im gorzej dla Polaków, tym większe zniecierpliwienie i większa złość na rząd, no tym lepiej dla prezydenta i obozu prawicowego.
1: Będzie, mówią politycy opozycji, patrząc na to, jak wygląda budżet, ponad 280 miliardów deficytu. Opozycja mówi, czas zacząć oszczędności od siebie, odchudzić rząd. Co pani na to?
0: Ci, którzy nas zadłużali na potęgę, dzisiaj będą nas pouczać. Naprawdę, to jest niesamowite. Jeszcze jak patrzę na kolejne propozycje, chociażby Rozwoju Plus, gdzie tam kolejne środki są proponowane i samorządom, tu jakieś samorządowe 500 plus jakieś propozycje. No kto tutaj mówi o rozdawnictwie? My mówiliśmy, że będziemy kontynuować wszystkie społeczne programy poprzedniego rządu. Tak też robimy, ale wdrożyliśmy...
1: Nie ma mowy o żadnych cięciach 800 plus,
0: absolutnie nie ma żadnych. No, babciowe to jest dzisiaj nasz sukces. 11 miliardów do tej pory i setki tysięcy dzieci objętych tym wsparciem i w końcu rodzice...
1: Plus wydatki zbrojeniowe, wydatki.

0: podwyżki, z czego to
1: 26 miliardów więcej na ochronę zdrowia na przyszły rok, no i 4,5% PKB na zbrojenia. To jest rzecz absolutnie kluczowa. My musieliśmy znaleźć pieniądze na różne działania. Między innymi brak ustawy i zero pieniędzy poprzedni rząd zostawił nam na ochronę ludności i obronę cywilną. My w 2 lata teraz, ten budżet się kończy w tym roku, 34 miliardy na to przeznaczyliśmy. To są miejsca czasowego schronienia, doposażanie samorządów, ale też ochotniczych straży i straży pożarnych w niezbędną infrastrukturę, która jest potrzebna nie tylko na wypadek jakiegoś zagrożenia wojennego, ale też na wypadek powodzi, różnych kataklizmów, które nas spotykają. Jestem z Dolnego Śląska. Naprawdę powódź może przyjść niespodziewanie. Tego doświadczyliśmy i służby muszą być i samorządy w to wyposażone. Znaleźliśmy na to pieniądze, nie było ich wcześniej. Przyjęliśmy do tego przepisy. No, ten rząd działa, poprzedni tylko mówił, że będzie działał.
0: Ale ochrona cywilna, obrona cywilna to jest już temat na inną rozmowę. My tę dzisiejszą musimy kończyć. Jolanta Niezgodzka, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za to.
1: Dziękuję
0: spotkanie.
1: Serdecznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A po 24 pytaniach, no i oczywiście po tym, co dzieje się w polskiej polityce, teraz to, co dzieje się również w polskiej ekonomii, w polskiej gospodarce. Marek Klapa i magazyn Saldo. Dzień dobry.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: No i myślę o tym, że ten temat, od którego rozpoczniemy, akurat na życie polityczne może mieć bardzo duży wpływ, jeżeli już tego wpływu nie ma. Przypomnijmy, dziś ostatni dzień września, zgodnie z oczekiwaniami poznaliśmy wstępny odczyt inflacji. No i to są oczywiście informacje istotne z kilku powodów. No, wystarczy mieć konto w banku albo pożyczkę w banku, żeby wiedzieć, że to ma znaczenie. Mhm. Oczywiście nie tylko. W tle to, co dzieje się na stacjach paliw, a jaki jest wynik?
4: No, wynik nie wygląda najlepiej. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu, czyli w kończącym się miesiącu, wzrosły o 4%. Okrągłe 4%. Taki wskaźnik zaprezentował dzisiaj Główny Urząd Statystyczny w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. W porównaniu z kolei z sierpniem tutaj mamy wzrost o 0,7%. Też sporo. No i to są niepokojące dane, które pokazują, w jaki sposób ta drożyzna na stacjach paliw przekłada się na inflację. Ale bardzo ciekawe jest to, że faktycznie, o ile paliwa i smary do prywatnych środków transportu, tak nazywa się ta kategoria dość formalnie, wzrosły, uwaga, o 36% rok do roku, to jest gigantyczny skok, o tyle, uwaga, żywność i napoje bezalkoholowe staniały o 0,5%.
3: No i teraz pytanie, jak to złożyć w całość?
4: To jest pocieszające, to znaczy to pokazuje, że ta drożyzna na stacjach paliw nie przekłada się bardzo szybko na to, co obserwujemy w przypadku tych podstawowych dóbr. Niektórzy ekonomiści mówią
3: nie przekłada się bardzo szybko, czyli nie jest tak, że uniknęliśmy tej podwyżki, ona jest odłożona w czasie, tak?
4: Tak, tak. Wiele na to wskazuje, ale pocieszające jest to, że nie widzieliśmy gwałtownego wzrostu cen tutaj w tej kategorii. I jest szansa na to, że to wszystko rozłoży się w czasie. Natomiast wynik za wrzesień jest faktycznie taki, że ta inflacja paliwowa, tak ją nazwijmy, nie rozlewa się w gospodarce w spektakularny sposób. A to obserwowaliśmy między innymi na początku tej dekady, kiedy mieliśmy do czynienia z potężną inflacją spowodowaną między innymi COVID-em oraz początkiem wojny, pełnoskalowej wojny w Ukrainie.
3: 4% można powiedzieć, to nie jest wiele, no ale z drugiej strony to już jest ponad ten limit, który dopuszcza Narodowy Bank Polski. No i teraz pytanie, czy do tych wzrostów inflacji powinniśmy się przyzwyczaić na trochę dłużej albo przygotować na kolejne?
4: Ekonomiści nie owijają w bawełnę i są przekonani, że faktycznie te odczyty z czwórką z przodu będą pojawiały się w kolejnych miesiącach. Co do tego nie ma nikt wątpliwości, chyba że sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi i to szybko przełoży się na ceny ropy naftowej, ale na razie taki scenariusz wydaje się iluzoryczny, może być pieśnią przyszłości. Na razie skupiamy się na tym, co widzimy tu i teraz. No i faktycznie to zagrożenie wyższą inflacją jest. I słusznie zauważyłeś, my wyrwaliśmy się z tego kanału, bezpiecznego kanału wokół celu inflacyjnego. To jest ten kanał, który rozrysował na wykresie Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej, a my w tej bezpiecznej przystani spędziliśmy 14 miesięcy. Tym razem przyszła korekta i wybiliśmy.

0: przebiliśmy się górą ponad ten limit.
1: 14 miesięcy spokoju, no teraz pytanie, na jak długo wybiliśmy się ponad ten spokój, ale to jeżeli pozwolisz, teraz drugi temat, swego czasu wzbudzający potężne kontrowersje, teraz chyba jest już o tym troszkę ciszej, tak mi się wydaje. Myślę, że to już każdy w tej chwili rozpozna, dwie strzałki układające się w prostokąt, w środku napis 50 groszy, czyli znaczek, piktogram oznaczający system kaucyjny na butelkach, to już rok.
2: To już rok i do tego piktogramu zdążyliśmy się przyzwyczaić, tak jak do dźwięku niszczonych butelek w automatach, w których
1: tak,
2: możemy
1: sami,
2: dokonać
1: sami nie zgniatamy.
2: Sami nie zgniatamy, tak. Chociaż powiem ci szczerze, że ostatnio taka mocno pokiereszowana wskoczyła mi.
1: Ale to nie przyznawaj się.
2: Tak, tak, tak. Nie, no kot kreskowy był.
1: To najważniejsze, tak?
2: Zdecydowanie. Ale takich butelek, mniej lub bardziej pokiereszowanych, mój drogi, było ponad 5 miliardów. Taki jest bilans pierwszego roku funkcjonowania systemu kaucyjnego. I Polacy według oficjalnych danych na koniec września oddali 60% opakowań objętych systemem kaucyjnym. A minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska podkreślała, że jeśli uwzględni się miesięczne przesunięcie logistyczne, wskaźnik ten jest jeszcze wyższy. To zatem ile takich butelek oddaliśmy? Tutaj mamy informację o tym, że no chciałem wyemitować wypowiedź pani minister, ale streszczę ją, pozwolisz. Ponad 70% takich butelek.
1: Ale jest jedno ale, taka malusieńka łyżeczka dziegciu w tej beczce miodu. Cierpią na tym samorządy. Jak się okazuje, ja nie miałem tej świadomości do tej pory, zanim nie ruszył system kaucyjny, no to właśnie między innymi plastikowe butelki czy też aluminiowe puszki, no to był sposób na dorabianie sobie przez samorządy.
2: No tak, to rzeczywiście był taki sposób, biorąc pod uwagę też inwestycje, jakie wiele samorządów poczyniło w zakresie przetwarzania plastiku, no to oczywiście tutaj też możemy też znaleźć minusy całego systemu kaucyjnego i minusy właśnie tego rozwiązania. Pamiętajmy jednak, że jednym z głównych powodów wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce jest konieczność osiągnięcia unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach. Poziom ten ma wynieść 77% do 2028 roku, a rok później ma być to 90%. Ambitne cele, oby
1: a
2: było więcej tych...
1: nie jest wcale tak dużo.
2: Jak będzie więcej automatów i będą się rzadziej psuły, to ja myślę, że jesteśmy w stanie do tego doszusować i taki właśnie wynik zobaczymy.
1: No, jeżeli chodzi o automaty i sklepy z automatami, to rzeczywiście na razie jako klienci nie jesteśmy rozpieszczani. To jeszcze jeden temat, no i tu właściwie ciężko mówić o kontrowersjach, właściwie chyba raczej należy mówić o poważnych obawach, czyli serwis, fakturownia i kolejne włamanie. Mówi się o tym, że to jest być może ta sama grupa, która w ostatnim czasie no, dokonała takich kilku spektakularnych włamań i kradzieży danych.
2: Wiele na to wskazuje. To kolejny taki atak w polskim internecie i pierwszy, jeżeli chodzi o fakturownię. Faktycznie firma przyznała, że w wyniku incydentu osoba nieuprawniona miała wgląd w dane kont użytkowników, między innymi dane kontrahentów oraz dokumenty wygenerowane za pośrednictwem fakturowni. Zdaniem firmy chodzi o faktury wystawione do 2023 roku włącznie. No i co możemy zrobić teraz szybko, bo szczegółów tego ataku nie znamy, poza tym, że podobno to jest 6 terabajtów danych, ale nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić w żaden sposób. Ale zalecana jest tak, szybka zmiana hasła do konta właśnie w tym serwisie, zmiana hasła do skrzynki e-mail powiązanej właśnie z tym kontem. Koniecznie należy włączyć dwustopniową weryfikację, bo ona podnosi nasze bezpieczeństwo i sprawdzenie ustawienie konta, w szczególności numeru rachunku bankowego podawanego na fakturach oraz listy użytkowników, którzy mają dostęp do konta. Warto być bardzo ostrożnym, bo jest to naprawdę niebezpieczny atak. Ja sprawdziłem przed chwilą, 600 tysięcy osób korzysta właśnie z tego serwisu. Wyobraź sobie, tyle firm za pośrednictwem właśnie tej strony generuje faktury dla swoich kontrahentów, a zatem mamy do czynienia naprawdę z poważnym problemem. Firma fakturownia na swojej stronie internetowej na bieżąco informuje o kolejnych szczegółach, co się stało, co do tej pory firma wykonała, no i jakie są zalecenia bezpieczeństwa. Ale jeszcze raz, przede wszystkim zmiana hasła do konta fakturowni oraz zmiana hasła do skrzynki e-mail. To są te podstawowe rzeczy, które musimy uruchomić natychmiast.
1: Spoglądam na zegar. Mamy na szczęście jeszcze chwilę czasu, no bo warto powiedzieć o tym, czy dziś było bardziej zielono, czy bardziej czerwono, i to oczywiście kwestia, albo inaczej, no aluzja do wykresów.
2: Tak, zdecydowanie dzisiaj...

0: bardziej zielono wreszcie, bo poniedziałek i wtorek były czerwone. Są dobre informacje, a ja dodam do tego jeszcze lepszą informację. Otóż nasza giełda dzisiaj była najsilniejsza, jeżeli chodzi o Europę. Tak naprawdę poza nami zielona była tylko Portugalia, a indeksy głównych giełd europejskich pogrążyły się w czerwieni. Może nie bardzo intensywnej, ale jednak ta zieleń też niezbyt intensywna. WIG 20 wzrósł o 0,59%, WIG o 0,56%, MWIG 0,46% i tylko SWIG 80 stracił, ale stracił symbolicznie 0,01%, tak żeby było bardziej kolorowo. Spojrzę na ropę, bo ona oczywiście nas bardzo mocno interesuje. Ropa naftowa $91 za baryłkę. Tutaj mówimy o ropie WTI i niestety jest to wyższy odczyt niż obserwowaliśmy jeszcze rano. Z kolei ropa Brent 98, prawie $99 za baryłkę, a zatem zbliżamy się znowu do tego poziomu $100 za baryłkę. Przypomnę, ten poziom jest uważany za taki poziom psychologiczny. I jeszcze, Krzysztofie, powiemy o walutach, bowiem tutaj widzimy w ostatnich dniach, że złoty słabnie, ale dzisiaj mamy pewien wyjątek. Znowu dobra informacja. Część strat udało się odrobić. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,36 zł. To jest wynik lepszy, bo jeszcze przedwczoraj mówiliśmy 4,38. Dolar amerykański 3,85 w tej chwili. Frank szwajcarski 4,60, a za funta brytyjskiego musimy zapłacić 5,10. Tutaj dużej zmiany niestety nie ma.
1: Marek Klapa i magazyn Saldo, bardzo dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
7: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
6: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
8: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
6: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
7: Potrzebujemy twojej uwagi.
8: podrugie.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Marcin Romanowski z listem żelaznym o decyzję sądu w sprawie byłego wiceministra w rządzie PiS-u pytaliśmy polityków. Rośnie liczba cyberataków na systemy informatyczne w Polsce. Ich skala będzie się nasilać, ostrzega resort cyfryzacji. Ministerstwa podsumowały inwestycje z KPO. Polska wydała wszystkie unijne fundusze. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. List żelazny dla Marcina Romanowskiego poróżnił polityków. Decyzję wydał dziś Sąd Okręgowy w Warszawie. Po ewentualnym uprawomocnieniu Romanowski będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. W studiu jest Paweł Pawłowski, który rozmawiał o sprawie z politykami.
2: Witam.
1: Dzień dobry. Adwokat Romanowskiego mówi o interesie publicznym, który uzasadnia wydanie listu żelaznego. Co na to politycy?
2: Marcin Romanowski zapewne chce pojawić się w Polsce i złożyć obszerne zeznania, skoro nikt nie

wie, gdzie przebywa, no to chyba świadczy to o interesie publicznym, by pojawił się w kraju, mówi mi Jarosław Wieczorek z Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki temu cała sprawa będzie mogła być wyjaśniona, dodaje polityk opozycji. Deklarację ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o złożeniu zażalenia na tę decyzję nazywa wywieraniem presji na wymiar sprawiedliwości. Ten list żelazny to przysługa kolegi dla kolegi, tak mówi Jolanta Niezgoda.

0: Inspirowane są one głównie przez Rosję i Białoruś. Jeszcze nie wiadomo, czy tak było w przypadku włamań na systemy firm Enelmed, Medyk i MyDoktor. Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, incydenty te obnażyły słabość infrastruktury informatycznej sektora medycznego.
1: Bo sektor medyczny zapomniał, że musi chronić swoje dane. Wprowadzimy w Polsce nowe ograniczenia, które będą zabraniały firmom korzystania z więcej niż 100 tysięcy danych pacjentów, jeżeli nie będą miały odpowiednich systemów, które będą zaudytowane.
0: Wielu przedsiębiorców jednak wciąż nie dostrzega problemu związanego z cyberzagrożeniami.
2: W dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo.
0: Mówi Michał Sajdak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa.
2: Raczej jest krucho, bardzo krucho.
0: Ministerstwa Cyfryzacji i Zdrowia pracują w trybie pilnym nad projektem Cyberpiątka. Przepisy zostaną przygotowane do końca roku i mają zmobilizować firmy do wzmocnienia ochrony ich systemów. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: 60 miliardów euro na ochronę klimatu, transport, rolnictwo, cyfryzację i ochronę zdrowia. Polska wykorzystała wszystkie środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ostatnie transze będą realizowane do końca roku, mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
4: Podpisałam i wysłaliśmy 9, ostatni, największy wniosek o płatność z KPO. 55 miliardów złotych wpłynie do Polski na Boże Narodzenie.
3: Największym beneficjentem unijnych funduszy była ochrona klimatu i środowiska. Na ten cel przeznaczono 40% wszystkich pieniędzy. 26 miliardów złotych przeznaczono na transport, a 14 na cyfryzację. Pakunek znaleziony na bocznicy kolejowej w Białymstoku nie zawierał materiałów niebezpiecznych. Służby zakończyły już pracę w miejscu zdarzenia, poinformowała podkomisarz Malwina Trochimczuk z białostockiej policji.
5: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczali policjanci.
3: W związku z ryzykiem przez kilka godzin w centrum Białegostoku wyłączono z użytkowania kilka ulic i tunele. Polacy tłumnie ruszyli do kin. Powodem jest premiera ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. To ponadczasowa powieść, do której warto wracać, mówili uczniowie z poznańskich szkół.
6: Myślę, że trzeba by było mieć chociaż jakiekolwiek inne pojęcie z innego źródła, bo było tam parę wątków, których w książce nie było i tak samo parę wątków było pominięte.
7: Brakowałoby paru informacji, gdyż była tak przedstawiona bardziej historia samego Wokulskiego.
8: Fajnie jednak jest najpierw przeczytać, żeby tak krytycznie trochę spojrzeć na to i faktycznie zauważyć te różnice.
3: Kinowa wersja Lalki to nie jedyna ekranizacja powieści, jaka się ukazała w ostatnim czasie. Swój debiut miał także serial w reżyserii Pawła Maślony, inspirowany dziełem Bolesława Prusa.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Noc pogodna, ale chłodna. Lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Zaledwie 3 stopnie będą tej nocy na wschodzie i lokalnie w centrum, a aż 13 na zachodzie i nad morzem.
9: Klimat.
3: W niemal całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Wyjątek stanowi Poznań, gdzie jakość powietrza jest umiarkowana. 36% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z prądu.
9: Klimat.
10: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
11: Prawie 6 minut po godzinie 18, już teraz na antenie Polskiego Radia 24, czas na debatę dnia.
9: Debata dnia.
11: A w debacie dnia, nie wiem czy ścierać się będą, ale na pewno będą komentować najważniejsze wydarzenia polityczne. Dr Andrzej Anusz, politolog, socjolog Instytut Piłsudskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: I profesor Andrzej Jezybała, politolog Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: To panowie, zacznijmy w takim razie bez wątpienia od numeru jeden, od chyba najgłośniejszego w tej chwili wydarzenia, czy też tematu politycznego. Sąd zdecydował, że wyda list żelazny dla byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości. Chodzi oczywiście o czasy Prawa i Sprawiedliwości. Marcina Romanowskiego, który od dłuższego czasu ukrywa się poza granicami Polski. Nie wiadomo gdzie jest, nie wiadomo w jakim kraju przebywa. Pojawiały się różne tropy, różne wątki. obrońca samego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości powiedział, że wydanie listu

0: Instytutu Żelaznego jest uzasadnione interesem publicznym. Najwyraźniej sąd przychylił się do tej opinii, natomiast ewidentnie widać, że do tej opinii nie przychyla się między innymi minister sprawiedliwości, obecny minister sprawiedliwości, pan minister Żurek, który podkreśla, że tę decyzję wydał neosędzia Kondrat Mielcarek. Rzeczywiście powinniśmy być zaskoczeni decyzją sądu i tym listem żelaznym dla kogoś, kto ewidentnie ignoruje polski wymiar sprawiedliwości i ewidentnie od dawien dawna go unika. Pan doktor Anusz.
1: Myślę, że to jest rzeczywiście taka, bym powiedział, nieoczekiwana informacja. To znaczy myśmy się jakby przyzwyczaili, że ta kwestia Funduszu Sprawiedliwości, prawda, wyjazd z kraju Zbigniewa Ziobry, wyjazd z kraju jego zastępcy, byłego wiceministra Romanowskiego. No i taka trwała troszeczkę, ja mam takie przekonanie, taka wojna pozycyjna, to znaczy z jednej strony prokuratura jakby no, oczekiwała, domagała się, żeby zarówno minister Ziobry, jak i wiceminister Romanowski zostali aresztowani, jakby z aresztu no, byli poddani wymiarowi sprawiedliwości. Natomiast no, z jednej strony Zbigniew Ziobro, który dzisiaj przebywa w Stanach Zjednoczonych, wiemy, że kwestia ekstradycji ze Stanami to jest kwestia bardzo długotrwała, skomplikowana
0: i niekoniecznie
1: tak. No i tutaj jakby w tym momencie w dużym stopniu i prokuratura, i też opinia publiczna w ostatnim czasie no, obserwowała, co się dzieje z wiceministrem Romanowskim. I wiemy, że od pewnego czasu była zapowiedź, że jego obrońca będzie, że on sam będzie ubiegał się o list żelazny, natomiast myślę, że ta dzisiejsza informacja, decyzja sądu jest jednak pewnym zaskoczeniem, no bo to troszeczkę otwiera nam jakby nową perspektywę tej całej sprawy, bo z jednej strony mam od razu reakcję ministra Żurka, który jakby, rozumiem, zapowiedział, że ta decyzja będzie zaskarżona i zobaczymy, czy się utrzyma.
0: Tak, czy zostanie złożone zażalenie.
1: Czy się uprawomocni. Mhm. Natomiast no, gdyby się uprawomocniła, no to w moim przekonaniu mamy bardzo ciekawy nowy etap, nowe otwarcie sprawy Funduszu Sprawiedliwości.
0: To profesor Andrzej Zybała. Panie profesorze, rzeczywiście powinniśmy być zdziwieni, zaskoczeni decyzją sądu. Ja wiem, jeszcze do niedawna nie wypadało komentować decyzji sądu, ale jeżeli w tej chwili robi to minister sprawiedliwości, no to chyba możemy śmiało się o to pokusić.
2: No ja zastanawiam się nad tą sytuacją w takim sensie, jak ją zinterpretować z punktu widzenia interesu publicznego. Bo to jest chyba perspektywa, która powinna nam przyświecać, analizując tę sytuację. Wydaje mi się, że interesem publicznym jest to, żeby ta sytuacja była wyklarowana. To znaczy, żeby miał miejsce proces człowieka, który jest posądzony o poważne przestępstwa, które zostały jakoś tam zdokumentowane przed opinią publiczną. I kwestia rozpoczęcia jego, no tej procedury sądowej wobec niego. I teraz ten list żelazny daje szansę na to, że jego sprawa będzie procedowana. I obywatele będą mieli poczucie, że ten człowiek będzie osądzony. Nie przesądzając oczywiście o orzeczeniu sądownym, ale że jego sprawa będzie, że on będzie procedowana i ten list żelazny to umożliwia, więc z takiej perspektywy sądzę, że powinniśmy być zadowoleni z tej sytuacji. Jakkolwiek ktoś może powiedzieć, no tak, ale on uciekał, ośmieszał tym samym państwo, ośmieszał wymiar sprawiedliwości. No właśnie, ale co jest najważniejsze w tej całej sytuacji. No moim zdaniem najważniejsze jest to, tak jak powiedziałem, żeby ta sprawa ruszyła w sensie postępowania prokuratury i orzeczenie sądu, decyzja sądu daje tę szansę. Natomiast dziwię się, że, no ale może to już jest bez znaczenia, że minister sprawiedliwości zareagował tak, jak zareagował, tworząc dodatkowe, znaczy czy wzmacniając podziały w sektorze sprawiedliwości, co nie jest do niczego potrzebne. Także tak bym to zinterpretował, ten fakt i istotny dla całej sprawy, istotny dla nas, dla społeczeństwa.
0: To panie profesorze i szanowni państwo, jeżeli chodzi o ten komentarz ministra Żurka, no przypomnę, minister Żurek powiedział, że tę decyzję wydał neosędzia. No i oczywiście od razu pojawiły się spekulacje, że być może to będzie pretekst do tego, żeby tę decyzję

0: decyzję podważać. Między innymi o tym mówił na naszej antenie Jarosław Wieczorek z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jeżeli tego typu wystąpienia są w tej chwili pana ministra sugerujące, że ten sędzia się myli, no to znaczy, że chciałby, żeby był inny sędzia, który decyzję podejmie odmienną. No tak nie wygląda rola ministra sprawiedliwości, jeżeli uznajemy, że to sądy mają decydować o tym, czy ktoś powinien być zatrzymany, czy nie powinien być zatrzymany, czy powinien być skazany.
0: No i niejako w kontrze, co akurat nie powinno zaskakiwać, również na naszej antenie posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka, która uważa, twierdzi, że Marcin Romanowski być może sam wnioskował o złożenie listu żelaznego.
2: Pytanie, w jakim celu on został wydany. Dla mnie to wygląda jak taka przysługa neosędziego dla kolegi. Bo de facto ten list wydaje się wtedy, kiedy chcemy spowodować, że osoba, której stawiane są zarzuty, wróci z zagranicy i nie ma obawy żadnego mataczenia, że będzie uchylała się też przed odpowiedzialnością.
0: To panowie, jak to może wyglądać? Załóżmy, że ten list rzeczywiście uprawomocni się, że działania prokuratury nie przyniosą efektu. I co, pan minister, wiceminister po 2 latach powróci do Polski i będzie spokojnie czekał na, no właśnie, na proces, na wyrok?
3: Tak, znaczy ja myślę, że tutaj mamy taki element, który zasygnalizował już minister Żurek, to znaczy, no bo on jakby wszedł w taką narrację, bym powiedział, polityczną, prawda, kwestia neosędziów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zresztą też pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, no,
0: kwestia koledze.
3: Tak. No, znaczy powiem szczerze, no to znaczy co, no, czy minister Romanowski był kolegą tego sędziego, nie wiem, wiceminister sam był sędzią, no, czy, no, znaczy to jest naprawdę bardzo, bardzo takie, ja bym tutaj takich argumentów nie używał, to jest tutaj duże wątpliwości. Natomiast tutaj w moim przekonaniu się zderzą jakby dwie narracje. To znaczy tak, pierwsze, zgadzam się z panem profesorem, że ta narracja, że dominująca, że no by, żeby obywatele no mieli poczucie, że osoba oskarżona stanie przed wymiarem sprawiedliwości, no i będzie, jakby podda się wymiarowi sprawiedliwości i będzie można to też, i rozumiem, ten proces nie będzie tajny, tylko będzie można oceniać i opinia publiczna będzie informowana, w jakim to kierunku idzie. I w związku z tym to jest rzeczywiście, to jest wartość. A z drugiej strony myślę, że oczywiście wejdzie element polityczny, to znaczy myślę, że tutaj minister Żurek i tak interpretuje jego tą taką polityczną, bym powiedział, interpretację tej decyzji sądu, że były wiceminister Romanowski podczas procesu zrobi z tego pewną trybunę polityczną. Zwróćmy uwagę, że on cały czas jest posłem, prawda? To znaczy de facto nie wykonuje mandatu posła, no ale jest posłem, w związku z tym jest politykiem, w związku z tym siłą rzeczy sposób naturalny on będzie upolityczniał i na pewno całe zaplecze polityczne, czyli w tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość, no będzie tutaj jakby podawać mu rękę. W związku z tym mamy jakby te dwie takie troszeczkę sprzeczne narracje. Pierwsza, o której mówił pan profesor, ja się z nią zgadzam. I druga, która już jakby wchodzi w tą narrację polityczną. No i tutaj już widać, że jakby strony zaczynają się okopywać na tych takich politycznych, że tak powiem, rubieżach i szykują się, że ten proces może stać się takim politycznym, taką walką. I to oczywiście wszystko się wpisze w nadchodzącą kampanię wyborczą. No, za rok mamy wybory.
0: Mecenas Lewandowski, obrońca wiceministra Romanowskiego, mówił tak. Wydanie listu żelaznego na tym etapie śledztwa jest uzasadnione interesem publicznym. O tym wspominałem. Nie ma obecnie obawy, aby Marcin Romanowski podejmował działania o charakterze matactwa. I teraz uwaga. Inne osoby występujące w śledztwie nie są tymczasowo aresztowane. No i myślę sobie, że nie mogą być tymczasowo aresztowane inne osoby, bo jedna z nich na przykład przebywa mniej więcej tyle samo czasu, co minister Romanowski, także poza granicami. Myślę oczywiście o ministrze Ziobrze, więc zastanawiam się, no, czy to rzeczywiście jest argument, który można w takiej sprawie podnosić.
3: Znaczy, jeśli można, rozumiem, że tutaj też jest kwestia czasu, który upłynął, to znaczy rozumiem, że istnieje jakby duże uprawdopodobnienie, że gdyby pan minister Ziobro z panem, były minister Ziobro z panem byłym wiceministrem Romanowskim mieli jakby ustalać pewne scenariusze, pewne wersje.
0: To mieli na to 2 lata.
3: To mieli na to 2 lata i po prostu jakby tutaj, no myślę, że ten kontekst tego czasu jest oczywisty.
0: Panie profesorze, pan wyobraża sobie sytuację, w której rzeczywiście były wiceminister Romanowski powraca do Polski i tak

0: Jak pytałem, spokojnie czeka na proces, spokojnie czeka na wyroki. No właśnie, w żaden sposób nie jest niepokojony, może się spokojnie poruszać po ulicach, bo chroni go list żelazny.
1: No wydaje mi się, że to nie jest żaden problem, że człowiek wraca i uczestniczy czy poddaje się procedurom, to jest na etapie prokuratorskim. I będzie na etapie prokuratorskim, to jest okej. Znaczy, byśmy się być może przyzwyczaili tak mentalnie już do tego, że Romanowski to jest ktoś, kto ucieka.
0: I jak na razie
1: gdzieś
0: skutecznie.
1: Właśnie skutecznie, cwaniak. I tak go postrzegamy. Natomiast staram się okazać człowiekowi współczucie. I sobie myślę, że no dobrze, że pojawił się instrument prawny, który pozwoli mu wrócić. I liczę też na to, że on być może ma jakieś argumenty, które w innym świetle pozwolą spojrzeć na to zdokumentowanie jego działań. No bo to było, tak jak powiedziałem wcześniej, to bardzo źle wygląda. Natomiast no jako obywatel chciałbym, żeby to nie było aż tak źle, jak to jest, jak to było dokumentowane i wydawało się wiarygodne, ale no może coś człowiek jest w stanie jakby zaprezentować swój punkt widzenia i to jakoś dopełni ten obraz, który mamy dzisiaj. Więc no, tak jak wspominałem, to należy dać szansę, jakkolwiek on zrobił, chyba tak trzeba powiedzieć, że sporo zła dla polskiego państwa, bo ośmieszył to państwo w jakimś sensie, ale też nie bym, to nie jest kluczowa rzecz. Kluczowe jest to, żebyśmy my jako obywatele mieli to przekonanie, że wreszcie człowiek staje przed organami i ta sprawa zostanie wyświetlona, bo najgorzej jest, jeśli
0: halo, halo. Pan profesor Andrzej Zyboła, politolog, Szkoła Główna Handlowa. Do tej wypowiedzi za chwilę powrócimy, ale to ja teraz spoglądam na zegar i myślę, że pora chyba na kolejny temat, na kolejny wątek. Prezydent Nawrocki. Tu chyba nie ma zaskoczenia, choć zaskakujące mogą być właściwie tematy, które spotkały się ze sprzeciwem prezydenta, bo no, mamy taki kolejny serial. Prezydent nie potwierdził wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przypomnijmy, że Sejm i Senat odrzuciły sprawozdanie Krajowej Rady z działalności za rok 2025. No i właściwie chwilę później kolejna decyzja, właściwie kolejny sprzeciw prezydenta, tym razem przeciwko powołaniu nowego szefa Służby Ochrony Państwa. Jak te odmowy traktować? Gra polityczna, czy też tak jak twierdzą niektórzy przedstawiciele koalicji rządowej, no to kolejny dowód na to, że prezydent, nieważne w jakim temacie, robi wszystko, aby rządowi było, rządzącym było pod górkę. To pan profesor w takim razie. Halo, halo, panie profesorze? No to zacznijmy od pana doktora.
2: Znaczy, jeśli chodzi o Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, to nie jest żadna niespodzianka, dlatego że to jest podobna sytuacja jeszcze jak prezydent Andrzej Duda, kiedy nowa większość się ukształtowała i ona jakby odrzucała te sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zwróćmy uwagę organu, który jeszcze w przeważającym mierze został wybrany przez poprzednią koalicję rządową. W związku z tym to jest taka jakby przeplatanka polityczna. To już od wielu, wielu kadencji. W zasadzie raz tylko została w 2010 roku, kiedy prezydent Komorowski jakby zgodził się z odrzuceniem Krajowej Rady sprawozdania i to oznacza, że Krajowa Rada, jak prawda Sejm, Senat i prezydent jednocześnie się zgodzą na to, to kończy kadencję i są wybory, prawda, do nowej Krajowej Rady. W związku z tym to odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady zarówno przez Sejm, jak i Senat, dzisiaj przez większość rządzącą do Krajowej Rady, które mówię, w większości jakby została wybrana przez poprzednią koalicję, no to jest jakby, to oczywiście wpisuje się w pewien spór polityczny. Siłą rzeczy prezydent Nawrocki swoją decyzją jakby utrzymał tą Krajową Radę. I tutaj to nie jest żadna, powtarzam, niespodzianka. To jest pewna kontynuacja już w przeszłości tego typu sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o powołanie szefa Służby Ochrony Państwa, no to tutaj mamy już od dłuższego czasu pewne takie napięcia związane z tym, że prezydent

0: jakby pokazuje, że w kwestiach szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale też rozumiem w tym przypadku, pamiętajmy, że Służba Ochrony Państwa to jest służba, która między innymi ochrania samego prezydenta. Jakby chce pokazać, że no, chce mieć pewien głos i chce mieć pewien wpływ na tą decyzję. Oczywiście wiemy, że to musi być w konsultacji. To nie prezydent powołuje. Prezydent może odrzucić. Ma bardziej takie właśnie typowo jak weto de facto stanowisko. I myślę, że to jest pewne napięcia, które zresztą od jakiegoś czasu występowały. Zarówno pamiętamy kwestie nominacji wstrzymywanych przez prezydenta, później zresztą te nominacje po jakimś czasie były w służbach specjalnych, pewne napięcia z ministrem obrony narodowej. No i teraz mamy napięcie z ministrem Kierwińskim. Myślę, że to też się wpisuje w kontekst zapowiedzi ministra Kierwińskiego, takich twardych działań ewentualnie wobec Trybunału Konstytucyjnego. A z drugiej strony prezydent zapowiada, że będzie tego Trybunału bronił. Tym...
1: Ale to przepraszam, naprawdę chodzi o to, kto zostanie szefem SOP-u, czy chodzi o kompetencje? Bo przypomnijmy, że szefa SOP-u, idąc za ustawą, powołuje premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, czyli właśnie ministra Kierwińskiego, ale to musi być kandydatura uzgodniona z prezydentem. No i tu pojawiają się ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czy ze strony Kancelarii Prezydenta, argumenty mówiące o tym, że po prostu prezydent otrzymał już list, pod którym się miał tylko podpisać, co oznacza, że żadnego uzgodnienia tego wymaganego, bez względu na to, jakby to miało wyglądać, żadnego uzgodnienia nie było.
0: Dokładnie. Znaczy to jest jakby kolejny element tej takiej pewnej wojny politycznej, no, którą od dłuższego czasu mamy, że jakby organy państwa, w tym przypadku premier, a w drugim prezydent, czyli de facto no, przedstawiciele władzy wykonawczej, jakby no, prowadzą ze sobą taką twardą grę w kategoriach takich, że nie uzgadniają. Jest próba jakby prezentowania kandydatur nieuzgodnionych i czekanie na to, czy zostanie to zaakceptowane. To jest troszeczkę takie myślenie wszystko albo nic. To znaczy tak, albo 100% prawda, moje zdanie zostanie zaakceptowane, jak nie, no to dalej, aż do skutku będziemy tutaj jakby pewną taką wojnę pozycyjną prowadzić. Bardzo podobna sytuacja jest na przykład z obsadą Zarządu Narodowego Banku Polskiego i myślę, że za kilka tygodni będziemy świadkami bardzo tutaj twardej gry politycznej związanej z NBP, dlatego, że mamy w tej chwili cztery cały czas nieobsadzone stanowiska w zarządzie i tutaj też jest taka sytuacja, że kandydatów proponuje prezes NBP prezydentowi. Prezydent ma prawo powołania, ale żeby było to powołanie, to musi być kontrasygnata premiera. No,
1: czyli sytuacja odwrotna,
0: dokładnie,
1: możemy powiedzieć.
0: Odwrotna sytuacja, odwrotna. Dokładnie. I tu jakby de facto premier ma takie swoiste weto, tak, w tej sytuacji. I tutaj to była też ciekawa sytuacja, dlatego, że te cztery osoby, które były zaproponowane, to jednak była próba wypracowania pewnego kompromisu, bo tam był zarówno wśród tej czwórki kandydat, który dzisiaj zasiada w Radzie Polityki Pieniężnej, wybranej przez koalicję rządzącą, i był kandydat popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Czyli można było powiedzieć, że dwie osoby z dzisiaj koalicji rządzącej, związane z koalicją, no i dwie osoby wskazane przez prezesa NBP, no jakoś związane, rozumiem, bardziej z dzisiejszą opozycją. Czyli powiedzmy 50-50, próba kompromisu. No ale no, pamiętamy to, pośrednikiem w tych rozmowach był minister finansów Andrzej Domański. Wydawało się, że ta propozycja została położona i prezes NBP, prezydent się zgodzili, no ale premier to zablokował. Też w ostatnich dniach otrzymaliśmy informację dotyczącą powołania ambasadorów. Też wydawało się, że już minister Sikorski podobno zgodził się na 10 i kancelaria prezydenta zaakceptowała, no a podobno premier znowu jakby się nie zgodził. A teraz mamy no, odwrotną sytuację. Prezydent i kancelaria twierdzi, że nie zostało to uzgodnione, w związku z tym to zostało jakby zablokowane. Także no, to się niestety wszystko wpisuje w taką swoistą wojnę tą polityczną, która de facto powoduje, że mamy nieobsadzone, bardzo ważne z punktu widzenia państwa stanowiska i to miesiącami po prostu trwa i ta wojna się przedłuża i ona się rozszerza na nowe jakby fronty.
1: To zwracam się ponownie do profesora Andrzeja Zybeły. Panie profesorze, to tak naprawdę teraz trochę wracając do samego SOP-u, chodzi o pułkownika Jackowicza, czy chodzi po prostu o to, czyje będzie na górze?
2: No raczej to drugie. Jesteśmy w takiej fazie rozwoju stosunków politycznych w Polsce, w której okazuje się, że jest bardzo trudno rządzić w państwie. Nasz system polityczny dzieli władzę wykonawczą, jakkolwiek no,

0: Większość oczywiście jest w rękach rządu, ale jednak pewien podział jest i to się okazuje zupełnie dysfunkcjonalne. Oba ośrodki nie są w stanie procedować ze sobą, ustalać tam, gdzie prawo, tam, gdzie konstytucja czy inne ustawy wymagają współdecydowania. No i to jest postępujący paraliż państwa. Widzimy to na przykładzie Trybunału Konstytucyjnego już od dawna w systemie sprawiedliwości. Te przykłady, które pan doktor podał, no, są też bardzo wymowne. Więc no, widzimy, że w tym układzie takim konstytucyjno-ustrojowym bardzo trudno temu państwu będzie funkcjonować i podejrzewam, że takich przykładów właśnie no, już było bardzo dużo i ich będzie jeszcze więcej przy różnych okazjach. Po prostu no, tutaj jest głównie logika walki partyjnej, tym bardziej, że teraz wchodzimy, że wkrótce wejdziemy w okres kampanii parlamentarnej i absolutnym priorytetem dla obu stron będzie zdobywanie punktów wyborczych w oczach swoich elektoratów twardych, może pozyskanie tych, których da się jeszcze pozyskać jakimiś instrumentami. Więc no, ten czas, w który wejdziemy wkrótce, będzie na pewno ciężki dla instytucji państwa, dla nas jako dla obywateli obserwujących tę bezwzględną walkę, no, która pokazuje, że no nie wiem, to nasze poczucie czy zdolności państwowo-twórcze są bardzo słabe wciąż, pomimo że no, dekady mijają i wydaje się, że powinniśmy nabywać tego doświadczenia demokratycznego i doświadczenia właśnie państwowego, ale no, ale nie dzieje się to w takiej skali, jakbyśmy sobie życzyli, a może nawet to jest regres. No, Rosjanie mówili od dawna, że Polacy nie mają instynktu państwowo-twórczego i to, że rozebrali Polskę, to oni uważali, że robią przysługę Polakom, bo sami nie potrafią prowadzić państwa, więc Rosjanie dają swój system polityczny.
1: Panie profesorze, przepraszam, to do jednej z tych instytucji, o których pan wspomniał, a także do tego, w jaki sposób Rosja dziś traktuje Polskę, do tych tematów powrócimy po informacjach.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 18.31. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych Waldemar Żurek. To komentarz ministra sprawiedliwości w sprawie sędziego, który orzekł o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Wydał go neosędzia Konrad Mielcarek, informuje szef resortu sprawiedliwości. Minister Żurek sprawdzi, dlaczego prokuratura nie domagała się zmiany składu orzekającego.
10: Tam, gdzie jest osoba, której tytuł powołania jest kwestionowany, zwłaszcza taka osoba, która podpisała listy poparcia do neokaresu, która dostawała dodatkowe funkcje, dobrze płatne, w czasach, które były wprowadzaniem systemu autorytarnego, prokuratura rzeczywiście powinna tutaj działać z dużą ostrożnością i korzystać z wniosków o wyłączenie. Dlaczego to się nie stało? Będę to ustalał i myślę, że będą wyciągane konsekwencje.
9: Były wiceminister sprawiedliwości z czasów PiS-u ma postawionych 19 zarzutów. Dotyczą one nieprawidłowości Prawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja o przyznaniu Marcinowi

0: Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego podjął Sąd Okręgowy w Warszawie. 11 osób zatrzymanych to skutek śledztwa w sprawie gangu nielegalnie pomagającego cudzoziemcom w uzyskaniu pozwolenia na pobyt w Polsce. Do zatrzymań doszło wczoraj, mówi Szymon Mościcki ze Śląskiej Straży Granicznej.
1: Z tego nielegalnego procederu grupa uzyskiwała znaczne korzyści majątkowe. Dotyczył głównie prania pieniędzy oraz legalizowania pobytu cudzoziemcom pochodzącym z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego na podstawie fikcyjnie zakładanych spółek.
0: W rozpracowywaniu gangu uczestniczyły Śląski Oddział Straży Granicznej i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sprawa jest rozwojowa. W najbliższym czasie sąd zdecyduje, czy członkowie grupy trafią do aresztu. W informacjach Rumunia desygnowany na premiera Siegfried Mureszan przegrał głosowanie nad wotum zaufania w parlamencie. To przedłuża kryzys polityczny w kraju i przybliża scenariusz przedterminowych wyborów. Mureszanowi nie udało się zdobyć 233 głosów potrzebnych do stworzenia rządu. Jego nominacja była trzecią próbą przełamania kryzysu politycznego w Rumunii. Żaden z wcześniej desygnowanych przez prezydenta Nikusa Oradana kandydatów na premiera nie zdołał stworzyć koalicji. Jedni wracają po wakacjach, inni dopiero rozpoczynają studia. Jutro formalnie rozpocznie się nowy rok akademicki. Inauguracja dla studentów pierwszego roku już dziś odbyła się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2: Zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności.
3: Bardzo się cieszymy, nie możemy się doczekać pierwszego dnia nauki.
4: Również jestem bardzo podekscytowana.
5: Spoko, tak, jest z nami już dużo osób, to także jakoś to będzie.
4: Mam nadzieję, że się wszystko uda i pójdzie łatwo.
0: Na UMCS-ie rok akademicki rozpoczęło 9 tysięcy studentów.
6: Za 26 minut godzina 19, Polskie Radio 24, trwa debata dnia na naszej antenie.
7: Debata dnia.
6: No i przypomnę, dr Andrzej Janusz, politolog, socjolog Instytut Piłsudskiego, a także profesor Andrzej Zybała, politolog, Szkoła Główna Handlowa. To, panowie, kolejny temat, choć tak naprawdę on został już wywołany, bo myślę o Trybunale Konstytucyjnym i o prezesie Prawa i Sprawiedliwości, który w nocy pojawił się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Prezes przyjechał tam wraz z innymi przedstawicielami partii, parlamentarzystami, sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w związku z zapowiedziami rządu dotyczącymi wprowadzenia do Trybunału sędziów wybranych przez Sejm. Moim obowiązkiem jest tutaj być, powiedział prezes. To profesor Andrzej Zybała. Czego pana zdaniem możemy się w najbliższych dniach spodziewać, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny? No bo takie zapowiedzi, że być może jednak rząd zdecyduje się na twarde rozwiązanie. Takie zapowiedzi od pewnego czasu się pojawiają. Albo takie spekulacje.
8: No być może jest to zapowiedź eskalacji. Prezes Kaczyński wyobraża sobie, że no, Trybunał Konstytucyjny to jest taka instytucja, która powinna być w rękach tych sędziów, którzy sprzyjają jego partii, czy ci, którzy jakoś znajdowali się w kręgu dotychczas. Więc to jest przepis na eskalację, no, ale z drugiej strony też oczywiście eskalujące były zapowiedzi niektórych przedstawicieli koalicji rządzącej, że potrzebne są twarde rozwiązania, czyli siłowe, oznaczające wkroczenie policji na gruncie tego, że prezes Trybunału Konstytucyjnego nie respektuje określonych przepisów prawnych. Także można powiedzieć, że nie szykuje się na pewno koncyliacyjne rozwiązanie. No, strony nie są do tego przygotowane mentalnie, intelektualnie, moralnie. Już ta wcześniejsza dyskusja też dotyczy, nasza dyskusja dotyczy tej sytuacji, więc no i dodatkowo wkraczamy w okres kampanii wyborczej. No i to wszystko tworzy taką miksturę, która pewnie ostatecznie wyrazi się właśnie eskalacją i tym, że będziemy się tutaj pasjonowali, co kto powiedział, co może się wydarzyć, a z horyzontu będą znikały te elementy, które powinny być dyskutowane z uwagi na interes publiczny, z uwagi na dobro obywateli.
6: To w takim razie jeszcze komentarze, które mogliśmy...

0: usłyszeć, powinniśmy mieć niezależny Trybunał Konstytucyjny, tak na antenie Polskiego Radia 24. No, komentując oczywiście to, co się dzieje wokół Trybunału, tak mówił Jarosław Wieczorek z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie mówiło, że politycy nie mają wchodzić do Trybunału Konstytucyjnego. Po drugie, politycy już bywali, parlamentarzyści bywali już jeszcze w latach wcześniejszych w Trybunale Konstytucyjnym. A po trzecie, to przecież sam Donald Tusk mówił, że żadnego polityka do Trybunału Konstytucyjnego nie wyśle, a sam to robi. Jeszcze z dokumentów, których nie ma de facto, może wynikać, że nie spełnia wymogów formalnych, bo nie wykonywał zawodu radcy prawnego przez co najmniej 10 lat.
0: No oczywiście te słowa odnoszą się do ostatniego z wybranych przez Sejm sędziów, czyli pana sędziego Berka. Odpowiedź drugiej strony, czyli Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie PiS próbują odwrócić przepisy, ale jest jasne, że sędziów wybiera Sejm, a nie prezydent.
2: Próbuje się, znaczy posłowie Prawa i Sprawiedliwości próbują w ogóle odwracać kota ogonem tak naprawdę. Mamy sytuację, gdzie wszystkie przepisy i zapisy konstytucji i ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego mówi jasno, sędziów wybiera Sejm. Prezydent nie ma żadnej kreacyjnej funkcji w tym procesie.
0: Nie. No tylko tyle, że kancelaria prezydenta czy też prezydent nie mówią, że chcą wybierać sami sędziów Trybunału, tylko tyle, że stoją na straży konstytucji i mają wątpliwości co do stażu pana ministra Berka jako radcy na stanowisku radcy prawnego.
3: Tak, znaczy ja myślę, że tutaj zbliżamy się do pewnego przesilenia w Trybunale Konstytucyjnym, dlatego że...
0: To strach pomyśleć, co będzie później po tym przesileniu.
3: Tak, tak, znaczy dlatego, że no, tutaj fakty, które są jakby moim zdaniem no, świadczą o tym, że to przesilenie już jakby de facto żeśmy weszli w to przesilenie. Dlaczego? Dlatego, że no, przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów. W tej chwili mamy sytuację następującą. Trzech sędziów już, którzy zostali, złożyli ślubowanie przed prezydentem, wybrani przez dzisiejszą większość rządzącą. Czterech, no teraz już pięciu, znaczy czterech, którzy nie złożyli ślubowania wobec prezydenta, ale złożyli ślubowanie wobec marszałka Czarzastego. No i sędzia Berek, który czeka jeszcze na ewentualnie możliwość złożenia ślubowania wobec prezydenta, ale już mamy zapowiedź, że no, są pewne wątpliwości.
0: Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze śledztwo dotyczące pracowników Trybunału Konstytucyjnego, tak dotyczące nieprzestrzegania przez nich obowiązujących przepisów. Mamy zawiadomienie do prokuratury przeciwko prezesowi Święczkowskiemu i niejako w odpowiedzi mamy również dyscyplinarkę wobec jednego właśnie z tych sędziów, który tę sprawę do prokuratury zgłaszał. No,
3: dokładnie. I to jest jakby taka, no, robi się kumulacja, dlatego że i to moim zdaniem nie koniec. Znaczy ta kumulacja, tutaj będą nowe fakty za chwilę. I teraz mamy sytuację następującą. Wiemy, że wicemarszałek Zgorzelski powiedział, że są prowadzone rozmowy z sędziami, którzy w tej chwili zasiadają, jeszcze byli wybrani przez poprzednią większość rządową. Jest próba jakby pozyskania przynajmniej dwóch sędziów, którzy by, nazwijmy to, wpisali w ten nowy scenariusz, o którym no, sygnalizuje premier Donald Tusk. A co to by oznaczało? To by oznaczało, że gdyby 10 sędziów, i mówię 5 w tym momencie, którzy składali przysięgę przed prezydentem, ale 5, którzy nie składali, ale powiedzmy tych 10 sędziów wybranych przez Sejm, bo to jest ważne i tutaj strona rządząca to na pewno będzie podkreślała, tworzą zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jakie ma prerogatywy te zgromadzenie? Po pierwsze, może odebrać immunitet prezesowi sądu, prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza de facto, że go zawieszą w pełnieniu obowiązków. A po drugie, to oni decydują o tym, czy przyjęte zostanie w budżecie kwestia pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego, bo w tej chwili tych trzech sędziów nowo powołanych, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, oni nie przychodzą na spotkania, na zebrania Trybunału, tego zgromadzenia, w ten sposób blokując decyzję formalną Trybunału
0: o kwestii,
3: tak, nie ma kworum o przyjęciu tych pieniędzy. W związku z tym naprawdę mamy w tej chwili tą sytuację. I teraz mamy jeszcze...
0: Ale to przepraszam, panie doktorze, naprawdę istnieje taka możliwość, że jeden, dwóch, czy w ogóle ci sędziowie jeszcze z tego, powiedzmy, poprzedniego nadania, oni rzeczywiście mogą stanąć przeciwko prezesowi Święczkowskiemu, bo jeszcze niedawno trudno byłoby sobie coś takiego wyobrazić.
3: Ale tego nie możemy wykluczyć. Znaczy my tego naprawdę nie możemy wykluczyć, dlatego że... No...

0: sędziowie tam mają różne jakby swoje pewne wizje, pewne nadzieje na przyszłość i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, ale sam fakt, że wicemarszałek Zgorzelski jakby publicznie powiedział, że tego typu rozmowy, negocjacje de facto polityczne trwają, no o czym świadczy. I w tym momencie mamy presję, bo to jest presja, oświadczenia premiera, że bezprecedensowe moim zdaniem, że wprowadza swoich sędziów do Trybunału. Oświadczenie ministra Kierwińskiego, że ewentualnie, jeśli sędziowie poproszą, to policja wejdzie do Trybunału. Dzisiaj mamy sytuację, zwróćmy uwagę, pan redaktor mówił o tym, że prezes Kaczyński dzisiaj w nocy się pojawił przed Trybunałem. Dzisiaj jest ostatni dzień, gdzie ta demonstracja, która tam trwa, ma legalne pozwolenie. Już od jutra nie ma tego pozwolenia. W związku z tym być może jutro będziemy świadkami sytuacji takiej, że ta demonstracja jest nielegalna i rzeczywiście policja tą demonstrację usunie. W związku z tym naprawdę tutaj, przepraszam, że ja takie piętrowe jakby trochę konstrukcje, ale to naprawdę mamy tą kumulację w wielu elementach i moim zdaniem to jest trochę tak, ta strzelba wisi na tej ścianie, tak jak
1: i w końcu wystrzeli.
0: I wystrzeli, tak, w końcu wystrzeli.
1: To powrócę w takim razie do pana profesora Zybały. Panie profesorze, to w jakich okolicznościach pana zdaniem ta strzelba rzeczywiście może wystrzelić? No i czy realnym jest ten scenariusz, w którym, tak jak mówiłem, ci sędziowie z tak zwanego poprzedniego nadania, no rzeczywiście, jakby tego nie nazywać, no w jakiejś mierze stają po stronie premiera i koalicji rządowej?
2: No, nie wiadomo, czy staną ostatecznie.
1: Ale to jest w ogóle realne?
2: Wydaje mi się, że jest realne w takim sensie, że w polityce nie ma lojalności. Są interesy i one decydują o tym, jakie decyzje ludzie podejmują w danym momencie,
1: okolicznościach. Ale przepraszam, za rok mamy wybory, a sondaże są no, takie, jakie są.
2: No jasne, ale nie wiadomo, jak kalkulują ci ludzie. Być może mają jakieś krótko- czy średnioterminowe preferencje, interesy i one przesądzą o tym, jak postąpią. Nie wiem, może dostaną jakieś specyficzne gwarancje swojej pozycji od obecnie rządzących. Tego nie wiemy, jaka jest kuchnia tych rzeczy. Ale osobiście ja wątpię, żeby doszło jednak do siłowego rozwiązania, czyli z użyciem policji. Wydaje mi się, że w tradycji politycznej nie mamy za dużo takich elementów przemocy politycznej. No oczywiście w drugiej RP zamach majowy czy jakieś takie pomniejsze rzeczy można byłoby wymieniać, ale w zasadzie tak gdy przyjdzie co do czego, to chyba większość polityków jakoś tak albo boi się, albo nie ma do końca przekonania. I wydaje mi się, że zresztą też te różne oświadczenia z obozu rządzącego są bardzo bardzo zróżnicowane i wydaje mi się, że ostatecznie zwycięży strach przed tym, co może się wydarzyć, albo może zwycięży odpowiedzialność, żeby jednak dalej nie eskalować. No przy założeniu, że Trybunał Konstytucyjny i tak jest sparaliżowany. Natomiast oczywiście jest tam motywacja po stronie rządzących, którzy mają problem z wywiązania się z obietnic wyborczych, przeprowadzenia pewnych rozliczeń i oni no, mają chęć to zrobić, ale sądzę, że ostatecznie jednak zwyciężą pewne bariery, których nie będą chcieli przekroczyć.
1: To w takim razie idźmy dalej, bo myślę sobie, że to wszystko, co dzieje się również wokół Trybunału Konstytucyjnego, to są wydarzenia, które potem mają swoje odzwierciedlenie w różnego rodzaju sondażach, albo inaczej, sondaże mogą wpływać na to, jak poszczególne partie, poszczególni politycy do pewnych tematów podchodzą i na ile w tych tematach próbują być aktywni. No to teraz w takim razie bardzo ciekawa rzecz, tak mi się przynajmniej wydaje, to jest sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Polster dla Super Expressu dotyczący tego, kto w tej chwili najlepiej reprezentuje interesy wyborców prawicy. Na pierwszym miejscu, no i tu zapewne żadnego zaskoczenia nie będzie, na pierwszym miejscu prezydent Nawrocki, 41% wskazań, więc tu chyba o żadnym zaskoczeniu mowy nie ma. Na drugim miejscu Sławomir Mentzen, 15% głosów. Na trzecim miejscu Grzegorz Braun, 12%.

0: wskazań. I na miejscu czwartym, właściwie czwartym i piątym, albo na miejscu czwartym egzekwo, uwaga, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki po 8% głosów. Ja wiem, że ja się powtórzę, ale przecież jeszcze no, kilka miesięcy to bym skłamał, ale jeszcze nawet rok temu nikt by w takie wyniki nie uwierzył.
1: Tak,
0: pan doktor Anusz.
1: Tak, to znaczy no widać, że z punktu widzenia wyborcy prawicowego, no, w dużym stopniu opozycyjnego dzisiaj, to nadzieje są pokładane w prezydencie Karolu Nawrockim. To znaczy wynika to po pierwsze, to jest, no to miało to swoje odzwierciedlenie w wynikach wyborów prezydenckich. No, ci wyborcy szeroko pojętego obozu prawicy, pierwszej turze oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, wyborcy PiSu zagłosowali na Karola Nawrockiego.
0: Ale to panie doktorze, to akurat jak gdyby z tym pierwszym miejscem tu chyba nie tak. ma żadnych wątpliwości, tutaj wszystko jest klarowne,
1: no dobrze,
0: ale...
1: No, Jarosław Kaczyński,
0: no tak.
1: No to od razu przechodzę do,
0: do sedna.
1: Tak, bo nie chcę tak, żeby tak. Oczywiście mamy do czynienia z takim symbolicznym przekazaniem i wyborcy uznali, że to Karol Nawrocki jakby przejmuje w kategorii takiego na razie dzisiaj przywództwa jakoś tam pewnego symbolicznego, ale to oczywiście będzie się przekładało na przywództwo takie faktyczne.
0: Ale to panie doktorze, przepraszam.
1: Od Jarosława Kaczyńskiego.
0: Zachowam się bardzo tak. nieelegancko. Ja rozumiem, że nastąpiło przekazanie, tylko problem polega na tym, że to nie jest zamiana miejsc, to znaczy Karol Nawrocki wszedł przed Jarosława Kaczyńskiego, a Jarosław Kaczyński musiał mu ustąpić miejsca. Jarosława Kaczyńskiego w tym sondażu, ja wiem, to jest sondaż, wyprzedza Sławomir Mentzel i wyprzedza Grzegorz Braun.
1: Do tego się odniosę, dlatego że to są przywódcy ugrupowań prawicowych, które dzisiaj są na trwale, jakby mają powyżej progu wyborczego. Oni się usadowili na trwale na polskiej scenie politycznej. Wyborcy Konfederacji uważają, że to Mentzel jest tym przywódcą, a wyborcy Korony Polskiej uważają, że Grzegorz Braun.
0: A przywódcy PiS uważają, że Karol Nawrocki.
1: Tak. Dokładnie. I część wyborców Konfederacji i innych też uważa, że Karol Nawrocki. I jeszcze na to wszystko się nakłada oczywiście rozłam w PiSie i tutaj symbolicznie to, że Morawiecki z Kaczyńskim dzisiaj mają tyle samo, to dokładnie odzwierciedla to, że PiS przeżywa rozłam i dla dużej części wyborców Prawa i Sprawiedliwości ten rozłam naprawdę przyjmują z dużym niezadowoleniem. Oni jeszcze obserwują, co się dzieje, ta walka się zaostrza między stronami tego sporu I tutaj nastąpiło pewne wycofanie. W związku z tym to jest moim zdaniem naturalna jakby sytuacja. I oczywiście ten sondaż musimy patrzeć w kontekście nadchodzących wyborów, ale też ewentualnie po wyborach, gdzie ten sondaż jasno pokazuje, że wyborcy dzisiaj opozycyjni w dużym stopniu będą oczekiwali, że to Karol Nawrocki będzie kreatorem tego przyszłego rządu, który ewentualnie stworzą te ugrupowania, które dzisiaj są w opozycji.
0: To teraz pan profesor Andrzej Zbała. Rzeczywiście jest tak, że tlen PiS-owi zabiera w tej chwili już nie tylko sam premier Morawiecki, dokonując tego rozłamu i odchodząc z PiS-u, ale również ten tlen w jakiejś mierze zabiera prezydent Nawrocki. Przecież on miał być wzmocnieniem dla Prawa i Sprawiedliwości.
2: No, Karol Nawrocki był pewną niewiadomą też w kampanii prezydenckiej, na ile on będzie reprezentował no, takie podejście pisowskie, a na ile endeckie. On był często prezentowany właśnie pod takim kątem takiego no, grubszego nacjonalizmu. Natomiast wracając do tego sondażu, to jest kwestia, co to znaczy prawica, bo w sumie PiS chyba należałoby uznać za centroprawicę niż taką twardą prawicę. Twardą prawicą jest rzeczywiście Mentzel, no nie mówiąc o Braunie, to jest w zasadzie może nie prawica, tylko nie wiem, taki szowinistyczna prawica, jeśli już, więc jest kwestia, w jaki sposób to pytanie zostało, istotne jest w jaki sposób, czy jakie pytanie konkretnie zostało zadane w sondażu, bo też kilka miesięcy temu był sondaż chyba z końca maja o lidera na prawicy. To wówczas Kaczyński dostał 38%, a Nawrocki 19%, Braun 5%. Więc dużo zależy, jak to badanie, ten sondaż został przeprowadzony.
0: Który z polityków polskiej prawicy najlepiej reprezentuje twoje interesy? Tak brzmiało pytanie, dokładnie.
2: Aha. No to jeśli nie było wątpliwości,

0: jeśli powiedzmy sobie nie było tego rozróżnienia na jakieś odcienie prawicy, no to można byłoby uznać, że no Karol Nawrocki bardzo dużo robi, żeby być takim patronem całej prawicy i widać, że ta jego dotychczasowa strategia takiej konfrontacji, polaryzacji jest skuteczna i otrzymuje bardzo dużo wskazań, jakkolwiek no to nie jest... To nie jest 70%, jakkolwiek, nie wiem, to było pytanie kierowane nie do zwolenników prawicy, tylko do szerokiego grona.
1: I rozumiem, że na to musimy na pewno wziąć poprawkę. To panowie, spoglądam w tej chwili z niepokojem na zegar, mamy bardzo mało czasu, a jest jeszcze jeden temat, temat dotyczący Polski, ale temat o wiele, wiele szerszy niż tylko nasze bezpieczeństwo, bo chciałem zapytać, poprosić o komentarz panów do między innymi do wypowiedzi Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji, który no, na informacji o tym, iż Polska podpisała umowę na budowę Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków do systemu Patriot, no i w ogóle ma ambicje budowania, tworzenia pocisków Patriot, miał odpowiedzieć, że jest na to zapis w rosyjskiej doktrynie wojennej i powinniśmy zapoznać się z rosyjską doktryną wojenną, co oczywiście no, wprost brzmiało jak pewnego rodzaju zastraszenie Polski, czy też w ogóle zastraszenie NATO. Ale jednocześnie, dokładnie w tym samym czasie dostajemy informacje mówiące o tym, że Donald Trump rozważa złagodzenie sankcji na Rosję, że w tle jest możliwy powrót do wspólnych interesów, a takim pierwszym krokiem ma być no, taki deal dotyczący wymiany więźniów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. No to w takim razie pan profesor Zybała, jak odczytywać no, z jednej strony te słowa Ławrowa, z drugiej strony to, co się dzieje na linii Moskwa-Waszyngton?
0: No, tu sytuacja jest bardzo złożona. W skali globalnej pozycja Rosji no, nie jest zła. Stany Zjednoczone, widzimy to w wielu decyzjach, szczególnie prezydenta Trumpa, Rosja jest no, z dużą tolerancją traktowana, jakkolwiek kilka tygodni temu były uchwalone regulacje o sankcjach wobec Rosji, ale ostateczny głos tutaj w tym zakresie należy do prezydenta Trumpa, który nie widać, żeby bardzo był chętny do korzystania z tych narzędzi, które daje mu kongres. Wydaje się, że Trump raczej widzi sojusznika w Rosji, jakkolwiek on sam no, nie jest politykiem, u którego widzimy spójność różnych wypowiedzi, działań i tak dalej, ale wydaje mi się, że to komplikuje bardzo mocno naszą pozycję i powoduje, że trudno nam się odnaleźć w tej sytuacji, w szczególności kiedy prezydent Nawrocki i obóz prawicowy jest bardzo, czy pisowski, jest bardzo pro-trumpowski, a jednocześnie właśnie Trump odpływa trochę, znaczy no, często nie trochę od czegoś, co można byłoby uznać, że jest zgodne z polskim interesem.
1: To panie profesorze, to tu przerwę, bo jeszcze dosłownie na kilkadziesiąt sekund pan doktor Andrzej Anusz, tym bardziej, że w tle przecież jeszcze jest amerykańska baza i stała obecność amerykańskich wojsk.
2: Tak, to znaczy tutaj ja nie widzę tutaj pewnej sprzeczności, dlatego że wypowiedź Trumpa wpisuje jakby w szerszy kontekst relacji w kontekście wojny między agresji Rosji na Ukrainę i tutaj jakby Trump cały czas poszukuje, pokazuje Rosji pewne perspektywy, rozumiem, w kontekście jakby próby zakończenia tej wojny i tak to interpretuje, natomiast to nie przekreśla tego, że Stany wspierają Polskę i pogróżki Ławrowa nie pierwsze, nie ostatnie, myślę. Wiele razy byliśmy świadkami takich pogróżek, jak kolejne bazy, nie wiem, baza w Radzikowie, też pamiętam, to wtedy mówiło się, że z Królewca będą tutaj jakieś działania i tak dalej wobec Polski. To jest jakby pewna ta narracja rosyjska, ona tutaj nie ulega zmianie. Natomiast faktami są takie, że wzmacniamy naszą relację z Amerykanami. Amerykanów jest coraz więcej na terenie Polski i mam nadzieję, że to się skończy trwałą bazą amerykańską w Polsce, która jeszcze zwiększy nasze bezpieczeństwo.
1: Doktor Andrzej Anusz, politolog, socjolog Instytut Piłsudskiego i profesor Andrzej Zybała, politolog Szkoła Główna Handlowa. Bardzo dziękuję.

0: dziękuję. I teraz bardzo szybko odwracam się ku lewej stronie, w lewą stronę. Tu,
1: dobry wieczór.
0: Tak, Maciej Wolny. Dobry wieczór.
1: Ja już się witam i zapraszam na program po godzinie 19 w Polskim Radiu 24. Szybko powiem, że będzie się działo, bo wiele ciekawych tematów przed nami.
0: No nic, tylko sprawdzić i pozostać z Polskim
1: Radiem 24. Słuchać Polskiego Radia 24. Zapraszamy.
2: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
9: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać? Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy. W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz. Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
8: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
9: Jacek Czarnecki i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Neosędzia wydał wyrok w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura złoży odwołanie. Wciąż bez decyzji prezydenta w sprawie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Rząd naciska na jej podpisanie. Powiemy też o nowych ustaleniach w sprawie próby porwania samolotu linii Fly Dubai. Sprawę komentują izraelscy politycy. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę na powiązania sędziego, który wydał wyrok w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Waldemar Żurek przypomniał, że to neosędzia, który był nagradzany przez Zbigniewa Ziobrę za czasów PiS.
2: Ta osoba na dodatek podpisała listę poparcia do neokRS-u. A wiemy, że tylko niektóre osoby podpisywały takie listy, które były dla ministra Ziobry jakimiś osobami zaufanymi. Dostała też ta osoba funkcję komisarza wyborczego w czasach ministra Ziobry.
1: Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura złoży odwołanie od decyzji w sprawie Marcina Romanowskiego. Jeśli pozostanie ona w mocy, to były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. O tym, jakie przywileje daje list żelazny, mówił w Polskim Radiu 24 prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
3: Pozwala na powrót na terytorium państwa polskiego po to, żeby brać udział w postępowaniu. No proszę też pamiętać, że tam są określone wymogi, to znaczy przede wszystkim obowiązek konsekwentnego stawiania się na wezwanie każdego organu procesowego.
1: Marcin Romanowski usłyszał w sprawie Funduszu Sprawiedliwości 19 zarzutów. Obecnie przebywa za granicą. Rząd apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy wprowadzającej podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ma ona pozwolić na sfinansowanie kolejnej obniżki cen paliw na stacjach. Innego zdania jest otoczenie prezydenta.

0: Rząd twierdzi, że w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od momentu podpisania ustawy jest w stanie przywrócić pakiet CPN i znacząco obniżyć nim ceny paliw na stacjach. Taką deklarację złożył minister energii Miłosz Motyka.
1: Cena paliwa będzie niższa, na pewno, jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę.
2: Pan prezydent ma w swoich rękach narzędzie, długopis. I albo go użyje, podpisując ustawę,

0: Polskich kierowców zasypuje pan własną dziurę budżetową.
1: Prezydent musi podjąć decyzję w sprawie tej ustawy do połowy października. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Rząd powołał Centrum Walki z Dezinformacją. Ma to być organ pomocniczy, który będzie pełnił funkcję doradczą. Na jego czele stanął wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. O dezinformacji nie tylko mówimy, ale też z nią walczymy, mówił wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Zostało wczoraj powołane nowe Centrum Walki z Dezinformacją. W Polsce będziemy mieli jako pierwsi w Europie jeden wspólny ośrodek do walki z dezinformacją, pokazując, że nie tylko o dezinformacji mówimy.
2: Centrum ma przygotować podstawy strategicznego dokumentu pokazującego skalę tego zjawiska i działania podejmowane przez rządzących. Izraelscy politycy zabrali głos po incydencie z udziałem samolotu Fly Dubai. Po nieudanej próbie rozbicia maszyny pojawiły się głosy o zrewidowaniu umowy lotniczej ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz wzmocnienia działań wojskowych w regionie.
4: Minister transportu Miri Regev chce zawieszenia wszystkich lotów Fly Dubai do Izraela, a także zwróciła się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego z prośbą o zbadanie, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie naruszyły umowę lotniczą. Zakłada ona, że do Izraela mogą latać wyłącznie piloci pochodzący z krajów, które utrzymują stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Tymczasem pilot, który próbował doprowadzić do katastrofy samolotu, ma legitymować się paszportem Omanu. Z kolei minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir przekonywał, że incydent ten dowodzi, iż Izrael powinien zwiększyć działania militarne w regionie. Wtórował mu minister finansów Bezalel Smotrich, mówiąc: każdy, kto próbował doprowadzić do katastrofy samolotu i zabić 180 Izraelczyków, powinien zapłacić tak, jakby rzeczywiście ich zabił. Tak samo jak każdy kraj lub organizacja terrorystyczna, która go wysłała. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
2: Na koniec Warszawa i narastający problem dzików. Eksperci przestrzegają, że jesienią spotkania z tymi zwierzętami będą coraz częstsze. Powodem jest zmiana aktywności godzin dzików, mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: 8 rano latem to dla dzika środek dnia i jego już dawno nie ma w miejscu, w którym normalnie się pożywia od rana. Ale 8 rano jesienią to świt i dla dzika czas wyjścia właśnie na to, żeby coś zjeść i wtedy możemy się spotkać.
2: Ekspertka dodała, że dziki nie stanowią zagrożenia dla ludzi, ale nie powinno się ich prowokować. Dotychczas służby otrzymały ponad 18 tysięcy zgłoszeń o obecności dzików w mieście. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na zniesienie limitu odstrzału tych zwierząt.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Czwartek w całym kraju słoneczny i ciepły, na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, 20 w centrum do 25 na zachodzie. Będzie wiał umiarkowany i silny wiatr.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Mamy 6 minut po godzinie 19, a dzisiaj środa to 30 dzień września, więc ostatni dzień września. I kto by pomyślał, że ten wrzesień tak szybko nam minie, a za moment początek października. No i pogoda chyba nie nastraja optymizmem, ale być może ktoś się stęsknił za niższymi temperaturami. W każdym razie przed nami sporo oczywiście tematów dla Państwa, sporo ciekawych rzeczy i audycji, które przygotowaliśmy. Witamy się z Państwem w składzie Justyna Błońska, Dominika Malkut, Eldar Pedorenko, a przed mikrofonem Maciej Wolny. I teraz takie pytanie na początek do Państwa. Czy korzystają Państwo z systemu kaucyjnego w naszym kraju? Znaczy, czy te puste butelki później są zabierane, oddawane w butelkomatach? Ja do pewnego momentu korzystałem, ale stwierdziłem, że zamiast nosić te plastikowe butelki, to wolę filtrować wodę z kranu i na razie przerzuciłem się na taką wodę filtrowaną, choć to też temat jest złożony, bo kwestia jaki rodzaj filtra, czy jakość tej wody jest też odpowiednia. To tak naprawdę temat zupełnie osobny, ale mogą Państwo z nami się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce, bo ten ma no prawie rok, jutro 1 października ten rok minie, a te spostrzeżenia można zostawić na naszej automatycznej sekretarce. Przypominamy numer 22 645 24 00. I teraz więcej o systemie kaucyjnym na antenie Polskiego Radia 24 będzie, no bo pytanie podstawowe, jaki jest bilans tych 12 miesięcy. Czy ten system działa dobrze, a może jest spory?

0: sporo jeszcze do poprawy, o tym teraz więcej na naszej antenie.
1: Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, dzień dobry. To już rok działania systemu kaucyjnego w Polsce. Uruchomiono go 1 października 2025 roku. Dzisiaj te 12 miesięcy podsumowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Według najnowszych danych Polacy zwrócili w tym czasie ponad 5 miliardów butelek plastikowych i puszek aluminiowych objętych kaucją. To ponad 70% opakowań kaucyjnych wprowadzonych na rynek i to bardzo dobra informacja, bo to blisko celu, który zakłada sobie Ministerstwo Klimatu na koniec tego roku, by w systemie zebrać 77% opakowań objętych kaucją. A w przeddzień rocznicy uruchomienia systemu Stowarzyszenie Eko Unia zorganizowało spotkanie, na którym eksperci i decydenci podsumowali, co się udało, a co wymaga pilnej poprawy i zmiany. Byłem na tym spotkaniu i zapraszam na relację z niego. Na temat działania systemu kaucyjnego w ostatnim roku rozmawiam z wiceprezesem Stowarzyszenia Eko Unia, Pawłem Pomianem.
3: Naszym zdaniem system kaucyjny odniósł duży sukces, pomimo licznych mankamentów, które oczywiście są w nim obecne. Wakacje pokazały, że tym bardziej ten system działa i raczej z roku na rok będą coraz lepsze statystyki. Również badania opinii publicznej są bardzo pozytywne. Ponad 70% badanych deklaruje, że korzysta z systemu kaucyjnego, kolejne kilkanaście procent zamierza skorzystać. Także ta grupa osób, które narzekają i tworzą taką propagandę wokół systemu kaucyjnego, jest stosunkowo nieliczna, a nawet jeżeli oni nie korzystają systemu, to prawdopodobnie ta butelka, którą gdzieś tam wyrzucą i tak przez kogoś innego, kto docenia wartość ekonomiczną, zostanie zabrana i zostanie wrzucona do butelkomatu.
2: To jeszcze przy pozytywach bym się chciał chwilę zatrzymać, bo wakacje pokazały też, jak można pewnie innowacyjnie, nowatorsko do tego systemu podejść. Mam na myśli na przykład kaucjomaty na festiwalach, na różnych wydarzeniach kulturalnych. Trochę inwencji i można rzeczywiście pomagać, czy ułatwiać ten zwrot opakowań.
3: Tak, jak najbardziej. No, musimy różne typy tych automatów stosować. No, naszym jednym z postulatów jest to właśnie, żeby one były nie tylko w sklepach, tylko również, żeby wyjść ze sklepów. Wiem, że już to się dzieje na przykład w Warszawie.
2: U mnie na osiedlu właśnie takie kaucjomaty przy blokach stanęły.
3: Tak, i to jest świetny pomysł i myślę, że warto go popularyzować, ale nie tylko w miastach znów, tylko również warto zadbać, żeby one znalazły się na wsiach, w mniejszych miejscowościach, bo tam często musimy pamiętać, że jest ograniczony dostęp do takiej infrastruktury sklepowej, do dużych, wielkopowierzchniowych sklepów, no i niektóre osoby mogą mieć problem z dotarciem, tak? Część osób faktycznie sukcesywnie sobie zbiera i raz na jakiś czas, najczęściej samochodem, musi gdzieś dojechać do większego miasta, do większego jakiegoś sklepu i je zwrócić, dlatego warto pomyśleć o tych osobach, żeby jeszcze bardziej tutaj ta infrastruktura była dostępna.
2: No a co w systemie nie działa? Co wymaga pilnej poprawy albo dodania?
3: O ile te opakowania oznaczone logo kaucji, czy butelki PET i puszki aluminiowe faktycznie zniknęły z systemu, nie obserwujemy ich w takich zbiórkach społecznych prowadzonych. Mamy dane z na przykład akcji Czysta Odra, bardzo aktualne z tego roku, które pokazują, że tych opakowań kaucyjnych faktycznie nie ma. Natomiast wciąż przodują tam opakowania szklane, czyli butelki szklane jednorazowe po piwie, po sokach, również słynne już małpki po wysokoprocentowych alkoholach. No te opakowania niestety zalegają w olbrzymich ilościach i w tym roku nawet obserwujemy ich wzrost, tak? Także nie tylko masowo, ale również ilościowo tych opakowań po prostu z roku na rok przybywa.
2: No to tutaj chyba pilne działanie, zapowiadane zresztą przez ministerstwo, że małpki mają zostać włączone do tego systemu. A nie masz obawy, że producenci no zaczną jakoś znów ten system obchodzić? Nie wiem, będą jeszcze mniejsze litraże tych butelek?
3: Dlatego my postulujemy, żeby wszystkie opakowania szklane, niezależnie od objętości, wielkości, objąć systemem, tak, kaucyjnym, żeby ten system zbiórki szkła był powszechny. Oczywiście ja doceniam również to, że część opakowań jest wielorazowych szklanych butelek i to jak najbardziej wpisuje się w taką ideę gospodarki obiegu zamkniętego, ale tu wbrew zapewnieniom browarów, no to nie jest powszechny system. Część butelek sklepy nie chcą przyjąć, przyjmują

0: tylko te, które mają sprzedaży. Część nadal uważa, że jak nie ma paragonu, to nie przyjmie. Część wymienia tylko tyle na wymianę, ile się zwraca jeden do jeden. Ani butelki ponad to nie chcą przyjąć. I sam się z takimi przypadkami spotkałem. I to nie jest powszechny system. Oczywiście butelka szklana może być używana wielokrotnie. I to jest super rozwiązanie, jeżeli taką butelkę kilkanaście czy kilkadziesiąt razy używamy. I tym bardziej warto się zastanowić tutaj nad standaryzacją opakowań. Świetnym pomysłem jest standaryzacja opakowań i tutaj opakowania szklane są idealne wręcz do tego, żeby były jednakowe butelki, nie wiem, na wino, na piwo, które, jeżeli na przykład mały browar będzie chciał przystąpić do takiego systemu, no to żeby on nie musiał z drugiego końca Polski ściągać swoich jakichś butelek, tylko żeby mógł na równych prawach uczestniczyć w takim powszechnym systemie. Ta luka, którą tutaj browary sobie wynegocjowały, wyjęcie ich z systemu, no, wprowadziła wiele chaosu i niepotrzebnych, raczej negatywnych konsekwencji. Możemy zachować opakowania wielokrotne plus opakowania jednorazowe szklane, które będą jako stłuczka szklana ponownie przetapiane. Także to jest wszystko do rozważenia i takie rekomendacje płyną też z naszego raportu, bo być może jest jeszcze też jedna taka rekomendacja. Warto rozważyć, żeby jeszcze inaczej opodatkować szklane butelki poprzez opodatkowanie producentów, czy poprzez mechanizm rozszerzonej odpowiedzialności producenta, przez prawo unijne, które też musimy wprowadzić na jesieni. Mam nadzieję, że tu Ministerstwo Klimatu i Środowiska również przyspieszy te prace, no bo to jest też jedna z opcji, że producent ponosi koszty zbiórki ze środowiska tych opakowań szklanych, że ponosi koszty też gospodarki komunalnej, tak? No bo cały system ROP, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jest właśnie zaprojektowany po to, żeby wypełnić teraz tą lukę, że te najcenniejsze surowce, aluminium i butelki PET zostały wyjęte, które stanowią bardzo duży dochód dla gmin, dla spółek komunalnych. No i ten cenny surowiec został wyjęty, tak? Dlatego ta opłata produktowa musi wyrównać, zrównoważyć. No i musimy pamiętać, że oprócz opakowań po napojach mamy jeszcze całą masę innych opakowań i przepisy ROP obejmą wszystkie opakowania, nie tylko te po napojach.
1: Według zapowiedzi Ministerstwa Klimatu prace nad włączeniem butelek szklanych jednorazowych do systemu kaucyjnego rozpoczną się w rządzie na dniach, ale zmiany w życie nie wejdą szybko, mówi wiceszefowa resortu Anita Sowińska.
2: Ustawa na pewno będzie określać pewne vacatio legis, właśnie dlatego, żeby przedsiębiorcy mogli się dostosować również z automatami albo innymi punktami zbiórki do tego procesu. Przewidujemy, że to może być koło 2 lat.
1: Włączenia szklanych butelek jednorazowych i wielorazowych do systemu kaucyjnego oczekują ekolodzy i aktywiści, którzy widzą, jakie pozytywne efekty system przyniósł w naszym otoczeniu. Potwierdza to Dominik Dobrowolski, pomysłodawca i organizator akcji Czysta Odra.
3: Od 2 lat w ramach akcji Czysta Odra i akcji Czysta Wisła prowadzimy badania morfologii śmieci. Te badania wyglądają w ten sposób, że na określonym terenie przy wykorzystaniu określonej grupy ludzi, przez ten sam czas robimy po prostu akcję sprzątania. Później te śmieci wysypujemy z worków i liczymy. Porównujemy te śmieci do tego, co było rok wcześniej. Wcześniejsze badania robiliśmy przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Później robiliśmy je jakby co miesiąc w tych samych miejscach, w różnych rejonach Polski. No i oczywiście zakończyliśmy teraz we wrześniu w całej Polsce i w górach, i nad morzem, i nad rzekami, i w dużych miastach. Można to jednoznacznie podsumować, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego odpady plastikowe, mówimy tutaj oczywiście o butelkach PET, ta ilość tych odpadów została zmniejszona w środowisku o ponad 92%. W przypadku puszek aluminiowych te rekordy nawet sięgały 97%. Pokazuje to, że jeżeli opakowania, odpady mają wartość, to nawet jeżeli się pojawią w środowisku, to natychmiast tego środowiska znikają. Nie jest to nic dziwnego. Tutaj puszki aluminiowe są doskonałym przykładem. Jeszcze przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego taka puszka aluminiowa sprzedawana w punkcie skupu miała wartość 3 grosze. W tym momencie ma wartość 50 groszy i to pokazuje jednoznacznie, że jest to motywacja do tego, aby ci, którzy kupują tego typu opakowania, zwracali je do sklepów, ale również nawet jeżeli ktoś porzuci te puszki, wyrzuci, zostawi za śmieci środowisko, to

0: inny spryciarz się znajdzie i te puszki po prostu zaniesie do sklepu, do butelkomatu lub do puszkomatu. Te wyniki pokazują również dynamikę wzrostu recyklingu opakowań, dlatego że, tak jak wspomniałem, robiliśmy badania co miesiąc, czyli udawało się jakby porównać skalę zmniejszania zaśmiecenia. I te wyniki również potwierdzają, że każdego miesiąca od wprowadzenia systemu kaucyjnego poziom zbiórki wzrastał o 5%. I to cały czas trwa, cały czas się nie zatrzymuje, więc liczę na to, że możemy osiągnąć ten sam poziom odzysku i recyklingu, jaki funkcjonuje w krajach, które wiele lat wcześniej od Polski system kaucyjny wprowadziły. Mówię tutaj na przykład o Szwecji, w ogóle o krajach skandynawskich, gdzie poziomy odzysku butelek PET czy puszek aluminiowych przekroczyły 95%. I to jest świetny wynik, świetne rezultaty, bo z jednej strony tych odpadów po prostu jest mniej w środowisku, czyli mniej szkodzą nam, ludziom również, ale o czym bardzo warto powiedzieć. My nie musimy jako Polska, jako kraj sprowadzać surowca z innych krajów. Tak było w przypadku niewykorzystania dużej ilości butelek PET, które się marnowały w Polsce. Musieliśmy regranulat PET-u sprowadzać z zagranicy po to, żeby tworzyć nowe butelki PET. A teraz mamy po prostu czysty surowiec, bo przypominam, że w butelkomatach i w puszkomatach ten surowiec jest zbierany naprawdę bez zanieczyszczeń. On się w 100% nadaje do recyklingu. Już nie ma takich problemów, jakie stwarzają odpady pozyskiwane chociażby z takich publicznych śmietników.
1: Tu chyba warto dodać, że właśnie ten surowiec zebrany w tak zwanych butelkomatach można przeznaczyć znów do kontaktu z żywnością, bo tego zebranego w tak zwanej zbiórce komunalnej nie.
0: Tak jest. Butelkomaty gwarantują to, że i puszkomaty, że ten materiał zbierany można później w tym procesie recyklingu dalej wykorzystać i produkować nowe opakowania do produktów spożywczych. W przypadku aluminium i butelek PET to jest jedyna taka dobra droga, bo mówimy tutaj o zamknięciu całego systemu recyklingu. Nie chodzi nam, żeby tylko przetwarzać te surowce, ale żeby one ponownie w całym obiegu mogły funkcjonować, żeby nie traciły wartości. Natomiast mówiąc o systemie kaucyjnym, musimy pamiętać, że to jest tylko czubek góry lodowej problemów.
1: Tak, bo tu właśnie, jak mogę ci wejść w słowo, to o czym mówisz, no to ma być ta gospodarka obiegu zamkniętego w takiej czystej postaci. I mówisz o tym, że efekt środowiskowy w przypadku butelek PET aluminium został osiągnięty. Ale co ze szkłem?
0: W przypadku szkła efekt po wprowadzeniu systemu kaucyjnego nie mógł być osiągnięty, dlatego że szkło przecież nie zostało do tego systemu wprowadzone. To jest bardzo dziwne. Ostatnio mój przyjaciel był w Rumunii i pokazał mi nawet buteleczki, małe małpki takie, z polskimi markami sprzedawane w Rumunii, ale te małe buteleczki są tam objęte systemem kaucyjnym.
1: Więc i da się.
0: Nie tylko, że się da, ale to jeszcze Polacy, że tak powiem, sami odzyskują te małpki i butelki szklane, więc nie ma nic przeciwko żadnych tutaj ekonomicznych społecznych argumentów, żeby w ogóle nie recyklingować szkła. Szkło musi być przetwarzane w systemie recyklingu najlepiej i to pokazują wszystkie kraje, które wprowadziły system kaucyjny, właśnie w systemie kaucyjnym, dlatego że ono po prostu ma doskonałą jakość i można tak naprawdę w nieskończoność to szkło odzyskiwać. Natomiast przypominam, że szkło, butelki PET, puszki aluminiowe to są procenty, niecałe procenty tych wszystkich śmieci, które nas otaczają. Mówimy w ogóle o śmieciach komunalnych w Polsce o wielkości około 15 milionów ton rocznie, a opakowań różnego rodzaju mamy 5 milionów ton, więc naprawdę mamy olbrzymi problem z odpadami. Kaucja pokazuje dobry kierunek, ale nie w zupełności nie wystarczy, żeby poprawić selektywną zbiórkę u źródła, aby zrobić ekoprojektowanie, tak aby producenci wprowadzali na rynek mądre opakowania, które nadają się do recyklingu, a nie jakieś toksyczne tubki, które składają się z 10 rodzajów materiałów i które kompletnie nie nadają się do recyklingu. Potrzebna jest też po prostu edukacja ekologiczna i dobra, selektywna zbiórka. No niestety, z jednej strony chciałbym Polaków pochwalić, bo faktycznie w ciągu roku udało się uzyskać efekt zbiórki przekraczający 90%, jeżeli chodzi o puszki aluminiowe i butelki PET.

0: ale jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę u źródła, w altanach śmietnikowych, sami wiemy, jaki to jest problem. Wystarczy się przejść chociażby tutaj we Wrocławiu. No jak moi rodacy tutaj segregują, nie segregują. To wszystko jest mieszane i przypominam, jeżeli to jest nieposegregowane, jeżeli to wszystko trafia do jednego pojemnika, jest pobrudzone, zanieczyszczone, to się to po prostu nie nadaje do recyklingu, albo koszty recyklingu są o wiele większe niż te, które uzyskalibyśmy, gdyby ludzie poprawnie segregowali odpady.
1: Kolejnym wyzwaniem powinno być ułatwianie zwrotu opakowań. Jak pokazują dane Ministerstwa Klimatu za ostatni rok, ponad 90% opakowań kaucyjnych Polacy oddali w tzw. butelkomatach. Operatorzy systemu powinni więc stawiać na rozwój tej formy zbiórki. Należy też ułatwiać odbiór kaucji, na przykład na kartę czy na blika, a nie w formie bonu na zakupy w danym sklepie. O tym mówi posłanka Anna Sobolak z sejmowych Komisji Ochrony Środowiska i Cyfryzacji.
2: Powinniśmy jak najbardziej wyjść naprzeciw konsumentom, spowodować, żeby ten system kaucyjny albo zwrot opakowań kaucyjnych był jeszcze wygodniejszy, jeszcze bardziej intuicyjny. Tak jak dzisiaj w całej Polsce widzimy całą paletę automatów do wysyłania paczek, tak samo w przypadku systemu kaucyjnego powinniśmy mieć możliwość natychmiastowego zwrotu gotówki. Bo tak naprawdę to są nasze pieniądze, nie zarobione, one są tylko czasowo ulokowane w kaucji. W związku z czym voucher może być pewnego rodzaju zwrotem gotówki, a zwrot kaucyjny ma być zwrotem tym cyfrowym właśnie, czy to w formie blika, czy innego systemu płatności, w zależności od tego, jak sobie operator bądź sklepy zdecydują. Ale ja wiele razy uczestniczyłam, patrzyłam, jak ludzie zwracają kaucję i rzeczywiście to stanie w kolejce przez 10-15 minut, no mnie demotywuje.
3: Tak, i no, chyba chodzi o to, żeby właśnie ułatwiać to korzystanie z tego systemu. U mnie na osiedlu stanęły na przykład takie nowoczesne zwrotomaty, w których można uzyskać zwrot, przykładając kartę do czytnika transakcji.
2: Tak, rzeczywiście już się pojawiają w niektórych miejscach takie możliwości zwrotu kaucji w sposób cyfrowy. To było w wyniku oczywiście naszych rozmów z ministerstwem na komisjach sejmowych, więc widać, że można. I to jest absolutnie przykład na to, że nie ma żadnej blokady technicznej, bo było na początku pół roku temu mowa, że nie ma takich możliwości technicznych, więc to jest doskonały przykład, że nie ma tych niemożności. Także można to wdrożyć i tutaj rekomenduję, żeby operatorzy, sklepy wprowadzali tego typu rozwiązania dużo pewniej.
3: A czy jakieś zmiany legislacyjne w tym kierunku mogą się zadziać?
2: Ja bym bardzo chciała, aby to rzeczywiście było w ramach zmian legislacyjnych, ze względu na to, że wtedy będziemy mieli tą pewność zagwarantowaną dla konsumenta, że on będzie miał prawo wyboru, a nie będzie to uznaniowe przez sklepy czy przez operatorów. Oczywiście, że sklepy, ja bym chciała również, aby automaty zostały wyprowadzone ze strefy zakupów, a stały na zewnątrz bądź w przedsionkach i też już niektóre sieci handlowe pokazują, że to nie jest w żaden sposób niemożliwe, bo jest polska sieć sklepów, która ma te automaty na zewnątrz, więc tutaj nie jest kwestia za gorąca, za zimna, mrozów i tak dalej. Jest to możliwe.
1: Pozostaje jeszcze jedno ważne wyzwanie. Walka z dezinformacją. Wokół systemu kaucyjnego narosło przez ostatnie miesiące wiele mitów, z którymi rozprawiam się ponownie z Pawłem Pomianem.
4: Tych mitów jest naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim głównym takim zarzutem jest to, że system został skonstruowany w ten sposób, żeby niektóre firmy na tym zarabiały. No tutaj musimy pamiętać, że to są organizacje non-profit, tak? Organizacje, które zarabiają na tym systemie, ale te dochody w całości przeznaczają na jego rozwój, czyli właśnie na całą logistykę, na butelkomaty, które się pojawiają. Jak na razie tak naprawdę raczej są one na minusie, tak? No bo musiały ponieść olbrzymie koszty inwestycji w system. Z czasem będą oczywiście generować dochody. No i tutaj jest też właśnie apel, że jeżeli ktoś nie chce, żeby te firmy się bogaciły, no to tym bardziej powinien zanieść taką butelkę do butelkomatu i odebrać kaucję. Wtedy ta kaucja nie trafia do operatorów, tylko do jego kieszeni i wtedy nikt na tym nie zarabia, jeżeli mamy takie obawy, bo to właśnie te nieodebrane kaucje stanowią takie źródło dalszego rozwoju systemu kaucyjnego.
1: Tak rok działania systemu kaucyjnego podsumowali eksperci podczas spotkania Rok Kaucji w Polsce, które zorganizowało Stowarzyszenie EkoUnia. A u nas to nie koniec tematu. Na tym spotkaniu poznaliśmy najnowszy raport pod tytułem Rok Kaucji w Polsce, który przygotował Jacek Werder, niezależny analityk branży gospodarki odpadami. I na rozmowę z autorem raportu zapraszam w naszej audycji jutro. Na dziś natomiast to już wszystko. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
5: Taki mamy klimat.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę.
11: Życz sobie tego.

0: Im prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Punktualnie 19.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Jak mówi prokurator generalny, decyzję podjął tzw. neosędzia. To zwykła przysługa kolegi dla kolegi, mówiła w Polskim Radiu 24 posłanka Jolanna Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej.
4: Bo de facto ten list wydaje się wtedy, kiedy chcemy spowodować, że osoba, której stawiane są zarzuty, wróci i nie ma obawy żadnego mataczenia, że będzie uchylała się też przed odpowiedzialnością. Nie dawał swoim zachowaniem przez ostatnie lata żadnej rękojmi, że będzie stosował się do warunków zastosowania tego listu żelaznego.
3: Minister sugeruje, że życzyłby sobie innej decyzji, powiedział poseł Jarosław Wieczorek z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Tego typu wystąpienia są w tej chwili pana ministra sugerujące, że ten sędzia się myli, no to znaczy, że chciałby, żeby był inny sędzia, który decyzję podejmie odmienną. No tak nie wygląda rola ministra sprawiedliwości, jeżeli uznajemy, że to sądy mają decydować o tym, czy ktoś się powinien być zatrzymany, czy nie powinien być zatrzymany, czy powinien być skazany.
3: Marcin Romanowski ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. 60 miliardów euro na ochronę klimatu, transport, rolnictwo, cyfryzację i służbę zdrowia. Ministerstwa podsumowały efekty Krajowego Planu Odbudowy. Jego celem była odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19. Najwięcej przeznaczono na ochronę środowiska. Beneficjentem był też transport. Chodzi o 26 miliardów złotych. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, dzięki pieniądzom podniesiono parametry tras kolejowych.
6: Wycisnęliśmy 1300 km poprawy parametrów linii z Wrocławia do Szczecina, z Wrocławia do Opola, do Częstochowy, z Częstochowy do Warszawy. Rośniemy jako kolej na poziomie 100 milionów pasażerów przez ostatnie 3 lata.
3: Prawie 11 miliardów złotych przeznaczono na rozwój rolnictwa, a niemal 14 na rozwój cyfryzacji. Sprawdźcie swoje ubezpieczenie zdrowotne, apeluje do studentów przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o to, by w momencie choroby mogli za darmo się leczyć. Studenci korzystają najczęściej z ubezpieczenia rodziców, ale ci muszą to zgłosić w swoim zakładzie pracy. Nie muszą tego robić, jeśli student pracuje, bo sam płaci wtedy składkę zdrowotną, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
7: Jeśli student, co często się zdarza, podejmował pracę zarobkową w okresie wakacji, wówczas był ubezpieczony przez pracodawcę. Jednak po zakończeniu pracy został wyrejestrowany z ubezpieczenia przez pracodawcę.
3: Status ubezpieczenia można sprawdzić na internetowym koncie pacjenta. Z mojej strony to wszystko. Za pół godziny.

0: spotka się z Państwem Ewa Worobiec. Do usłyszenia.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Mamy 33 minuty po godzinie 19. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 i przed nami kolejny temat dotyczący naszego zdrowia i też naszej codzienności. A temat będzie związany z ADHD, które może nieźle skomplikować życie. No bo zazwyczaj rozpoznawane jest u dzieci. Jednak diagnoza u dorosłych też nie jest rzadkością. A trzeba tutaj zaznaczyć, że takie nieleczone ADHD może powodować trudności w obszarze edukacyjnym czy też zawodowym. Może powodować choćby mniejszą efektywność, niedotrzymywanie terminów czy konflikty. No więc takie sytuacje, z którymi no, w życiu nie chcemy mieć do czynienia albo do czynienia mieć jak najmniej. I teraz o ADHD. Czym tak naprawdę jest? Jak rozpoznawać objawy, które mogą sugerować wystąpienie właśnie ADHD? Będzie o tym więcej teraz w Polskim Radiu 24. My zachęcamy oczywiście, żeby zostać razem z nami. Natomiast tuż po godzinie 20 będzie więcej informacji ze świata sportu i myślę, że wtedy również warto być z Polskim Radiem 24. Dlaczego? No chociażby o meczu Polaków ze Szwedami, ale tym, który będziesz, czyli młodzieżówka zagra ze Szwedami w ramach eliminacji Mistrzostw Europy, no ale o przygotowaniach pierwszej reprezentacji do meczu z Rumunią również kilka informacji na naszej antenie będzie. Natomiast teraz samo zdrowie i właśnie o tym, jak ADHD może skomplikować życie. Zapraszamy.
3: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną i z Państwem dr Marcin Burdzik, dyrektor do spraw lecznictwa Centrum Psychiatrii w Katowicach, lekarz-psychiatra. Dobry wieczór, panie doktorze.
4: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór, szanowni państwo.
3: Proszę państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o ADHD. ADHD zazwyczaj kojarzy nam się z diagnozą i problemami dzieci, ale ADHD to też problem osób dorosłych. Jak ADHD, panie doktorze, wygląda u osoby dorosłej?
4: Różnie, pani redaktor. Tak naprawdę to jest chyba najbardziej trafna odpowiedź na to pytanie, dlatego że ten taki klasyczny obraz kliniczny ADHD, który my rozumiemy, interpretujemy w kontekście dziecięcym, czyli nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, trudności z koncentracją, on ewoluuje w toku naszego rozwoju osobniczego, w procesie naszej edukacji, w procesie naszego kształcenia, wychowania, więc osoby dorosłe mogą manifestować objawy z jednego z tych obszarów, przy równoczesnej sytuacji, że te inne obszary będą w pewnym sensie skompensowane albo nie będą się manifestowały na pierwszy rzut oka. No jeśli przychodzi do mnie osoba dorosła w kontekście takiej diagnostyki ADHD właśnie, to raczej jest mało prawdopodobne, że będzie biegała po pokoju. Natomiast może być tak, że będzie odczuwała dyskomfort związany z koniecznością pozostawania w bezruchu. I to też jest manifestacja nadpobudliwości sfery ruchowej, o którą ja jako psychiatra muszę dopytać właśnie z racji tego zróżnicowanego obrazu klinicznego.
3: Trochę się będzie czuła jak w klatce, tak?
4: Dokładnie tak. Dokładnie to będzie nienaturalne, będzie to wymagało bardzo dużego zaangażowania, bardzo dużej takiej sfery wolicjonalnej, żeby w tym miejscu usiedzieć bez ruchu czy we względnym bezruchu. Zmierzam do tego, że u osób dorosłych bardziej manifestuje się ta sfera intrapsychiczna, czyli to co wewnątrz, te deficyty uwagi, te trudności z koncentracją, z jej utrzymaniem, z nadmierną rozpraszalnością i dyskomfort związany właśnie chociażby z koniecznością tłumienia tych objawów, które no, są społecznie nieakceptowalne w przypadku osób dorosłych.
3: A czy można, no bo wiemy, że jeżeli u dziecka zdiagnozujemy ADHD, no to się może odwlekać i manifestować też później u osoby dorosłej, ale czy są też osoby, które o ADHD dowiadują się dopiero jako dorośli?
4: Oczywiście, taka sytuacja jest możliwa i wzrost świadomości społecznej poniekąd dotyczący zaburzeń psychicznych czy sfery psychicznej w ogóle sprawił, że Polacy bardziej interesują się tą sferą zdrowia. To się przekłada również na częstsze wizyty diagnostyczne pacjentów, którzy mają podejrzenie, że mogą się zmagać z objawami z kręgu ADHD. To nie jest tak, pani redaktor, szanowni państwo, że te objawy nie występowały w

0: dzieciństwie, w wieku młodzieńczym i one po raz pierwszy wystąpiły w wieku dorosłym, 30, 40 i tak dalej lat. Natomiast one mogą być w tym momencie życia po raz pierwszy zdiagnozowane. Zdarza się z różnych względów, że objawy, które się pojawiają w dzieciństwie, albo przemykają pod radarem, więc nie są uchwycone, albo co częstsze, są tłumaczone w inny sposób, na przykład złym wychowaniem. Niekoniecznie wtedy proces diagnostyczny jest inicjowany i może być tak, że dopiero osoba dorosła po czasie, kiedy ma środki własne i czas i taką samoświadomość, podejmuje się diagnostyki, no i okazuje się, że rzeczywiście te problemy istniały od dzieciństwa, chociaż po raz pierwszy zostały rozpoznane dopiero w wieku dorosłym.
1: My dziś wiemy o ADHD więcej i słyszymy o tych diagnozach. Ja pamiętam, że za moich czasów w klasie to się mówiło, że ktoś jest, no nie wiem, łobuzem albo jest no właśnie zbyt ruchliwy, przeszkadza innym. Nie mówiło się o tym jako o jakiejś tam zamkniętej jednostce. No właśnie, czy my mówimy o chorobie czy o zaburzeniu?
0: Generalnie w psychiatrii odchodzi się w tym momencie od pojęcia, od konceptu choroby psychicznej. Uznano je za pojęcie nazbyt stygmatyzujące, pejoratywne, o takim negatywnym wydźwięku. Więc wszystkie klasyfikacje chorób, które obowiązują obecnie, operują pojęciem zaburzenia psychicznego. I ADHD jest jednym z takich zaburzeń.
1: Zastanawia mnie ta sytuacja osób dorosłych. No, wiemy, że nie będziemy się dzisiaj skupiać na dzieciach, tylko właśnie na osobach dorosłych. Jakie objawy powinny skłonić takiego dorosłego człowieka do pomyślenia, że może ja mam ADHD? Nie zdiagnozowano mnie jako dziecko, ale może jest coś, na co powinienem zwrócić uwagę i zacząć szukać pomocy.
0: Na pewno tutaj punkt ciężkości trzeba, pani redaktor i szanowni państwo, położyć na tą triadę objawową, o której ja powiedziałem, czyli kwestie problematyki, problemów z koncentracją, z utrzymaniem uwagi, z taką jej nadmierną rozpraszalnością, co skutkuje później upośledzeniem funkcji wykonawczych i efektywnej realizacji zadań. Mamy obszar impulsywności i nadpobudliwości ruchowej, to tak dla przypomnienia, natomiast nie tyle rodzaj objawów konkretny, co ich natężenie, utrwalony charakter i negatywny wpływ na funkcjonowanie. Żeby postawić rozpoznanie ADHD, żeby mówić o tym, że objawy, które występują u pacjenta, spełniają kryteria diagnostyczne, one powinny utrudniać funkcjonowanie w co najmniej dwóch obszarach takiego podstawowego funkcjonowania człowieka. Więc jeśli pacjent mówi, nie mogę się skupić, nie mogę się skoncentrować, nie mogę przez to się kształcić, edukować, mam problemy edukacyjne, mamy jeden obszar. Jeżeli nie mogę efektywnie wykonywać swoich zadań w pracy, uchybiam terminom, jestem cały czas na samym końcu, na deadline'ach, w wyścigu pewnym z samym sobą, to mamy obszar drugi i wtedy możemy rzeczywiście, czy powinniśmy myśleć o kwestii diagnostycznej i o tym, żeby się udać do specjalisty i te kwestie zweryfikować.
1: Ale to czasami oznacza, że ktoś musi przejść tak całą ścieżkę edukacyjną z wielkimi problemami, a później ma pewnie jakieś problemy, no właściwie już nawet powiedziałabym depresyjne, bo nie wiem, nie dowozi czegoś w pracy, jak to się mówi. Musi tą pracę zmieniać. To jest ogrom problemów, z których chyba nie zdajemy sobie do końca sprawy jako laicy albo jako osoby, które tego problemu ADHD nie mają.
0: Nie do końca jest tak, pani redaktor, że te problemy edukacyjne muszą być wyraźne, one muszą być jakieś poważne, bo prawda jest taka, że żeby postawić rozpoznanie ADHD, trzeba dokonać bardzo wnikliwej analizy stanu psychicznego pacjenta i obecnie, i retrospektywnie, co jest trudne w przypadku osoby dorosłej. Im jest starsza, tym tej retrospekcji jest więcej. Natomiast czasem jest tak, że problemy edukacyjne czy problemów edukacyjnych nie było, dlatego że system rodzinny wspierał pacjenta w jego systematyczności. Tak? Pacjent mówi, ja nie miałem problemów edukacyjnych, ale tylko dlatego, że mama za mnie pilnowała terminów moich zadań, robiła za mnie zadania, przypominała mi o klasówkach i siedziała nade mną, aż ja się nie nauczę, bo bez nadzoru zewnętrznego nie byłem w stanie tego zrobić. Często też pacjenci mówią, że na tych wstępnych etapach edukacji, czyli w szkole podstawowej, czy później w gimnazjum, oni radzili sobie bardzo, bardzo dobrze, ale dlatego, że bardzo dużo rzeczy zapamiętywali z lekcji i niczego nie musieli powtarzać czy przyswajać w warunkach domowych, bo gdyby tak było, to byłby problem. I ten problem, czy te problemy edukacyjne pojawiają się później, kiedy wymagania edukacyjne rosną, kiedy materiału jest więcej, kiedy jest potrzeba zaangażowania tych procesów poznawczych, uczenia się w dłuższym wymiarze czasowym. I wtedy rzeczywiście to się manifestuje.

0: Więc żebyśmy powiedzieli o tym, jak funkcjonował, czy żebyśmy wiedzieli o tym, jak funkcjonował pacjent w dzieciństwie, w młodości, to bardzo wnikliwie musimy do tego wywiadu podejść. Często bardzo pomocne są też informacje od osób bliskich, jeśli te nadal żyją, jeśli mamy możliwość uzyskania takich informacji, to one na pewno są bardzo wnoszące.
1: Czyli ADHD może być rozpoznane nawet u 40- czy 50-latka.
0: Dokładnie tak. Natomiast jest to wyzwanie diagnostyczne, tak jak powiedziałem. Po pierwsze dlatego, że ta ewolucja objawów związana z naszym rozwojem osobniczym, z sumą doświadczeń, której doświadczamy w trakcie życia, to jest raz. Tutaj zmienia nam obraz taki klasyczny, kliniczny. No a druga kwestia to jest właśnie kwestia związana z tym, że ciężko czasem retrospektywnie ocenić te lata młodzieńcze.
1: Co zwykle sprawia, że te osoby 40- czy 50-letnie zaczynają szukać pomocy i odpowiedzi na pytanie, co się z nimi dzieje? Jakieś skrajne sytuacje właśnie w pracy, skrajne sytuacje życiowe?
0: Myślę, że tak generalnie mamy tutaj wzrost świadomości, tak jak już wspominałem, takiej społecznej dotyczącej zaburzeń psychicznych. To jest jeden aspekt taki ogólny. Natomiast w indywidualnym układzie pacjent rzeczywiście dorosły, niekoniecznie aż w takim wieku, ale czasem młodszy, zgłasza się do nas, kiedy stoi przed jakąś dużą zmianą życiową. Albo jest zmiana stanowiska, albo jest awans, albo rozpoczyna nowy etap edukacyjny. I wtedy pacjent przychodzi i mówi, ja się całe życie borykam z takimi zaburzeniami, nie wiedziałem, że to jest problem, myślałem, że wszyscy tak mają, poczytałem, dowiedziałem się, okazuje się, że nie. I teraz chciałbym, panie doktorze, rozpocząć leczenie, ponieważ stoję przed ważnym zadaniem. Chciałbym rozpocząć nową pracę w pełnej krasie, pokazać się tam od jak najlepszej strony. Chciałbym rozpocząć studia, pokazując się tam od jak najlepszej strony i tak dalej. I to jest bardzo często moment, w którym właśnie pacjent z wieloletnimi objawami decyduje się na ten krok diagnostyczny i po potwierdzeniu ewentualnie na działania terapeutyczne.
1: Czy ADHD inaczej wygląda u kobiet, a inaczej u mężczyzn? Inaczej przebiega?
0: Niekoniecznie inaczej przebiega, natomiast na pewno może inaczej wyglądać. I te różnice są bardziej wyraźne właśnie w wieku dziecięcym, a ulegają pewnemu zatarciu już u osób dorosłych, ale nadal występują. Ta różnica, pani redaktor, szanowni państwo, wynika właśnie z takiej odmienności norm społecznych, które my narzucamy względem obu płci. A prawda jest taka, że dopuszczamy gdzieś w koncepcie społecznym rozrabiającego chłopca i jeśli on rozrabia,
1: prawda? Przymykamy na to oko.
0: Tak, i wtedy, jeśli on za dużo rozrabia, okej, myślimy o tym, że być może diagnoza w kierunku ADHD. Natomiast u dziewczynek raczej, to znaczy ten system kształcenia czy system wychowania raczej mówił o tym, że trzeba być grzecznym, spokojnym, nie ulegać emocjom, trzeba być ułożonym i tak dalej. I w związku z powyższym jest tak, że dziewczynki bardzo często szereg mechanizmów maskowania musiały wytworzyć i tutaj jakby takie zjawisko występuje bardzo powszechnie. To znaczy my bardziej lub mniej świadomie, ale tłumimy objawy, maskujemy nasz dyskomfort, maskujemy nasz sposób funkcjonowania, dostosowując go do narzuconych norm społecznych. Więc jeśli od młodej osoby oczekuje się, że ona będzie grzeczna i ułożona, to my maskujemy objaw po to, by do tych norm się dopasować, ale to nie znaczy, że ten objaw nie istnieje.
1: Ojej, to wynika z tego, że kobietom z ADHD jest znacznie trudniej.
0: Myślę, że możemy się zgodzić z takim stwierdzeniem. Na pewno w grupie osób młodych proporcja i rozpoznań to jest 3:1, a według niektórych źródeł 4:1, czyli znacznie częściej rozpoznajemy to zaburzenie u chłopców, co wcale nie oznacza, że taka dysproporcja w rzeczywistości występuje. W pewnych przypadkach zaburzenia z kręgu ADHD mogą być po prostu niezauważone czy przemknąć pod radarem u dziewczyn i to się przekłada poniekąd na to, że później w takim wieku dorosłym, jeżeli kobiety się zgłaszają do lekarza, one często zmagają się chociażby z zaburzeniami lękowymi czy właśnie z takim permanentnym stanem napięcia, bo internalizacja tych procesów, konieczność jakby maskowania, dostosowywania się do tych norm społecznych, no sprawia, że pacjentka żyje w pewnym dyskomforcie, ale nie do końca może to pokazać, no bo społeczeństwo oczekuje od niej innych norm zachowania.
1: Z czym najczęściej mylone jest ADHD? Właśnie

0: To ADHD u osób dorosłych. Wspominał pan o zaburzeniach lękowych. A z czym jeszcze? Jakie podobne objawy mogą występować? Czy podobne objawy występują też, nie wiem, w depresji, przewlekłym stresie, przy niewyspaniu?
1: Generalnie nie użyłbym tu słowa mylenia jednostek chorobowych. Raczej powiedziałbym o tym, że ADHD bardzo często współwystępuje z różnymi innymi zaburzeniami psychicznymi. Wśród najczęstszych są właśnie wspomniane zaburzenia lękowe. I to wymaga od psychiatry bardzo wnikliwej analizy stanu psychicznego. Dlatego, kiedy my zgłaszamy się do specjalisty w celu diagnostyki ADHD, to taka diagnostyka musi być poprzedzona ogólnym badaniem psychiatrycznym, żeby potwierdzić bądź wykluczyć współwystępowanie innych zaburzeń. Bo w zaburzeniach lękowych mogą występować trudności ze skupieniem, trudności z koncentracją, nadmierna rozpraszalność uwagi, roztargnienie, a więc to, co jest charakterystyczne dla ADHD. W depresji mogą występować skłonności do odwlekania, prokrastynacji, ale tam wynikają z braku energii, a w ADHD jakby z zupełnie innego mechanizmu. W niektórych zaburzeniach osobowości mamy skłonność do zachowań impulsywnych, nieprzemyślanych, nagłych. W ADHD mamy obszar, w którym również ta impulsywność jest wzmożona. Także wnikliwe badanie psychiatryczne pozwala ustalić, czy objawy, które prezentuje pacjent, to są objawy ADHD izolowanego, czy jest to jednak inne zaburzenie psychiczne, czy też ADHD współwystępujące z innym zaburzeniem psychicznym.
0: Pan doktor już wspomniał o tym, że ADHD u osób dorosłych no może przełożyć się na rozmaite problemy związane z kształceniem się, z wykonywaną pracą, ale zapytam również, czy ma też wpływ na inne aspekty takiego codziennego życia, czyli związki, relacje z innymi. Mówi pan również o tym, że charakterystyczna dla ADHD jest impulsywność, ale czy ona właśnie ma tutaj też wpływ na, nie wiem, zachowania jakiekolwiek ryzykowne, no albo właśnie na to, że ciężko nam jest dogadać się z innymi.
1: Ta impulsywność jest jednym z obszarów. Niekoniecznie musi być w życiu dorosłym wyrażona na takim pierwszym planie. Natomiast co do tych dysfunkcji w życiu codziennym, funkcjonowaniu, trzeba pamiętać o tym, że pacjenci z ADHD mają pewien problem z szacowaniem czasu, jaki będzie potrzebny na dokonanie określonej czynności. Generalnie mózg osoby z ADHD, to jest często opisywane w taki sposób przez pacjentów, że oni dzielą czas na dwa momenty. Teraz i nie teraz. To, co jest teraz, to, co jest na tapecie ważne do wypełnienia, ja się potrafię na tym krótkotrwale skupić. Natomiast wszystko, co nie jest teraz, to w tej sytuacji pacjent jakby nie widzi tego w swoim polu i to skutkuje tym, że my wszystkie obowiązki, również obowiązki domowe, wykonujemy na ostatni moment. To budzi napięcie, budzi pewną frustrację ze strony partnera, który może nie rozumieć tego fenomenu. Mamy pewną skłonność do chaotyczności, do zapominania, gdzie odłożyłem, tak, gdzie coś położone zostało. Jest tutaj taka skłonność do tego, żeby zapominać o pewnych zadaniach. Zresztą, pani redaktor, szanowni państwo, jakby pewną paradoksalną cechą jest zdolność do hiperfokusingu, czyli do takiego skupiania się na obszarze, który nagle mnie bardzo mocno zainteresował.
0: I wtedy nic innego się wtedy nie liczy. Tak.
1: I wtedy osoby z ADHD są w stanie nawet zaprzestać przyjmowania posiłków na kilka godzin i tłumaczą mi, siedzę przez 10 godzin i oglądam gitarę, bo chcę zacząć grać na gitarze, więc to mnie wciągnęło, ja całkowicie się sfokusowałem, skupiłem na tym i jakby nie ma dla mnie świata poza tym. No oczywiste jest to, że to może budzić pewne napięcia relacyjne na różnych płaszczyznach.
0: A jak w takim razie się diagnozuje ADHD u osób dorosłych? Czy to są jakieś testy?
1: Diagnoza ADHD u osób dorosłych nie różni się od diagnozy innych zaburzeń psychicznych, w tym sensie, że dokonuje jej lekarz psychiatra i to lekarz jest jedyną osobą uprawnioną do tego, aby postawić rozpoznanie. Tak naprawdę, tak jak już powiedziałem, to jest badanie psychiatryczne, które opiera się na stwierdzeniu tego, czy pacjent spełnia kryteria diagnostyczne ADHD i czy te objawy występują zarówno obecnie, wpływając na upośledzenie funkcjonowania w określonych obszarach, i ustalenia, czy te objawy występowały w młodości, w dzieciństwie. Klasyfikacja ICD w

0: wersji 10, która obowiązywała, czy obowiązuje jeszcze formalnie, ale jest zastępowana, ona jako punkt odcięcia przyjmowała 7 rok życia, więc te objawy powinny być obecne przed zakończeniem 7 roku życia. Nowa klasyfikacja ICD w wersji 11 i klasyfikacja amerykańska przesunęły te granice do 12 roku życia, co oznacza tak czy inaczej, że my jako psychiatrzy musimy ten wywiad bardzo retrospektywnie cofnąć, żeby ustalić, czy w dzieciństwie chociażby subtelne przejawy tych zaburzeń występowały, czy też nie, czy one występują obecnie, w jakim nasileniu, w jaki sposób wpływają na funkcjonowanie. No plus już diagnostyka różnicowa, o której wspomniałem.
1: No i jeżeli mamy już diagnozę, to jak się leczy? Bo niektórzy bardzo się boją leków stosowanych czy przepisywanych przez psychiatrów, ale rozumiem, że są różne formy terapii.
0: Tak, to prawda. Zasadniczo leczeniem pierwszego rzutu, czyli takim leczeniem, które my powinniśmy wybierać w pierwszej kolejności, jest, czy są oddziaływania psychoterapeutyczne. Takim nurtem, który cieszy się największym zainteresowaniem i też ma najwięcej danych na swoją skuteczność, są oddziaływania poznawczo-behawioralne. I jeśli byśmy się trzymali tutaj bardzo ściśle kryteriów, to dopiero w przypadku nieskuteczności oddziaływań pozafarmakologicznych, czyli nielekowych, tak, a więc tej wspomnianej psychoterapii, ewentualnie modyfikacji stylu życia, my możemy rozważać metody farmakologiczne. Ale tutaj pani redaktor i szanowni państwo, no chciałbym powiedzieć, że w pewnych przypadkach prowadzi się to leczenie w sposób symultaniczny, czyli wprowadza się od razu leki
1: i
0: kieruje się pacjenta do terapii. To są sytuacje, w których na przykład natężenie objawów jest tak duże, że pacjent bardzo ma tutaj poważne utrudnienia w funkcjonowaniu. Nie ma czasu na oczekiwanie na efekty terapeutyczne, na przykład wobec jakiejś dużej zmiany życiowej, czy z racji miejsca zamieszkania ta psychoterapia jest praktycznie niedostępna. Zmierzam do tego, że musimy indywidualizować leczenie psychiatryczne w każdym przypadku, więc standardy postępowania, które mówią nam o tym, jak postępować w sytuacjach typowych, zawsze trzeba odnosić do konkretnej sytuacji danego pacjenta i tak dobierać jego leczenie, żeby to leczenie odpowiadało jego potrzebom i jego profilowi klinicznemu.
1: Wokół leków narosło sporo obaw.
0: To się zgadza, natomiast prawda jest taka, że jeżeli stosujemy zasady związane z bezpieczeństwem farmakoterapii, a więc wykluczamy czynniki ryzyka, włączamy te leki po odpowiednim zbadaniu pacjenta, prosimy pacjenta o to, żeby monitorował stale pewne parametry, takie jak ciśnienie tętnicze, jak masy ciała, jak tętno, to wprowadzenie tych leków i leczenie w ogóle, farmakoterapia jest relatywnie bezpieczna. Oczywiście my wprowadzamy obcą substancję do organizmu, ale to dotyczy wszystkich leków, które my stosujemy, nie tylko w psychiatrii.
1: A na koniec, czy ADHD można wyleczyć, czy raczej my się musimy nauczyć funkcjonować z ADHD przez całe swoje życie?
0: To jest, jak powiedziałem na wstępie, pani redaktor, zaburzenie neurorozwojowe, więc ono zostaje z nami przez całe nasze życie. Raczej nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że możemy je wyleczyć. Możemy stłumić jego objawy na tyle i nauczyć pacjenta funkcjonować z tymi objawami na tyle, by one były bardzo mało widoczne albo w bardzo nikły sposób wpływały na funkcjonowanie, nie rodząc dyskomfortu i nie skutkując upośledzeniem funkcjonowania w tych różnych płaszczyznach aktywności pacjenta.
1: Czyli po prostu pomóc mu zacząć funkcjonować w jakiś normalny sposób w tej grupie zawodowej albo w relacjach rodzinnych, tak żeby się czuć po prostu bezpiecznie i komfortowo. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Rozmawialiśmy o ADHD u osób dorosłych, bo czasami u osób dorosłych dopiero jest wykrywane. Rozmawialiśmy zarówno o tym, jak ono potrafi utrudnić życie, jak i o tym, jak się je diagnozuje i leczy. Gościem audycji Samozdrowie był dr Marcin Burdzik, dyrektor do spraw lecznictwa Centrum Psychiatrii w Katowicach, lekarz-psychiatra. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja również dziękuję pani redaktor, dziękuję szanowni państwo.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Dziś żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci pan.

0: Jest Media Expert, dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
1: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura zaskarży decyzję o wydaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie PiS Marcinowi Romanowskiemu. Rosja grozi NATO użyciem broni nuklearnej. Jest odpowiedź sekretarza generalnego sojuszu. Do kin w całej Polsce trafiła dziś Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS Marcin Romanowski będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Tak zdecydował dziś sąd. Na razie postanowienie nie jest prawomocne i Romanowski nadal jest osobą poszukiwaną. Wiadomo, że prokuratura zaskarży decyzję o liście żelaznym. Były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi, że jest zaskoczony decyzją sądu.
2: Pan Romanowski to główny mataczyciel. Przypominam jego rozmowy, jego współpracowników. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czyszczenie komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę.
1: Zwolennikiem przyznania listu żelaznego jest Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Dzięki temu sąd będą mogli tę sprawę prowadzić. No to jest chyba sytuacja win-win. Prokuratura będzie mogła się wykazać, sąd będzie mógł osądzić, a Marcin Romanowski i my jako politycy opozycji nie będziemy mogli stawiać zarzutu, że ktoś jest bezprawnie przetrzymany w więzieniu tylko ze względów politycznych. Wydaje się, to jest oczywiste, bardzo proste.
1: Nie wiadomo, gdzie teraz jest Marcin Romanowski, za którym wydano wcześniej nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania. Nie ma bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji dla terytorium NATO, przekonywał na konferencji obronnej w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mark Rutte skomentował list Rosji adresowany do Sojuszu, w którym zagroziła użyciem broni nuklearnej. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, więc nie traktuje tego aż tak poważnie, ale oczywiście odpowiedzieliśmy mu, jesteśmy sojuszem obronnym i przestań grozić użyciem broni jądrowej, bo to nie jest pomocne, a NATO jest potężniejsze niż Rosja i ona nie jest w stanie nas pokonać. Jeśli Rosjanie będą chcieli podjąć działania przeciwko krajowi NATO, skoncentrujemy siły. Mamy plany, będziemy bronić każdego kawałka terytorium NATO. Sekretarz generalny uważa, że zaostrzenie retoryki ze strony Rosji wynika z desperacji i braku postępów na wojnie, bo nie radzi sobie ona z oporem Ukrainy. Pakunek znaleziony na bocznicy

0: kolejowej w Białymstoku nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Pirotechnicy zakończyli pracę, mówi podkomisarz Malwina Trochimczuk.
1: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczali policjanci. Czas trwania policyjnych czynności uzależniony był od tego, jak szybko zostaną

0: Najpierw przychodzi informacja, że rozpoczął się zmasowany atak Rosji na Ukrainę.
1: Następnie przychodzi drugi alert i tam jest mowa też o operowaniu już lotnictwa. Czasami on jest jako pierwszy, ale gdy mówimy już o operowaniu lotnictwa w przestrzeni powietrznej, to znaczy, że te pociski już nie są gdzieś tam nie wiadomo gdzie na tej Ukrainie, tylko zaczynają się zbliżać albo zaczynają być atakowane z zachodniej części Ukrainy tuż przy naszej granicy. I to już oznacza na zasadzie takiej, że znowu spodziewaj się, ale jeszcze nie działaj. Na zasadzie zachowaj czujność. I dopiero jak przychodzi ten trzeci alert, tak? Uwaga, uwaga, uwaga. I do tego jeszcze słyszymy syreny. No to w tym momencie to jest alarm, czyli natychmiastowe działanie.
0: Należy wtedy znaleźć bezpieczne miejsce. Jeśli przebywamy w przestrzeni otwartej, należy wejść do najbliższego budynku. Ciężko chory Piotr Moczulski przyleciał już do Polski samolotem z Filipin. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w mediach społecznościowych, że mężczyzna jest w drodze do szpitala w Białymstoku. 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na Filipinach na skuterze i został ciężko ranny. Niektórzy uczniowie w Poznaniu obejrzeli kinową wersję Lalki. Ekranizacja powieści Bolesława Prusa, wyreżyserowana przez Macieja Kawalskiego, trafiła dziś do kin.
2: Myślę, że trzeba by było mieć chociaż jakiekolwiek inne pojęcie z innego źródła, bo było tam parę wątków, których w książce nie było i tak samo parę wątków było pominięte.
3: Brakowałoby paru informacji, gdyż była tak przedstawiona bardziej historia samego Wokulskiego.
4: Fajnie jednak jest najpierw przeczytać, żeby tak krytycznie trochę spojrzeć na to i faktycznie zauważyć te różnice.
0: W serwisie streamingowym jest dostępny serial Lalka w reżyserii Pawła Maślony.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, w kotlinach sudeckich do 200. Temperatura w nocy od 3 stopni na wschodzie, 4 lokalnie w centrum, do 13 na zachodzie i miejscami nad morzem. Jutro od 17 na północnym wschodzie i Półwyspie Helskim, 20 stopni w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Mamy 6 minut po godzinie 20. Polskie Radio 24 jest razem z Państwem. Jeżeli chodzi o te nocne temperatury, no to mamy już jesień w pełni, natomiast teraz rozgrzejemy się informacjami ze świata sportu. A w naszym studiu Krzysztof Kuzak. Krzysztofie, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: I to jest naprawdę dobry wieczór z perspektywy piłki nożnej i reprezentacji Polski mężczyzn w piłce nożnej do lat 21, bo to, czego dorosła reprezentacja nie mogła, no to 21-latkowie zrobili.
7: Tak jest. Kadra Jerzego Brzęczka wygrała dziś ze Szwecją. No i to jest 8 z rzędu wygrany mecz tej drużyny w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Są na razie niepokonani. Wszystkie mecze zwycięskie, więc naprawdę są blisko awansu do Mistrzostw Europy, a dodatkowo jakby takim dalszym celem tej drużyny jest awans na Igrzyska Olimpijskie.
6: To by była piękna historia. 3-0 to spotkanie ze Szwedami się zakończyło, ale to dopytam cię a propos Jerzego Brzęczka i tego, jak mu idzie z reprezentacją do lat 21. Sądzisz, że w niedługim czasie mogą pojawić się spekulacje, aby Jerzy Brzęczek ponownie objął reprezentację seniorów?
7: Chyba nie. Na razie chyba nie.
6: Więcej informacji sportowych już teraz w Polskim Radiu 24. Krzysztof Kuzek z Państwem zostaje.
5: Sport.
7: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Będzie piłka nożna, o której przed chwilą mówiliśmy, bo tak jak wspomnieliśmy, młodzieżowa kadra walczy o awans na Mistrzostwa Europy, docelowo także na Igrzyska, natomiast pierwsza reprezentacja przygotowuje się do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. Będzie hokej na lodzie, bo minionej nocy ruszył nowy sezon najlepszej Ligi Świata, czyli amerykańsko-kanadyjskiej NHL. Na początek kilka bieżących informacji. Młodzieżowa reprezentacja Polski wygrała w Katowicach ze Szwecją 3-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Jerzego Brzęczka prowadzą z kompletem punktów w grupie E i mają do rozegrania jeszcze jedno spotkanie z Włochami, którzy także mają szansę na zajęcie pierwszego miejsca i bezpośredni awans. Więcej o eliminacjach już za kilka minut. Pierwsza reprezentacja przygotowuje się do trzeciego meczu Ligi Narodów. W tym sezonie Polacy po raz pierwszy w historii grają na poziomie B. Bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Przegrali na wyjeździe ze Szwecją 1-3. 3. No i w piątek ponownie na Stadionie Narodowym.

0: zagrają z Rumunami. Kadra Jana Urbana jest już w Kępie koło podwarszawskiego Sochocina i o jej planach mówi rzecznik reprezentacji Polski Emil Kopański.
1: Tutaj odbyli już dwie jednostki treningowe we wtorek i środę. W czwartek biało-czerwoni ponownie będą tutaj trenować. Tym razem będzie to oficjalna jednostka treningowa przed meczem z Rumunią. Po tej jednostce treningowej Polacy powrócą do Warszawy, do swojej stałej bazy i tam będą już nocować, a także czekać na mecz z Rumunią.
0: Rumuński futbol zna doskonale były reprezentant Polski Paweł Golański. Występował przez 4 sezony w rumuńskich klubach i teraz ma nadzieję, że Polska wreszcie odniesie w Lidze Narodów zwycięstwo.
2: Ogólnie nie ma łatwych meczów tak naprawdę, jeżeli chodzi o poczynania reprezentacyjne, no ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że gramy w Polsce, gramy z rywalem, który 2 ostatnie mecze przegrał. Myślę, że taki rywal na przełamanie idealny, no ale też musimy patrzeć na to, że te nasze ostatnie mecze też nie były zbyt dobre. No mam nadzieję, że z Rumunami będzie zdecydowanie lepiej.
0: A to spotkanie w piątek o 20:45, transmisja na antenie radiowej Jedynki. Więcej o futbolu za kilka minut. Teraz tenis. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju w Pekinie. Polka na inaugurację pokonała Francuzkę Elzę Jacquemont 7-5, 3-6, 6-4. W następnym spotkaniu zmierzy się z Czeszką Nikolą Bartunikową. Na pierwszej rundzie udział zakończyła Katarzyna Kawa po porażce z Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. No ale w stolicy Chin są także Magdalinet i Iga Świątek. Ta ostatnia rozpocznie zmagania od drugiej rundy, a za chwilę będziemy po drugiej stronie Atlantyku. Ruszyła Liga NHL, najlepsza na świecie amerykańsko-kanadyjska hokejowa liga. Na inaugurację mistrzowie z poprzedniego sezonu, zawodnicy Carolina Hurricanes, przegrali z Florida Panthers. Po dogrywce 0-1 jest z nami Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku.
3: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Powiedz, czy ten inauguracyjny mecz odbił się szerokim echem w mediach w Stanach Zjednoczonych?
3: Tak, szerokim echem. W ogóle dużo się mówi o lidze NHL, bo jest sporo zmian, za chwilę o tym powiemy, ale tradycyjnie zawsze inauguracja lidze NHL to jest taka tradycyjna uroczystość upamiętniająca zdobycie Pucharu Stanleya, tym razem właśnie przez Carolinę w ostatnim sezonie. No i została postawiona taka kropka nad i, bo po swoim mistrzowskim sezonie taki specjalny baner został wniesiony po brzegi, baner informujący o mistrzostwie, no i mnóstwo radości w tłumie kibiców, to upamiętnia zdobycie tytułu. Potem mecz, ciekawy mecz, mało bramek.
0: No tylko jedna.
3: Jak na lekarstwo. Tak, to w hokeju rzadko się zdarza, ale to jeszcze w dogrywce. Tak, ale naprawdę mecz był ciekawy i co ciekawe, to jest kolejna ciekawostka, ta jedyna bramka padła na 4 sekundy przed końcem. Zwycięstwo 1-0 Panterom z Florydy zapewnił obrońca Szwed, zresztą Gustav Forsling. Posłuchajmy, co powiedział zaraz po tym spotkaniu.
4: Po strzelaniu zycińskiej bramki świetnie się czułem i za często wpisuję się na listę strzelców. Przed samym spotkaniem przypominaliśmy sobie, jak my rok i 2 lata temu zdobywaliśmy mistrzostwo. Znamy to uczucie i wiemy, jakiego wysiłku wymaga zdobycie mistrzostwa.
3: To jest ważne w perspektywie tego, co mówi szwedzki hokeista, bo właśnie zespoły Florida Panthers i Colorado Avalanche uznaje się teraz za faworytów do tytułu. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o tych rozgrywkach? Drużynę Washington Capitals poprowadzi kapitan Aleksander Owieczkin. To jest jego 22 sezon w lidze i jest najlepszym strzelcem w historii. Przypominamy, ma na koncie 929 bramek. Z kolei Sidney Crosby, hokeista pingwinów z Pittsburgha, tutaj też rozpoczyna 22 sezon, 40-latek, prawie 40-latek, 39 lat, ma ale blisko 40. Mówi tak o swojej przyszłości w lidze. Posłuchajmy.
5: Trudno jest mi przewidzieć przyszłość na najbliższe lata. Chciałbym pograć jeszcze kilka sezonów, ale nie wiem, jak w perspektywie przyszłości będzie wyglądać moja kondycja fizyczna. Mogę mówić, jak czuję się teraz i jest pod tym względem naprawdę dobrze. Jestem szczęśliwy, jak reaguje mój organizm na trud rozgrywek przed 40.
3: Mówi Sidney Crosby. Pozostajemy przy tych wątkach kanadyjskich, bo wczoraj w nocy to było u państwa dokładnie mecz wewnątrz kanadyjski Canadiens Maple Leafs. Canadiens wygrali 3-2, ale od ponad 30 lat drużyna z Kanady, ojczyzny hokeja, nie wygrała w NHL. i wszyscy się zastanawiają, czy te Fatum będzie przełamane w kolejnym sezonie. Zobaczymy. Na razie te przewidywania, że Fatum będzie przełamane od ponad 30

0: lat jest nieaktualne. Po raz pierwszy od sezonu 93-94 każda drużyna rozegra 84 spotkania zamiast 82. To wszystko po to, aby zbilansować terminarz wewnętrzny rozgrywek i co daje, aż uwaga, 1344 mecze w sezonie zasadniczym. I to jest dobra informacja dla wszystkich fanów hokeja NHL w Europie, bo w rozpoczętym właśnie sezonie zaplanowano wiele poniedziałkowych meczów rozgrywanych tutaj w godzinach popołudniowych czasu wschodnioamerykańskiego, co w Europie przypada na godziny wieczorne, no i tą najwyższą oglądalność i dzięki czemu będzie można na starym kontynencie śledzić poczynania swoich ulubionych drużyn i największych gwiazd NHL w najlepszym czasie antenowym właśnie dla Europy. I jeszcze takie ciekawostki, bo harmonogram obejmuje również, mówi harmonogram rozgrywek, dwa mecze w Finlandii, dwa spotkania w Niemczech, trzy mecze rozgrywane na otwartym powietrzu i po raz pierwszy od 2024 roku powróci mecz gwiazd Ligi NHL.
1: No właśnie, jeżeli ktoś ma ochotę, a pochodzi z Europy, może się wybrać właśnie między innymi do Finlandii na taki mecz Ligi NHL. Myślę, że to na pewno duża frajda dla kibiców hokeja na lodzie.
0: Oczywiście tak. Poza tym ja uważam, że nie ma bardziej atrakcyjnej dyscypliny sportowej, podkreślam zespołowej, którą ogląda się na żywo. Hokej jest znakomity i naprawdę coś niesamowitego. Jeżeli mają Państwo możliwość, w ogóle odwiedzając Stany Zjednoczone, tak nie będąc kibicą hokeja na co dzień, ale w ramach takiej nawet ciekawostki turystycznej pójść na mecz, a zdobycie biletów wcale nie jest takie drogie i niemożliwe, to naprawdę zachęcam, bo to jest coś znakomitego. Zobaczenie tej dyscypliny sportowej na żywo można się bardzo, bardzo szybko zakochać. Nawet tutaj nie będę się bał powiedzieć stwierdzenia, że zakocha się w hokeju od pierwszego wejrzenia.
1: Jan Pachlowski zachęcał do tego, żeby odwiedzać lodowiska i oglądać mecze hokejowe. Bardzo dziękuję, Janku.
0: Dziękuję.
1: Dobrej nocy, wszystkiego dobrego i oczywiście do usłyszenia. A teraz już duża dawka futbolu. Jest z nami Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Dobry wieczór, Tomku.
2: Dobry wieczór.
1: Najpierw może ta, powiedzmy, optymistyczna część naszej rozmowy, czyli rozmowa o młodzieżowej reprezentacji Polski prowadzonej przez Jerzego Brzęczka, no, która odniosła dziś ósme zwycięstwo. No,
2: dziewiąte,
1: tak jest. Dziewiąte zwycięstwo w spotkaniu eliminacji Mistrzostw Europy. Tym razem w Katowicach pokonali Szwedów 3-0. Dwa gole Dawida Mazurka, jedno trafienie Daniela Bąka. No, z przyjemnością ogląda się tą młodzieżową kadrę prowadzoną przez trenera, który miał doświadczenia z młodymi zawodnikami, miał doświadczenia z prowadzeniem kadry seniorskiej. Z tego co pamiętam, to chyba jest najlepszym trenerem, jeżeli chodzi o Ligę Narodów, jeżeli chodzi o reprezentację Polski.
2: Z polskich selekcjonerów.
1: Tak, z polskich selekcjonerów. Tak.
2: A teraz może powiedzieć, no i co, że ze Szwecji przyjechali. My do Szwecji jeździmy ostatnio, no, po słabsze wyniki. Pamiętamy porażkę w barażach 2-3, porażkę świeżutką 1-3, którą z Filipem Jastrzębskim na Strubery Arena oglądaliśmy. Tak. Teraz okazało się, że Szwecję można pokonać i w sumie ta Szwecja zebrała od reprezentacji Jerzego Brzęczka 9 goli do siatki, bo tak w pierwszym meczu było 6-0 na wyjeździe, teraz 3-0. Rzeczywiście dwa trafienia świetnego Bartosza Mazurka, który kapitalnie w lidze austriackiej sobie radzi. Daniel Bąk na 3-0 już z bliskiej odległości ustalił wynik tego spotkania. Bilans goli tej drużyny 26-2, ale żeby wygrać 9 spotkań eliminacji i nie być pewnym jeszcze awansu na Mistrzostwa Europy.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe,
2: jest,
1: prawda?
2: Ciekawa historia. Tak. Takie przypadłości jednak trafiają w naszą reprezentację. Natomiast no, ten awans jest na wyciągnięcie ręki. I z Włochami będziemy grali 5 października na wyjeździe. Jeżeli tego meczu nie przegramy, to awans jest pewny. Ale nawet przed tym meczem, jutro mogą dotrzeć do nas dobre informacje, bo Włosi grają w Armenii o 18:30. Jeśli nie wygrają tego meczu, to już nas nie przegonią. Zajmiemy miejsce na pewno pierwsze i awansujemy. No i porównujemy się do jeszcze jednej grupy, tam gdzie są Grecy i Niemcy. I też te drużyny idą łeb w łeb. Już grały ze sobą. Jedno zwycięstwo Grecji. Greków, drugie Niemców, więc też mogą mieć prawie komplet punktów bez jednego spotkania i będziemy się tu porównywać, ale jeżeli Grecy by stracili punkty, bo Niemcy dziś nie stracili, wygrali z Maltą, jeśli Grecy by nie wygrali z Łotwą, ten mecz o 17:30, to

0: już awansujemy jutro, bez grania.
1: Bez czekania na mecz z Włochami, który przypomnę właśnie w poniedziałek. Ciekawa jest ta sytuacja i w naszej grupie, i w tych innych grupach, z którymi jakoś tam musimy się konfrontować, ale pamiętajmy też o tym, że to nie jest tylko walka o awans na Mistrzostwa Europy, bo to jest ten taki pierwszy cel, ale ten taki cel troszeczkę oddalony w czasie, bo na niego musimy poczekać aż 2 lata, no to jest też walka o to, żeby w końcu wrócić na Igrzyska Olimpijskie.
0: Tak jest. Co drugą odsłonę Mistrzostw Europy do lat 21. Ten turniej jest też kwalifikacją olimpijską. I tym razem 3 drużyny z Europy będą się kwalifikować, czyli medaliści tego turnieju. No chyba, że w gronie medalistów znajdzie się drużyna z Wysp Brytyjskich. Ona zwalnia wtedy miejsce, bo bezpośrednio nie może wystartować Anglia, Szkocja czy Walia.
1: Tylko Wielka Brytania, prawda?
0: Tak, startujemy jako Wielka Brytania, a dogadać się Brytyjczycy już latami nie mogą, żeby wystawić
1: z innymi
0: taką
1: federacjami z Wysp Brytyjskich.
0: Więc tu zwalniają miejsce. No i szalenie trudne zadanie pewnie też.
1: Z drugiej strony to szkoda, prawda? Bo była to bardzo ciekawa drużyna, taka złożona z Anglików, Szkotów, Walijczyków.
0: Tak, udało się chyba to zrobić tylko na igrzyskach w Londynie, kiedy byli gospodarzami w 2012 roku, ale bez powodzenia chyba wielkiego tam Brytyjczycy pograli. No a tutaj nasza reprezentacja, jeżeli awansuje na turniej, no to właśnie w Serbii i w Albanii, to też jest kolejna ciekawa sprawa, że te 2 kraje organizują Euro Młodzieżowe, tak nie do końca zaprzyjaźnione ze sobą, delikatnie mówiąc, zorganizują ten turniej, no i tam 16 drużyn, z grona 16 drużyn trzeba znaleźć się w gronie medalistów, a co ciekawe, na samym turnieju tylko 12 ekip z Europy
1: męskich. To jest też bardzo ciekawe.
0: Tak, odwrócono troszeczkę sytuację.
1: Do tej pory 16 drużyn grało, prawda?
0: Do tej pory grało 16 drużyn i było 12 drużyn kobiet. Teraz odwrócono tę zależność i będzie 16 drużyn kobiecych, 12 drużyn męskich. Futbol kobiecy popularny jest w Stanach, stawiają na futbol Amerykanie w Los Angeles. No oczywiście turniej będzie się w wielu miastach Stanów odbywał. No i to też można tutaj ten parytet wyrównać, bo to jest prawie 100 zawodniczek więcej od zawodników przy 4 drużynach, a MKOL dąży do tego, żeby była równa liczba zawodników i zawodniczek. Taka sama dokładnie, żeby ten parytet był zachowany. No i w różny sposób jest osiągany. W każdym razie, co to oznacza, jeżeli byśmy na ten turniej awansowali, ostatni raz graliśmy w Barcelonie, że mamy 12 drużyn i medal łatwiej chyba zdobyć już na igrzyskach tam będąc, niż tam awansować.
1: Tak, to prawda. Żeby zakwalifikować się, no to rzeczywiście trzeba przede wszystkim świetnie wystąpić w eliminacjach Mistrzostw Europy i ten pierwszy jakby już ten punkt możemy za chwilę odhaczyć. Później trzeba też dobrze zagrać na tym turnieju o Czempionat Europejski, no i później to już tylko wyjazd do Los Angeles. Wszystko to bardzo prosto wygląda.
0: Obyśmy jednak najpierw na ten turniej jednak awansowali.
1: Tak, awansowali, ale jesteśmy blisko. Dobrze, no to ta optymistyczna część, można powiedzieć, że możemy ją zakończyć. To teraz jeszcze kilka minut no chyba tak, mimo wszystko, o reprezentacji, o pierwszej reprezentacji prowadzonej przez selekcjonera Jana Urbana. Remis z Bośnią i Hercegowiną 0-0 w Warszawie na inaugurację tego nowego sezonu Ligi Narodów. Po raz pierwszy gramy na poziomie B. Wcześniej wszystkie te sezony graliśmy na poziomie tym najwyższym. I później ta porażka, której też byłeś świadkiem razem z Filipem Jastrzębskim na stadionie w Solnie. 1-3 ze Szwedami. Ale zanim przejdę do rozmowy z tobą, to posłuchajmy komentarza Andrzeja Janisza po tym drugim spotkaniu.
2: Niestety coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że reprezentacja Polski to jest dziadowska gra. Celny więcej, tylko jeden strzał, natomiast jeżeli chodzi o liczbę podań, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, jeżeli chodzi o ilość kornerów i wykorzystywanie szans, to Szwedzi byli drużyną od nas lepszą. I to niestety smuci, przede wszystkim dlatego, że my nie wyciągamy żadnych wniosków. Już 450 lat temu słynny polski poeta Jan Kochanowski napisał, że nowe przysłowie Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi i niestety to można doskonale zastosować do tego, że żadnych wniosków nie wyciągnęliśmy z tego meczu z Bośnią i Hercegowiną.
1: Mocne słowa Andrzeja Janisza mówiące o dziadowskiej grze reprezentacji Polski. No Andrzej

0: Oczywiście wtedy, kiedy leży mu coś na sercu, to on potrafi dosadnie powiedzieć, ale z drugiej strony on też zwykle waży jednak te swoje opinie, więc chyba coś jest na rzeczy po tych dwóch spotkaniach.
1: To jest takie zdenerwowanie wyrażane. Myślę,
0: bezpośrednio
1: że
0: po meczu, oczywiście, tak, bo to było bezpośrednio, tak, bezpośrednio po meczu, studio pomeczowym.
1: Ale takie, myślę, wrażenia mają też kibice, którzy za tą reprezentacją jeżdżą. Ja spotkałem jednego fana z Walii, który specjalnie przyjechał na ten mecz, kupuje bilety najpierw na samolot, później na stadion, no i tak tym wynikiem 0-0 się nie przejmuje, ale ludzie kibicują reprezentacji, oglądają te mecze mimo, że jest słabo, i na pewno by chcieli czegoś innego. Chcieliby większego zaangażowania, chcieliby, żeby coś wychodziło, żeby nawet szczęśliwie coś się udało reprezentacji, a nie idzie pod każdym względem.
0: Ale czy masz takie wrażenie, że tak naprawdę stało się to po tym, jak nie awansowaliśmy na mundial? Że ten mecz ze Szwecją, bardzo wyrównany mecz, właściwie no, z tym wyniku 2-2, no to na dwie strony to wszystko mogło się przecież ułożyć. No to Szwedzi jednak strzelili tego trzeciego gola i to oni pojechali grać na mundialu za ocean.
1: Ale minęło już pół roku.
0: A nasza drużyna jakby od tego momentu, bo i te towarzyskie mecze po drodze niezbyt efektowne i efektywne, jeżeli chodzi o grę i wyniki. No i tutaj ten, no, można powiedzieć, falstart, jeżeli chodzi o Ligę Narodów.
1: No tak, ja bym się nie przejmował tymi towarzyskimi meczami, bo tutaj byli bezpośrednio jak ranne zwierzę nasi piłkarze jeszcze po tych meczach, ale teraz minęło już pół roku i oczekiwania są konkretne. Mecze też mają swój wymiar, bo nie możemy spaść poniżej drugiego miejsca, żeby być losowanym z drugiego koszyka. Możemy sobie nakomplikować kwalifikacje do kolejnych turniejów i do tego najbliższego bardzo mocno. No a reprezentacja, no rzeczywiście czasem wygląda jak taka zatruta jakąś toksyną drużyna. Jakby coś straszyło w szatniach, do których
0: No ale jeszcze
1: wchodzą.
0: Ta pierwsza połowa w Szwecji, szczególnie ten ostatnie 20 minut, no to wy byliście zachwyceni. Ja słuchałem spotkania.
1: No, w danym momencie, natomiast tak, z tego efektu końcowego nie możemy być zachwyceni już kawał czasu.
0: I no, wiadomo, że mecz trwa 90 minut, więc gdyby to przełożyć, prawda, te 20 minut, naprawdę, kiedy dominowaliśmy, mieliśmy kilka sytuacji. W końcu ta bramka na 1-1 i gdybyśmy w drugiej połowie poszli za ciosem, no to może rzeczywiście by to wyglądało inaczej. Tylko tak naprawdę, co jest problemem? Czy rzeczywiście ta obrona jednak tak szwankuje.
1: Myślę, że to jest generalnie największy problem i trzeba się tutaj zastanowić, bo próbujemy zestawiać tę obronę na różne sposoby, różnych zawodników dokładać, a jeden zawodnik prawie cały czas jest dalej w tej reprezentacji. Obudowujemy go innymi piłkarzami, no i tym piłkarzem jest Jan Bednarek. I no nie wiem, może spróbujmy zagrać jakiś mecz bez Jana Bednarka i zobaczyć, jak sobie radzimy w takiej sytuacji. Czy po prostu na kimś innym nie trzeba postawić tutaj głównego akcentu w obronie. Bo może Jan Bednarek oczywiście do tej linii później sobie spokojnie wrócić, ale to nie jest moim zdaniem szef obrony po prostu naszej reprezentacji. I tutaj się zaczyna poważny problem. Spróbujmy z innym szefem w obronie, bardziej wyraźne postacie w pomocy. Postawmy na jakiegoś konkretnego napastnika i zobaczymy może, co z tego wyjdzie. No trzeba czegoś spróbować nowego, chyba.
0: Przed nami mecz z Rumunią. O ich występach w Lidze Narodów powiedziano wstyd i hańba, więc myślę, że mają też o czym myśleć, ale z drugiej strony przyjeżdżają tutaj do Warszawy na ten mecz, no też po to, żeby się zrehabilitować.
1: 2-4 porażka, tak? Z Bośnią.
0: Tak, tak.
1: Którą oglądaliśmy.
0: I też ze Szwecją przegrana w tym pierwszym meczu, więc na pewno nie jest im łatwo. Obie drużyny bardzo pragnące zwycięstwa.
1: No, kiedy jak nie teraz, znowu można powiedzieć, nie pierwszy raz, ale to morale jednej i drugiej drużyny jest słabe. To jeżeli my chcemy trochę wypłynąć, chociaż odrobinę na powierzchnię, naprawdę z Rumunią trzeba wygrać i już nie mówić, że nakładamy presję na piłkarzy. No nie nakładamy, no po prostu z Rumunią to jest obowiązek, zwycięstwo reprezentacji Polski, bo stać nas na to, żeby wygrywać z Rumunią. No umówmy się, mamy jednak takich piłkarzy, może już nie z tych topowych klubów, jak jeszcze nie tak dawno, że Juventus, Barcelona, ale dalej mamy bardzo dobrych zawodników, solidnych. i z Rumunią to jest obowiązek naszej drużyny wygrać.

0: spotkać. I czekamy na to spotkanie w piątek o 20:45. Transmisja na antenie radiowej Jedynki.
1: Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
5: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Minister Sprawiedliwości sprawdzi, dlaczego prokuratura nie domagała się zmiany sędziego w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Jak informuje Waldemar Żurek, decyzję o wydaniu listu podjął neosędzia. Marcin Romanowski może mataczyć w sprawie nieprawidłowości z Funduszem Sprawiedliwości, tak mówiła w Polskim Radiu 24 posłanka Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej.
7: Jego zachowanie może stanowić też jakiś przykład dla innych, że w polskim wymiarze sprawiedliwości nawet jeżeli są przesłanki do tego, żeby zastosować tymczasowe aresztowanie, można uciec, przebywać najpierw na Węgrzech, potem gdzieś teoretycznie na terytorium Naddniestrza, potem ukrywać się w jeszcze innym miejscu, zawnioskować o list żelazny i wrócić do kraju na białym koniu, jak rycerz i odpowiadać z wolnej stopy, mając 19 postawionych zarzutów de facto.
6: Zwolennikiem przyznania listu żelaznego jest Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Prokuratura będzie mogła się wykazać, sąd będzie mógł osądzić, a Marcin Romanowski i my jako politycy opozycji nie będziemy mogli stawiać zarzutu, że ktoś jest bezprawnie przetrzymany w więzieniu tylko ze względów politycznych. Wydaje się to jest oczywiste, bardzo proste.
6: Prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu. Policjanci z Dąbrowy Górniczej przejęli 40 tysięcy papierosów bez akcyzy. Wyroby należały do 52-latki. Kobieta prowadziła w mieszkaniu nielegalny sklepik tytoniowy, mówi Bartłomiej Osmulski z dąbrowskiej policji.
9: Gdyby zabezpieczone materiały trafiły na rynek, Skarb Państwa zostałby narażony na uszczuplenie w wysokości blisko 70 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT.
6: Mieszkanka Dąbrowy Górniczej została zatrzymana, zdecydowała o dobrowolnym poddaniu się karze. O jej przyszłości zdecyduje sąd. Po ponad dwóch dekadach amerykańskie wojsko wycofuje się z Iraku. Ostatnie wojska USA opuściły już bazę w Irbilu. W związku z tym pojawiają się obawy, czy irackie wojsko będzie w stanie samo chronić kraj wobec zagrożeń. Amerykanie pojawili się w Iraku w 2003 roku, żeby obalić reżim Saddama Husajna. Wojska USA już raz opuszczały Irak 15 lat temu. Wróciły jednak 3 lata później. W wyniku amerykańskiej interwencji zginęło prawie 200 tysięcy irackich cywilów. Po stronie USA zginęło 4,5 tysiąca żołnierzy. Polskie Radio włącza się w Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Jednym z jego elementów będzie koncert na flet i orkiestrę Elżbiety Sikory. Kompozytorka zapowiada, że będzie to hołd dla białoruskiej flecistki i opozycjonistki Marii Kalesnikawej.
10: Utwór został napisany z myślą o flecistce, która przebywała przez długie lata w więzieniu na Białorusi i jest moją reakcją na to, że takie rzeczy nie powinny się zdarzać, więc zapraszam do słuchania.
6: Festiwal rusza 12 listopada i potrwa do 6 grudnia. Szczegóły na stronie eufonie.pl.
2: W Polskim Radiu 24.
11: 33 minuty po godzinie 20 już mamy w naszym studiu Michał Strzałkowski. Michale, dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: Za moment zabierzesz naszych słuchaczy albo przedstawisz naszym słuchaczom obecną sytuację dotyczącą działań Rosji. No ale Rosja właśnie ostatnio straszy

0: atomem. Straszy NATO, straszy Unię Europejską, no ale też cały czas intensywnie atakuje Ukrainę.
1: No i to tak intensywnie jak teraz nie atakowała już od bardzo dawna. Można powiedzieć, że nadchodzenie jesieni można rozpoznać po kilku rzeczach. Żółknące liście, na przykład chłodniejsze noce. I tak się to rozpoznaje w krajach, które mają to szczęście, że nie toczą obronnej wojny przeciwko Rosji. Na Ukrainie to, że nadeszła jesień, można zawsze poznać po tym, że Rosja wzmacnia uderzenia w system energetyczny, w elektrownie, w sieci przesyłowe, bo chce po prostu jak najbardziej przed zimą ten sektor na Ukrainie uszkodzić. I to niestety pokazuje, jak dużym luksusem jest to, że się w kraju nie ma wojny, bo jesień się nam kojarzy tylko z tym, że drzewa żółkną. Jakie to przyjemne.
0: To prawda, ale tutaj też chodzi o osłabienie morale i społeczeństwa i żołnierzy walczących. Ale to, o czym mówisz a propos tej jesieni, to powinniśmy się wszyscy też zastanowić. Jakie mamy szczęście, że możemy w ten sposób na naszą jesień patrzeć, ale nie zapominajmy o tym, co dzieje się na Ukrainie.
1: Bo na Ukrainie Ukraińcy walczą o wolność nie tylko swoją, ale także europejską. Nie ma co do tego wątpliwości. Zresztą no to wszystko zaraz będę pytał naszego gościa.
0: Zapraszamy.
2: Świat w powiększeniu.
1: A tym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: 11 regionów ukraińskich znalazło się pod rosyjskim ostrzałem minionej nocy. Tak dużego ataku na sektor energetyczny, bo to on był głównie celem tych ataków i w ogóle tak szerokiego ataku aż na 11 regionów nie było od zimy. Czyli od czasu, kiedy Rosja właśnie wzmaga te uderzenia powietrzne. No rzeczywiście wygląda na to, że Kreml taktyki nie zmienia. To znaczy każdej jesieni chce maksymalnie przed zimą Ukrainę osłabić energetycznie, cieplnie. No to jest jakby już stała taktyka rosyjska. Tylko mam wrażenie, że tym razem to jest realizowane z jeszcze większą mocą niż do tej pory.
3: Tak, ja myślę, że najbardziej niepokojące jest to, że od kilku tygodni obserwujemy zmasowane ataki nie tylko w tych porach nocnych czy porannych, ale właśnie często, szczególnie jeżeli chodzi o Kijów czy takie większe miasta, nawet po 18 godzin w ciągu dnia. No, Kijów jest w tym momencie w takiej sytuacji jak jakieś miasto przyfrontowe, bo jest atakowany praktycznie przez cały dzień. To paraliżuje gospodarkę, paraliżuje urzędy. Czytaliśmy zapewne o tym ataku na budynek Akademii Nauk w Ukrainie. To pokazuje, że Rosjanie nie tylko mają na celu zniszczenie właśnie infrastruktury energetycznej, transportu, kolei, magazynów żywności, leków i tak dalej, ale też właśnie budynki takie użyteczności publicznej, ważne z punktu widzenia przetrwania kultury ukraińskiej, księgarnie, składy książek, szpitale, przedszkola, szkoły. No to jest codzienny, można powiedzieć, chleb powszedni Ukraińców, bo przecież dzisiaj z samego rana zaatakowano szkołę w Sumach. Na szczęście dzieci schowały się pod budynkiem w schronie i nikt nie zginął, ale od tragedii był naprawdę krok. Więc no to jest taka akcja, której celem jest przede wszystkim pokazanie, że Rosja się nie wycofa, że Rosja będzie eskalowała. Nawet gdzieś tam w mediach tych opozycyjnych rosyjskich taka krąży informacja, że celem Rosji jest zmuszenie Ukrainy do kapitulacji do wiosny przyszłego roku. Myślę, że to pokazuje po części także tą słabość Rosji, że Rosjanie, krótko mówiąc, nie mają pomysłu na to, jak zmienić sytuację na froncie, bo ta sytuacja na froncie jest bardzo trudna. Mamy te informacje chociażby o tej kontrofensywie ukraińskiej Vivaldi, która zakończyła się no, częściowym sukcesem, bo udało się odbić no, kilkaset kilometrów w tych okolicach kluczowych, bo one pozwalają Ukraińcom trochę odciążyć te siły, które bronią Kramatorska i Słowiańska. No Rosjanie tak naprawdę no, nie mają czym się pochwalić od miesięcy, jeżeli chodzi o sytuację na froncie. Natomiast jeżeli chodzi o ataki na cele cywilne przede wszystkim, no to wynika w dużej mierze po prostu z słabości ukraińskiej obrony powietrznej. Ukraińcy nie mają rakiet, Ukraińcy nie mają pomysłu, jak zwalczać te nowe typy dronów.
1: A no właśnie, te Geranie piątki, one są już odrzutowe. Wcześniej te drony Geran 1, 2 to były drony z silnikami

0: takimi ze śmigłem, one wolniej leciały, niżej trochę. Znaczy łatwiej było je trafić ze śmigłowca, łatwiej było trafić nawet z jakiegoś naziemnego karabinu maszynowego. Granie piątki lecą już z napędem odrzutowym szybciej i na cel spadają no, z taką no, dużą precyzją. Więc to widzieliśmy nawet na tych nagraniach z okolic polskiej granicy z tego tygodnia. To też Garań 5 uderzył i rzeczywiście można zobaczyć, z jaką prędkością to spada.
1: Tak, dokładnie. Rosjanie mają ich niewiele, bo koszt produkcji takiego drona jest trochę większy, ale oni terroryzują nimi praktycznie całą Ukrainę, bo zasięg tych dronów jest bardzo, bardzo duży. Jak mówiliście przed chwilą, sięgały nawet do granicy z Polską i Ukraińcy muszą zestrzelić je albo jakimiś rakietami, które są zakotwiczone do samolotów, do myśliwców poszczególnych, albo ewentualnie jakimiś innymi systemami, których w Ukrainie brakuje. Na przykład tutaj pomocne są chociażby nasze te systemy Piorun, które no, Polska dostarczyła Ukrainie, tylko że ich jest po prostu za mało i nawet Kryło Budanow, pytany, czyli szef biura prezydenta Ukrainy, były szef wywiadu wojskowego Ukrainy, on powiedział wprost, że Ukraina pracuje nad takimi rozwiązaniami, które by były pomocne, jeżeli chodzi o walkę z tą nową generacją dronów, które są bardzo nowoczesne, jak przed chwilą mówiliśmy, i niestety bardzo groźne, ale to zajmie Ukrainie miesiące. Czy tak naprawdę być może ta cała zima to będzie czas terroryzowania Ukrainy przez te drony i przez rakiety balistyczne, bo dodajmy, że pojawiają się nowe typy broni wykorzystywanych przeciwko Ukrainie. Takie rakiety, trochę takie hybrydy drona i rakiety jak Banderola na przykład, które no, też terroryzują Ukraińców. I to jest niestety taka codzienność wojny na wyniszczenie. W pewnym momencie, jeżeli nie mamy stałych dostaw pewnego typu pocisków, rakiet i tak dalej, no kończą się one. No i Ukraińcy mają poważny problem, bo no, sojusznicy też nie są w stanie ich próśb w jakiś sposób taki sensowny zabezpieczyć. I teraz Ukraina no, szuka pomysłów na jakieś techniczne rozwiązania, jakieś drony przechwytujące, jakieś wyrzutnie rakiet, które mogą być wykorzystywane, czy nawet własne jakieś takie analogii systemu Patriot, ale to wymaga pieniędzy, wymaga czasu. I nie jesteśmy pewni, czy zanim Ukraina wpadnie na takie rozwiązania, takie pomysły, czy Rosjanie po prostu nie zniszczą tych punktów, gdzie tych miejsc, gdzie oni pracują nad tego typu rozwiązaniami.
0: Wyraźnie widać, że Rosji się spieszy, stąd to intensyfikowanie ataków, nie tylko te, w każdy atak to jest więcej obiektów wystrzelonych ku Ukrainie, ale także tych ataków bywa czasem 3-4 na dobę.
1: Tak, ale zobaczmy jeszcze ciekawą jedną rzecz, która dzisiaj padła z ust Marii Zacharowej, rzecznik MSZ Rosji, bo pojawiły się te informacje, że być może po tej zgodzie kolejnej prezydenta Trumpa na udzielenie licencji na produkcję tych rakiet PAK-3 do, być może PAK-3, miejmy nadzieję, że PAK-3 do systemów Patriot, takie się pojawiły informacje, że być może w Polsce będzie ta fabryka ulokowana. Dzisiaj Maria Zacharowa stwierdziła, że każda fabryka produkująca broń na potrzeby Ukrainy może być celem ataku Federacji Rosyjskiej, czyli widzimy, że Rosja eskaluje i już wprost grozi polskim przedsiębiorcom, czy Polsce można powiedzieć, że może zaatakować na przykład firmy zbrojeniowe, które będą produkowały na potrzeby Ukrainy. Do tej pory to się z reguły kończyło tym, że oczywiście Rosjanie przeprowadzali jakieś podpalenia, jakieś wybuchy miały miejsce w fabrykach broni czy w zakładach produkujących na potrzeby Ukrainy, a teraz mamy wprost tego typu groźby, więc no, te ataki plus groźby, eskalowanie tego zagrożenia, straszenie Zachodu jakąś kolejną specjalną, krótką operacją wojskową wymierzoną w Litwę, czy mówienie o tym, o czym mówił Putin ostatnio, że na przykład prawa Rosjan w państwach bałtyckich są naruszane. Więc to wszystko pokazuje, że no, Rosja próbuje różnymi metodami straszyć, eskalować i tak dalej, i tak dalej. Chce zakończyć wojnę na swoich warunkach i chce zmusić Ukrainę do kapitulacji po prostu.
0: No tak, no i coraz więcej jest też tych sytuacji, kiedy drony naruszają przestrzeń powietrzną. W przestrzeń powietrzną Mołdawii wyleciał

0: Dziś rano dron spadł, eksplodował w pobliżu jednej z wsi. Na szczęście nic się nikomu nie stało. Drugi dron wleciał i opuścił przestrzeń powietrzną Ukrainy. No, były takie sygnały, że podczas jednego z ataków w tym tygodniu na Ukrainę też jeden z rosyjskich dronów lekko naruszył polską przestrzeń. Być może był to błąd odczytu radarowego, być może nie, no ale na pewno gdzieś przy samej granicy te drony latały. No, cały czas jakby też mamy tę metodę taką podnoszenia napięcia na granicach zewnętrznych Ukrainy.
1: Tak, ale zauważmy, ja mieszkam w Lublinie, przecież to jest przy granicy z Ukrainy. Ja praktycznie codziennie SMS-y w atakach z tego centrum rządowego ostrzegającego właśnie zagrożeniach. I te SMS-y są codziennością, krótko mówiąc, tak? W tych województwach przygranicznych. I to też i ciągle są podrywane polskie myśliwce w celu zabezpieczenia granicy i ewentualnego reagowania na naruszenia tej granicy. To wszystko też, to są ogromne koszty, które ponosi Polska, bo utrzymanie w gotowości myśliwców, uzbrojenie ich, utrzymanie kadr i tak dalej, to wszystko ma zmęczyć czy zniechęcić Zachód do angażowania się, do wspierania Ukrainy. Ale jak pan powiedział słusznie, pan redaktor, to jest problem, który dotyczy praktycznie całej tej wschodniej flanki NATO. Od gdzieś tam Rumunii, Bułgarii, aż po Estonię, czy Finlandię i Norwegię nawet, tak? Więc tutaj są poważne problemy, bo NATO szuka pewnego sposobu adekwatnego reagowania na to irracjonalne zachowanie Federacji Rosyjskiej, które jest po prostu niewytłumaczalne tak naprawdę, bo nie wiadomo, jaki jest cel Rosji. Prawda jest taka, mamy tego świadomość już po tylu latach wojny, że Rosja nie wygra tej wojny militarnie. Nie ma szansy, aby zająć Donbas w najbliższym czasie. O zajęciu Kijowa czy jakichś innych większych miast to w ogóle nie ma mowy. Czyli jedyna realna możliwość zakończenia wojny to są rozmowy pokojowe. Tylko że warunki, które stawia Federacja Rosyjska, są po prostu nie do przyjęcia ani dla Ukrainy, ani dla Zachodu. I w takim razie musimy się nastawić po prostu na długą wojnę do jakiegoś takiego przełomowego momentu, który nastąpi być może z takich powodów innych niż my oczekujemy. To, o czym kiedyś powiedział nasz minister spraw zagranicznych Władysław Sikorski, że być może to będzie jak wojna w Afganistanie, czyli zmienią się władze Rosji, dopiero wtedy zakończy się wojna, bo obecne władze chyba nie mają pomysłu, jak wojnę przeciwko Ukrainie zakończyć.
0: Znaczy rozumiem, że Władimir Putin kalkuluje tak, że każde rozwiązanie, które nie będzie takim jednoznacznym, przytłaczającym zwycięstwem Rosji, jakie obiecał swojemu społeczeństwu, to będzie po prostu porażka. Porażka jego konkretnie.
1: Nawet więcej można powiedzieć. Jeżeli wierzyć tym doniesieniom z tego artykułu The Economist, to przecież tam pojawiały się takie słowa, że nie powieszą, jeżeli ustąpi, tak? Tak parafrazując te słowa mniej więcej. Czyli dla niego każda forma ustępstw na rzecz Ukrainy czy Zachodu jest po prostu jego końcem. A on jako wielbiciel takich silnych przywódców rosyjskich czy radzieckich, jak Stalin, jak Katarzyna II na przykład, to on, czy Piotr Wielki, to on, czy Piotr I, tak? To on sobie nie wyobraża, żeby odejść po prostu w niesławie. Jego celem jest odejść jako wybitny przywódca Rosji. Póki co ta wojna zdecydowanie nie idzie po jego myśli, ale z drugiej strony niestety Rosja ma większy potencjał i finansowy, i ludnościowy. I też przemysł rosyjski pracuje pełną parą na wojnę, jest wspierany po cichu przez Chiny, przez Koreę Północną, przez Iran i
0: nawet Indie w jakimś sensie, bo kupują ropę i gaz rosyjskie, chociaż się teoretycznie odżegnują oficjalnie od wspierania Rosji w jakikolwiek sposób, ale też interesy robią z Rosją. I nie udało się Amerykanom, Trumpowi w żaden sposób zniechęcić ku temu kogokolwiek, zwłaszcza tych dużych graczy.
1: Tak, największy problem są właśnie jest ta ludność cywilna, która ponosi cenę tej wojny. I tu mam na myśli też po części także Rosjan, bo ja rozumiem, że nie można współczuć agresorowi, ale też tysiące, czy nawet setki tysięcy rodzin rosyjskich ponosi konsekwencje tej wojny, bo część członków ich rodzin po prostu z tej

0: wojny nie wraca do domów. Więc no, ta wojna jest czymś no, przerażającym, czymś, czego nie było w Europie od no, II wojny światowej. I powiem szczerze, tutaj na tych wschodnich rubieżach Polski to jest bardziej odczuwalne, że masz o 4 rano na SMS o kolejnym ataku rakietowym na Ukrainę, to trochę daje do myślenia, tak, że no, ten czas spokoju, ten czas takiego można powiedzieć przyglądania się tej wojnie z takim dystansem, on się powoli kończy. No musi nastąpić jakieś przesilenie. Pytanie tylko, w którym to kierunku pójdzie. Czy to jest faktycznie jakiś koniec pewnego etapu wojny i wchodzimy w jakiś nowy, czy ogólnie może, mam nadzieję, koniec wojny, bo ewidentnie Rosja nie ma pomysłu na koniec tej wojny. Ukraina jest wyczerpana, brakuje zasobów militarnych, brakuje rakiet, ale też ja jak gdyby nie przekreślam Ukrainy, bo mam tego świadomość, że od pierwszych dni wielu analityków, wielu ekspertów podkreślało, że Ukraina nie ma szans, że to będzie kilka godzin, potem mówiło się o kilku dniach, o kilku tygodniach. No, Ukraina już walczy i to, co się dzieje na froncie, pokazuje, że walczy skutecznie, tak? Mimo tej przewagi rosyjskiej w każdym aspekcie, ona trzyma front, nie udało się tego frontu przełamać. Mimo tych barbarzyńskich ataków na Kijów, przemysł ukraiński funkcjonuje, państwo funkcjonuje, szkoły funkcjonują, urzędy funkcjonują. Więc to jest chyba taki no, pewien fenomen, można powiedzieć nawet. Jak w takich warunkach naprawdę trudnych państwo jest w stanie skutecznie stawiać opór przez tyle lat agresji, takiej barbarzyńskiej agresji sąsiada.
1: No ale to wszystko, o czym pan mówi, ta pewna desperacja, w jakiej może być włodarz Kremla, niestety każe mieć gdzieś z tyłu głowy to, że eskalacja może dotyczyć no właśnie nie tylko Ukrainy, ale właściwie NATO, no bo jeśli trzeba cały czas nakręcać tę atmosferę, no to w jakiś sposób pewne już zgrane karty nie działają. Być może trzeba będzie sięgnąć po jakieś inne, choćby tylko tak, żeby wywołać jakąś emocjonalną reakcję, no ale jednak.
0: Tak, myślę, że tutaj bardziej będzie mieli do czynienia z pewnym straszeniem czy graniem na społeczeństwa europejskie, bo no, mamy taki okres też wyborczy. W wielu państwach europejskich w najbliższych miesiącach czy latach będą wybory.
1: No choćby w Polsce w jesienią przyszłego roku.
0: No dokładnie.
1: I a wcześniej Francja wiosną, prezydenckie wybory, też bardzo ważny moment.
0: Tak, w Słowacji będą wybory w przyszłym roku. Więc tutaj no, ten cykl wyborczy, on jest też dla Rosji ważny, żeby no, forsować taką narrację. No najwyższa pora zakończyć wspieranie Ukrainy i zakończyć wojnę, ale kosztem Ukrainy. No, to jest to, w co Rosja gra od dawna. I nawet sam Władimir Putin tak nie mówił, że społeczeństwa europejskie w końcu dochodzą do takiego zdrowego, jakiegoś zdroworozsądkowego stanowiska, o czym świadczą wybory ostatnie w Niemczech. Czyli ewidentnie Rosja łączy swoje plany militarne wobec Ukrainy także z sytuacją właśnie no, wyborczą w Europie. I ta aktywność propagandy rosyjskiej, dezinformacji, podsycanie nastrojów antyukraińskich, jeżeli chodzi o migrantów, ale też ogólnie o Ukrainę, no to będzie coś, czym będziemy się musieli mierzyć w najbliższym czasie. I też takie no, surfowanie narracji, że to nie jest nasza wojna, że z punktu widzenia Polski lepiej stać z boku, nie angażować się, czy podnoszenie jakichś kwestii historycznych. No to jest coś, co nas czeka ewidentnie. Tym bardziej, że no, moim zdaniem jest to taki okres trochę przełomowy, bo, no, bo Rosji też się kończą zasoby. Ja tu nie mam na myśli finansów, tylko bardziej mam na myśli zasoby ludzkie. Ewidentnie Władimir Putin zwiększa oczywiście ten limit armii rosyjskiej, ciągle go podnosi w tym roku. Natomiast no, brakuje chętnych. Miała być mobilizacja, to przewidywało wielu analityków. Póki co jest cisza na ten temat, ale myślę, że ona będzie prowadzona w sposób cichy, czyli ten nabór będzie trwał jednak tymi starymi metodami. Po prostu odgórnie, administracyjnie będą zsyłane na dół limity i będzie należało po prostu te limity w jakiś sposób wykonać. Natomiast no, społeczeństwo rosyjskie nie chce tej wojny kontynuować i to też pokazuje między innymi to, jak Rosja wykorzystuje pewne czynniki takie z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia XXI wieku trochę irracjonalne. Bo przykładowo Cerkiew, która no już

0: pełni sakralizuje tę wojnę. Wysyłane są relikwie na front. Te relikwie objeżdżają jakieś kluczowe punkty linii frontu. Nawet przecież była taka sytuacja w tym roku, że w tym okresie apogeum kryzysu paliwowego minister obrony Andrzej Białousow wysłał relikwie Aleksandra Newskiego na między innymi tam w okolicy linii frontu. I co się okazało, no Ukraińcy zniszczyli ponoć, są takie doniesienia, dronem to ciężarówkę, w której właśnie przewożone były relikwie Aleksandra Newskiego, ale one były wykorzystywane między innymi do tego, aby organizować modlitwy na rzecz przełamania blokady paliwowej, znaczy tych ataków na cele energetyczne w Rosji i tej blokady może nie paliwowej, tylko logistycznej. Czyli to też pokazuje, jakieś takie irracjonalne pomysły pojawiają się w dowództwie, bo to dowództwo de facto koordynowało i koordynuje takie projekty. Jeżeli takie irracjonalne pomysły się pojawiają, przecież Ukraińcy tak nie prowadzą wojny, nie wysyłają duchownych z relikwiami na linię frontu, aby podnosić duchu żołnierzy, to musi być problem jednak z morale, z determinacją do kontynuowania tej wojny, bo po prostu Rosjanie nie mają pojęcia, jaki jest cel realny tej wojny. Po co mamy ginąć któryś z kolei rok? Jakie są cele tego wszystkiego, tak? Więc to jest problem, że nawet te pieniądze, ogromne pieniądze, które są oferowane osobom, które podpiszą kontrakt, to są kwoty, powiedzmy, samo podpisanie powyżej 100 tysięcy złotych, one nie są w stanie zachęcić odpowiedniej liczby osób, aby te limity wypełnić, które sobie wyznaczyło Ministerstwo Obrony. To już pokazuje, że Rosja będzie miała problem z realizacją swoich celów strategicznych. Mam tu na myśli zajęcie Donbasu. A tak naprawdę bez zajęcia Donbasu to trudno mówić o jakichkolwiek rozmowach, bo z mojego punktu widzenia dla Władimira Putina punktem wyjścia do rozmów pokojowych będzie zajęcie Donbasu, a Rosja nie ma siły militarnej, aby to zrobić. Więc teraz straszy, atakuje cele cywilne, cele energetyczne, straszy bronią jądrową państwa NATO, eskaluje na granicy, na tej wschodniej flance NATO. No ale to nie zmienia obrazu wojny. No, ta wojna jest w takim trochę zawieszeniu. Żadna strona nie jest w stanie tak naprawdę realnie przychylić szali na swoją stronę, szali tej wojny. I no, tylko ludność cywilna będzie cierpiała, bo te ataki na cele cywilne niestety będą się powtarzały. I ta zima będzie naprawdę chyba jedna z najtrudniejszych od początku tej pełnoskalowej fazy wojny.
1: No tak to niestety wygląda. Chciałem jeszcze zapytać o jeden wątek związany z Ukrainą. Niewiele czasu nam zostało, tylko około 2 minut, więc tak krótko zapytam. Ukraina teraz w pewien spór weszła z Koreą Południową. To jest taki ciekawy wątek, ponieważ no wiemy, że tam na froncie są żołnierze z Korei Północnej, których Rosja ściągnęła. Ukraińcy trochę tych żołnierzy wzięli do niewoli. No i Władimir Zełenski w ONZ-cie wygadał się, że kilku takich jeńców Ukraina Korei Południowej przekazała, co podobno miało być tajemnicą, bo Korea Południowa chce ocieplać relacje z Koreą Północną, a teraz się pojawił w tych relacjach zgrzyt, bo Korea Północna będzie chciała pewnie zwrotu tych jeńców. To może jakoś skomplikować te relacje. No Korea Południowa niedawno, powiedzmy tak w ostatnim roku, kilkunastu miesiącach, trochę Ukrainę wsparła, sprzedała trochę amunicji na przykład. No i pewnie jakąś wywiadowczą też informację na temat tych północno-koreańskich wojsk przekazała. To na pewno.
0: Tak, ale Ukraina też się odwdzięczała tym, że właśnie przekazała dane i wywiadowcze na temat operowania.
1: Było
0: tych
1: się
0: wojsk.
1: Czym wymieniać po prostu.
0: Tak, na przykład precyzji rakiet koreańskich, jak one są modyfikowane przez Rosjan, bo Rosjanie wspierają tutaj Koreę Północną. To jest problem skomplikowany, dlatego że ci, powiedzmy, najemnicy, trudno mówić o ochotnikach, którzy walczą z Koreą Północną w Rosji, ich statut prawny nie jest do końca określony, ponieważ oni nie są objęci tym systemem wymiany, przynajmniej nie byli do tej pory objęci tym systemem wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją. Jeżeli trafiali do niewoli ukraińskiej, to Ukraińcy po prostu nie wiedzieli, co mają z nimi zrobić, bo Rosjanie nie chcieli po prostu ich wymieniać z Rosją. Z kolei Korea Północna udawała, że to nie są ich żołnierze. Pamiętamy tę sytuację przecież, że osoby, które ginęły

0: na froncie, wyprawiono im twarze, bezczeszczono zwłoki, aby nie można było rozpoznać, kim były te osoby poległe. Więc udało się tych dwóch żołnierzy północno-koreańskich wziąć do niewoli. Zauważmy, że tam walczy z reguły specnaz i on najczęściej preferuje nawet zginąć, niż dać się do niewoli, bo to jest kwestia gdyby honoru. Potem los tych jeńców, jeżeli by trafili do Korei Północnej, jest tragiczny.
1: To prawda, więc skomplikowana sprawa. Zobaczymy, jak się będzie rozwijała i będziemy się jej na pewno przyglądać. Tu musimy niestety kropkę postawić z braku czasu. Bardzo dziękuję, dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę. A państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Dotychczasowe próby postawienia Marcina Romanowskiego przed wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne, dlatego jest list żelazny, tłumaczy rzeczniczka sądu. Było o krok od tragedii. Pasażerowie porannego lotu Dubaj-Tel Awiw bezpiecznie wrócili do Izraela. Szwedzi będą od jutra wspierać ochronę wschodniej flanki NATO w Polsce. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Postępowanie jest zaawansowane, a dotychczasowe próby postawienia Marcina Romanowskiego przed sądem były nieskuteczne. Tak rzeczniczka sądu Anna Ptaszek uzasadnia wydanie listu żelaznego dla polityka. Wcześniej za byłym wiceministrem sprawiedliwości wydano nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania.
7: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość społeczną i doniosłość ze względu na kwestie związane czy z interesem Skarbu Państwa, czy w ogóle konieczność rozwikłania tej sprawy, jej wyjaśnienia w postępowaniu sądowym, lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.
6: Prokuratura zapowiedziała, że zaskarży decyzję sądu, mówi prokurator Piotr Woźniak.
8: Przepis literalnie artykułu 281 paragraf drugi wskazuje, że mamy tutaj do czynienia z sprzeciwem prokuratora wiążącym sąd. Ja oczywiście rozumiem samodzielność jurysdykcyjną sądu, ale ten przepis wskazuje, iż właśnie w postępowaniu przygotowawczym, gdy gospodarzem jest prokurator, jest taka właśnie wyjątkowa sytuacja, że prokurator może się sprzeciwić.
6: Były wiceminister sprawiedliwości złożył wniosek o umożliwienie mu w Polsce zeznawania w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Od prawie 2 lat Marcin Romanowski się ukrywa. Pasażerowie porannego lotu Dubaj-Tel Awiw, który o mało nie skończył się tragedią, bezpiecznie wrócili do Izraela. Premier Benjamin Netanyahu nakazał wzmocnienie środków bezpieczeństwa wśród przewoźników zarówno izraelskich, jak i zagranicznych.
9: Pasażerowie klaskali i wiwatowali po tym, jak wieczorem ostatecznie wylądowali na lotnisku w Tel Awiwie. Przylecieli samolotem zastępczym podstawionym przez Fly Dubai. Według agencji Reutera, Arabia Saudyjska, która nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Izraelem, nie zgodziła się, by władze izraelskie przysłały po swoich obywateli samolot wojskowy. W szpitalu w Arabii Saudyjskiej zostali dwaj piloci ranni w bójce po tym, jak jeden z nich próbował obezwładnić drugiego, który chciał doprowadzić do katastrofy samolotu. Samolotem leciało około 180 pasażerów, głównie Izraelczyków. Na pokładzie była także druga załoga Fly Dubai, która przejęła stery i doprowadziła do szczęśliwego lądowania awaryjnego w saudyjskim Tabuk. W obezwładnieniu pilota pomogli pasażerowie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
6: Szwedzkie myśliwce Gripen będą od października wspierać ochronę wschodniej flanki NATO w Polsce. To w związku z ostatnimi przypadkami naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował rząd Szwecji. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził wdzięczność. Samoloty bojowe Gripen w tamtym roku patrolowały już polską przestrzeń powietrzną z lotniska w Malborku w ramach NATO Air Policing. Ochraniały też z powietrza węzeł logistyczny pod Rzeszowem, zaopatrując

atakujący Ukrainę. Była to pierwsza tego rodzaju misja Sił Zbrojnych Szwecji po wejściu kraju do NATO 2 lata temu. Jutro od 10 do 12 w powiecie kraśnickim w województwie lubelskim odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Alert RCB z informacją został wysłany do odbiorców na terenie tego powiatu.

0: weryfikacja matur, rozmowa rekrutacyjna. No i po uzyskaniu gdzieś tam pozytywnych wyników po prostu zaczęło się unitarką, którą już miałem za sobą, ale Gdynia wymaga, żeby przejść to wszystko jeszcze raz, żeby zaznajomić się po prostu z systemem uczelni.
1: Na kierunkach mundurowych naukę rozpoczyna 169 osób. Podczas rekrutacji najbardziej oblegane były logistyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie i nawigacja. Polacy na koniec września oddali 60% opakowań objętych systemem kaucyjnym. Mija rok od jego uruchomienia. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska podkreśla, że faktycznie wskaźnik jest jeszcze wyższy.
2: Jeśli byśmy uwzględnili tylko miesięczne przesunięcie, to mamy poziom zwrotu na poziomie 72%. Na koniec września zebraliśmy 72% tych opakowań, które weszły do systemu kaucyjnego do końca sierpnia. Doszliśmy teraz w zasadzie do comiesięcznej zbiórki na poziomie 900 milionów.
1: W ciągu roku w systemie kaucyjnym zebrano 5 miliardów opakowań.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, w kotlinach sudeckich do 200. Temperatura od 3 stopni na wschodzie, 4 lokalnie w centrum, do 13 na zachodzie i miejscami nad morzem. Jutro od 17 stopni na północnym wschodzie i Półwyspie Helskim, 20 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
3: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 33% prądu w sieci krajowej pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Prawie 7 minut po godzinie 21 już mamy. Polskie Radio 24 jest razem z Państwem, a w naszym studiu Paweł Wojewódka. Dobry wieczór, Paweł.
6: Dobry wieczór.
5: Wiem, że jesteś fanem motoryzacji, nie mylę się, ale nie. To chyba trudny czas dla fanów motoryzacji, patrząc na ceny benzyny, oleju napędowego na stacjach benzynowych.
6: Bardzo trudny i myślę sobie, że Brazylijczycy mają lepiej, dlatego że u nich większość aut jeździ na etanolu, czyli na alkoholu, czyli na spirytusie. Postawili kiedyś na to, no i są w pewien sposób uniezależnieni od tych wahań cenowych. W pewien sposób oczywiście.
5: Uniezależnieni, tutaj też dobre słowo, nie wiem czy przypadkowo go użyłeś, czy nie, ale te ceny rzeczywiście wysokie. Ja tankowałem wczoraj i teraz też nie mówimy o tym bez przyczyny, bo za moment ze swoim gościem o cenach paliw na stacjach
6: benzynowych i o perspektywach i
5: porozmawiasz.
6: Czym to się może skończyć?
5: A no właśnie, ale to chyba spory znak zapytania, czym to się może skończyć, no bo też spory znak zapytania a propos sytuacji geopolitycznej, szczególnie
6: na Bliskim Wschodzie. Kiedyś to decydowały rakiety, broń nuklearna, no a teraz okazuje się, że czarne złoto, znowu.
5: Ropa naftowa, to prawda, rządzi światem, jak się okazuje w większości, no ale to też duży sygnał, mocny sygnał do tego, aby myśleć o tym, żeby od tej ropy właśnie się uniezależniać. Więcej o cenach paliw i właśnie tej perspektywy, o której Paweł wspominał już teraz w Polskim Radiu 24. Zapraszamy Państwa.
3: Pomówmy o tym.
6: A pomówię dziś z panem doktorem Marcinem Mrowcem, głównym ekonomistą gratorton.pl. Witam panie doktorze bardzo serdecznie.
7: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
6: Panie doktorze, powtórzy się początek lat 70. ubiegłego wieku, wielki kryzys naftowy, wielki kryzys energetyczny w Stanach Zjednoczonych, ale dotykający też Europę w pewien sposób. No, nas wtedy nie dotknął, bo w innym bloku byliśmy i ta ropa płynęła rurociągiem przyjaźni, ale większość krajów światowych wtedy rzeczywiście poczuła oddech tego niebezpieczeństwa, że zabraknie czarnego złota.
7: Panie redaktorze, jestem skromnym ekonomistą, a nie jasnowidzem, więc ja nie wiem, co będzie i nie chcę tutaj z tej perspektywy odpowiadać. Natomiast trochę
6: jest
7: się
6: pan
7: zgodzę...
6: Jest pan bardzo skromny, panie doktorze. Jeżeli ogląda się pana dorobek zawodowy, to ta skromność naprawdę jest zupełnie niepotrzebna, wręcz odwrotnie.

0: serdecznie.
1: Bardzo dziękuję, ale zostawmy moją skromną osobę na boku i przejdźmy do rzeczy. A rzecz jest taka, że ja bym się trochę z panem redaktorem zgodził, a trochę bym się nie zgodził. To znaczy, pan redaktor powiedział, że my nie odczuliśmy, bo byliśmy w innym systemie. Być może nie odczuliśmy tak bezpośrednio jak inne kraje, natomiast no, ja pamiętam...
0: Stany Zjednoczone chociażby odczuły w sposób okrutny.
1: Ja pamiętam z dzieciństwa, że były kartki na benzynę, więc jakoś to odczuliśmy. Natomiast zmierzam do czegoś innego. My to odczuliśmy ekonomicznie, dlatego że w następstwie kryzysów naftowych, które miały miejsce globalnie, wzrosły globalne stopy procentowe, które spowodowały, że PRL wziął i zbankrutował, bo nie był w stanie obsłużyć długu, który zaciągnął. I tutaj pan redaktor od razu dotyka bardzo niebezpiecznej moim zdaniem paraleli, która może być niebezpieczna i może to być ten... szpikulec, który nakłuje tą trochę, mam wrażenie, bańkę gierkowską, której mam czasami wrażenie, że podwójnie żyjemy. Jesteśmy gospodarką no, 20 świata, wtedy byliśmy 10, notujemy same sukcesy. Wtedy też tak było przed pęknięciem, a pęknięcie pochodziło z rynku ropy, który podbił stopy procentowe i tutaj ta paralela jest bardzo trafiona, chociaż nie wiem, czy pan redaktor w tą stronę chciał zmierzać.
0: W pewien sposób tak, bo zdaję sobie sprawę z tego, że polityka ekonomiczna, ta globalna polityka ekonomiczna, nie jestem ekonomistą, jestem skromnym dziennikarzem Polskiego Radia, publicystą, że ta globalna polityka ekonomiczna również opiera się na tym, jak można innemu zaszkodzić. A ponieważ w sposób dzisiaj bardzo łatwy przy pomocy cen ropy można zaszkodzić tym, których się nie lubi, więc to jest czynione.
1: Tak, to jest czynione i niestety po tej trajektorii się poruszamy. I teraz wracając do tego pierwotnego pytania, które dotyczyło, czy będzie powtórka z kryzysu, czy nie będzie. Ja bym odpowiedział w ten sposób, że jeżeli świat nie zatrzyma się na tej ścieżce, po której idzie teraz, no to no, z każdym tygodniem rośnie prawdopodobieństwo tego, że będziemy mieli jakiś rodzaj powtórki. Obawa jest taka, że ta powtórka może być jeszcze bardziej bolesna niż w latach 70., dlatego że w latach 70. generalnie gospodarka globalna była mniej zależna od ropy naftowej. Mniejszy był poziom industrializacji, mniejszy był poziom zurbanizowania, które wymaga większej ilości energii. Mniejsza była przede wszystkim konsumpcja w Azji, która teraz konsumuje bardzo, bardzo dużą część, no ponad 80% tego, co w normalnych czasach wydobywało się i eksportowało z rejonu Zatoki Perskiej. A blokada Cieśniny Ormus, tak patrząc na takie pierwsze skutki, jest przede wszystkim blokadą przepływu ropy do Azji, więc tu już się pojawiają pewne no, znaczące naprężenia i no, jesteśmy na niebezpiecznej ścieżce.
0: Czyli co, rynek azjatycki może zostać zaburzony, bo z drugiej strony, jeżeli czytamy obecne dane, to okazuje się, że obecny wypływ ropy z właśnie rejonu bliskowschodniego, tego objętego konfliktem amerykańsko-irańskim, wrócił mniej więcej do poziomu 94-96%. Więc no, wydawać by się mogło, że coś zaczęło działać, ale z drugiej strony analitycy zajmujący się właśnie ropą mówią, że to w każdej chwili może się zawalić i balansujemy na bardzo cienkiej lince, wręcz żyłce.
1: Właśnie panie redaktorze, tutaj mamy do czynienia z taką dosyć dużym znakiem zapytania, na którym to wszystko, powiem, nieładnie wisi. To znaczy, ja jak patrzyłem na dane przed naszą rozmową, są takie dane, które są firmy, które śledzą przepływ statków przez Cieśninę Ormus, no to tam cały czas ten przepływ na tych twardych danych, które są tydzień po tygodniu podawane, jest bardzo, bardzo niski. I ja mam przed sobą taki obraz, że o ile jeszcze przedostatniego dnia lutego tego roku był przepływ ponad 100 statków dziennie przez Cieśninę Ormus, to on potem spadł o 80-90% i jest tak nisko przez cały czas. Także no, tutaj te dane by trzeba było sprawdzić, bo te dane, na które ja patrzę, mówią, że tam cały czas ta ropa nie płynie i to jest właśnie główny problem.
0: Znaczy ja spojrzałem na dane i wysłuchałem kilku komentarzy dotyczących tych, bo wie pan, radio to słucha. Wysłuchałem kilku komentarzy, które właśnie dotyczyły ilości przepływu i tak dalej, bo pamiętajmy, że oprócz Cieśniny Ormus jest ten nieszczęsny, już teraz szczęsny, no, rurociąg częściowo, no ale i jeszcze jest druga znana

0: Atokana, ale tam Huti podobno robią straszne rzeczy i być może nastąpi załamanie z drugiej strony tych portów, gdzie ta ropa jest pompowana na tankowce i wtedy to załamanie może nastąpić.
1: Tak, wtedy to załamanie może nastąpić i tutaj dopowiedzmy jedną cyfrę dla naszych słuchaczy. Jeżeli popatrzymy na to, jaki jest eksport, globalny eksport ropy naftowej, nie zasoby, nie wydobycie, tylko eksport, no to zdecydowana większość eksportu globalnego bierze miejsce właśnie w cieśninie Ormuz. Więc jeżeli tam się zaczynają, jeżeli tam są kłopoty, to część krajów, która bezpośrednio importowała tankowcami, no ma bezpośrednie kłopoty z fizycznym brakiem ropy. Natomiast wszyscy mamy kłopoty z ceną, dlatego że cena jest globalna. Dlatego jest to tak newralgiczny punkt świata. Jeszcze bardziej newralgiczny teraz niż był w latach 70.
0: Panie doktorze, proszę mnie skorygować w razie czego, bo też dotarłem do danych, że to jest ponad 30-35% ogólnych dostaw ropy światowej.
1: Tak, to są tego typu liczby. Natomiast potem no, trzykrotnie mniejszy wolumen eksportu to jest Rosja, a teraz ja mówię na podstawie danych za 2025. Teraz to będzie znacznie mniej, dlatego że Ukraińcy z sukcesem przeprowadzili ataki na ich rafinerii, więc Rosja sama ma kłopoty z paliwem do tego stopnia, że od lipca tego roku, bodajże to był 7 czy 9 lipca, jest zakaz eksportu diesla z Rosji. To dodatkowo dokłada się do kłopotów i no, kolejne miejsce to są Stany Zjednoczone, gdzie sytuacja też jest napięta. Jak wiemy, Stany Zjednoczone rozważają zakaz eksportu od siebie, bo u nich ceny są tak wysokie, że to szkodzi przed wyborami, które się zbliżają. Więc gdzie nie spojrzymy, to mamy rosnące napięcia.
0: No, w Polsce mamy też problem, dlatego że okazuje się, że 1/3 polskiego diesla, czyli polskiej ropy, czyli tego paliwa do silników dieslowskich, jest importowana, ponieważ okazuje się, że mamy za małe moce przerobowe. Nasze rafinerie nie są w stanie wyprodukować tej ilości, która jest potrzebna do konsumpcji tej krajowej.
1: Tak, to pan redaktor słusznie zauważył nasz lokalny problem, natomiast problem nie dotyczy tylko Polski, jest to generalny problem europejski. W ostatnich kilkunastu latach wiele rafinerii było zamykanych w Europie z różnych powodów, między innymi dlatego, że na przykład w rejonie Zatoki Perskiej można było to zrobić taniej, ale też dlatego, że mamy przepisy środowiskowe, planeta jakoby płonie, więc żeby ją ugasić, no to nie będziemy u siebie rafinować, tylko gdzie indziej. Jednym słowem, byliśmy coraz bardziej zależni od dostaw, czy to z rejonu Zatoki, czy no przed wojną na Ukrainie też duży import był z Rosji. I kiedy to zostało odcięte, to mamy po prostu strukturalny deficyt, z którym teraz nie wiadomo, co zrobić na prędce.
0: No, mieliśmy dwie dobre rafinerie, czyli Płock no i Gdańsk, prawda? No i okazuje się, że Gdańsk sprzedaliśmy. Czy to w jakiś sposób rzutuje na nasze braki diesla?
1: No, sprzedaliśmy inwestorowi z Zatoki Perskiej, a inwestor z Zatoki Perskiej no, całkiem niedawno, kilka dni temu powiedział, że ma poważne kłopoty z eksportem, więc ja tutaj nie chcę wchodzić w politykę, też tak pewnie śledziłem tej sprawie tak dokładnie, natomiast idea była taka, że w związku z tym, że będziemy, jak tak sobie to tłumaczę, że w związku z tym, że będziemy mieli inwestora z Zatoki Perskiej, to nam jakoby zabezpiecza dostawy. No ale jeżeli ten kraj sam ma kłopoty po prostu z fizycznym eksportem gdziekolwiek, a nie tylko do nas, no to nas nie ratuje.
0: Panie doktorze, to wobec tego ja zacytuję klasyka, no, nielubianego klasyka, który kiedyś napisał taką broszurkę Co robić. To wobec tego pana zdaniem, co w tej obecnej sytuacji należy zrobić, żeby po pierwsze zabezpieczyć nasze potrzeby paliwowe, po drugie, żebyśmy nie umierali przed pylonami, na których te ceny są rzeczywiście dla nas bardzo wysokie.
1: Panie redaktorze, no tak, żeby to było skuteczne, to ja musiałbym odpowiedzieć, znajdźmy swoją ropę i to jeszcze w dużych ilościach i zacznijmy sami kopać. Natomiast żarty
0: no
1: na
0: były,
1: bok... Bo...
0: Nie no, były takie, wie pan, próby, tu coś wystrzeliło, tam coś wyleciało, no ale to się z reguły bardzo szybko kończyło. Tutaj szczelinowanie było, prawda?

0: no i też się skończyło.
1: Tak, natomiast już całkiem na serio, ja myślę, że czeka nas okres przewartościowywania różnych trendów i kierunków działania na poziomie unijnym, ale też na poziomie krajowym. Jeżeli sytuacja w rejonie Zatoki będzie się zaostrzać i z ropą będzie coraz drożej, a wszystko na to wskazuje, no to myślę, że będziemy przechodzili przyspieszony kurs elektryfikacji. To, co tutaj Unia czy inne czynniki próbowały przyspieszyć metodami administracyjnymi, odbędzie się metodami ekonomicznymi, dlatego że paliwo będzie tak drogie, że rzeczywiście te elektryki staną się realną alternatywą. Tu oczywiście dochodzimy do kwestii prądu i z czego go produkujemy. Myślę, że trzeba będzie się poważnie zastanowić nad tymi zasobami węgla brunatnego. Ja wiem, że on jest bardzo nieekologiczny, no ale może przed nami stanąć pytanie, czy po prostu ekologicznie marzniemy, czy trochę mniej ekologicznie wydobywamy to, co mamy i produkujemy z tego prąd.
0: Że tak powiem, trochę perspektywa przerażająca, bo biorąc pod uwagę to, co kopalnie węgla brunatnego i elektrownie, chociaż elektrownie cię nieco poprawiły, no bo te elektrofiltry i systemy troszkę innego spalania, no ale mimo wszystko, no truja straszna, a poza tym robi ogromną dziurę w ziemi.
1: No tak, tylko że tak jak mówię, coraz większymi krokami dochodzimy do coraz trudniejszych dylematów. Jeżeli byśmy jeszcze na chwilę się cofnęli do rejonu Zatoki Perskiej, no to tam mamy zagmatwanie, no po pierwsze napięć zadawnionych od wieków, ale teraz mamy grę mocarstw, która jest poważna. I tutaj patrząc od strony geopolitycznej, nie wygląda na to, żeby było tutaj proste rozwiązanie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w tym rejonie, który już teraz odpowiada za tak dużą ilość eksportu, są zgromadzone zasoby w promieniu około, ktoś to policzył, 150 czy 200 mil od Iranu. Jest zgromadzone około połowa globalnych rezerw ropy naftowej. Więc jeżeli tam się zaczną dziać bardzo złe rzeczy, a już się zaczęły, a w szczególności gdyby doszło do eskalacji, no to świat stanie przed problemem większego kalibru niż w latach 70., bo jest bardziej uzależniony od ropy, to po pierwsze, a po drugie jest bardziej uzależniony od rynków finansowych, od masywnego długu, który z kolei zależy od inflacji. Jeżeli ropa rosłaby tak, jak wiele na to wskazuje, to by oznaczało bardzo wysoką inflację, a bardzo wysoka inflacja będzie oznaczała bardzo poważne problemy dla całego globalnego systemu finansowego.
0: I to tylko nie tylko inflacja w Polsce, ale inflacja właściwie we wszystkich krajach rozwiniętych dotykało...
1: Nierozwiniętych też.
0: Nierozwiniętych też, oczywiście. I zastanawiam się, panie doktorze, wobec tego, co mają zrobić. Ja wiem, że pan nie lubi rozmawiać o polskich politykach. A co mają zrobić polscy politycy w tej sytuacji? No bo z jednej strony domyślam się, że świadomość sytuacji mają, no bo pan o tym mówi, ale z drugiej strony no mają nas, wyborców, nas, obywateli. No i obywatele robią się coraz mniej zadowoleni, co widać zresztą w danych różnych badań opinii publicznej.
1: Znowu mam odpowiedzieć, że było skutecznie jednym zdaniem. Pan redaktor rozumie, że to jest niemożliwe. Myślę, że nasi słuchacze także. Natomiast już odpowiadając znowu całkiem serio, to znaczy no, nasi politycy nie są w stanie zrobić nic z sytuacją geopolityczną w rejonie Zatoki Perskiej, to jest oczywiste. Natomiast nasi politycy są w stanie po pierwsze nabyć świadomości, bo ja nie wiem, czy pan redaktor tak optymistycznie założył, że nasi decydenci mają świadomość tego, co się dzieje na przykład w naszych finansach publicznych. Ja nie jestem tego pewien, obserwując to od dłuższego czasu. Natomiast
0: ja
1: myślę,
0: zakładam,
1: że dobrze...
0: panie doktorze, że nasi politycy otoczeni są mądrymi ludźmi, którzy im dobrze doradzają.
1: I tej wersji się trzymajmy, więc ja bym wtedy tym mądrym ludziom powiedział, żeby spojrzeli na dokument, który nie dalej jak wczoraj został bodajże opublikowany, Strategia Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych. Wracamy na nasze krajowe podwórko, wracamy do twardych liczb, które nie są moimi liczbami, tylko są to liczby z Ministerstwa Finansów, najświeższe, jakie mogą być. I tam jest taka moja ulubiona tabela 10. Bardzo Państwu polecam, można sobie to znaleźć w internecie, jest opublikowane. To jest dosyć długi dokument. No, jeżeli ktoś nie jest ekonomistą, prawdopodobnie nie będzie w stanie go przetrawić. Natomiast każdy jest w stanie odnaleźć sobie tabelę numer 10, gdzie tam ma pozycję pod tytułem dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. I proszę sobie odjąć dwie cyfry, jakie jest planowane zadłużenie na koniec tego roku, a jakie

0: było na koniec poprzedniego roku. Tutaj są dwie wersje. Jedna to jest według limitów, drugie to jest przewidywanie. Natomiast już nie wchodząc w te szczegóły, w tym roku 2026 przewidywany wzrost zadłużenia jest albo to będzie 473 miliardy, albo 486 miliardów. Jeszcze do niedawna, jeszcze rok temu było zakładane, że to będzie między 380 a 400 miliardów, a teraz mamy prawie 500 miliardów wzrostu zadłużenia. To jest przepis na to, żeby powtórzyć bankructwo PRL-u. Jeżeli nasi politycy nie obudzą się w porę i nie zaczną mówić ludziom, jak wygląda prawda, tylko będą im kolejne gruszki na wierzbie obiecywali, to czeka nas powtórka z historii.
1: Zmartwił mnie pan bardzo, panie doktorze, bo ja myślałem, że my tylko o paliwie, a my o bardzo poważnych rzeczach, czyli długu publicznym i tym, że świadomości tego, że ten dług trzeba spłacić. I to jest najgorsze w tym wszystkim, że długi trzeba spłacać, a to są długi takie, przed którymi no, nie ma ucieczki, nawet do dalekich krajów.
0: Tak, przy czym tutaj też zauważmy, że ta spłata odbywa się na różne sposoby. Długi można je spłacić tak jak to nam przychodzi do głowy, oddajemy po kawałku i spłacamy. Natomiast czasami te długi się robią tak duże i koszty obsługi od nich robią się tak potężne, że po prostu robią się kryzysy finansowe i ludzie tracą pieniądze w szybkim tempie. Jeżeli ktoś żył powiedzmy na początku lat 90. w Polsce, no pokolenie moich rodziców, oni to przeżyli na swoich portfelach.
1: Ja też, panie doktorze, no bo jestem prawdopodobnie z pokolenia pana rodziców.
0: Więc nie musimy daleko szukać. Żyją jeszcze ludzie, którzy to pamiętają, a my, tak jakbyśmy się niczego nie uczyli, brniemy cały czas, powtarzając te same błędy.
1: Panie doktorze, to może wybrać taką drogę jak Brazylia. Pan mówi o energetykach. O Brazylii wspomniałem na początku rozmowy z moim kolegą prowadzącym dzisiejsze wieczorne wydanie. No tam motoryzacja opiera się na etanolu. Oni mają dużo zielonego, mają dużo trzciny cukrowej, ale nie tylko. No i produkują w ogromnych ilościach etanol. Ich samochody są do tego dostosowane i może to jest pomysł. Polska też rolnictwem stoi, prawda?
0: Nie jestem specjalistą od technologii produkcji paliw ekologicznych, natomiast myślę, że będzie to jeden z kierunków...
1: Podobno ten płyn można wyprodukować ze wszystkiego, nawet z trocin, jeżeli potraktuje się je odpowiednimi enzymami i temperaturą.
0: Jeśli sytuacja w rejonie Zatoki będzie eskalować, to będzie to jedna z opcji, które będą na poważnie rozważane w Europie.
1: Dobrze, a no muszę panu to pytanie zadać. Pana przewidywania zdrożeje w najbliższych dniach, czy spadnie? Czy może będzie to ustabilizowana cena przez jakieś kilka miesięcy? Znaczy te obecne ceny i benzyn, i diesla.
0: Panie redaktorze, ja nie podejmuję się zgadywać, co będzie za kilka dni, natomiast te analizy makro, w których właśnie jestem w środku, czy powiedzmy bliżej końca, prowadzą mnie do wniosku, że ja bym był zadowolony, gdyby za rok albo za dwa to paliwo nie było na przykład dwa razy droższe niż jest teraz.
1: Dwa razy droższe niż jest teraz. Teraz kosztuje diesel około 9 zł, czyli co 18 zł za litr? Słyszy pan, że przez zęby
0: mówić,
1: zacząłem mówić
0: 18
1: wręcz.
0: Czy 19,5. Chodzi mi o to, że jeżeli dojdzie do eskalacji w tym rejonie, jeżeli z globalnego tortu ubędzie 1/3 eksportu, to ceny po prostu eksplodują.
1: Ej, nie pocieszyliśmy się, panie doktorze. Strasznie mi z tego przykro powodu, no ale myślę sobie, że rower też nie jest głupi alternatywą. No gorzej będzie, jak jest to rower elektryczny, bo skądś ten prąd trzeba będzie czerpać, nawet do wspomagania pedałowania. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Doktor Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grand Triton Polska. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Sąd zdecydował o przyznaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek chce sprawdzić, dlaczego nie było wniosku o wyłączenie neosędziego.
2: Ja wydałem wyraźne zalecenia prokuratorom. Tam, gdzie jest osoba, której tytuł powołania jest kwestionowany, prokuratura rzeczywiście powinna tutaj działać z dużą ostrożnością i korzystać z wniosków o wyłączenie.
1: Prokuratura zapowiedziała zażalenie na postanowienie sądu. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwa podsumowały efekty Krajowego Planu Programu Odbudowy. Jego celem jest odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19. 60 miliardów euro wydano na ochronę klimatu, transport, rolnictwo, cyfryzację i służbę zdrowia, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
3: Podpisałam i wysłaliśmy 9, ostatni, największy wniosek o płatność z KPO. 55 miliardów złotych wpłynie do Polski na Boże Narodzenie, a już jutro przedostatni wniosek o płatność złożony kilka tygodni temu zmaterializuje się i do Polski jutro wpłynie 35 miliardów złotych.
1: Najwięcej pieniędzy przeznaczono na ochronę klimatu i środowiska, w sumie 40%. Chwilę grozy przeżyli pasażerowie samolotu FlyDubai lecącego do Izraela. W kokpicie podczas podróży doszło do bójki między pilotami. Według nieoficjalnych informacji jeden z nich próbował ugodzić nożem drugiego. Do incydentu doszło, kiedy samolot przelatywał nad Jordanią. BBC rozmawiało z dziennikarką izraelskiej gazety Haaretz, której matka była na pokładzie. Powiedziała, że zaczęli zdawać sobie sprawę, że coś jest nie tak, bo samolot jakby zaczął podskakiwać w powietrzu, a potem zaczął spadać. Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował, że sprawca ataku został aresztowany. Lalka wzbudza zainteresowanie widzów. Do kin weszła dziś ekranizacja powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Lalka to ponadczasowa opowieść, do której warto wracać, mówią widzowie.
4: To taka epopeja, na pewno bardziej współczesna niż Tadeusz, dajmy na to.
5: To jest klasyk, który przyciąga zawsze, zwłaszcza w nowszej odsłonie, myślę. No jesteśmy ciekawi.
6: Najlepsza książka z literatury polskiej. Jest napisana pięknym językiem, ma wspaniałych takich krwistych bohaterów.
1: W serwisie streamingowym jest dostępny serial Lalka w reżyserii Pawła Maślony.
0: Reklama.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: W sobotę w audycji Kierunek Kino spotkanie z Maciejem Kawalskim, reżyserem nowej ekranizacji Lalki według Bolesława Prusa. Jak ta przygoda reżysera z autorem się rozpoczęła? Co było najważniejsze przy pracy nad filmem? I czy decyzje obsadowe były łatwe i oczywiste, czy też rodziły się w bólach i były pełne obaw? Maciej Kawalski, gość audycji Kierunek Kino. Sobota, godzina 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
0: Autopromocja. Ogłoszenie społeczne.
11: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma

0: Kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Mamy 35 minut po godzinie 21, a w Polskim Radiu 24 teraz pora na tematy polityczne. W serwisie informacyjnym kilka chwil temu słyszeliśmy o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego i to jeden z bardziej gorących politycznie tematów.
1: Stan dnia.
3: Na nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Agnieszka Kazińska-Metryka, politolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani profesor, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie, co też jest w tym momencie ważne, wydał w środę Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Sąd uzasadnił swoją decyzję m.in. tym, że dotychczasowe instrumenty zastosowane wobec podejrzanego okazały się nieskuteczne. Czy decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie o wydaniu tego listu jest przede wszystkim rozstrzygnięciem procesowym, czy jednak, a może przede wszystkim, ma tutaj istotny wymiar polityczny? Czy się słyszymy, pani profesor? Halo, halo? Mamy jakiś kłopot techniczny. Mam nadzieję, że za moment uda się go rozwiązać i porozmawiać o tej gorącej, tak jak wspominałem, politycznie kwestii, bo ten list żelazny dla Marcina Romanowskiego, wydana przez Sąd Okręgowy w Warszawie, budzi bardzo skrajne polityczne emocje po różnych stronach oczywiście tej sceny politycznej naszego kraju. I tak, co być może ciekawe w tej całej sytuacji, politycy na przykład Prawa i Sprawiedliwości dość pozytywnie oceniają decyzję sądu, no ale z drugiej strony, czy to przedstawiciele rządu, czy też Koalicji Obywatelskiej, patrzą na to zupełnie, zupełnie inaczej. Również minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, ma wiele wątpliwości co do tej decyzji sądu. No i to też są kwestie, które warto omówić politycznie. W ogóle sprawa Marcina Romanowskiego, jak jej się tak przyjrzeć, no ciągnie się już od jakiegoś czasu. I ten temat pojawia się w Polskim Radiu 24 niejednokrotnie, jeżeli chodzi o Marcina Romanowskiego i sprawę dotyczącą Funduszu Sprawiedliwości. Tylko też pytanie, czy ten Fundusz Sprawiedliwości w tym wszystkim jeszcze ma znaczenie? No ale słyszymy, że nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry. Prokuratura ma złożyć zażalenie na decyzję o wydaniu tego listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Tak pisze w internecie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i dodaje: spójrzmy prawdzie w oczy, kto jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność człowiekowi podejrzanemu o gigantyczne nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. To neosędzia Konrad Mielcarek, awansowany do Sądu Okręgowego przez upolitycznioną neo-KRS. Tak pisze Waldemar Żurek i kończy swój dość długi wpis internetowy. Więcej o tym na antenie Polskiego Radia 24 mówił konstytucjonalista profesor Marek Chmaj w rozmowie z Ewą Wasążnik.
5: Na ile, panie profesorze, ta informacja o tym, kto faktycznie i fizycznie wydał tę decyzję o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego, może mieć znaczenie dla całej tej sprawy i dlatego, czy ten list żelazny rzeczywiście będzie obowiązywał, czy nie?
6: To są bardzo gorzkie słowa, które padły z ust ministra, urzędującego ministra sprawiedliwości. Gorzkie, bo podważa niezależność sądu, niezawisłość sędziego z uwagi na to, że został powołany przez upolitycznioną KRS. Zastanówmy się, po co doszło do takich zmian w sądach powszechnych, po co była tam neo-KRS, po co minister Ziobro tworzył te pseudo-reformy wymiaru sprawiedliwości. No, odpowiem od razu na tak postawione pytanie, chyba po to, żeby stworzyć możliwość, aby chronić tych ludzi, którzy są powiązani z władzą. No, taki gorzki wniosek wypływa nie tylko ze słów ministra Żurka, ale także chyba z ust wielu osób.
5: Będzie to miało znaczenie właśnie w tym kontekście uprawomocnienia decyzji o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. To może być argument, który może pozwolić podważyć tę dzisiejszą decyzję sądu.

0: Być może, ale proszę zwrócić uwagę na to, iż ten list żelazny dla pana Romanowskiego to nie jest nagroda, bo tutaj nie ma prezentu, ale jest zobowiązanie ze strony Romanowskiego do tego, że podda się on wszystkim warunkom, które nakłada na niego kodeks postępowania karnego. Proszę zobaczyć. Warunki są w zasadzie cztery. Pierwszy to poręczenie majątkowe. Zapewne sąd takie poręczenie zastosuje, no bo zazwyczaj stosuje. Po drugie, Romanowski będzie musiał obrać miejsce pobytu i w tym miejscu pobytu będzie musiał przebywać i nie będzie się mógł oddawać bez pozwolenia sądu. Dalej, musi stawać w określonych terminach, w określonym miejscu na przesłuchanie, na czynności ze strony sądu, a wcześniej ze strony prokuratury. Być może te czynności będą odbywać się codziennie czy co kilka dni. Nie wszystkie czynności będą w Warszawie, niektóre będą w oddalonych prokuraturach. I ostatnia rzecz. Romanowski nie może nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań bądź w inny sposób usuwać dowodu przestępstwa, czyli nie może mataczyć. I to będzie jak w pani Twardowskiej Mickiewicza. Złamiesz choć jeden warunek i cała umowa na nic. Jeżeli jeden warunek Romanowski złamie, to na wniosek prokuratora list żelazny zostanie uchylony.
1: Z tego, co pan mówi, można taki wniosek wysnuć, że to, że ten list żelazny został przyznany albo no, zostanie przyznany decyzją sądu apelacyjnego, no bo słyszymy o tym, że prokuratura chce złożyć zażalenie, to nawet jeżeli on będzie w mocy, to wcale nie daje gwarancji, że Marcin Romanowski do Polski wróci.
0: Jeżeli nie wróci, to wtedy list żelazny będzie bezzasadny i będzie można go uchylić. Proszę zobaczyć, list jest wydany i ten jeden z warunków, o których mówiłem, to stawienie się w określonym miejscu i czasie na żądanie prokuratora bądź sądu. Jeżeli prokuratura wyznaczy termin, a Romanowski się nie stawi, to wtedy złamany warunek oznacza uchylenie listu. Stąd to nie jest wielkie zwycięstwo obrony, ani też ogromna szansa dla Romanowskiego. Przestanie uciekać, ale będzie musiał bardzo potulnie postępować zgodnie z przepisami wskazanymi przez kodeks postępowania karnego.
1: Mówi pan o tym, że to nie jest zwycięstwo obrony ani samego zainteresowanego Marcina Romanowskiego, a czy to jest porażka prokuratury i w ogóle polskich służb, którym nie udało się odnaleźć, schwytać i sprowadzić do Polski Marcina Romanowskiego?
0: No to już to pytanie musi być kierowane do służb, czy oceniają one swoje działania jako sukces bądź porażkę. Marcin Romanowski ucieka. Ucieka, chowa się, nie sprawuje mandatu poselskiego, jest osobą dzisiaj poszukiwaną i zaszczutą. Zaszczutą nie przez hejt, tylko przez to, że wymiar sprawiedliwości chce go widzieć w kraju i chce mu wymierzyć taką karę, która będzie wynikać z prawomocnego wyroku sądu. Oczywiście musimy brać pod uwagę również fakt, że przysługuje mu domniemanie niewinności. Stąd Romanowski, jeżeli otrzyma list żelazny, jeżeli postanowienie będzie prawomocne, będzie musiał wrócić, będzie musiał przebywać w określonym miejscu, zapewne w Warszawie, po to, żeby mógł sprawować mandat poselski i będzie musiał stawać się na każde żądanie sądu lub prokuratury.
1: Czy Marcin Romanowski, a właściwie czy ta dzisiejsza decyzja sądu może przecierać szlak Zbigniewowi Ziobrze? No bo on jest w bardzo podobnej sytuacji, co jego były zastępca, wiceminister sprawiedliwości. Czy uważa pan, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie po tej decyzji dzisiejszej Sądu Okręgowego w Warszawie podobnego wniosku ze strony Zbigniewa Ziobry i jego reprezentantów?
0: Osobiście wątpię, bo Zbigniew Ziobro nie ma tej minimalnej odwagi, żeby pojawić się w kraju. Stąd unika za wszelką cenę kontaktu z polskim wymiarem sprawiedliwości.

0: wątpliwości z prokuraturą. Stąd ucieczka Zbigniewa Ziobry za ocean pokazuje jego stan ducha i jego osobistą odwagę, w zasadzie brak odwagi.
1: To jeszcze jedno pytanie, wracając do tego pierwszego wątku poruszonego w naszej rozmowie, panie profesorze, czyli do tej kwestii neosędziego, który wydał tę dzisiejszą decyzję. Skoro to było takie jasne i oczywiste, kim jest ten człowiek, dlaczego prokuratura nie zwróciła się z wnioskiem o wyłączenie go z tego składu orzekającego?
0: Też sobie zadaję to pytanie. Taki wniosek byłby naturalny. Być może wniosek został złożony i nie został rozpoznany. Nie mam informacji o tym, czy taki wniosek został złożony, ale takie pytanie warto prokuraturze zadać.
1: A jest ryzyko, że ci neosędziowie, takiego sformułowania używa w swoim wpisie Waldemar Żurek, będą także w składzie, który będzie rozpatrywał to zażalenie prokuratury zapowiadane?
0: Jasne, jest to duże ryzyko. No i jest też ryzyko, tutaj domniemuję, że prokuratura jednak złożyła wniosek o wyłączenie, a ten wniosek nie został rozpoznany zgodnie z życzeniem prokuratury. Zobaczymy, no psucie wymiaru sprawiedliwości trwało 8 lat. Zbigniew Ziobro dużo zrobił w kierunku takiego ukształtowania sądów, które mogły w efekcie będzie utrudniać pociąganie ludzi PiS-u do odpowiedzialności. No niestety.
1: No jeszcze jeden taki paradoks być może, który tutaj nam się w tej sprawie objawił. Chodzi o tę możliwość złożenia zażalenia prokuratury do decyzji o przyznaniu listu żelaznego, bo to jest także rozwiązanie, które jest stosunkowo nowe w polskim systemie.
0: No ale dwuinstancyjność postępowania wynika z konstytucji. Dobrze, że prokuratura może złożyć zażalenie, że to zażalenie będzie rozpoznane.
1: Zapowiada to w tej chwili prokurator Piotr Woźniak, cytowany przez nas również w dzisiejszym programie. Jak to proceduralnie teraz będzie wyglądało, terminowo, panie profesorze? Jak długo możemy czekać na to, aż zapadnie ostateczna decyzja w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego?
0: Zażalenie będzie złożone, musi być złożone w ciągu 7 dni od ogłoszenia postanowienia. Ogłoszono dzisiaj, więc prokuratura ma tydzień na to, żeby złożyć zażalenie. Zażalenie zostaje skierowane do sądu apelacyjnego, który nie jest związany określonym terminem, ale z uwagi na wagę sprawy zakładam, że postanowienie będzie w drugiej instancji będzie wydane w miarę szybko, w ciągu może miesiąca, może dwóch.
2: Tak na antenie Polskiego Radia 24 mówił konstytucjonalista profesor Marek Chmaja, rozmawiała z nim Ewa Wasążnik. W tym momencie razem z nami jest Wojciech Mościbrocki, politolog, Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Civitas. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
2: I kontynuujemy ten temat, o którym było sporo przed momentem, czyli kwestia listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie wydał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. I tutaj ta argumentacja, która się pojawiła, uzasadnienie jest takie, że pomimo stosowania od grudnia 2024 roku najdalej idących instrumentów krajowych i międzynarodowych, nie doprowadziły one do zatrzymania podejrzanego i przeprowadzenia z jego udziałem dalszych czynności procesowych. Czy ta argumentacja sądu, że list żelazny może być skuteczniejszy niż dotychczasowe środki poszukiwawcze, jest dla pana przekonująca?
3: Oj, tu jest wiele spraw, wiele aspektów, które musielibyśmy poruszać. Dobrze. Pierwszy aspekt taki prawny, chociaż tu wypowiadali się prawnicy, więc ja tu nie czuję się ekspertem, broń Boże, ale powtórzę. Wedle opinii prawników, no, sąd nie powinien wydać takiego listu żelaznego zgodnie z prawem, nie mając, znaczy mając sprzeciw prokuratorski, prokuratora, który jest gospodarzem tego postępowania. No tutaj pan sędzia wyszedł mocno poza swoje kompetencje, mówiąc też, że on uważa, że ustawa, która została zresztą wprowadzona za Ziobry, jest niekonstytucyjna. No ale to nie sędziowie rozstrzygają o konstytucyjności ustaw. Więc my mamy, według mnie, ale przede wszystkim wedle ekspertów, pewną wadę prawną tej decyzji. Druga sprawa. List żelazny, i tutaj się zajmę pozycję politologiczną, naturalną dla mnie, jest dla opinii publicznej takim sygnałem, czy też może być dla opinii publicznej takim sygnałem, że

0: to przez podejrzany uciekł z kraju, ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, ukrywa się skutecznie. Słyszeliśmy tam, że prawdopodobnie być może nawet przekroczył naszą granicę w bagażniku, żeby się ukryć przed ewentualnym szukaniem. Ukrywa się, czy to na Węgrzech, czy to w Naddniestrzu. I nagle teraz polskie sądownictwo mówi mu tak, dobrze, to ty uciekłeś, to w nagrodę będziesz mógł przyjechać i nie bać się aresztowania. I oczywiście tutaj trzeba by poruszyć całą sytuację tą prawną i jakby objaśnić tę sprawę, ale dla opinii publicznej jest sygnał taki, uciekłeś, a my w nagrodę uwolnimy cię od grożącego ci aresztu.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony można spojrzeć na to, że jeżeli Marcin Romanowski pojawi się w kraju, no to jest szansa na to, że to śledztwo i ten cały proces mocno ruszy do przodu i że będzie szansa na zakończenie.
0: To prawda i to jest argumentacja sędziego, który mówi, no ułatwimy postępowanie naprzód tego procesu. Czyli jakby działam w dobrej wierze, działam dla dobra procesu sądowego. I to by można było przyjąć, gdyby uznać, że Romanowski wykaże dobrą wolę, stawi się w Polsce, osiądzie gdzieś powiedzmy w Sochaczewie czy w Krakowie, no i będzie się stawiał na posiedzenia sądu. Trudno jest zarówno mnie, jak i myślę większości ludzi, którzy się tą sprawą interesują, uwierzyć w dobrą wolę pana Romanowskiego, bo gdyby taką dobrą wolę miał i nie bał się postępowania, to przecież by nie wyjechał za granicę. I tu się pojawia najważniejszy aspekt tego potencjalnego listu żelaznego. Otóż sąd nie wziął pod uwagę, że jest bardzo wysoce prawdopodobne, że jeżeli Romanowski nie zmieni swojego postępowania, to jak tylko dostanie list żelazny, to w konsekwencji zostanie zdjęty z niego ENA, czyli nakaz aresztowania i będzie mógł się poruszać po całej Europie. Co więcej, nie tylko po Europie, bo jeżeli list żelazny się uprawomocni, czyli jeżeli apelacja nic nie wskóra, to Romanowski zyskuje patent do podróży po całej Europie, po całym świecie. W związku z tym łatwo się domyślić, że najprawdopodobniej wybierze to, co chciał zrobić od samego początku, to znaczy ucieknie do Stanów Zjednoczonych. No i to jest niebezpieczeństwo, którego prawdopodobieństwo sąd powinien wziąć pod uwagę. A myślę, że skoro Romanowski ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości jak na razie dość skutecznie, no to dlaczego nie uciec do bezpiecznych Stanów Zjednoczonych i po prostu pokazać po raz kolejny Polsce figę z makiem.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zakwestionował również fakt, że w sprawie orzekał sędzia określany przez niego jako neosędzia. Czy ten element może podważać też społeczne zaufanie do decyzji sądu? No i jak pan patrzy na samą wypowiedź ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego?
0: Ja rozumiem zarzut, który tutaj jest. No, minister Żurek jest zwolennikiem tezy, że zresztą nie tylko on, że sędziowie powołani z wadą no nie powinni być sędziami. Tu mamy jeszcze więcej wątpliwości. Ten słynny test niezawisłości sędziego, który nie byłby przekonany. No, pan sędzia, który orzekał w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego, jest beneficjentem zmian, które wprowadzał Ziobro Romanowski w systemie sprawiedliwości. W związku z tym można domniemywać, to oczywiście to jest tylko domniemanie, że jest w jakiś sposób związany z tą opcją polityczną. No tutaj ta sprawa dominacji z punktu widzenia osób, które uznają neosędziów za nielegalnych, też podejrzana. No dobrze by było, gdyby w jego sprawie, znaczy w sprawie Romanowskiego, orzekał ktoś, kogo obiektywności możemy być pewni. Ale niestety, niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy pana Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym, czy Romanowskiego, czy jakiegokolwiek działacza politycznego, ale co więcej, również nas, obywateli, w tej sytuacji, w której jesteśmy w wymiarze sprawiedliwości, nie możemy być pewni stuprocentowo, że nasi sędziowie nie

0: będą kierowali się w swoich wyrokach no własnymi przekonaniami politycznymi. I to jest przerażające, ponieważ każdy z nas, każdy Kowalski może się zdarzyć w sytuacji, może się znaleźć w sytuacji, gdzie będzie stawał przed wymiarem sprawiedliwości. I właściwie jego los będzie zależał od tego, czy sędzia, który będzie podejmował się oceny jego sprawy, no jest uwikłany politycznie. Ktoś może powiedzieć, ja się polityką nie interesuję, co mnie to obchodzi. Ale wyobraźmy sobie sprawę, w której no na przykład prowadzimy firmę i ktoś nie zapłacił nam za wykonaną usługę. No i tak się składa, że ta osoba jest związana na przykład z poprzednią władzą. To samo zresztą by było, gdyby sędzia był związany z obecną władzą. Nie możemy być pewni, że nasze sprawy będą wiarygodnie osądzone. I to jest przerażające, bo to rzadko, ale jednak coraz mocniej będzie nas dotykało, nas,
1: to jest,
0: zwykłych
1: tak
0: obywateli.
1: Jak pan mówi, przerażające, no i duża szkoda dla społeczeństwa tu i teraz i być może w przyszłości, no ale to wymagalibyśmy jednak od polityków pewnej dojrzałości, żeby w tych aspektach dotyczących wymiaru sprawiedliwości się po prostu jakoś dogadać, żeby można było to wyprostować, no i pójść do przodu być może przy nowym otwarciu, ale do tego dogadania się jesteśmy daleko. Natomiast mówiąc o politykach, były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że sąd jest autonomiczny w swoich decyzjach, ale przyznał też, że osobiście jest decyzją zaskoczony. Wyjaśnia, że przy przyznawaniu listu żelaznego bierze się pod uwagę to, czy strona nie wykorzysta go do mataczenia w śledztwie.
2: Pan Romanowski to główny mataczyciel. Przypominam jego rozmowy, jego współpracowników. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czyszczenie komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę. Stąd najbardziej prawdopodobny scenariusz, że prokuratura zażali się na tą decyzję i sąd drugiej instancji podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.
1: No ale ten argument dotyczący mataczenia to chyba już między bajki możemy sobie włożyć, biorąc pod uwagę to, że Marcin Romanowski czy też Zbigniew Ziobro są nieuchwytni, no i być może co mieli sobie omówić, to już sobie dawno omówili.
0: To, że sobie omówili, to tak. Natomiast ja tu bym podniósł inny argument o potencjalnym utrudnianiu postępowania. Bo jeżeli Romanowski byłby w Polsce i miał swobodę kontaktu z potencjalnymi świadkami, no to w oczywisty sposób może wpływać na ich zeznania, może próbować odwodzić ich od składania zeznań i tak dalej. Wydaje mi się, że utrudnianie postępowania jest tutaj dużo bardziej prawdopodobne niż próba mataczenia. Ale podkreślam, najważniejszym dla mnie scenariuszem jest to, że udzielenie listu żelaznego otwiera przed Romanowskim szansę ucieczki poza Unię Europejską. A dopóki tego listu nie ma, a Romanowski znajduje się być może na terenie Unii Europejskiej, no to musi postępować z bardzo dużą ostrożnością, bo każda policja kraju UE może po prostu go przearesztować.
1: Ostatnie pytanie i ostatni cytat, bo trochę ponad minuta do końca naszego spotkania. Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości jest zwolennikiem przyznania listu żelaznego.
3: Dzięki temu prokuratura, dzięki temu sąd będą mogli tę sprawę prowadzić. No to jest chyba sytuacja win-win. Prokuratura będzie mogła się wykazać, sąd będzie mógł osądzić, a Marcin Romanowski i my jako politycy opozycji nie będziemy mogli stawiać zarzutu, że ktoś jest bezprawnie przetrzymany w więzieniu tylko ze względów politycznych. Wydaje się to jest oczywiste, bardzo proste.
1: Dla Prawa i Sprawiedliwości informacja o liście żelaznym to polityczne paliwo?
0: No pewnie tak, ale ja bym się nawet zgodził z panem Bartoszem Kownackim, że rzeczywiście z punktu widzenia tego postępowania byłoby świetnie, gdyby Romanowski się pojawił w kraju. Sęk w tym, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak jak powtarzam, o tym się chyba troszkę za mało mówi, list żelazny daje szansę Romanowskiemu ucieczki poza granice europejskiego wymiaru sprawiedliwości. No i znajdzie się być może tam, gdzie znajdzie się Ziobro i spokojnie będzie mógł śmiać się w kółak, jak wystryknął na Dudka. To jest podstawowy problem według mnie. A że PiS będzie mówił, że trzeba ułatwić mu postępowanie przed sądem, do pana posła Kownackiego, to może zaapeluję do pana Romanowskiego, żeby sam ułatwił to postępowanie, przyjeżdżając do Polski.
1: Kończymy rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24. Wojciech Mościbrocki.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: List żelazny dla Marcina Romanowskiego jest obarczony wadą prawną, twierdzą politycy Koalicji Obywatelskiej. Ostre słowa sekretarza generalnego NATO: sojusz nie da się zastraszyć Rosji i będzie nadal pomagać Ukrainie. 100 tysięcy złotych stracił 85-latek z Lubelszczyzny. 19-latek oszukał go metodą na wypadek. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Politycy Koalicji Obywatelskiej uważają, że wydany nieprawomocnie list żelazny dla posła PiS Marcina Romanowskiego jest obarczony wadą prawną. Chodzi o to, że został wydany przy sprzeciwie prokuratury. Przypomnijmy, że taki przepis został uchwalony za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Koalicji Obywatelskiej, adwokat Roman Giertych, ocenił, że orzeczenie sądu jest kuriozalne, a jego ewentualne utrzymanie groziłoby całkowitym paraliżem wymiaru sprawiedliwości. Prokuratura zapowiada zażalenie od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla, że list żelazny wydał neosędzia. Jeśli decyzja o liście dla Romanowskiego się uprawomocni, otworzy nowy etap w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, mówi dr Andrzej Anusz z Instytutu Piłsudskiego.
2: Rzeczywiście taka, bym powiedział, nieoczekiwana informacja. To znaczy, myśmy się jakby przyzwyczaili, że ta kwestia Funduszu Sprawiedliwości, prawda, wyjazd z kraju Zbigniewa Ziobry, wyjazd z kraju jego zastępcy, byłego wiceministra Romanowskiego. No i taka trwała troszeczkę, ja mam takie przekonanie, taka wojna pozycyjna, to znaczy z jednej strony prokuratura jakby no oczekiwała, domagała się, żeby zarówno minister Ziobro, jak i wiceminister Romanowski stali aresztowani, jakby z aresztu byli poddani wymiarowi sprawiedliwości.
1: Nie wiadomo, gdzie teraz jest Marcin Romanowski, za którym wydano wcześniej nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania. NATO nie da się zastraszyć Putinowi i nadal będzie pomagać Ukrainie, tak mówił na konferencji obronnej w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte. Skomentował w ten sposób najnowsze groźby, również nuklearne, ze strony Rosji. Wszystko to dzieje się dlatego, że Putin nie radzi sobie na Ukrainie. Chce nas podzielić i sprawić, byśmy przestali zajmować się Ukrainą i przestali ją wspierać. Pozwolę sobie zacytować Radka Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych Polski, który powiedział, że w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe wymierzone w Polskę zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej, i to jest właściwa reakcja. Sekretarz generalny starał się też uspokoić nastroje i mówił, że nie ma teraz bezpośredniego zagrożenia dla terytorium sojuszu i że jeśli tak będzie, to NATO jest przygotowane. Ma plan na wypadek konfliktu i będzie bronić każdego kawałka terytorium sojuszu. 11 osób zatrzymano w związku ze śledztwem w sprawie gangu pomagającego nielegalnym migrantom w uzyskaniu pozwolenia na pobyt w Polsce. Szymon Mościcki ze Śląskiej Straży Granicznej powiedział, że do zatrzymań doszło wczoraj.
3: Z tego nielegalnego procederu grupa uzyskiwała znaczne korzyści majątkowe. Dotyczył głównie prania pieniędzy oraz legalizowania pobytu cudzoziemcom pochodzącym z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego na podstawie fikcyjnie zakładanych spółek.
1: W najbliższym czasie sąd zdecyduje, czy członkowie grupy trafią do aresztu. Brytyjskie władze podejrzewają Iran o udział w przygotowaniach do zamachu na bazę RAF. Premier tego kraju potwierdził to w rozmowie z BBC. 5 mężczyzn zatrzymanych w pobliżu bazy zwolniono za kaucją. Teheran zaprzecza.
4: Andy Burnham nie ujawnił, jakie ustalenia wskazują na udział Iranu. Zapowiedział przekazanie kolejnych informacji. Więcej powiemy w odpowiednim czasie, ale możemy potwierdzić, że uważamy, iż Iran odegrał w tym rolę. Nadal trwa skomplikowane i poważne śledztwo policyjne. Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w Stanach Zjednoczonych, powiedział premier Burnham w telewizji BBC. Szef brytyjskiego rządu bronił również decyzji o zwolnieniu podejrzanych za kaucją. Zapewnił, że mężczyzn objęto najbardziej rygorystycznymi warunkami. Wcześniej ich wypuszczenie skrytykował Donald Trump. 5 brytyjskich obywateli w wieku od 23 do 25 lat zatrzymano w niedzielę nad ranem w miejscowości Welford. Policja otrzymała zgłoszenia o 3 podejrzanych furgonetkach w pobliżu RAF Fairford. Mężczyźni są podejrzewani o przygotowywanie ataku terrorystycznego. W ich pojazdach znaleziono benzynę, ale nie odkryto urządzeń wybuchowych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: 19-latek odpowie za oszustwo metodą na wypadek. Policjanci zatrzymali go w Warszawie.

0: W Warszawie podinspektor Kamil Gołębiowski powiedział, że 85-latek z powiatu lubelskiego stracił 100 000 zł.
1: Mężczyzna uwierzył, że bliska osoba spowodowała wypadek samochodowy.

0: metrów w Kotlinach Sudeckich do 200. Temperatura od 3 stopni na wschodzie, 4 lokalnie w centrum, do 13 na zachodzie i miejscami nad morzem. Jutro od 17 na północnym wschodzie i Półwyspie Helskim, 20 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Tak trochę poczekałem i mamy już 6 minut po godzinie 22 w Polskim Radiu 24. Przed nami kolejny temat, a ja muszę się Państwu do czegoś przyznać, że nie za bardzo przepadam za robieniem zakupów. No i ktoś by mógł powiedzieć, no ale jak to, zakupy to rzecz przyjemna, bo coś sobie kupujemy. Z jednej strony tak, ale muszę powiedzieć, że chodzenie po sklepach, przeszukiwanie na przykład różnych rzeczy, poszukiwanie ubrań, no szczególnie ubrania, tutaj są taką kwestią, za którą nie przepadam, jeżeli chodzi o robienie zakupów stacjonarnych, no to nie sprawia mi przyjemności i unikam tego jak mogę. No i wtedy ratuję się na przykład zakupami internetowymi, chociaż przy ubraniach jest o to ciężko, trudno, no bo nie przymierzymy czegoś, możemy dopiero przymierzyć, kiedy to dostaniemy, a jeżeli nie pasuje, to trzeba zwracać paczkę i tak dalej, to jest uciążliwe. Ale do czego zmierzam? Że te zakupy internetowe z jednej strony są dla nas ułatwieniem, bo różne rzeczy możemy sobie przez internet zamówić, właśnie od tych wspomnianych przeze mnie ubrań, po książki, zabawki, nie wiem, rzeczy, które przydadzą nam się na co dzień, po chociażby już zakupy również takie spożywcze. Nie musimy wybierać się do sklepu, możemy też przez internet czy przez jakąś aplikację sobie to wszystko zamówić. Tylko pytanie, czy my za często nie korzystamy właśnie z takich internetowych aplikacji, internetowych zakupów. Dlaczego? No bo w pewnym momencie to może stać się zakupoholizmem. No i jak rozpoznać, że mamy już ten problem? Jak też sklepy czy różnego rodzaju aplikacje wykorzystują nasze słabości i nasz umysł? No bo nie oszukujmy się, to wszystko też jest projektowane tak, żeby jak najcelniej do nas trafić i żebyśmy kliknęli kup to, zamów i żeby to do nas przyszło. Ten temat, myślę, że ważny i poważny teraz w Polskim Radiu 24 zostanie szerzej omówiony. Zapraszamy.
3: Tu Polskie Radio 24. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dzisiaj zapraszam do rozmowy o czymś, co może się wydawać niewielkim problemem, bo porozmawiamy o uzależnieniu od zakupów. Mimo że nie jest ono sklasyfikowane jako jednostka chorobowa, to kompulsywne kupowanie naprawdę potrafi zepsuć życie. Sprawdzimy też, jaki wpływ na zakupoholizm może mieć internet i jak sklepy mogą wykorzystywać nasze słabości. A ze mną w studiu jest psycholog kliniczny i psychoterapeutka Beata Piwońska. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Czy jesteśmy w stanie ocenić, ile osób ma problem z kompulsywnym kupowaniem?
4: Przyznam się, że chyba nie było robionych badań, tak, sensu stricte psychologicznych na ten temat, albo te badania się bardzo różnią, ponieważ jest to taki obszar, który się zmienia bardzo dynamicznie i zdecydowanie coraz więcej, nie wiem, klientów, pacjentów trafia do gabinetów psychoterapeutycznych, czy w ogóle do psychologa z takim problemem, tak, że no jest jakaś trudność w tym kupowaniu, tak, że zdecydowanie jakby te zakupy rozgaszczają się w tym naszym życiu, a myślę sobie i to też obserwuję i słyszę od różnych osób z różnych obszarów, no, że ten internet i social media nam nie pomagają w ograniczaniu czy w takim świadomym zakupowaniu, a wręcz pomagają, tak? Albo jeszcze trochę podkręcają tą ochotę, która i tak gdzieś tam z nami jest, prawda? Bo to tak potocznie albo trochę żartem mówimy, że no pieniądze szczęścia nie dają, ale myślę sobie, że każdy z nas, mówię tutaj również o sobie, znalazł gdzieś tam odrobinę szczęścia na jakiejś wyprzedaży, prawda? Więc zdecydowanie internet i sklepy, czy internetowe, czy stacjonarne, że kuszą nas jakby z każdej strony.
3: Tak? To do tego wątku internetu i mediów społecznościowych jeszcze wrócimy, a najpierw chciałam się zapytać, w którym momencie człowiek zazwyczaj się orientuje, że to nie jest zwykła przyjemność z zakupów, tylko jest to coś więcej, coś, co może być problemem. Czy to się dzieje dopiero w momencie, kiedy mamy pusty portfel, czy zagracone mieszkanie, czy jest jeszcze jakaś inna rzecz?
4: Często pierwszym symptomem są emocje, tak? Ponieważ zakupy, trochę też tak jak

0: pani powiedziała, że jest to pewnego rodzaju uzależnienie, czyli no jakby zaczyna, te zakupy zaczynają rządzić w naszym życiu, że to nie my rządzimy zakupami, nie my decydujemy, ale sam ten fakt kupowania no zaczyna zarządzać naszym życiem i tak jak w każdym uzależnieniu pojawiają się takie konsekwencje, tak, emocjonalne, tutaj pani wspomniała o tych finansowych, ale myślę sobie, że takim pierwszym symptomem to są emocje, że zaczynam mieć poczucie winy, okazuje się, że przed chwilą, nie wiem, coś kupiłam, a to właściwie jest mi niepotrzebne, albo nie pamiętam, że to kupiłam i w momencie, kiedy nam się trochę ogranicza ta świadomość kupowania, tak, to jest taki pierwszy sygnał, że dzieje się coś niepokojącego i że być może warto się pochylić właściwie, czy ja kupuję, pochylić nad tematem, czy ja kupuję rzeczywiście, nie wiem, torebkę, czy kolejną parę butów, czy nie wiem, jakiś sprzęt audio albo wideo, kolejny gadżet, czy ja kupuję sobie jakąś emocję, tak, czy nie wiem, chwilę ulgi, czy chwilę radości. Myślę sobie, że warto się czasami poprzyglądać tym swoim zachowaniom związanym z zakupami. Czy ja kupuję, czy ja sobie kupuję właśnie tą odrobinę szczęścia, czy odrobinę przyjemności.
1: A co może leżeć pod spodem? Bo wspomniała pani o tych emocjach. Jakie to są emocje poza jakimś poczuciem winy?
0: W ogóle mechanizmy uzależnienia mają taką funkcję trochę dysocjowania nas od emocji, czyli takiego odcinania się. No i zazwyczaj każdy z nas chyba nie lubi przeżywać tych nieprzyjemnych emocji, a zdecydowanie woli przeżywać te bardziej przyjemne, tak? Więc standardowo jednak i powiedzmy w takim rozumieniu klinicznym, no odcinamy się od tych nieprzyjemnych, tak? Czyli jeżeli jest mi smutno, jest mi źle, nie układa mi się w związku, nie układa mi się w rodzinie, mam jakąś trudność własną, emocjonalną, tak, zmieniam pracę, albo po prostu moje życie tak trochę nie ma sensu, w takim dużym cudzysłowie, tak, że no nie mam celu, nie mam planu na siebie i jakby jeżeli tego celu nie ma, no to też nie ma motywacji i trochę nie ma tej radości. Może brakować, oczywiście nie chcę tutaj generalizować. Często to też jest pustka, którą ma właśnie zapełnić to uczucie przyjemności czy takiego szczęścia, które no tam nam towarzyszy podczas zakupu. Bo tak naprawdę często ta emocja nam towarzyszy podczas samego kupowania i ona trwa dosyć krótko, prawda, że to jest takie chwilowe. No i jeżeli wpadamy w to uzależnienie, no to właśnie tych chwil się robi coraz więcej po to, żeby coraz więcej tej przyjemności było.
1: Czyli sam mechanizm jest też podobny do uzależnienia na przykład od hazardu?
0: Wszystkie uzależnienia tak mają bardzo podobny mechanizm i wszystkie się wiążą właśnie z regulacją emocji. Jeżeli słabo zarządzamy tą swoją sferą emocji, słabo to też jest takie, nie chcę być tutaj źle zrozumiana, ponieważ to słabe może wiązać się również z tym, że coś trudnego nam się dzieje w życiu, prawda? Jest jakiś kryzys rozwojowy. Czasami dobre wydarzenia też nas mogą rozregulować, tak? Czy nie wiem, ślub, narodziny dziecka, to też jest stres, którym jeżeli sobie, że tak powiem, konstruktywnie nie poradzimy, no to istnieje takie ryzyko, że możemy w taki sposób, powiedzmy, mało nam służący wyregulować te emocje. I każde uzależnienie jakby polega na tych samych mechanizmach. No oczywiście w szczegółach, w detalach to wygląda troszkę inaczej. Natomiast sam mechanizm taki emocjonalny i regulacji emocji jest bardzo podobny.
2: Do pomyślenia.
1: Czy internet zmienił zasady gry, jeśli chodzi o zakupoholizm? Wydaje się, że jest trochę łatwiej wydać pieniądze szybko w internecie niż w sklepie stacjonarnym.
0: Z moich obserwacji zdecydowanie. Tak, że coraz łatwiej jest nam kupować. Myślę sobie, że tutaj te kwestie finansowe też mają znaczenie, ponieważ no, chyba wszyscy mamy kontakt z tym internetem i wiemy, że różne strony oferują nam te same produkty w bardzo różnych cenach i część tych cen jest bardzo ogólnie dostępna, tak, że nie trzeba mieć tutaj takiego wielkiego backupu finansowego, żeby sobie pozwolić na różnego rodzaju właśnie przyjemności takie zakupowe. to jest taka zmienna, która zdecydowanie wpływa negatywnie, czy może bardziej chodzi o to, że podtrzymuje jakby, czy pozwala nam łatwiej wchodzić w ten mechanizm takiego zakupoholizmu, tak? Ponieważ zakupy nie są niczym złym, ale ten zakupoholizm jest w tej przestrzeni takiego niezdrowego, czy no takiego niezdrowego regulowania się i regulowania swoich emocji.
1: Badania nad psychologią płatności pokazują,

0: też, że elektroniczne formy płatności mogą się wiązać z mniejszym odczuwaniem takiego psychologicznego kosztu samej płatności właśnie przez to, że jest to tak proste i dwa kliknięcia, zwłaszcza kiedy na przykład mamy zapisaną kartę albo coś innego.
1: Ja się zdecydowanie zgadzam z tymi badaniami, ponieważ mechanizmom uzależnień sprzyja taki brak kontaktu z realnością, tak? I w momencie, kiedy my realnie wyciągamy te, nie wiem, pieniądze, wchodzimy na swoje konto, sprawdzamy, ile na tym koncie jest, albo, nie wiem, sprawdzamy w portfelu, no to mamy kontakt z tą naszą kondycją finansową na tu i teraz. Natomiast w momencie takiego impulsywnego kupowania, i to właściwie wystarczy kliknąć raz i zakup jest zrobiony, tak? Więc wtedy jest bardzo łatwo stracić kontrolę nad wydatkami. I często właśnie taką konsekwencją jest utrata płynności finansowej. Już pomijam to, że jeżeli mamy jeszcze jakieś karty kredytowe, debetowe, no to ta pokusa jest tym bardziej większa, prawda? Że no okej, nie mam, ale to przecież za chwilę będę miała, tak? Więc ta karta kredytowa nam się wyrówna. No a co jakby, czemu nie pomagają te mechanizmy uzależnień, prawda? Bo jeżeli już wpadamy w ten nurt, to ciężko jest przerwać ten tak zwany ciąg zakupowy.
0: A jeszcze dodatkową trudnością wydaje mi się jest to, że od zakupów w naszym życiu nie jesteśmy w stanie się odciąć. Tak jak na przykład od alkoholu możemy unikać zgromadzeń, gdzie jest alkohol, od hazardu to też jednak są te mechanizmy samowykluczania się z tych portali, na których przeprowadza się te zakłady, a zakupy atakują nas z każdej absolutnie strony. Media społecznościowe są naszpikowane reklamami.
1: Zgadza się. Tak, i tak jak już wspomniałam tutaj, że no zakupy same w sobie nie są niczym złym, tak? Ale trochę tutaj porównam też do takich, do zaburzeń odżywiania, tak? Że możemy jeść za dużo albo jeść za mało, ale też bez tego jedzenia nie możemy funkcjonować. I trochę tak jest z zakupami, że my trochę jesteśmy skazani na robienie zakupów, ponieważ no nie da się funkcjonować. Pytanie tylko, znaczy ja zawsze apeluję o takie świadome zakupy, tak? I generalnie świadome życie, bo myślę sobie, że świadome zakupy bardzo się wiążą ze świadomym życiem, tak? Czyli jestem świadoma tego, co się ze mną aktualnie dzieje, jakie emocje mi towarzyszą, tak? I co ja, jak ja inaczej mogę wyregulować, albo nie wiem, jak inaczej poczuć się lepiej, nie idąc w kierunku właśnie tych zakupów, tak? No bo i myślę sobie, że tak jak tutaj rozmawiamy o tej regulacji emocji, tak? Że ja często używam takiej metafory suwaka, tak? Czyli że żadna skrajność nie jest dobra, tak? Ponieważ skrajne skąpstwo i brak zakupów nie jest niczym zdrowym i w niczym nam nie służy. Powiedzmy, no zdrowym nie chcę tutaj jakoś patologizować, bo każdy ma prawo do własnego życia. No niemniej jednak żadna skrajność, czyli brak, skrajne takie skąpstwo i nadmiar nie jest dobre, tak? Natomiast mówię, że na tym suwaczku musimy znaleźć jakby to swoje miejsce. Ile tych zakupów ma być, a ile ma ich nie być, tak? I każdy z nas może mieć troszkę w innym miejscu ten swój własny środek, ponieważ każdy z nas jest inny, indywidualny i każdy ma mieć swój własny środek. Natomiast żeby go znaleźć, no to jednak musimy się zatrzymać i zastanowić się, gdzie ja jestem na tym suwaku, w którym miejscu, czy to jest okej, czy nie okej. Nawet jak przychodzi mi przez głowę taka mi, że kurczę, coś za dużo tych zakupów narobiłam ostatnio, to warto usiąść ze sobą i się temu poprzyglądać, czy ja właściwie kupuję właśnie tą rzecz i czy to było mi potrzebne, czy ja sobie kupuję coś innego, tak? Czy ja sobie reguluję wtedy emocje, tak? I próbuję troszkę nakleić plasterek na jakąś emocjonalną ranę, tak?
0: A jaki wpływ na uzależnienie od zakupów może mieć często trochę nieuczciwe praktyki? Pozorne promocje, jakieś liczniki, które odliczają, że za chwilę to się skończy. Czy to też wpływa na nasz mózg, czy to jest coś, czemu możemy się oprzeć?
1: Zdecydowanie wpływa, tak? I osoba, która będzie...
0: Nawet tak podświadomie?
1: Tak. No myślę sobie, że bardzo często podświadomie, ponieważ no, żyjemy, jak ja to mówię, często w neurotycznym świecie. Trochę tak to nasze życie teraz wygląda, że ten pęd, szybkość, tak, no, żyjemy w dużym pośpiechu i bardzo często zwykle nie ma czasu, czy jakby nie ma tego momentu, żeby się

0: jakby tak spotkać ze sobą i zastanowić, aha, co tu się właściwie dzieje, tak? Ponieważ te wszystkie promocje bardzo się wpisują właśnie w ten mechanizm uzależnienia, czyli one bardzo tak podbijają nam ten stan emocjonalny, budują napięcie i wręcz podbijają tą chęć zakupu, tak? Mhm. Więc im więcej tego odliczania, tym większe prawdopodobieństwo, że to kupimy, prawda?
1: Tak, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w badaniu pokazał, że ponad 50% Polaków przyznaje, że zdarzyło im się kupić produkt pod wpływem informacji o kończącej się promocji. No to co drugi z nas?
0: Tak, dokładnie. Ja też czasami i z życia prywatnego, i zawodowego czasami też oglądam sobie takie transmisje sprzedażowe. Tak? I tam często pada takie sformułowanie, bierzcie sobie, bo tego już nie będzie. Tego już nie będzie, to się nie powtórza. Wiadomo, że za chwilę się to wszystko powtarza. Tak? Natomiast ten jakby to zdanie bardzo często wpływa na to, że te zakupy po prostu idą, tak, że osoby kupują wtedy bardziej intensywnie, więc zdecydowanie tak.
1: A czy media społecznościowe sprzedają nam też styl życia, przez który my trochę zaczynamy pożądać pewnych rzeczy i ten cykl uzależnienia od zakupów może się nakręcać?
0: Zdecydowanie tak, ponieważ no, myślę sobie, że wszyscy żyjemy już od dobrych kilkunastu lat w takim świecie, gdzie jakby to mieć, być, wyglądać, no jest ważne, tak, że ono w tej hierarchii priorytetów jest dosyć wysoko. Zwłaszcza, że w tych social mediach często widzimy tą jasną stronę medalu, tak, że tam są właśnie przedstawione takie obrazki z wakacji, pocztówki, prawda, czyli wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni, w pięknych ubraniach, w pięknych okolicznościach przyrody, bo myślę sobie, że te wyjazdy i zakupy wycieczek zagranicznych, no też się troszkę wpisują, tak, że jest taka potrzeba, że muszę dostać, jakby trzeba kupić, no bo inni też kupują, bo myślę sobie, że to też no bardzo jakby no człowiek istota społeczna, jeżeli widzimy, że ci inni, którzy tak fajnie wyglądają i takim się fajnie powodzi, no to siłą rzeczy w nas też się może otwierać taka myśl, czy w ogóle taka fantazja, że okej, jeżeli tak to działa, to ja też tak chcę.
1: A algorytmy tylko to podbijają, bo tak, potrafią nam dorzucić kolejne reklamy, na które klikamy, które kupujemy. Tak. Rzeczy, których de facto bardzo często nie potrzebujemy.
0: Dokładnie.
1: Bo komu potrzebna para płetw do nurkowania w środku zimy?
0: No właśnie, no właśnie. Więc myślę sobie, że też jest to, co też podbija trochę to nasze kupowanie. Ja rozumiem, że trzeba się jakoś zabezpieczać, w sensie, że nie wiem, kupujemy rzeczy zimą na lato albo latem na zimę, tak? Natomiast no, pytanie, czy to rzeczywiście tak trzeba się zabezpieczać, tak? Czy to nie jest właśnie wtedy, nie jesteśmy wkręceni w ten taki rytm zakupowy.
1: Ale czy uzależnienie, wychodzenie może z uzależnienia od zakupów nie wiąże się też z dużym bólem w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że mamy ten problem i musimy się powstrzymywać jednak przed tym, żeby kupować? Bo też nie mówimy o takim, takich zakupowych napadach, że kupujemy kilka rzeczy za łącznie, nie wiem, 300-400 zł. Tylko to czasami osoby, które są uzależnione, tak, potrafią mieć wymaksowane karty kredytowe. To są zakupy za kilkanaście tysięcy złotych, które nie mieszczą się w domach.
0: Myślę sobie, że wychodzenie z każdego uzależnienia no, wiąże się ze spotkaniem z tymi trudnymi emocjami, tak? Więc
1: natomiast są takie też fizyczne objawy odstawienia, no bo kiedy mamy alkohol, alkohol jednak nieco inaczej działa, bo mamy tą kwestię substancji, a przy takim uzależnieniu, które jest uzależnieniem behawioralnym, czy to też wiąże się właśnie z fizycznym bólem odstawienia?
0: Może z fizycznym nie, no chyba, że dana osoba ma taką tendencję do somatyzacji emocji, tak? Natomiast zdecydowanie może takiej osobie towarzyszyć takie uczucie rozbicia, rozdrażnienia, tak? Czasami smutku, płaczu, to jakby obraz takiego zespołu odstawiennego w takich behawioralnych uzależnieniach jakby ma większą komponentę tą emocjonalną, prawda? Natomiast jeżeli tych emocji będzie dużo i nie wiem, ta osoba się będzie fatalnie czuła, no to jak najbardziej się może przekładać na ciało, tak? Czyli może nas boleć głowa z napięcia, tak? Może nas boleć brzuch. No, w

0: W ogóle, jeżeli jest dużo napięcia w ciele, no bo te wszystkie mechanizmy uzależnień, one mają nam to napięcie szybciutko regulować, tak? Czyli jest napięcie, buduje się, a potem szybciutko nam opada i to jest takie bardzo przyjemne. Natomiast jeżeli nie ma tego regulatora zewnętrznego, tak? Czyli nie ma tego zakupu i jeszcze nie do końca mamy wypracowane nowe strategie, no to rzeczywiście to może być trudne emocjonalnie przede wszystkim, ale jak najbardziej może się też przekładać na samopoczucie fizyczne, brak sił, napady paniki, napady złości. To myślę sobie, że to takie bardzo indywidualne, dlatego zachęcam, tak, bo oczywiście każdy podejmuje własną decyzję, ale zachęcam jednak sięgnąć po pomoc, tak, pójść na psychoterapię. Czasami jeżeli, bo też przy odstawieniu tych chemicznych używek, tak, czyli alkoholu, czasami trzeba się wspomagać farmakologicznie i też tak sobie myślę, że często to jest taka przykrywka, też może być tak, że to jest przykrywka dla jakiegoś stanu depresyjnego, tak? I w momencie, kiedy to uzależnienie znika, nie ma tego regulatora, no to ta depresja zaczyna kwitnąć, prawda? I wtedy czasami wystarczy tylko psychoterapia, tak, a czasami warto też sięgnąć po pomoc lekarza, żeby sobie minimalizować jednak te koszty emocjonalne, tak? Ale terapia bezwzględnie, ponieważ no musimy sobie wypracować i celowo tutaj używam słowa musimy, co nie jest dosyć popularne w psychoterapii, natomiast tutaj to jest bezwzględne w tym kontekście, żeby po prostu lepiej siebie zrozumieć, żeby mieć świadomość tych swoich suwaczków i wypracować sobie narzędzia inne, tak? Takie własne, wewnętrzne do takiego regulowania swoich emocji.
1: A cyfrowa higiena też jest tutaj ważna?
0: Zdecydowanie tak. W ogóle higiena jest ważna. Ta cyfrowa teraz szczególnie, ponieważ właściwie coraz wcześniej zdarza się, że widzę dwulatka czy roczniaka, tak? Dziecko, które ma rok i już siedzi z telefonem w wózeczku, tak? No więc już od małego uczy się radzić sobie z frustracją, a może bardziej jak sobie nie radzić, tak? Czyli już tutaj mamy regulator zewnętrzny, tak? Nie ma kontaktu z tym rodzicem i już potencjalnie, oczywiście nie generalizuje, ale potencjalnie może być taki problem w przyszłości z nieumiejętną regulacją emocji czy z wybuchami złości u dzieci. Więc ta higiena elektroniczna zdecydowanie, ponieważ trochę tak jak pani powiedziała o tych odstawieniu tych chemicznych uzależniaczy, to tak samo no, tutaj zresztą no, mamy też uzależnienie tak, od urządzeń elektronicznych, prawda? Więc to też zdecydowanie pomoże nam się odciąć i zmniejszyć ryzyko, że sięgniemy po te zakupy online'owe.
1: Hmm? O czym opowiadała nam dzisiaj w studiu psycholog kliniczny i psychoterapeutka Beata Piwońska. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Program wydawała Kamila Kuzar. Ja również dziękuję państwu za uwagę. Ewelina Kamińska, do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. Ogłoszenie społeczne.
3: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
4: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 22.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Tajemnicza przesyłka w siedzibie Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Po jej otwarciu źle poczuły się trzy osoby, które trafiły do szpitala. Przesyłka dotarła z Niemiec. Na miejscu pracowały służby, w tym ekipy ratownictwa chemicznego, a z sąsiedniej klatki ewakuowano 133 osoby. Jak informuje Żandarmeria Wojskowa, badanie przesyłki wykluczyło obecność.

0: dostępność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Prokuratura zapowiada złożenie zażalenia na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek wyjaśnił, że orzeczenie wydał neosędzia Konrad Mielcarek. Konstytucjonalista i politolog Marek Chmaj mówił w TVP Info, że prokuratura powinna wnioskować o wyłączenie sędziego przed decyzją sądu.
1: Jeżeli prokuratura nie złożyła takiego wniosku, to na to już jest za późno. Oczywiście w zażaleniu można podnosić, że rozpoznał w pierwszej instancji sprawę sędzia, którego legitymacja do rozpoznania jest wadliwa, ale nie zmienia to faktu, że postanowienie Sądu Okręgowego jest w obrocie prawnym.
0: Jeśli wyrok się uprawomocni, Marcin Romanowski będzie odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Podejrzany o spowodowanie wybuchu w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wczoraj w szafce 15-latka eksplodowała nieznana substancja. Alan G. ma spędzić w ośrodku 3 miesiące, mówi rzecznik sądu Arkadiusz Kuta.
2: Sąd rejonowy w Elblągu prowadzi postępowanie w celu ustalenia, czy nieletni Alan G., lat 15, dopuścił się popełnienia czynu karalnego polegającego na tym, że w Elblągu na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób w postaci eksplozji nieustalonych materiałów łatwopalnych.
0: 15-latek spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym 3 miesiące. Dzieła sztuki przekazane przez prawie 100 polskich artystów trafią na aukcję charytatywną dla Ukrainy. Niektóre z nich zaprezentowano w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla ukraińskich żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu, mówi pomysłodawca akcji, pisarz, scenarzysta i fotograf Maciej Pisuk.
3: Należy wspierać ludzi, którzy nas bronią. To, że Ukraina była pierwsza na drodze Putina, to nie zmienia faktu, że każdy, kto walczy w obronie Ukrainy, walczy również w obronie Europy.
0: Jeszcze do końca tygodnia pracę można oglądać w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie. Po wystawie wystartują internetowe licytacje.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 33 minuty po godzinie 22 już mamy, a więcej o tym, o czym słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, czyli o tajemniczej przesyłce do siedziby Żandarmerii Wojskowej. Piszemy też na portalu Polskiego Radia 24, tam między innymi całość komunikatu Żandarmerii Wojskowej w tej sprawie. No i te najważniejsze informacje chyba w tym momencie są takie, że badanie tej przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych, a dwaj żołnierze i pracownik wojska po badaniu zostali wypisani ze szpitala. Badania nie wykazały zatrucia, aczkolwiek całe zdarzenie dość zastanawiające i w pewien sposób tajemnicze. Będziemy czekać na kolejne informacje oficjalne w tej sprawie, no i wyjaśnienie całej tej sprawy. Przede wszystkim skąd i dlaczego ta przesyłka w Nowej Dębie się pojawiła. Nie tylko to, oczywiście na portalu Polskiego Radia 24 się pojawia, między innymi dużo artykułów dotyczących listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. To temat bardzo gorący politycznie, oczywiście, i tutaj sporo kwestii dotyczących omówienia tej całej sytuacji, również komentarze polityczne, czy stanowisko chociażby ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka też na stronie Polskiego Radia 24 można sobie przeczytać. I ja tutaj czytam to wszystko na ekranie komputera, na ekranie od komputera. Tych ekranów, tak jak sobie policzę, i telewizory, i komputery, to tutaj przede mną w studiu to 5 takich ekranów. Gdyby dorzucić do tego telefon, no to 6 ekranów gdzieś dookoła mnie jest, a przed momentem też z telefonu przecież korzystałem, chociaż na swoje usprawiedliwienie mam to, że po prostu jestem w pracy i potrzebuję tutaj do pracy właśnie wielu źródeł informacji dość szybko. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy no właśnie te ekrany i takie uzależnienie od tego, co się w nich znajduje, co przedstawiają, stają się naszym uzależnieniem. I teraz o tym uzależnieniu więcej w Polskim Radiu 24. Jak ograniczyć to uzależnienie, no bo technostres to taka cicha epidemia współczesnego świata.
6: Powtórka programu.
7: Studio
4: radio wiedzy.

0: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w studiu wiedzy na tapet bierzemy coś, co przyda się chyba każdemu z nas. Na pewno każdemu, kto łapie się na tym, że dzień zaczyna i kończy z telefonem w ręku. To jest higiena cyfrowa, czyli remedium na tak zwany technostres. I co ciekawe, sam termin technostres ukuto w połowie lat 80., czyli w takim czasie, gdy szczytem technologii, przynajmniej w Polsce, w domu był telewizor magnetowity Walkman. 40 lat później w małym błyszczącym prostokącie w kieszeni mamy niemal cały świat, łącznie ze sztuczną inteligencją, więc i konsekwencje tej rewolucji są wiele bardziej odczuwalne niż ten stres z powodu wciągniętej przez magnetowid taśmy VHS. I w naszym studiu już Państwo słyszą gościa, Filip Dębowski, technohumanista, co oczywiście wyjaśnimy, trener, ekspert od mądrego wykorzystania nowych technologii, potencjału nowych technologii, edukator i wykładowca Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie Filipie.
1: Dzień dobry.
0: Technohumanista rozumiem jako kogoś, kto łączy pasję do nowych technologii z kimś, kto stawia jednak człowieka w centrum.
1: Tak, to taka bardzo bystra intuicja. To nie jest łatwe pojęcie, kiedy zostałem posądzony, że technohumanista to humanista, który jest fanem muzyki techno, więc może od razu zdemistyfikuję tę teorię. Technohumanista zajmuje się potrzebami, godnością, dobrostanem, zdrowiem, etyką działalności człowieka w jego środowisku technologicznym. Dlatego właśnie technohumanizm jest to takie nowe słowo ukute nie przeze mnie, ale przez jedną z prezesek warszawskich fundacji, a myślę, że bardzo dobrze oddaje moją pasję do technologii, ale stawianie człowieka właśnie w centrum.
0: No i bardzo też jest to aktualne zajęcie, biorąc pod uwagę, jak cały czas mam wrażenie, większość z nas trochę po omacku się porusza, jeśli przynajmniej chodzi o sztuczną inteligencję. Ale właśnie, zacznijmy od definicji tego technostresu, bo to słowo się już pojawiło. Definicja, zdaje się, to był rok 84, kiedy to słówko zostało wymyślone. I mówi się, że dzisiaj to jest taka cicha epidemia współczesnego cyfrowego świata. Czy to prawda?
1: Tak, ja myślę, że to jest taka pełzająca katastrofa, bo ta granica, w której my zaczynamy odczuwać negatywne skutki świata cyfrowego, to nie jest nagłe tąpnięcie. To się zakrada powoli do naszej kieszeni, sypia, notyfikacji, pracy, domu, głowy. I faktycznie technostres opisywano już w książkach i pracach naukowych w latach 80. Wtedy bardzo ogólnie, jako ogół stresów, napięć, dyskomfortów związanych z używaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, komputerowych, komputerów stacjonarnych w tamtym przypadku. Obecnie, jak sobie pod słowo komputer włożymy smartfon, tablet, laptop, ale też monitor na ulicy, ale też ekrany w metrze, ale też ekrany w taksówkach, które zaczynają nas atakować z różnych stron, no to technostres staje się pojęciem nie tylko bardzo aktualnym, ale nawet jeszcze bardziej pojemnym.
0: Ja uśmiecham się teraz, dlatego że przypomniałam sobie, gdy byłam młodą dziewczynką i oglądałam w telewizji film Pamięć Absolutna z Arnoldem Schwarzeneggerem, jeszcze tamtą wersję. Akcja tego filmu oczywiście dzieje się na Marsie w bardzo odległej przyszłości i tam sposobem komunikacji po Marsie są takie, nazwijmy to, tramwaje, taki rodzaj metra naziemnego. No i w tych wagonach są telewizory, wyświetlacze pokazujące różne programy informacyjne i reklamy. I do tej pory pamiętam siebie zachwyconą tym. Wow, telewizory.
1: Wszędzie.
0: W pociągu, tak. Wszędzie, tak. No a tymczasem w mgnieniu oka stało się to naszą rzeczywistością.
1: Też warto sobie odświeżyć takie popkulturowe diamenty, jak na przykład animacja Wall-E, która pokazuje cywilizację ludzką osadzoną gdzieś tam na orbicie ziemskiej, totalnie już niewoloną ekranami. Tam są tacy ludzie w fotelach, którzy rozsiedli się i mają wyłącznie ekranozę wokół siebie.
0: Tak, mają nad sobą ekrany i nawet nie przemieszczają się, tylko suną w takich pojazdach ponad ziemią, no tak. Bo po co chodzić, prawda?
1: Jedyne, co robią cały dzień, to patrzą właśnie w ten ekran przed nosem.
0: No i to jest nasza przyszłość, zdaje się.
1: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że dzięki higienie cyfrowej, promowaniu jej, no i też takiego dbaniu o siebie, ale też młodzież czy seniorów, bo higiena cyfrowa nie ma metryki, jak mówi Magda Bigaj. Będziemy walczyć jednak o trochę lepszą przyszłość.
0: No dobrze, ale by wspomniał pan o tym, że ten technostres możemy odczuwać na każdym obszarze naszego życia. Ten główny podział, no to pewnie strefa zawodowa i strefa prywatna. Co się z nami dzieje? Jakie są konsekwencje tego technologicznego przeciążenia i zawodowo, i prywatnie?
1: To może zacznę od tego w ogóle, że stres sam w sobie nie jest niczym złym. My potrzebujemy go ewolucyjnie, biologicznie, żeby wiedzieć, co nam nie służy, żeby walczyć, uciekać, żeby być może zmieniać swoje nawyki.
0: Niektórzy mówią, że gdyby nie nacisk, pressure, stress, no to węgiel nie zmieniłby się w diament.
1: Dokładnie, dokładnie. No może mieć stres właśnie

0: takie formujące efekty. Natomiast taki stres nazywamy eustresem. Ale kiedy stresu jest za dużo i on się powtarza, nie maleje w czasie, tylko jest ciągły, to wtedy jest dystresem, czyli stresem negatywnym, który, i to są badania naukowe, zmniejsza nasze zdolności poznawcze. Czyli zaczynamy w cudzysłowie być coraz bardziej głupsi. Mniej łączymy fakty, jesteśmy mniej kreatywni.
1: Przecież wszystko jest smart wokół nas. Tylko człowiek robi się głupszy.
0: No niestety, niestety. Przeciążony tym nadmiarem informacji. No, ludzki mózg nie jest przystosowany do korzystania z urządzeń ekranowych. Ewolucyjnie jeszcze. Ewolucja tak szybko nie działa. Mamy internet i urządzenia ekranowe od 20 lat, więc jeszcze się nie przestawiliśmy. No i ten technostres może też sprawiać, że jesteśmy bardziej podirytowani czy źli. Noblista Daniel Kahneman udowodnił w swoich badaniach, że ludzie przeciążeni poznawczo właśnie z powodu notyfikacji technostresu mają tendencję po pierwsze do podejmowania samolubnych wyborów, czyli nie mają empatii, przestrzeni, żeby pomyśleć o innym człowieku. To też jest zrozumiałe, tak? Jak nie mamy siły na koniec dnia, to ostatnie, o czym myślimy, to to, żeby jeszcze zrobić przyjemność sąsiadowi, tak? A po drugie, używają bardziej wulgarnego języka i bardziej krzywdzącego innych ludzi niż ci ludzie, którzy tego technostresu nie doświadczają.
1: A czy to jest konsekwencja tylko i wyłącznie obcowania z technologią, takiego nadmiernego obcowania z technologią, że tu ekran, tam ekran, tu powiadomienia, czy jednak takich działań na przykład no stricte stresujących, czyli że na przykład szef do nas wydzwania albo wypisuje do nas maile po godzinach pracy, które my oczywiście odczytujemy, robiąc zakupy albo tuląc swoje dziecko do snu.
0: Tak, to super tutaj pani dotknęła tematu, bo technostres opisuje się w literaturze w takich 5 składnikach. Ma 5 bardzo różnych wymiarów. Jeden z wymiarów to jest technoinwazyjność, czyli te technologie zakradają się w różnych miejscach. Telefon dzwoni nam z sypialni, szef pisze po godzinach, kiedy bawię się z dzieckiem, to nie mogę się skupić i tak dalej. Ale jest też technozłożoność, czyli to, że świat cyfrowy jest tak skomplikowany, że wychodzą co chwilę te apki AI-owe, że ja nie wiem do końca, którego narzędzia użyć, czy potrzebuję 4., 5. czy 6. CRM-a w pracy firmowej albo 6. komunikatora w życiu prywatnym, po prostu mnie to przeciąża. Ale jest też na przykład techno niejednoznaczność, czyli my nie jesteśmy pewni tego, czy technologia nam służy, czy nie. Czy zmierza w dobrą stronę, czy nie. Czy się szkolić w tym AI-u, czy nie. Czy jak wejdę na stronę banku, to zostanę okradziona, czy nie. Więc ta niejednoznaczność sprawia, że też nas to stresuje i tych elementów jest 5, natomiast no warto przede wszystkim sobie zdefiniować, co mnie stresuje technologicznie w moim życiu i taka świadomość już, że to, to i to jest dla mnie stresorem, już zdejmuje część napięcia.
1: A jeśli chodzi o tę strefę zawodową, czy takim głównym stresorem nie jest przypadkiem to, że my tak naprawdę nigdy już nie jesteśmy offline i ta granica między sferą zawodową a prywatną, no nie to, że się zatarła, tylko po prostu już nie istnieje.
0: No tak, to jest duży sukces dużych platform technologicznych. Sukces przyzwyczaił nas do tego, że pracujemy, myślimy, działamy, rozwijamy się, budujemy relacje, komunikujemy się w świecie cyfrowym coraz więcej. To się nazywa taki tryb always on, czyli zawsze jesteśmy włączeni. No i to też stopniowo zmienia układ sił i energię naszego dnia. Jeżeli na przykład ktoś jest na spotkaniu w firmie i jednocześnie pracuje na mailu, to bardzo szybko przełącza się między kontekstami. To nie jest tak, że my potrafimy multitaskować, być wielozadaniowi w kontekście umysłowym, no bo wielozadaniowość w kontekście na przykład koszenia trawnika i słuchania sobie na słuchawkach jakiejś książki jest możliwa, ale przełączanie się między zadaniami tak naprawdę to jest to, co my robimy, kiedy myślimy, że jesteśmy wielozadaniowi. Szacuje się, że tam 2-3% populacji potrafi faktycznie skupić się na 2 rzeczach umysłowo jednocześnie. Są to osoby atypowe, neuroróżnorodne. Natomiast my za każdym razem tracimy siłę woli. I na przykład dużo lepiej jest dołączyć na pół godziny do spotkania, powiedzieć, że nie będzie mnie drugie pół godziny i skupić się na tych ludziach, na tych emocjach, na tym spotkaniu, a potem pół godziny w skupieniu odpisywać na maile. Tylko niestety kultura obecnych firm, charakter pracy, presja na wyniki nie budują systemu, który to wspiera.
1: No albo kreuje taką atmosferę, w której sięgamy po narzędzia, tutaj znowu wracamy do sztucznej inteligencji, żeby teoretycznie sobie coś zoptymalizować i ułatwić, a tak naprawdę sami na siebie zostawiamy pułapkę.
0: Tak, no sztuczna inteligencja w ogóle może nam bardzo pomagać. Ja sam też buduję asystentów czy agenty AI i pomagam też firmom robić to mądrze i zdrowo. Natomiast jest też coś takiego jak paradoks automatyzacji. I to polega na tym, że jak sobie tych asystentów budujemy, delegujemy te rzeczy sztucznej inteligencji, to my możemy zacząć poświęcać więcej czasu na zarządzanie zarządzanie tym wszystkim niż na samą pracę. A co więcej, jak zobaczymy, że nam się czas uwolnił, albo szef

0: szef zobaczy, to nam dołoży nowe zadania. Jeżeli jesteśmy ambitni albo szef jest ambitny, to automatyzacja wcale nie sprawi, że będziemy sobie siedzieć z kawką na Malediwach, tylko będziemy pracować jeszcze więcej. Inny przykład zagrożenia to tak zwany deskilling, to jest atrofia umiejętności i to polega na tym, że jeżeli zaczynamy delegować myślenie, kminienie, pisanie, tworzenie muzyki tej sztucznej inteligencji, no to nasze zdolności twórcze jak nieużywany mięsień, po prostu będą słabnąć, więc to, co ja...
1: Tak jakbyśmy delegowali ćwiczenie bicepsów sztucznej inteligencji, no to sztuczna inteligencja swoje wytrenuje, a nasze będą
0: dokładnie
1: coraz mniejsze.
0: A to bardzo fajna metafora w ogóle jest. Dokładnie tak. Więc warto o tym pamiętać. Mamy też coś takiego jeszcze jak nadpoleganie. I to też jest nowe zjawisko, które polega na tym, że...
1: Czyli nadmierne zaufanie.
0: Nadmierne zaufanie. Jeżeli sztuczna inteligencja, bo potrafimy dobrze, nie wiem, promptować, nadać kontekst, nam pomogła pierwszy, drugi, trzeci raz, no to za czwartym, piątym razem przyjmujemy jej wyniki, wysyłamy zespołowi, ogłaszamy w audycji radiowej, czy mówimy na spotkaniu zarządu i takie kwiatki się dzieją. Przecież polscy politycy już takie wtopy mieli, no bo nie weryfikujemy tych faktów, tylko nadmiernie właśnie polegamy.
1: Podobno pojawia się też taki syndrom cyfrowego oszusta 2.0, czyli sięgamy troszeczkę po tę AI-ową protezę, no ale cały czas mamy tę świadomość, że po nią sięgnęliśmy. No i ten imposter syndrome też taki jest zjawisko bardzo często w sferze zawodowej, czyli teraz próbuję na szybko przetłumaczyć to słówko imposter. No taki
0: syndrom
1: ktoś,
0: oszusta.
1: Syndrom tak. oszusta, no właśnie. Tak. Więc niby nam to sprawę ułatwiło, ale jakoś dumni się z tego nie czujemy.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawe zjawisko, bo syndrom oszusta oznacza, że my mimo pewnych zdolności, wiedzy, tworzenia materiałów, mamy wrażenie, że umiemy za mało, że mamy za małe talenty, więc my oszukujemy klientów, czy szefa, czy zespół. I to jest cecha ludzi, którzy są bardzo ambitni, są perfekcjonistyczni, ale nie zawsze. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji możemy zacząć myśleć, że skoro to nie ja tworzę te grafiki, to nie ja piszę te maile, to nie ja piszę te piękne teksty.
1: To nie ja wymyślam pytania do gości.
0: Na przykład. No to trochę oszukuję. I to jest bardzo ciekawe, bo kilka miesięcy temu pojawiły się badania, które pokazują, że jeżeli ja podzlecę coś za pieniądze jakiejś firmie czy osobie, już nie mówię o wykonywaniu samemu, bo to jest jeszcze inna bajka, to po pierwsze, jeżeli ta sytuacja zakończy się sukcesem, będę zadowolony ze współpracy, to w moim mózgu wydziela się dopamina, czyli taki hormon, neuroprzekaźnik nagrody, że ta czynność jest warta powtórzenia, fajna. Poza tym, jeżeli pojawiła się jakaś mała więź z tą osobą, to serotonina i oksytocyna, czyli substancje, tak w cudzysłowie mówię teraz, przywiązania i szczęścia. Natomiast jeżeli ja coś podzlecam AI-owi i AI to za mnie wykona, to po pierwsze, nie ma serotoniny, nie ma oksytocyny, no bo jak czuć więź z robotem, a to jest też temat na inną okazję, jak ludzie wpadają w towarzyszy AI, bo też ta więź się może pojawić, a po drugie jest 10 razy mniej dopaminy. Czyli używanie AI-a może spowodować wypalenie, poczucie braku sensu, jeżeli robimy to nadmiarowo.
1: Tu poruszył pan ciekawy temat i jednak chciałabym przy nim na chwilę zostać, czyli kwestia tego związania, przywiązania się do sztucznej inteligencji, tej generatywnej, właściwie mogłoby się wydawać tylko w teorii generatywnej, no bo to, jaki czasem potrafi mieć styl komunikacji ta sztuczna inteligencja. Przykładowo niech to będzie chat GPT, którego nie wykorzystujemy w pracy, tylko na przykład wykorzystujemy do zadawania pytań, czegoś nie wiemy, o coś się martwimy i zwracamy się do chata GPT, który bardzo szybko się uczy tego, jaki styl komunikacji i jaki styl podawania nam tych rad czy informacji jest najlepszy dla odbiorcy. Tutaj oczywiście mówię też na podstawie swojego doświadczenia, więc to nie jest tak, że ja z lekkim dystansem tylko i wyłącznie to obserwuję, ale złapałam się parę razy na tym, że chat GPT komunikuje mi pewne rzeczy, no jak najlepszy przyjaciel albo dobry terapeuta.
0: No niestety, ja też czasami się na tym łapię, generuję jakieś myśli, pomysły, zadaję pytania i tam Claude, czy właśnie chat GPT, czy Gemini mi pisze: Filip, to genialne pomysły, tak? I oczywiście to ego rośnie przez chwilę, ale potem sobie zdajemy sprawę, że to jest
1: nie
0: po prostu...
1: Nie musisz się martwić, świetnie sobie radzisz, tak, wszystko
0: jest okej.
1: Dziękuję
0: ci za to pytanie. Tak. I jak sobie zdamy sprawę, że to jest wielki kalkulator na sterydach, tak, proszę państwa, o tym myślcie, to jest olbrzymi Excel, który ma olbrzymi zestaw reguł, co powiedzieć kiedy. kto nie czuje, nie myśli, nie wie jak wygląda drzewo, nie wie jak smakuje herbata i nawet jeżeli pisze rozumiem cię, to totalnie cię nie rozumie. I niestety firmy budują na tym dość duży biznes właśnie tych towarzyszy AI. Jak chcecie państwo

0: Państwo sobie trochę więcej o tym poczytać, to jest coś takiego jak sykofancja tych modeli sztucznej inteligencji. I sykofancja to jest taka cecha, że one mają nas zadowalać. Czyli mają takie treści generować, żeby nam było miło, żebyśmy byli zadowoleni. Więc jeżeli...
1: I żeby potwierdzały już istniejące w nas przekonania.
0: Dokładnie, więc jak ktoś, sztuczna inteligencja wykryje, że ma poglądy prawicowe, no to będzie osobę w tych poglądach utwierdzał, bo wtedy dyskusji jest więcej, więc ta firma więcej też zarobi na tych różnych rzeczach. No i ci towarzysze AI, czyli specjalne AI asystenci wytrenowani do tego, żeby udawać jakąś postać z komiksu, z gry albo fikcyjną, nie wiem, żołnierza, lekarza, robią się olbrzymim biznesem. Szacuje się, że w ciągu kilku lat ten rynek będzie wart ponad 3 miliardy dolarów. Niestety młodzież, głównie na razie w Azji i w Stanach, mocno w to wpada. Mamy już pierwsze uzależnienia od towarzyszy AI. Mamy pierwsze próby niestety samobójcze i udane przypadki też samobójstw.
1: To głośny przypadek z Kalifornii. To już rodzice 16-latka, który popełnił samobójstwo, pozwali OpenAI właśnie za to, że ChatGPT miał rzekomo zachęcać do popełnienia samobójstwa i utwierdzać tego młodego człowieka w tym przekonaniu, że jest to słuszne rozwiązanie, no bo rodzice mu nie pomogą, rodzice go nienawidzą tak naprawdę.
0: Dokładnie, dokładnie tak. No tych przypadków niestety jest więcej. Dlatego warto sobie zobaczyć na badania i okazuje się, że w zależności od modelu zastosowanie AI-a do celów terapeutycznych to jest pierwsza trójka. To jest czasami na trzecim, czasami na drugim miejscu. I okej. Jako pierwsza doraźna pomoc, rozeznanie, być może w przypadkach jakiegoś skrajnego, nie wiem, introwertyzmu, czy faktycznie poczucia osamotnienia, czy we wczesnych fazach depresji, to może trochę pomóc, tak? Bo nas skieruje do specjalisty, coś opowie, natomiast nigdy nie może być długotrwałą protezą i zastępstwem za lekarza czy specjalistę.
1: Musimy pamiętać, że my nie jesteśmy jego przyjacielem, tylko jego bankomatem, a raczej
0: dokładnie.
1: Dla jego twórcy.
0: To pięknie powiedziane.
1: Cieszę się.
0: Tak.
1: Jest pan moim czatem GPT dzisiaj. To świetna odpowiedź,
0: dziękuję
1: panie redaktor.
0: Dziękuję za zaproszenie. Czy chciałaby pani posłuchać jeszcze o...
1: Panie Filipie, podawał pan kilka bardzo ciekawych terminów. Powiedział pan o deskillingu. Co to jest jeszcze cyfrowa demencja i cognitive debt, czyli taki dług poznawczy?
0: Jasne.
1: To też w kontakcie z technologią się pojawia.
0: Jasne. Cyfrowa demencja to pojęcie ukute przez Manfreda Spitzera w jego książce Cyfrowa demencja. I już niektóre kraje dopuszczają to jako jednostkę chorobową. I po prostu diagnozują ludzi, dając im glejt, słuchaj, masz cyfrową demencję, co oczywiście brzmi przerażająco. No i nie jest niczym innym jak objawami starczej demencji, czyli gubienie się. Niełączenie faktów, nawet mniejsze IQ w niektórych badaniach, czyli mniejsze zdolności nasze umysłowe, ale też zapominanie, ale też gorsze zdolności wypowiadania się, czyli już nie mamy takiej bystrości i takiej dużej rozdzielczości w naszych wypowiedziach, w budowaniu relacji, w komunikacji, ale spowodowane nie wiekiem, tylko nadużywaniem technologii. I właśnie kiedy badano nałogowych graczy, jest to bardzo duży trend, ale też zjawisko społeczne, no właśnie przede wszystkim w Azji, no to okazywało się, że u 18, 20, 25-latków te objawy właśnie cyfrowej demencji diagnozowano. Więc warto pamiętać o tym i też edukować, no i rozmawiać po prostu, tak, z młodszymi, ale też z ludźmi w naszym wieku, czy z seniorami na temat tego, co to może spowodować.
1: A ten dług poznawczy?
0: A dług poznawczy to jest taka naleciałość, taki nawis. Przecież jak mamy dług do oddania koledze albo w banku, no to coś tam nam wisi, tak, coś komuś wisimy. I to jest kumulowanie się właśnie takich nawisów spowodowane nadużywaniem technologii, czyli im więcej my tej technologii używamy, to paradoksalnie mamy mniejsze szanse jej zrozumienia.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu. Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Prawie 55 minut po godzinie 22 razem z nami profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet WSB Merito. Panie profesorze, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, jestem.
3: Przed nami dość ważny, być może niepokojący w pewien sposób temat. Do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie dotarła tajemnicza przesyłka. W godzinach porannych około 10:30 trzy osoby po otwarciu tej przesyłki trafiły do szpitala. Ale tutaj z oficjalnego komunikatu żandarmerii wojskowej wynika z jednej strony to, że cała sytuacja będzie wyjaśniana, ale z drugiej strony jest informacja w tym komunikacie, że badanie przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych,

0: medycznych i radiologicznych, a dwaj żołnierze i pracownik wojska po badaniu zostali wypisani ze szpitala. Badania nie wykazały zatrucia, więc możemy tutaj taki komunikat odebrać jako uspokajający i traktujący w zasadzie, że nic takiego chyba się nie stało. No ale jednak pewne znaki zapytania chyba nadal pozostają, panie profesorze.
1: Znaczy, na pewno taki komunikat uspokaja opinię publiczną i dobrze, natomiast to nie znaczy, że tam coś poważniejszego jednak się nie kryje za tym komunikatem. Wiemy, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko państwom europejskim, także przeciwko Polsce. I jest też, wiemy, że Rosjanie bardzo są zaawansowani, jeżeli chodzi o różne środki chemiczne. Zresztą użyto ich wobec osób, które wcześniej Putin wskazał jako niebezpieczne dla swojego reżimu. I tutaj nazwisko Nawalnego, Litwinienki, czy też Skripałów, Sergeja Julii. To są osoby, wobec których służby rosyjskie użyły środków chemicznych. Dobrze, że te, które do Polski dotarły, nie miały aż takiego dużego zagęszczenia, jeżeli to było takie, no bo przecież nie mamy jednak tej pewności, bynajmniej opinia publiczna o tym nie wie, ale raczej należy się spodziewać, że musimy być jeszcze bardziej czujni i dezinformacja z jednej strony może tu podbijać naszą niepewność, ale na pewno też chodzi o to, żeby destabilizować nasze poczucie bezpieczeństwa.
0: W każdym obszarze w zasadzie naszego funkcjonowania, no bo do tej pory mówiliśmy o dronach, mówiliśmy o cyberprzestrzeni, o aktach sabotażu w różnych strategicznych miejscach, a tu do czynienia mamy jednak z, no taką powiedziałbym w cudzysłowie, ale jednak tradycyjną przesyłką pocztową.
1: Co powoduje, że osoby, które takie listy odbierają, a przecież sekretariaty, kancelarie bardzo wielu instytucji i firm w Polsce, będą teraz jeszcze bardziej czujne. To jest bardzo dokładnie, wydaje mi się, zaplanowany akt wzbudzania niepokoju społecznego. Ten niepokój ma odciągnąć zaufanie społeczeństwa do w ogóle do władzy w danym państwie, ale też do poparcia czy do dalszego popierania, wspierania Ukrainy, która się broni przed już otwartą agresją przecież Rosji. Musimy być, tak jak mówię, czujni, a w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jeżeli służby uznają, że bezpieczniej jest nie podawać w tej chwili pełnego komunikatu co do tego, jakie działania zostały tutaj podjęte przeciwko polskim obywatelom, no to może po prostu tak w tej chwili musi być. Niepewność jednak pozostaje.
0: Bardzo dziękuję za pana komentarz, panie profesorze. Profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet WSB Merito, był naszym gościem. Dobrej, spokojnej nocy, panie profesorze, życzę.
1: Dobranoc.
0: A już za moment w Polskim Radiu 24, suma wydarzeń, zapraszamy.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest środa, 30 września. Oto co dziś w magazynie. List żelazny dla Marcina Romanowicza.

0: Ardanowskiego. Jeśli się uprawomocni, to były wiceminister sprawiedliwości z czasów PiS będzie mógł z wolnej stopy odpowiadać przed sądem. Nie doszło do zatrucia u trzech osób z placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wszyscy opuścili już szpital. I nuklearne groźby Rosji wobec NATO, ostra odpowiedź sekretarza generalnego Sojuszu. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Nieprawomocne postanowienie zapadło mimo sprzeciwu prokuratury. O szczegółach Jolanta Turkowska.
2: Marcin Romanowski po uprawomocnieniu tego postanowienia będzie mógł wrócić do Polski i odpowiadać z wolnej stopy. Zgodnie z decyzją sądu uchylone zostaną postanowienia o tymczasowym areszcie. Nie będzie też obowiązywał europejski nakaz aresztowania i list gończy. Prokurator Piotr Woźniak już zapowiedział zażalenie.
3: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem.
2: Z decyzji sądu cieszył się obrońca Marcina Romanowskiego, Bartosz Lewandowski. Adwokat zwrócił uwagę, że list może w każdej chwili zostać cofnięty.
4: Jeżeli osoba, wobec której taki list zostanie zastosowany, nie przestrzega jego warunków, no traci tak naprawdę możliwość skorzystania z tej instytucji, z tego dobrodziejstwa tej instytucji.
2: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek napisał na Platformie X, że nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Prokuratura Krajowa otrzymała dokumenty z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, dowiedziało się Polskie Radio. Chodzi o podejrzenie manipulowania składami orzekającymi w sprawach politycznych i ustrojowych, jak na przykład kontrasygnata premiera pod niektórymi dokumentami podpisywanymi przez prezydenta. Zawiadomienie złożył sędzia Sławomir Patyra. Jeśli prokuratura zdecyduje, że na postawienie prezesowi Święczkowskiemu zarzutów, to Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zagłosuje nad uchyleniem immunitetu Święczkowskiemu. Zgromadzenie Ogólne może uchylić immunitet sędziego tak zwaną bezwzględną większością, czyli za musi być ponad połowa głosów przy obecności minimum 10 sędziów. To nie decyzja personalna, a polityczna, tak koalicja rządząca ocenia brak zgody prezydenta Karola Nawrockiego na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa Służby Ochrony Państwa. Politycy opozycji nie wyobrażają sobie z kolei sytuacji, w której prezydent nie będzie miał wpływu na obsadzenie tego stanowiska. Zgodnie z prawem decyzję podejmuje premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, po uzgodnieniu z prezydentem. Karol Nawrocki w tej sprawie powiedział jednak nie. O szczegółach Sylwia Białek.
5: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że rząd działa zgodnie z prawem w sprawie nominacji pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa SOP-u.
6: Myślę, że to są te złe języki, które podpowiadają panu prezydentowi, żeby za wszelką cenę wchodzić w konflikt z rządem.
5: Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że prezydent działał zgodnie z prawem, bo ustawa przewiduje konieczność uzgodnienia tej kwestii z głową państwa.
7: Ustawa przewiduje takie uprawnienie prezydenta, że to musi być uzgodnione, ale też jest postawa faktyczna. To pan prezydent jest najważniejszą osobą w państwie, która jest chroniona przez instytucję.
5: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział, że Tomasz Jackowicz i tak będzie kierował SOP-em. Ta służba po bałaganie, który wygenerował PiS, potrzebuje dowódcy, który posprząta różnego rodzaju nieprawidłowości, tak mówił na antenie Polskiego Radia. Pułkownik Jackowicz pełnił obowiązki szefa SOP-u po tym, jak Marcin Kierwiński wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił generała brygady Radosława Jaworskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Rząd domaga się od prezydenta podpisania ustawy wprowadzającej podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Zdaniem jego przedstawicieli takie działanie pozwoli na sfinansowanie kolejnej obniżki cen paliw na stacjach. Innego zdania jest otoczenie prezydenta. Dagmara Kędzior.
8: Rząd twierdzi, że w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od momentu podpisania ustawy jest w stanie przywrócić pakiet CPN i znacząco obniżyć nim ceny paliw na stacjach. Taką deklarację złożył minister energii Miłosz Motyka.
9: Cena paliwa będzie niższa, na pewno, jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę.
10: Pan prezydent ma w swoich rękach narzędzie, długopis. I albo go użyje, podpisując ustawę, albo wprost będzie odpowiedzialny za to, że paliwa są drogie.
8: A tak komentował to wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Z otoczenia prezydenta słychać jednak głosy, że przedłożona ustawa ma walory niekonstytucyjności, a szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki twierdzi, że do obniżenia cen paliw rząd nie potrzebuje podpisu Karola.

0: Nawrockiego.
1: Panie premierze Tusk, pan ma wszystkie instrumenty, żeby obniżyć ceny paliw tu i teraz. Pan nie chce tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że wyciągając pieniądze z kieszeni polskich kierowców, zasypuje pan własną dziurę budżetową.
0: Prezydent musi podjąć decyzję w sprawie tej ustawy do połowy października. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.

0: I element to wydłużenie ważności bonu, który wydawany jest przez automaty.
1: Wielu obywateli, nawet parlamentarzystów, zwracało nam uwagę na to, że logistyka bonu jest zbyt niewygodna i będziemy ją zmieniać. Te zmiany będą wymagały też konsultacji.
0: Taki bon ma być ważny 90 dni. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: 60 miliardów euro na ochronę klimatu, transport, rolnictwo, cyfryzację i służbę zdrowia. Ministerstwa podsumowały efekty Krajowego Programu Odbudowy. Jego celem była odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19. Jak mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Polska wykorzystała wszystkie dostępne pieniądze. Ostatnie transze będą zrealizowane do końca roku.
3: Podpisałam i wysłaliśmy 9, ostatni, największy wniosek o płatność z KPO. 55 miliardów złotych wpłynie do Polski na Boże Narodzenie. A już jutro przedostatni wniosek o płatność, złożony kilka tygodni temu, zmaterializuje się i do Polski jutro wpłynie 35 miliardów złotych.
2: Największym beneficjentem była ochrona klimatu i środowiska. Na ten cel przeznaczono 40% wszystkich funduszy. Minister klimatu Paulina Henning-Kloska powiedziała, że pieniądze zostały przeznaczone między innymi na termomodernizację domów i szkół.
1: To między innymi 465 budynków wyremontowanych, termomodernizowanych, z wymienionym źródłem ciepła. To jest niższy koszt życia dla tych rodzin i wyższa jakość życia. To mniejsze zanieczyszczenia, które są emitowane do naszych budynków, ale to także w kompletnie wyremontowane placówki oświatowe, czyli szkoły, przedszkola, ośrodki specjalne.
2: 26 miliardów złotych przeznaczono na transport. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak mówi, że z tych środków pieniędzy między innymi podniesiono parametry tras kolejowych.
4: Wycisnęliśmy 1300 kilometrów poprawy parametrów linii z Wrocławia do Szczecina, z Wrocławia do Opola, do Częstochowy, z Częstochowy do Warszawy. Rośniemy jako kolej na poziomie 100 milionów pasażerów przez ostatnie 3 lata. A taki krok poprzednio zajął 17 lat.
2: Prawie 11 miliardów złotych przeznaczono na rozwój rolnictwa, a niemal 14 miliardów na rozwój cyfryzacji. Nie we wrześniu, ale w listopadzie rozpoczną się pierwsze zasadnicze prace przy budowie Portu Polska. Poinformował o tym wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Piotr Malepszak. O szczegółach Aleksander Przoniak.
5: Spółka zarządzająca inwestycją nie otrzymała jeszcze pozwolenia na budowę. Dokumenty utknęły w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Piotr Malepszak podkreślił, że wcześniejsze założenia dotyczące wrześniowego terminu były nierealne.
6: Jesteśmy w trybie pozyskiwania pozwolenia na budowę tej inwestycji i ten wrzesień był niefortunnie podany w okolicach maja, nawet chyba nawet czerwca.
5: Nie wiadomo też, czy inwestycja zostanie zakończona w 2032 roku. Taką datę podawał poprzedni pełnomocnik rządu Maciej Lasek. Obecny pełnomocnik powiedział, że trwa weryfikacja całego projektu.
6: Jeśli stają szaleńcy przed kamerami i mówią o czymś, że coś będzie za 3-4 lata, a nie mają nawet dokumentacji projektowej, to znaczy, że opowiadają bajki.
5: Nowe lotnisko ma być największym portem lotniczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Początkowo ma obsługiwać 44 miliony pasażerów rocznie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Pasażerowie porannego lotu Dubaj-Tel Awiw, który o mało nie skończył się tragedią, bezpiecznie wrócili do Izraela. Premier Benjamin Netanyahu nakazał wzmocnienie środków bezpieczeństwa wśród przewoźników zarówno izraelskich, jak i zagranicznych. W szpitalu w Arabii Saudyjskiej zostali dwaj piloci ranni w bójce po tym, jak jeden z nich próbował obezwładnić drugiego, który chciał doprowadzić do katastrofy maszyny. Samolotem leciało 180 pasażerów, głównie z Izraela. Na pokładzie była także druga załoga Fly Dubai, która przejęła stery i doprowadziła do szczęśliwego lądowania awaryjnego w saudyjskim Tabuk. W obezwładnieniu pilota pomagali też pasażerowie. Po ponad dwóch dekadach amerykańskie wojsko wycofuje się z Iraku, choć większość Irakijczyków oddycha z ulgą. Pojawiają się obawy, czy irackie wojsko będzie w stanie samo chronić kraj, zwłaszcza wobec zagrożeń ze strony Iranu, wewnętrznych milicji, a także tak zwanego państwa islamskiego. Szczegóły zna Milena Rashid-Szehab.
8: z tej okolicy.

0: Kazi irackie wojsko defilowało ulicami Bagdadu i Nadżafu. Ale mieszkańcy boją się też, że milicje w rodzaju proirańskiego Kataib Hezbollah wciąż działają poza kontrolą państwa, a zagrożenie ze strony ekstremistów z Państwa Islamskiego cały czas istnieje. Ostatnie amerykańskie wojska opuściły bazę w Irbilu w irackim Kurdystanie, kończąc tym samym 23-letnią obecność Amerykanów na terenie Iraku. Pojawili się tu w 2003 roku, żeby obalić reżim Saddama Husseina, co wywołało krwawą wojnę. Amerykanie opuścili Irak w 2011 roku, ale wrócili 3 lata później, aby wesprzeć siły irackie po tym, jak bojownicy z tak zwanego Państwa Islamskiego zajęli 1/3 kraju i wprowadzili brutalne rządy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: W wyniku amerykańskiej interwencji i następujących po niej latach wojny i chaosu zginęło około 200 tysięcy irackich cywilów. Zginęło także 4,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy, 2 razy więcej niż w Afganistanie. Wycofanie amerykańskiego wojska zostało uzgodnione 2 lata temu przez administrację prezydenta Joe Bidena. Brytyjskie władze podejrzewają Iran o udział w przygotowaniach do zamachu na Raf Fairford. Premier tego kraju potwierdził w rozmowie z BBC, 5 mężczyzn zatrzymanych w pobliżu bazy zwolniono za kaucją. Teheran zaprzecza związkom ze sprawą. O szczegółach Anna Rączkowska.
2: Andy Burnham nie ujawnił, jakie ustalenia wskazują na udział Iranu. Zapowiedział przekazanie kolejnych informacji. Więcej powiemy w odpowiednim czasie, ale możemy potwierdzić, że uważamy, iż Iran odegrał w tym rolę. Nadal trwa skomplikowane i poważne śledztwo policyjne. Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w Stanach Zjednoczonych, powiedział premier Burnham w telewizji BBC. Szef brytyjskiego rządu bronił również decyzji o zwolnieniu podejrzanych za kaucją. Zapewnił, że mężczyzn objęto najbardziej rygorystycznym warunkami. Wcześniej ich wypuszczenie skrytykował Donald Trump. 5 brytyjskich obywateli w wieku od 23 do 25 lat zatrzymano w niedzielę nad ranem w miejscowości Welford. Policja otrzymała zgłoszenia o 3 podejrzanych furgonetkach w pobliżu RAF Fairford. Mężczyźni są podejrzewani o przygotowywanie ataku terrorystycznego. W ich pojazdach znaleziono benzynę, ale nie odkryto urządzeń wybuchowych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: NATO nie da się zastraszyć Putinowi i nadal będzie pomagać Ukrainie, tak mówił na konferencji obronnej w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte. Skomentował w ten sposób najnowsze groźby, również nuklearne, ze strony Rosji. Wszystko to dzieje się dlatego, że Putin nie radzi sobie na Ukrainie. Chce nas podzielić i sprawić, byśmy przestali zajmować się Ukrainą i przestali wspierać ją pomocą wojskową. Pozwolę sobie zacytować Radka Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych Polski, który powiedział, że w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe wymierzone w Polskę zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. I to jest właściwa reakcja. Sekretarz generalny starał się też uspokoić nastroje i mówił, że nie ma teraz bezpośredniego zagrożenia dla terytorium sojuszu i że jeśli będzie takowe, to na to jest przygotowane. Ma plany na wypadek konfliktu, będzie bronić każdego kawałka terytorium sojuszu. Ważny sygnał, tak wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk skomentował informację o tym, że Pentagon bada możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Wzmianka o stałym stacjonowaniu sił USA w naszym kraju znalazła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. To szczególnie istotne, bo równolegle USA prowadzą szeroki przegląd swojej obecności wojskowej w Europie, wyjaśnił wiceminister Tomczyk w mediach społecznościowych. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada, że decyzję w sprawie stałej bazy Biały Dom podejmie prawdopodobnie pod koniec roku. Centrum Szkoleniowe Śmigłowców Apache na Wojskowej Akademii Technicznej. Uczelnia podpisała umowy wykonawcze. Deklaracje przerodziły się w konkretne zdolności szkoleniowe dla uczelni w efekcie na wzrost możliwości uzyskania nowych kompetencji sił zbrojnych, mówił jej komendant. Szczegóły Agata Król.
3: Na uczelni powstanie Centrum Szkoleniowe Śmigłowca Apache oraz Laboratorium Zaawansowanych Struktur Kompozytowych. Kształcić się będą inżynierowie i technicy, ćwicząc m.in. na wirtualnym symulatorze obsługi technicznej, trenażerze obsługi, śmigłowcu i silniku szkoleniowym. Opiekę merytoryczną i wiedzę zapewni kadra, której, jak mówił Sean Warren, przedstawiciel GE Aerospace, sława przekroczyła granice Polski. Polska ma jednych z najlepszych inżynierów na świecie, a reputacja VAT jako uczelni kształcącej wysoko wykwalifikowanych specjalistów technicznych jest dokładnie tym, czego potrzeba. potrzeba, aby osiągnąć cel o strategicznym znaczeniu. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON, podkreślił, że nasze relacje z USA to nie tylko deklaracja, ale strategia bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa Europy.
1: Boeing i GE Aerospace wypełniają porozumienia między Polską a rządem Stanów Zjednoczonych budowania najsilniejszego w historii sojuszu obronnego.
0: Polska zamówiła 96 Apache, a pierwsze mają dotrzeć już w 2028 roku. Agata Król, Polskie Radio.
2: Gruzińska dziennikarka Mzia Amaglobeli została uhonorowana przez polski MSZ Nagrodą Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Laureatka od roku przebywa w więzieniu za to, że w trakcie ulicznych protestów w Gruzji wdała się w przepychankę z policją. Dziennikarka jest założycielką dwóch najstarszych niezależnych mediów. Szef dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski, wygłaszając laudację na temat laureatki, wskazał, że przez lata swoją postawą i prowadzonymi przez siebie redakcje pokazuje, gdzie leży dobro i jak ważne dla ogółu jest stawanie po właściwej stronie, nawet za cenę wolności.
3: Świat widzi i docenia postawę pani Amaglobeli. Historia laureatki przypomina nam, że obrona wolności i poszanowanie godności ludzkiej nie jest zadaniem wyłącznie państw czy organizacji. To zadanie każdego z nas.
2: Amaglobeli trafiła do więzienia w sierpniu 2025 roku. Na początku tego roku podjęła strajk i stosowała 40-dniową głodówkę. Zapłaciła za to poważną chorobą oczu. Wicepremier Sikorski przypomniał tę historię. Mówił, że polski rząd upomina się o prawa dziennikarki i apeluje do gruzińskich władz o umożliwienie Amaglobeli profesjonalnego leczenia poza więziennymi kratami. Kobieta została uhonorowana w minionych miesiącach także przez inne europejskie państwa. Jej działalność doceniły m.in. Norwegia, Niemcy, Unia Europejska, przyznając prestiżową nagrodę Sacharowa. Komisja Europejska gotowa na ustępstwa w sprawie przepisów klimatycznych. To efekt presji ze strony m.in. Polski. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka informowała w czerwcu, że komisja była głucha na apele o odroczenie regulacji dotyczących kar za emisję metanu. Dotkną one producentów ropy i gazu w Stanach Zjednoczonych czy Kataru eksportujących na unijny rynek, a stawką jest bezpieczeństwo energetyczne Europy.
4: Przepisy metanowe są jednymi z ważniejszych dla Komisji w walce ze zmianami klimatycznymi. Zgodnie z nimi od nowego roku unijne kraje mają pilnować ustalonych poziomów emisji. Jeśli zostaną one przekroczone, to na firmy będą nakładane kary, także te spoza Unii, które dostarczają surowców. I eksporterzy z USA czy Kataru już zagrozili, że będą szukać rynków zbytu gdzie indziej. To dla Europy sytuacja problematyczna w związku z brakami ropy i gazu spowodowanymi wojną na Bliskim Wschodzie. Polska wraz z kilkunastoma krajami zaproponowała, by kary były wstrzymane na 3 lata. Jeszcze w czerwcu Komisja Europejska nie dostrzegała problemu. Teraz przyznaje, że problem jest. Jest skłonna zaproponować opóźnienie o rok wejścia w życie przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Wracamy do kraju. Tajemnicza przesyłka w siedzibie Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie. Po jej otwarciu źle poczuły się 3 osoby, które trafiły do szpitala. Na miejscu pracowały służby, w tym ekipa ratownictwa chemicznego, a z sąsiedniej klatki ewakuowano 133 osoby. O szczegółach tego zdarzenia reporter Radia Rzeszów Mikołaj Tomasiewicz.
6: Jak powiedział mi dyrektor szpitala Marek Gronkowski, 2 żołnierzy żandarmerii oraz cywil powinni już opuścić szpital. Lekarz zaznaczył przy tym, że to informacja, które pochodzą z dziś sprzed godziny 16. Sam dyrektor nie widział dokumentacji pacjentów i nie było go przy nich, ale z informacji, jakimi dysponuje, wynika, że do lecznicy trafili oni w stanie ogólnym dobrym, a do godziny 16 ich stan nie pogarszał się. Lekarz nie podał jednak, jakie konkretnie obrażenia odnieśli, tłumacząc to tajemnicą lekarską. Sprawa dotyczy przesyłki, która do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie dotarła dziś z Niemiec. Jak wynika z doniesień medialnych, po otwarciu koperty wewnątrz odkryto pocztówkę, a chwilę później źle poczuli się przebywający w pomieszczeniu wojskowi oraz cywil, którzy z podrażnieniami skóry, rąk i twarzy trafili do szpitala. Na miejscu pracowała też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Leżajska, która ewakuowała sąsiednią klatkę schodową. To łącznie ponad 130 osób. Z Nowej Dęby Mikołaj Tomasiewicz, Polskie Radio Rzeszów.
2: Pakunek znaleziony na bocznicy kolejowej w Białymstoku nie zawierał materiałów niebezpiecznych. Pirotechnicy zakończyli pracę. Poinformowała o tym Malwina Trochimczuk z białostockiej policji. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei znaleźli około południa podejrzaną paczkę. Znajdowała się na jednym

0: jednej z cystern przewożących olej napędowy. Aby sprawdzić, co zawiera, trzeba było usunąć ponad 30 cystern stojących na bocznicy. W związku z ryzykiem zablokowanych było kilka ulic i tunel. Cyberatak na firmę fakturownia, która dostarczała systemy księgowe. Wcześniej wyciek danych medycznych przechowywanych przez Enel Med i firmę MyDoktor. Takich incydentów będzie coraz więcej, przestrzega Ministerstwo Cyfryzacji i mobilizuje firmy do inwestowania w ochronę systemów. To jednak wciąż jest piętą achillesową polskich przedsiębiorców. Klaudia Wróblewska.
1: Polska coraz częściej narażana jest na cyberataki. Inspirowane są one głównie przez Rosję i Białoruś. Jeszcze nie wiadomo, czy tak było w przypadku włamań na systemy firm Enel Med, Medyk i MyDoktor. Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego incydenty te obnażyły słabość infrastruktury informatycznej sektora medycznego.
2: Bo sektor medyczny zapomniał, że musi chronić swoje dane. Wprowadzimy w Polsce nowe ograniczenia, które będą zabraniały firmom korzystania z więcej niż 100 tysięcy danych pacjentów, jeżeli nie będą miały odpowiednich systemów, które będą zaaudytowane.
1: Wielu przedsiębiorców jednak wciąż nie dostrzega problemu związanego z cyberzagrożeniami.
3: W dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo.
1: Mówi Michał Sajdak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa.
3: Raczej jest krucho, bardzo krucho.
1: Ministerstwa Cyfryzacji i Zdrowia pracują w trybie pilnym nad projektem Cyberpiątka. Przepisy zostaną przygotowane do końca roku i mają zmobilizować firmy do wzmocnienia ochrony ich systemów. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie dotyczące nawoływania do nienawiści oraz ksenofobicznych i rasistowskich wpisów na profilach w mediach społecznościowych należących do Gromdy. Na początku września policjanci na polecenie prokuratury przeszukali lokale związane z członkami federacji i zabezpieczyli nośniki danych. Michał Makowski.
4: Śledztwo prokuratury dotyczy filmów nawołujących na przykład do bicia Ukraińców albo osób czarnoskórych, które były publikowane od maja 2025 do lipca 2026 roku.
5: Bronimy polskich granic, żeby żaden brudas nam się na krzywy ryj nie...
4: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pomaga prokuraturze w analizowaniu zabezpieczonych nośników danych z nagraniami wykorzystanymi w filmach. Każda opublikowana wypowiedź będzie oceniana przez śledczych indywidualnie. Dopiero później prokuratura będzie mogła wskazać osoby odpowiedzialne za poszczególne filmy i ewentualnie postawić im zarzuty. Przez to postępowanie może potrwać nawet wiele miesięcy. Za nawoływanie do przemocy na tle ksenofobicznym i rasistowskim grozi do 5 lat więzienia, a za znieważenie osób z powodu ich pochodzenia, rasy lub wyznawanej religii do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Ciężko chory Piotr Moczulski został przetransportowany specjalnym samolotem Ministerstwa Obrony Narodowej z Filipin do Polski. 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze i został ciężko ranny. Starania o jego powrót do domu trwały od czerwca. Teraz pan Piotr trafił do rodzinnego Białegostoku, gdzie będzie leczony. Przemysław Lis.
6: Ze względu na zły stan zdrowia pan Piotr musiał być przetransportowany na pokładzie specjalnego samolotu medycznego, który w poniedziałek został wysłany przez Ministerstwo Obrony Narodowej na Filipiny. Operacja trwała łącznie kilkadziesiąt godzin i dziś samolot z chorym Polakiem na pokładzie wylądował w Warszawie. Na lotnisku na pana Piotra czekała już karetka, mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boubley.
7: Karetka wysłana przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku przywiezie pana Piotra na szpitalny oddział ratunkowy. No i tam lekarze zdecydują o tym, w jaki sposób będą postępować, tak jakiej opieki będzie wymagał pan Piotr.
6: Piotr Moczulski od 2 lat przebywał w szpitalu na Filipinach, gdzie uległ wypadkowi. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Ma ułatwić zrozumienie i inspirować młodych. W dniu premiery filmowej ekranizacji Lalki Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchamia portal lalka.edu.pl. Powieść Bolesława Prusa to jedna z najbardziej lubianych lektur w szkole. Martyna Szymczakowska.
8: Portal ze scenariuszami lekcji, multimediami i pomysłami na zajęcia muzealne ma uatrakcyjnić lekcje języka polskiego, w trakcie których omawia się Lalkę, zapewnia ministra edukacji Barbara Nowacka.
9: Twórcy filmu zaprosili wybitnych ekspertów z różnych dziedzin związanych z historią, z językiem polskim.
8: Za pośrednictwem platformy szkoły mogą zamawiać seanse Lalki, także wtedy, gdy film nie będzie już dostępny w bieżącym repertuarze kin. Filmowy ojciec Izabeli, Andrzej Seweryn, przekonuje, że to powieść,

0: która łączy polskie społeczeństwo.
1: To dzieło niezwykłe, mądre, historia ostatnich romantyków dotyka wszystkich.
0: W ekranizacji można zobaczyć między innymi Marcina Dorocińskiego, Kamilę Urzędowską i Marka Kondrata. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: A w wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała dziś Justyna Błońska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Prawie 28 minut po godzinie 23, a my wracamy do krajowej polityki w Polskim Radiu 24 i do listu żelaznego, który został przyznany Marcinowi Romanowskiemu. Prokuratura zaskarży tę decyzję. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości z wolnej stopy. A więcej na ten temat mówił na antenie Polskiego Radia 24 Mariusz Jałoszewski, dziennikarz OKO.press w rozmowie z Ewą Wasążnik.
9: Zaskoczeniem jest dla pana ta decyzja sądu, który pozwoli uniknąć Marcinowi Romanowskiemu, jak wiele na to wskazuje, aresztu i pozwoli odpowiadać z wolnej stopy?
10: I tak, i nie. Mamy tutaj dwa aspekty. Po pierwsze, jeśli nie zmieni się skład orzekający, to decyzję wydał wadliwy sąd, no sędzia. Bo wszyscy mówią, sąd okręgowy, nie. Tą decyzję, ten list żelazny wydał neosędzia, który orzeka w specjalnej sekcji, w której są sami neosędziowie karni. Ta sekcja powstała po to, żeby ci sędziowie nie wydawali merytorycznych wyroków, które i tak będą uchylone przez sąd apelacyjny z powodu wadliwego składu. Neosędziowie są powołani przez nielegalną polityczną neo-KRS. Jeśli tą decyzję wydał neosędzia, to pytanie, czy prokuratura złożyła wniosek o jego wyłączenie. Być może nie złożyła, bo była przekonana, że skoro przepisy mówią jasno, że jeśli prokuratura składa sprzeciw do wydania listu żelaznego, to ten sprzeciw obowiązuje. Tutaj jak widać, osoba orzekająca, najprawdopodobniej neosędzia, uznała, że ten przepis jest sprzeczny z konstytucją. Bardzo mnie zaskakuje, że neosędziowie, którzy poszli po awans od nielegalnej upolitycznej neokres, nagle widzą konstytucję i widzą prawo europejskie. A gdy z tego prawa europejskiego wynikało, że organ, który dawał im awansę, jest nielegalny i jest powiązany z poprzednią władzą, to wtedy w tych orzeczeń nie widzieli. Mamy tutaj czysty przykład hipokryzji, że nagle neosędziowie widzą prawo europejskie, konstytucję. Jest jeszcze drugi aspekt merytoryczny, bo kpiną jest, że sąd kupuje zapewnienia pana Marcina Romanowskiego dotyczące tego, że będzie już teraz będzie praworządnym obywatelem i będzie stawiał się na każde wezwanie prokuratury w sytuacji, kiedy od kilku lat ukrywa się list żelazny, co do zasady daje się osobom, które są poszukiwane, przebywają za granicą, a nie osobom ukrywającym się. List żelazny nie może być nagrodą dla osoby, która de facto kiwa się z całym państwem od kilku lat i śmieje się temu państwu w twarz. To na tej samej zasadzie teraz wszyscy, którzy mogą mieć problem z prawem, będą uciekać z Polski, będą ukrywać się i każdy będzie występował o list żelazny. Poza tym postępowanie w tej sprawie trwa. Ja rozumiem, że jest proces dotyczący osób, które są oskarżone w związku z dotacją dla Fundacji Profeto, ale najważniejszy potencjalny podejrzany i oskarżony też się ukrywa. Jest nim Zbigniew Ziobro i przebywa w Stanach Zjednoczonych i śledztwo, trwa śledztwo w sprawie tego, kto mu pomagał tam wyjechać z Węgier. Prokuratura też w sprawie afery Zonda Kirchner będzie badała, czy ktoś pomagał panu Romanowskiemu uciec z Węgier po tym, jak Peter Madziar przejął władzę i zapowiadał, że wydali obu panów do Polski. Kpiną jest

0: też to, że sąd nawet nie zweryfikował, gdzie pan Romanowski teraz przebywa, bo dla sądu nie jest ważne, dla sędziego nie jest ważne, czy on jest teraz po uczynie. I kpiną jest też to, że pan Romanowski wskazał, że w Polsce będzie przebywał pod określonym adresem. Ale jaki to jest adres? To jest hotel sejmowy. Wskazał adres hotelu sejmowego, nie żadnym prywatnym mieszkaniu, tylko że będzie w hotelu sejmowym. I sąd to wszystko, sędzia to wszystko kupił i nawet nie wydał żadnych środków zapobiegawczych, że pan Romanowski, jeśli wróci do kraju, to będzie musiał się meldować na policji. I teraz tak, prokuratura być może dopiero teraz będzie składała zażalenie. Ale gdzie trafi to zażalenie? Trafi do drugiej sekcji z neosędziami w sądzie apelacyjnym, gdzie mamy takich strażników praworządności jak rzecznicy dyscyplinarni Ziobry, Piotr Schad, Przemysław Radzik, Michał Lasota. I oni będą rozpoznawać to zażalenie. I zakładam, że prokuratura tym razem będzie składała wnioski o ich włączenie. Ale tam tych neosędziów w tej sekcji jest blisko 10. I te wnioski o włączenie kolejnego neosędziego tam będzie, powinien rozpoznawać neosędzia. Ale zakładam, że prokuratura będzie wyłączała wszystkich, więc to potrwa miesiące, zanim sprawa o wyłączenie tych neosędziów z orzekania trafi do legalnego sędziego.
1: I rozumiem, panie redaktorze, że dopóki nie będzie rozstrzygnięcia sądu apelacyjnego w tej sprawie, to ten list żelazny będzie w zawieszeniu.
0: Zawieszeniu obowiązuje ENA. Tylko skończę. Dopiero jak legalny skład rozpozna zarządzenie prokuratury, czy je utrzyma, czy nie, to dopiero będziemy wiedzieli, czy to się utrzyma, czyli żelazny będzie obowiązywał. Ale jeśli sprawa trafi do legalnego składu, to jest ryzyko, że ten dzisiaj wydany list żelazny zostanie uchylony z powodu wadliwego składu orzekającego, czyli dlatego, że wydał go neosędzia. Sprawa wróci do punktu wyjścia do sądu okręgowego i znowu trafi do tej sekcji i tym razem prokuratura pewnie będzie wyłączać, więc pan Romanowski póki co jeszcze nie może się cieszyć, że wróci bezpiecznie do kraju i nadal musi się ukrywać.
1: Panie redaktorze, nie odbiera pan tej dzisiejszej decyzji sądu, już abstrahując od legalności powołania sędziego, który, no, czy osoby orzekającej, jak pan określa, tę osobę, która tę decyzję wydała, że to jest swego rodzaju wotum nieufności dla polskich służb, które nie zdołały zlokalizować i sprowadzić do Polski Marcina Romanowskiego?
0: Nie możemy abstrahować od tego, kto wydał decyzję. Wydała osoba awansowana za poprzedniej władzy, a pan Romanowski za poprzedniej władzy był wiceministrem sprawiedliwości. Po drugie, to jest nagroda dla pana Romanowskiego, za to, że się ukrywał. To jest zły sygnał wysłany do społeczeństwa i do kolejnych potencjalnych podejrzanych, że można uciec i nie będzie żadnej kary. To nie jest wotum wobec służb, bo służby mają ograniczone możliwości, nie mogą działać nielegalnie w innych krajach. Muszą współdziałać z organami tych krajów. To nie jest tak, że ABW pojedzie, będzie jeździło po Europie, będzie szukać Romanowskiego. Musi współdziałać ze służbami z innych krajów.
2: Z Mariuszem Jałoszewskim, dziennikarzem OKO.press, rozmawiała Ewa Wasążnik. 35 minut po godzinie 23, a teraz w Polskim Radiu 24 trochę sztuki, trochę rzeźbiarstwa. To przed nami na naszej antenie.
3: Powtórka programu. Między sztukami.
4: Katarzyna Sanocka, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest takie miejsce na warszawskim Mokotowie, do którego uwielbiam wracać. Kiedy się tutaj wchodzi, człowiek znajduje się w zupełnie innej przestrzeni, innej rzeczywistości, metafizycznej, ośmielę się tak powiedzieć. Warszawska Historyczna Pracownia Artystyczna Wandy Czałkowskiej przy ulicy Magazynowej 14A, którą opiekuje się Ona Winogrodzka, spadkobierczyni twórczości tej wybitnej rzeźbiarki. Witam Cię serdecznie.
5: Witam Państwa, witam Cię, Katarzyno.
4: Powiedziałam, że to jest przestrzeń metafizyczna, bo rzeczywiście tak jest ze sprawą prac, rzeźb i historii, jakie tutaj prezentujecie. Jesteśmy na wystawie zatytułowanej Abakanowicz-Czałkowska. Zestawiasz dwie wybitne rzeźbiarki, które urodziły się w tym samym roku, w roku 1930. Na początek zapytam Cię, co skłoniło Cię do tego, żeby połączyć ich?

0: sztukę i opowiedzieć o ich twórczości, no właśnie, razem.
1: Przede wszystkim to Marta Kowalewska skłoniła. Marta Kowalewska znalazła ten wątek i zaproponowała po prostu. Ona była pomysłodawczynią oraz kuratorem tej, kuratorką tej wystawy. Kanwą do tej wystawy stało się spotkanie, takie spotkanie w realu, które miało miejsce w 1972 roku w Edynburgu. Obie panie zostały zaproszone przez Richarda de Marco na jeden festiwal sztuki i Magdalena Abakanowicz pokazała wówczas wyjątkową pracę, bardzo niekonwencjonalną. Jest to jedna lina, którą puściła z gmachu katedry poprzez miasto, przez park do galerii. To praca, która właściwie wygląda na zdjęciach, jakby powstała wczoraj w jakimś japońskiej przestrzeni, niesłychanie minimalistyczna. Magdalena Abakanowicz miała wówczas 42 lata i już na swoim koncie ogromne sukcesy związane z tkaniną. Natomiast tutaj sięgnęła po coś tak niesłychanie minimalistycznego i zrobiła właśnie tę pracę in situ. Wanda Czełkowska natomiast została zaproszona ze stołem, który miał stać w galerii. Ale okazało się, że sam obiekt konceptualny został wykonany nie tak, jak zaplanowała artystka. Podobno zabrakło 12 cm do jego 8-metrowej długości. W tym momencie Wanda Czełkowska zdecydowała wyprowadzić pracę z galerii i zrobiła informację pojęciową o stole. Zatem narysowała, jak powinien stół wyglądać. Jedna plansza jest w widoku bocznym, druga w widoku perspektywicznym, a między planszami w szyku stołu ustawiła głowy, 18 głów.
0: Głowy i tułowia to są te elementy ludzkiego ciała, które interesowały z jednej strony Magdalenę Abakanowicz, z drugiej strony Wandę Czełkowską. Wchodzimy do głównej przestrzeni pracowni, która została stworzona przez Wandę Czełkowską w miejscu, w którym istniał warsztat samochodowy, warsztat naprawczy samochodów ciężarowych, więc ta przestrzeń jest wspaniała, przeszklona, industrialna i robi wielkie wrażenie. No i wchodzimy do tej głównej przestrzeni i widzimy tłum korpusów, które zdaje się nigdy wcześniej nie były prezentowane.
1: Pojedyncze obiekty owszem były prezentowane, natomiast ich funkcja w zasadzie była czysto produkcyjna, dlatego że to były gipsy, z których dopiero formowano żywiczno-sizalowe figury, bądź też figury z brązu, czyli to były obiekty takie tak zwane pomocnicze. Magdalena Abakanowicz jednakowoż zdecydowała się używać co niektórych, zresztą to widać po tabliczkach znamionowych w ich wnętrzach, jako pełnoprawnych obiektów wystawienniczych, ale wystawiała je po dwa, po trzy, maksymalnie chyba trzy elementy, z tego co pamiętam, z historii wystawiennictwa. Natomiast tutaj stoją jako pełnoprawny gipsowy tłum w konfrontacji z tłumem głów.
0: No właśnie, bo powiedzmy, że te korpusy, te postaci Magdaleny Abakanowicz to są same tułowia, bez głowie właściwie. Dlaczego? Skąd? Dlaczego właśnie taka forma? Dlaczego Magdalena Abakanowicz ucina im głowy?
1: Magdalena Abakanowicz wiele podróżowała, wiele odwiedzała prosektoria, odwiedzała laboratoria, nim zwróciła się w stronę właściwie ludzkiego ciała. I wiele też analizowała zachowania tłumu, które jest konfrontacyjne, brutalne bywa, niebezpieczne. To jest anonimowy tłum, tak, to jest anonimowy tłum, ale co można zobaczyć tutaj wyraźnie, patrząc od tyłu na te korpusy, ten tłum jest pozbawiony mocy. One są bardzo filigranowe, czyli o ile poza jest konfrontacyjna, o tyle nie ma tam tej treści, czyli ona pokazuje nam taką prawdę psychologiczną, że ten tłum składa się z jednostkowo słabych postaci.
0: Naprzeciw głowy Wandy Czełkowskiej, tłum głów chciałoby się powiedzieć, my wiemy, że to są głowy, bo ten kształt nam się z nimi kojarzy, ale to są zdeformowane kształty.
1: To wygląda trochę jak mózg na szyi, a trochę jak zdekonstruowana głowa. Jedna z naszych pań odwiedzających powiedziała, że kojarzy jej się to z filmem Człowiek-Słoń, czyli duży, potworny rodzaj deformacji.
0: Albo jakiegoś takiego guza, jakiejś biomorficznej formy. Tak.

0: Skąd w twórczości Wandy Czałkowskiej właśnie to zainteresowanie głową? Bo ona głowę analizuje na wszystkie możliwe sposoby, z każdej możliwej strony.
1: Ja myślę, że to jest jej specyfika, dlatego że Wanda Czałkowska była intelektualistą, wychodziła od myśli. Żeby pokazać dynamikę procesów myślowych, to właściwie znalazła sobie formę, która jakby obrazuje tę dynamikę.
0: Jesteśmy w pracowni artystycznej i rzeczywiście taki panuje tutaj klimat i w taki sposób też te prace zostały zaprezentowane, prawda?
1: Zostały zaprezentowane wprost na postumentach, które tutaj były znalezione w pracowni czy stały, na kawaletach, na ściągach drewnianych z użyciem bardzo prostych, niewyszukanych form, no, towarzyszących życiu rzeźbiarek, ale przez to właśnie one są bardziej autentyczne i na to zwracała uwagę nasza kuratorka, że nie chciała właśnie uładzenia, nie chciała tutaj tworzyć absolutnie white cube'u, tylko ten ryt takiego charakteru pracownianego bardzo był pożądany dla niej.
0: Jaki był stosunek obu pań do siebie? Czy one miały szansę się zobaczyć? Jeżeli tak, w jakich okolicznościach?
1: Atelier 72 to było pierwsze zobaczenie i niewątpliwie wywarły na siebie ogromny wpływ. Natomiast były tak dalekimi indywidualistkami, że nie pociągnęły tego, ani tego wpływu, ani tego wrażenia. Myślę, że gdzieś pulsowało wzajemne zainteresowanie i odezwało się tutaj w takiej, można powiedzieć, w takim dialogu bezpiecznym.
0: Bezpieczny dialog pomiędzy tłumem głów a tłumem korpusów, który dzieli przezroczysta prawie lina wyglądająca jak element konstrukcji tej przestrzeni, ale jednak to jest dzieło.
1: To jest rzeźba, jest to praca konceptualna Wandy Czałkowskiej, bo Wanda Czałkowska jako rzeźbiarka właściwie od początku ucząca się rzeźby, to startowała od pełnej figuracji, później skracała tę figurę, obcinając jej nogi, później w zasadzie wystarczyła jej sama głowa, jak w latach 70. i tutaj, żeby pokazać. Natomiast końcówka jej życia od 97 roku badała nieskończoność bardzo, bardzo solidnie i to jest praca, która wiele lat jej projektowanie jej zajęło, bo trzeba powiedzieć projektowanie w przypadku pracy konceptualnej, prosta nieskończona. Ta praca powstała postmortem, ale na podstawie rysunku, które oczywiście ona zatwierdziła, ale który zajmował ją w końcówce życia. Natomiast nie tylko mamy kwestię podziału, bo mamy tutaj drugą pracę konceptualną Wandy Czałkowskiej. Ona tutaj była, wisiała. Po wystawie w Królikarni, dla której została zaprojektowana, w tą przestrzeń została wpisana przez samą artystkę. To jest elipsa z 2016 roku. Natomiast trzeba przyznać, że ta rzeźba, elipsa, spaja nam niejako te dwie sytuacje przestrzenne, Magdalenę Abakanowicz i Wandę Czałkowską.
0: Zwykliśmy te artystki postrzegać przede wszystkim jako rzeźbiarki, oczywiście Magdalena Abakanowicz też jako artystkę, która pracowała w sposób niezwykły z tkaniną. Mniej mówi się o ich malarstwie, a malarstwo i Wandy Czałkowskiej i Magdaleny Abakanowicz również prezentujecie tutaj w pracowni.
1: Prezentujemy za sprawą przedstawionego malarstwa Magdaleny Abakanowicz z lat 60. To była pierwsza indywidualna wystawa w Kordegardzie i mamy szczęście pokazywać to malarstwo tutaj, w pracowni przy Magazynowej 14A. Zestawiamy to malarstwo z malarstwem Wandy Czałkowskiej, abstrakcją przedstawiającą, nieco młodszą, ponieważ to jest z lat 68. I to są prace, których Wanda nigdy nie prezentowała na żadnej wystawie. Dopiero pośmiertnie w Muzeum Susz w 2023 zostało zaprezentowane na jej wystawie monograficznej.
0: W jaki sposób obie artystki traktowały malarstwo?
1: No, jedna, co prawda, Magdalena Abakanowicz, co prawda, włączyła do swojej wystawy, natomiast twierdziła, że to są za małe formy, że one nie mają życia, że właściwie to malarstwo dowodzi tylko tego, że ona ma bardzo małą pracownię i nie ma przestrzeni na inne prace. I w zasadzie w momencie, kiedy przestała malować, to nigdy do niego nie wróciła. Była zajęta innymi dziedzinami twórczości. Natomiast jeżeli chodzi o Wandę Czałkowską, to w zasadzie nie komentowała swojego malarstwa, ale nikt go nie znał. Nigdy nie,

0: pokazała publicznie na żadnej wystawie. Także było to dla niej niesłychanie intymny świat, niesłychanie intymne rozważanie, badanie między pełnią a pustką, które nie wyszło poza ściany pracowni. W zasadzie jak skończyła, bo w 70-tych latach już nie sięgała po malarstwo, sięgała po środki formalne, środki malarskie, ale w inny sposób. I do malarstwa jako takiego nie wróciła, podobnie jak Magdalena Abakanowicz.
1: Te formy bardzo ekspresyjne, korpusy, tak jak mówiłaś, konfrontacyjne, trochę przerażające, te głowy również wywołują niepokój i ta sytuacja, to napięcie pomiędzy jednym a drugim tłumem wywołuje różne emocje wśród zwiedzających. Z pewnością i wiemy to z historii życia obu artystek, nie bez wpływu na ich sztukę były również doświadczenia wojenne. Obie urodziły się w roku 30.
0: Tak, i to właściwie można powiedzieć, że zapewne ich twórczość to jest oswajaniem traumy. Ja kojarzę te właściwie korpusy bezgłowe, a mamy tutaj też dzieci, figury dzieci. Mnie się to kojarzy niesłychanie z tym, że w czasach okupacji Magdalena Abakanowicz dowiedziała się, będąc dziewczynką, że wagon z dziećmi jadącymi ze wschodu okazało się po otwarciu, że to były ciała zamarzniętych dzieci. I to jest właśnie gdzieś brzmienie tego. Natomiast Wanda Czełkowska straciła swój heimat. Krainą dzieciństwa to było Wilno dla niej. I później cały ten proces repatriacji, w zasadzie to był nowy świat, który musiała oswoić na nowo. Także Wanda robiła to intelektualnie. Magdalena Abakanowicz jakoś instynktownie.
1: Teraz spojrzałam na ten tłum korpusów, dzieci w pierwszych liniach, w pierwszym rzędzie. Dalej, im dalej, tym większe te korpusy. To trochę wygląda jak tacy powstali z martwych. Tak spojrzałam teraz na te w sumie eteryczne i lekkie postaci, ale jednak no w takich pozycjach, na przykład tutaj korpus dziecka z założonymi rękami, prawda? Niby taka nonszalancka poza, no ale jednak groza.
0: Oczywiście groza. Grozą jest, są dwa elementy grozy. Brak głowy, bo głowa najbardziej identyfikuje, oraz brak dłoni, bo to są linie papilarne, na co nam zwraca uwagę Marta Kowalewska. To są dwa elementy jak najbardziej identyfikujące człowieka.
1: No tak, a głowy Wandy Czełkowskiej z kolei bez oczu i bez też takich cech bardzo indywidualnych, prawda?
0: Mało tego, to jest jedna zmultiplikowana głowa, czyli jeszcze bardziej podkreśla się dramatykę tego właściwie zestawienia, prawda? Z jednej strony mamy nieco zindywidualizowane te tłumy, a tutaj mamy multiplikację jednej figury.
1: Do pracowni artystycznej, do historycznej pracowni artystycznej przy Magazynowej można przyjść, można tę przestrzeń zwiedzać z tobą, z kuratorami. Kiedy ludzie wchodzą tu, odwiedzają to miejsce, konfrontują się z tym, co pokazaliście, jakie wywołuje to emocje?
0: Przede wszystkim publiczność nasza robi świetne rolki i umieszcza na Instagramie. Bardzo jesteśmy wdzięczni. Natomiast niewątpliwie dzięki rolkom to miejsce jest znane, ale się okazuje, że jest bardzo zaskakujące. Czyli czego by człowiek nie znalazł w sieci, okazuje się, że jest jakimś wyjątkowym doznaniem, doświadczeniem. No i w zasadzie, jeżeli już ktoś przyjdzie, to jest mega zachwycony, zadowolony z obecności, poruszony. I bardzo różnie, dlatego że niektórym się objawia na przykład Magdalena Abakanowicz, że jest tak wyjątkowo przedstawiona. No, mamy tutaj badaczy ze świata, którzy przyjechali doskonale znając twórczość Magdaleny Abakanowicz, bo wcześniej wysyłali mi artykuł czy esej na temat jej twórczości i są totalnie zszokowani. Mamy też osoby, które ostatnio była artystka, która mówiła, że wydawało jej się, że Wanda jest taka brutalna, ale właściwie ona w towarzystwie Magdaleny Abakanowicz bardzo złagodniała. Także bardzo różnie reagujemy i właściwie jest to nowe odkrycie. I można powiedzieć, że to zestawienie daje nam właściwie trzecią wartość, zupełnie inną niż sama Wanda Czułkowska i sama Magdalena Abakanowicz.
1: Duch czasu, ale też myślę, że bardzo ważne jest to, że znajdujemy się w pracowni, w miejscu, w którym Wanda Czełkowska pracowała, gdzie była, gdzie rodziły się jej myśli, gdzie rodziły się te rzeźby. Ty opiekujesz się tą pracownią i ten przedsionek, to pierwsze malutkie pomieszczenie, ono zawsze na mnie robi wielkie wrażenie. Tam jest mnóstwo książek.

0: I tam, nie wiem, czy jest dalej, ale było małe łóżko.
1: Jest
0: dalej. I tam podobno Wanda po prostu sobie spała, nie potrzebując wiele.
2: Wanda Czołkowska mieszkała tutaj, drodzy Państwo, przez 8 pierwszych lat. No, to były oczywiście aspekty ekonomiczne przeważały za taką decyzją, ponieważ trzeba przyznać, że już jest chłodno, a zimy tutaj były bardzo srogie. Poza tym dodam jeszcze, że wtedy, kiedy Wanda mieszkała na samym początku, czyli od 2010 do 2018 roku, to ta przestrzeń była kompletnie niezainwestowana jeszcze, czyli niezurbanizowana, czyli była to pustka, tak, w pośrodku niczego. Czyli był to aspekt, który 80-latka właściwie brała na klatę z pełną odwagą twórczą, prawda?
0: Do jakiego wieku Wanda Czołkowska rzeźbiła i pracowała? Bo przecież to też wymaga siły, takiej zwyczajnej siły fizycznej.
2: Wanda twierdziła, że siła to jest tutaj, czyli w głowie. Tak, siła intelektu, bo wszystko inne da radę zrobić narzędziem, bądź też, jeżeli czegoś nie będzie mogła, to może zlecić, jeżeli jest element pracy konceptualnej. Natomiast sama niesłychanie była sprawna w posługiwaniu się narzędziami i w zasadzie ona do końca pracowała, ponieważ tutaj też mamy jej przykłady jej ostatnich decyzji artystycznych, które były pracą twórczą. Mamy też niekiedy, pokazuje, małe rysunki. One już powstały co prawda w mieszkaniu, bo później w 2018 miała mieszkanie, jak tutaj powstały ta urbanistyka za oknem, bo dosyć rzadko przychodziła do pracowni, ale cały czas do końca, do 2021 to było miejsce, w którym ją aktywizowało intelektualnie.
0: Patrzę na zdjęcie Wandy Czołkowskiej i Magdalena Bakanowicz. Dwie przepiękne kobiety. Te oczy Wandy są nieprawdopodobne. To była tak śliczna dziewczyna, ale też później już jako starsza dama, ona była szalenie elegancka, szalenie piękna, wyrafinowana i to też robi wielkie wrażenie, że tak piękne
2: bardzo
0: istoty...
2: Bardzo dobrze ubrana.
0: Bardzo dobrze ubrana, to widać na zdjęciach, tak? I te istoty drobne poruszały tak ważne, ważkie, trudne tematy. To robi wrażenie do tej pory.
2: Magdalena Bakanowicz jest właściwie nestorką rzeźby monumentalnej, powiedzmy sobie. Wanda Czołkowska, oczywiście, elipsa ma tamta, której nie pokazuje, bo tutaj się nie zmieści, ma 21 metrów, więc też trzeba powiedzieć, że jest to forma monumentalna. Muszę powiedzieć, że to ja wybrałam Magdalena Bakanowicz, zdjęcia Magdaleny Bakanowicz do tej wystawy, natomiast Marta wybrała Wandę, bo ja zaproponowałam nieskromnie o tą piękną dziewczynę Bonda.
0: No jak modelka absolutnie wygląda na tym zdjęciu.
2: Jak aktorka, tak? Taka filmowa z lat 60. Natomiast Marta wtedy powiedziała, nie, bo ja nie mam takiej seksownej Magdy. No i później okazało się, że znalazłam dwa zdjęcia i nie byłam w stanie się zdecydować i powiedziałam, dobra, bierzemy po dwie. I okazuje się, że jedne to są portrety z lat 60. pokazują nam ich rówieśnictwo, a drugie to są nasze artystki przy pracy. Magdalena Bakanowicz przy krosnach, a Wanda Czełkowska pakuje czy też rozpakowuje rzeźbę w skrzynię.
0: Powiedz proszę, kiedy możemy zwiedzać wystawę razem z tobą, żeby posłuchać opowieści, bo pracownia to nie jest muzeum, to nie jest miejsce, które jest otwarte od danej godziny do którejś godziny, tylko to jest miejsce, które otwiera się w pewnych określonych terminach, warto z nich skorzystać.
2: Jutro, czyli w środę 30 września, to jest ostatnia wrześniowa możliwość. Oprócz tego 7 października, 10 października i to są oprowadzania od 18 do 21. Uwaga, jesteśmy dosyć późno otwarci tylko dlatego, że jest film Magdalena Bakanowicz, który za dnia jest mało widoczny, a on świetnie dopełnia tej wystawy, poza faktem, że stanowi scenografię niejako, to jest właściwie cenną informacją o tym, co ona później zrobiła z tą rzeźbą. Oraz mamy jeszcze taką informację, że będziemy mieli Festiwal Otwartych Pracowni. Festiwal Otwartych Pracowni to jesteśmy właściwie cały dzień otwarci. To jest 17 października i 18 października, sobota i niedziela. Od 11 do 18 jesteśmy otwarci. I tu uwaga, drodzy Państwo, będzie wykład o twórczości Wandy Czołkowskiej.

0: prawdopodobnie w sobotę. I będzie też wykład o Magdalenie Abakanowicz, o twórczości Magdaleny Abakanowicz. Bardzo serdecznie zapraszam, ale o której to nie wiem.
1: Wszystkie informacje, jak rozumiem, na profilu facebookowym Wandy Czołgowskiej.
0: Na facebookowym, na instagramowym, na festiwalowym, Festiwal Otwartych Pracowni. Będziemy to reklamować oczywiście. Jeżeli chodzi o informację dotyczącą czasu, bo oczywiście dopytywałam jeszcze wczoraj, ale się okazuje, że dopiero w czwartek będzie, ponieważ to trzeba rozegrać pomiędzy ilomaś pracowniami, które będą wówczas otwarte. Także nasz komitet organizacyjny opracowuje to jeszcze. Ale już są osoby, które są zainteresowane, ponieważ, drodzy Państwo, to się okazało, że to jest ten wykład na przykład o Wandzie Czełkowskiej czy o Magdalenie Abakanowicz, to nas popycha w ogóle w różne dziwne rejony. Mnie z Wandą w stronę nowej wystawy Tożsamość niedookreślona, która mam nadzieję, że będzie 24 października. Proszę trzymać kciuki, bo staram się wypożyczyć jedną z prac z Muzeum Narodowego z Krakowa, a pierwszy raz będę to robiła jako warszawska historyczna pracownia artystyczna.
1: Trzymamy zatem kciuki, a Państwa zapraszamy i polecamy wizytę przy ulicy Magazynowej 14A, warszawska historyczna pracownia artystyczna Wandy Czełkowskiej, a w niej pracę Magdaleny Abakanowicz i Wandy Czełkowskiej w niezwykłym, intrygującym zestawieniu. O twórczości obu artystek opowiadała opiekunka tej pracowni, Anna Winogrodzka. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i tylko do 18 października. Ostatni moment.
1: Trzeba się spieszyć. Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Powtórka programu.
1: Jest 23.58 i to już koniec wieczornego programu w Polskim Radiu 24, a przygotowały go dla Państwa Justyna Błońska i Dominika Malkut. Zrealizowali Eldar Pedorenko i Paweł Chodyna. Przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Dziękuję, dobrej nocy dla Państwa.
0: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tajemnicza przesyłka w żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Do szpitala trafiły 3 osoby. Postanowienie sądu o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego jest nieprawomocne. Prokuratura złoży zażalenie. I prezydent, który wręczył nagrody, pracodawca przyjazny pracownikom. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Nie doszło do zatrucia u 3 osób z placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wszyscy opuścili już szpital. Wcześniej jedna z osób otworzyła tajemniczą przesyłkę. Po tym żołnierze i pracownik cywilny poczuli się źle. Ewakuowano także ponad 130 osób z sąsiedniej klatki schodowej. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej przekazała, że nie doszło do skażenia. Badanie przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Nieprawomocne postanowienie zapadło mimo sprzeciwu prokuratury.
2: Marcin Romanowski po uprawomocnieniu tego postanowienia będzie mógł wrócić do Polski i odpowiadać z wolnej stopy. Zgodnie z decyzją sądu uchylone zostaną postanowienia o tymczasowym areszcie. Nie będzie też obowiązywał europejski nakaz aresztowania i list gończy. Prokurator Piotr Woźniak już zapowiedział zażalenie.
3: Ja niestety nie ufam podejrzewam.

0: podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem.
1: Z decyzji sądu cieszył się obrońca Marcina Romanowskiego, Bartosz Lewandowski. Adwokat zwrócił uwagę, że list może w każdej chwili zostać cofnięty.
2: Jeżeli osoba, wobec której taki list zostanie zastosowany, nie przestrzega jego warunków, no traci tak naprawdę możliwość skorzystania z tej instytucji, z tego dobrodziejstwa tej instytucji.
1: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek napisał na Platformie X, że nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
3: Politycy Koalicji Obywatelskiej uważają, że list jest obarczony wadą prawną. Chodzi o to, że został wydany przy sprzeciwie prokuratora. Taki przepis został uchwalony jeszcze za rządów PiS. Prezydent Karol Nawrocki wręczył certyfikaty w konkursie Pracodawca przyjazny pracownikom. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Prezydent podkreślał znaczenie dialogu między pracownikami a pracodawcami.
4: Troska o polskich przedsiębiorców, która wyraża się także za sprawą Rady Biznesu przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, idzie zawsze w parze z odpowiedzialnością za pracownika i za społeczną gospodarkę rynkową.
3: Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda zaznaczył, że rozwój gospodarczy nie może odbywać się kosztem osób zatrudnionych.
5: Mam nadzieję, patrząc tu na pana inspektora pracy, że przyjęta nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy doprowadzi do tego, że nie poprzez kary, ale poprzez prewencję będzie można doprowadzić do tego, że będziemy mogli śmiało powiedzieć, że nasza gospodarka rozwija się dzięki przedsiębiorcom, pracownikom, ale nie kosztem pracowników.
3: Konkurs organizuje Solidarność. Dzieła sztuki przekazane przez prawie 100 polskich artystów trafią na aukcję charytatywną dla Ukrainy Sztuka dla Zwycięstwa. Niektóre z nich zaprezentowano w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Akcję wspiera reżyserka Agnieszka Holland.
6: Ta inicjatywa wyniknęła z różnych takich uczuć. Z uczucia wdzięczności, z uczucia niezgody na szerzący się coraz bardziej hejt, na nacjonalistyczne, generowane przez różne algorytmy i ruskich troli, ale też przez naszą rodzimą prawicę i skrajną prawicę. Takie prądy odcięcia się od Ukrainy, odcięcia się od pomocy, kwestionowania tego, co Ukraińcy robią każdego dnia, to znaczy tego, że walczą po prostu za wartości, które są dla nas najcenniejsze.
3: Jeszcze do końca tygodnia dzieła sztuki można będzie oglądać w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie, a po wystawie wystartują internetowe licytacje.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Prognoza pogody. W nocy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, w Kotlinach Sudeckich do 200. Temperatura w nocy od 3 stopni na wschodzie, 4 lokalnie w centrum, do 13 na zachodzie i miejscami nad morzem. A w dzień od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, przez 20 w centrum, do nawet 25 stopni na południowym zachodzie. Pięć minut po północy.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, dzień dobry. To już rok działania systemu kaucyjnego w Polsce. Uruchomiono go 1 października 2025 roku. Dzisiaj te 12 miesięcy podsumowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Według najnowszych danych Polacy zwrócili w tym czasie ponad 5 miliardów butelek plastikowych i puszek aluminiowych objętych kaucją. To ponad 70% opakowań kaucyjnych wprowadzonych na rynek i to bardzo dobra informacja, bo to blisko celu, który zakłada sobie Ministerstwo Klimatu na koniec tego roku, by w systemie zebrać 77% opakowań objętych kaucją. A w przeddzień rocznicy uruchomienia systemu Stowarzyszenie Eko Unia zorganizowało spotkanie, na którym eksperci i decydenci podsumowali, co się udało, a co wymaga pilnej poprawy i zmiany. Byłem na tym spotkaniu i zapraszam na relacje z niego. Na temat działania systemu

0: kaucyjnego w ostatnim roku, rozmawiam z wiceprezesem Stowarzyszenia EkoUnia, Pawłem Pomianem.
1: Naszym zdaniem system kaucyjny odniósł duży sukces, pomimo licznych mankamentów, które oczywiście są w nim obecne. Wakacje pokazały, że tym bardziej ten system działa i raczej z roku na rok będą coraz

0: innego, kto docenia wartość ekonomiczną, zostanie zabrana i zostanie wrzucona do butelkomatu.
1: To jeszcze przy pozytywach bym się chciał chwilę zatrzymać, bo wakacje pokazały też, jak można pewnie innowacyjnie, nowatorsko do tego systemu podejść. Mam na myśli na przykład kaucjomaty na festiwalach, na różnych wydarzeniach kulturalnych. Trochę inwencji i można rzeczywiście pomagać, czy ułatwiać ten zwrot opakowań.
0: Tak, jak najbardziej. No, musimy różne typy tych automatów stosować. No, naszym jednym z postulatów jest to właśnie, żeby one były nie tylko w sklepach, tylko również, żeby wyjść ze sklepów. Wiem, że już to się dzieje na przykład w Warszawie.
1: U mnie na osiedlu właśnie takie kaucjomaty przy blokach stanęły.
0: Tak, i to jest świetny pomysł i myślę, że warto go popularyzować, ale nie tylko w miastach znów, tylko również warto zadbać, żeby one znalazły się na wsiach, w mniejszych miejscowościach, bo tam często musimy pamiętać, że jest ograniczony dostęp do takiej infrastruktury sklepowej, do dużych, wielkopowierzchniowych sklepów, no i niektóre osoby mogą mieć problem z dotarciem, tak? Część osób faktycznie sukcesywnie sobie zbiera i raz na jakiś czas najczęściej samochodem musi gdzieś dojechać do większego miasta, do większego jakiegoś sklepu i je zwrócić, dlatego warto pomyśleć o tych osobach, żeby jeszcze bardziej tutaj ta infrastruktura była dostępna.
1: No a co w systemie nie działa? Co wymaga pilnej poprawy albo dodania?
0: O ile te opakowania oznaczone logo kaucji, czyli butelki PET i puszki aluminiowe faktycznie zniknęły z systemu, nie obserwujemy ich w takich zbiórkach społecznych prowadzonych. Mamy dane z na przykład akcji Czysta Odra, bardzo aktualne z tego roku, które pokazują, że tych opakowań kaucyjnych faktycznie nie ma. Natomiast wciąż przodują tam opakowania szklane, czyli butelki szklane jednorazowe po piwie, po sokach, również słynne już małpki po wysokoprocentowych alkoholach. No te opakowania niestety zalegają w olbrzymich ilościach i w tym roku nawet obserwujemy ich wzrost, tak? Także nie tylko masowo, ale również ilościowo tych opakowań po prostu z roku na rok przybywa.
1: No to tutaj chyba pilne działanie, zapowiadane zresztą przez ministerstwo, że małpki mają zostać włączone do tego systemu, a nie masz obawy, że producenci no zaczną jakoś znów ten system obchodzić, nie wiem, będą jeszcze mniejsze litraże tych butelek?
0: Dlatego my postulujemy, żeby wszystkie opakowania szklane, niezależnie od objętości, wielkości, objąć systemem, tak, kaucyjnym, żeby ten system zbiórki szkła był powszechny. Oczywiście ja doceniam również to, że część opakowań jest wielorazowych szklanych butelek i to jak najbardziej wpisuje się w taką ideę gospodarki obiegu zamkniętego, ale tu wbrew zapewnieniom browarów, no to nie jest powszechny system. Część butelek sklepy nie chcą przyjąć, przyjmują tylko te, które mają sprzedaży. Część nadal uważa, że jak nie ma paragonu, to nie przyjmie. Część wymienia tylko tyle na wymianę, ile się zwraca jeden do jeden, ani butelki ponad to nie chcą przyjąć. I sam się z takimi przypadkami spotkałem i to nie jest powszechny system. Oczywiście butelka szklana może być używana wielokrotnie i to jest super rozwiązanie, jeżeli taką butelkę kilkanaście czy kilkadziesiąt razy używamy i tym bardziej warto się zastanowić tutaj nad standaryzacją opakowań. Świetnym pomysłem jest standaryzacja opakowań i tutaj opakowania szklane są idealne wręcz do tego, żeby były jednakowe butelki, nie wiem, na wino, na piwo, które, jeżeli na przykład mały browar będzie chciał przystąpić do takiego systemu, no to żeby on nie musiał z drugiego końca Polski ściągać swoich jakichś butelek, tylko żeby mógł na równych prawach uczestniczyć w takim powszechnym systemie. Ta luka, którą tutaj browary sobie wynegocjowały, wyjęcie ich z systemu, no, wprowadziła wiele chaosu i niepotrzebnych, raczej negatywnych konsekwencji. Możemy zachować opakowania wielokrotne plus opakowania jednorazowe, szklane, które będą jako stłuczka szklana ponownie przetapiane. Także to jest wszystko do rozważenia i takie rekomendacje płyną też z naszego raportu, bo być może jest jeszcze też jedna taka rekomendacja. Warto rozważyć, żeby jeszcze inaczej opodatkować szklane butelki poprzez opodatkowanie producentów, czy poprzez mechanizm rozszerzonej odpowiedzialności producenta, przez prawo unijne, które też musimy wprowadzić na jesieni. Mam nadzieję, że tu Ministerstwo Klimatu i Środowiska również przyspieszy te prace, no bo to jest też jedna z opcji, że producent ponosi koszty zbiórki ze środowiska tych opakowań szklanych, że ponosi koszty też gospodarki komunalnej, tak? No bo cały system ROP, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jest właśnie zaprojektowany po to, żeby wypełnić

0: teraz tą lukę, że te najcenniejsze surowce, aluminium i butelki PET zostały wyjęte, które stanowią bardzo duży dochód dla gmin, dla spółek komunalnych. No i ten cenny surowiec został wyjęty, tak? Dlatego ta opłata produktowa musi wyrównać, zrównoważyć. No i musimy pamiętać, że oprócz opakowań po napojach mamy jeszcze całą masę innych opakowań i przepisy ROP obejmą wszystkie opakowania, nie tylko te po napojach.
1: Według zapowiedzi Ministerstwa Klimatu prace nad włączeniem butelek szklanych jednorazowych do systemu kaucyjnego rozpoczną się w rządzie na dniach, ale zmiany w życie nie wejdą szybko, mówi wiceszefowa resortu Anita Sowińska.
2: Ustawa na pewno będzie określać pewne vacatio legis, właśnie dlatego, żeby przedsiębiorcy mogli się dostosować również z automatami albo innymi punktami zbiórki do tego procesu. Przewidujemy, że to może być koło 2 lat.
1: Włączenia szklanych butelek jednorazowych i wielorazowych do systemu kaucyjnego oczekują ekolodzy i aktywiści, którzy widzą, jakie pozytywne efekty system przyniósł w naszym otoczeniu. Potwierdza to Dominik Dobrowolski, pomysłodawca i organizator akcji Czysta Odra.
3: Od 2 lat w ramach akcji Czysta Odra i akcji Czysta Wisła prowadzimy badania morfologii śmieci. Te badania wyglądają w ten sposób, że na określonym terenie przy wykorzystaniu określonej grupy ludzi przez ten sam czas robimy po prostu akcję sprzątania. Później te śmieci wysypujemy z worków i liczymy. Porównujemy te śmieci do tego, co było rok wcześniej. Wcześniejsze badania robiliśmy przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Później robiliśmy je jakby co miesiąc w tych samych miejscach, w różnych rejonach Polski. No i oczywiście zakończyliśmy teraz we wrześniu w całej Polsce i w górach, i nad morzem, i nad rzekami, i w dużych miastach. Można to jednoznacznie podsumować, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego odpady plastikowe, mówimy tutaj oczywiście o butelkach PET, ta ilość tych odpadów została zmniejszona w środowisku o ponad 92%. W przypadku puszek aluminiowych te rekordy nawet sięgały 97%. Pokazuje to, że jeżeli opakowania, odpady mają wartość, to nawet jeżeli się pojawią w środowisku, to natychmiast tego środowiska znikają. Nie jest to nic dziwnego. Tutaj puszki aluminiowe są doskonałym przykładem. Jeszcze przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego taka puszka aluminiowa sprzedawana w punkcie skupu miała wartość 3 grosze. W tym momencie ma wartość 50 groszy i to pokazuje jednoznacznie, że jest to motywacja do tego, aby ci, którzy kupują tego typu opakowania, zwracali je do sklepów, ale również nawet jeżeli ktoś porzuci te puszki, wyrzuci, zostawi za śmieci środowisko, to inny spryciarz się znajdzie i te puszki po prostu zaniesie do sklepu, do butelkomatu lub do puszkomatu. Te wyniki pokazują również dynamikę wzrostu recyklingu opakowań, dlatego że, tak jak wspomniałem, robiliśmy badania co miesiąc, czyli udawało się jakby porównać skalę zmniejszania zaśmiecenia. I te wyniki również potwierdzają, że każdego miesiąca od wprowadzenia systemu kaucyjnego poziom zbiórki wzrastał o 5%. I to cały czas trwa, cały czas się nie zatrzymuje, więc liczę na to, że możemy osiągnąć ten sam poziom odzysku i recyklingu, jaki funkcjonuje w krajach, które wiele lat wcześniej od Polski system kaucyjny wprowadziły. Mówię tutaj na przykład o Szwecji, w ogóle o krajach skandynawskich, gdzie poziomy odzysku butelek PET czy puszek aluminiowych przekroczyły 95%. I to jest świetny wynik, świetne rezultaty, bo z jednej strony tych odpadów po prostu jest mniej w środowisku, czyli mniej szkodzą nam, ludziom również, ale o czym bardzo warto powiedzieć. My nie musimy jako Polska, jako kraj sprowadzać surowca z innych krajów. Tak było w przypadku niewykorzystania dużej ilości butelek PET, które się marnowały w Polsce. Musieliśmy regranulat PET-u sprowadzać z zagranicy po to, żeby tworzyć nowe butelki PET. A teraz mamy po prostu czysty surowiec, bo przypominam, że w butelkomatach i w puszkomatach ten surowiec jest zbierany naprawdę bez zanieczyszczeń. On się w 100% nadaje do recyklingu. Już nie ma takich problemów, jakie stwarzają odpady pozyskiwane chociażby z takich publicznych śmietników.
4: Tu chyba warto dodać, że właśnie ten surowiec zebrany w tak zwanych butelkomatach można przeznaczyć znów do kontaktu z żywnością, bo tego zebranego w tak zwanej zbiórce komunalnej nie.
3: Tak jest. Butelkomat

0: Maty gwarantują to, że i puszkomaty, że ten materiał zbierany można później w tym procesie recyklingu dalej wykorzystać i produkować nowe opakowania do produktów spożywczych. W przypadku aluminium i butelek PET to jest jedyna taka dobra droga, bo mówimy tutaj o zamknięciu całego systemu recyklingu. Nie chodzi nam, żeby tylko przetwarzać te surowce, ale żeby one ponownie w całym obiegu mogły funkcjonować, żeby nie traciły wartości. Natomiast mówiąc o systemie kaucyjnym, musimy pamiętać, że to jest tylko czubek góry lodowej problemów.
1: Tak, bo tu właśnie, jak mogę ci wejść w słowo, to o czym mówisz, no to ma być ta gospodarka obiegu zamkniętego w takiej czystej postaci. I mówisz o tym, że efekt środowiskowy w przypadku butelek PET aluminium został osiągnięty. Ale co ze szkłem?
0: W przypadku szkła efekt po wprowadzeniu systemu kaucyjnego nie mógł być osiągnięty, dlatego że szkło przecież nie zostało do tego systemu wprowadzone. To jest bardzo dziwne. Ostatnio mój przyjaciel był w Rumunii i pokazał mi nawet buteleczki, małe małpki takie, z polskimi markami sprzedawane w Rumunii, ale te małe buteleczki są tam objęte systemem kaucyjnym.
1: Więc czyli da się.
0: Nie tylko, że się da, ale to jeszcze Polacy, że tak powiem, sami odzyskują te małpki i butelki szklane, więc nie ma nic przeciwko żadnych tutaj ekonomicznych społecznych argumentów, żeby w ogóle nie recyklingować szkła. Szkło musi być przetwarzane w systemie recyklingu najlepiej i to pokazują wszystkie kraje, które wprowadziły system kaucyjny, właśnie w systemie kaucyjnym, dlatego że ono no po prostu ma doskonałą jakość i można tak naprawdę w nieskończoność to szkło odzyskiwać. Natomiast przypominam, że szkło, butelki PET, puszki aluminiowe to są procenty, niecałe procenty tych wszystkich śmieci, które nas otaczają. Mówimy w ogóle o śmieciach komunalnych w Polsce o wielkości około 15 milionów ton rocznie, a opakowań różnego rodzaju mamy 5 milionów ton, więc naprawdę mamy olbrzymi problem z odpadami. Kaucja pokazuje dobry kierunek, ale nie w zupełności nie wystarczy, żeby poprawić selektywną zbiórkę u źródła, aby zrobić ekoprojektowanie, tak aby producenci wprowadzali na rynek mądre opakowania, które nadają się do recyklingu, a nie jakieś toksyczne tubki, które składają się z 10 rodzajów materiałów i które kompletnie nie nadają się do recyklingu. Potrzebna jest też po prostu edukacja ekologiczna i dobra, selektywna zbiórka. No niestety, z jednej strony chciałbym Polaków pochwalić, bo faktycznie w ciągu roku udało się uzyskać efekt zbiórki przekraczający 90%, jeżeli chodzi o puszki aluminiowe i butelki PET, ale jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę u źródła, w altanach śmietnikowych, sami wiemy, jaki to jest problem. Wystarczy się przejść chociażby tutaj we Wrocławiu. No jak moi rodacy tutaj segregują? Nie segregują. To wszystko jest mieszane i przypominam, jeżeli to jest nieposegregowane, jeżeli to wszystko trafia do jednego pojemnika, jest pobrudzone, zanieczyszczone, to się to po prostu nie nadaje do recyklingu. Albo koszty recyklingu są o wiele większe niż te, które uzyskalibyśmy, gdyby ludzie poprawnie segregowali odpady.
2: Kolejnym wyzwaniem powinno być ułatwianie zwrotu opakowań. Jak pokazują dane Ministerstwa Klimatu za ostatni rok, ponad 90% opakowań kaucyjnych Polacy oddali w tzw. butelkomatach. Operatorzy systemu powinni więc stawiać na rozwój tej formy zbiórki. Należy też ułatwiać odbiór kaucji, na przykład na kartę czy na blika, a nie w formie bonu na zakupy w danym sklepie. O tym mówi posłanka Anna Sobolak z sejmowych komisji ochrony środowiska i cyfryzacji.
3: Powinniśmy jak najbardziej wyjść naprzeciw konsumentom, spowodować, żeby ten system kaucyjny albo zwrot opakowań kaucyjnych był jeszcze wygodniejszy, jeszcze bardziej intuicyjny. Tak jak dzisiaj w całej Polsce widzimy całą paletę automatów do wysyłania paczek, tak samo w przypadku systemu kaucyjnego powinniśmy mieć możliwość natychmiastowego zwrotu gotówki. Bo tak naprawdę to są nasze pieniądze, nie zarobione, one są tylko czasowo ulokowane w kaucji. W związku z czym voucher może być pewnego rodzaju zwrotem gotówki, a zwrot kaucyjny ma być zwrotem tym cyfrowym właśnie, czy to w formie blika, czy innego systemu płatności, w zależności od tego, jak sobie operator bądź sklep zdecydują, ale ja wiele razy uczestniczyłam, patrzyłam, jak ludzie zwracają kaucję i rzeczywiście to stanie w kolejce przez 10-15 minut, no mnie demotywuje.
1: Tak, i no, chyba chodzi o to, żeby właśnie ułatwiać to korzystanie z tego systemu. U mnie na osiedlu stanęły na przykład takie nowoczesne zwrotomaty, w których można uzyskać zwrot, przykładając kartę do czytnika transakcji.
3: Tak, rzeczywiście.

0: Oczywiście już się pojawiają w niektórych miejscach takie możliwości zwrotu kaucji w sposób cyfrowy. To było w wyniku oczywiście naszych rozmów z ministerstwem na komisjach sejmowych, więc widać, że można. I to jest absolutnie przykład na to, że nie ma żadnej blokady technicznej, bo było na początku pół roku temu mowa, że nie ma takich możliwości technicznych, więc to jest doskonały przykład, że nie ma tych niemożności. Także można to wdrożyć i tutaj rekomenduję, żeby operatorzy, sklepy wprowadzali tego typu rozwiązania dużo pewniej.
1: A czy jakieś zmiany legislacyjne w tym kierunku mogą się zadziać?
0: Ja bym bardzo chciała, aby to rzeczywiście było w ramach zmian legislacyjnych, ze względu na to, że wtedy będziemy mieli tą pewność zagwarantowaną dla konsumenta, że on będzie miał prawo wyboru, a nie będzie to uznaniowe przez sklepy czy przez operatorów. Oczywiście, że sklepy, ja bym chciała również, aby automaty zostały wyprowadzone ze strefy zakupów, a stały na zewnątrz bądź w przedsionkach i też już niektóre sieci handlowe pokazują, że to nie jest w żaden sposób niemożliwe, bo jest polska sieć sklepów, która ma te automaty na zewnątrz, więc tutaj nie jest kwestia za gorąca, za zimna, mrozów i tak dalej. Jest to możliwe.
2: Pozostaje jeszcze jedno ważne wyzwanie. Walka z dezinformacją. Wokół systemu kaucyjnego narosło przez ostatnie miesiące wiele mitów, z którymi rozprawiam się ponownie z Pawłem Pomianem.
3: Tych mitów jest naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim głównym takim zarzutem jest to, że system został skonstruowany w ten sposób, żeby niektóre firmy na tym zarabiały. No tutaj musimy pamiętać, że to są organizacje non-profit, tak? Organizacje, które zarabiają na tym systemie, ale te dochody w całości przeznaczają na jego rozwój, czyli właśnie na całą logistykę, na butelkomaty, które się pojawiają. Jak na razie tak naprawdę raczej są one na minusie, tak? No bo musiały ponieść olbrzymie koszty inwestycji w system. Z czasem będą oczywiście generować dochody. No i tutaj jest też właśnie apel, że jeżeli ktoś nie chce, żeby te firmy się bogaciły, no to tym bardziej powinien zanieść taką butelkę do butelkomatu i odebrać kaucję. Wtedy ta kaucja nie trafia do operatorów, tylko do jego kieszeni i wtedy nikt na tym nie zarabia, jeżeli mamy takie obawy, bo to właśnie te nieodebrane kaucje stanowią takie źródło dalszego rozwoju systemu kaucyjnego.
2: Tak rok działania systemu kaucyjnego podsumowali eksperci podczas spotkania Rok Kaucji w Polsce, które zorganizowało Stowarzyszenie Eko Unia. A u nas to nie koniec tematu. Na tym spotkaniu poznaliśmy najnowszy raport pod tytułem Rok Kaucji w Polsce, który przygotował Jacek Werder, niezależny analityk branży gospodarki odpadami. I na rozmowę z autorem raportu zapraszam w naszej audycji jutro. Na dziś natomiast to już wszystko. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
4: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną i z Państwem dr Marcin Burdzik, dyrektor do spraw lecznictwa Centrum Psychiatrii w Katowicach, lekarz-psychiatra. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór, szanowni państwo.
5: Proszę państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o ADHD. ADHD zazwyczaj kojarzy nam się z diagnozą i problemami dzieci, ale ADHD to też problem osób dorosłych. Jak ADHD, panie doktorze, wygląda u osoby dorosłej?
6: Różnie, pani redaktor. Tak naprawdę to jest chyba najbardziej trafna odpowiedź na to pytanie, dlatego że ten taki klasyczny obraz kliniczny ADHD, który my rozumiemy, interpretujemy w kontekście dziecięcym, czyli nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, trudności z koncentracją, on ewoluuje w toku naszego rozwoju osobniczego, w procesie naszej edukacji, w procesie naszego kształcenia, wychowania, więc osoby dorosłe mogą manifestować objawy z jednego z tych obszarów, przy równoczesnej sytuacji, że te inne obszary będą w pewnym sensie skompensowane albo nie będą się manifestowały na pierwszy rzut oka. No, jeśli przychodzi do mnie osoba dorosła w kontekście takiej diagnostyki ADHD właśnie, to raczej jest mało prawdopodobne, że będzie biegała po pokoju. Natomiast może być tak, że będzie odczuwała dyskomfort związany z koniecznością pozostawania w bezruchu. I to też jest manifestacja nadpobudliwości sfery ruchowej, o którą ja jako psychiatra muszę dopytać właśnie z racji tego zróżnicowanego obrazu klinicznego.
5: Trochę się będzie czuła jak w klatce, tak?
6: Dokładnie tak. Dokładnie to będzie nienaturalne, będzie to wymagało bardzo dużego zaangażowania, bardzo dużej takiej sfery.

0: rewolucjonalnej, żeby w tym miejscu usiedzieć bez ruchu czy we względnym bezruchu. Zmierzam do tego, że u osób dorosłych bardziej manifestuje się ta sfera intrapsychiczna, czyli to, co wewnątrz, te deficyty uwagi, te trudności z koncentracją, z jej utrzymaniem, z nadmierną rozpraszalnością i dyskomfort związany właśnie chociażby z koniecznością tłumienia tych objawów, które no, są społecznie nieakceptowalne w przypadku osób dorosłych.
1: A czy można, no bo wiemy, że jeżeli u dziecka zdiagnozujemy ADHD, no to się może odwlekać i manifestować też później u osoby dorosłej. Ale czy są też osoby, które o ADHD dowiadują się dopiero jako dorośli?
0: Oczywiście. Taka sytuacja jest możliwa i wzrost świadomości społecznej poniekąd dotyczący zaburzeń psychicznych czy sfery psychicznej w ogóle sprawił, że Polacy bardziej interesują się tą sferą zdrowia. To się przekłada również na częstsze wizyty diagnostyczne pacjentów, którzy mają podejrzenie, że mogą się zmagać z objawami z kręgu ADHD. To nie jest tak, pani redaktor, szanowni państwo, że te objawy nie występowały w dzieciństwie, w wieku młodzieńczym i one po raz pierwszy wystąpiły w wieku dorosłym, 30, 40 i tak dalej lat. Natomiast one mogą być w tym momencie życia po raz pierwszy zdiagnozowane. Zdarza się z różnych względów, że objawy, które się pojawiają w dzieciństwie, albo przemykają pod radarem, więc nie są uchwycone, albo co częstsze, są tłumaczone w inny sposób, na przykład złym wychowaniem. Niekoniecznie wtedy proces diagnostyczny jest inicjowany i może być tak, że dopiero osoba dorosła po czasie, kiedy ma środki własne i czas i taką samoświadomość, podejmuje się diagnostyki, no i okazuje się, że rzeczywiście te problemy istniały od dzieciństwa, chociaż po raz pierwszy zostały rozpoznane dopiero w wieku dorosłym.
1: My dziś wiemy o ADHD więcej i słyszymy o tych diagnozach. Ja pamiętam, że za moich czasów w klasie to się mówiło, że ktoś jest, no nie wiem, łobuzem albo jest no właśnie zbyt ruchliwy, przeszkadza innym. Nie mówiło się o tym jako o jakiejś tam zamkniętej jednostce. No właśnie, czy my mówimy o chorobie czy o zaburzeniu?
0: Generalnie w psychiatrii odchodzi się w tym momencie od pojęcia, od konceptu choroby psychicznej. Uznano je za pojęcie nazbyt stygmatyzujące, pejoratywne, o takim negatywnym wydźwięku. Więc wszystkie klasyfikacje chorób, które obowiązują obecnie, operują pojęciem zaburzenia psychicznego. I ADHD jest jednym z takich zaburzeń.
1: Zastanawia mnie ta sytuacja osób dorosłych. No, wiemy, że nie będziemy się dzisiaj skupiać na dzieciach, tylko właśnie na osobach dorosłych. Jakie objawy powinny skłonić takiego dorosłego człowieka do pomyślenia, że może ja mam ADHD, nie zdiagnozowano mnie jako dziecko, ale może jest coś, na co powinienem zwrócić uwagę i zacząć szukać pomocy?
0: Na pewno tutaj punkt ciężkości trzeba, pani redaktor i szanowni państwo, położyć na tą triadę objawową, o której ja powiedziałem, czyli kwestie problematyki, problemów z koncentracją, z utrzymaniem uwagi, z taką jej nadmierną rozpraszalnością, co skutkuje później upośledzeniem funkcji wykonawczych i efektywnej realizacji zadań. Mamy obszar impulsywności i nadpobudliwości ruchowej, to tak dla przypomnienia, natomiast nie tyle rodzaj objawów konkretny, co ich natężenie, utrwalony charakter i negatywny wpływ na funkcjonowanie. Żeby postawić rozpoznanie ADHD, żeby mówić o tym, że objawy, które występują u pacjenta, spełniają kryteria diagnostyczne, one powinny utrudniać funkcjonowanie w co najmniej dwóch obszarach takiego podstawowego funkcjonowania człowieka. Więc jeśli pacjent mówi, nie mogę się skupić, nie mogę się skoncentrować, nie mogę przez to się kształcić, edukować, mam problemy edukacyjne, mamy jeden obszar. Jeżeli nie mogę efektywnie wykonywać swoich zadań w pracy, uchybiam terminom, jestem cały czas na samym końcu, na deadline'ach, w wyścigu pewnym z samym sobą, to mamy obszar drugi i wtedy możemy rzeczywiście, czy powinniśmy myśleć o kwestii diagnostycznej i o tym, żeby się udać do specjalisty i te kwestie zweryfikować.
1: Ale to czasami oznacza, że ktoś musi przejść tak całą ścieżkę edukacyjną z wielkimi problemami, a później ma pewnie jakieś problemy, no właściwie już nawet powiedziałabym depresyjne, bo nie wiem, nie dowozi czegoś w pracy, jak to się mówi. Musi tą pracę zmieniać. To jest ogrom problemów, z których chyba nie zdajemy sobie do końca sprawy jako laicy albo jako osoby, które tego problemu ADHD nie mają.
0: Nie do końca jest tak, pani redaktor, że te problemy edukacyjne muszą być wyraźne, one muszą być jakieś poważne, bo prawda jest taka, że żeby postawić rozpoznanie ADHD, trzeba dokonać bardzo wnikliwej analizy stanu psychicznego pacjenta i obecnie, i retrospektywnie, co jest trudne w przypadku osób,

0: osoby dorosłej, im jest starsza, tym tej retrospekcji jest więcej. Natomiast czasem jest tak, że problemy edukacyjne czy problemów edukacyjnych nie było, dlatego że system rodzinny wspierał pacjenta w jego systematyczności, tak? Pacjent mówi, ja nie miałem problemów edukacyjnych, ale tylko dlatego, że mama za mnie pilnowała terminów moich zadań, robiła za mnie zadania, przypominała mi o klasówkach i siedziała nade mną, aż ja się nie nauczę, bo bez nadzoru zewnętrznego nie byłem w stanie tego zrobić. Często też pacjenci mówią, że na tych wstępnych etapach edukacji, czyli w szkole podstawowej, czy później w gimnazjum, oni radzili sobie bardzo, bardzo dobrze, ale dlatego, że bardzo dużo rzeczy zapamiętywali z lekcji i niczego nie musieli powtarzać czy przyswajać w warunkach domowych, bo gdyby tak było, to byłby problem. I ten problem, czy te problemy edukacyjne pojawiają się później, kiedy wymagania edukacyjne rosną, kiedy materiału jest więcej, kiedy jest potrzeba zaangażowania tych procesów poznawczych, uczenia się w dłuższym wymiarze czasowym. I wtedy rzeczywiście to się manifestuje. Więc żebyśmy powiedzieli o tym, jak funkcjonował, czy żebyśmy wiedzieli o tym, jak funkcjonował pacjent w dzieciństwie, w młodości, to bardzo wnikliwie musimy do tego wywiadu podejść. Często bardzo pomocne są też informacje od osób bliskich, jeśli te nadal żyją, jeśli mamy możliwość uzyskania takich informacji, to one na pewno są bardzo wnoszące.
1: Czyli ADHD może być rozpoznane nawet u 40- czy 50-latka?
0: Dokładnie tak. Natomiast jest to wyzwanie diagnostyczne, tak jak powiedziałem. Po pierwsze dlatego, że ta ewolucja objawów związana z naszym rozwojem osobniczym, z sumą doświadczeń, której doświadczamy w trakcie życia, to jest raz. Tutaj zmienia nam obraz taki klasyczny, kliniczny. No a druga kwestia to jest właśnie kwestia związana z tym, że ciężko czasem retrospektywnie ocenić te lata młodzieńcze.
1: Co zwykle sprawia, że te osoby 40- czy 50-letnie zaczynają szukać pomocy i odpowiedzi na pytanie, co się z nimi dzieje? Jakieś skrajne sytuacje właśnie w pracy, skrajne sytuacje życiowe?
0: Myślę, że tak generalnie mamy tutaj wzrost świadomości, tak jak już wspominałem, takiej społecznej dotyczącej zaburzeń psychicznych. To jest jeden aspekt taki ogólny. Natomiast w indywidualnym układzie pacjent rzeczywiście dorosły, niekoniecznie aż w takim wieku, ale czasem młodszy, zgłasza się do nas, kiedy stoi przed jakąś dużą zmianą życiową. Albo jest zmiana stanowiska, albo jest awans, albo rozpoczyna nowy etap edukacyjny. I wtedy pacjent przychodzi i mówi, ja się całe życie borykam z takimi zaburzeniami, nie wiedziałem, że to jest problem, myślałem, że wszyscy tak mają, poczytałem, dowiedziałem się, okazuje się, że nie. I teraz chciałbym, panie doktorze, rozpocząć leczenie, ponieważ stoję przed ważnym zadaniem. Chciałbym rozpocząć nową pracę w pełnej krasie, pokazać się tam od jak najlepszej strony. Chciałbym rozpocząć studia, pokazując się tam od jak najlepszej strony i tak dalej. I to jest bardzo często moment, w którym właśnie pacjent z wieloletnimi objawami decyduje się na ten krok diagnostyczny i po potwierdzeniu ewentualnie na działania terapeutyczne.
1: Czy ADHD inaczej wygląda u kobiet, a inaczej u mężczyzn? Inaczej przebiega?
0: Niekoniecznie inaczej przebiega, natomiast na pewno może inaczej wyglądać. I te różnice są bardziej wyraźne właśnie w wieku dziecięcym, a ulegają pewnemu zatarciu już u osób dorosłych, ale nadal występują. Ta różnica, pani redaktor, szanowni państwo, wynika właśnie z takiej odmienności norm społecznych, które my narzucamy względem obu płci. A prawda jest taka, że dopuszczamy gdzieś w koncepcie społecznym rozrabiającego chłopca i jeśli on rozrabia...
1: prawda? Przymykamy tak, na to oko.
0: Tak, i wtedy, jeśli on za dużo rozrabia, ok, myślimy o tym, że być może diagnoza w kierunku ADHD. Natomiast u dziewczynek raczej, to znaczy ten system kształcenia czy system wychowania raczej mówił o tym, że trzeba być grzecznym, spokojnym, nie ulegać emocjom, trzeba być ułożonym i tak dalej. I w związku z powyższym jest tak, że dziewczynki bardzo często szereg mechanizmów maskowania musiały wytworzyć i tutaj jakby takie zjawisko występuje bardzo powszechnie. To znaczy my bardziej lub mniej świadomie, ale tłumimy objawy, maskujemy nasz dyskomfort, maskujemy nasz sposób funkcjonowania, dostosowując go do narzuconych norm społecznych. Więc jeśli od młodej osoby oczekuje się, że ona będzie grzeczna i ułożona, to my maskujemy objaw po to, by do tych norm się dopasować, ale to nie znaczy, że ten objaw nie istnieje.
1: Ojej, to wynika z tego, że kobietom z ADHD jest znacznie trudniej.
0: Myślę, że możemy się zgodzić z takim stwierdzeniem. Na pewno w grupie osób młodych proporcja i rozpoznań

0: To jest 3 do 1, a według niektórych źródeł 4 do 1, czyli znacznie częściej rozpoznajemy to zaburzenie u chłopców, co wcale nie oznacza, że taka dysproporcja w rzeczywistości występuje. W pewnych przypadkach zaburzenia z kręgu ADHD mogą być po prostu niezauważone czy przemknąć pod radarem u dziewczyn i to się przekłada poniekąd na to, że później w takim wieku dorosłym, jeżeli kobiety się zgłaszają do lekarza, one często zmagają się chociażby z zaburzeniami lękowymi, czy właśnie z takim permanentnym stanem napięcia, bo internalizacja tych procesów, konieczność jakby maskowania, dostosowywania się do tych norm społecznych, no sprawia, że pacjentka żyje w pewnym dyskomforcie, ale nie do końca może to pokazać, no bo społeczeństwo oczekuje od niej innych norm zachowania.
1: Z czym najczęściej mylone jest ADHD? Właśnie to ADHD u osób dorosłych. Wspominał pan o zaburzeniach lękowych. A z czym jeszcze? Jakie podobne objawy mogą występować? Czy podobne objawy występują też, nie wiem, w depresji, przewlekłym stresie, przy niewyspaniu?
0: Generalnie nie użyłbym tu słowa mylenia jednostek chorobowych. Raczej powiedziałbym o tym, że ADHD bardzo często współwystępuje z różnymi innymi zaburzeniami psychicznymi. Wśród najczęstszych są właśnie wspomniane zaburzenia lękowe. I to wymaga od psychiatry bardzo wnikliwej analizy stanu psychicznego. Dlatego kiedy my zgłaszamy się do specjalisty w celu diagnostyki ADHD, to taka diagnostyka musi być poprzedzona ogólnym badaniem psychiatrycznym, żeby potwierdzić bądź wykluczyć współwystępowanie innych zaburzeń. Bo w zaburzeniach lękowych mogą występować trudności ze skupieniem, trudności z koncentracją, nadmierna rozpraszalność uwagi, roztargnienie, a więc to, co jest charakterystyczne dla ADHD. W depresji mogą występować skłonności do odwlekania, prokrastynacji, ale tam wynikają z braku energii, a w ADHD jakby z zupełnie innego mechanizmu. W niektórych zaburzeniach osobowości mamy skłonność do zachowań impulsywnych, nieprzemyślanych, nagłych. W ADHD mamy obszar, w którym również ta impulsywność jest wzmożona. Także wnikliwe badanie psychiatryczne pozwala ustalić, czy objawy, które prezentuje pacjent, to są objawy ADHD izolowanego, czy jest to jednak inne zaburzenie psychiczne, czy też ADHD współwystępujące z innym zaburzeniem psychicznym.
1: Pan doktor już wspomniał o tym, że ADHD u osób dorosłych no może przełożyć się na rozmaite problemy związane z kształceniem się, z wykonywaną pracą, ale zapytam również, czy ma też wpływ na inne aspekty takiego codziennego życia, czyli związki, relacje z innymi. Mówi pan również o tym, że charakterystyczna dla ADHD jest impulsywność, ale czy ona właśnie ma tutaj też wpływ na, nie wiem, zachowanie, jakiekolwiek ryzykowne, no albo właśnie na to, że ciężko nam jest dogadać się z innymi.
0: Ta impulsywność jest jednym z obszarów. Niekoniecznie musi być w życiu dorosłym wyrażona na takim pierwszym planie. Natomiast co do tych dysfunkcji w życiu codziennym, funkcjonowaniu, trzeba pamiętać o tym, że pacjenci z ADHD mają pewien problem z szacowaniem czasu, jaki będzie potrzebny na dokonanie określonej czynności. Generalnie mózg osoby z ADHD, to jest często opisywane w taki sposób przez pacjentów, że oni dzielą czas na dwa momenty. Teraz i nie teraz. To, co jest teraz, to, co jest na tapecie ważne do wypełnienia, ja się potrafię na tym krótkotrwale skupić. Natomiast wszystko, co nie jest teraz, to w tej sytuacji pacjent no jakby nie widzi tego w swoim polu i to skutkuje tym, że my wszystkie obowiązki, również obowiązki domowe, wykonujemy na ostatni moment. To budzi napięcie, budzi pewną frustrację ze strony partnera, który może nie rozumieć tego fenomenu. Mamy pewną skłonność do chaotyczności, do zapominania, gdzie odłożyłem, tak, gdzie coś położone zostało. Jest tutaj taka skłonność do tego, żeby zapominać o pewnych zadaniach. Zresztą, pani redaktor, szanowni państwo, jakby pewną paradoksalną cechą jest zdolność do hiperfokusingu, czyli do takiego skupiania się na obszarze, który nagle mnie bardzo mocno zainteresował.
1: I wtedy nic innego się wtedy nie liczy. Tak.
0: I wtedy osoby z ADHD są w stanie nawet zaprzestać przyjmowania posiłków na kilka godzin i tłumaczą mi, siedzę przez 10 godzin i oglądam gitarę, bo chcę zacząć grać na gitarze, więc to mnie wciągnęło, ja całkowicie się sfokusowałem, skupiłem na tym i jakby nie ma dla mnie świata poza tym. No oczywiste jest to, że to może budzić pewne napięcie, napięcia relacyjne na różnych płaszczyznach.
1: A jak w takim razie się diagnozuje ADHD u osób dorosłych? Czy to są jakieś

0: testy?
1: Diagnoza ADHD u osób dorosłych nie różni się od diagnozy innych zaburzeń psychicznych, w tym sensie, że dokonuje jej lekarz psychiatra i to lekarz jest jedyną osobą uprawnioną do tego, aby postawić rozpoznanie. Tak naprawdę, tak jak już powiedziałem, to jest badanie psychiatryczne, które opiera się na stwierdzeniu tego, czy pacjent spełnia kryteria diagnostyczne ADHD i czy te objawy występują zarówno obecnie, wpływając na upośledzenie funkcjonowania w określonych obszarach i ustalenia, czy te objawy występowały w młodości, w dzieciństwie. Klasyfikacja ICD w wersji 10, która obowiązywała, czy obowiązuje jeszcze formalnie, ale jest zastępowana, ona jako punkt odcięcia przyjmowała 7 rok życia, więc te objawy powinny być obecne przed zakończeniem 7 roku życia. Nowa klasyfikacja ICD w wersji 11 i klasyfikacja amerykańska przesunęły te granice do 12 roku życia, co oznacza tak czy inaczej, że my jako psychiatrzy musimy ten wywiad bardzo retrospektywnie cofnąć, żeby ustalić, czy w dzieciństwie chociażby subtelne przejawy tych zaburzeń występowały, czy też nie, czy one występują obecnie, w jakim nasileniu, w jaki sposób wpływają na funkcjonowanie. No plus diagnostyka różnicowa, o której wspomniałem.
2: No i jeżeli mamy już diagnozę, to jak się leczy? Bo niektórzy bardzo się boją leków stosowanych czy przepisywanych przez psychiatrów, ale rozumiem, że są różne formy terapii.
1: Tak, to prawda. Zasadniczo leczeniem pierwszego rzutu, czyli takim leczeniem, które my powinniśmy wybierać w pierwszej kolejności, jest, czy są oddziaływania psychoterapeutyczne. Takim nurtem, który cieszy się największym zainteresowaniem i też ma najwięcej danych na swoją skuteczność, są oddziaływania poznawczo-behawioralne. I jeśli byśmy się trzymali tutaj bardzo ściśle kryteriów, to dopiero w przypadku nieskuteczności oddziaływań pozafarmakologicznych, czyli nielekowych, tak, a więc tej wspomnianej psychoterapii, ewentualnie modyfikacji stylu życia, my możemy rozważać metody farmakologiczne. Ale tutaj pani redaktor i szanowni państwo, no chciałbym powiedzieć, że w pewnych przypadkach prowadzi się to leczenie w sposób symultaniczny, czyli wprowadza się od razu leki
2: i
1: kieruje się pacjenta do terapii. To są sytuacje, w których na przykład natężenie objawów jest tak duże, że pacjent bardzo ma tutaj poważne utrudnienia w funkcjonowaniu. Nie ma czasu na oczekiwanie na efekty terapeutyczne, na przykład wobec jakiejś dużej zmiany życiowej, czy z racji miejsca zamieszkania ta psychoterapia jest praktycznie niedostępna. Zmierzam do tego, że musimy indywidualizować leczenie psychiatryczne w każdym przypadku, więc standardy postępowania, które mówią nam o tym, jak postępować w sytuacjach typowych, zawsze trzeba odnosić do konkretnej sytuacji danego pacjenta i tak dobierać jego leczenie, żeby to leczenie odpowiadało jego potrzebom i jego profilowi klinicznemu.
2: Wokół leków narosło sporo obaw.
1: To się zgadza, natomiast prawda jest taka, że jeżeli stosujemy zasady związane z bezpieczeństwem farmakoterapii, a więc wykluczamy czynniki ryzyka, włączamy te leki po odpowiednim zbadaniu pacjenta, prosimy pacjenta o to, żeby monitorował stale pewne parametry, takie jak ciśnienie tętnicze, jak masy ciała, jak tętno, to wprowadzenie tych leków i leczenie w ogóle, farmakoterapia jest relatywnie bezpieczna. Oczywiście my wprowadzamy obcą substancję do organizmu, ale to dotyczy wszystkich leków, które my stosujemy, nie tylko w psychiatrii.
2: A na koniec, czy ADHD można wyleczyć, czy raczej my się musimy nauczyć funkcjonować z ADHD przez całe swoje życie?
1: To jest, jak powiedziałem na wstępie, pani redaktor, zaburzenie neurorozwojowe, więc ono zostaje z nami przez całe nasze życie. Raczej nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że możemy je wyleczyć. Możemy stłumić jego objawy na tyle i nauczyć pacjenta funkcjonować z tymi objawami na tyle, by one były bardzo mało widoczne albo w bardzo nikły sposób wpływały na funkcjonowanie, nie rodząc dyskomfortu i nie skutkując upośledzeniem funkcjonowania w tych różnych płaszczyznach aktywności pacjenta.
2: Czyli po prostu pomóc mu zacząć funkcjonować w jakiś normalny sposób w tej grupie zawodowej albo w relacjach rodzinnych, tak żeby się czuć po prostu bezpiecznie i komfortowo. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Rozmawialiśmy o ADHD u osób dorosłych, bo czasami u osób dorosłych dopiero jest wykrywane. Rozmawialiśmy zarówno o tym, jak ono potrafi utrudnić życie, jak i o tym, jak się je diagnozuje i leczy. Gościem audycji Samozdrowie był dr Marcin Burdzik, dyrektor do spraw lecznictwa Centrum Psychiatrii w Katowicach.

0: lekarz, psychiatra. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również dziękuję pani redaktor, dziękuję szanowni państwo.
0: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Dziś żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.
4: A tym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: 11 regionów ukraińskich znalazło się pod rosyjskim ostrzałem minionej nocy. Tak dużego ataku na sektor energetyczny, bo to on był głównie celem tych ataków, i w ogóle tak szerokiego ataku aż na 11 regionów nie było od zimy. Czyli od czasu, kiedy Rosja właśnie wzmaga te uderzenia powietrzne. No rzeczywiście wygląda na to, że Kreml taktyki nie zmienia. To znaczy każdej jesieni chce maksymalnie przed zimą Ukrainę osłabić energetycznie, cieplnie. No to jest jakby już stała taktyka rosyjska. Tylko mam wrażenie, że tym razem to jest realizowane z jeszcze większą mocą niż do tej pory.
5: Tak, ja myślę, że najbardziej niepokojące jest to, że od kilku tygodni obserwujemy zmasowane ataki nie tylko w tych porach nocnych czy porannych, ale właśnie często, szczególnie jeżeli chodzi o Kijów czy takie większe miasta, nawet po 18 godzin w ciągu dnia. No, Kijów jest w tym momencie w takiej sytuacji jak jakieś miasto przyfrontowe, bo jest atakowany praktycznie przez cały dzień. To paraliżuje gospodarkę, paraliżuje urzędy. Czytaliśmy zapewne o tym ataku na budynek Akademii Nauk w Ukrainie. To pokazuje, że Rosja nie tylko ma na celu zniszczenie właśnie infrastruktury energetycznej, transportu, kolei, magazynów żywności, leków itd., ale też właśnie budynki takie użyteczności publicznej, ważne z punktu widzenia przetrwania kultury ukraińskiej, księgarnie, składy książek, szpitale, przedszkola, szkoły. No to jest codzienny, można powiedzieć, chleb powszedni Ukraińców, bo przecież dzisiaj z samego rana zdekowano szkołę w Sumach. Na szczęście dzieci schowały się pod budynkiem w schronie i nikt nie zginął, ale od tragedii był naprawdę krok. Więc no to jest taka akcja, której celem jest przede wszystkim pokazanie, że Rosja się nie wycofa, że Rosja będzie eskalowała. Nawet gdzieś tam w mediach tych opozycyjnych rosyjskich taka krąży informacja, że celem Rosji jest zmuszenie Ukrainy do kapitulacji do wiosny przyszłego roku. Myślę, że to pokazuje po części także tą słabość Rosji, że Rosjanie, krótko mówiąc, nie mają pomysłu na to, jak zmienić sytuację na froncie. Bo ta sytuacja na froncie jest bardzo trudna. Mamy te informacje chociażby o tej kontrofensywie ukraińskiej Vivaldi, która zakończyła się no, częściowym sukcesem, bo udało się odbić no, kilkaset kilometrów w tych okolicach kluczowych, bo one pozwalają Ukraińcom trochę odciążyć te siły, które bronią Kramatorska i Słowiańska. No Rosjanie tak naprawdę no, nie mają czym się pochwalić od miesięcy, jeżeli chodzi o sytuację na froncie. Natomiast jeżeli chodzi o ataki na cele cywilne przede wszystkim, no to wynika w dużej mierze po prostu z słabości ukraińskiej obrony powietrznej. Ukraińcy nie mają rakiet, Ukraińcy nie mają pomysłu, jak zwalczać te nowe typy dronów.
4: A no właśnie, te Gerania piątki, one są już odrzutowe. Wcześniej te drony Geran 1, 2 to były drony z silnikami takimi ze śmigłem, one wolniej leciały, niżej trochę. Znaczy łatwiej było je trafić ze śmigłowca, łatwiej było trafić nawet z jakiegoś naziemnego karabinu maszynowego. Geranie piątki lecą już z napędem odrzutowym szybciej i na cel spadają no, z taką no, dużą precyzją. Więc to widzieliśmy nawet na tych nagraniach z okolic polskiej granicy z tego tygodnia. To też Geran 5 uderzył i rzeczywiście można zobaczyć, z jaką prędkością to spada.
5: Tak, dokładnie. Rosjanie mają ich niewiele, bo koszt produkcji takiego drona jest trochę większy. Ale oni terroryzują nimi praktycznie całą Ukrainę, bo zasięg tych dronów jest bardzo, bardzo duży. jak mówiliście przed chwilą, sięgały nawet do granicy z Polską.

0: i Ukraińcy muszą zestrzelić je albo jakimiś rakietami, które są zakotwiczone do samolotów, do myśliwców poszczególnych, albo ewentualnie jakimiś innymi systemami, których w Ukrainie brakuje. Na przykład tutaj pomocne są chociażby nasze te systemy Piorun, które no, Polska dostarczyła Ukrainie, tylko że ich jest po prostu za mało i nawet Kryło Budanow, pytany, czyli szef biura prezydenta Ukrainy, były szef wywiadu wojskowego Ukrainy, on powiedział wprost, że Ukraina pracuje nad takimi rozwiązaniami, które by były pomocne, jeżeli chodzi o walkę z tymi z tą nową generacją dronów, które są bardzo nowoczesne, jak przed chwilą mówiliśmy, i niestety bardzo groźne, ale to zajmie Ukrainie miesiące. Czyli tak naprawdę być może ta cała zima to będzie czas terroryzowania Ukrainy przez te drony i przez rakiety balistyczne, bo dodajmy, że pojawiają się nowe typy broni wykorzystywanych przeciwko Ukrainie. Takie rakiety, trochę takie hybrydy drona i rakiety jak Banderola na przykład, które no, też terroryzują Ukraińców. I to jest niestety taka codzienność wojny na wyniszczenie. W pewnym momencie, jeżeli nie mamy stałych dostaw pewnego typu pocisków, rakiet i tak dalej, no kończą się one. I Ukraińcy mają poważny problem, bo no, sojusznicy też nie są w stanie ich próśb w jakiś sposób taki sensowny zabezpieczyć. I teraz Ukraina no, szuka pomysłów na jakieś techniczne rozwiązania, jakieś drony przechwytujące, jakieś wyrzutnie rakiet, które mogą być wykorzystywane, czy nawet własne jakieś takie analogii systemu Patriot, ale to wymaga pieniędzy, wymaga czasu i nie jesteśmy pewni, czy zanim Ukraina wpadnie na takie rozwiązania, takie pomysły, czy Rosjanie po prostu nie zniszczą tych punktów, gdzie tych miejsc, gdzie oni pracują nad tego typu rozwiązaniami.
1: Wyraźnie widać, że Rosji się spieszy, stąd to intensyfikowanie ataków, nie tylko te, w każdy atak to jest więcej obiektów wystrzelonych ku Ukrainie, ale także tych ataków bywa czasem 3-4 na dobę.
0: Tak, ale zobaczmy jeszcze ciekawą jedną rzecz, która dzisiaj padła z ust Marii Zacharowej, rzecznik MSZ Rosji. Pojawiły się te informacje, że być może po tej zgodzie kolejnej prezydenta Trumpa na udzielenie licencji na produkcję tych rakiet PAK-3 do, być może PAK-3, miejmy nadzieję, że PAK-3 do systemów Patriot, takie się pojawiły informacje, że być może w Polsce będzie ta fabryka ulokowana. Dzisiaj Maria Zacharowa stwierdziła, że każda fabryka produkująca broń na potrzeby Ukrainy może być celem ataku Federacji Rosyjskiej, czyli widzimy, że Rosja eskaluje i już wprost grozi polskim przedsiębiorcom, czy Polsce można powiedzieć, że może zaatakować na przykład firmy zbrojeniowe, które będą produkowały na potrzeby Ukrainy. Do tej pory to się z reguły kończyło tym, że oczywiście Rosjanie przeprowadzali jakieś podpalenia, jakieś wybuchy miały miejsce w fabrykach broni czy w zakładach produkujących na potrzeby Ukrainy, a teraz mamy wprost tego typu groźby, więc no, te ataki plus groźby, eskalowanie tego zagrożenia, straszenie Zachodu jakąś kolejną specjalną, krótką operacją wojskową wymierzoną w Litwę, czy mówienie o tym, o czym mówił Putin ostatnio, że na przykład prawa Rosjan w państwach bałtyckich są naruszane. Więc to wszystko pokazuje, że no, Rosja próbuje różnymi metodami straszyć, eskalować itd. Chce zakończyć wojnę na swoich warunkach i chce zmusić Ukrainę do kapitulacji po prostu.
1: No tak, no i coraz więcej jest też tych sytuacji, kiedy drony naruszają przestrzeń powietrzną. W przestrzeń powietrzną Mołdawii wyleciał dziś rano dron, spadł, eksplodował w pobliżu jednej z wsi. Na szczęście nic się nikomu nie stało. Drugi dron wleciał i opuścił przestrzeń powietrzną Ukrainy. No były takie sygnały, że podczas jednego z ataków w tym tygodniu na Ukrainę też jeden z rosyjskich dronów lekko naruszył polską przestrzeń. Być może był to błąd odczytu radarowego, być może nie, no ale na pewno gdzieś przy samej granicy te drony latały. No cały czas jakby też mamy tę metodę taką podnoszenia napięcia na granicach zewnętrznych Ukrainy.
0: Tak, ale zauważmy, ja mieszkam w Lublinie, przecież to jest przy granicy z Ukrainy. Ja praktycznie codziennie SMS-y o atakach z tego centrum rządowego

0: ostrzegającego o właśnie zagrożeniach. I te SMS-y no, są codziennością, krótko mówiąc, tak? W tych województwach przygranicznych. I to też i ciągle są podrywane polskie myśliwce w celu zabezpieczenia granicy i ewentualnego reagowania na naruszenia tej granicy. To wszystko też, no, to są ogromne koszty, które ponosi Polska, no bo utrzymanie w gotowości myśliwców, uzbrojenie ich, utrzymanie kadr i tak dalej, to wszystko ma zmęczyć czy zniechęcić Zachód do angażowania się, do wspierania Ukrainy. Ale jak pan powiedział słusznie, pan redaktor, to jest problem, który dotyczy praktycznie całej tej wschodniej flanki NATO.
1: Tu musimy niestety kropkę postawić z braku czasu. Bardzo dziękuję, doktor Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę. A państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Wszystkie instytucje odbierające przesyłki powinny zachować czujność. To próba zaniepokojenia opinii publicznej. Tak incydent w Nowej Dębie w Podkarpaciu skomentował ekspert do spraw bezpieczeństwa Artur Roland Kozłowski. Wczoraj rano do siedziby placówki żandarmerii wojskowej trafiła przesyłka niewiadomego pochodzenia. Jej zawartość wzbudziła wątpliwości, a po otwarciu trzy osoby poczuły się źle i trafiły do szpitala. Na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego. Z sąsiedniej klatki ewakuowano ponad 130 osób. Takie sytuacje mają podważyć zaufanie obywateli do instytucji państwa, mówił w Polskim Radiu 24 Artur Roland Kozłowski.
1: Osoby, które takie listy odbierają, a przecież sekretariaty, kancelarie bardzo wielu instytucji i firm w Polsce będą teraz jeszcze bardziej czujne. To jest bardzo dokładnie, wydaje mi się, zaplanowany akt wzbudzania niepokoju społecznego. Ten niepokój ma podciągnąć zaufanie społeczeństwa w ogóle do władzy w danym państwie, ale też do poparcia czy do dalszego popierania, wspierania Ukrainy.
0: Żandarmeria informuje, że badanie przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Polscy politycy podzieleni w sprawie przyznania listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Zaskoczenia decyzją sądu nie ukrywa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
2: Pan Romanowski to główny mataczyciel. Przypominam jego rozmowy, jego współpracowników. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czyszczenie komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę.
0: Z kolei Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości jest zadowolony z obrotu spraw.
3: Dzięki temu prokuratura, dzięki temu sąd będą mogli tę sprawę prowadzić. No to jest chyba sytuacja win-win. Prokuratura będzie mogła się wykazać, sąd będzie mógł osądzić, a Marcin Romanowski

0: i my jako politycy opozycji nie będziemy mogli stawiać zarzutu, że ktoś jest bezprawnie przetrzymany w więzieniu tylko ze względów politycznych.
1: Prokuratura zapowiedziała zażalenie na decyzję sądu. Przypomnijmy, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku ze śledztwem w sprawie wyprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Tymczasem w Polsce dochodzi do coraz większej liczby cyberataków, a będzie ich coraz więcej, ostrzega Ministerstwo Cyfryzacji, zachęcając firmy do inwestowania w ochronę systemów zabezpieczeń. W tej kwestii wciąż jednak w Polsce jest sporo do zrobienia.
2: Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego incydenty obnażyły słabość infrastruktury informatycznej sektora medycznego.
3: Bo sektor medyczny zapomniał, że musi chronić swoje dane. Wprowadzimy w Polsce nowe ograniczenia, które będą zabraniały firmom korzystania z więcej niż 100 tysięcy danych pacjentów, jeżeli nie będą miały odpowiednich systemów, które będą zaaudytowane.
2: Wielu przedsiębiorców jednak wciąż nie dostrzega problemu związanego z cyberzagrożeniami.
4: W dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo.
2: Mówi Michał Sajdak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa.
4: Raczej jest krucho, bardzo krucho.
2: Ministerstwa Cyfryzacji i Zdrowia pracują w trybie pilnym nad projektem Cyberpiątka. Przepisy zostaną przygotowane do końca roku i mają zmobilizować firmy do wzmocnienia ochrony ich systemów. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze Węgry. Na konta części kierowców zaczynają trafiać pieniądze od państwa. To wypłata specjalnej dopłaty do oleju napędowego.
6: Pierwsza rata to 5 tysięcy forintów, a w sumie kierowcy mogą otrzymać 20 tysięcy forintów, czyli około 220 zł. Wsparcie przysługuje właścicielom lub użytkownikom samochodów osobowych napędzanych wyłącznie dieslem o mocy nieprzekraczającej 150 koni mechanicznych. Dopłata obejmuje osoby prywatne, przedsiębiorców indywidualnych oraz rolników. Na jedną osobę może przypadać tylko jedna dopłata. Co ważne, nie trzeba składać żadnego wniosku. Wypłaty realizuje automatycznie węgierski skarb państwa, korzystając z danych znajdujących się w bazie pojazdów Urzędu Skarbowego. Pieniądze trafią przede wszystkim na rachunek bankowy znany administracji podatkowej, a osoby bez zarejestrowanego rachunku otrzymają je pocztą. Dopłata jest zwolniona z podatku dochodowego. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Noc przeważnie pogodna, ale raczej chłodna, z temperaturą minimalną od tylko 3 stopni na wschodzie do 13 na krańcach zachodnich. W ciągu dnia będzie oczywiście znacznie cieplej, termometry pokażą od 17 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum i do 25 na południowym zachodzie. Rano możliwe mgły, ograniczające widzialność na drodze do 300 metrów.
5: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
7: A z nami pani Daria Hibner. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Rozmawiamy w kontekście politycznym oczywiście. To zacznijmy od tej propozycji rządu związanej z budżetem i ze zmianami podatkowymi, bo poniekąd rząd wywiązał się ze swojej własnej obietnicy wyborczej, czyli podniesienia drugiego progu podatkowego. Być może nie w takiej formule, jak obiecywał, no ale zdaje się, że te wszystkie próby na nic, bo prezydent nie zgodzi się na podwyżkę dla opłat podatków dla przedsiębiorców, która jest częścią tej zmiany podatkowej.
8: Tak, musimy pamiętać, że budżet to nie tylko zestawienie liczb, ale przede wszystkim taka deklaracja polityczna. I w tym można zobaczyć, jakie są właśnie najważniejsze cele rządu, z czego nie chce rezygnować, jakie koszty jest gotowy ponieść. Więc tutaj mamy tak naprawdę bezpieczeństwo, wysokie świadczenia socjalne i zwiększenie nakładów na usługi publiczne. No i oczywiście te wszystkie cele mają swoją cenę. I no i właśnie kto na to zapłaci, tak jak zawsze zadajemy sobie te pytanie. Deficytu nie wiem, czy aż tak bardzo bym się właśnie obawiała, bo oczywiście, że w skali jakiegoś zagrożenia bezpieczeństwa, czy na przykład podkładania teraz wysokich kosztów na obronność, czy konieczności przeprowadzenia jakichś dużych inwestycji, co zadłużenie jest tam uzasadnione. Ale to też nie można traktować jako nieuzasadnionego źródła pieniędzy. No i tutaj też wszystko rozbija się, tak jak już pan powiedział, o współpracę z prezydentem i to, co jedna i druga strona chcą przeforsować.
7: No dobrze, a kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku na zmiany podatkowe, których nie będzie? Czy rządowi uda się przekonać wyborców, że to wina prezydenta, a rząd chciał

0: dobrze. Czy jednak prezydent wyjdzie zwycięsko jako ten, który blokuje zmiany dla przedsiębiorców, czy wywiązuje się ze swojej obietnicy, którą składał w kampanii, że nie zgodzi się na żadne podwyżki podatków?
1: Myślę, że tak naprawdę w dłuższej perspektywie i jedna, i druga strona tracą, bo ostatecznie wyborcę interesuje to, ile zarabia albo ile płaci podatków. I tak samo jak i z cenami paliw, tyle ile płaci przy dystrybutorze. A im dłużej trwa sytuacja, że jedna strona coś proponuje, a druga strona coś blokuje,

0: podobny mechanizm polityczny, mamy do czynienia z nim w przypadku cen paliw i ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych?
1: No myślę, że to jest tak, że tutaj dwie strony chcą jakby obniżki cen paliw, ale rząd proponuje jeden projekt i właśnie rząd chce obniżyć VAT, akcyzę oraz te administracyjne ceny maksymalne sprowadzić finansowane właśnie z budżetu. Z drugiej strony prezydent chce obniżyć akcyzę, ale zwolnić z podatku od sprzedaży detalicznej i ustawić limity marż, więc prezydent krytykuje rządowy podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a jednocześnie proponuje ograniczenie ich marż. To są trochę dwa różne sposoby ingerowania w rynek, ale mają doprowadzić do jednego skutku, bo po prostu pierwszy ma zwiększyć dochody budżetu, a drugi bezpośrednio ograniczyć część zysków przedsiębiorstw. Ale tak naprawdę na razie żaden z nich nie będzie wprowadzony, a my przy dystrybutorach cały czas będziemy płacić po prostu tyle samo drogo.
0: No i znowu, na kogo spadnie odpowiedzialność za taki stan rzeczy?
1: Myślę, że odpowiedzialność spadnie na kogo? W zależności od tego, jak dany wyborca ma sympatie polityczne.
0: Czyli nie przekroczymy tych progów polaryzacji.
1: Nigdy nie można powiedzieć, że czegoś nie przekroczymy, czy czegoś po prostu nie zrobimy, ale być może ja liczę na to, że w końcu będzie taka sytuacja, że politycy jednak będą musieli usiąść do tego wspólnego stołu i zgodzić się chociażby na pewne rzeczy, które po prostu poprawią jakość życia zwykłego wyborcy, bo w dłuższej perspektywie no to niestety nie wiem, czy do końca wyborcy odpowiedzą przy urnie, no dobra, to teraz głosujemy na kogoś innego, wybieramy jakąś trzecią opcję, bo tej trzeciej opcji tak średnio jest. Ile jeszcze pozostaniemy w tym klinczu tej polaryzacji? Myślę, że potrzeba jakiegoś takiego mocnego po prostu odbicia, takiego jakiegoś mocnego zatrzymania państwa, żeby coś tam się u nas właśnie radykalnie zmieniło.
0: Mm-hmm. Czy właśnie takie efekty polityki możemy obserwować w Krakowie, bo pani wspomniała o tej trzeciej sile, że dopóki ona się nie pojawi, to trochę będziemy skazani na taką polaryzację. W Krakowie pojawiła się ta trzecia siła w postaci Łukasza Gibały i widać, że obie te główne strony sporu, czyli PiS i Platforma, czy też strona koalicyjna i strona opozycyjna, straciły na rzecz tej trzeciej siły. Czy to tylko specyfika krakowska?
1: Ja tutaj byłabym dość ostrożna, już bym na przykładzie Krakowa nie wieściła wielkiego upadku polaryzacji i konfliktu pomiędzy Koalicją Obywatelską a PiS-em, ponieważ Łukasz Gibała też ma przeszłość parlamentarną, był związany z Koalicją Obywatelską, z tego co pamiętam, to chyba też z ruchem Palikota.
0: Tak, był posłem z ramienia ruchu Palikota.
1: Tak, tak, dokładnie. I to nie jest też tak, że Donald Tusk przegrał po prostu Kraków, bo do drugiej tury wchodzi Monika Piątkowska, która była bardzo mocno wspierana, pokazywana, że ona właśnie jest też. Nie zapominajmy, że same referendum w Krakowie jakby przeszło głosami jakby 30% mieszkańców miasta. To nie było taki wielki sukces, że cały Kraków poszedł na te referendum. Ono po prostu przeszło. Ale tutaj, jaka to tak naprawdę jest zmiana? To jest to, że Łukasz Gibała, on bardzo długo działa w Krakowie, on jest właśnie kojarzony, to jest kandydat budujący od lat swój własny miejski elektorat i jakby dający szansę na to, że jest trochę z tego układu, chociaż ma przeszłość partyjną, ale to też nie jest tak, że te duże partie przestały się liczyć. Oczywiście nie przeszedł kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale dalej mamy kontra właśnie Monikę Piątkowską, kontra reprezentanta Koalicji Obywatelskiej. I nie zapominajmy o tym, że polityka samorządowa jest dość specyficzna. To nie jest polityka ogólnopolska. Jeżeli państwo będą chcieli zobaczyć, jakie dziwne układy bywają w polityce samorządowej, kto kogo popiera i kto z kim współpracuje, to proszę przeczytać uchwały Rady Miasta i zobaczyć, jak są podzielone te wszystkie głosy, bo na poziomie ogólnopolskim słyszymy, że to jest walka z jednymi lub z drugimi, jedna i druga strona imperium zła albo imperium dobra, a potem na poziomie lokalnej polityki to politycy jednak już się zupełnie inaczej dogadują.
0: Mhm. Jaki jeszcze pani rezultat wyników wyborów krakowskich? Czy Monice Piątkowskiej uda się odrobić tę stratę, czy też wszystko wskazuje na to, że to właśnie Łukasz Gibała będzie zwycięzcą tego wyścigu?
1: Zauważmy, że Łukasz Gibała tak naprawdę ma największe poparcie, jeżeli patrzymy na badania w grupie młodszych i powiedzmy średnich wiekiem mieszkańców Krakowa. Monika Piątkowska ma dużą przewagę w grupie 60+. I tak naprawdę, jeżeli ona chciałaby odrobić tę stratę, oczywiście przy wyborach nigdy nie możemy powiedzieć niczego na pewno, to jak obserwujemy,

0: obserwuje po prostu reakcję na jej kandydaturę, to bardzo wielu wyborców z Krakowa mówiło, że ona ma takie straszne nastawienie z wysokiego C, to znaczy patrzy na wielu osób z góry. Jeżeli ktoś młody zadaje jej pytanie, to ona odpowiada w taki sposób z autorytetem i to się bardzo ludziom nie podoba. I dlatego też jest kojarzona jakby ze starym establishmentem. Więc myślę, że trochę taka zmiana nastawienia do wyborców, jest mało czasu i tak dalej, być może mogłaby jej pomóc. Patrząc o tym, co ludzie piszą właśnie w internecie, jak komentują.
1: To jaki to jest prognostyk dla całej sceny politycznej, przed przyszłoroczną kampanią wyborczą i przed wyborami? Bo lewica zastanawia się, jakie wnioski wyciągnąć dla siebie, czy iść razem, czy podzielona. Słyszałem, że marszałek Czarzasty znowu wzywa partię Razem do stworzenia wspólnego bloku, czy też wspólnej listy wyborczej. Są dywagacje po stronie prawicowej. Prawo i Sprawiedliwość oskarża także Mateusza Morawieckiego, że niewystarczająco wsparł kandydaturę pana Michała Drewnickiego w Krakowie. Konfederacja nie miała swojego kandydata, mówię o Konfederacji Mentzena i Posaka. I czy da się przełożyć, albo czy jest przełożenie właśnie tych wyborów krakowskich na to, w jakich układach politycy pójdą w przyszłym roku do wyborów?
0: Ja bym nie przekładała właśnie takich wyborów lokalnych, samorządowych na dużą politykę i mimo wszystko uważam, że wybory ogólnopolskie to one jednak będą takie całkowicie mocne, agresywne, negatywna kampania, bo przed wyborami trzeba walczyć z przeciwnikiem politycznym, trzeba wyrywać jak najwięcej głosów i dopiero później, po wyborach, będą próby jakichś układów i tak dalej. Oczywiście najciekawsze jest to, co się dzieje właśnie na prawicy, w tym sensie, że tam nie ma już jednej siły po prostu politycznej. Jarosław Kaczyński nie jest już hegemonem na prawicy i wyborcy prawicowi mogą sobie wybierać naprawdę z różnych partii i to jest ciekawe, jak te głosy się rozłożą. Jeżeli chodzi o lewicę, to ona ma ten problem, że tak naprawdę w Polsce nie ma takiego dobrego, mocnego, dobrego w tym sensie, że nie ma dużego właśnie elektoratu lewicowego. Lewica musiałaby się zdecydować, jaki w końcu ma program, czy to ma być Polska z atomu, krzemu i stali, czy jednak działanie na rzecz mniejszości. I z jednym i z drugim będzie bardzo trudno jej się przebić, bo nie ma u nas dlatego tak dużego poparcia, a z drugiej strony nie będzie wiarygodna w tym, że ona chce tylko stawiać na gospodarkę i transfery socjalne. Co zresztą widać po wypowiedzi członków jej działaczy w internecie i na platformach społecznościowych. No i drugie pytanie, na ile wyborcy po prostu rozliczą ten rząd, tę koalicję z obietnic wyborczych, z tego, co udało im się zdziałać i czy wystarczy już tej emocji, że nie przeciw, ale też będziemy głosować za co. Ja bym jednak chciała, tak ogólnie moje jest takie marzenie, żeby jednak politycy bardziej mówili kampanią pozytywną, co chcą zrobić, jaki mają plan, no ale myślę, że z tego, co się nie wydarzy, to się nie wydarzy najbardziej.
1: A wierzy pani w powrót trzeciej drogi, ponowny sojusz Władysława Kosiniaka-Kamysza z Szymonem Hołownią, bo chyba temu ma służyć powrót Szymona Hołowni na ten polityczny świecznik?
0: Nie, średnio jestem taka przekonana, czy Szymon Hołownia może jeszcze wrócić do tej głównej gry politycznej. Oczywiście zawsze jest taka opcja, zawsze jest taka możliwość. Mógłby coś zrobić, żeby przekonać do siebie wyborców, ale tak zwane trzecie siły, na które Polacy lubią bardzo mocno głosować, i to było też przypadek Kukiza, działają najsilniej wtedy, gdy są świeże i nowe i kiedy obiecują, że rozbiją ten układ, że zaproponują coś nowego. To Szymon Hołownia jest już tym nieautentyczny, ponieważ od razu wszedł w koalicję rządową i nie pokazał się jako gracz, który będzie wprowadzał własne wizje i własne projekty, tylko po prostu raczej przyklepywał to, co mu podano. Więc w tym właśnie budowie swojego politycznego wizerunku nie będzie już po prostu autentycznym. Musiałby zaproponować coś innego.
1: Tylko jednocześnie widać w rządzie, wśród wypowiedziach polityków, ministrów, że chyba jest zmęczenie Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz w rządzie. I im głośniej czytam krytykę pod adresem pani minister, tym bardziej się ja przynajmniej utwierdzam w przekonaniu, że chyba Donald Tusk woli Szymona Hołownię jako koalicjanta niż Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
0: Zgadzam się z tym, że Donald Tusk woli Szymona Hołownię jako koalicjanta, no ale to jeszcze wyborcy muszą zadecydować o tym, czy dają mu kolejny raz swoje zaufanie i mandat. I to, co tak naprawdę on, myślę, że po prostu z nim się łatwiej po prostu współpracuje, z nim łatwiej przeprowadzić jakieś projekty, no ale wyborcy raczej pamiętają to, że on chciał uciec do ONZ.

0: na inne stanowisko, a jednak oddali mu swoje głosy i miał pracować na ich rzecz. Potem powrócił, robił dziwne rzeczy, niby chciał być tej w polityce, niby nie chciał być tej w polityce. I to moim zdaniem wyborcy bardziej pamiętają. I nie wiem, czy to jest realne, że on właśnie znowu budując coś z Kosiniakiem-Kamyszem będzie miał szansę po prostu znów dostać się do parlamentu.
1: To moje ostatnie pytanie i ostatni wątek będzie dotyczyć Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, bo to już kilka miesięcy po tym, jak doszło do rozwodu i rozstania w Prawie i Sprawiedliwości. Sondaże stoją w miejscu. Politycy PiSu mówią, że ich głównym celem teraz jest, i to w jednej z wypowiedzi chyba dla Gazety Wyborczej czytałem, że głównym celem PiSu jest teraz doprowadzenie do tego, żeby Mateusz Morawiecki miał nie więcej niż 3%. I jak twierdzą politycy PiSu, bez, no w pewien sposób podtopienia Mateusza Morawieckiego, podtopienia go pod próg wyborczy, nie uda się ofensywa, jesienna ofensywa, czy w ogóle nowy start w Prawie i Sprawiedliwości. Jak pani ocenia tę inicjatywę Mateusza Morawieckiego po tych już kilkunastu tygodniach istnienia?
0: Myślę, że Mateusz Morawiecki wcale nie gra pod tę następną kadencję Sejmu. On buduje ruch, który ma się bardzo mocno odróżnić od PiSu, chociaż na razie na to nie wygląda. Widać oczywiście, myślę, że on nie jest aż tak jakimś naiwnym politykiem, żeby nie wiedział, że taki projekt prawicowy, który jest technokratyczny, skoncentrowany na rozwoju, miał szansę na więcej punktów procentowych niż teraz. Bo nie ma, ale moim zdaniem Mateusz Morawiecki myśli o przyszłości. On buduje coś, co ma przetrwać po tej nawałnicy, która przejdzie, kiedy po prostu odejdzie Jarosław Kaczyński.
1: Daria Hibner.
0: I to jest tak naprawdę jego główny plan.
1: Daria Hibner, redaktorka z Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Forum Cyberbezpieczeństwa. Dwa dni rozmów o cyberbezpieczeństwie Polski i Europy. Cyberwojna, sztuczna inteligencja, dezinformacja, odporność państwa, infrastruktura krytyczna, regulacje i współpraca międzynarodowa to tematy tego forum. A z nami Michał Sajdak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, serwis Sekurak.pl. Dzień dobry, panie Michale.
4: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
3: Tak się zastanawiam, czy dzięki temu forum i, nie wiem, rozmowom, decyzjom, ustaleniom nasz świat stanie się bezpieczniejszy. Pan się uśmiecha, ja też. Ale ja oczywiście nie kwestionuję sensu organizowania takich konferencji. Nie, nie, to nie dlatego.
4: Miejmy nadzieję, że tak. Przede wszystkim problem, który ja widzę z cyberbezpieczeństwem, jest taki, że jest niski poziom świadomości. I to zarówno po stronie osób z IT, które powinny chronić różne systemy, słyszeliśmy ostatnio o wielu różnych głośnych wyciekach, jak i też od strony takich zwykłych osób, które nie do końca wiedzą, jak zabezpieczyć swoje dane. Także takie wydarzenia mają na celu budowanie świadomości i tych osób technicznych, i tych osób nietechnicznych, więc miejmy nadzieję, że będziemy wszyscy bardziej bezpieczniejsi, jeśli chodzi o nasze dane.
3: Jasne, zwłaszcza kto wie, czy nie tych nietechnicznych, bo jeśli ktoś jest specjalistą, zajmuje się zabezpieczeniami, to mniej więcej zna słabe miejsca, prawda? Wie co, gdzie, kiedy, jak może się wydarzyć. A jeżeli nie jesteśmy specjalistami, to czasem zostawiamy otwarte wrota tym, którzy chcą, nie wiem, choćby wykraść nasze dane.
4: Tak, trochę nie. Tu bym się z panią troszeczkę pospierał.
3: No proszę, dlaczego? Chętnie.
4: Dlatego, że taka jest moja obserwacja. Od 15 lat siedzę w tej branży cyberbezpieczeństwa i mogę spokojnie postawić tezę, że w zdecydowanej większości, w przytłaczającej większości firm, czasem też dużych firm, są rzeczywiście osoby techniczne zajmujące się informatyką, serwerami, komputerami, ale one niekoniecznie wiedzą wiele o cyberbezpieczeństwie. Na studiach bardzo jest niewiele o tym informacji, mam na myśli techniczne studia, więc skąd te osoby się mają tego nauczyć? Raczej tutaj ktoś musi być takim, bym powiedział, domorosłym hakerem i samodzielnie sobie tą wiedzę budować. No i wtedy się zatrudnia w jakiejś firmie, wie jak zabezpieczyć systemy, wie gdzie są słabe dziury w ten sposób. Także po tej stronie osób technicznych nie jest tak idealnie. No a po stronie osób nietechnicznych, no to też choćby hasła, wiele osób ma hasło składające się z imienia na przykład, albo imię i cyfra, takie hasło można złamać do

0: dosłownie w przeciągu 2 sekund na przykład.
1: Cyberzagrożenia nie respektują podziałów administracyjnych, sektorowych ani kompetencyjnych, są powszechne i niszczą systemy, wprowadzają zamęt, chaos, mogą być wykorzystywane przeciwko nam. Wie pan, myślę, że my się tym nie do końca interesujemy, dlatego że nam się wydaje, że to jest problem odległy, że on dotyczy korporacji, jakichś potężnych systemów, a w chwili, kiedy dowiadujemy się, że przez ten czy inny system wyciekły na przykład nasze dane medyczne, czyli moje, pana, nie wiem, kogo jeszcze, prawda, i zaczyna nas to dotykać bezpośrednio, to dopiero w takiej sytuacji zdajemy sobie sprawę z tego, co nas może czekać i może to też powodować naszą ciekawość, jakich błędów nie popełniać.
0: Tak, tak, to jest prawda. Jest nawet takie powiedzenie troszeczkę z uśmieszkiem, jeśli chodzi o zespoły IT techniczne, że nie ma co ruszać z danego problemu, danego systemu, jeśli wszystko dobrze działa. Tylko tak, jak się w ten sposób podchodzi, to te problemy narastają, to cyberbezpieczeństwo jest coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze, aż wreszcie dochodzi do tego, że mamy ogromny wyciek. Ja bym to jeszcze porównał na przykład nadciśnieniem, troszkę może takie odległe porównanie, ale nadciśnienie nie boli, nic się w zasadzie nie dzieje, człowiek się dobrze czuje, ale jeśli nic z tym nie robi latami, no to później troszeczkę jest za późno, żeby ratować.
1: No wie pan, wczoraj był Światowy Dzień Serca i mówiliśmy o tym właśnie, że te problemy rozwijają się latami i bardzo, bardzo długo możemy w ogóle nie mieć świadomości, że coś się dzieje. Dowiadujemy się wtedy, kiedy problem zaczyna być poważny. To jest taka analogia?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Systemy potrafią być zawierające dane medyczne, czy jakieś nasze dane osobowe, może nawet dane finansowe, dane wrażliwych osób. Potrafią być cały czas, jak się to kolokwialnie mówić, dziurawe. Nic się nie dzieje latami, nikt tego nie atakuje, nikt się nie interesuje, więc wszyscy myślą, że no w zasadzie wszystko jest w porządku, nie ma co tego sprawdzać, nie ma co inwestować za dużo środków w cyberbezpieczeństwo, wszystko jest w porządku, aż wreszcie ktoś się tym zainteresuje, no i się okazuje, że może ten haker nasz zły zrobić z danym systemem wszystko, wykraść wszystkie dane, szczegóły wizyt lekarskich, jakie leki bierzemy, jakieś osobiste informacje dotyczące jakichś sesji terapeutycznych, psychologicznych na przykład, wszystko, wszystko.
1: 600 tysięcy klientów no nie straciło, tylko ich dane wyciekły w dużej firmie od faktur. Firma fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wiele wskazuje na to, że stoją za tym te same osoby, którym udało się to samo w przypadku MyDoctor czy Kubusoft. Ci ludzie są nie do zatrzymania?
0: Wszyscy są do zatrzymania. Pytanie, jakie tutaj zostaną powzięte działania. Czasem rzeczywiście jest takie, że trzeba tak duże środki zorganizować, że i jakby takie śledztwo prowadzić latami, że w praktyce nikt tego nie robi. Ogólnie rzecz biorąc, w internecie jest wiele metod na uzyskanie anonimowości, czy takie anonimowe atakowanie. Jeśli ten haker jest sprytny, doświadczony, wie jak zachować swoją anonimowość, no to bardzo ciężko jest kogoś takiego namierzyć. Historycznie czasem się kogoś udawało namierzyć na przykład po 3 latach, a wygląda na to, no nie mam potwierdzenia, że to jest ktoś, kto nie jest Polakiem. Ktoś nie do końca może zna naszą specyfikę, ale tak próbuje trochę znaleźć miejsca, które wydają się wrażliwe i na razie mu się tutaj to dobrze udaje.
1: No
0: także jest to
1: trochę
0: naprawdę dosyć,
1: to jest,
0: dosyć ciekawa historia.
1: Właśnie, użył pan słowa trochę, no to jeżeli mamy miliony z MyDoctor i Kubusoft i jeszcze teraz fakturownia, to ten ktoś, kto podpisuje się jako fingerprint, czyli odcisk palca, tak?
0: Tak.
1: Informuje otwarcie, że wykradł dane, po prostu na razie nic z nimi nie robi. Fingerprint informuje, że pozyskał 6 terabajtów faktur. To dużo?
0: Dosyć dużo, chociaż zazwyczaj te dane się liczy w liczbach faktur, a nie w terabajtach. Mogą być tam jakieś duplikowane faktury, jedna faktura może mieć niewielką objętość albo wielką objętość, także raczej w liczbach tutaj bym spróbował się posługiwać tymi informacjami. Natomiast rzeczywiście tutaj pani trochę mnie naprowadziła na taki temat, że ten wyciek, czy ta działalność tego fingerprinta, złego hakera, albo etycznego hakera go się nazywa,
1: Rany.
0: Jest trochę nietypowa.
1: To zestawienie haker i etyczny brzmi...

0: jak, wie pan, jak oksymoron jakiś.
1: Trochę tak, ale rzeczywiście istnieją takie osoby, które zgłaszają do firm, czy do instytucji rządowych, czy samorządowych, pewne dziury, podatności, słabości. Na zasadzie tutaj jest taki problem, można potencjalnie zrobić z tym to, a to, na przykład wyciągnąć wszystkie wasze dane, ale ja nic nie chcę, tylko chcę zgłosić tą informację, nie będę tego nigdzie publikował, nie będę kradł danych, załatajcie to sobie i świat będzie bezpieczniejszy.
0: Czyli jest taki cybernetyczny Robin Hood.
1: Trochę tak. I ten właśnie nasz fingerprint jest trochę, tak bym powiedział, jedną nogą jako ten etyczny haker, a drugą nogą jako ten zły haker, bo to jest dobra informacja. Przynajmniej w publicznych oświadczeniach fingerprint mówi, że tych danych ani nie sprzeda nikomu, ani ich nie upubliczni, więc one będą tylko u niego. Więc nie będzie prawdopodobnie takiej sytuacji, że zaraz cały internet będzie miał wielką bazę faktur polskich, wielką bazę polskich obywateli i danych medyczne. Także jest to dobra informacja. Co się wydarzy, to oczywiście nie wiemy, czy się będzie trzymał tych swoich deklaracji, czy też nie.
0: To co robimy, jeżeli jesteśmy klientami albo użytkownikami którejkolwiek z tych platform? To takie ABC, jakbyśmy dostali alert RCB. Co pan sugeruje?
1: Tak. Taka najważniejsza informacja, którą proponuję zastosować każdemu tak naprawdę, niezależnie od tego, czy jest w wycieku, czy nie jest w wycieku, to żeby zastrzegł swój PESEL. Zastrzeżenie PESEL-a powoduje znaczne ograniczenie różnych problemów, które możemy mieć w wyniku tak zwanego przejęcia naszej tożsamości. Czyli ktoś potencjalnie, mając nasze dane, próbuje brać na nas kredyt na przykład, albo założyć jakieś konto bankowe i tam robić jakieś nieciekawe rzeczy, jakieś oszustwa na przykład w internecie. Także zastrzeżenie PESEL-a można to zrobić apką mObywatelem, bądź na stronie obowej też w rządowym mObywatelu. Ewentualnie można się wybrać po prostu do urzędu gminy. Także to jest taka podstawa, a reszta zależy od tego, co tak naprawdę wyciekło. Ponieważ różne są reakcje na różne wycieki. Przykładowo w fakturowni, jeśli pamięć mnie nie mieli, bo to świeża rzecz jest z wczoraj, wszyscy też analizują, ale była mowa o potencjalnym wycieku haseł. Więc jak jest taka informacja, to druga rzecz, poza tym zastrzeżeniem PESEL-a, zmienić hasło na bardziej złożone, albo w ogóle zmienić hasło, to po pierwsze. Bardziej złożone, czyli posiadać hasło obecne rekomendacje mówią, że hasło powinno być po prostu długie, czyli na przykład 15 znaków lub więcej, nie jakieś cyfry, znaki specjalne, małe, duże litery, tylko po prostu hasło długie, 15 znaków. To takie dwie rzeczy na początek, a resztę proponowałbym doczytać to, co pisze czy fakturownia, czy MyDoktor w komunikacie, to, co oni rekomendują, bo zazwyczaj te rekomendacje są dobrane pod konkretny wyciek.
0: Chcę pana zapytać o konkretną sytuację, taką, w której to system proponuje nam, panie Michale, hasło. Gdzieś się logujemy, próbujemy ustawić hasło i system podaje nam ciąg liczb, znaków i tak dalej, przynajmniej 15. Zapamiętywać to, posługiwać się tym, czy ustalać własne hasło?
1: Ja bym raczej ustalał własne hasło. Zawsze patrzę podejrzliwie, jeśli jakiś system mi próbuje hasło wygenerować. Natomiast polecałbym każdemu się zaznajomić z czymś, co się nazywa menadżer haseł. To jest taki program, który można powiedzieć jest schowkiem na hasła. Są darmowe takie menadżery haseł, może nie będę jakichś nazw tutaj wymieniał. Więc działa to po prostu w ten sposób, że mam aplikację czy na telefonie, czy na komputerze. Pamiętam tylko jedno hasło tak naprawdę do tego menadżera haseł, a wszystkie moje hasła przechowuję sobie w środku. Taki menadżer haseł też jak się loguje na jakąś stronę, na przykład do poczty elektronicznej, to sam mi uzupełnia hasło, więc jest to naprawdę bardzo wygodne.
0: Przepraszam,
1: bardzo zalecane.
0: Uśmiecham się, panie Michale, pod warunkiem, że hasło do menadżera jest bezpieczne.
1: Tak, to jest podstawa. Jeśli mam hasło Michał 123 do menadżera, nie za dobrze.
0: Gosia 1234, prawda? Jeszcze, albo tak. Data urodzenia. No tak, tak, zdecydowanie. Dwustopniowa weryfikacja?
1: Też bardzo ważna sprawa. Bardzo mało Polaków posiada dwustopniową czy dwuczynnikową weryfikację, dwa określenia to samo. Mówiąc obrazowo, jest to taki mechanizm związany z logowaniem się do konta. Myślę, że wszyscy znają ten mechanizm banków, czyli jak się loguje do banku, to podaje swój login.

0: login, podaję hasło, ale podaję też albo kod z SMS-a, albo coś zatwierdzam w apce. I właśnie ten kod z SMS-a, czy ta apka, to jest ten drugi czynnik uwierzytelniający. To 2FA, to się tak po angielsku ładnie nazywa, 2FA po polsku, powoduje to tyle, że nawet jeśli ktoś uzyska dostęp do mojego hasła, na przykład właśnie z wycieku, z fakturowni, to nie może się zalogować na moje konto. No bo właśnie potrzebuję jeszcze SMS-a, czy jakieś działanie w apce. I coś takiego można sobie skonfigurować w bardzo wielu aplikacjach webowych, tak powiem trochę technicznie, a bardziej kolokwialnie po prostu w poczcie internetowej, w serwisach społecznościowych.
1: No tak, najczęściej jesteśmy pytani, tak, prawda? Sugerowana jest nam dwustopniowa weryfikacja.
0: Z tym byłbym ostrożny.
1: Znaczy z mojego doświadczenia, może ja tak głęboko nie sięgam, ale no tak, spotykam się z taką sytuacją, czy chcę zainstalować dwustopniową weryfikację.
0: To tylko pochwały dla takiego systemu, czy dla takiej aplikacji, bo to jest bardzo dobre. Natomiast cały czas w poczcie elektronicznej, w tych darmowych skrzynkach jest taka opcja, ale nie za bardzo jakby ona jest tak aktywnie proponowana użytkownikom.
1: No to ja nie da, tak. No to nie dajmy się, bo mamy do tego narzędzia. Jeśli Państwo nie wiedzą jak, to proponuję sprawdzać, pytać, czytać. Możemy przynajmniej na zasówkę te drzwi zamknąć, jeśli nie na jakąś niezniszczalną kłódkę. Michał Sajdak, serwis Sekurak.pl z Państwem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również i pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Z nami dr Tomasz Zalesiński, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas i ekspert Fundacji Batorego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor, kłaniam się nisko.
1: Ja czytałam fragment pana opracowania, które mogą państwo znaleźć na stronie Fundacji Batorego. Każdy obywatel, organizacja społeczna lub gospodarcza bądź inny podmiot obdarzony na mocy konstytucji legitymacją do wszczynania postępowania przed Trybunałem, niezależnie od sympatii czy antypatii politycznych, ma równe prawo do niezawisłego, apolitycznego i godnego zaufania Trybunału Konstytucyjnego jako zasadniczego elementu systemu kontroli konstytucyjności prawa w Polsce. To brzmi, panie doktorze, jakby nas nie dotyczyło. Jesteśmy w takiej sytuacji upadku zaufania i skuteczności Trybunału Konstytucyjnego już w tej chwili?
3: To brzmi tak, pani redaktor, jak przewiduje to Konstytucja, jaką rolę Trybunału Konstytucyjnego przewiduje się w systemie prawnym demokratycznych państw. Tak powinien wyglądać i tak powinien funkcjonować Trybunał Konstytucyjny, aby w pełni spełniał swoją rolę. A rolą tą jest ochrona praw i wolności jednostki, ochrona państwa przed ochrona obywateli przed nadużyciami władzy, a także ochrona państwa przed tym, aby dobro partii nie stało się ważniejsze niż dobro państwa i interes publiczny.
1: Zanim przejdziemy do pana propozycji, resetu ponad podziałami, chcę pana zapytać, dlaczego tak ważne jest, żebyśmy mieli zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, my obywatele?
3: Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, który ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania państwa, dla ochrony praw jednostki, dla ochrony takiej zaufania obywateli do państwa, pewności prawa, a także pewności obrotu gospodarczego. Bez Trybunału Konstytucyjnego Konstytucja staje się, czy może stać się martwą literą, tak? Po trosze ten stan obserwujemy obecnie, kiedy mamy sytuację taką, że Trybunał Konstytucyjny nie wypełnia swojej konstytucyjnej roli. Widzimy, jak funkcjonuje państwo. Tak, brakuje nam arbitra, który w tym sporze między politykami potrafiłby przedstawić rozwiązanie, które byłoby zgodne z konstytucją, rozwiązanie, do którego no, zaufanie mieliby obywatele, ale też również mieliby to zaufanie, miałyby to zaufanie osoby, które uczestniczą w sporze politycznym. Tego arbitra nam brakuje, a każdy, nawet najbardziej zajadły spór, musi mieć sędziego, który potrafi

0: stwierdzić, w jakich wypadkach strony tego sporu faulują, w jakich wypadkach zachowują się niezgodnie z prawem i przedstawić prawidła tego, w jaki sposób taki spór powinien się w sposób praworządny toczyć.
1: Zwraca pan uwagę, Zwraca pan uwagę na to, że odwrócenie wektora zależności politycznej nie jest przywróceniem praworządności i zmiany polegające na odbiciu czy odzyskaniu Trybunału, bo tak, z takimi słowami się w przestrzeni politycznej, publicznej spotykamy, przez jakiekolwiek siły polityczne nie przywrócą apolityczności. Ale zwraca pan też uwagę na bardzo ciekawy aspekt moim zdaniem, że żadna grupa społeczna czy polityczna nie może w wyniku zmian takich czy innych czuć się pokonana czy upokorzona politycznie lub faktycznie. Dlaczego do 2015 roku to działało, a po 2015 nie? To my się zmieniliśmy? Co się zmieniło?
0: No właśnie pojawiła się kwestia, ten problem związany z upolitycznieniem Trybunału, z traktowaniem Trybunału Konstytucyjnego w sposób przedmiotowy, jako instrument gry politycznej, jako rodzaj trzeciej izby parlamentu, w której ma się odpowiednią większość i można uchwalić, co się chce. Tak nie jest. Trybunał Konstytucyjny po 2015 roku, jego funkcja i rola uległa wypaczeniu. I problemem właśnie jest ten taki, tak został zawirusowany politycznie Trybunał Konstytucyjny. I to jest remedium, właśnie odpolitycznienie, stworzenie Trybunału Konstytucyjnego, który będzie nasz, niezależnie od tego, jakie są nasze sympatie polityczne. Tak? Dlatego w procesie przywracania praworządności w Trybunale Konstytucyjnym należy bezwzględnie odejść od tej narracji militarystycznej.
1: Bo jak ona zostanie w naszych głowach, to nie będziemy mieć szansy na to, żeby go odpolitycznić, no prawda, i wrócić na ścieżkę zaufania, niezbędnego zaufania, o którym
0: mówi. Dlaczego Trybunał Konstytucyjny miałby być Trybunałem Wyborców jednej partii politycznej, a przestawać być Trybunałem Wyborców innej partii politycznej? Przecież to nie chodzi o to, żeby Trybunał przejąć, ale aby Trybunałowi zapewnić dobre warunki do funkcjonowania w sposób niezależny i niezawisły i apolityczny, rzecz jasna.
1: No tak,
0: bez tego, pani redaktor, wszelkie próby przejmowania Trybunału Konstytucyjnego będą paliły na panewce, będą krótkotrwałe. Dojdzie do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny będzie odbijany w cyklach czteroletniej kadencji Sejmu, kiedy jedna większość będzie dokonywała zmian w Trybunale w sposób bezprawny, a następnie po 4 czy po 8 latach będzie przychodziła kolejna większość i będzie robiła to samo. To jest droga, która prowadzi, pani redaktor, donikąd.
1: Ja rozumiem, panie doktorze, że chodzi panu też o tę sferę narracyjną, słowną. Bo
0: ona jest bardzo ważna.
1: Właśnie, bo czy cokolwiek możemy... Ja jestem ostatnią osobą, która może to zrobić, ale czy ktokolwiek, cokolwiek może zarzucić sędziom wybranym przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim czasie?
0: Pani redaktor, jest pani pierwszą osobą, która to może zmienić, ponieważ rola mediów jest tutaj bardzo ważna. To media również podchwytują tą narrację taką militarną, a chodzi o to, żeby od niej odstąpić, żeby pokazać, że Trybunał Konstytucyjny to nie jest zdobycz polityczna.
1: No tak, ale chodzi mi o narrację. Na niej chciałabym się skupić. Mówiąc o tym, że nie mam kompetencji, czy jestem ostatnią osobą, do oceny kompetencji, tak, prawnych kompetencji osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. Mogę się przyglądać ich publicznej działalności, co też robię, ale z pana perspektywy, czy jakąś, nie wiem, jakieś zarzuty upolitycznienia w stosunku do tych ostatnich sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, którym pan prezydent odmawia przyjęcia ślubowania, możemy zarzucić?
0: Znaczy ja nie chciałbym stawiać zarzutów osobom, czy wychwalać osoby, które zostały wybrane do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast chciałbym poprzestać na pewnych standardowych, zasadniczych tezach. W Trybunale Konstytucyjnym nie powinno być miejsca dla osób, które są politykami, czy które były politykami. W projekcie, w tym dokumencie fundacji, który opracowałem dla Fundacji Batorego, a także w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2024 roku jest

0: przepis, który mówi o tym, że oczywiście prawo ubiegania się o stanowisko w Trybunale Konstytucyjnym mają wszyscy, ponieważ jest to funkcja publiczna. Wszyscy oczywiście, którzy wyróżniają się wiedzą prawniczą. Natomiast jeżeli polityk chciałby ubiegać się o stanowisko w Trybunale Konstytucyjnym, no to musi odczekać, tak? Mhm. Dlatego, aby te więzi polityczne uległy zerwaniu. I to jest taka podstawowa zasada, że do Trybunału Konstytucyjnego powinny być wybierane osoby, które mają doświadczenie prawnicze, mają pewną taką swobodę i autonomię osądu prawniczego. Są niezależne, niezawisłe i przede wszystkim apolityczne. I to jest gwarancja sukcesu. I wtedy będzie nieistotne, jakie ugrupowanie polityczne udziela im rekomendacji, ponieważ wiadomo, że kiedy staną się sędziami Trybunału Konstytucyjnego, będą orzekali właśnie na podstawie konstytucji i ustaw w oparciu o własne doświadczenie zawodowe oraz własne sumienie. To sumienie jest bardzo ważne. Ja się troszeczkę pomija tą kwestię, ale ja chciałbym właśnie zwrócić na to uwagę, że sędzia każdy, nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, orzeka na podstawie prawa oraz własnego sumienia.
1: W pana propozycji resetu konstytucyjnego są dwie istotne kwestie. Projekt ustawy konstytucyjnej i ustawy o Trybunale. I oba te rozwiązania miałyby kompleksowo określać nowe zasady funkcjonowania Sądu Konstytucyjnego. Dziś sędziów Trybunału wybiera Sejm. Pan proponuje skład Trybunału, który mieliby tworzyć sędziowie, 15 sędziów, z których 7 powoływałby Sejm.
0: 12. A, tak, 15, rzecz jasna. Mhm.
1: 7 powoływałby Sejm, 5 Senat, 3 prezydent. To tak, rozwiązanie mogłoby wszystkich pogodzić.
0: W tym zakresie proponuję dość istotną zmianę, gdy idzie o zasady wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bowiem obecnie 15 sędziów jest wybieranych przez Sejm większością bezwzględną. Praktyka ustrojowa pokazuje, że Sejm już kolejnej kadencji nie potrafi się ustrzec tego, aby kumulować te mandaty i wybierać za jednym zamachem większą grupę sędziów. Dochodzi do sytuacji również, że Sejm jednej kadencji wybiera większość w Trybunale Konstytucyjnym. Jak widzimy, nie jest to praktyka, która się sprawdza. Dlatego konieczna jest w tym zakresie zmiana, która spowodowałaby większe urozmaicenie, większy pluralizm wśród sędziów, a do tego może prowadzić właśnie zmiana sposobu wyboru, polegająca na tym, że 7 sędziów wybierałby Sejm, 5 sędziów wybierałby Senat i 3 sędziów powoływałby prezydent. I dzięki temu udałoby się uzyskać pewne dodatkowe gwarancje pewnej wewnętrznej niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Bowiem, jak wiemy, Sejm nie zawsze jest, w Sejmie nie zawsze rządzi ta sama większość polityczna, która jest w Senacie. A prezydent często działa w warunkach kohabitacji, czyli pochodzi z innego obozu niż większość rządowa. To siłą rzeczy powodowałoby, że ten Trybunał Konstytucyjny byłby bardziej, no tak jak wspomniałem, pluralistyczny, mm-hmm. bardziej urozmaicony w zakresie składu i istniałoby mniejsze ryzyko takiego jednostronnego światopoglądu w Trybunale Konstytucyjnym. Uważam, że jest to zmiana, która jest zasadna, jest potrzebna i w ustrojach innych państw, na przykład w Niemczech, tego rodzaju tryb wyboru funkcjonuje.
1: Proponuje pan jednoczesny wybór całego składu tego organu, ale żeby uniknąć kumulowania mandatów sędziowskich, proponuje pan zróżnicowanie długości kadencji sędziów zasiadających w pierwszym składzie, tak żeby oni się po prostu, mówiąc wprost, zazębiali, prawda? Żebyśmy mieli tutaj gwarancję różnorodności.
0: Chodziło do sytuacji, tak. Że za 9 lat znowu tak. jedna kadencja Sejmu, jedna kadencja Senatu i prezydent, żeby wybierali ponownie cały skład. Ja przyznam szczerze, że przedstawiając tą propozycję sięgnąłem do sposobu, w jaki powołano pierwszy skład Trybunału Konstytucyjnego w 1985 roku. Tam również ten pierwszy skład Trybunału miał zróżnicowaną kadencję, co pozwoliło na wymianę połowy składu Trybunału.

0: Trybunału po kilku latach. W propozycji, którą sformułowałem, jest rozwiązanie analogiczne. 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego po 5 latach zostanie wymienionych. Czy zostałoby wymienionych, jeżeli moja propozycja rzecz jasna spotkałaby się z zainteresowaniem publicznym?
1: No tak. Żeby w ogóle można było mówić o tym rozwiązaniu, trzeba by w jakiś sposób zakończyć kadencję obecnego Trybunału. Jak?
0: No właśnie, i w tym celu konieczna jest nowelizacja Konstytucji, bo poza wprowadzeniem właśnie tego nowego trybu wyboru sędziów, to skrócenie kadencji urzędujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest możliwe wyłącznie na mocy Konstytucji. I to w sytuacji, w której dokonuje się równocześnie reorganizacji funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. A w tej propozycji tak właśnie by było. Ważne też dla mnie jest to, aby wraz z projektem tych zmian konstytucyjnych, to jest nieznaczna zmiana w Konstytucji, dotycząca tak naprawdę jednego przepisu, jednego artykułu, ale ważne jest, aby wraz z tą zmianą również została przygotowana nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i pewną taką bazą dla tej ustawy mógłby być społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który został przygotowany przez zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego, ponieważ obowiązująca ustawa o Trybunale Konstytucyjnym również stanowi szereg barier w przywróceniu stanu praworządności w Trybunale Konstytucyjnym. Przede wszystkim z racji tego, że w sposób nieproporcjonalnie wysoki przedstawia kompetencje i zadania prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W świetle tej ustawy tak naprawdę prezes Trybunału Konstytucyjnego rządzi tym Trybunałem. A w obecnym stanie faktycznym możemy śmiało powiedzieć, że prezes Trybunału Konstytucyjnego jest Trybunałem Konstytucyjnym, a tak być nie powinno.
1: Oba projekty pana zdaniem powinny zostać poddane szerokim konsultacjom publicznym? W jaki sposób?
0: No właśnie, wie pani, to jest bardzo ważne. Myśmy w ramach zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego już przez to przechodzili, kiedy opracowaliśmy społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Bardzo cenne dla nas było to, że zanim przedstawiliśmy ten projekt politykom, skonsultowaliśmy go z ekspertami, z organizacjami społecznymi, ze środowiskiem akademickim. To spowodowało, że ten projekt miał pewną większą wagę gatunkową i był mniej narażony na takie pochopne zmiany. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z poważną zmianą ustrojową, z propozycją poważnej zmiany ustrojowej i te konsultacje są niezbędne. One też mają na celu, czy przygotowanie tego projektu w sposób ekspercki, niezależny, ma też na celu uniknięcie sytuacji, w której projekt stałby się przedmiotem sporu politycznego, bo wiemy, jaka jest sytuacja na naszej scenie politycznej. Obawiam się, że jakikolwiek projekt ustawy konstytucyjnej dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego zostałby opracowany przez jakąś siłę polityczną, to niezależnie od jego treści inne siły polityczne by ten projekt kontestowały. A dzięki społecznemu zaangażowaniu instytucji społeczeństwa obywatelskiego, możliwe byłoby przygotowanie projektu, z którym wygodnie czułyby się wszystkie siły polityczne. Zresztą, pani redaktor, na tym polega też rola trzeciego sektora, rola organizacji społecznych. W sytuacji, w której politycy zawodzą, czy nie są w stanie uzgodnić w interesie publicznym konkretnego rozstrzygnięcia istotnego dla funkcjonowania państwa, tą rolę mogą przejąć organizacje społeczne.
1: Jasne, panie doktorze, poza tym
0: przedstawiają propozycję taką, powiedziałbym, akceptowalną przez wszystkich.
1: Dużo trudniej byłoby temu czy innemu politykowi sponiewierać projekt, który miałby taką szeroką publiczną akceptację. Ja świadomie używam tego słowa, prawda? To jeszcze chcę zapytać o te bieżące sprawy. Minister Sprawiedliwości informuje, że sędzia Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wskazał, że doszło do nieuprawnionej zmiany składów orzekających. Chodzi oczywiście o prezesa albo pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Zdaniem ministra Żurka to były sprawy niezwykłej wagi ustrojowej, bo chodzi na przykład o orzeczenia w sprawie obowiązku kontrasygnaty premiera na niektórych aktach prezydenta, czy też wyrok dotyczący transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. w tej, w

0: tej sytuacji prezes Trybunału jest nietykalny?
1: Prezes Trybunału, podobnie jak każdy inny funkcjonariusz publiczny, nie powinien być nietykalny. Prezesa Trybunału chroni immunitet, który jest usuwalny. Usunąć immunitet może Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i miejmy nadzieję, że niebawem tego rodzaju punkt w porządku dziennym tego posiedzenia się pojawi.
0: No, kto mógłby zwołać teraz Zgromadzenie Ogólne Sędziów, wiceprezes Trybunału?
1: No, w sytuacji, w której prezes Trybunału Konstytucyjnego, no, przedmiotem posiedzenia byłyby zarzuty dyscyplinarne czy nawet dalej idące wobec prezesa, to nie może dochodzić do sytuacji, w której prezes jednoosobowo blokuje funkcjonowanie Zgromadzenia Ogólnego, więc z całą
0: No może, bo tak jest do tej pory. W ostatnich miesiącach tak było, czyli może.
1: To jest, pani redaktor, konsekwencja tego, o czym mówiłem. Mm-hmm. Obowiązująca ustawa o Trybunale Konstytucyjnym daje prezesowi Trybunału Konstytucyjnego nieproporcjonalne kompetencje, które nie da się pogodzić ze standardami demokratycznego państwa prawnego. Ale chciałem powiedzieć, że w kwestii wywierania wpływu na skład Trybunału Konstytucyjnego, to ta sytuacja jest niepokojąca od wielu lat. Bo przecież mamy również doniesienie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Mamy bardzo precyzyjnie sformułowane raporty Fundacji Batorego, które już w 2017-2019 roku wskazywały na to, że składy Trybunału Konstytucyjnego są dobierane pod konkretną tezę.
0: To są zarzuty wobec poprzedniej przewodniczącej Trybunału, prezeski Trybunału, pani Julii Przyłębskiej. W tej sytuacji, czy w tej sprawie najbardziej bulwersuje mnie to, że Fundacja Helsińska musiała 5 lat walczyć o dostęp do informacji publicznej w tej sprawie?
1: No, cóż począć, tak to jest.
0: A jeszcze jedna sprawa, panie doktorze, bo kiedy pojawiła się propozycja pana prezydenta zmiany w Konstytucji, toczyliśmy też rozmowy z ekspertami na antenie Polskiego Radia 24 w tej sprawie. Czy potrzebujemy zmiany Konstytucji, czy też nie? Były sondaże, które wskazywały, że my nie chcemy zmiany Konstytucji. A pan profesor Chmaj, konstytucjonalista, pytany przeze mnie o to, czy nasza konstytucja potrzebuje zmiany, powiedział tak. Przede wszystkim w sprawie łamania prawa przez prezydenta. Prezydent nie może bezkarnie łamać konstytucji. Łamie teraz?
1: Pani redaktor, no to jest trudne pytanie. No na pewno prezydent stara się możliwie szeroko interpretować swoje kompetencje. W mojej ocenie tych kompetencji, zwłaszcza w kontekście odmowy przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych kompetencji w Konstytucji prezydent nie posiada. Więc to jest zasadniczy problem. Natomiast gdy idzie o kwestię zmiany Konstytucji, no to wydaje mi się, że w tej chwili już panuje taka powszechna opinia, że jednak w kwestii Trybunału Konstytucyjnego na przykład, to korekta konstytucyjna jest niezbędna. Można też wskazać szereg innych kwestii, które na przykład wymagałyby również zastanowienia się, czy nie wprowadzić zmiany konstytucyjne, czy jakiejś delikatnej korekty. Mhm. Oczywiście nie mówię tutaj o jakiejś radykalnej zmianie podstawowych zasad funkcjonowania państwa, ale o zmiany, które uniemożliwiłyby taką złą praktykę. Na przykład...
0: Musimy kończyć, panie doktorze.
1: Ostatnie zdanie.
0: Tak.
1: Wydaje mi się, że na przykład, że zasadnym byłoby również zastanowienie się, czy kwestia ułaskawień, czy z kwestii ułaskawień nie powinny być wyłączone sytuacje, w której ułaskawienie miałoby dotyczyć urzędnika państwowego w związku z popełnieniem przestępstwa nadużycia kompetencji, czy niedopełnienia obowiązków. Ale to, tak jak
0: jasne,
1: mówię, to na marginesie. O wiele ważniejsza jest kwestia Trybunału Konstytucyjnego, bowiem mamy do czynienia z sytuacją, która istotna, w której istotna instytucja publiczna całkowicie przestała funkcjonować.
0: Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Tomasz Zalesiński, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas i ekspert Fundacji Batorego. Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
0: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To decyzja polityczna. Tak koalicja rządząca ocenia brak zgody prezydenta na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa Służby Ochrony Zdrowia. Politycy opozycji nie wyobrażają sobie sytuacji, w której prezydent nie będzie miał wpływu na obsadzenie tego stanowiska. Prawo jednak pozwala na podjęcie decyzji przez premiera na wniosek ministra spraw wewnętrznych po uzgodnieniu z prezydentem.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że rząd działa zgodnie z prawem w sprawie nominacji pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa SOP-u.
2: Myślę, że to są te złe języki, które podpowiadają panu prezydentowi, żeby za wszelką cenę wchodzić w konflikt z rządem.
1: Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że prezydent działał zgodnie z prawem, bo ustawa przewiduje konieczność uzgodnienia tej kwestii z głową państwa.
3: Ustawa przewiduje takie uprawnienie prezydenta, że to musi być uzgodnione, ale też jest postawa faktyczna. To pan prezydent jest najważniejszą osobą w państwie, która jest chroniona przez instytucje.
1: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział, że Tomasz Jackowicz i tak będzie kierował SOP-em. Pułkownik Jackowicz pełnił obowiązki szefa SOP-u po tym, jak Marcin Kierwiński wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił generała brygady Radosława Jaworskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: $5 miliardów opakowań trafiło do systemu kaucyjnego w pierwszym roku jego działania. Ministerstwo Klimatu informuje, że zwrócono już 60% opakowań objętych systemem. Resort przewiduje poziom 77% do końca roku. Dzięki systemowi kaucyjnemu w naszym otoczeniu jest czyściej, mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
4: Zniknął z naszego otoczenia plastik, aluminium, bo mówimy tu zarówno o butelkach PET, jak i puszkach aluminiowych, które są objęte systemem kaucyjnym. Te opakowania zniknęły z naszego otoczenia, z naszych ulic, z naszych parków, lasów, jezior.
0: Ministerstwo Klimatu zapowiada rozszerzenie systemu kaucyjnego o opakowania po tak zwanych małpkach.
5: To są aktualności jedynki.
0: Rząd podsumował efekty Krajowego Planu Odbudowy. 60 miliardów euro trafiło na ochronę klimatu, transport, rolnictwo, cyfryzację i służbę zdrowia. Celem KPO jest odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19. Ostatnie transze zostaną zrealizowane do końca roku, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
6: Podpisałam i wysłaliśmy 9, ostatni, największy wniosek o płatność z KPO. 55 miliardów złotych wpłynie do Polski na Boże Narodzenie.
0: Najwięcej środków, 40% wszystkich funduszy, przeznaczono na ochronę klimatu i środowiska. Z kolei 26 miliardów złotych przeznaczono na transport, a prawie 11 miliardów na rozwój rolnictwa. W aktualnościach teraz historia oszustwa na wypadek. Policjanci zatrzymali w Warszawie odpowiedzialnego za nie 19-letniego mieszkańca Lublina. Poszkodowany 85-letni mężczyzna stracił 100 tysięcy złotych, mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.
7: Mężczyzna uwierzył, że bliska osoba spowodowała wypadek samochodowy i potrzebne są pieniądze na kaucję. 19-latek